gardło mnie boli, bo sobie nie dosypałem soli do piwa. Bo taka była rada dzisiaj, że właśnie tą sól się, odrobinę soli się daje do piwa, żeby gardło nie bolało, bo jak ono jest zimne. Taki tips, taka rada. No więc ciekawe. Nie wiedziałem, myślałem, że po prostu tak ktoś lubi taki smak, lekko słonawy piwa. No ale to pewnie nie czuć, a może faktycznie jakoś to dobrze robi na gardło. Dobra, kochani, zmywam się, fajnie było, ale się skończyło. Cośmy se posiedzieli. I tego nam nikt nie odbierze. No. Jaki był rekord? Chyba kilkanaście godzin u Etama, ale on jakoś przerywał. U mnie chyba 8 godzin non-stop, czy 10, ja już nie pamiętam. Szkoda, że nie zapisałem, widzicie, bo to jakieś tam osiągnięcie, nie? I no Potrzeba też miał chyba raz maraton. No to takie radio, gdzie robimy sobie czasem długo dystansowe takie posiadówy. Taki urok. No i trudno, żeby wtedy nie było luźnych gatek i wygłupów i braku tematu na przykład, bo się już skończył po 5 godzinach, nie? Czy po 6, więc no. Ale trzeba też pamiętać o tym, że zawsze potem przychodzą ludzie i słuchają offline też. I was też pozdrawiam serdecznie i nie zapominamy o was. I nigdy wam tego nie zapomnimy. No. Nigdy wam tego nie zapomnę. Dobra, bo już gadam głupoty, zaraz mnie głupawka weźmie i zacznę tutaj jakieś stand-upy odwalać po nocy, a sąsiady niepocieszone, bo spać nie mogą. Coś się tutaj sąsiedzi ukraińscy wczoraj ostro pokłócili, bo słyszałem dużo wyrazów, które wydały mi się niecenzuralne, mimo że ich nie rozumiałem do końca, bo były po ukraińsku. Ale tak czułem, że coś po prostu, że o coś poszło. Tak więc tak to bywa. No i też trochę głodny jestem i tyle o jedzeniu jeszcze było, więc trzeba, kurczę, pójść i w końcu coś wszamać, nabrać sił. A może głodówka? No, przypominam, że Marcin Tesla, Marcin Skilder, który nadawał też w Nocnym Radio, on powiedział, że on chyba 40 dni bez jedzenia wytrzymał. Nie wiem, czy mu wierzyć. Wiecie co, jak pił wodę i się już tak fest zamorzył, że już i ledwo co chodził i nie musiał gdzieś tam jeździć do pracy akurat czy coś, to może wytrzymał te 40 dni, bo sobie nie wyobrażam, żeby w takim stanie chodzić do pracy na przykład, pracować fizycznie czy nawet psychicznie, nie jedząc na przykład od 40 dni. Mam nadzieję, że nie przekręciłem, to chyba było 40. No jakoś taka masakryczna ilość czasu. No, człowiek dosyć długo wytrzyma bez jedzenia w sumie, zacznie tam spalać mięśnie, coś, ale bez wody to to może być, może się bardzo szybko to źle skończyć. Tak więc wszystkie te głodówki to zawsze jest ostre zapijanie. No też dobry sposób, aby schudnąć. Przed każdym posiłkiem po prostu opić się na początku trochę wody, nie? To też takie etamowe sposoby trochę, bo Etam coś kiedyś właśnie mówił, że ja to sobie wypijam, żeby mniej zjeść, to sobie wypijam tam wodę czy coś. Ale to działa faktycznie, bo czujemy się nasyceni, nie? No to trochę robimy sobie taki trik w stylu zmniejszenia objętości żołądka. Widzieliście jak Sekielski schudł? No kurde, masakra. Zupełnie inny człowiek. Może sobie właśnie zwężył żołąd. Kto wie? Dobra, kochani, ziewam już, a jeszcze jutro mam naprawdę dużo roboty. Muszę w miarę wcześnie wstać i porobić parę rzeczy. Trafił mi się bardzo sympatyczny teraz człowiek, klient.
też nie chcę jakby zniechęcić do siebie i nie chcę dać dupy, więc chcę to się z tym uporać. No zresztą muszę właśnie, bo chcę też zarobić jeszcze parę groszy, żeby tam popłacić sobie i być najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, który sobie zapłacił rachunki i jest po prostu najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Tak więc przypominam, dzisiaj było o technice relaksacyjnej TRE lub TRE, nie wiem w sumie jak to się czyta, polegającej na pewnych ćwiczeniach zaobserwowanych w naturze, w sumie u zwierząt też, jak one reagują na stres. Zainteresowanych odsyłam do mądrzejszych od siebie, aby wam wytłumaczyli, na czym to konkretnie polega, przedstawili ćwiczenia. Dużo tam polega na wprowadzaniu ciała w pewne wibracje, które mają niwelować stres, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia jakieś inne, które poprawiają balans organizmu, przywracają jakby naturalny stan po różnych tam akcjach, które nam się dzieją, nie? Jakieś włączają nam się alarmy, jakieś inne tryby, przywracamy to, nie? Było też o wpływie niskiej temperatury. No, ja zachwalam, a potrzeba z kolei tutaj ostrzegał, żeby z tym uważać, bo to jest wprowadzanie organizmu w taki stan gotowości na siłę trochę, nie? I robienie z siebie takiego fajtera, wojownika cały czas, co może się też jakoś tam zemścić. No, sami sobie wyróbcie opinię. No i było dzisiaj dużo o stresie, jak sobie z nim tam radzić, co on przede wszystkim dla nas oznacza, jak destrukcyjny jest stres dla nas, dla naszego organizmu, samopoczucia, zdrowia, całego życia. W sumie stres potrafi nam zdewastować wszystko. Kontakty z innymi ludźmi, praca, całe życie nam się nagle psuje przez ten pieprzony stres, który się przeradza potem w depresję albo być może i w syndrom, syndrom zespołu pourazowego, tak? Już mi się wszystko myli. No w każdym razie to, czego doświadczamy albo po silnej traumie, albo moim zdaniem też przez wieloletni stres. No, tak więc zdrowie nam siada, siada nam odporność, możemy, wzrasta ryzyko nowotwora i tak dalej, ale o tym już było. Nagranie dzisiaj pewnie będzie poszatkowane na dwie części, no ale jakoś tam sobie poradzicie. Ja to potem zmienię tam nazwy. No i tyle chyba. Dzięki, że byliście, trzymajcie się, miłych snów, niech wam się coś przyśni fajnego, niech wam się przez sen organizm zregeneruje dobrze, niech zaczną dobrze funkcjonować wasze organy wewnętrzne, niech wam się w głowie poukłada w końcu, no, żebyście mieli w końcu w głowie poukładane wszystko, bo we śnie się właśnie wszystko ładnie segreguje i układa w szufladkach. Trzymajcie się, cześć.

dobranoc, bo ona. Myślałem, że Bona, królowa Bona, a to jest bo ona. Trzymaj się, Art, trzymaj się, Bronek, Danusia, Marian i Sławomir. Ci, którzy zostali jeszcze z nami. Najwytrzymalsi, najsilniejsi ze słuchaczy, największe te beściaki, najwięksi twardziele wśród słuchaczy. Po prostu wszystko zniosą.

Może jeszcze taki apel do tych, którzy mają jakieś konta na Facebooku, gdzie mają dużo znajomych bardzo, albo jakoś tam sprawnie się czują w mediach społecznościowych, gdzieś tam bywają na jakichś serwisach. Wrzućcie może czasami jakieś info, że jest takie nocne radio, żeby nas zareklamować trochę, nie? Oczywiście w ramach możliwości, jak ktoś czuje, że to przyniesie jakiś efekt, nie? No bo tak trochę cierpimy na brak reklamy, no w zasadzie od początku się w ogóle nigdzie nie reklamujemy. No i to sprawia, że może nie mamy aż tylu słuchaczy, co byśmy chcieli. A wcale nie chcielibyśmy mieć jakoś strasznie dużo, żeby tutaj się nagle zwaliły tysiące ludzi i zrobiłby się śmietnik, chaos. Przyszliby też różni tacy mniej ciekawi ludzie, no statystyka robi swoje. W większej grupie się znajdzie więcej różnych szaleńców, chamów, buców i innych patafianów. Więc też może starajcie się jakimś fajnym ludziom reklamować. I tyle. Tylko tyle i aż tyle.

zapraszam też do zostania naszym patronem na Patronite. No to ostatnio nam tutaj niektórym się skończył okres, że tak powiem brzydko, skończył im się okres. No i może troszkę faktycznie w tej strefie premium to tam się niewiele dzieje, to teraz to bardziej tak tutaj z dobroci serca albo z chęci wspomagania nocnego radyjka można się zapisać, dopóki tam znowu nie odżyje to premium, nad czym myślę, bo trzeba jakoś przyciągnąć jednak tych ludzi, zachęcić, ale może ktoś zechce jednak tak bezinteresownie na przykład, Komentujcie też komentarze, zawsze wszystkie czytam komentarze, które są pod audycjami na stronie i na YouTubie. Wszyściutkie, więc jak nie odpisuję nawet, a czasem odpisuję, to i tak wszystko czytam, to nigdzie tam nie wpada w żadną czarną dziurę, tylko to wszystko jest czytane. I bardzo często biorę sobie wasze uwagi do serca, liczę się z waszym zdaniem i choć nie zawsze, bo dlaczego miałbym?

Yo, madafaka, witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. Postanowiłem wejść na krótko dzisiaj, może tak jakoś na spontanie. Mój drogi panie, dziś na spontanie. Co się stanie, to się stanie. I kilka temacików jest. Tutaj Zenon się chyba podjarał tematem, bo on lubi takie tematy właśnie. Feudalna Japonia, samuraje. I może liczył na to, że będzie więcej o nowym Assassin's Creed'zie, gdzie właśnie ma być przedstawiony świat feudalnej Japonii. Świat samurajów, samujajów, afrosamurajów. To ma być jeden właśnie z dwóch bohaterów do wyboru. Taki czarnoskóry samuraj. A druga to jakaś pani skośna. Bardziej ona jest tą asasinką. Na trailerze widać już, że ma charakterystyczne ukryte ostrze w nadgarstku. A on to właśnie czarnoskóry samuraj. Cześć Kahir, cześć Psycho. No i mogłoby się wydawać, że to znów kolejna odsłona walki o politpoprawność jakąś, że próba może na siłę wrzucenia takiej postaci czarnoskórej w ten świat, ale właśnie okazuje się, że nie. Był faktycznie taki czarnoskóry samuraj. No i tu warto wspomnieć, że przynajmniej w tamtym czasie samurajem można było nazywać, nie było to tak dokładnie sprecyzowane, no samurajem mógł być w sumie ktoś, komu władca pozwolił nosić miecz, o. Na dobrą sprawę, no tak wyczytałem przynajmniej, że samurajowi był nierówny troszeczkę. To było bardzo takie ogólne określenie, właśnie sprowadzające się do tego, że sobie mógł nosić broń, miecz. A to baba czy facet? No, dzisiaj to tak nie do końca. Może właśnie jest to jasne. To że ma brodę, to jeszcze niczego nie dowodzi, bo może to jest na przykład osoba jakaś włosienno-dodatnia, no, czy coś takiego. No, czytam sobie tutaj, że właśnie ten Yasuke, no, gdzieś słyszałem Yasuka, to Yasuka to po polsku I'm bitch, man. Tak by, można by to przetłumaczyć. Yasuka, ty suka. I mogłoby to w sumie korespondować troszkę z jego statusem właśnie to i Yasuka. Yasukę potrzebuję, może, bo mi się chce, nie wiem. Yasuka, no bo słyszałem takie teorie, że właśnie ten jegomość, to on po prostu no, wzbudził duże zainteresowanie faktycznie u ludzi i to sprawiło, że on się u jakiegoś tam ważnego daimyo, czy jak tam się na władcę mówiło, no daimyo Nobunaga. Odzie. Przedstawiono go daimyo na Buganadze. Odzie. Aj. No bo takie wzbudzał zainteresowanie swoją czarnoskórością. No i to bardziej z tego powodu dostał tak te prawa honorowe, no, uważania się za samuraja, jakąś dostał fajną posiadłość, dostał krótką katanę w prezencie, którą mógł nosić, dostał obowiązek wręcz posiadania miecza, takiego jakiegoś pełnoprawnego miecza, bo no, te miecze to różne tam, jedne ceremonialne, drugie bardziej do walki, no. Więc no taki samuraj to miał czasami po kilka tych mieczy i no wiecie, jeden to mógł być wakizashi, krótki,
bardziej to do sepuku, taki do sepuku. Ja tu sep, jak niektórzy mnie słuchają, to tak teraz robią sepuku. W czoło sepuku robią, co on pierdoli. No i... No, siemano w kolano. Marcin Chudzik się zjawił, który ostatnio puszcza tu dzwona już któryś raz i się rozłącza. Tylko daje znać, jak taki duch, poltergeist po prostu. Straszy tylko. No i no, z jakimś tam jezuitą, misjonarzem Alessandro Valignano. Vagina? Nie. No, ci jezuici to tam się to lubili właśnie mieszać i zdobywać wpływ.

według niektórych takiego giermka, ale co ciekawe, teraz nowa plaga jest, że na Wikipedii niektórzy starają się forsować jakby taką narrację, tak układać te różne opisy wikipedyczne, żeby one się zgadzały, żeby były kompatybilne z grą Ubisoftu Assassin's Creed Shadows. No, fani są trochę rozczarowani, ale Ubisoft często wzbudza kontrowersje. Już sama cena tej gry trochę skandaliczna się wydaje, bo 540 zł wersja Gold. To też taka maniera, żeby robić dzisiaj wersję Standard Plus, wersję Gold, Super Gold, Platinum, Game of the Year, Platinum Plus i sobie zrobić ceny, a na końcu dać, że za jedyne 75 zł masz subskrypcję, że możesz sobie grać do woli, jak masz wykupiony abonament na miesiąc. I tu dostajesz tą wersję Super Extra Premium Gold Plus. Game of the Year. No... O, jest Zenon i pisze, no jest Saigon w artykule, a prawda jest taka, że nie wiadomo, nie ma przesłanek, że był, ale to jak zadzwonię i naświetlę temat. No, bardzo chętnie bym posłuchał, bo Zenon na pewno coś tu fajnego dorzuci w temacie czarnego samuraja. No wygląda na to, że był, bo zachowały się nawet jakieś takie obrazy malowane. Nie wiem, czy to jest... Tu mam fragment obrazu na przykład. Zaraz wam tu pokażę. Momencik. Jak się siłuje tutaj rzekomo właśnie ten nasz afrosamuraj. Co oni tacy pomarszczeni? Słuchajcie. Co oni tacy pomarszczeni jacyś? No, tu się siłuje. Tu tak niby miał zostać uwieczniony. Jakieś się zachowało się pudełko na kałamarz, gdzie miał być też uwieczniony tenże bohater. No ale też nie rozumiem do końca tych pretensji wobec Assassin's Creed'a, tej słynnej serii gier komputerowych, no bo tam nigdy nie chodziło o oddanie w pełni realiów historycznych. No bo przecież... No, Zenon się komuś tu odgraża chyba. Coś? Spokojnie, spokojnie. No. Jak na wojnie. No... Spotykamy przeróżne tam historyczne postacie. Leonardo da Vinci, jakiś Andersen, prawda? No i tam... Czy Kuba Rozpruwacz, który podobno był Polakiem. Ale niektórzy twierdzą, że był Żydem też. Ten słynny Rozpruwacz. Imię? Kuba. Nazwisko? Rozpruwacz. No, dajcie lajka, bo wam wyrwę jajka. Może macie jakąś ulubioną swoją część Assassin's Creed'a? Dla wielu to będzie Black Flag o piratach. Mi się jakoś podobała, w niewiele części grałem, ale wydaje mi się, że, no, że fajną częścią jest Syndicate. Rozgrywający się w XIX wieku. Jakoś tak mi się ten klimat spodobał, ta Anglia, taka charakterystyczna właśnie dla tamtego okresu, fajnie oddana. Ale Black Flag też niezły. Tam właśnie rozwinięto pływanie statkami. No i to jest taka baśń o dobrych asasinach, haszaszinach, którzy raczej w historii nie byli nikim dobrym. No, bo po prostu to byli zabójcy, którzy z takiej sekty, którą dowodził starzec z gór, no i szkolił ich tak, że oni byli przećpani, zaćpani, mordowali, no i co wielkiego.
wielcymi bohaterowie, a no i mieli być i asasyni walczyć z templariuszami, którzy z kolei są przedstawieni

0: jako taka zła siła, która w ogóle wpływa na historię świata, bardzo taka wpływowa. Bardzo taka wpływowa też grupa, zła ewidentnie. Witaj Marcinie, cześć.
1: No, siemano w kolano.
0: No siemano, kopelat.
1: What's up?
0: What's up? What's up, madafaka? Co tam słychać u ciebie?
1: No, wszystko okej. Okay. Zależy, gdzie ucho przyłożysz.
0: No, nie wiem, tak ogólnie.
1: Rodziłeś się ostatnio na mnie.
0: Ja?
1: No, tak.
0: Czy ja wiem? Chyba nie. Znaczy, ja tylko wyraziłem pogląd, że może niepotrzebnie się ty obraziłeś na Michała, że się zainteresował, tak, czy ty żyjesz, czy nie żyjesz, bo to nic takiego złego się interesować, to raczej taki dowód, ale czekaj, bo jeśli miałbym się na coś obrazić, to, że mi nie dajesz skończyć zdania i cały czas słyszę, że ty swoje tam krzyczysz, no już dobrze, już skończyłem, no. Mów.
1: No to skończ swoją puentę i ja będę kontynuował.
0: Nie, no już w sumie tyle, no po prostu nie do końca rozumiem, o co się tu obrażać.
1: Nie, ty miałeś jakieś aneksje do tego, że ja tam inwigilowałem jakąś tam zrzutkę na, proszę ja ciebie, na Sylwestra, tak?
0: A, no to też mi się nie podobało, to fakt.
1: No tak?
0: Tak, no my tu też do tej zrzutki jako społeczność Nocnego Radia się dorzuciliśmy. Gadałem z tym człowiekiem, wiesz, i wszystko tam. A nie, bo ty mówiłeś o innej zrzutce, ty mówiłeś, sorry, o wcześniejszej. Ale w tamtej wcześniejszej my też uczestniczyliśmy i też znam człowieka. On jest też no, członkiem naszej tu społeczności, wiesz, i też mi było przykro trochę, że jego oskarżasz o jakieś niecne zamiary, nie?
1: Żadnych nazwisk, proszę ja ciebie, nie wyjawniałem. Absolutnie nie. Ja nawet nie miałem pojęcia, że ktoś tam, kto tam, Czektul, kto tam uczestniczył. Ja absolutnie o tym nie miałem.
0: Organizatorem był Van Dust, akurat.
1: Słuchaj, ja chcę zakończyć temat tylko i wyłącznie reasumując to, że Projekt 28 Maciuś powiedział, że podwoi stawkę. Jeżeli tam będzie jakaś zrzutka, tam się uzbierają jakieś, dajmy na to 10 tysięcy, 1000 złotych i że on to podwoi, tak? Pamiętasz tą sytuację?
0: No akurat tego, o czym teraz mówisz, to nie kojarzę za bardzo.
1: Deklarował, że on robi razy dwa.
0: No nie wiem, być może, no. No i co?
1: I tak było. Tak było. Niby. Ja tego tematu nie chcę ciągnąć, bo to nie jest moja sprawa, bo ja tam się nie zrzucałem. A jeżeli chodzi o spinę, to właśnie ta spina dotyczyła tego, że ja tylko chciałem tylko i wyłącznie wyjaśnić dla słuchających, zrzucających się, żeby to było clear, jasno i wyraźnie, tak, była tam zrzuta, ktoś tam dostał, i żeby to udokumentować. A to, co wyście zrobili, że tam niby private film był zrobiony z tej zrzutki, to tak do końca było niewyjaśnione, ale ja mam na to, wiesz, ogólnie wywalone, no nie?
0: No, sam też widziałem to nagranie, wiesz, gdzie pani dziękowała, gdzie tylko po prostu z pewnych powodów tego nie publikowaliśmy, żeby nie stawiać tej pani w niezręcznej sytuacji, ale to musiałbym tłumaczyć pewne sprawy, o których nie chcę mówić, bo to są prywatne, wiesz?
1: Ale to jest niedomówienie, rozumiesz? To trzeba wyjaśnić. Znaczy nie trzeba. To jest wasza sprawa. To jest wasza, jakby to powiedzieć teraz, no... Wiesz co, nie chcę mi się tego tłumaczyć, tylko ja bym to chciał powiedzieć w ten sposób, że tam Michał powiedział, że robi double, tak zwany, czyli podbija stawkę razy dwa i on to miał udokumentować. To nie zostało udokumentowane, to nie zostało upublicznione. Więc takie niedomówienia, a później w kwestii tego, że ja to wypomniałem, były jakieś tam, tak jak mówiłem wcześniej, że ty masz do mnie jakieś aneksje, no to ja tylko przypomniałem, żeby to wyprostować i wtedy jest temat clear. A skoro nie jest clear, no to takie kurwa, niedomówienia, no to źle to obrazuje, wiesz, w całokształcie.
0: Ja myślę, że to jest niezręczna trochę sprawa, bo no, nie tylko ja widziałem to nagranie z podziękowaniami. Kilka osób z radia zaufanych też widziało. Sam człowiek, który organizował, też jest osobą zaufaną. Więc tutaj no, możesz też powiedzieć, że ja jestem oszustem czy coś, bo, że bajeruję czy coś, ale to nie zmienia faktu, że tutaj raczej ludzie nie mają, nie mieli żadnych obiekcji, było wszystko, wiesz, okej. Okay. Ja bym proponował zostawić w ogóle, bo wiesz, też, słuchaj, ja kiedyś na wycieczce szkolnej miałem sytuację, kiedyś o tym opowiadałem, idziemy z kolegami, ja jeszcze dzieciaczek i do kolegi mówię, no ta nasza pani nauczycielka zbierała pieniądze na wycieczkę i ja tu przeliczyłem i coś mi się nie zgadza. Ciekawe, co się stało z tą kasą, z resztą kasy tam. I nauczycielka to usłyszała, wiesz, i potem bardzo mi głupio było, musiałem przy całej klasie przeprosić, że tak się głupio odezwałem, nie?
1: Dobra, teraz tak, w mojej kwestii tak się dzieje, że będę miał, zdam relację, mam zaproszenie jako gość specjalny, VIP tak zwany, na Sacro Expo, które się zaczyna 10 czerwca w Kielcach. Tam, gdzie mieszka, jak on się nazywa, w Kielcach.
0: Nie odciąska. Wiem, Leroy może masz na myśli.
1: A, Leroy, czekaj, uczoska, czekaj, jak on się nazywa. Od tych reptylianów.
0: Buajan?
1: Brian, o!
0: No to, Buajan. Mhm.
1: No to mam takie zaproszenie, takie mam wystawić swoje expose, myślę coś tam fajnego przygotować i będę, czekaj chwilę. Mhm.
0: Tam jakieś odgłosy przyrody chyba słychać w tle.
1: Kosiarka tutaj u sąsiada. Będę uczestniczył w targach Sacro Expo w Kielcach od 10 czerwca, więc chciałem się pochwalić, że zapraszam na relację, co się będzie działo. I w takie klimaty się wkręciłem. Co ty na to? A to sobie wygoogluj.
0: Sacro Expo?
1: Sacro Expo Kielce 2024, 10 czerwiec.
0: Co to, jakieś sakralne rzeczy, dewocjonalia, czy co?
1: Tak, dokładnie. To są największe targi, ogólnie wiesz, tam przyjeżdżają, słuchaj, no kościelne tematy, tam elity, tak powiem. Biskupi, oni kupują różne rzeczy, jakieś tam ornaty, nieornaty, tam są różne figurki, niefigurki, ja tam będę miał swój plac. Tak się zaklepałem. A mój plac będzie z konopiami.
0: A co konopie mają wspólnego z dewocjonaliami?
1: Przecież ci tłumaczę, że Pismo Święte stricte Marię opisuje jako konopie.
0: Wypierdolą cię stamtąd, coś czuję.
1: No, stary, ja z grubej rury startuję. Nie ma lipy.
0: Obawiam się, że twoje tłumaczenia mogą nie przekonać jakichś tam klechów czy coś.
1: Ja to ogarnę, spoko.
0: Chyba cię potraktują jako ekscentryka i dziwaka, który chyba tam nie pasuje trochę. Ale wiesz, ja czytałem gdzieś, że na przykład, no nie wiem, w średniowieczu na przykład, to okadzali, że te kadzidła takie, co chodził i okadzał ksiądz podczas mszy w kościele, to właśnie mogły być takie ziółka, które wprawiały ludzi w taki nastrój, wiesz, niesamowity i potęgowały te wrażenia, wiesz, a jak dodasz do tego jeszcze akustykę i wszystko, to jak taki chłopecek się zjarał i słyszał te niesamowite dźwięki, organy czy coś, to on jak w niebiesie się czuł.
1: Słuchaj, tam masz tak, jeżeli chodzi o dźwięki, możesz mieć 512 herców, 432 herce, w zależności, bo dźwięki leczą. Dźwięki, krawiec, dźwięki wprowadzają nasze organy w wibracje. I tutaj jest kwestia, czy te wibracje są negatywne, czy pozytywne. Dźwięki mogą leczyć, ewentualnie Ja jestem trochę zrobiony, dlatego dzwonię, wiesz. Dźwięki ogólnie, poczytaj sobie 432 Hz, 412 Hz. Dźwięki ogólnie, te organy, one były skonstruowane, dzwony również, żeby uleczać. A dzisiaj mamy te dźwięki zaburzone po to, żeby wprowadzać nasze organy ciała poprzez na przykład przekaźniki, które emitują... Halo, słychać mnie? Słychać?
0: Tak.
1: No, ja taką fazę raz, dwa to ci przekażę. Na przykład Wi-Fi. Wi-Fi i ogólnie przekaźniki, one wprowadzają nasze organy ludzkie wibracje. Dajmy na to, wątroba rezonuje na częstotliwości fal 8 Hz. Jeżeli ty będziesz promieniował wyższymi hercami, bo na przykład Wi-Fi przechodzi przez mury, wszystko jest wibracją. Energia jest wibracją. Jeżeli ktoś kolwiek komputerowo, tam technologicznie podwyższy poprzez te mury, czyli przekaz tych wibracji, organy w twoim ciele, to automatycznie zaburzają pracę tych organów, wskutek czego one się nie regenerują, tylko rozbijasz molekuły atomów w tym organie. Więc one wskutek tego się mutują. Mutują. Nie wiem. Zadaj pytanie, to ci odpowiem, bo ja jestem trochę...
0: Ja się na tym nie znam za bardzo, to ciężko mi coś dopytywać.
1: Słuchaj, wibracja jest energią. Energia jest wibracją. Jeżeli ty wprowadzasz swoje ciało w wibracje, wibracje poprzez, tak jak mówię, przekaźniki, nieprzekaźniki, to ty możesz w swoim ciele wywołać na przykład skutek destrukcyjny albo regeneracyjny. Na przykład wibracje, dźwięk może twoje ciało uleczyć. Komórki rakowe może rozbić. Kwestia frekwencji. Muzyka, tak jak powiedziałeś, organy w kościele, one wywołują wskutek tego grania, to są organy tak zwane dęte. Jeżeli dente. Tego słucha, dęte, tak. No. Jak zapragnie, jak zabraknie prądu u nas w kościele, na przykład jest takie coś kiwaj, machaj. Jedna osoba stoi z prawej strony, druga z lewej strony. Jak zabraknie prądu, to oni naciskają tak zwaną, jakby ci to powiedzieć, no taka dmuchawa. I ta dmuchawa, ona napędza te takie fajki, takie, one są takie fajki, kurde, jakby ci to powiedzieć. No organy przepuszczają powietrze, te starodawne przepuszczają powietrze, wystarczy nacisnąć klawisz bądź pedał. I ja pamiętam, jak zabrakło prądu, za gówniarza, jak byłem jeszcze w kościele tak zwanym, jak oni się nazywali? No, nieważne. Z kolegą dmuchałem, jak były organy, grały organy, to się stało na takim podeście i ten podest się naciskało i ten podest od wewnątrz, znaczy od spodu, miał, jak tak pszczelarze używają, takie coś do pchania powietrza, wiesz?
0: Miech to chyba się nazywa po prostu, nie? Miech, wydaje mi się.
1: Miech. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że organy starodawne, one wywoływały u tych osób, które tam się zgromadziły, takie pozytywne energie, ale to były herce. Ogólnie ta muzyka, ten dźwięk. I to jest bardzo ważne, bo na dzień dzisiejszy na przykład maszyny, które teraz produkują, szlifierki, wiertarki, etc., nazwy jak chcesz, one ci psują ogólnie słuch. Bo tam są połówki ucięte. Oni, ci producenci, którzy te maszyny wytwarzają, oni To się nazywa dostrojenie. Dostrojenie fal, znaczy może nie fal, tylko tam chodzi o herce, to chodzi o nie muzykę, tylko chodzi o dźwięk. Ten dźwięk, które maszyny są dzisiaj wyprodukowane, one ci psują słuch. A wcześniej kwestia herców, kwestia tych wibracji, one ci regenerowały słuch. A dzisiaj, no niestety, ale jest taki proces, żeby człowieka... A wiesz co, nie chcę mi się o tym mówić, bo kurde, to jest taki newralgiczny temat, że jest proces tak zwany depopulacji. Wszystko jest stworzone po to, żeby nas wybić. Co ci więcej powiedzieć?
0: No rozumiem. Tak to jest.
1: No tak to jest.
0: Na tym świecie. No dobra, Marcinie, to chciałbyś jeszcze coś powiedzieć na antenie?
1: Tylko dwa zdania. Dwa zdania. Tak jak mówię, będę na Sacro Expo 10 czerwca, zdam relację, będę miał swoje expose. Wkręciłem się w te klimaty.
0: A będziesz tam w masce swojej? jak jakiś asasin stał? No chyba nie, domyślam się.
1: W tej maski.
0: Nie śmieję się, tylko by mnie śmieszyło, jakbyś na tego, przy straganie swoim w tej masce był cały czas.
1: Teraz tak, krawiec, a dlaczego twojej twarzy w ogóle nie ma na internecie?
0: No nie wiem, nie czuję takiej potrzeby za bardzo.
1: Proszę? A ty doskonale wiesz, tylko nie chcesz powiedzieć. Proste pytanie zadałem.
0: No nie wiem, taki tajemniczy jestem, asasin taki.
1: A ja jestem pół tajemniczy i przynajmniej pół mojej twarzy pokazuję, aczkolwiek wizerunku. A ty nie pokazujesz w ogóle swojego wizerunku, więc tutaj takie aneksje względem tej maski, myślę, że z twojej strony są nie na miejscu.
0: Nie, ja nie mam żadnych aneksji.
1: Ty swojego wizerunku absolutnie nie udostępniasz, nikt nie wie, jak wyglądasz.
0: Niektórzy wiedzą, bo gdzieś tam te zdjęcia latają po sieci, jak poszukasz.
1: Prawiat, okej?
0: Okay? Słucham?
1: A ja prawiat.
0: No, ale po prostu się uśmiechnąłem, bo zabawnie by było, gdybyś na targach w tej masce był, nie?
1: Kurde, to ja piszę w garniturze, wiesz, tam pewna kultura, nie? Słuchaj, tam są księża, tam są biskupowie, tam jest sama elita, tam nie ma lipy, wiesz, co chodzi. No. Jak bat, no co ty, kurde.
0: Jeszcze by księża myśleli, że jakiś szatan, jakiś diabeł czy coś, nie?
1: Nie, jakbyś nie był, o to chodzi. No to ja sama kultura, wiesz, VIP, tak zwany. Honorowy, tak zwany. Więc tak jak mówię, zapowiadam, grubo będzie. Ja lipy nie robię z tego, co mówię, bo jak mówię, że konopie te klimaty w Kościół katolicki chcę wdrożyć, no to idę z grubej rury. A to, że ty się możesz z tego śmiać, no to ja udowodnię, że śmiechy śmiechami, ale ja działam na konkretne tematy.
0: Nie, ja się nie śmieję, sam jestem miłośnikiem konopi, moim zdaniem bardzo fajna sprawa, a też no, sam zauważam, że one pewnie gdzieś tam były obecne, właśnie może nimi okazali, czy innymi jakimiś tego typu ziółkami sobie.
1: No. Nie ma wątpliwości, jeżeli ktokolwiek mi powie, że jakaś tam Maria była, czy Maryja, a jeszcze jedna anegdotka, bo Maria, a Maryja to są dwie różne postacie, bądź postaci. Maryja.
0: No, w oryginale Matka Jezusa nazywała się Miriam. A Maryja to takie spolszczone. No tak jak Jezus się nie nazywał Jezus oryginalnie, tylko Jeszua na przykład, nie? A Jezus to jest na Grekę przerobione, nie? Ale wiesz, no różne są legendy, jest też legenda, niektórzy tak chrześcijanie chyba do tego podchodzą, że zioło to wyrosło na grobie Salomona po prostu. No też jest taka legenda, nie, z kolei.
1: Tak po skrócie mówiąc, Maria, według mnie, ja sobie daję za to dwie ręce obciąć, jak nie głowę, w Piśmie Świętym jest opisana stricte jako roślina, ale to jeszcze zagłębimy ten temat, ale to jest kwestia czasu, bo tutaj nie ma sensu wszystkim tłumaczyć. No dzisiaj ja tego nie wytłumaczę, ale to jest okej. Okay. A teraz tak, Maryja, Maryja, ryj. Wiesz, co znaczy ryj?
0: Obawiam się, że to nie o to tu chodziło.
1: O co? Ale rozwiń temat.
0: No, że to, że mówią na Marię Maryja, to nie chodziło im nikomu tutaj o, że Maryja, no. To tak
1: jak,
0: brzmi.
1: Ale czemu nie chodziło?
0: O Jezu.
1: A czemu Jezu od razu?
0: No, a co, ty zakładasz, że ktoś tak sobie prześmiewczo zrobił, że Maryja, hehehe, z ryjem, tak? No to chyba nie.
1: Prześmiewczo, celowo. Maryja, ryj. Kto Maryja? Gady mają ryja. No nie?
0: Nie, niektóre imiona się inaczej kiedyś się je mówiło. To brzmi troszeczkę tak z wiejska, jak dla mnie, jakby to miało jakiś troszeczkę taki rodowód wiejski, że nie Maria, tylko Maryja, nie?
1: Ty to powierzchownie obrazujesz, a ja to powierzchownie nie obrazuję, tylko dogłębnie. To się nazywa teologia.
0: Furiat, pisałem ci na Skype'ie, na prywa, że za chwilę po Marcinie, pisałem ci na czacie, a ty cały czas dzwonisz, więc w ogóle cię nie odbiorę w takim wypadku, bo chyba jesteś najebany, skoro nie rozumiesz prostych słów. Dziękuję. To Furiata było. Dobra.
1: Krawiec, no. My się jeszcze spotkamy. Tak ci powiem. Nie chcę zajmować czasu, ale jeszcze raz, reasumując, Maryja, a Maria to jest kolosalna różnica. Kolosalna. Ja to jeszcze wyjaśnię. Spokojnie. Na razie dajmy sobie czas. Wystąpię na Sacro Expo z moimi eksponatami, gdzie będzie wielka, jakby to powiedzieć, gruba rura.
0: To tak, to zabrzmiało tak dwuznacznie, że ze swoim eksponatem tam wystąpisz i to będzie gruba rura. Ja się obawiam jakiegoś skandalu tam obyczajowego.
1: Słuchaj, ja ci powiem inaczej. W chaosie robi się, jakby to powiedzieć, porządek. Z chaosu robi się porządek.
0: Dobra, no to dawaj tam znać, Marcinie, jak coś się będzie działo, to zadzwoń i nam tu opowiedz. No i co? I trzymaj się. Co?
1: Nie wierzysz? Uwierzysz. Jeszcze raz powiem, celebruj świętą Marię, nie Maryję, tylko świętą Marię, ona ci da dużo łask, o tak ci powiem.
0: Zakon Marii, do boju.
1: Wiesz się, nie? Ale zioło paliłeś, ty czaisz jaka faza po ziole. Więc tutaj nie ma...
0: To tak, no. Człowieku, tyle worów, co ja w życiu wypaliłem, to Jezu, to...
1: No. A ja tutaj, krawiec, ty się ze mnie śmiej, a ja tutaj wjeżdżam i to na grubej rurze, na profesjonalnie, czykolwiek, wszystkim obiecałem, bo u mnie lipy nie ma i jak będzie Sacro Expo, to wam pokażę, że jestem na targach, najgrubszych targach, tam gdzie będą, no, tam gdzie będę pamiętasz, co ci powiedziałem, krawiec? Mój opłatek zrobię z ciasta konopnego, zatoczonego w zajebistym stafie THC. I ja to będę promował, żeby rozdać to na mszy. Bo taka babcia skrzywiona o palicy przychodzi do kościoła, ojej, co boli. Dostanie taki opłatek z zajebistym stafem, od razu ją wyprostuje, to jest kwestia 5 minut. I taka babcia na kolanach przyjdzie z powrotem do kościoła po ten sam opłatek, stary.
0: No stary, ja sam bym przyszedł, jako ateista nawet bym przyszedł do takiego kościoła, no.
1: Dziomek,
0: taki opłatek, no.
1: Ja to wkręcam. Zapraszam 10 czerwca w formie profesjonalnej. Ok? Oj, a dam relację, i tu nie ma ściemy, zdam relację, zobaczysz, że kurwa nie wale ściemy, stary, bo jestem VIP już zaproszony.
0: Dajesz, no to coś czuję, że będzie się działo jeszcze, być może o tym w gazetach napiszą, o tutaj będzie wydarzenie. To...
1: Dlatego twoje radio na przykład, żeby to rozpromować, Krawiec. Jeszcze raz powtarzam, u mnie nie ma lipy, ja ci zdam relację, że tak było. Będzie. Z pierwszego dnia.
0: Tam, to, może... tu ludzie piszą, że, znaczy tak sugerują, że tam się zrobi technoparty, jak tam wbije Marcin Chudzik, to na tych sakralnych targach się technoparty nagle zrobi.
1: Sakroparty, nie techno, sakro.
0: Sakroparty, oh yeah.
1: Krawiec.
0: Buzię widzę! Buzię widzę! No.
1: Zostawiam cię z tym przemyśleniem. Odezwę się 10 do ciebie. Okej?
0: Okay? Okej, okay, to czekamy w takim razie.
1: Dobra, wszystkie, dziękuję za chwilę.
0: No, dzięki za telefonik. Fajny. To trzymaj się, Marcinie. Do następnego. Dobra, hej.
1: No dobrze, hej.
0: To mogą być jaja niezłe. No, sam bym po taki opłatek, taką komunię chętnie bym przyjął. Taki opłatek tam 100% THC. Mówię wam, tam potem będą buzie widzieli w tym tęczu. Matuchno Przenajświętsza. Zobaczą, bo im się objawi... Matka Boska Zielna się objawi na tych targach. Niezły taki opłateczek. To ja bym zamówił parę takich opłatków. Sam. Nawet jako ateista. No, to może teraz Furiat zadzwoni, chociaż znając życie, to pewnie... Teraz już nie zadzwoni właśnie. Się dobijał, chociaż mu pisałem, że po Marcinie, a teraz nie zadzwoni. A jak zadzwoni, to mam takie dziwne jakieś przeczucie, że to będzie telefon w stylu chrawszy chłop przemalowany. Powiem ci, że są na tym świecie takie rzeczy, się fizjologom nie śniłem krawcze. Słuchaj mnie, a jaki temacik dzisiaj? Czuję, że to będzie taki telefon w tym stylu trochę. Zresztą, jak powiedziałem Furiatowi, że za takie dobijanie się pomimo mojego tłumaczenia, to po co ja to piszę, nie wiem. Zatem, skoro jest niekontaktowy człowiek i nie rozumie, że za chwilę tylko dalej dzwoni, no to chyba jest w stanie objawienia, w stanie iluminacji, w stanie rozanielony jest, może tak, nie wiem. Więc nie wiem, czy mi się chce. Marcin też niby troszkę, no sam się przyznawał, że jest dziabnięty troszkę, no ale sobotka koło płotka. Wiecie, jak to jest, nie? No, mam jeszcze temat ciekawej postaci, Marcina Neumeiera z partii FDP, to są jacyś tam demokraci, liberałowie niemieccy. No i wybitna postać, opublikował nagrania, gdzie liże pisuar gdzieś tam w jakiejś knajpie. Na mieście gdzieś oblizuje pisuary i ssie szczotkę taką, wiecie, jak jest do kibla, do czyszczenia kibla. Smarował się fekaliami, czyli jest to osoba fekalno-lubna. Fekalno-lubna, a także analnie pobudzona, ponieważ się zaspokajał też wibratorem i potem ten wibrator taki umazany w tych fekaliach wycierał o koran. Ale te nagrania zniknęły już z internetu. To już było zbyt wiele, to już była lekka przesada po prostu. Wiesz co, Furiat, ja poczekam na telefon od Zenona sobie teraz lepiej, bo to po prostu myślę, że to będzie coś trochę ciekawszego. Bo tu dzwoni teraz cały czas ten jegomość. No i też jest to osoba właśnie higienicznie wyzwolona, bo właśnie też smarował się tym gównem i takie nagrania robił i robił coś, co chyba się nazywa Dirty Sanchez, że sobie tą kupą takiego wąsa malujesz. Niektórzy tak lubią, nie wiem, no, co kraj to obyczaj, nie? No to takie może jakieś niemieckie zwyczaje. No, na niektórych stronach, ale to bardziej tych, wiecie, alternatywnych, wyczytałem, że on kandyduje do Europarlamentu, ale nie znalazłem potwierdzenia. Raczej wyczytałem na normalnych mediach, że został szybko dosyć usunięty z partii, wygoniony, no i tyle. No, ale gdzieś tam brylował, kandydował w wyborach lokalnych wcześniej, no taki jegomość. Oczywiście jest gejem, no ale też gdzieś tam w tym spektrum LGBT kupa, jak to mówi Michał Giereś, to gdzieś tam właśnie to kupa tutaj, tak, jest istotne, to kupa, bo jest wielkim miłośnikiem kupy lizania kibli. To też Claude o tym często podaje taki przykład, że jak ludziom powiedzą w telewizji, że lizanie deski klozetowej jest zdrowe, to ludzie zaczną lizać. No to może to jest właśnie taka osoba, która sobie wzięła to do serca, że trzeba lizać te deski klozetowe. I tyle. Furiat, z racji tego, że mnie zirytowałeś i dalej mnie irytujesz tymi telefonami swoimi, wcześniej się tu tak dobijałeś bez sensu, to gdzieś tam cię w kolejeczce dalej cofam, jak jeszcze będzie ci się chciało, bo czekam na telefon od Zenona, który coś pewnie powie na temat, coś ciekawego, a ty chyba jesteś dziabnięty, jest sobota, założę się, że jesteś... A że jesteś walnięty, to ja sobie wolę z kimś trzeźwym porozmawiać, a domyślam się, że Zenon jest trzeźwy, coś powie jest ciekawego.
2: Jak
0: świnia trzeźwy, to będzie chyba ciekawszy telefon niż Furiata. Znaczy,
2: wiesz co, możesz później odebrać, tylko wiesz, może Furiat ma do ciebie jakieś aneksje?
0: Może ma aneksje jakieś, no to z tymi aneksjami to poczekamy, bo wiesz, no. Wolę sobie coś tu na temat pogadać.
2: No to temat jest taki, jako że wiesz, Zenon się na wszystkim zna, jak ci pisałem wcześniej. Ja temat tego Yasuke to zgłębiałem już ładnych parę lat temu, wszystkiego nie pamiętam. Ale owszem, taki skrótowiec był stosowany, że to jest jakiś afrykański samuraj i faktycznie myślę, że dużo osób tego jakoś szczególnie nie brało pod uwagę, jakie to może mieć konsekwencje. Nawet jest książka taka dosyć dobrego ponoć autora, że tam jakiś czarny samuraj czy coś takiego. Tylko, że ona jest przeplatana z fikcją, tak? To są takie faktyczne rzeczy, które były wyciągnięte i faktycznie są przeplatane z fikcją. No, ten John Adams z Shoguna, z serialu, który tam się nazywał Blackthorn, był samurajem, tak pełnoprawnym. Nie? Był nie tylko samurajem, ale był też tym Hatamoto, jeśli mnie pamięć nie myli. I teraz ważna rzecz. To nie jest tak, że samuraj to jest dokładnie to samo, co jakaś szlachta w Japonii. Nie. To jest jak gdyby jeszcze osobna para kaloszy. Ta szlachta, arystokracja japońska to jest inna rzecz. Ten Oda Nobunaga, którego miał przy sobie... który miał tego Yasuke przy sobie w swojej świcie. Nie wiem, czy tam słowo Hatamoto jest odpowiednie. Miał słabość do człowieka, który mu tam buty nosił, tak? Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi później został po śmierci Oda Nobunagi, został jednym ze zjednoczycieli Japonii. I on nie był arystokratą, nie był arystokratycznego pochodzenia, więc nie mógł być, nazwać się shogunem, tak? No, ale tym samurajem był i samurajem faktycznie mógł się tam no, różny delikwent stać. Natomiast nie ma czegoś takiego, że jak ktoś miał miecze, to był samurajem. Nie, to nie, to jest, fałszywe przekonanie, które tak, wiesz, ładnie się jakoś klei w głowach. Ładnie się jakoś klei w głowach, że o, tam miał te miecze samurajskie, to ten... Oczywiście to nie jest tak, że, już to też wielokrotnie powtarzałem, że dla samuraja główną bronią był miecz. Nie był. Samuraje, wbrew temu, no i w ogóle Japończycy w tamtych czasach woleli broń dystansową. W zasadzie zawsze w swojej historii woleli broń dystansową. I no w tych czasach od Nobunagi no to już były te Teppo, czyli broń palna dostępna, importowana albo rodzime, Tanegashima, Teppo. I to była główna broń. Kto mógł sobie pozwolić, to miał nawet Ashigaru, czyli tacy bushi, czyli wojownicy po prostu. Mieli też Teppo, mieli też miecze. Czasami to były też takie miecze jak katany, czasami były podobne. Te proste miecze ninjato, takie, które tak możemy kojarzyć, to one w Japonii były obecne, ale nie wśród ninjów, nie w tamtym okresie. One były charakterystyczne dla policji. Później, z tego co kojarzę, po zamknięciu się. No, chodzę na boki, wracam do tego Yasuke. Nie było tylu samurajów w Japonii, żeby wszystkie armie tych panów feudalnych były samurajskie. No bo samuraj, wiadomo, że tam jakąś ziemię raczej teoretycznie powinien mieć i tak dalej. Yasuke dostał jakiś tam domek i tak dalej, ale on cały czas był de facto własnością tego jezuity. Z jedna rzecz.
0: Maskotka chyba troszeczkę tak, taka, nie? Tak, też takie spotkałem się z takimi opiniami, że on był takim no takim freakiem, brzydko mówiąc, taką maskotką, czymś takim ciekawym.
2: Tak, 2-3 głowy wyższy od przeciętnego Japończyka. Macie na kanale, który ostatnio polecałem, Rafaela Urbaniego, tego poligloty włoskiego, co teraz mieszka w Stanach, o Yasuke film sprzed 2 lat, gdzie się tak fajnie składa, że jest ujęcie, gdzie jest jego matka, która miała wzrost przeciętnego Japończyka z tamtych czasów, jego kolega Murzyn, który miał wzrost idealnie taki sam jak Yasuke. To możecie sobie zobaczyć, jaka jest różnica. Ja wam to zresztą nawet znajdę i rzucę screena, nie? Dlatego to było takie dziwadło fajne, żeby mieć. Ale jego historia się tam dosyć szybko skończyła, bo jak poszło Odzie Nobunadze jakoś tam kiepsko, była jakaś bitwa zasadzka, to dostał w klep i tyle go było, jeżeli chodzi o karierę w Japonii. Natomiast to nie był człowiek, któremu walka była obca. To też znowu inni tam przesadzają, że on się w ogóle do niczego nie nadawał pod tym względem. Nie. To był kawał chłopa. Jak to się mówi, że tam było, padł tekst, że był wyższy, znaczy był silny niczym 10 mężczyzn. O, już wam pokazuję. Proszę bardzo. Zaraz wam wrzucę screena. Jaka była różnica wzrostu tego chłopa między tymi ludźmi, którzy byli dookoła, tak? Między samurajami, czyli raczej dożywionymi. Tak? Takiego wzrostu był ten po lewej, samuraj przeciętny, a takiego wzrostu był pan Yasuke.
0: No. O, to już zaraz
2: nigdzie... Nigdzie nie pada stwierdzenie, że był samurajem. Pan Rafael Urbani, który no, mieszkał w Japonii, zna japoński, no, zjadł zęby na temacie, no, jest naprawdę przechujem, jeżeli chodzi o Japonię. I ciemno go polecam, tak jak mówiłem u siebie na audycji. Ja nie wiedziałem, że ten koleś jest tak rzetelny, że ja przez lata słuchania go byłem przekonany, że on jest ateistą, tak? Bo jechał równo po religii, nie po religii, wjechał twardą metodą naukową, wszystko, bez żadnych sentymentów. No ale jest pobożnym katolikiem, jak się okazuje, więc no to szacun ogromny za to, że potrafi być taki obiektywny, nie? No, taka była różnica, jak zobaczycie zaraz na tym screenie. Mam nadzieję, że ci wysłałem.
0: Jest już tutaj na ekranie. No, biorąc pod uwagę dzisiejsze różne trendy, no to będzie na pewno będą się niektórzy starali zrobić teraz z niego największego herosa wśród samurajów, nie? Z tego czarnoskórego, bo jest czarnoskóry właśnie.
2: No jego historia się kończy na tym, że tam w ciry dostał i tyle go było, nie? Poddał się i do widzenia. Więc jaki to heros, nie? Co za samuraj, który by się poddał? No zdarzało się, owszem, nie? Teoretycznie raczej głowę powinien stracić. Może stracił, cholera wie. Ciężko jest temat ogarnąć, nie? Też Rafael Urbani mówi, że rzadko w tych źródłach padało to słowo samuraj. Ono nie było wtedy jakoś strasznie często używane. Więc po tym też nie możemy stwierdzić. Nie? Na pewno żadnym wskazówką na ten temat nie jest posiadana broń. Nie? Te miecze w czasie kraju, który jest już od łohohohoho cały czas praktycznie w wojnach domowych, no to miecz miał ten, kogo było na niego stać, tak? Główną bronią była broń dystansowa, wbrew temu, co jest oczywiście w popularnej kulturze pokazywane cały czas, że honorowe pojedynki na miecze, no a jak już nie było za blisko, żeby strzelać, to się używało, tak jak tutaj pan na zdjęciu, broni drzewcowej. I to też zajebiście długiej, tak? Jari było zajebiście długie, a później używano też bliżej naginat. W zasadzie w miarę możliwości zawsze się starali trzymać wroga jak najdalej siebie. Ta zbroja, która tam jest, no nie wygląda mi jakoś wybitnie historycznie, ale mogę się mylić. Ten element u góry, którą tam ma, znaczy mam na myśli w grze Ubisoftu, nie tą tutaj, bo ta jest tutaj jak najbardziej okej. Okay, trochę późniejsza chyba niż od Yasuke. Ale mniej więcej. Z ostatniej chwili Martin Hudzik został zatrzymany na targach. No to może się tak skończyć, nie? No. I oczywiście, że to będzie wielka rozgrywka polityczna. Ciekawym też będzie, jak się Wikipedia zachowa. Jak te różne naciski z różnych stron zbalansuje, czy zablokuje artykuł i zostawi to jakimś takim zimnym specjalistom, żeby ustalili w końcu, jak było.
0: A ja bym następnego Assassin's Creed'a zrobił z postacią inspirowaną Martinem Neumeyerem, właśnie tym, o którym wspomniałem. Mógłby właśnie taki fekalny, można by, on też właśnie się zaspokajał tymi dildosami, mógłby się zaspokajać dildosami, im większy, tym więcej tam odzyskuje jakiegoś wigoru czy czegoś takiego. No i jako też po prostu mógłby nurkować w gównie, mógłby lizać te pisuary, odzyskiwać hapeki. Taką postać zróbmy.
2: Hapeki. Znaczy wiesz, to Assassin's Creed jest tak głupim i leniwym uniwersum, że to by przeszło, myślę, nie? Odpowiedni tam zeitgeist i by przeszło. Miałby ten z tego kretyńskiego mechanizmu pod ręką, by dildosa sobie wyciągał na przykład, nie?
0: I zamiast tego wysuwanego ostrza miałby dildosa. I wprowadzony byłby w grze taki feature nowy, że płeć można zmieniać sobie w dowolnej chwili w grze. Nie, że na początku sobie wybierasz, tylko w dowolnym momencie w grze sobie zmieniasz płeć. O.
2: No, i możesz tak wskutek homoseksualnego stosunku zajść w ciążę. O.
0: A najpotężniejsza zbroja to jest tęczowa zbroja, taka właśnie jakaś.
2: Nie? I nikt cię nie widzi wtedy, nie? Oczywiście to też mnie rozwala w Assassin's Creed, tak, że są ubrani jak pajace i niby są wielkimi szpiegami, asasynami, super tajnymi agentami. No, w Kingdom Come, jak w nocy chodzisz bez pochodni, to zaraz się straże będą dybać, nie? Momentalnie. Jak będziesz coś grzebał, dziwnie się zachowywał, chodził nie tam, gdzie trzeba, od razu ci straże dojadą, nie? Ale nie tam, to kurde, w ogóle masakra, nie? To Czek tu też zwrócił mnie na Discordzie uwagę, że w wielu iluś tam częściach oni palca nie mieli specjalnie po to, żeby to ostrze tam wychodziło, co jeszcze po prostu na wyżyny poziom kretynizmu tego mechanizmu ostrza pod ręką, wiesz, podwyższa, nie? Tak bezdennie głupie, że to się nie da opisać.
0: A co ciekawe, niektórzy mieli tego palca i nie przeszkadzało im to. Niektórzy nie mieli, a niektórzy mieli. No takie dziwne troszeczkę. Ale to Assassin's Creed w sumie jest to ciekawa nawet fabuła. Wiesz, mi się to podoba. Znaczy, no ciężko tu mówić o kretynizmach. To tak jakbyś zarzucał, że jakieś inne fantazy to kretynizm. A tutaj no zrobiono taki myk, że jest taka próba wrzucenia prawdziwych jakichś wydarzeń historycznych, prawdziwych postaci historycznych i połączenia ich z tym uniwersum takim fantastycznym. I to w sumie to jakiś grzech.
2: Tak. Z tej prostej przyczyny, że ja rozumiem, że można różne ciekawe mechaniki wprowadzić, ale niektóre mechaniki są jak gdyby tak na siłę wprowadzone i próbują rozwiązać problemy, których nie ma. No te ostrza, tak? No to nie ma żadnego, absolutnie żadnego uzasadnienia ani z punktu widzenia samego świata gry, ani w ogóle w świecie rzeczywistym. Bo świat rzeczywisty możemy sobie odpuścić, ale świat gry zobaczmy. To jest bez sensu. To jest po prostu zbędne, niepotrzebne i tylko naraża na wiesz, na to, że będziesz zdekonspirowany, tak? I będą mieli do ciebie aneksję.
0: Ale popatrz, jak weźmiesz sobie takiego cyberpunka, to tam możesz bzdurę na bzdurze też, na dobrą sprawę, też wynaleźć, nie?
2: Tak, ale cyberpunk się nie sili na to, że jest w historycznym settingu i nie reklamuje się szyldem, że jest historyczne, coś tam, poznaj iluś tam wieczną Wenecję, nie? I tak dalej. No cyberpunk tego nie robi. Że przeciwnie, no. I wręcz dosyć jasno ma zaznaczone, że to jest całkowicie alternatywna rzeczywistość.
0: Assassin's Creed chyba też się nie sili, znaczy sili się i nie sili, bo są ładnie odwzorowane miejsca, są fajnie stroje zrobione, jakoś tam, no ale wiesz, no cała ta opowieść o tym animusie, czy jak to nam się ten nazywa, ten superkomputer tam do...
2: No to są wspomnienia jakieś takie, powiedzmy.
0: Do odzyskiwania wspomnień, tam z kodu genetycznego, no bzdura na bzdurze, ale tak naprawdę w science fiction też czasami masz...
2: No to jest plot device, jasne.
0: No, chyba, że masz jakieś takie hard science fiction, no to tam się starają bardziej pewnie trzymać jakichś realiów i racjonalizmu, ale bywa też takie science fiction, gdzie se pozwalają na jakieś zupełne fantazjowanie z tą nauką i z wynalazkami, nie? No bo czy nawet taki Star Trek, czy replikator, którym możesz sobie zrobić, co zechcesz, czy to nie jest jakaś kolejna wariacja na temat stoliczku nakryj się po prostu baśniowego artefaktu, no.
2: Tak, ale znowu idziesz, wiesz, w coś, co ma totalnie fikcję w nazwie i jest ten, i jest po prostu do przodu, a nie do tyłu, tak? A wymyślasz tutaj... Ja wiem, w Shushimie też są te haki, też jest jakieś latanie. Rozumiem, że wiesz, żeby... Łatwiej jest zrobić takie proste mechanizmy jakieś, że właśnie latasz tym hakiem tam i śmigasz, nie? Bo jakbyś to miał przedstawić realistycznie, to niekoniecznie by to było seksowne, tak? Musiałbyś iść właśnie w stronę Kingdom Come'a, no. Gdzie to jest część po prostu zabawy i jest trudno, nie? I no wiadomo, że ludzie na ogół nie są szczególnie inteligentni i nie mają za dużo wiedzy historycznej. Niech to nie kręci, nie? Też może po prostu szukają jakiegoś zwykłego eskapizmu i dlatego gwiazdki z dupy, nie? Natomiast, no... Ja myślę, że gdzieś warto postawić granice absurdu i różnych plot device'ów i plot armorów, no bo świat, w którym wszystko się może zdarzyć, to jest świat, w którym nie bardzo cokolwiek może mieć konsekwencje. Jest płcizna intelektualna na miarę Marvela, nie? Możemy taki absurd osiągnąć, że wszyscy są przerażeni tym, że nagle się kasuje pół wszechświata i połowa wszystkich istnień umrze, bo tak, bo ktoś zrobi pstryk. Ale jakie to ma kurwa znaczenie, kiedy równie dobrze na koniec przyjdzie siła przyjaźni i to wszystko wykasuje i będzie wszystko dobrze i będą jednorożce. No, trochę, wiesz, może jednak byśmy próbowali robić trochę dojrzalszą kulturę. Poza tym, wiesz, poza tym w historii jest tyle niuansów, tyle rzeczy ciekawych, settingów, nie settingów, faktów, które, wiesz, rzeczy, które w powszechnej świadomości są przedstawiane tak, a wyglądają inaczej, że głowa mała, nie? Ja cały czas wielce ubolewam nad tym, że w grach z możliwym wyjątkiem Kingdom Come, ale też nie do końca, pancerze są do niczego. Strasznie mnie to wkurwia, nie? No bo no w Falloutie w tych jedynce i dwójce troszeczkę to było, bo mogłeś po prostu być, wiesz, nie do rozwalenia. Jak miałeś power armora i tam byłeś wyciczony, to mogłeś przez takich parchantów z pistoletami iść i oni ci nic nie mogli zrobić. To jest fajne. Ale tutaj nie, tu są balansy, tu jest skalowanie postaci, tutaj jesteś wyjątkowy i po prostu bierzesz miecz i przebijasz płytową zbroję. No to po chuj to jest płytowa
0: no,
2: zbroja.
0: No ale co, gry to jednak, w grach najważniejsza jest grywalność i to, żebyś czerpał tą przyjemność z gry, nie? A no bo widzisz, w jakiejś grze zdobywasz tą jakąś trochę lepszą zbroję i już masz być nie do ruszenia, nie? No to co to za zabawa? No,
2: jak nie, czemu nie do ruszenia? No wiesz, jak dostajesz razy takie w zbroi jakieś, no to może cię to ogłuszyć prędzej czy później, tak? A będzie, wiesz, nek Herkules kontra Plures, tak? Przyjdzie x iluś i jesteś w dupie. No tak, jak w Kingdom Come, tak? Jak wyskoczysz czterech wieśniaków z widłami i wiesz, cepami, no to chuj swoją zbroją płytową, nie obroni cię.
0: Musieliby zrobić coś takiego w wielu grach, że cię dobijają, jak już się przewrócisz jakąś mizerykordią, tak jak
2: no,
0: to było często na polu bitwy. No.
2: Ja ubolewam, że tak mało jest takich gier, które do tego podchodzą. W ogóle filmy też, historyczność filmów jest strasznie słaba. Rozumiem, że filmy też się rządzą swoimi prawami, ale na przykład częściej mnie, jak widzę tych jebanych Rzymian, albo w ogóle jakieś średniowiecze i czasy takie jeszcze przedelektryczne i wszyscy mają te jebane karwasze na rękach. Po co? I czemu? I nie mieli, no, ale po co mają? Dlaczego każdy legionista, każdy Rzymianin ma jebane karwasze?
0: Karwasz twarz.
2: Na jakiej podstawie? Po co? No i wiesz, i można by fajne rzeczy pokazać, ciekawe, o których by się
0: zdecydowało. Bo fajnie wygląda, chyba z tego samego powodu, dla których większość postaci w tych historycznych filmach ma buty do jazdy konnej zamiast normalnych, bo fajnie wyglądają takie wysokie, jakieś ala kozaki, jak my to mówimy, nie? Wysokie, no bo fajnie wygląda, no.
2: Jakbyś zobaczył taki oryginalnie, jak to wyglądało, no takim entry-levelem, są oczywiście publikacje Ospreya, to ja ci gwarantuję, że we wszystkich publikacjach Ospreya wyglądają fajnie ci różni tam, nie wiem, powiedzmy kawalerzyści czy legioniści, nie? No. Więc nie wiem, czy ktoś jest... Katafrakt Osprey.
0: No ale takie prawdziwe, realistyczne, historyczne, czy tam wczesno, czy późno średniowieczne buty, to wyglądają okropnie, takie łapciuchy wieśniackie. To by już by tak mało heroicznie wyglądał nasz heros w tych papuciach, jakichś takich, kurwa, jak góral ma te ciżmy swoje.
2: Czy ja wiem? Jak mam być szczery, to nie bardzo. Nie zgodzę się z tym. Czekaj, o, tu jest...
0: No nie mów, że podobają ci się te różne ciżmy dawne.
2: Ale jakie ciżmy? No właśnie nie miałem żadnych ciżm. Co to za pomysł, że mieli jakieś ciżmy? Na tym polega, wiesz, właśnie ty te ciżmy wziąłeś, i zresztą jak wiele osób, z jakichś takich rzeczy właśnie ahistorycznych, nie? Które ten, no powiedz, że oni kozacko nie wyglądają. To jak oni nie wyglądają kozacko, to ja nie wiem, co wygląda kozacko. Ten, na przykład ci... co my tu jeszcze mamy? A nie, czekaj, to jest słaba jakość. To
0: no ale tu właśnie jakoś pokazujesz wysokie buty, które wyglądają fajnie, no i na koniach, no do jazdy konnej masz buty, masz z obcasem, żeby strzemiono weszło i tak dalej. No to jest fajny taki but, który przypomina trochę współczesny, bardziej jakiś but ewentualnie. No a zobacz sobie na jakieś takie zwykłe, krótkie, jakieś takie buty, co se nosił mieszczanin, no to takie, kurwa, ciżemki, no.
2: No to nosił, no i co, ale to no, nie rozumiem, i co z tego, no. Wiesz, różne buty nosił, naprawdę bardzo dużo tego było, jak mam być szczery, no, tych różnych, no, butów od zajebania. Akurat trafiłeś na wnuka szewca.
0: Wnuka szewca.
2: No, więc butów to było od zajebania rodzaju.
0: A ty trafiłeś na Krawczyka, to coś tam też mogę, no tu wkleiłem wam wspaniały, szykowny but, prawda, na ekran. Chcielibyście mieć herosa w takich ciżmach? Ja właśnie niekoniecznie. No.
2: Dałem ci to w lepszej jakości tam niżej. O, no ale nie tylko takie buty były, chłopie. A czemu nie? Jeżeli ten no, taki był, to niech jest, na litość boską. Poza tym nie zawsze musisz takie nosić. Ja ci dałem tutaj faktycznych przedstawienie jakichś ekwitów tam, późnych, późnorzymskich ekwitów. No
0: tu masz jakieś fajne buty, no poza tym słabo je widać trochę, to trzeba, wiesz, na detale, bo to jest takie...
2: Ale to które wziąłeś zdjęcie, bo ja nie wiem, mówię ci, jedno jest całkiem niezłe, nie? To niżej jest lepszej jakości.
0: No widzę, no to spoko, no, ale tutaj i tak mało widać, no, jeśli chodzi o detale tego buta, tak naprawdę.
2: A tu chodzi o to, no i co, i nie zrobisz całego tego, bo but jest nie bardzo, wiesz... Ilość różnych rzeczy, jakichś takich wyglądowych historycznie jest przegigantyczna, tak? Jest ogromna. To się po prostu no, nie da opisać i jak mam być szczery, myślę, że jest z czego brać. Nie trzeba robić jakichś dziwnych kompromisów, bo sam oryginalny materiał, to co wiemy, już no, wygląda naprawdę zajebiście, nie? A nie, że tam ciżma jakaś tam. No i co z tego, że ciżma? No, czy nie wiem, no co by ci tutaj jeszcze dać?
0: To, że te buty tak wyglądały, to jest trochę to, co mnie odrzuciło od twórstwa historycznego, bo ja nie będę paradował w takich, kurwa, ciżemkach.
2: O, tu masz przedstawienie Partów. No to powiedzmy, że Iran dzisiejszy i ten... Co, nie wyglądają kozacko, tak? W takiej na złoto błyszczącej się zbroi. Takiej karacenie z łuskową zmieszanej. Nie widzę ciżemek u tego lekkiego kawalerzysty jakoś za bardzo, więc no jeszcze ten dziwny, no nie wiem, czy to jest jeszcze Kontos, czy już nie jest Kontos, ta włócznia.
0: No też tak widać fantastycznie te buty na tych co ilustracjach, co wklejasz, że no w pełnej krasie po prostu, no. Jeszcze kawałek tego buta dosłownie widać, przykryty jeszcze jakąś zbroją. Na stopę.
2: A ile razy ty masz kadry na buty w filmach? Przepraszam.
0: No, ja wrzuciłem na ekran, tu macie kolejne wspaniałe ciżemki. No, szyk, normalnie taki.
2: No ale ile razy masz w filmach pokazane buty czyjeś, człowieku?
0: No czasami dosyć dobrze widać te
2: tak,
0: buty.
2: Tak, jest
0: no.
2: Scena jakiegoś skradania się może powiedzmy.
0: Czasami troszkę widać, całkiem
2: to
0: nieźle
2: czasami,
0: widać,
2: to
0: całkiem nieźle widać.
2: Żeby nie było wątpliwości, zajebiście mega w chuj rzadko, no.
0: No,
2: ale myślę,
0: widać...
2: I powiem ci więcej, no. Dużo lepiej by na tym produkcja zyskała, gdyby te buty były historycznie dokładne, bo by się geeki historyczne pospalały i by zaczęły to reklamować, niż gdyby miał kurwa Adidasy, nie? Taka jest prawda.
0: John Locke pisze, nie oszukujmy się, but to

0: męskiej na przykład, a dzisiaj to się kojarzy tak, że to są jakieś damskie trzewiki,
1: Wybraj
0: nie?
1: W topach chodzili chłopy, no, na litość różowych, jeszcze, żeby było zabawniej, no.
0: Tak, co ciekawe, że kiedyś w ogóle kolor różowy, nie pamiętam, gdzie to było, w jakiej
1: wszędzie.
0: Kulturze. No właśnie, że kolor różowy był kojarzony z męskością, a niebieski z damskimi ubiorami.
1: To,
0: i tak
1: to, to,
0: się...
1: wiesz, no bo różowy to Pan Jezus, jego krew, a niebieski to czystość maryjna, nie? No, no więc słuchaj, w USA panuje taki stereotyp, że Polaków poznaje się w butach. Czyli, że co, że zamiast kupować nowe, to stare sobie naprawiają, myją i czyszczą. No,
0: stawiałbym prędzej na to, że Polacy mają trochę taką kulturę jak Murzyni, że bardzo dużą wagę przywiązują do swoich bucików na przykład.
1: Jest ważna ważna sprawa, jeżeli chodzi o te buty jeszcze historyczne, że one no tak w porównaniu do dzisiejszych, to one nie były w ogóle wygodne, jeżeli chodzi przede wszystkim o te podeszwy, tak, dupiate w wielu wypadkach. Więc no,
0: właśnie.
1: To jest chujnia, to się nie da ukryć, nie? Niemniej jednak, wracając do meritum.
0: Jeszcze bym dodał, że można się było chyba częściej wyglebić w takich butach,
1: wydaje.
0: No bo raz, że podeszwa nieperforowana, bez obcasa, nie gumowa, tylko skórzana, dwa, że te takie szpice, no to można było się często wywalić i może człowiek to przypłacał życiem, bo jak walcząc z kimś się tak wywalił, no to można było go łatwiej dobić na przykład.
1: No ale to czekaj, jak to walcząc z kimś? Kiedy to ostatni raz z kimś walczyłeś?
0: A skąd to pytanie, czemu ja akurat?
1: No bo tak się zastanawiam, nie? Skoro kiedyś było zawsze lepiej i te antybiotyki to tak nic nie dały, te szczepienia nic nie dały i tak dalej. Kiedyś było lepiej, no to dlaczego my w ogóle się musimy tym przyjąć? No, że to chcesz powiedzieć, że ludzie częściej ze sobą walczyli kiedyś? Przecież kiedyś świat był lepszy.
0: Nie, nic z tych rzeczy nie chciałem powiedzieć. Chciałem tylko powiedzieć to, że w takich butach można było się częściej pewnie wywalić podczas jakiejś tam walki czy potyczki i przypłacić to życiem, no bo leżącego łatwiej dobić, zabić. No i tak sobie rzuciłem taką myśl. I tylko tyle.
1: Jeszcze kurwice mi dają te miecze wielkie, takie jakie są w Final Fantasy ileś tam, te takie prostowniki, miecze. To nie jest kurwa miecz, nie? To jest prostownik i w Berserku na przykład, nie? Nie da się z czymś takim efektywnie walczyć. No to wiesz, i tak to już jest poziom taki, faktycznie to już chyba jest science fiction, że sobie, tylko że tam jest jakiś plot device, który to uzasadnia, że sobie wyłączasz prawa fizyki, jak ci się żywnie podoba, nie? I no.
0: A ty czytałeś Berserka?
1: Bo
0: właśnie kiedyś chciałem cię zapytać.
1: No nie, bo mnie po prostu żygać mi się chce.
0: Ale to jest genialne, musisz zobaczyć. Słuchaj, ale czemu ty jesteś taki, jak taki geek? To jest niemożliwe, żeby tak wielkim mieczem walczyć, kurwa, no. Ja pierdolę, jest to baśń, fantazy, no. Czy ty tylko grasz w Kingdom Come Deliverance? Ty tylko grasz
1: tak, jak słucham dyskusję o Berserku, bo mam dwóch fanów Berserka w domu i tak słucham, jak opowiadają, to jest...
0: Dwoje chyba, przepraszam, dwoje, tak?
1: No brawo. No to widzisz, tej części edukacji ci nie udało się skipnąć, przed nią nie udało ci się uciec, bo miałeś ją w domu, więc widzisz, jaką różnicę robi edukacja?
0: Ale z geografii jestem słaby, bo nie wiem, gdzie Bagdad na przykład leży.
1: To mocne, no muszę powiedzieć. Bateria
0: wstyd trochę, ale...
1: w Egipcie znaleziona. No bo tak odruchowo, wiesz, jak tam piasek, to pewnie Egipt, kurwa, dawno było, to na pewno Egipt.
0: No tak. Byłem na wakacjach w Bagdadzie, w Egipcie, było i tam te były fiordy, z ręki mi jadły, jak byłem w Skandynawii, tak.
1: Widzisz, wystarczyłoby, że mama by dwóch przedmiotów uczyła, to już byś wiedział. I byś nie zapomniał. Ani Vinland Saga, no właśnie spróbowałbym, nie wiesz co tracisz, jak nie czytałeś Berserk. Może się kiedyś przekonam. Trochę tak mi chodzi po głowie, ale ogólnie to jest jakaś telenowela, nie? To jest jeszcze, no bardziej to jest to Fist of the North Star. Jak to słyszę tę historię, co tam się dzieje, pomijając fakt, że tam był taki dupny jakiś, bo to chodzi o to, że ten koleś tam każdemu jebnie w jakieś punktki i go od razu zabija, albo tam po jakimś czasie, jak mu pasuje, nie?
0: No nie porównujmy tego z tamtym. No. Dla mnie Berserk to jest chyba ulubione anime wszechczasów, najlepsze. I strasznie,
1: anime?
0: I anime, i manga. No dobra, ale więcej powiedzmy anime oglądałem. Mangę też czytałem, ale jakoś chyba bardziej wolę anime. No jest genialne, jest mega epickie, ciekawe, są świetne pomysły, bo Miura połączył jakby europejską taką, wiesz, mitologię, demonologię,

0: To wszystko jest takie szatańskie, diabelskie, z azjatycką kulturą i z taką mangowością, nie? Z filozofią mangową, i genialnie to połączył. I to jest no, takie bardzo hardkorowe też. Ciekawe jest pokazane to pseudo-średniowiecze też. A różni tam władcy, różne te postacie, które tak jakby, no, mówiąc w przenośni, zawarły pakt z diabłem, z demonami, i to ich zmieniło. Kurwa, no genialne, to ciężko nawet opowiedzieć, bo to jest tak bogata historia. Słuchaj, spróbuj, zaryzykuj. Ja myślę, że jak się wkręci, jak dasz szansę, to się wkręcisz. O,
1: spróbuję.
0: Szybko.
1: Muszę ten, ale to anime, no myślę, jak wszyscy od anime zacznę, tylko muszę wiedzieć, które, bo pewnie były jakieś ciulowe, wiesz, remastery, chujemery, więc gdzieś pochytam. Zobaczę.
0: No trochę się różnią od siebie właśnie te remake'i. Nie każdemu się podoba ten cel shading, a z kolei to pierwsze anime już troszkę jest archaiczne, jeśli chodzi o animację, no też troszkę czasami, ale jest dobre. Chyba lepiej byłoby zacząć od oryginalnego Berserka anime, od tego pierwszego.
1: Tak też myślałem, żeby tak zrobić.
0: No. Tak czy owak.
1: No tak czy siak powiem jedno, że no brakuje mi mimo wszystko jakichś historycznie takich dokładnych rzeczy, zarówno filmów, seriali a gier przede wszystkim, nie, najbardziej mi gier brakuje. To Kingdom Come, które nie jest też idealne, ale jest okej, okay, nie? To ma wielki urok. Bo czujesz, że te rzeczy są po coś, nie? Ten świat jak gdyby jest bardziej pełny, a to nie jest tylko takie latanie od znacznika na mapie do latania znacznika do mapy, nie? Od jednego do drugiego.
0: Może nam to z wiekiem przychodzi, że już jesteśmy w takim wieku, że też mamy większe zapotrzebowanie na konkretne jakieś rzeczy, bardziej takie prawdziwe, nie? Niż baśnie, nie? W których wszystko jest możliwe i stoliczku nakryj się, kurwa, i puf. Bohaterowie Marvela też mnie już męczą, bo oni faktycznie są wszyscy nieśmiertelni. Tam nikt już nie może zginąć, bo nawet jak zginie 5 razy, to w innej rzeczywistości go ściągną przez strumienie czasu i go zmniejszą do rozmiarów kwantowych i przeniosą do ultra alternatywnego hiperwszechświata. I to jest takie, no kurwa, stoliczku nakryj się znowu, no.
1: Dokładnie, dokładnie, no po prostu to jest, wiesz, słabizna. Typowy gracz ma 14 lat, jego nie interesuje historia, tylko mordobicie. Chyba, jesteś jeszcze głupszy niż myślałem, Przemku Lubrykancie, naprawdę, jesteś autentycznie...
0: Ale panie, nie obrażaj pan, no, tak? Dobre, bo ja pana nie obrażam.
1: Nie widziałeś, co on do mnie pisał cały czas? Nie, to jest jednak wybitnie głupi człowiek, no ale zobaczmy. Ten Average czy Gamer.
0: Masz Netflixa?
1: Mam.
0: No to ponoć właśnie tu przypomina ktoś po drugiej stronie, że jest na Netflixie ten z 97 właśnie, Berserk. Koniecznie, zobacz, strasznie wciągająca opowieść w ogóle, a bohater też jest mega jak dla mnie, bo on właściwie oprócz determinacji, oprócz odwagi, traumatycznych przeżyć, które jakoś go ukształtowały, to nie ma zbyt wiele i on się tak pnie do góry, rozwija, ale robi to, wiesz, dzięki swojej takiej właśnie sile, determinacji, nie jest jakiś taki, wiesz, z dupy wzięty, tylko...
1: Nie z Merysu. Jak to się, nie wiem, jak się męski odpowiednik nazywa Merysu, ale wiem, o co chodzi. To tak jak Marvelowe postacie, które robią pstryki i już wszystko umią, nie? 38% graczy jest w wieku od 18 do 34 lat. No, a PC-towi nawet według PC Gamera 38 średni wiek.
0: A jak jesteśmy przy grach, chciałem Ciebie zapytać, Zenonie, czy grałeś może w Atom RPG tego ruskiego Fallouta?
1: Nie, bo już nawet nie chodzi o to, że ruski, bo to chyba jest starsze nawet. I na Androida rozważałem sobie kupić, ale jak zobaczyłem, jak tam wygląda inwentarz, ile jest tych broni, to pomyślałem, bida z nędzą.
0: To jest troszeczkę taki jakby Fallout 1 i 2, tylko troszkę mniej może fantastyki, trochę bardziej taki surowy, ale na Gogu widziałem, jest właśnie po 16 zł. Myślę, żeby sobie kupić, bo wiesz, za grosze to...
1: O, to wiesz, 2 donaty obrażające czyjąś matkę. I ten, i sprawa załatwiona. O, może właśnie być wyższa takiego donata, Przemku Lubrykancie. No. Co do ciebie pisałem, żebyś nie dzwonił, bo jesteś nudny. No, słuchaj, jakby ci to powiedzieć, w dupie mam twoje zdanie, nie? A lepszy nudny na antenie rozmówca niż ten, niż ktoś, kto w ogóle nie dzwoni, ani nic nie wnosi, tak jak ty.
0: No. Ciężko powiedzieć o Zenonie, że jest nudny, bo zawsze jak dzwoni, to na dużo fajnych tematów się wypowiada, ciekawe jakieś rzeczy tutaj przytacza, informacje, konkrety, to może dla kogoś to jest nudne faktycznie, ale to może dla tych, którzy by chcieli, żeby tutaj zadzwonił Brian, jak ktoś tu pisał, Miki, tak, żeby zadzwonił Brian na przykład, no to by nie było nudno pewnie, bo by mnie wyzwał od skurwysynów i powiedziałby, że mnie dojedzie, jak mnie znajdzie, to by było ciekawie, nie, dla niektórych może.
1: Jak chudzik ten, chudzik coś o aneksji by powiedział tutaj i w ogóle, albo jakiś schizofrenik, foliozof by tam już w ogóle pierdolił. A tak sobie myślałem dzisiaj o tym na Discordzie, u siebie pisałem. Zajebiście bym chciał usłyszeć rozmowę Kunrada 44 z Tomaszem Foliozofem.
0: To żeś wymyślił.
1: Tak. No, myślę, że to by było tak zajebisty crossover uniwersów, że głowa mała, nie? Myślę, że było rewelacyjne, nie? Po prostu cudowne. Dobra. Wiesz, to właśnie do mnie doszło, że Furia się tak dobija i twierdzi, że jest trzeźwy i może to być prawda, przy czym jak ja mówię, że Furia jest trzeźwy, to jest po czterech piwach. Do takiej granicy myślę. Lepszy nudziarz niż schizofrenik. No dzięki, kotku, kochany.
0: Ale jak Furiata zapytałem na czacie, czy jest trzeźwy, to odpisał Noe.
1: To... Ale jedno jest pewne. Furiat, znaczy pewne, dosyć pewne. Furiat jest, z tego co kojarzę, fanem wielkim
0: Assassin's Creed'a. Tak. I o tym chciał powiedzieć.
1: To ja go tu blokuję, no a to poczekaj, no to niech zadzwoni, jak zadzwoni, to ja zejdę, no kurde, albo wdzwoń go, czy coś, cholera jasna.
0: No dobra, to spróbuję wywołać Furiata. No po prostu słuchajcie, nie gniewajcie się, ja też często po prostu mam taką fazę, że sobie mam ochotę pogadać z jedną osobą, tutaj podyskutować kulturalnie, na spokojnie, a nie robić tu rejwach i Hyde Park. A Furiata jakby tak w kolejeczce tam troszkę brzydko wykopałem, bo dzwonił tak upierdliwie, no mimo, że pisałem, żeby zaczekał chwilę, no że to taka kara była. Co, a ja też nie mogę tutaj dać komuś pstryczka w nos? Co, ja nie mogę? Moje radio. No. Ale teraz odzwaniam, ale teraz już Furiat pewnie poszedł spać. Już się zmęczył, pewnie poszedł spać.
1: Ach, już ten... Czekaj, jeszcze go wywołam, może na Discordzie. Wywołam go może na Discordzie. No ale tak to jest, no niektórzy są tacy, że już chwilę mogą zadzwonić, później nie mogą. Ja zresztą też tak mam w dużej mierze, więc to niestety jest, życie to sztuka wyboru, że tak powiem. No. Zmusiłem się w końcu do oglądnięcia Baby Reindeer, taki brytyjski miniserial Netflix. Coś tam mówili na Discordzie, nie kojarzę tematu. Za bardzo, że tak powiem. Co tam jeszcze miałeś, bo widzę, że nikt się... Zenon jest na ich poziomie, wzywa wszystkich od głupków. Myślę, że jest ponad wszystkimi, nie mając żadnego backgroundu, który by go do tego predysponował. Już to kiedyś tłumaczyłem. Na tym polega tragedia, że ja faktycznie nie jestem jakimś wybitnym erudytą. Problem polega na tym, że tutaj nie brakuje idiotów, takich pełnoprawnych niestety, takich totalnych głupków, nie? I jeżeli ktoś twierdzi, że mam z tego powodu do niego aneksję, to tylko wiesz... To świadczy o tym, że mam rację, niestety. Wiesz, jak ktoś no, pierdzieli jakieś androny o tym, że ludzie od szczepionek umierają, albo że nie wiem, że kiedyś to było dużo lepiej i ludzie byli szczęśliwsi, dłużej żyli, zdrowsi byli i w ogóle, no to wiemy, że przynajmniej jeżeli chodzi o historię i czytanie statystyk, no mu nie idzie, nie? No. Na tym polega ta tragedia. Naprawdę ja nie jestem jakimś przechujem niesamowitym. Obawiam się, że po prostu tutaj jest dosyć taki rozkład, no może taki jak w społeczeństwie, może nie wiem, ale ale jest taka spora, głośna grupa półgłówków i ludzi z zajebistymi po prostu deficytami wiedzy.
0: No. No, też jesteśmy różni i każdy ma jakiś temperament swój. Ciężko oczekiwać, że każdy będzie tutaj, nie wiem, taki sam, więc Zenon bywa krewki i go denerwują niektóre rzeczy, na przykład jak ktoś głupoty jakieś opowiada. To jego to drażni strasznie. No, a z takich tematów ciekawych, które może jeszcze ciebie też zainteresują, to superkomputer piątej generacji został zakupiony i postawiony w Górniczo-Hutniczej Akademii Dętej. w Krakowie, która nam śpiewa paparara. Papara. I ta, słuchajcie, jaki to jest komputer. Ma 784 procesory AMD Epic. Ja sprawdziłem, czy to, ile kosztuje taki procesor.
1: No w chuj kosztuje.
0: 12 tysięcy chyba jakiś najtańszy znalazłem. 12 tysięcy złotych jeden procesor. To zobaczcie, no. same procesory ile. I nazywa się Helios. A poprzedni komputer, który no, ten co był wcześniej, teraz wymieniono, nazywał się Athena i miał tylko 96 z 64 rdzeniami, a tutaj każdy z tych procesorów AMD Epic, to przez Y, Epic, panie, epickie, no, normalnie, karwasz twarz, 96 rdzeni. Ciekawe, jak na tym chodzi no. Doom. Ciekawe, jak na tym chodzi Doom.
1: No, ciekawe, ile ma klatek dokładnie. Znaczy, że jakieś takie całkiem ciute gry to bez karty graficznej raczej dupa tam. Chociaż tam pewnie też będą jakieś karty
0: są,
1: graficzne.
0: Są Nvidia, wiesz, właśnie, żeby wspomagać AI, nie?
1: Zmiennoprzecinkowe.
0: I bardziej tu do wspomagania AI. No, dzisiaj to można takim komputerem zdalnie się też posługiwać. To chyba, ja tak się domyślam, jak...
1: Starsze się takimi komputerami zdalnie posługiwało.
0: No, jak stacją do renderingu, że po prostu masz zdalnie renderowane coś, a nie, no ale to dziwi mnie trochę wygląd tego komputera, bo on ma tutaj namalowane jakby taką ładną, ma kolorową, kosmiczną plakietkę, to tak jakby taki komputer dla gracza, tak to wygląda, zaraz wam wkleję. Dziwnie trochę, ale... Helios. Gdzie mamy
1: ty, ale nie uważasz, że to jest pogańskie? Że tam powinien wdupić jakiś biskup, arcybiskup, pojechać po tych bebechach tego szatana Heliosa, poganina wodą święconą, rozdupić to i następnym razem tak palcem im pogrozić, powiedzieć, następna ma być święta Helena.
0: No, pewnie się pojawią, już się pewnie pojawiły jakieś teorie, że to jest superkomputer bestia zapowiedziana w apokalipsie i będzie on nadzorował chipowanie nas w pupę, bo chcą nas zaczipować w pupę i naświetlić promieniami z tego komputera. No to też jest normalne, że takie będą głosy. Co ciekawe, jest chłodzony oczywiście cieczą i zostało to wprowadzone dlatego, że boją się wysokich rachunków za prąd, bo energia poszła bardzo w górę. To też takie trochę zabawne. Kupujesz sobie super komputer, który ostatecznie pewnie kosztuje jakieś miliony i chcesz oszczędzić na prądzie, bo drogo
1: to
0: prąd.
1: To też się kosztuje, no. Bo też byś mógł sobie policzyć, ile to żre prądu, tak? Sam ten, bez chłodzenia, no to no pewnie już sakramencko dużo. No 100%, no. Wiesz, i oni mogliby tym ogrzewać budynek tak naprawdę, tą wodą z tego chłodzenia. Wcale bym się zdziwił, nie? No słuchaj, no na pewno ma pierońskie ten TDP, okropne. I te karty graficzne, stówę. Więc, a że prąd, no to Unii Europejskiej podziękować i Polsce, która, jak to Sulik ostatnio na Discordzie wynokwił, w ogóle jeszcze przed Unią Europejską te normy CO2 do prądów sobie wpieprzyła. Była jednym z pierwszych krajów na świecie, wyobraźcie sobie, żeby było zabawniej. No i ten, i... I to właśnie, te kretyńskie pomysły. A ja się pytam już tydzień różnych tam influencerów, tej kędzierskiej, tej koleżanki od Napierały się pytam i tak dalej, gdzie Joasiu te pieniądze trafiają wszystkie i ile tracimy na dywidendy, na marże, na pensje dla pracowników z tym związane, ile tych pieniędzy i jaki jest finalny cel. I wyobraź sobie, nikt z nich mi nie potrafi odpowiedzieć. No bo to myślę, że dosyć ważne pytanie, nie? Gdzie, na co koniec końców ta forsa z tych norm emisyjnych i tak dalej, tych różnych ekonomicznych rzeczy finalnie trafia? I jak bardzo to jest wydajne, tak? Ile, jak ja daję stówę w podatku, ile z tej stówy dociera do celu?
0: A w Polsce to w ogóle jest taki zwyczaj, że tam, że pieniądze się przekłada z kubki na kubkę i tam my możemy sobie płacić na coś, możemy sobie płacić na środowisko, a to potem pójdzie na wspomaganie ruchów LGBT, albo wpłacamy na LGBT, a to pójdzie na pomoc emigrantom, albo wprowadzamy na emigrantów, a to pójdzie na nowe drogi i tak dalej. To jest normalne u nas.
1: Jak ten jest sytuacja przecież z tym... z tym funduszem emerytalnym, co tam były te fundusze emerytalne, fundusz jakiś tam emerytalny, już nie pamiętam szczegółów, ale tam przejebano ile? 20 miliardów? Za platformy, jeszcze poprzedniej, tak? przejebaną z 20 miliardów, wyszła pani i powiedziała, no to są takie operacje, machinacje, że to tak przychodzi i tak później to jest, nie? I 8 lat miał PiS, żeby ten temat ogarnąć, nie ogarnął. A raczej myślę, że doskonale wiedział, co się z tą kasą stało, tak? No. Afera Fozu wspomniana i tak dalej. Takie wały, kurwa, idą, takie pieniądze na różne strony i nic, nie? Dzisiaj jak zobaczyłem ceny szynki w delikatesach centrum, to się myślałem, że jeb na zawał. Pamiętasz, kiedyś było na przykład 23,90 ceny podane, nie? Za kilogram. Powiedzmy, to jakaś Sopocka najtańsza. Nie wiem, tam 40 to już była taka średniej jakości, nie jakaś turbokraft, ale już taka no lepsiejsza troszeczkę, nie? No to teraz po pierwsze te ceny są w delikatesach centrum przesunięte o jeden, wiesz, o jeden rząd wielkości i jest na przykład szynka na kartki, podła jak za PRL-u, 3,99 zł, tak? Za 10 deko jest cena podana. Żeby tak w oczy nie, wiesz, nie jebało, że 4 dychy płacisz za szynkę, która jakością do PRL-u aspiruje.
0: No ja jestem, słuchajcie, Knysza, jeszcze rok...
1: Ale tutaj Wódz pisze, kapitan, no przepraszam, kapitan państwo pisze, nie jest tani, pisze Wódz. Że problem polega na tym, że jak popatrzeć, gdzie ta kasa idzie, to ona idzie w chuj zajebiście do kapitalistów właśnie przede wszystkim. Kapitan państwo to tam jest najwyżej narzędziem, a nie głównym prowodyrem. Jak się popatrzy na to, gdzie ta kasa poszła z tych wszystkich funduszy... Raczej gdzieś się w prywatnych firmach rozpłynęło. Jak się patrzy na te wszystkie różne podatki od CO2, no wygląda to tak, że to do prywatnej kiesy trafia. Więc nie kapitan państwo, mój drogi. To takie proste nie jest. A Knysza strasznie bym, kurwa, zjadł. W Tarnowskich Górach była i mam ogromną ochotę. Chyba co zrobię w domu, wiesz?
0: No, obawiam się, że możesz nie zrobić takiej prawdziwej, jak ja na przykład jem, bo Knysza musi mieć tego kotleta, co pies jest zmielony z budą i z łańcuchem. Ale może zrobisz w sumie, bo to tam dużo nie trzeba, nie jest to jakieś skomplikowane, tylko ten kotlet, ale z parówką w sumie też można, ale ja najbardziej lubię z kotletem, tym takim właśnie nie najlepszym kotletem z lat 90., co dawali do hamburgerów, nie? To po prostu on jest smaczny na swój sposób, ten kotlecik, jak się go jesz czymś, nie? Jak sobie go...
1: Ja myślę, u mnie były takie, wiesz, takie panierowane kotlety schabowe w środku wsadzone.
0: No co ty, serio? To jakiś... To widzisz, to jakaś dziwna Knysza.
1: Taka. A bo to z razy na to mówili, cholera, już teraz nie pamiętam.
0: To jakaś quasi Knysza to jest.
1: Knysza też była, nie zrzucałem się na to, bo po prostu była za duża, ja bym tyle nie zjadł, za cholerę, nie? I ciężko to było przewieźć z mojej, na moją wieś, że tak powiem. Ale aha, te kotlety kupisz takie podłe przecież, bez problemu.
0: No w sumie, tylko jakoś tak dziwnie się różnią właśnie te kotlety, te rzeczy kupowane w sklepach dla gastronomii, a w zwykłych sklepach. To już przyuważyłem, że i parówki smakują jakby trochę inaczej, i te tanie kotlety... I mi jakoś na przykład nie wchodzą te tanie kotlety takie, wiesz, po ileś tam pakowane w folię z Biedronki, a te, co dodają do Knyszy, one jakieś lepsze są po prostu, nie? I smaczniejsze.
1: Nie kupuj tanich z Biedronki, kup jakieś droższe skądś tam, no.
0: No to będą za dobre wtedy.
1: Nie wiesz, nie próbowałeś, iść do Interi i kup jakieś lepsiejsze.
0: No może.
1: Mięso do kebaba, hamburgerów, skrzydeł, kamienicy. Trzeba w ofertę jakiejś hurtowni popatrzeć, wiesz? Myślę, że wtedy by się dało ogarnąć. Oto gdzie jest kultową wrocławską Knyszę, ale to wymyślili, nie?
0: W ogóle całkiem niezłe te fast foody są, przynajmniej no tak jak widziałem takie recenzje z tego, co jak kupowali rok temu jeszcze, no to płacili właśnie za taką Knyszę 12 zł, a dzisiaj 22 na przykład, nie? O 10 zł w górę poszła taka Knysza. No ale bardzo chwalili ci, co testują te fast foody, że na tym wrocławskim dworcu mają swój urok te niedrogie burgery, Knysze, hot dogi, że to jest całkiem fajne, całkiem fajne. Knysza, pita, tortilla.
1: Artykuł z 2022. Takie ceny były. Knysza z kotletem, dwie dychy.
0: No to u mnie też teraz dwie dychy, nie? W sumie z kotletem właśnie. I to z dwoma kotletami nawet dwie dychy. Czy tam 22.
1: Ja to lubię zjeść hot doga dobrego, kurwa, panie. Tylko Jankę się jedzą z wołową parówką, co jest dla mnie jakieś pojebane. No bo po co do wołowego, to masz hamburgera. I ten, ale też tak sobie właśnie jakiś warzywek, surówek nadawać, takiego zrobić, no, taki premium, nie?
0: W kneszy jest właśnie to, że masz tych warzywek sporo z zatrzęsienia, bo tam masz nawet dwa rodzaje ogórka, surowy, kiszony, kapusta, pomidorki, cebulka, kukurydza. To wszystko opryskane dużą ilością sosu, popruszone tą cebulką, jak to się mówi, tą karmelizowaną, czy... No to taka sucha cebulka, co się posypuje.
1: No.
0: I to wszystko tworzy taką... To w zasadzie jest, nie jest jakieś, myślę, mega niezdrowe jedzenie.
1: Prażona cebula.
0: Prażona, o właśnie, prażona. No bo co tam jest takiego niezdrowego, oprócz tego kotleta?
1: Prażona cebula. Prażona cebula jest niezdrowa.
0: Tak? No popatrz pan.
1: No, to kneszy daje się mięso siekane, wieprzowinę. Z mielonką to jakaś podpierdołka. Ja już z całym szacunkiem, ale jesteś z drugiego końca Polski. Nie wiem, i ty wiesz, jaka jest knysza wrocławska, albo jaka była w Tarnowskich Górach?
0: No, to Śląska, powiedzmy, nie? Ogólnie na Dolnym Śląsku. To ponoć ze wschodu przyszło, tak gdzieś wyczytałem. No i ta oryginalna to była z kotletem, a potem zaczęli eksperymentować, że parówki można dodać ewentualnie. No, taki biedak. No,
1: widzisz, czyli ja bym taką oryginalną, bo kotlet był w moich tych...
0: Ale panierowany, widzisz, a to jest taki jakby... Ciężko nawet powiedzieć, co to jest za kotlet, bo to ani nie jest mieloniec, ani nie jest tym bardziej żaden schaboszczak, ani nic takiego. Po prostu takie, wiesz, mielone mięso w placka sprasowane jakieś, no i... I to jest takie miętkie i cienkie. W sumie tak gabarytowo i kształtem i kolorem, być może nawet troszkę smakiem przypomina to te wkłady do burgerów w Max Rachu, nie?
1: No to też wołowina, człowieku, 100%.
0: No ale tu właśnie chyba nie jest wołowina, ale to wiesz, to tak przypomina mocno tego kotleta, bo on jest taki cienki, taki krążek po prostu, wiesz, płaski krążek, nieopanierowany, takie jakieś zmielone mięso sprasowane w taki krążek, nie? Który jest dosyć miękki, możesz go podziabać sobie widelcem łatwo. Jak wbijesz w niego widelec, to ci tak odłazi to od razu, nie? Nie musisz tego tam, wiesz, kroić czy coś, jak schaboszczaka, czy tam, czy nawet, no mieloniec też tak ci w sumie odchodzi, jak wbijesz, ale mieloniec jest gruby, ma inny kształt zupełnie, to jest taki płaski...
1: No, spróbowałbym mimo wszystko. Nie wiadomo, co to za kotlet, ale za to rozwiązał się problem.
2: Cześć wam, hej.
0: No cześć, Furiacik, hej.
2: No cześć.
0: No.
2: No, więc wtedy nie miałem możliwości, wiesz, akurat zadzwonienia, chociaż dzwoniłem, ale jakiś z tym. No nie, bo myślałem, że będzie akurat gadka o tych wszystkich częściach Assassin's Creed, które wszystkie przeszedłem. No,
1: no dobra, mam... to ja spadam i nie będę ci przeszkadzał. No, idę na osób, trzymaj się i tam opowiadaj, hej.
0: No to trzymaj się, Zeno, dzięki. Trzymaj się, hej. Furiat, spoko, możemy, wiesz, jak najbardziej wrócić do tematu, bo trochę o tym tam pogadaliśmy, parę słów było. Uh-huh. O tej nowej części Assassin's Creed Ghost. Mirage, tak? Nie Ghost, tylko Shadows, tak? Shadows, cienie.
2: Mirage
0: to był chyba już, nie? Czy nie było jeszcze? Powiem,
2: że... ja teraz ci powiem i w tym
0: momencie...
2: A nie
0: było Mirage'a. Chyba zmienili. Miało być Mirage, a będzie chyba Shadows, tak?
2: A w tym momencie wyjmuję to z mojej półki i powiem ci, że to jest Assassin's Creed i Mirage, tak.
0: A Mirage to, przepraszam, był i on był chyba w Egipcie, tak?
2: Nie. W Egipcie to był ten. Nie Odyssey.
0: Odyssey?
2: Dokładnie.
0: O Jezu, mi się już
2: Origins, tak. Dokładnie Origins, tak. Ale powiem ci, że to są tak światy naprawdę niesamowicie tak rozległe, wiesz, jeśli chodzi o grę. Nie wiem, czy każdy to lubi, bo wiesz, jednym woli grę bardziej liniową, drugi lubi bardziej świat otwarty, ale nie aż tak wielkie, jak właśnie w Odyssey i w sferze w Egiptu, czyli Origins, prawda? Czy tam Origin. Ja wszystkie przyszedłem Assassiny, wszystkie i przede wszystkim głównie na komputerze te wcześniejsze, prawda? Czyli Brotherhood, czyli Assassin's Creed Black Flag też na komputerze, Liberty coś tam, jedynkę, dwójkę, trójkę, Revelation oczywiście też, a później na PS4 te trzy, czyli Origins
0: Mirage,
2: a teraz Mirage. Wyobraź sobie, że mam jeszcze folii.
0: Mirage to był chyba Rzym, nie? Czy nie? Czy się
2: nie,
0: mylę?
2: Nie. Mirage to jest najnowsza. Niby mieli powrócić do czegoś...
0: A nie, to są Arabusy, tak?
2: Dokładnie, Arabusy, czyli pierwsza, druga część, nie? Arabusy, no. Coś ten deseń. Jeszcze nawet nie odpakowałem, dlatego że cały czas się podniecam i polecam każdemu człowiekowi, który ma, nie wiem, PS4 czy tam cokolwiek, dobrą grafikę, albo PS5 tym bardziej, czyli God of War Ragnarok, czyli dwójka. Coś pięknego, naprawdę. Są takie niesamowite wizualne światy, że naprawdę można się zachwycić tym wszystkim. Ale cóż, no to są wszystko gry, no to są wszystko gry, no i ja bardzo lubię czasami sobie gra, ale z drugiej strony to samo, co ty kiedyś powiedziałeś, ja z tych gier właśnie wyrosłem. Powiem ci, że tak, pogram godzinę, półtorej i już mi się tak szczerze żygać chce. Nie chce mi się. Nawet jeśli byłaby to cudowna, naprawdę tak samo, taka sama realistyczna, wiesz, grafika, i jeśli by była w ten sposób widziana w moim, jak film, albo jak no, człowieka, no, to wiesz co, naprawdę, dobrze powiedziałeś, to się po prostu to się wyłącza, człowiek dojrzewa, człowiek dorasta, no kurwa, ile można zapierdalać sobie gry, można sobie pograć godzinkę, półtorej, no jak mówię, wiesz, może góra dwie, ale cóż, jeśli naprawdę jest ciekawa gra, nie ma tą pewną ciekawą fabułę, taką, która bardzo cię wciąga, to dlaczego nie, no na przykład ta gra Detroit też dobra jest, ciekawa, bardzo interesująca, albo wiesz, coś tam, co tam jeszcze mam ciekawe, ci powiem, Far Cry to wszystkie przeszedłem, Cyberpunka, ale wiesz, można Cyberpunka przejść na parę sposobów, z tego co wiem. Ja akurat byłem tym nomadem, no, zrobiłem sobie nomada, mam Fallouta 4, nie skończyłem oczywiście Far Cry, tego, become. O właśnie, ja bym chciał sobie zagrać w Resident Evil, wiesz co? W drugie grałem, w trójkę, w czwórkę i w piątkę, ale jeśli chodzi o takie, wiesz, zredukowane nowe wersje. A poza tym...
0: Zredukowane? Tak. To słabe, jak zredukowane.
2: Nie, może.
0: Takie
2: może
0: małe, takie małe, poobcinali wszystkie plansze, zamiast dwóch masz jednego bohatera, zredukowali. No, miałeś oczywiście na myśli zremasterowane, albo tam
2: dokładnie,
0: remake'i. A powiedz, która część Assassina najbardziej ci przypadła do gustu, cię najbardziej zauroczyła?
2: Ja powiem ci, że jednak Valhalla, czyli tak, czyli...
0: Wikingowie.
2: Tak, wikingowie, dokładnie. I nie wiem, czemu ludzie, ogólnie jak już, wiesz, powiedziane, że najmniejsze, wiesz, bierze te całe, jak się nazywają, no, najmniej propsów bierze Assassin's Creed Unity, czyli akcja, która się toczy podczas rewolucji francuskiej w Paryżu. Moim zdaniem było to świetne. Już nie chodzi o przede wszystkim o samą grę, to wszystko, ale chodzi mi o o ten cały, wiesz, klimat, który się dział dookoła. No i dla mnie to było piękne, ale z tego, co widzę, to jest najbardziej, najmniej punktowana gra, rozumiesz?
0: Ale że tobie jako katolikowi się najbardziej podobało to z rewolucją francuską?
2: Ale Krawcze.
0: Tam mordowano księży! Księży mordowano!
2: Krawcze. Jeśli masz dystans do wszystkiego, to wiesz, to można robić wszystko. Rozumiesz? Naprawdę.
0: A tak to jest, że często jak uciekamy w tą sferę marzeń, to jest taka odwrotność trochę tego, co nam tam w duszy gra i powiedzmy taki Syzyf, który wtacza ten kamień na co dzień pod górę, to będzie mu się śniło, że sobie zjeżdża na saneczkach w dół z górki. A no, Furiat, który jest katolikiem, wierzącym, to on sobie ucieka w ten świat i tam zabija tych klechów, morduje.
2: To jest from time to time, no.
0: To jest taka odskocznia.
2: Właśnie to jest najgorsze. W tej Barhali to jest najgorsze. Że tam, wiesz, podpływasz sobie drakarem, czy tam innym, knorem. Nie, drakary to były takie bardziej wojenne okręty, a knory to były takie, które przewoziły, prawda, pewne sprzęty, pewne jedzenie. Ale ci mówię, że to jest przegięcie. Ja katolik i gram w taką grę, że wyobraź sobie, że wjeżdżamy na pewną wyspę i napierdalamy kościoły, rozpierdalamy całe, wszystkie kościoły. Jep. Ja mówię, o co chodzi? No dobra, mówię, dystans jest, no.
0: Pewnie, że tak. No. Dobrze mieć dystansiku trochę.
2: A ty co, tam pogrywasz w coś?
0: No tak właśnie ciężko. Powiem ci, że kupiłem sobie teraz parę gier takich, co są do kupienia za 5 zł. Gdzieś na Gogu. Typu Tomb Raider Legend, Postal 2, coś tam jeszcze. No takie starsze takie gry. I powiem ci, że czy Wastelanda 3, bo też był tam niedrogo do kupienia. I powiem ci, że te starsze gry wcale tak nie cieszą. My często mamy, ta nostalgia nam podpowiada, ale kiedyś to giery były. A tak gram w to i mnie te gry denerwują. One są takie jakby, nie wybaczają jakichś błędów, są często nudne. No technologicznie to wiadomo, że są do tyłu i tak jak się to pozbiera do kupy, to tak nie dają za dużo radości. Jednak gaming się posunął trochę do przodu.
2: A poza tym nie możesz sobie zrobić save'a w danym momencie, czyli musisz od nowa, wiesz, robić to wszystko jak skusisz, tak? Bo też tak bywa.
0: Tak. Albo, wiesz, no były takie rzeczy, które już dawno odeszły do lamusach, na przykład słynny pixel hunting w przygodówkach, że musisz myszką jakiś tam znaleźć pieniążek, co ma jednego piksela i tam, albo jakieś absurdalne zagadki, albo właśnie to, co mówisz, że nie można save'a zrobić, albo masz tylko ileś tam żyć i musisz potem od początku zaczynać, albo nie masz tych znaczników, które ci pokazują w ogóle gdzie, co, jak szukać, tylko musisz wnikliwie się domyślać, czytać jakieś solucje. Ale po prostu dawne gry były kretyńskie, pod wieloma względami były trochę kretyńskie i takie nieżyciowe jakieś i tak ciężko się w te stare gry gra czasami.
2: Ale teraz, wiesz, jak ci tam człowiek, który tam porobił ten komputer, czyli kartę graficzną masz pewnie jako taką, nie?
0: Tak, no tutaj dzięki sponsorom, dobrym ludziom, dobrej woli mam teraz dobry komputerek.
2: To wyobraź sobie w ten sposób, że ja kupiłem sobie tylko i wyłącznie dlatego PS4, tylko dlatego, że Wiedźmin 3 wyszedł, bo już mi na tym komputerze nie szło. I to było ile lat temu? 9 lat temu. I od tej pory mój komputer jest kompletnie nie do gier, tylko PS4. I zbiera na PS5, powoli się zbiera, powoli, może kiedyś kupię, no. Pod koniec wakacji zobaczymy.
0: Czyli komputer masz bardziej tak do internetu, do dzwonienia, do pracy, do jakichś tam rzeczy takich, do przeczytania sobie czegoś, a do gierek konsola. No i to jest w sumie w pewien sposób dobre rozwiązanie, no. pewnym sensie. Od tego jest konsola, nie? Do gierek właśnie. I te gry na konsole często są jakieś takie inne, trochę lepsze.
2: No ale wiesz, są ludzie, którzy naprawdę nie mogą się przełączyć albo z tego, albo z tego, albo spada na klawiaturę lub też odwrotnie, prawda? Z klawiatury napada, bo jest bardzo dziwne. Ale to szybko idzie. No i kurczę, blady tydzień czasu, już każdy się wiesz, będzie wiedział, o co chodzi.
0: A jaki ty właściwie masz komputer, że mówisz, że masz jakiś taki już...
2: Ja nawet nie wiem. Ja bym ci podał, bym musiał zobaczyć papiery, kurde, z tego. Naprawdę stary. Wyobraź sobie, jeśli nie szła gra Wiedźmin Trójka w roku 2015, to, to sam sobie wyobraź. No i musiał być chujowy troszeczkę, no.
0: A tak to Misiu dzisiaj na czacie szaleje, bo tutaj jakieś dziwne rzeczy pisze o moich przetłuszczonych włosach, że gdzieś widział, że jakieś inne, drugi, jakieś tutaj o mnie rzeczy. Teraz tutaj zwyzywał Mikiego, a jak Miki mu się odwinął, to go tutaj usunął. Tomisiu, moderator, wyzywają. Jak zwykle tego
2: mnie
0: nie
2: to
0: robi.
2: Mnie to
0: jakoś dzisiaj Tomisiu jest w dziwnym nastroju jakimś.
2: Ja od tej pory jestem tylko alko, jestem lambusem i tym i wszystkim, bo już jestem kłamcą, bo udowodniłem kochanemu temu Zenkowi, że nie kłamie, że powiedziałem prawdę już. A zarazem, dobra, zostanę Alkusem. Niech będzie ten Alkus. Alkus, czyli furiata. Furiata. I to sam się dziwi, bo wiesz, bo mam taką ksywę w internecie, a tak inaczej normalnie w życiu innym, czyli normalnym, mam inną ksywę, no inaczej się nazywam.
0: A jaką masz?
2: No jestem, wiesz, jestem Michał, jestem Mikey, jestem Mike, albo jestem, nie wiem, może Kajdan w ten sposób. No to też dziwna ksywa, stara, ale nie, naprawdę polecam, jeśli chodzi o gry, polecam God of War Ragnarok, druga część. Far Cry wszystkie przeszedłem, oprócz piątki. Piątki jeszcze nie przyszedłem.
0: A dobra jest piąteczka. Moim zdaniem sporo lepsza niż czwórka.
2: Jeszcze nie.
0: Bo tam walczysz z taką sektą w jakimś takim fikcyjnym stanie amerykańskim. Jest sekta taka, wiesz, religijna, taka para chrześcijańska, ale to wariaty są zupełne i terroryzują terroryzują wszystkich. No ciekawie, bo jest taki bardzo współczesny i taki, wiesz, no bardziej współczesny jest taki niż...
2: No, ma Fallouta oczywiście, czwóreczkę zainstalowaną na PS4, mam poziom tam 36, no i tam idę do innych tam, wiesz, tych krypt, prawda, a poza tym też polecam Shadow i wcześniejsze też, ale nie, mówię ci, jeśli chodzi o Asasyna, to wszystkie przede wszystkim, wszystkie co do joty.
0: Asasyn, czyli syn Asa, tak jak jest synoptyk, syn okulisty, synoptyk, nie?
2: Być może tam. W Cyberpunka raz zagrałem, no i skończyłem z tą taką, z tą Paulą, czy nie Paula, z nomadów, z tą skończyłem, no i coraz zagrałem, no i to mi dalej nie rajcuje, no, nie wszystko. A może było coś innego, ciekawego, jakbym był, załóżmy, nie wiem, jakimś mecenasem, albo chuj wie kim, nie wiem. Co tam jeszcze mam? Mass Effect, kurwa, Shadow, Killzone.
0: A w Far Crya Primala grałeś? Tutaj Van Dust przypomina.
2: Oczywiście.
0: Moim zdaniem zdecydowanie to jeden z najlepszych Far Cryów. Strasznie mi się podobały, bo był taki inny zupełnie był. Nie?
2: W Primale mam tak zwaną, jak się nazywa? Coś się nazywa? Czyli, no, Nie gilotynę, co pierdolę, jaką gilotynę. Czyli ten puchar największy. Jak się nazywa?
0: Nie wiem, o co ci chodzi.
2: Nie, jak się gra na konsoli, wiesz, to jest... O, platyna. Mhm. No, więc w Primala oczywiście bardzo mi się świetnie grało. Oczywiście jest to, tylko wiesz, ja po prostu lubię mieć i sobie kupuję gry, czasami używane, czasami, wiesz, od razu z sklepu. Tak samo jak teraz mam tego Mirage, jeszcze nie odpakowany do tej pory. No może nie odpakuję, może sprzedam, może zrobię. No, bo wiesz, z tego co słyszałem o tych całych rzeczy, że on taki jest, niby taka skradanka, wiesz, to już to niby tak powraca do tych pierwszych, prawda, gier, które były, a zarazem ma inne tam momenty. No nie, zobaczymy, pogram, zobaczymy, ale bardzo lubię grać, tylko ci mówię, że pogram godzinę, może trochę więcej i już mi się, dziękuję bardzo, co innego trzeba zrobić w domu, nie?
0: No dobra, tak, Majki, to dzięki za pogawędkę w takim razie. Trzymaj się.
2: Spoko.
0: I do następnego. Okay. Hej, hej.
2: Okej, cześć, hej.
0: Ja się będę powoli ewakuował może już. Jak komuś się podobała audycja, to może rzucić jakąś tam dyszkę czy coś takiego. A jak nie, to nie. I też będzie dobrze. No, Primal był fajny, no prehistoria, zupełnie inne realia, nie? Zupełnie... Wszystko takie, no, mega ciekawe, bo język, jakim się porozumiewają tam bohaterowie, całe te realia tych walk plemiennych, te mamuty, to kraftowanie sobie, no, kraftowanie takie, pseudokraftowanie, ulepszanie może, broni tam, włóczni, odganianie zwierząt przy ognisku, to wszystko takie nowe było, fajne. Taka walka o ogień, jak normalnie, jak w filmie walka o ogień trochę. No chociaż to nie aż taka prehistoria. Bo co to było, jakieś tam 40 tysięcy lat przed naszą erą, nie? Chociaż tu czytam, że niby 10 tysięcy lat przed naszą erą, to chyba nie bardzo.

0: Przegina Ubisoft z tymi cenami. 300 za grę w wersji standard i... I około tam 500 za jakąś trochę lepszą wersję, gdzie masz, nie wiem, skórki dwie dodatkowe i dodatkową dzidę laserową i naklejkę na czoło. Komuś się tu... Ktoś tu sobie zamienił głowę z czymś tam niżej. No wiem, że optyk to nie okulista, tak mi się powiedziało. U ruskich pewnie taniej. U ruskich zawsze jest taniej. Ruskie tłoki, tak. Może to na ruskich tłokach będzie taniej. A to też jest inszość, że my Polacy sporo drożej płacimy za gry niż obywatele niektórych innych krajów. Ale to też chyba nie sposób tego obejść, łącząc się przez jakiegoś VPN-a, prawda? No chyba może na niektórych serwisach tam. Ale no taki Steam czy inna popularna platforma, jakiś tam GOG Galaxy i inne, to chyba nie da się ich tak oszukać za bardzo. Tak mi się wydaje, że sobie wejdziesz przez VPN-a i zupełnie będziesz miał inne ceny i sobie kupisz i wszystko będzie działało, nie? Ale może macie tu jakieś informacje, może ktoś próbował w ten sposób zyskać niższe ceny i łącząc się przez jakiegoś VPN-a, żeby było, że jesteśmy Hindusem z Indii. Na przykład. To może warto, bo te ceny mogą się różnić wtedy jakoś, może dosyć znacznie nawet. No my, Polak zawsze poszkodowany, zawsze wycyckany, zawsze zrobiony w chuja. No niestety, tak jakoś to jest. Może taka karma. Tyle lat piractwo tu kwitło. Jeszcze w latach 90. Zanim weszło prawo autorskie, zanim ten rynek się jakoś unormował, ucywilizował, no to piractwo kwitło. Można było sobie w domu handlowym kopiować gry przy jakimś tam stoisku, nie? Sam piraciłem gry w sumie. Sprzedawałem gry pirackie. Kopiowałem, znaczy się. No więc taka karma. Dzisiaj płacimy za to cenę. Może. No to tak, pół żartem. Ruskie dubbingi. No. Kupowało się na giełdzie VHS-a z Batmanem, który miał był raz kolorowy, raz czarno-biały. Dźwięk przesterowany. Obraz ledwo co widać, taki śnieżący z zakłóceniami. W tle słychać chiński dubbing, niemiecki, amerykański, znaczy anglojęzyczny. I na to wszystko nałożony polski lektor bazarowy. I jeszcze gdzieś tam chińskie napisy, a na nie nałożone angielskie i tak dalej. No, kolory uciekały, tak, to prawda. Raz były, a raz ich nie było. Takie to czasy. A ruskie tłoki to w sumie nie była taka zła rzecz, bo to była taka, można by powiedzieć, gra półoryginalna. Półoryginalna. Tak jak to trochę, jakbyś trochę w ciąży, nie? Gra półoryginalna. No bo wyglądała trochę bardziej jak oryginalna. Miała nadrukowaną płytkę, ładną i tak dalej, no ale ruskie tłoki. W sumie nagrywarki do płyt, pamiętam czas, kiedy kupienie sobie nagrywarki płyt takiej domowej, to był bardzo duży wydatek, to ludzi nie było stać, żeby sobie takie drogie urządzenie kupić. A potem przyszedł taki czas, że było to normalnie na wyciągnięcie ręki, można było sobie kupić i sam miałem nagrywarkę. Też jak ktoś kopiował te płyty, żeby je potem sprzedawać na giełdzie, to musiał mieć takich nagrywarek więcej chyba trochę, nie? A nie na jednej kopiować, to za długo by trwało. ale u ruskich jest taniej, bo piracą dalej. Także w PL mamy drożej, bo nie piracimy, pisze Zenon. No może coś w tym jest, tak, no. Zawsze na rynku się jest trochę taka zasada, że cenę się daje taką, jaką można dać maksymalnie, no i jak masz kiepski rynek, to musisz skusić tą ceną bardziej, nie? A jak ludzie się uczciwi robią i jeszcze bardzo chcą tą grę, no to dasz właśnie grę za 500 zł. I odpowiedź dlaczego jest taka jak w przypadku, jak w każdym innym przypadku. Bo mogę. Bo mogę, to dam taką cenę. Czyli jak się Polaka da wycyckać, to się wycycka. No, ale w sumie i tak mamy dobre czasy. Jest tyle świetnych gier do kupienia dzisiaj za 5 zł gdzieś na GOG-u. Promocje różne. W sumie kiedyś taka gra kosztowała tyle, oryginalna gra, że facet, który, nie wiem, jako jedyny, jeden gość na giełdzie wrocławskiej sprzedawał oryginalne gry w dużych boksach, ładne, i ludzie to oglądali tylko sobie jako ciekawostkę. Chodź, popatrzymy sobie na te oryginalne gry. I się przyszedłeś sobie, popatrzyłeś i ale fajne. Idziemy po dyskietki czyste, żeby będziemy tam nagrywać. No to taka gra kosztowała tyle, że to było bardzo, bardzo drogie. No to bez sensu. Strasznie drogie. A dzisiaj masz grę całkiem fajną w cenie, powiedzmy, flaszki wódki, nie? Na przykład. No, można kupić całkiem fajne gry. Może nie najnowsze, może nie, ale jakieś takie też całkiem zacne hiciory. Powiedzmy za 30 zł też się trafi czasem, nie? Taka gra. A jakieś taka... A i trafi się i za 5 zł. No mówię, taki Atom RPG, ten ruski Fallout, 16 zł. Ja sobie kupiłem Tomb Raidera. To jest w sumie ten pierwszy jakby Tomb Raider. Tak to trochę wygląda. No, w każdym razie nawiązujący do tych klasycznych pierwszych, ale zremasterowany, odnowiony trochę. No i całkiem spoko gierka, no to za 5 zł, no, czy za, też za ileś tam. Kupiłem sobie Postala 2 za 5 zł.
1: Przemek, 10 zł. O. Kaska.
0: Kaśka? Kaszka? Na kaszkę. No i widzicie, Przemek rzucił dychacza i już będzie na jakąś gierkę na przykład, nie? W sumie dzisiaj można kupić sobie całkiem zacną gierkę w cenie dobrego chleba. No, a kiedyś to było nie do pomyślenia, żebyś sobie kupił fajną grę w cenie chleba. No, można powiedzieć, że jest raj dla tych, co sobie chcą legalne gry kupować. A do tego dochodzi cały rynek Abaddonware w zasadzie. No to Abaddonware to niby takie... Dzięki, Przemek, w ogóle wielkie. Dochodzi cały rynek Abaddonware. Abaddonware to jest taka licencja wymyślona trochę. To tak sobie ludzie mówią Abaddonware na te gry, które powiedzmy są tak stare, że wiadomo, że już nikt tym nie będzie handlował. Jakieś gry z 8-bitowców, powiedzmy, z 16-bitowców, stare gry, no... Ciężko sobie wyobrazić, że dzisiaj ktoś sprzedaje gry z Atari ST czy z Game Boya jakiegoś, chociaż z czasem się zdarzy, że wychodzi, powiedzmy, jakaś reaktywacja, jakaś próba powrotu na rynek właśnie. No tak było z Amigą Mini, z tym Commodorem Mini, potem wyszedł taki pełnowymiarowy Commodorek, teraz ma wyjść Amiga taka już pełnowymiarowa, odnowiona, unowocześniona. O, ona ma wejścia USB, można sobie tam przegrywać ROMy i tak dalej. No to są licencjonowane akurat tytuły legalne. No ale już taki Unbernic, no to tam nie są licencjonowane w sumie.

Baton Rouge pisze, a mój syn 2 lata w Warszawie, tak? Chyba masz na myśli? W WW. Warszawa. Pomieszkał i jak wrócił i zobaczył świniaka, to pytał tatusiu, a co to jest? No ale czy powinniśmy mieć pretensje do aż tak duże do pokolenia młodego, że nie wszystko zna? Może ci młodzi ludzie, dzieciaki mają takie, znają takie rzeczy, co my nie znamy też. W drugą stronę. Zależy na MuOS, na Anberniku w sumie są licencjonowane. Też tak naprawdę jak się zagłębimy w ten świat gier amigowych, czy jakichś spektrumowych, komodorowych, to tam nie ma za bardzo w co grać, tak na dobrą sprawę. To nie są takie gry, które nas cieszą jakoś wielce. Są fajne wspomnienia, znaczy kiedyś to było zajebiste i kiedyś się tym jaraliśmy i nam dawało dużo przyjemności, ale na przykład stare DOS-owe gry. Zrobiłem sobie ostatnio taki przegląd, chciałem sprawdzić, czy jakie są tytuły DOS-owe. No, chyba wszyscy wiecie, co to jest DOS, nie? To był taki stary system operacyjny przed Windowsem. I nie ma tak dużo gier, w które by się chciało pograć, które by dawały jakąś wielką frajdę. Są takie gry, które powiedzmy nadal dzisiaj cieszą i dają, nadal są świetne, nie wiem, jakieś Wormsy, jakieś no, różne te, nie wiem, mam chaos w głowie, pustkę, nie wiem co tu wymienić. Może wy macie jakieś propozycje? Jakie są stare DOS-owe gry, w które można by dzisiaj zagrać z przyjemnością i się tym cieszyć i by dawały frajdy dużo? Afrykańczyk Bonobo 2023, wspaniały pseudonim, pisze, krawiec, jak się czujesz jako wyniosły, zblazowany lewak w systemowej audycji ciągle? Nie masz ambicji być inteligentniejszym albo, nie wiem, mądrzejszym? Nie masz ambicji być inteligentniejszym albo, nie wiem, mądrzejszym? Czy wszyscy mamy równać

tak jakoś to działa, że osoby, które takie mają zarzuty tego typu, to nie wiem, nie są zdolne, żeby jakoś podyskutować, pogadać, coś więcej napisać, tylko to będzie taki komentarz w stylu, co jesteś takim zjebalnym lewakiem, co? A może byś się tak w głowę puknął, bo na razie to pierdoły same opowiadasz, no i coś takiego, a żeby tak coś więcej, może coś? Dlaczego ja jestem lewak, nie wiem. No właśnie, i dlaczego wyniosły? Chyba, nie wiem, jestem mniej trochę wyniosły niż przeciętny, jakiś nadający, typowy, nie wiem. Z każdym staram się tu pogadać, nawet jak zadzwoni, czy to gej, czy to neonazista, czy to, nie wiem, lewak, prawak, osoba wierząca, z każdym staram się jakoś tam pogadać i w miarę uszanować też jego poglądy. Daje się wypowiedzieć, nie przerywam jakoś, nie robię z siebie wyroczni wielkiej. Często podkreślam, że nie chcę tu nikogo jakoś specjalnie, nie chcę tu robić sekty, że tylko moja racja jest racja najmojsza, a inni wypierdalać, a no więc też chyba nie tak do końca trafiony zarzut, że wyniosły, zblazowany już prędzej, no być może, ale też lewak, nie wiem. No ale to też nie ma co się przejmować komentarzami.

Dużo jest świetnych tytułów, uważam, na Game Boya Advance'a. Jest kilka dobrych Castlevanii. Aria of Shadows na przykład. Nie pamiętam już tytułów, podtytułów, ale było kilka takich, co naprawdę długo w to grałem. Dawały dużo frajdy, dużo możliwości, gameplayowo świetne, fajnie pomyślane, takie nowoczesne na swój sposób. I to wszystko na głupią konsolkę kieszonkową, nie? Game Boy Advance. Chyba się jakoś słabiej w ogóle zestarzały te konsolowe gry często, bo one... Tam często po prostu duże pieniądze za tym szły. Na taką Amigę to powstało sporo gier robionych tak trochę chałupniczo, przez jakieś tam malutkie mikrostudia, nie? Taki odpowiednik, nie wiem, dzisiejszych gier indie, powiedzmy trochę. A już na konsolki to często po prostu robiły to takie, robili to naprawdę zawodowcy, którzy dobrze to wszystko przemyśleli, mieli doświadczenie, pieniądze, mieli fundusze, tak więc, no, na SNES-a też, na SNES-a też jest parę dobrych tytułów. Bo to często robią ci sami ludzie, którzy robią na przykład gry na takiego SNES-a, nie? Czy na Game Boya Advance'a. No to są często ci sami autorzy, którzy robią, nie wiem, na Nintendo 64, czy na Play'a, tam jedynkę, dwójkę, trójkę. Tylko po prostu te gry są okrojone i jakoś tam dopasowane do możliwości tej zaskakująco słabej technicznie maszynki, ale wyciska się z niej siódme poty też. To też jest typowe dla tych producentów gier, że oni po prostu potrafią z tej mikromaszynki, z tych słabych stosunkowo bebechów wycisnąć siódme poty i zrobić coś, co po prostu zadziwia, nie? Że to w ogóle chodzi na tym.

katecheta zaatakował ucznia, słuchajcie, no i został już w ogóle tam odwołany, bo to się okazało, że w ogóle miał takie ciągoty tam do szarpania młodych chłopców. Jak nie gwałcą, to biją, no. No i to dlatego jestem lewakiem, bo o takich rzeczach wspominam, a to niedobra jest mówić o takich rzeczach, nie? No, a powód jest ciekawy, bo

Uczeń ruszał jego gitarę. Tego księdza gitarę ruszył i za to tam dostał w łeb. No księża tacy są, oni są trochę tak, z jednej strony są trochę tak, w dawnych realiach żyją, bo kiedyś w szkołach to nie było nic nadzwyczajnego, że ci nauczyciel dał w łeb, albo że cię szarpał tam za ucho, że cię kopnął w dupę czy coś. To było normalne w sumie. Księża są zawsze trochę wsteczni i oni żyją tak trochę w starych czasach, nie? To jedno. Dwa, że oni są... O mnie się mówi, że jestem tam jakiś dziecinny właśnie, taki trochę... I tak dalej, ale to księża to dopiero są tacy właśnie. No, słuchajcie, jak ktoś żyje w świecie tam bajek, w świecie takim magii, że tam Harry Potter go owładnął, a ja go tu wygonię, piu, piu, promieniami bożymi wyganiam cię, piu, piu, egzorcyzm siódmego stopnia. No to słuchajcie, on jest na tym samym poziomie, co taki nastolatek, co ogląda Naruto, nie? I to taki młodszy jakiś tam dwunastolatek, dziesięciolatek, co się bawi na podwórku, nie? Ja jestem Naruto, a ja Tsubasa. No to on też jest trochę w takim świecie żyje. No to tak jak dziecko też się wkurzy, że ktoś jego gitarę tam ruszył świętą, no i tak dalej. No tacy są, no, te klechy takie są. No. A teraz Trzaskowski chce zlikwidować krzyże w urzędach. Uważam, że bardzo dobrze. To też jestem lewakiem, nie? Bo nie chcę krzyży w urzędach, bo chcę... To dobra, to niech będzie, że jestem lewakiem. A co, to nie mogę być lewakiem, tylko prawakiem można być? To grzech być lewakiem? A prawakiem to nie. Prawakiem to dobrze, to po Bożemu, tak? No to może i po Bożemu. No na pewno bardziej po Bożemu być prawakiem i na przykład nienawidzić, nie wiem, gejów, bo w Biblii jest napisane tam, że trzeba zabijać gejów. No to faktycznie, no tak, prawak to bardziej taki Boży. Ale pytanie, czy ja chcę być Boży na przykład? No, a może nie chcę być Boży. Chcę być nieboży, niebożęta. Gdzieś tam podoba mi się, żeby była ta neutralność światopoglądowa, a nie, że przychodzę i mnie zakonnica, ginekolog obsługuje i przepisuje mi różańczyk, że mam to na różańczyku przemodlić. Ja tam krzyż gdzieś wisi. Lepiej bez tego, no nie wiem, zostawmy krzyż w tych miejscach, gdzie on pasuje, w świątyni, w jakiejś salce katechetycznej, czemu nie, przecież nikt nie zabrania, ale niezdrowa jest sytuacja, gdzie te krzyże będą wszędzie będziemy stawiali, bo nie żyjemy w kraju wyznaniowym. I też możemy jakby doceniać to, że jesteśmy w tej kulturze, w której chrześcijaństwo odegrało ważną rolę, możemy to doceniać, możemy dać spokojnie osobom wierzącym robić sobie co chcą, modlić się, mieć swoje telewizje, programy, książki, spotkania z księdzem. Nawet mogą, teraz w jakiejś szkole była wycieczka do biskupa, to taka atrakcja, że dzieci, dziś jedziemy odwiedzić kurwa biskupa jakiegoś. No niech sobie, niech będzie wolność, niech sobie katolicy bawią się w takie rzeczy. I nawet nie przeszkadza mi, że dzieci, które nie chciały jechać do biskupa, nie jest to dla nich jakaś atrakcja, wolałyby, nie wiem, do Legolandu czy tam gdzieś, do aquaparku może, a do biskupa niekoniecznie, no to w świetlicy sobie siedzą. I niech siedzą sobie, może sięgną po książkę jakąś na przykład, coś poczytają, co za problem wielki. Też uważam za przesadzone te takie pomstowanie, że ubolewanie, że a co z tymi dziećmi, co nie pojadą, one będą odtrącone czy coś. Też nie przesadzajmy w drugą stronę. Kurwa, co, wielka rzecz, że sobie dziecko pójdzie do świetlicy albo że sobie, nie wiem, coś w jakąś gierkę pogra na konsolce przenośnej albo sięgnie po książkę, co za problem. Niech sobie dzieci katolickie jadą odwiedzić biskupa i go tam całować po łapach, po serdelkach, a dzieci niekatolickie niech sobie siedzą gdzieś w świetlicy i co za problem.
No ale wieszanie wszędzie krzyża to jest taka próba pokazania swojej dominacji, że to nasze, to chrześcijańskie, to katolickie, tu to katolickie, pokłonić się, ucałować krzyżyk, pochylić się, rozchylić, o, się tu ubogacę zaraz, o, no, no to takie, wiecie, to już mi się nie podoba. To jest taka dominacja. No ale my z tego nie wyjdziemy. W ogóle mamy straszny problem, żeby zrobić normalne państwo świeckie bez rozwiązania konkordatu. Bez tego się nie da za bardzo. Bo to konkordat to jest cały taki szereg przeróżnych praw, które na przykład mówią o tym, że nas nie obowiązuje prawo świeckie. My będziemy się we własnym zakresie rozliczać. Ksiądz podejrzany o pedofilię będzie tu, będziemy go sami sądzili i będziemy tu wszystko sami i składać się na nas mają wszyscy, bo żyjemy w katolickim, chrześcijańskim kraju i wszyscy mają się zrzucać na nasze emeryturki, na nasze świątynie, na wszystko nasze i cały taki szereg dziwnych praw jakby, które w dużej mierze sprowadzają się do tego, że Kościół jest takim państwem w państwie i jest autonomiczny w wielu sprawach. Nie powinno tak być, no, równe prawo dla wszystkich, a nie, że tak jak ja bym sobie tu wprowadził jakieś dziwne prawo, że jak ja coś ukradnę, czy kogoś tu zmolestuję słuchacza, czy słuchaczkę, to my się tu sądzimy w naszym gronie. Będzie mnie Czektul oceniał z Anią i z Gambolem. Trójca nocno-radiowa będzie orzekać, czy krawiec zbłądził, czy nie zbłądził. Jak orzeknie, że zbłądził, będzie pogrożenie palcem, oficjalne pogrożenie palcem i przeniesienie do innej audycji. No to jakiś bezsens, jakiś w ogóle, ale w przypadku Kościoła to wszystko przechodzi, bo ludzie się przyzwyczaili, że on jest jakiś specjalny, że można największe bzdury tutaj sobie wymyślać, ale to jest Kościół i to pasuje tutaj, nie? No, nie, a ktoś, kto ma czystą głowę, nie jest tam zaczadzony jakoś, no to się z tego śmieje i mu się to wydaje durnowate, jakieś dziwne. Krawiec, ale się podnieciłeś. Od kiedy się porobiło tyle gadu na internecie? Chyba już od dłuższego czasu jest sporo gadu w internecie, Afgańczyku. Mało po mordzie w życiu dostali, albo za dużo. Te filozof, tutaj zaczyna filozofować. Czyli sugerujesz Afgańczyku, że po mordzie to trzeba dostać tak w sam raz, bo źle jak za mało i za dużo, tak? To w sam raz trzeba dostać po mordzie, żeby się rozumu nauczył jeden z drugim. No. Kto tu broni Kościoła? Ty jesteś zwyczajnie bez zasad. Ale co to za pytanie? Kto tu broni Kościoła? To jest jakiś taki zarzut, tak, że ktoś mnie bronić tu, zabraniać nam Kościoła, coś takiego, tak, chciałeś napisać, czy o co chodzi? Tak trochę nieskładnie, z całym szacunkiem, ale tak właśnie nieskładnie. Nadużywasz właśnie emotikonów, wielokropków, znak zapytania w nawiasie tutaj, tu na caps lock przełączył i krzyczy tutaj, kto tu broni Kościoła? Ty jesteś zwyczajnie bez zasad. Afgańczyku, wiesz, wydaje mi się, że można mieć różne zasady, a ty podchodzisz trochę tak do tego, że jak ktoś nie ma zasad katolickich na przykład, to już jest bez zasad, nie? To ty się uruchomiłeś o Kościół. No, uruchamiam się przy takim temacie, nie przeczę. Fakt, że mnie to interesuje trochę, bo gdzieś tam bym chciał, żebyśmy żyli w neutralnym światopoglądowo bardziej kraju, a nie w kraju takim quasi-wyznaniowym, nie? Gdzie Kościół katolicki, który uważam za bardzo taką złowrogą, mroczną i splamioną krwią i spermą organizację, Kościół rzymsko-pedofilski, no to nie podoba mi się ta organizacja ogólnie, ta sekta, działa taka quasi-mafijna właśnie. I nie chciałbym, żeby ona miała tutaj tak, aż tak duże wpływy i żeby nam dyktowała, jak żyć, bo to trochę jakby słuchać ślepego, jak o kolorach mówi, jak nam tu, jak nas pouczają ci ludzie.
którzy dopiero właśnie nie mają zasad, bo to, że ktoś gada o zasadach, to nie znaczy jeszcze, że je ma, nie? Ale jak cię to pocieszy, środowisko gwiazd, aktorów, celebrytów uważam za równie splugawione dzisiaj, jak to środowisko hierarchii kościelnej, bo w sumie do katolików mniej mam zarzutów, bo to są po prostu ludzie, którzy się dali zauroczyć tym wszystkim, tak zostali wychowani często. No, de facto to wspomagają tą instytucję i ją utrzymują i jej bronią, więc też robią złą robotę, no ale gorzej o wiele oceniam jakby hierarchię całą kościelną, którą trzeba by wymienić. To już jest takie, no, taki fundament tego, co trzeba by zrobić, żeby jakoś ratować, jak ktoś by w ogóle chciał to ratować. Chociaż w tym przypadku, no słuchajcie, jak w całym koszyku są zgniłe jabłka, to nie ma co tam odkrajać, nie wiem, szukać tego dobrego jabłuszka, może gdzieś tam się schowało na samym dnie, tylko trzeba wypierdolić ten koszyk zgniłych jabłek, no i tyle. Więc wiecie, no.

0: I przede wszystkim chciałbym żyć w takim kraju, gdzie możliwa jest dowolna krytyka jakiejkolwiek instytucji. Czy to będzie Caritas, czy to będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy to będzie Kościół Katolicki, czy to będzie rząd na przykład, czy to dowolnych środowisk też. Przecież skoro tak krytykujemy, ja wielokrotnie krytykowałem środowisko właśnie aktorów, cały czas są nowe doniesienia, okazuje się, że ci ludzie, których uważaliśmy za takich fajnych, super, nie? No to właśnie molestowali, krzywdzili innych. I co z tego, że ładnie wyglądają i mają ładne zęby, no i fryzurkę ładną i fajnie i są dowcipni i znamy ich z filmów, gdzie się pokazywali jako ci, co ratują świat, nie? Albo zabawni, sympatyczni kolesie, jak potem się okazuje, że krzywdzili innych ludzi bardzo często. Strasznie jest to też to środowisko jakoś zdegenerowane, rozećpane, bo to się też bierze z ćpania, z imprezowania, ciągłego chlania. W ludziach puszczają hamulce pewne. Wydaje im się, że są Bóg wie kim. Krawiec, jaka jest stolica Afganistanu? Kabul. Kałmuk? Kabal? No właśnie. To skrytykujmy owsiaka, Żydów. Co? Dawaj, lecimy. Coś o tym, co teraz robi Izrael z Palestyną. No chyba od niedawna słuchasz Afgańczyku Nocnego Radia, bo wielokrotnie były przeróżne głosy też na temat owsiaka. Na temat Żydów to też była dosyć spora krytyka i często jest taka, że często się zastanawiam, dlaczego ten kanał jeszcze nie spadł z rowerka. Też niektórzy tutaj są za Izraelem, niektórzy za Palestyną i to nie ma z tym problemu. No, tematy przerobione są. Tutaj jest dosyć duża wolność, wbrew temu, co może ci się wydawać, Afgańczyku. To też to, że prowadzący ma jakieś poglądy swoje, to nie znaczy, to nie są takie media, że poglądy prowadzącego pokrywają się z profilem po prostu całym danego medium i że to jest jakaś ogólnie obowiązująca narracja. Tutaj jest trochę inaczej właśnie i niektórzy tego nie rozumieją, bo są przyzwyczajeni do takich mediów, gdzie nawet media alternatywne często wpadają trochę w tą pułapkę. Znaczy, to nie jest pułapka, no po prostu tak sobie zrobili taki profil, że wchodzisz na jakieś medium, takie, gdzie się pisze o spiskach, o różnych, o spisku elit, o globalistach i O, tu był telefon, ale miałem tutaj wyłączony status. No, sorki, nie zauważyłem, że
1: No
0: dzwoniłeś.
1: cześć, no nie
0: No.
1: ma problemu. Krytyka Izraela? Bardzo proszę, ja uważam, że się za bardzo pierdolą z Palestyńczykami, nie? Dużo za bardzo się pierdolą. Ostatnio taki filmik propagandowy wypuścili, że o, tutaj w naszej armii są muzułmanie, Żydzi, chrześcijanie, ateiści i razem tutaj bezpieczeństwo Izraelu zapewniamy. No, moim zdaniem muzułman by trzeba wypierdolić, nie? Żeby już tak w pełni dać bezpieczeństwo. Nigdy świat nie jest bezpieczny, póki jeszcze muzułmanie na nim są. Każdemu z nich trzeba dać możliwość się wyprzeć tej religii i to tak, żeby była automatyczna fatwa i żeby zaznaczyli, że nie jest to takija. Więc tu jest moja krytyka Izraela, nie? Przede wszystkim. To mnie najbardziej wkurwia, jeżeli chodzi o Izrael. I tak, wkurwia mnie też to granie kartą antysemityzmu na prawo i lewo. Mam nadzieję, że ona się szybko zgra. A co do owsiaka? Owsiaka nie cierpię. Nie cierpię z tej przyczyny, że to jest bardzo skomplikowany temat. Jakby popatrzeć, szczególnie jak na początku to wyglądało, to często ten sprzęt od owsiaka, który leciał do szpitali, to było obciążenie niejednokrotnie, a nie zbawienie. Kwestia właśnie tych procedur typu te paszporty do sprzętu i tak dalej, utrzymywanie, jakie firmy to musiało być. Teraz jest lepiej. Nie zmienia to faktu, że jak sobie popatrzycie na liczby, ile kosztuje realnie utrzymanie służby zdrowia, to wyniki Wielkiego Orkiestry Świątecznej Pomocy są astronomicznie żenujące. To jest nic. To jest absokurwalutnie nic. I jasne, że to tak ładnie wygląda, że o, tutaj jest serduszkiem, tam jest serduszkiem. Inna sprawa, że to serduszka to ludzie też tak z dupy w tych szpitalach przyklejają. Wcale nie jest coś z tego. Ale naprawdę, w porównaniu do tego, ile kosztuje utrzymanie szpitala przede wszystkim, to jest żenująca kwota. Nie? I naprawdę są, niejednokrotnie są pojedynczy jacyś darczyńcy z bogatych jakichś rodzin czy coś, którzy dają więcej kasy. Nie?
0: A ile zbiera taka wielka orkiestra? Tutaj mam 175 milionów na przykład. Jakoś teraz było chyba, tak? 185 milionów. No, może być tak faktycznie, że w skali kraju, w skali ogólnie tego, co się... Tak, ten temat był też poruszany, że to tak troszkę z wielkiej chmury mały deszcz, nie? I no... I w sumie, ale wiesz, ale z drugiej można popatrzeć z innej strony, że jest to jedna podobno z większych tego typu imprez charytatywnych w Europie, nie? No to wtedy robi to wrażenie, nie?
1: Nie robi. No po prostu to, do czego oni fikają, to jest żenująco niski wkład. To jest kurwa mać, to jest po prostu śmiech na sali, nie? No. Co tu dużo mówić? Ja wiem, że fajnie się mówi, o jak super pomagamy czy coś, ale jakie są realne koszta tego bicia piany tam? Tak w gruncie rzeczy powiedz mi. Czy ktoś to jakoś próbował policzyć, ten czas antenowy? Nie prosiłby było, jakby to TVP po prostu odstąpiło, ten czas antenowy? Jakby ten TVN po prostu odstąpił ten czas antenowy?
0: No chyba tak właśnie jest, że to no jakby, właśnie. Że to funduje TVP po prostu ten czas, więc nie liczymy tego, że to jest jakiś koszt, nie? W tym sensie. Wiadomo, że nie ma darmowych obiadów niby, no ale w tym przypadku jak TVP po prostu użycza antenę, nie bierze za to pieniędzy, no to można tak powiedzieć od biedy, że nie kosztuje to wielką orkiestrę, nie? W każdym razie nie idą na to pieniądze zebrane. Z pieniędzy jest fundowany na pewno Woodstock, ale zawsze tak było, że to było pewna taka nagroda, pewien symbol, że dla wszystkich, którzy w tym są, robimy imprezę, nie? No to też to napędza to wszystko, to koło, nie? Zamachowe, czy jak to powiedzieć, nie wiem. No wiesz, no to mógłbyś też powiedzieć, że w ogóle powinniśmy zrezygnować z wszelkich imprez charytatywnych jakichś, bo to też jest ułamek tego, co państwo
1: wydaje.
0: Czy
1: wiesz, nie, no właśnie, jeżeli robimy już jakąś imprezę charytatywną, to róbmy ją sami za własne pieniądze, a nie, że angażujemy w to pieniądze państwa, które można by bezpośrednio, bez pośredników wpieprzyć w konkretne miejsce. To mnie wkurwia w ośpie, nie? I jak chcecie krytyki, to za to nie lubię Wośpu. A jeszcze poza tym, że wiesz, że on se tak, no żyje jak pączek w maśle, to nie jest biedny człowiek, tak, w żadnym wypadku, a struga nie wiadomo kogo, no to też mnie to wkurwia, szczerze powiedziawszy, no. I też jest zajebiście mega wkurwę po prostu nietransparentny, jeżeli chodzi o to, ile zarabia. Tak w pizdę, tak, ło! Te mrówki całe, melony fioletowe, chuje muje, dzikie węże tęczowe, to jest tak wszystko popierdzielone, że szkoda gadki, nie? Więc zresztą sami tutaj żeśmy już kilkukrotnie robili jakieś charytatywne zbiórki i czy było nam potrzebne wsparcie państwa? No nie.
0: A ja dostałem bardzo ciekawego, nietypowego bardzo donata od Kate. Jest to klucz na Steama i byłem ciekawy, co to za giereczka. Wpisałem i jest to Atom RPG. RPG.
1: Ja myślałem, bo to Rosjanka, to Katia jest.
0: No, to jest Katia, Rosjanka, to jest ta sama osoba, od której dostałem kurtkę rosyjską właśnie. No a teraz rosyjską grę. Myślę, że z gry to się bardzo cieszę akurat, bo to, mimo że rosyjska, to ona jest taka falloutowa, to jest świetna gra być może. Przetestujemy. Już tu dodana jest chyba... Atom RPG. Jest. Trudograd. To jest taki, jakaś wersja tej gry, taka, gdzie jest wszystko chyba takie ośnieżone, bardziej takie rosyjskie jeszcze.
1: To gra jak ktoś, ja stwierdzę, że tego nie skończysz i pieprzniesz tym raz dwa. Przemek Lubrykant, ty masz Aspergera, czy jesteś niekumaty? To ma za zadanie zwrócić uwagę na problem i zachęcić ludzi do wolontariatu, budowy społeczeństwa w oparciu o działalność prospołeczną. To niech kurwa nie bierze pieniędzy z budżetu, bo to im więcej pieniędzy z budżetu cyrkulują, tym bardziej tracą na wartości i efektywnie są mniej po prostu ten, mniej są warte, tak? I mniej zrobią dobrego. To jest takie proste. Jak chcą robić jakieś takie rzeczy, chcą wynająć, nie wiem, Dom Kultury, żeby zrobić finał w Ośpu, niech płacą. Jeżeli chcą, żeby przyjechała straż pożarna i zrobiła zabezpieczenie, niech płacą. I tak dalej, nie? Więc sorry, ale po prostu nie podoba mi się to, że do prywatnej akcji jest państwo się aż tak podbija, nie? Zupełnie mi się to nie podoba. Niestety. Wrzucę, bo wrzucę, nie powiem, że nie. Natomiast to jakiś jest specjalny świętokrowizm, ten główny frontman jest, no jest ty przejrzysty, no, trzeba to powiedzieć wprost. No. Nigdy jakoś tak chyba jasnego oświadczenia majątkowego i wyciągów z konta nie było pokazane. Zresztą teraz z tym procesem, z tą matką kurką jakaś tam poszła akcja, że on go faktycznie znieważył czy coś, ale tam było przecież, to już chyba 10 lat trwa i tam było stawanie na rzęsach po to, żeby się nie podliczył Owsiak. Robił wszystko, co się tylko dało po to, żeby się tak transparentnie co do zasługi siebie nie pokazać, ile ma i z czego korzysta de facto.
0: Ale też warto wspomnieć, że sąd jakby tylko zaapelował o to, żeby Owsiak ujawnił dane swoich darczyńców, a on tego nie zrobił, bo jakby nie musiał. I to był tylko takie...
1: Chuj mnie to obchodzi, znaczy się, że jest nietransparentne.
0: Znaczy wiesz, potrafię to zrozumieć, bo skoro sobie jacyś tam sponsorzy nie życzą, nie chcą, żeby... No możesz, jako...
1: Słuchaj, jest koleś, który cały czas mnie obraża na czacie, jest jakimś nowym przychlastem, nie wiadomo skąd, jakiś MD. Pojeb, coś tam, stratatata. Możesz go zbanować?
0: No spoko.
1: No, papa. I kto tu teraz spada, frajerze? Także ten. No, dziękuję.
0: Nie znam człowieka i jak przyszedł i awanturuje się tylko, to nie mam z tym problemu. Co innego, gdyby to był ktoś przez nas tu rozpoznawalny.
1: No to ustalone już ostatnio chyba, nie?
0: No.
1: Więc nie ma co gadać. Więc to mi nie pasuje z Wośpem, nie? Ja bym se ręki nie dał uciąć, że on jest jakiś w 100% całkowicie transparentny i Owsiak też jest, nie? Wośp może sam w sobie jest, ale gdzie ta kasa później idzie? Gdzieś coś mi śmierdzi z tym Owsiakiem zawsze i nigdy jakiejś pełnej takiej ufności wobec niego nie mam. Ja w ogóle mam tak, że jak to się mówi, ja wręcz automatycznie, organicznie sam z siebie nie lubię kogoś albo nie ufam komuś, kogo wszyscy lubią i wszyscy mu ufają. Taki mam jakoś, wiesz, automat, nie? Przychodzi jakiś koleś gdzieś tam na imprezie, wszyscy go lubią, to ja od razu i czuję fejkera, kurwa, jeszcze się w życiu nie pomyliłem, nie? Ani razu. I ten koleś mi tak poćmierduje. Musiałbym z nim sam na sam pobyć, żeby go wywąchać do końca, że tak powiem, nie wiem, może to jakieś tam feromony czuję czy coś, ale tak jest, nie? Nie lubię takich ludzi, jestem zawsze nieufny i ten koleś miał możliwość być transparentnym, nie był transparentny w pełni i tyle, nie? No, sorry.
0: A propos leczenia, szpitali i tak dalej, znachor Tomasz leczył raka generatorem plazmowym. I tu wstrząsające relacje są, że w zasadzie doprowadził do śmierci, bo no, jak to czasami bywa z takimi znachorami używającymi alternatywnych, prawda, metod, no to zniechęcał i zabraniał, żeby pacjentka chodziła tam na chemioterapię i odrzuciła całą tą rockefellerowską opartą na ropie medycynę. No i tym doprowadził jakby do śmierci w sumie, tak to często bywa. A ten generator plazmowy, wbrew pozorom, nie jest to technologia Keshe, tylko to jest takie inne jeszcze jakieś urządzenie, gdzie taki właśnie prądzik sobie idzie w jakimś szklanym tutaj. Dużo gałek, przełączników, plazma generator. Ma tutaj oscyloskopy fajne, żaróweczki. W sumie te różne jakieś plazma generatory czy te analizatory kwantowe, to trochę mi przypominają te deparchatory, bo deparchator to jest w sumie, no, też trochę urządzenie w takim stylu, że powkładasz do niego jakieś wiatraczki, diody, żaróweczki, jakiegoś chipa ewentualnie w wersji bardziej zaawansowanej. I takie urządzenie masz, nie? Tego typu trochę często po prostu.
1: Czyli oszustwo, nie? Technooszustwo.
0: Bardzo drogie urządzenie, które robi Ting, to przypomina mi się no. Monty Python, nie?
1: Tak, tak. I wiesz, ci ludzie to łykają po prostu jak pelikancego, bo są zdesperowani, no ale wiesz, przynajmniej nie umarł od medycyny rockefellerowskiej. No. Więc ten... Więc na pewno jest, na pewno lepiej, nie? To albo tam ktoś je dosypywał, albo 5G ją wykończyło. Zawsze się coś znajdzie, nie? Zawsze się coś znajdzie.
0: No, to da się wyczuć często takie sekciarstwo w tym wszystkim, że zabrania ci chodzić do lekarza, a też no, nie rozumiem, czemu ludzie ci alternatywni nie potrafią się zdobyć nigdy na krytykę i czegoś tak zmienić zdania i powiedzieć, no jednak chyba faktycznie oszustwo, tylko zawsze tak w zaparte idą i będą bronić, mimo że tutaj ludzie, którzy mieszkali w tej samej wsi, co ten jakiś pan pseudo-doktor, pseudonim doktor, często wydawali po ileś tam tysięcy na leczenie u niego i mówią teraz, no miał mi kolano wyleczyć, no ale nic mi nie wyleczył, no i panie, kilka tysięcy poszło w błoto. Druga osoba to samo i trzecia, ale szura nie przekonasz. On będzie mówił, to jacyś wynajęci specjalnie, żeby zniszczyć człowieka. I ja nie rozumiem, skąd to takie pójście w zaparte za każdym razem.
1: Nie czytałeś artykułu, który ci wysłałem. Dlatego nie rozumiesz.
0: A możesz mi jeszcze raz, byłbyś tak miły i
1: nie,
0: jeszcze
1: nie
0: raz...
1: Nie wiem, ten, teraz ciężko mi go będzie znaleźć.
0: No jakbyś ci znalazł, ja też się postaram odszukać, bo jakoś po prostu, no nie wiem, nie miałem chwili.
1: Jak gdyby, ale generalnie chodzi o to, że ten, znaczy to jest ciężki, on mi dał strasznego doła, ja tylko mówię, tylko przeczytałem sam artykuł na podstawie tego, a samego badania to tylko tak troszeczkę liznąłem, bo już widziałem, że naprawdę dostaję depresji takiej ciężkiej. Generalnie to polega na tym, że no to między innymi o modele sztucznej inteligencji to badali, że i dlatego też pewnie dużo osób z naszego pokolenia szurającego, no tak tu trafiliśmy, wielu z nas, w tym ja, było w stanie z tego wyjść, a teraz obecnie wielu nie jest w stanie z tego wyjść. Po prostu w mózgu się tworzą liczne połączenia, siatka pojęciowa i ona jest tak rozległa przy obecnym karmieniu informacjami mózgu, przy tym jak masz mózg bombardowany wszystkim, jest tak rozległa już przy tych współczesnych szurach, że im się wszystko z tym tematem kojarzy i nawet jeżeli ktoś to obali, no to gdzieś tam wiesz, z drugiej strony wyskoczy coś, ale to przecież spisek i tak dalej, nie? I cały czas właśnie ma miejsce to łączenie kropek. Nieustannie. I nawet jeżeli wszystko jest nie tak, no to będzie aha, bo to jest spisek, bo coś tam, nie? I chuj, i koniec, i nie wyjdzie, nie? Już cały mózg jest obsrany tym szurskim gównem do tego stopnia, że nie ma wyjścia z tego. Nie ma wyjścia z tego.
0: I to jest słabe trochę. Myślę, że to do was mówię, że wy ludzie z tych kręgów byście dużo zyskali na tym, gdybyście byli bardziej krytyczni. Pamiętam, że jak czasem gdzieś trafią się takie osoby, które zdobywają się na jakiś sceptycyzm, coś wyśmieją, co jest faktycznie już takie mega głupie, to ja od razu sobie myślę, o, to jest już taki, jakiś taki mądrzejszy szur, nie? I który coś sobą reprezentuje, bo przynajmniej jest w stanie zdobyć się na jakiś krytycyzm, a nie taki sekciarz, który po prostu będzie się tylko awanturował i wszystkich oskarżał o to, że...
1: Jest kwestia mindsetu, nie? Tego, jaką masz podbudowę intelektualną. No jeżeli ty nie masz tego faktycznie krytycznego myślenia, bądź to z charakteru, bądź to nabytego, a najlepiej jednego i drugiego, no to nie jesteś w stanie wyjść z takiej bańki. Nie pamiętasz, jak Enki szedł zaparte. O co ta cała drama z Enkim się zaczęła? No bo ja parę razy udowodniłem, że pierdoli głupoty, tak czarno na białym, nie? Jak powiedział, że o, tam jest wielki pokaz, jak ktoś tam rzuca czary i ktoś jest cięższy nagle na wadze. Powiedziałem, pokaż, nie? Cisza. Już były pierwsze wyzwiska, takie pomniejsze. Jak było to, że zaraz się insulina skończy, nie? No to ja się udałem tam do centralnych źródeł jakichś tam farmaceutycznych, gdzie są niedobory lekarstw. Wziąłem, pierdolnąłem papierem i dupa, żadnych niedoborów insuliny nie było, nie? W ogóle żyjemy w 2024 roku. Też, jeżeli chodzi o zapowiedzi Enkiego, mieliśmy już gołymi dupami i dzinami latać, nie? I tak dalej i tym podobne. I to ja ci powiem, wiesz, Enki jak na to środowisko, to nie jest jakiś taki tempak, nie? No, różne rzeczy można o nim gadać, ale to nie, że to jest jakiś totalny pojeb, nie? No.
0: Tak, on nawet można powiedzieć, że jest całkiem inteligentny.
1: I teraz jest pytanie, na ile to jest kwestia tego, że on tak udaje i mu się nie podoba, że tak było punktowane, na ile już w to sam faktycznie w to udawanie wszedł i po prostu taki ma światopogląd, że zawsze musi być źle i niedobrze, nie?
0: Ciężko właśnie, on jest jedną z tych osób, które strasznie ciężko rozgryźć, nie? Po prostu co jemu w głowie siedzi tak naprawdę. Na pewno ma może taką cechę, że on jest bardzo wrażliwy na to, że ktoś podważy jego autorytet, bo jemu się wydaje, że on wtedy przestanie być, nie wiem, szanowany czy coś, jak ktoś mu coś udowodni, jakiś błąd, nie? Może o to chodzi też w dużej mierze.
1: Furiat, zaraz jebnę tego Zenka, za co chcesz mnie jebnąć? Przecież to wszystko, co ja stary, co o tobie mówiłem, to mi wyśpiewałeś przy świadkach, że dokładnie było tak, jak było. Że ja miałem rację. No, także, no, to tak a propos tego. A co do tego, no wiesz, ale to teraz popatrz na Tarasiuka, popatrz sobie na to towarzystwo Czoska, popatrz sobie nawet na pana Chudzika, który ma do ciebie jakieś aneksje. Ty sobie wyobrażasz, że ci ludzie się przyznają do błędu i przeformują cały swój światopogląd? Albo nawet jakaś znaczną jego część? No ja nie.
0: No ciężko z tym jest troszkę, no tak. No, widziałeś może obraz księcia Karola III zresztą? Tutaj daję na ekran.
1: I widziałem, tak, zaraz będzie.
0: No, zamówił sobie przez kilka lat, podobno był malowany ten obraz i ten książę Karol III, to on... O nim piszą, że on jest potomkiem Drakuli, tak na dobrą sprawę. Znaczy, Drakula był wzorowany na Vladzie Palowniku, takim właśnie tam rumuńskim.
1: Ja, kurde, wygląda jak z tych, jak ten z Pogromców Duchów, ten taki.
0: Faktycznie, taki demoniczny obraz,
1: ja
0: kurwa.
1: Pierdolę,
0: kurwa, portret Doriana Greya, nie?
1: Co to jest, Blob Gozera? Jaki syf.
0: Nie, to jakieś takie tam, jakieś krwawe,
1: teraz pomyślcie, jak głupim narodem jest Wielka Brytania, nie? Ma tą bandę tych gównojadów, którzy się pracą nie skalali i na takie farmazony ta forsa idzie, nie? To jest coś niesamowitego, nie?
0: Wow. Ale to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo on faktycznie jest potomkiem tego Vlada Palownika, tak piszą oficjalnie. Zafascynowany jest tymi klimatami, nawet sobie gdzieś tam w Rumunii kupił jakąś posiadłość. Mało brakowało, a kupiłby zamek Drakuli w ogóle.
1: A podobno nic specjalnego tam teraz się dzieje. To słuchaj, szkoda, jak jest takim jego potomkiem, to fajnie by było, jakby robił to, co on, nie? Ja tylko tak powiem dla niezorientowanych, no ten historyczny Dracula nie przepadał za islamem.
0: Okay.
1: Że tak powiem, no, bardzo nie przepadał.
0: No, a tutaj no też ta postać, ten Karol wsławił się tym, że na przykład bronił jakiegoś duchownego, wysoko postawionego, jakiegoś tam biskupa oskarżonego o to, że małych chłopców tam ten Teges, ale strasznie go bronił w ogóle, wstawiał się za nim, żeby mu zmniejszyć wyrok, bo to jego wielki przyjaciel. Jego brat, Andrzej z rodziny królewskiej z kolei, też molestował nieletnich. No. Ja pierdolę, co za towarzystwo w ogóle, nie? A ten zafascynowany wampirem maluje sobie jakieś demoniczne obrazy.
1: To są skutki tego, co ja mówiłem ostatnio o nieróbstwie, do czego prowadzi nieróbstwo. Nie dałem tego konkretnego przykładu, ale no tak, macie, no. Konkretny przykład nieróbstwa to są właśnie różne tam wyższe sfery, jacyś arystokraci i tak dalej, nie? To są ludzie, którzy de facto nie żyją z żadnej swojej pracy, de facto wielu z nich to nawet jakiegoś nadzoru nad tymi rzeczami nie pełni, i są pasożytami, takimi nowotworami na ludzkim organizmie społecznym. I często właśnie z tej przyczyny, no tak jak nowotwór, one się jakoś się patologicznie degenerują, nie? Są jakieś rodziny, gdzie tam trochę się tego pilnuje, jakieś tam skandynawskie księżniczki są pielęgniarkami, czy coś tam, ktoś tam jest lekarzem. Zdarzy się, owszem. Natomiast, no jak widzisz, ta rodzina królewska jest, ona jest tak zdegenerowana, do tego stopnia jest zdegenerowana, że tam jest nawet niemała część tej grupy, która się po prostu zrzekła tego tytułu szlacheckiego i tej przynależności do tej rodziny i zaczęli żyć, wiesz, dwie klasy niżej. No. To są tacy degeneraci. Wyobrażasz sobie, ile znasz przypadków, że ktoś się wyrzekł rodziny tak formalnie całkowicie? No.
0: No tak, myślę, że tutaj z powodu różnych rzeczy ludzie ci tacy tam w wyższych kręgach są, jacy są. Raz, że to nieróbstwo często. Dwa, mieszanie się genów nieprawidłowe, że tam chód wsobny za bardzo i też coś się złego dzieje.
1: A to się kończy użyć, no, tak, inżynierii genetyczną, więc wiesz, to oni będą używali inżynierii genetycznej, już ich stać ich na to, jest to sprawdzone na tyle i wykonalne, więc dlatego już nie ma tych pomysłów typu, że weźmiemy sobie jakąś tam mieszaną rasowo kobitkę, nie? No. Marcinie Chudziku, jest nagrana, jak kilka razy mówiłeś, że ktoś do ciebie ma aneksję, że ty, że krawiec niby, że ty niby miałeś do krawca aneksję i w ogóle bądź tak uprzejmy i napisz mi, co to jest ta aneksja cała. Bardzo chętnie.
0: No, śmiejemy się po prostu ze słowa niewłaściwie użytego, co się Marcinowi zdarza. No, to się
1: nagminnie, należy powiedzieć.
0: To też nie jest nic dziwnego, że się w takich przypadkach sobie żartujemy z tego, nie? No, a wracając do tematu, taki Tom Cruise, to on też podobno, on to jest taki na maksa zdzieciniały człowiek, on bardzo dużą wagę przywiązuje, żeby jakiś prezencik mu dali, szykowny, i on czeka tam na prezenciki, no bo taki jest jego świat, jego wsadzają na motorek i on ma na motorku gdzieś tam przeskoczyć i to cały świat będzie oglądał, jak on skacze na motorku, nie? No, wiecie, no to takim ludziom odpierdala, no taki stary, malutki, nie? Żyje w tym świecie swoim, tam skoków na spadochronach, zabawek drogich, no to takie dziecko duże, no.
1: No tak, no dokładnie to miałem na myśli, jak mówiłem o tym. Nie wiesz, czy ci odjebie, czy ci nie odjebie, czy on zawsze taki był, czy zawsze taki nie był. Jestem wręcz pewny, że nie zawsze był taki pierdolnięty. Teraz jest ewidentnie podupcony i to nie jest tajemnica, to już od lat wiadomo, że chłop ma nierówno pod sufitem i tyle, nie? No. Więc o czym tutaj gadać? Dobra, aneksja krawca przez Zenka. No, ja nie mam do ciebie krawiec żadnych aneksji, nie.
0: Może się Marcinowi pomyliło ze słowem animozja na przykład, no.
1: Ty myślisz, że on słyszał kiedyś takie długie słowo?
0: Myślę, że tak. Nie no, czasami się ludzie się mylą, no jeden jest lepszy w języku polskim, a drugi trochę słabszy, no i co? Ale Marcin ma różne inne ciekawe zainteresowania.
1: No. Dla mnie ten, ja tam lubię jak dzwoni, bo no jest wesoło, że tak powiem. Siemano w kolano,
0: też lubię, no.
1: Spadam, trzymajcie się. A, co do tego Unburnika, że tak powiem, to próbowałem softu, który ma porty tak zwane, czyli na ARM różne gry, takie inne jeszcze. No to Diablo mi działało jedyneczka i właśnie ta Diablo jedyneczka taka straszna siermięga była. Jezus Maria, nie? To tam ani skilli nie było jakichś drugorzędnych, żeby się nauczyć, ani drzewko, znaczy drzewko umiejętności nie było, nie? Jakieś to wszystko zawsze wyglądało tak samo, nie? To jest masakra jakaś po prostu.
0: Wódz tu pisze, że hehe, odezwał się dorosły jeden z drugim. No ale my, no w moim przypadku raz, że ja się niespecjalnie z tym jakoś kryję i nie robię z siebie tam wielkiego dorosłego i się przyznaję, że trochę tak to wygląda. Dwa, że nam chyba aż tak strasznie nie odpierdala, nie mamy jakichś dziwnych strasznie jazd, nie? Też, no nie wiem, no ale to niech ci będzie, że przyganiał kociołka.
1: Czy nie, no to chodzi o to, że wódz po pierwsze dostaje straki, że ktoś śmie krytykować ludzi, którzy mają kasę i nic nie robią, to już go trzęsie. Po drugie, sytuacja jest taka, że no ja mu kiedyś powiedziałem, a jeżeli nie powiedziałem, to mówię to teraz, i że ma bardzo dziecinne zachowanie i dziecinny światopogląd, nie? Więc... No widać to na przykład przy tym takim prostym zwalaniu wszystkiego na kapitana państwa, nie? No to jest jakiś 13-latek korwinista. Niepoważny. No to są, wiesz, mechanizmy ze sobą połączone. Jedna ręka drugą rękę myje. No i nie czarujmy się. Taki wielki kapitał zawsze szedł koło państwa. Kiedyś wielki feudał, teraz wielki kapitał. Czasami to nawet są te same, że tak powiem, te same rody, osoby i tak dalej. Więc to nie jest tak, że kapitalizm to jest odpowiedź na wszystko i tylko mu kłody to państwo podkłada. Gówno prawda, to w dużej mierze w wielu wypadkach właśnie kapitał powoduje to, że prawo jest takie, a nie inne. Nie? Nawet jeżeli by się mogło na pierwszy rzut oka wydawać, że gdzieś tu jest za dużo regulacji, przepisów i dlatego ktoś sobie nie może zrobić fabryki tam paróweczek. Nie? No to właśnie dlatego, że ten duży kapitał, który ma paróweczki, lubi sobie podpłacić do pana posła, żeby było panie pośle tutaj tak, żeby tylko te, żeby tu były takie paróweczki, że muszą być robione tylko w takich zajebiście drogich maszynach, żeby ktoś tam nowy nam paróweczkowni nie postawił. No tak to wygląda, no.
0: No, a poza tym, no, jakby się miała objawiać twoja.
1: Kto chudzika, przepraszam, wskazował, bo przed chwilą napisał, że aneksja znaczy się, że nie naprowadzam.
0: Ja nie, to sam chyba wycofał komentarz.
1: Aha.
0: Jak jest komentarz wycofany, tak po prostu znaczy, że ktoś sam skasował. Bo jak ja bym skasował, to by było komentarz wycofany przez Nocne Radio, nie? No a poza tym, słuchajcie, czy Zenon jest dziecinny? No nie wiem, ma rodzinę, pracuje, chodzi do roboty, myśli o poważnych sprawach takich jak, nie wiem, zakupy, mieszkanie, opieka tam nad kimś i tak dalej. To wszystkie rzeczy, co dorośli robią, to czemu? A że gra se w gry, no to nie wiem, pół świata dzisiaj gra w gry i filmy ogląda, że sięgnie po jakiś dobry komiks, no to właśnie to jest dojrzałe bardziej... myślenie, że komiksy nie są dla dzieci, bo ktoś, kto tak myśli, to się wychował gdzieś tam w PRL-u na Tytusie i tylko to zna i na Koziołku Matołku i on ma spaczone myślenie, że to jak komiks to dla dzieci, nie? No to co jeszcze tu zarzucicie?
1: Odszedł się od tego Gieresia, nie? To jest dla mnie też mocne z tym komiksem, jeżeli chodzi o Gieresia. No ale co zrobisz?
0: No tak, on tak mówił, że 40-letni człowiek czyta komiksy. To jest aberracja umysłowa. No kolego, no to naprawdę to idiokracja. A zaraz po tym się rozwodzi, że największe arcydzieło kinematografii to Robocop. No dobra.
1: No dobra, no to ten, tak, dokładnie. Czekaj, aneksja względem Krawca polega na zmianie poglądów. Chłopie, ale mieszasz się cudownie, nie? Zadzwoń jeszcze raz, bo ten... Bo...
0: No to było, że ja mam do Marcina jakieś aneksje, tak?
1: Ja pierdolę. Że ja mu nie wchodzę w grę, nie mówię.
0: Anektowałem go.
1: Aha.
0: Nie wiem, o co chodzi. No, nieważne, dobra, to nie jest temat też jakiś ciekawy.
1: No, w walce. Idę dokonać ablucji i właśnie kładę się z łóżkiem, kładę się z łóżkiem do Andernika. Okay. Dobra, na razie chodź, hej.
0: Hej, hej. Zenon się idzie spać z Albernikiem. Albernik też potrzebuje trochę, żeby mu poświęcić trochę czasu.

0: Gry jak gry, to jest jakaś opowieść po prostu, tyle że interaktywna. I w zasadzie to gry wymagają często więcej zaangażowania jakiegoś intelektualnego. Na przykład można się z nich też sporo nauczyć, czasami bywa i tak, bo pogimnastykować głowę i to jest taka rozrywka, która jest bardziej wymagająca niż takie bierne odbieranie treści, nie? Jak film. Książka to nie, no bo książka też uruchamia w nas myślenie, wyobraźnię. Ale audiobook już troszkę mniej z kolei, bo audiobooka to tak bardziej chłoniemy. I ta nasza wyobraźnia, powiedzmy, nie jest aż tak się nie gimnastykuje. Nie budujemy sobie w głowie tego obrazu, tego, o czym czytamy, aż tak. No jakoś tak to mniej angażujące jest. Zenon dokonał aneksji Oli, pisze psycho. No dobra, chyba będziemy kończyli. Będziemy kończyli. Chyba. No, co myślicie o tym obrazie? Demoniczny, nie? Niektórzy dopatrują się. Jest tutaj motyl, monarch, tak, od monarchy. Tutaj niektórzy to wiążą z projektem Monarch, który no, badano tam jakoś, czy można ludzi, nie wiem. Jeśli dobrze pamiętam, chodziło tam o coś takiego jak w MK Ultra, tak? Żeby ludzi zaprogramować w jakiś sposób, tak? Projekt Monarch, coś takiego było.
1: Designe, 10 złotych. Gdybyś strzelał z łuku, to wtedy rzekłbym szyj krawcze.
0: No można szyć z łuku, tak się mówi. Z uku, uk. Kiedyś w karcie postaci swojego bohatera, jak tak dużo grałem w te papierowe RPGi, to nigdy nie potrafiłem pismem odręcznym napisać dobrze małego ły i pisałem tak jakby ty. I mistrz gry przegląda kartę i mówi: słuchaj, krawiec, masz tu wpisane w ekwipunku coś, co nazywa się tuk. Co to jest tuk? Ja mówię: no jak tuk? Sam jesteś tłuk. Tuk, to łuk. Mówi: nie, nie, nie, to nie jest żaden łuk. Napisałeś tu tuk. Naucz się pisać ły. Wykreślam ci to. Nie masz tego. Ja mówię: kurwa, no jak, no co, no kurwa. Dzięki. No. Uk, uk, uk. Dzięki. Designe. Szyj. Szyj, krawcze, szyj. No, nigdy się nie zabrałem za strzelanie z łuku, choć niektórzy się tego uczyli tam w grupie odtwórczej. Okazuje się, że to nie jest takie proste nauczyć się napinać łuk. Trzeba do tego trochę przygotowania. Trzeba też uważać, bo taka cięciwa to czasem potrafi rozorać komuś łapę też. To jest dosyć duża tam siła. Dlatego dobrze mieć karwasz twarz. Karwasz twarz. Że jak ta cięciwa ci przypadkiem przejedzie po ręku, to żeby ci nie rozorała tej ręki na przykład. No takie jakieś strasznie to demoniczne, na maksa demoniczne. Cześć Etamie, hej.
2: No hej, nie zdążyłem na cenę, ona już niestety poszedł sobie, a trudno. Tam coś mówiliście o komiksach, że tam lubi czytać komiksy, a ja w wieku 50 lat czytałem komiksy, no i co? I co mi powiecie, że...
0: A jakie na przykład?
2: Fear the Walking Dead i ten, i The Walking Dead. Wersje, nazwijmy to, kopie zapasowe, czyli na PDF-ach, nie? No, jakoś tak mi przypadło do gustu, jak jeszcze ten serial był, powiedzmy, w miarę rokował, to zacząłem czytać dalej, co tam się dalej dzieje, nie? Po prostu ciekawski byłem tego, co tam się rozwinie dalej jak w akcji, nie? Zresztą okazało się, akcja filmu jest troszeczkę inna niż, czy tam niektóre postaci nie występują i tak dalej. No w każdym bądź razie muszę powiedzieć, że całkiem fajnie mi się to czytało i czekałem na kolejne zeszyty, czy tam jak to tam się nazywa w tym komiksiarskim świecie. A ostatnio zauważyłem w kąciku prasowym naszego sklepu osiedlowego, zauważyłem, że wychodzi nowe wydanie, tak sądzę, że nowe wydanie, bo tu już chyba 7 i 8 część była, czyli jakaś seria Torgala, jeżeli dobrze pamiętam, tak, Torgal to był.
0: Bardzo dobre komiksy. Zarówno Torgal i wcale nie głupie, nie wiem, te historie niczym nie odstają od tego, co można by sobie, nie wiem, w dobrej książce przeczytać jakieś, więc co to za wstyd czytać mądry, fajny komiks, jakiś przygodowy, czy... No, Walking Dead to był też taki niegłupi serial, bo no, niby są te zombiaki, ale tak naprawdę dużo tam się kręci wokół relacji międzyludzkich, społecznych, jakichś spraw, nie? Więc jest to ciekawe, no, jak my jako ludzie tam ze sobą współżyjemy w tym świecie, ten świat zombiaków jest takim tłem tutaj. To jest bardzo dobry komiks Walking Dead, Torgal też.
2: Bym powiedział, że nawet tak gdzieś od któregoś tam sezonu to te zombiaki schodzą na tak daleki plan. Właściwie to już chyba od 4 czy 5, a było ich chyba, nie wiem, z 10? Nawet już nie pamiętam, bo teraz powychodziły jakieś tam dodatkowe seriale typu właśnie Fear the Walking Dead, Benoit the Walking Dead. Teraz jest historia dwóch postaci... Boże, jak oni się nazywali. Znowu ten moment, kiedy chciałbym powiedzieć o filmie, wiesz jakim, i w którym grał, wiesz kto, i grał kogo, nie?
0: Pustka w pamięci. To jest ten taki, co grał razem z tym drugim, takim, tym grubszym takim, tak?
2: No, coś w tym. O, już wiem, ten, Ken, chciałem powiedzieć, Boże, kochany. No ten, co miał tą...
0: Z tą kudłatą, co razem w innym filmie.
2: Ricky jeszcze ta czarna, nie pamiętam jak ona się nazywała, zapomniałem, Miszną. Oraz dwie inne postaci to był ten, no z tą...
0: ty powinieneś audycję o filmach Ethan prowadzić jakoś.
2: To jest, nie, ja to bym sobie przygotował na kartce, nie, żeby się nie wygłupiać. Także tego. Ale co chciałem powiedzieć, ciekawa rzecz, bo kurczę, jestem takim pasjonatem tego, co robi obecnie taka firma, która wydaje te małe konsolki, reprodukcje tych wszystkich starych konsol, nie? No i tam był Commodorek, był Maxi i Mini, teraz wyszło malutkie Atari, no i miałem okazję pooglądać sobie malutkie Atari. Ty wiesz, kurde, że ono jest w Niemczech tańsze niż w Polsce?
0: No tak to właśnie jest ostatnio, że niektóre rzeczy są u nas droższe niż gdzie indziej.
2: No, jest, kurczę, znaczy kosztuje tam 100 chyba 8 euro, czy 109 euro, jakoś tak, a u nas kosztuje prawie 600 zł, nie? No, aż tak się zawiodłem i to w tym samym marku, że tak powiem.
0: Także... Trochę przegięcie, jest za dużo, nie? No, nie powinno to tyle kosztować.
2: Ale, znaczy wiesz, no, w zasadzie to powiem w ten sposób, no jest to ładne, no bo jest to takie maleńkie, nie? To można sobie gdzieś postawić i fajnie wygląda, ale ja bym zaczekał na wersję z pełną klawiaturą, która będzie pewnie wydana za jakiś czas. Teraz będzie niedługo Amiga Maxi wydana. Ciekawe, ile będzie kosztować w Polsce, bo pewnie będzie droższa niż wszędzie gdzie indziej. No mam nadzieję, że nie przebije tych cen allegrowych w retro, bo dzisiaj się zaglądałem tak właśnie popatrzeć, co jak kosztuje, to no masakra, co się dzieje. Jak ktoś zainwestował parę lat temu w retro rzeczy, no to dzisiaj może to sprzedawać. Parytet retro sprzętów idzie do góry. Płyty, gramofony, jakieś takie magnetowidy sprawne, dobrzejsze. Na przykład hi-fi. W ogóle teraz się otworzył taki rynek, czy teraz on już jakiś czas istnieje, ale ja się o nim teraz dowiedziałem. Bo były produkowane pod koniec okresu wideo, były między innymi Philips się w tym specjalizował, były produkowane magnetowidy, które miały bardzo ciekawą funkcję. Otóż całą szerokość taśmy, nie tylko ścieżkę audio, ale również całą szerokość taśmy, można było sobie przełączyć na opcję audio. I uzyskiwaliśmy jakość taką super studyjną audio, bo cała półcalowa taśma była przeznaczona właśnie pod nie obraz, a pod audio. I podobno są audiofile, którzy są zapasjonowani tym po prostu. Nie? Po prostu zbierają te audio wydania kaset. Zamiast kaset, kompakt kaset, to kasetki takie wideo z ścieżkami audio. Nie? I to podobno jest wydawane nawet w niektórych państwach. To oczywiście to są jakieś tam niszowe rzeczy zupełnie, nie, ale jest coś takiego. No i kurczę, teraz ostatnio tutaj oglądałem, robiłem przegląd różnych matryklosów i patrzę, mam Philipsa z centralnym mechanizmem, czyli kaseta wkładana w środek, z drewnianym wykończeniem na bokach i patrzę się, jest przełącznik audio, nie? Ho, ho. Jedyna wada to, że jest uszkodzony. Trzeba byłoby go naprawić, nie? Ale podobno to niezłe pieniądze osiąga takie coś, kurde. Także jak macie telewizory, jakieś magnetowidy, trzymajcie, bo nie wiadomo, czy nie będzie można kiedyś na tym dobrze zarobić. A części coraz, o części coraz ciężej. No i kiedyś, jak teraz taka Amiga jak CDTV kosztuje 3000, 4000 zł, wystawiają. Oczywiście u nas tego nikt nie kupuje, ale na eBayu bez problemu sprzedacie.

0: wypuścić po raz enty tą samą jakąś głupawą pioseneczkę, albo ona tańczy dla mnie. Co to tutaj wniesie tutaj ciekawego? Tylko tyle, że audycja spadnie, bo to jakieś znane są rzeczy, nie? No to zaraz to audycja będzie zablokowana. No i po cholerę to, nie wiem, to przecież każdy może sobie sam puścić coś tam.
1: Sorry, tutaj musiałem skrzypnąć barkiem. Musiałem jedną rzecz wyciągnąć.
0: Tam ja na moment do toalety skoczę, dobra? Mogę cię zostawić na 2 minuty?
1: Oczywiście, oczywiście. Opowiadam o ciekawej historii. Tutaj, dobra, już zaczynamy opowiadać o ciekawej historii. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście na całkowicie randomowym dla was kanale, niszowym, od razu powiem, gdzie tam, jakie są live'y, to nie tylko krawiec, ale ja mam więcej słuchających. I trafia się wam słuchacz Nocnego Radia wśród 3 słuchających. Ja podejrzewam, tych 3 to był ten, który nadawał. Ja i ten jeszcze jeden człowiek, który był z Nocnego Radia. Mam na myśli tutaj, mam nadzieję, że się nie obrazi, że go zdradzę, Randy'ego. Także trafiła się taka dziwna sytuacja, nie? I ten człowiek ma takiego, kurde, mindfucka, jaki internet jest mały, w sensie parafrazując, jaki świat jest mały, nie? Jak to można, kurde, trafić na znajomego z Nocnego Radia w zupełnie randomowym miejscu, nie? Także pozdrowienia dla Randy'ego. Jeśli nas słucha, wie, o jaki kanał chodzi i co tam się działo mniej więcej. W każdym bądź razie taka, widzicie, historia. No a ja sobie pooglądałem trochę po tych elektromarketach, zresztą nie tylko po elektromarketach, ale również po sklepach z żywnością masowego rażenia. No i muszę powiedzieć wam, że w pobliskich miasteczkach przygranicznych niestety, ale po niemieckiej stronie jedzenie jest dużo lepszej jakości, a przynajmniej to, co deklarują na etykietkach. I zabrałem się przede wszystkim za słodycze, bo tam najwięcej jest tych różnych takich dziwnych rzeczy typu słodziki, typu jakieś tam oleje palmowe i tak dalej. No, tego tam niestety nie ma. Po prostu nie ma. Jeszcze jest oczywiście możliwość taka, że ja za słabo znam niemiecki, no ale akurat te słowa sobie wcześniej sprawdziłem, które miałem posprawdzać. No i niestety, ale ta żywność jest lepsza. No i jeszcze druga sprawa, że jest w tej chwili tańsza. Jest w tej chwili tańsza. Popytałem się też pani za kasą, bo tak się składa, że tam jest dużo osób, które są rosyjskojęzyczne w tych małych miejscowościach. Niemcy nie chcą pracować za 1999 euro, bo tyle jest płaca minimalna tutaj niedaleko Szczecina. No i powiem wam, że chwalą sobie bardzo, bo jednak praca na kasie po niemieckiej stronie to jest 4 razy więcej niż praca na kasie u nas tutaj. No i ciekawe zjawisko, które zaobserwowałem, to to, że powoli, to nie jest tylko kwestia Biedronki, bo myślałem, że tylko w Biedronce to ma miejsce, ale we wszystkich sklepach, które są tutaj, które ja jakoś tam odwiedzam, to we wszystkich sklepach zaczynają zanikać kasy z człowiekiem. Różnica jest taka, że kasy automatyczne, które się pojawiają w to miejsce, nie pobierają gotówki. Natomiast na Zachodzie jest taka możliwość, żeby włożyć sobie ten banknot i tam resztę wydaje, tylko papierek trzeba włożyć, nie? Natomiast wyrzuca drobne też, nie?
0: Jest pytanie do ciebie od Tomisia, czy warto sprzedawać teraz Atari 800 XL, czy zaczekać jeszcze? No tam to zawsze wam powie, że czekać, bo on w nieskończoność czekać do usranej śmierci czekać i nigdy nie sprzedawać.
1: Ja Atari 800 XL bym nie sprzedał, nie? Ja bym po prostu trzymał tam, nie wiem, dla dziecka, dla wnuka, dla kogoś i tyle, nie? Po prostu. To nie jest akurat komputer jakiś szczególny, bo wersja XL była największą wersją, jaką produkowało Atari. Tych modeli było bardzo dużo. Pierwszy był 1200 XL w Stanach Zjednoczonych, wersja jedynie NTSC. Później była 600 i 800. Potem była 1250. Potem była 1450 XLD z 2 stacjami dysków. I jeszcze miała być 1600, ale zrobili tylko prototyp i niestety już nie da. A potem jak przyszedł Tramiel, przyszedł do Atari, to wszystko przerobił na wersję XE, czyli taką podobną do Atari ST, i tego wyszło model.

0: mieli aż 4. Czyli 65X, 130X, specjalnie dla Polski i dla państw wschodnich, ale tak naprawdę to było dla Polski przez sentyment Atari 800XE, bardzo rzadki model, no i później Atari Game System XE. No, także no, Tramiel miał akurat sentyment i tutaj była jakaś dogadka z Peweksem, że właśnie te 800XE miały być u nas docelowo, chociaż tak naprawdę najwięcej było 800XL za $115, potem za 99 65XE i 130XE za $199. A ile już kosztowało 800XE, nie pamiętam.
1: Widzę, że...
0: $4.90 kosztowało.
1: Widzę, że dobre są nawet ceny, nawet za prawie 4000 widzę tutaj Atari 800XL. Zestaw gier, tutaj magnetofon, joystick, wiadomo, to większość tak zestawów, ale jeszcze w takim pudełku, ale takim na maksa obskurwiałym, jak po powodzi jakieś brudne tutaj taśmy poobrywane, uszkodzone bardzo mocno, poklejone taśmami, no a mimo to za prawie 4000 jest taki zestawik, no i takie widzę tu ceny, 3300, 3800, 2500.
0: No jak jest box, to wiesz, to jest zawsze cena, idzie w tak dobre parędziesiąt procent w górę, nie? A jeszcze jest, jak jest w dobrym stanie. Ja byłem trochę frajer, bo znajoma, która jest importerem różnych rzeczy, przez przypadek dostała nowiutkiego, bez draśnięcia na pudełku, ZX Spectrumka. Dosłownie wyjęliśmy z pudełka, ja to delikatnie otworzyłem, żeby nie uszkodzić i po prostu wyjąłem, no i ona chciała mi to dać, nie, ale ja jestem na tyle uczciwy, że wiem, że jej syn się z kolei zajmował grami komputerowymi, no i mówię, wie pani co, no nie mogę tego przyjąć, bo to jest warte z 4-5 tysięcy w takim stanie po prostu i synowi pani da, nie, no i rzeczywiście syn przyszedł i był wdzięczny, że mu powiedziałem, bo przecież to kolekcjonerska wersja. Taka dosłownie nóweczka jeszcze pachnąca nowością. Jak otworzyliśmy, zafoliowane wszystko elegancko.
1: A tylko, że kondensatory mogły powylewać na przykład w środku, nie?
0: Nie, podłączyliśmy, wszystko chodziło.
1: No to ciekawe jest, może one nie wylewają, jak sprzęt nigdy nie był uruchamiany na przykład. No nie wiem, się nie znam na elektronice, ale... Nie wiem, jak to jest, no ale wiem, że to jest taka pięta achillesowa tych dawnych sprzętów, że często trzeba wymieniać te kondensatory, jeśli one jeszcze nie wylały, bo jak już wylały, no to jeszcze gorzej jest często i może być na przykład nie do odratowania, być może sprzęt, nie? A co do Atari, to w ogóle Atari miało taką jazdę, że często w różnych obudowach sprzedawało właściwie to samo, nie? Tak się mówi o tej marce, że to było ciągle sprzedawanie tego samego, tak naprawdę.
0: W sumie to Atari się różniło tym od Commodora, że tak naprawdę... Ta główna linia tych domowych komputerów to od 400 i 800 z 79 roku. No, tam troszeczkę poprawiono grafikę, bo w tych pierwszych dwóch modelach i to właśnie ten 400 jest tą miniaturką teraz, którą sprzedają obecnie tą kopię tego. To była paleta 128 kolorów. W tych XL poprawiono tą paletę na 256 kolorów. No ale to powiem tak, no cała linia tych komputerów to było tak, jak mówisz, nie, że to była właściwie ta sama linia, no, różniło się czasami pamięcią. 600XL to była wersja tak zwana ekonomiczna, bo w Stanach na początku lat 80. przeciętna pensja wynosiła $200. Natomiast była tam, i tam był wyścig o to, żeby cena komputera była poniżej 100, nie, no i właśnie powstała 600XL, żeby kosztowało to 99 czy coś takiego na starcie, nie? Te 64-kilobajtowe były droższe. 130XE to był taki model, to było zawsze tak, że topowe modele danych firm, w przypadku Spectrum to był Spectrum 128, w przypadku Atari to był Atari 130XE, a w przypadku Commodore'ka to był Commodore 128. To miały właśnie 128 kilobajtów pamięci, nie? to był taki jakiś jeden model, który właśnie tą pamięć posiadał, a że tak powiem, cała sztuka polegała na tym, że procesory nie obsługiwały tych 128 kB, tam maksimum 64. No i trzeba było, jak to się mówiło, wtedy stronicować, to chyba było słowo stronicowanie pamięci, czyli wykorzystanie tego jak gdyby RAM dysk, który sobie tam przełączało potem te bloki pamięci i można było poszerzyć, aczkolwiek są gry, które wymagają 128 kilobajtów, na przykład International Karate, tylko już nie pamiętam, czy na Commodorku, czy na Atari wymaga 128 kilo, nie? No także rzeczywiście tak było, że na przykład jak Tramiel zadecydował o tym, żeby na rynek wschodni, czyli ten nasz, wyprodukować wersję 800XE, to już nie zmieniał taśmy produkcyjnej, tylko wylutował z płyty głównej 64 kilo ze 130 i powstała 800XE. To była 130 bez kilku kości pamięci, nie? Z 164 kilobajtami. Także tak robili. No w Hiszpanii na przykład.
1: Jezu, ale tam jak będziesz tylko mówił o tym, że tu wylutowano i 64 zamieniono na 16, a tam z kolei nie było takiego układu, który się nazywa Dupex, tylko włożono specjalny układ Hujon. To wiesz, to strasznie nudne jest. Nawet dla mnie. Nawet dla mnie. Zasypiam po prostu.
0: Patrzcie, kurczę. Takie ciekawe rzeczy mówię, takie konkretne, fachowe. Na przykład chciałem teraz powiedzieć o Amstradzie, o którym mało kto wie, jest CPC-472, który był tylko w Hiszpanii sprzedawany. Hiszpania miała świetny pomysł, jak to państwa socjalistyczne, no i w 84 czy 5 roku to było, wprowadziła podatek od komputerów, które mają 64 kilobajty. I co zrobił Schneider Amstrad? No, zrobił tak, że dolutował jedną kostkę pamięci i zamiast 4,64, czyli 64 kilobajty, zrobił 4,72, 72 kilobajty.
1: O kurwa. W ten ale sposób zajebiste, ale jaja. No. Nie, bo Zenon tu się przychyla, że to jest bardzo ciekawy temat, a ja tutaj nie doceniam. Ale wiesz co, Zenon, mi się wydaje, że niektórzy potrafią o tych właśnie rzeczach mówić tak z całym szacunkiem dla Etama trochę ciekawiej, bo na przykład bardzo lubię słuchać sobie opowieści Energika, którego też cenisz, nie? I też słuchasz. I on jakby troszkę inaczej, on opowiada całą historię tych komputerów, że tam właśnie Tramiel przeszedł z Commodore do Atari, że tworzono takie gry i były jakieś odpowiedniki, wyszedł jakiś tam specjalny joystick, wiesz. I to są takie różne opowieści, ale tam się skupi, że jakiś tam układ i zamieniono tam szynę procesora na magistralę taką. I to jest, jak tylko są takie rzeczy, to już jest całkowicie dla fascynatów, nie? Są takie kanały na YouTubie, chyba, jak się nazywał ten pan? Jest taki kanał, kiedyś rzucę linka, bo no, bardzo interesujący dla tych, co z lutownicą szaleją, którzy sobie tam coś przelutują w tym na starej płycie od Atari, no to tam są takie rzeczy. On wspomina też właśnie takie stare jakieś magnetofony szpulowe, jakieś radia Diora i on je omawia tak mega fachowo, że analizuje, czy płytka drukowana jest zrobiona z głową, czy byle jaka jest kultura tego całego umieszczania tam tych ścieżek, scalaków. No i to jest dla ludzi, którzy się tym... O, towary modne. Tak, to chyba ten kanał. No to słuchajcie, dla fascynatów to takie rzeczy to mega.
0: Jego cykl jeden, towary modne. On się nazywa... I z imienia nazwiska też mi wyleciało z głowy w tej chwili. Wiem, o kogo chodzi, ale towary modne to jest jedna z jego playlist, towary modne. Mm-hmm. O, w ten sposób. Ale znajdziecie po tym na pewno jego kanał. Także spoko. Tak, on tam się i aparatami fotograficznymi, i taśmami filmowymi, i takimi różnymi duperelami się zajmuje właśnie. Wszystko, co było z dawnych czasów, tam można u niego... Myślę, że chyba już każdą rzecz przerobił. Od budzika jakiegoś poprzez jakieś tam, nie wiem, montany, niemontany, te zegarki z melodyjkami, kalkulatorami, jakieś tam telewizorki małe. i tak dalej.
1: I on jeszcze no, takim spokojnym głosem to opowiada. Ja sobie czasami do snu takie rzeczy włączę, bo no, koleś mówi, że w tym akurat modelu adresowanie pamięci zmieniono z 16 na 64, przez co chip obsługujący paletę kolorów używał innego taktowania i miał dostęp do magistrali szyny pamięci układu scalonego odpowiedzialnego za deszyfrację bitów. I wiesz, to się tak...
0: Intonuje bardzo dobrze. Zawsze się zaczyna dzień dobry. Sponsorem kanału jest TME. I zaczyna mówić, nie? No. Polecam Adama Śmiałka, tak. Teraz mi się przypomniało Adam Śmiałek.
1: Adam Śmiałek, dobra, to już wiemy. Adam Śmiałek. Myślę, że tu się znajdzie trochę osób, jak wy kojarzycie takich nadających, to pewnie się interesujecie też takimi rzeczami bardzo. No.
0: Nie, ja myślę, że ten, ale jak jeszcze był Zenon, to właśnie chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, której u naszych sąsiadów w elektromarkecie znalazłem i który też znalazłem w polskim elektromarkecie, oczywiście też drogi. Nawet się zapytałem gościa, bo, znaczy w ogóle to najpierw to zobaczyłem w Polsce, nie? I skosztowało to jakieś 6400. I co to było? Na początku myślałem z daleka, że to jest taki duży dron, bo wyglądało to jak taki duży dron geodezyjny, ale jak podszedłem bliżej, mówię, kurczę, koło komputerów stoi, nie? I wiesz co, to wyglądało jakby, znaczy wyglądało to jak taki poskładany dron rzeczywiście, taką tą kopułę, obudowę miało jak dron bez skrzydeł z boku. Natomiast była to taka, jakby to nazwać, złożona taka w kształcie, by to przekroić, to miało to przekrój albo sześcioboku, albo ośmioboku. I z każdej ze stron można było wkładać dwie karty graficzne. W sumie to było, jeżeli było tego 6, to było 12 lub 16 kart graficznych i podłączone to było do dwóch portów USB 3.0. z boku komputera. I z tego, co zrozumiałem, bo ja się u nas zapytałem, no tam się nie mogłem zapytać, bo on nie znał języka, no jakiegoś normalnego, tylko niemiecki, ale tutaj się zapytałem i gościu mi wytłumaczył, że to jest podłączane do byle jakiego komputera, czy współczesnego, tak? Bo tam było wymagane szybkie łącze USB, a właściwie dwa porty, wzmocnienie wydajności komputera do różnych celów. To znaczy podejrzewam, że nie tylko do gier, ale również właśnie do jakiegoś tam, nie wiem, własnego AI, czy na przykład liczenia bitcoinów, czy czegoś takiego. No coś, co tam co wymaga dużej mocy, czy na przykład renderowania, nie? No i tam się wkładało te karty, nie? I był do tego potężny taki zasilacz, właśnie to bardziej wyglądało jak jakaś przetwornica z tyłu, nie? I razem z tym zasilaczem to kosztowało chyba 6400, czy około tego na nasze, nie? Także taka maszyna, słuchajcie, do komputerów jako wzmacniacz. Znaczy ja to odebrałem, że to jest do laptopa po prostu, tak? Bo do laptopa to było podłączone. Jeśli ktoś chce mieć ogromną moc w laptopie, to sobie coś takiego kupuje. Tylko ja myślę, że za tą cenę to pewnie by kupił zwykłego laptopa gamingowego już, jak mi się wydaje. Czy oczywiście pewnie używkę, nie? Ale taką dobrą, w miarę przyzwoitą.
1: Chciałbym mieć na nazwisko Śmiałek, bardzo fajne nazwisko, Śmiałek. Daredevil, po można by przetłumaczyć, nie? Daredevil, Śmiałek.
0: Gieroj.
1: Adam Gieroj.
0: No ten, jest Giereś, no to Gieroj prawie, jak? Prawie, że.
1: Giereś to tak mała gierka, taka malutka giereczka. To te giereśki to takie sprzedawano, te ruskie jajka na targowisku, to były giereśki. Ja kiedyś przetłumaczyłem, że to jest Michael Little Gamer po polsku, Michał Giereś. Mogłoby tak być.
0: No, także wiesz, no wiesz, Gieroj, czyli taki, znaczy bohater, no tak można też przetłumaczyć jako bohater, tak? Mała dziec albo Gieroj, nie?
1: No, ale Śmiałek to jest taki odważniak, nie? Ktoś po prostu śmiały, odważny, a bohater to trochę coś innego, bohater tak bardziej ogólnie. Może być bohater pozytywny, negatywny, bohater filmu, bohater jakiegoś wydarzenia, bohater ostatniej akcji, bohater, różni bohaterowie. No a Śmiałek to Śmiałek.
0: No Śmiałek to jest taki, który zabiera głos wtedy, kiedy inni milczą. To jest śmiałek. To nie. Nie mylcie z tym, który biegnie pierwszy na froncie i mówi ura i biegnie jako pierwszy, nie?
1: To jest głupek. albo mięso armatnie ewentualnie.
0: Nie, to się tak... Przepraszam bardzo. Ja bardzo protestuję przeciwko nazywaniu mięsa, a to się nazywa rozpoznanie bojem. Rozpoznanie bojem, tylko bo się boisz, nie? Także jest sens w tej nazwie, nie? Rozpoznanie bojem.
1: A chciałbyś tak. Mieć na nazwisko na przykład Zdrajciew?
0: No, wiesz, Puszkin, słynny wynalazca konserw, nie?
1: No właśnie.
0: No. Cóż, no, jak to mówią po nazwisku, to po pysku nie ma co się śmiać z nazwiska. Jakbym ci powiedział nazwisko jednej mojej osoby z rodziny, to po prostu masakra, nie?
1: Sraczka na przykład to jest bardzo rzadkie nazwisko. Sraczka.
0: No ja akurat miałem kiedyś do czynienia z takim panem, który się nazywał Moczymorda. Miał takie nazwisko. Moczymorda. Kiedyś też w pracy, jak jeszcze zdarzyło mi się raz na etacie pracować od 7 rano, tak? No właściwie od 6.50, czy tam 40, to fajna była sytuacja, bo zadzwonił. Jak on się nazywał? Kurka on się nazywał, ten pan. Kurka, a odebrała pani Gąska. I on mówi, kurka z tej strony, a tu Gąska, nie? I zaczęli się śmiać. Ja kurka, a ty Gąska. Może się spotkamy, nie? Cóż, czasami się tak zdarza, no nic nie poradzimy, nie wybieramy sobie, czy chyba sobie nie wybieramy nazwisk, bo są teorie, które mówią, że wybieramy sobie rodziców. Jest taki jak gdyby poczekalnia, jak gdyby, i kiedy, że tak powiem, kończymy jedną, że tak powiem, jeden level, jak to nazwać, to inkarnujemy, ale mamy prawo wyboru.
1: Skąd nie wiem, to wiesz, takie rzeczy z kronik Akaszy wyczytałeś?
0: Słyszałem o czymś takim kiedyś, gdzieś, nie wiem od kogo, już nie pamiętam. Ktoś to powie, że to są tam szurstwo i tak dalej, ale to nie moja teoria. Słyszałem coś takiego po prostu.
1: Krzysztof Cipa, pisze tu Miki. Znałeś takiego no i... Krzysztof Cipa?
0: Nie, takiego nazwiska akurat nie miałem. Nigdy okazji spotkać. Nie wiem, to najśmieszniejsze nazwisko to jest to moje rodzinne, ale dlatego właśnie nie chcę go mówić, bo ono jest tak charakterystyczne, żebyście go zaraz znaleźli, nie? Po prostu niesamowite. Kiedyś ci prywatnie powiem, aż będziesz zdziwiony, jak można takie nazwisko wymyśleć, ale jest cała geneza tego nazwiska na internecie przeprowadzona. Dlaczego takie jest dziwne? Skąd to się wzięło? I ma to jak gdyby źródła swoje jeszcze w tej starożytności Polski, znaczy tej legalnej starożytności Polski, czyli nie, bo wiesz, przed chrztem nic nie było, nie? Nas tak uczą, to jest oczywiście bzdura. Natomiast nawet na Jasnej Górze wisi poczet królów polskich sprzed Myszka, czyli Mieszka, nie?
1: Kiedyś nazwiska to były takie przydomki, żeby odróżnić jednego Adama od drugiego, no to się mówiło Adam Kołodziej albo jakiś tam Zdzichu Zając, bo ten Zdzichu miał wystające zęby na przykład, no to Zdzichu Zając, no i no, więc tak to było.
0: Ja na przykład znam genezę swojego nazwiska, kiedyś to prześledziłem, to jest do zrobienia. No i wyszło tam gdzieś daleko. Oczywiście to zawsze tam gdzieś tam po drodze była pewnie jakaś mieszanka i tak dalej, bo to nie jesteśmy w stanie wszystkiego dokładnie sprawdzić już dzisiaj. Ale jakby ta linia, bo te nazwiska jak gdyby są taką linią, która gdzieś tam się zbiega w pewnym momencie. No i to są nazwy, które się biorą z czynności, jakie dana osoba ta na wstępie wykonywała, tak? No ja jestem akurat z Wojów, więc cóż mogę na to poradzić? Z Wojów, czyli no, wojowników, no. Tak to można powiedzieć. Niewiele już mi z tego wojownika zostało, zakuty łeb dokładnie to, no ale cóż.
1: Albo od miejsca też chyba były, nie? Nazwiska. jak będzie. No właśnie, ja pochodzę z miejsca Silesian Wednesday, czyli środa śląska, czyli byłoby na przykład Taylor de Silesian Wednesday. No, coś takiego.
0: To jest nawet trudno wymówić, że ty jesteś teraz środzianinem?
1: Średziem.
0: Środowcem?
1: Śledziem jestem śląskim. Średzianin, no tak chyba się mówi właśnie.
0: Nie wiem, czy
1: Na przykład jak jest jakieś miejsce, no to jest to jakaś tam biblioteka średzka, nie? A no średzianin chyba. A czemu więc... nie środzianin, tylko średzianin?
0: No właśnie, tylko teraz pytanie, czy żeby się kobiety nie poczuły dotknięte, bo nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj przeszła jakaś ustawa, uchwała w Warszawie, że urzędnicy warszawscy będą musieli, oni to nawet mają nazwę jakąś nowomową, to nazwali jakieś takie słowo, które po raz pierwszy usłyszałem. Chodzi o te formy do osób, które są nie jak to się nazywało? Że nie są kobietą, mężczyzną, tylko są kimś innym. No, miało niebinarne, o, niebinarne. To właśnie oni mają się zwracać. Tylko ciekaw jestem, po czym taki człowiek, taki urzędnik, do którego przyjdzie ten niebinarny, ma poznać. Ja może bym zaproponował, żeby nosili opaskę na ręku i było napisane. Wiem, że to w Warszawie może tak nie bardzo, nie, bo kiedyś były te gwiazdy i tak dalej, no ale trzeba jakoś w takim razie zamanifestować, no bo przecież to by zgadywał. Ostatnio się doliczyli podobno około 250 różnych form dla człowieka. Tych różnych onów i tak dalej, wiesz, no tam 250 sztuk. No ja jednak jestem tradycjonalistą i uważam, że człowiek ma dwie płcie i koniec. Nikt mnie do tego nie przekona i nie wymyśli artykułu, który by mi zabraniał to mówić. Konwencja praw człowieka się kłania i ustawa zasadnicza. Mam prawo mieć swoją opinię i proszę mi nie dyskryminować mojej opinii. Uważam, że płcie są dwie, za wyjątkiem jakiegoś procenta hermafrodyt, które są obojniactwem. I tyle. Zgadzasz się ze mną?
1: Niech będzie, że tak. Z grubsza są dwie, no... Niech będzie, no.
0: Z grubsza są dwie. Ale wyobraź sobie sytuację, gdyby był potrzebny katalizator, nie? Tak jak w tym słynnym Star Treku i miałbyś na przykład... W populacji miałbyś tą trzecią płeć, taką autentyczną trzecią płeć, związaną z jakimś tam dodatkowym chromosomem nieznanym. I żeby zajść w ciążę, para musiałaby mieć kontakt jeszcze z katalizatorem. No i to by był problem dopiero, bo ci ludzie byliby zniewoleni, jeżeli byłoby ich tylko jakiś niewielki odsetek. Chyba, żeby było tak, że jest mniej więcej równo mężczyzn, kobiet i katalizatorów, nie? No i związki musiały być trzyosobowe wtedy, żeby nastąpiło poczęcie. Nie? Powiedzmy, że zapylałby ikrę. O, w ten sposób tak to nazwijmy, nie?
1: No. Te takie różne wymysły, pomysły z tymi nowymi płciami, to też nie jest... To jeszcze już dawno temu czytałem takie artykuły, w których autor... twierdził, że właściwie można by o kimś takim jak szaman, kapłan mówić jako o trzeciej płci, nie? I to mi jakoś tam pasuje, bo faktycznie ci różni szamani, kapłani, to oni często jakby ich relacje damsko-męskie czy męsko-damskie rządzą się zupełnie innymi prawami. Często pokazuje historia, że do dzisiaj tak jest, że mają bardzo dziwne, kontrowersyjne upodobania w tym względzie. No ta abstynencja też seksualna, wiesz, to wszystko to podsumować, to można tak powiedzieć, że to jest trochę taka trzecia płeć. No, jeśli by to rozpatrywać w tych... w tym formacie, na ten sposób, jak dzisiaj to robią te kręgi różne LGBT-owskie, no to jak najbardziej by się kwalifikowało, że taki ksiądz, szaman, kapłan, to jest trzecia płeć, jak najbardziej. No.
0: A jakbyś się czuł, jakby do ciebie dzwoniło etamiszcze.
1: No. Etamiszcze.
0: No jest to po prostu takie już, wiesz, no, takie na siłę. Ja teraz oglądam taki film komediowy science fiction. Mogę polecić nawet. Teraz będzie ten moment, kiedy zapomniałem tytułu i kto w nim występował. Między innymi ta, co grała Sarah Connor, jak ona się nazywała. zapomniałem już też jej nazwiska. Film się nazywa Resident Alien. Taka lekko potraktowana klimatyka obcych na Ziemi. Bardzo polecam, fajny filmik. Już są chyba 3 sezony tego filmu.
1: Linda Hamilton, też sobie musiałem przypomnieć.
0: Chyba jej siostra też zagrała, bo jest tam scena, ja myślę, że troszeczkę nawiązali tutaj do Terminatora, mrugnięcie okiem, bo jest scena, gdzie grają one dwie, a właśnie w Terminatorze dwójce jej siostra bliźniaczka zagrała drugą osobę. To nie był efekt specjalny, tylko bliźniaczkę zatrudnili właśnie w scenie, gdzie tam jest tuż przed spaleniem Terminatora w takiej kotłowni, czy tam, nie wiem, co to było. Jakiś tam metal się topił, nie? Pamiętasz tą scenę na pewno, końcówka drugiej części, nie? No i tutaj jest też taka sytuacja, gdzie właśnie występuje ona w dwóch postaciach i podobno to jest właśnie mrugnięcie okiem dla fanów Terminatora, nie? Że one we dwie się pojawiają tutaj, bo ona nie jest aktorką tej siostra, nie? Ona po prostu tylko raz czy dwa tam właśnie gościnnie jako bliźniaczka wystąpiła. Ona też grała w takim filmie. W filmie notabene to dosyć ciekawe jest, bo ta aktorka podobno, tak przynajmniej twierdzą, Fora cierpi na zaburzenie afektywne dwubiegunowe, a notabene zaraz po Terminatorze zagrała jeszcze jako młoda aktorka w filmie, gdzie takie zaburzenie ma. To jest ciekawe.
1: Zenon pisze, że dupą ruszam. Napisz w jakim temacie? Z tą trzecią płcią, kapłanami? Ja tylko przytaczałem jakieś takie i to się, no, wnioski, poglądy autora, nie, że ja się z tym jakoś utożsamiam, tak, jako ciekawostkę. Poza tym to było rozpatrywane jeszcze od prehistorii, gdzie mieliśmy takich szamanów, no, wiecie, mężczyzna i kobieta mieli wtedy bardzo twardo przypisane swoje jakieś zadania, nie? Kobiety się rzadko chodziły na polowania, walczyły, tylko się opiekowały jaskinią, zbieractwem się tam ewentualnie zajmowały, a po prostu, a mężczyzna robił co innego kobieta, a szaman jeszcze był w innej zupełnie kategorii, no i
0: a
1: stąd
0: szamanka, tak. Bo również były szamanki, tak? To też tak często było. Ja nie wiem, czy nie częściej nawet chyba w kulturach słowiańskich były szamanki. Gdzieś kiedyś czytałem o tych łużyckich, tych takich... Tych, tylko u nas jest ten problem. Podobno było tak, że myśmy tą historię, tą dawną jeszcze prasłowiańską, aż do XX tam któregoś wieku przed naszą erą, czyli czasy, kiedy biskupin jest datowany, było to tak, że myśmy mieli to dosyć dobrze rozpisane, tylko podobno tak jak archiwa gdzieś tam, już nie pamiętam, gdzie to spłonęły, w Grecji czy tam w Rzymie.
2: Teraz to ty mnie, przepraszam, wyzwoniłeś, że tak powiem.
1: No podzwoniłeś przed chwilką.
2: To powiem ci tak, ja nie wiem, czy ten koleś palił, ale ja bym taki pewny nie był, że ci szamani to wszędzie, w każdej jednej kulturze paleolitycznej byli tacy, że oni tylko palili staw i nie ruchali. Mam mega zajebiście spore wątpliwości, czy to jest w ogóle mierzalne. Nie przypominam sobie, że był jakiś Czukczów, tak było, albo u jakichś, wiesz, albo u jakichś tam plemion dziwnych w Amazonii czy na Borneo. Zupełnie sobie czegoś takiego nie przypominam. To jest raczej żerowanie na tym, że my mamy to wbite w głowie przez tych katolickich księży, którzy też przecież przez... prawie że większość swojego istnienia, o ile nie większość, nie mieli celibatu.
1: Nie, no to jest dosyć oczywiste, no przecież zupełnie to różnie bywało. No nie wiem, w starożytnym Rzymie, no to były jakieś tam kapłanki, które się tam zaspokajały wręcz ludzi, no seksualnie, były takie rozseksualizowane. Różnie to było. Wiesz co, w tym artykule było coś pisane, o tym było wytłumaczenie, skąd jakby u kapłanów dzisiejszych, przeróżnych, tak często ta pedofilia się pojawia, że kapłan, szaman, to był właśnie w prehistorii taki ktoś, kto nie potrafił sobie znaleźć kobiety na przykład. i do niego przychodzili jacyś jakieś tam dzieci, młodsi i on w ten sposób się... I zostawał też z tej racji, że się nie nadawał ani do polowania, ani do bycia kobietą, to przyjmował taką trzecią opcję bycia tym szamanem i też z tej racji, że był taki odrębny i taki nieudacznik, to nie miał też powodzenia u płci przeciwnej, więc ta pedofilia się tu pojawiała już być może dawno, dawno temu.
2: W chuj bym uważał na takie twierdzenia, na takie artykuły, bo właśnie jest to bardzo uwalone w ideologiczną jakąś walkę obecnie. I tak jak teraz tego Yasukę na siłę robią samurajem, w ogóle za niedługo się dowiem, że on szogunem był. I to jest ostre pierdolenie. Trzeba mega uważać, mega patrzeć, jak to wygląda. I ja się z tym nie zgodzę. No, przecież, kurwa, kapłani mają zajebiste branie. No. U mnie każdy kapłan na mojej rodzinnej parafii, z wyjątkiem dwóch, skończył ze skandalem seksualnym z kobietą.
1: Jeden z dzieckiem,
2: drugi był akurat był w porządku, tak? Po prostu jeden tylko się uchował, no później umarł jako pierwszy. Ci kurwiarze przeżyli i mają się dobrze, a ten, który był w porządku, nie żyje. Zawsze kapłani mieli branie, słuchaj. To jest raz, dwa... Boję się, że to jest taki był artykuł na polityczne zlecenie pisanie. Wiesz dlaczego pedofilia u kapłanów się przez wieki zawsze pojawiała? To ma zajebiście proste wytłumaczenie. Pedofil idzie tam, gdzie jest bezkarny i gdzie może robić swoje rzeczy. I tyle. Dlatego teraz będziemy widzieli shift taki, że pedofile będą odpływać z tych środowisk kapłańskich. Wiadomo, że będą jak zwykle uwadze i tak dalej w polityce, ale będzie ich coraz to więcej właśnie w tych środowiskach nieheteronormatywnych, tęczowych. Co chwilę się przykleja sytuacja, że właśnie, że Nambla w Stanach zaczyna maszerować i se maszeruje, póki nie będzie sraki i ktoś nie zauważy. Były też te różne pedofilskie marsze w Madrycie niedawno, przecież żeśmy gadali o tym, ten filmik, żeśmy zapodawali, jak te dzieciaki były roznegliżowane i później była sraka o to. Zawsze jest takie próbowanie przez te środowiska, gdzie oni mają tą nietykalność i tam się rozsiądą. Gdzie będzie ta nietykalność. Jak my damy teraz tą nietykalność tym wszystkim tęczowym ludkom, to tam się ci pedofile rozsiądą. Jeżeli nagle będzie jakiś zwrot totalny i będzie jakieś środowisko tutaj turbokonserwatywne i nietykalna będzie powiedzmy rodzina, to pedofile będą fejkowe rodziny zakładały po to, żeby dzieci dymać, no. I tak to, dalej i tym podobnie.
1: To, że pedofil idzie tam, gdzie czuje, że mu się upiecze, to jest normalna też rzecz, jak najbardziej się zgadzam, ale myślę, że tutaj to są różne czynniki decydujące. Na przykład to, że pedofil jest często niedojrzały emocjonalnie, że on nie jest w stanie z dorosłą kobietą wejść w związek i lepiej się czuje z tym niedojrzałym psychicznie partnerem właśnie, też to. Myślę, że celibat może się też przyczyniać do wywołania u kogoś takich ciągot.
2: Ale celibat nie jest zakazem zykania.
1: Wiem, ale często być może się przykładają do tego celibatu trochę. Niektórzy nie chodzą na dziwki, starają się i zaczynają ich pociągać te osoby, które mają na wyciągnięcie ręki w pobliżu, się nimi zaczynają interesować. Tak, może to trochę też działa.
2: Gosposie mają na wyciągnięcie ręki. Codziennie i o każdej porze.
1: No nie wiem, to jest ciężki temat, może też nie chciałbym.
2: Ja bym tego tak twardo i sztywno z kapłanami religii wszelakich nie wiązał per se, że to jest kapłan, tylko mówi właśnie ta władza. Tak jak wódz tutaj pisze, że szaman to władza, a władza pociąga. I myślę, że tutaj, ale władza też chroni, tak? I myślę, że tutaj bym szukał tych sytuacji. Zresztą swoją drogą widziałem tego kolesia z FPD, co lizał te pisuary. Jezus Maria, żygać mi się chce. Ale był kiedyś taki zwyrol, Rosa Aleksandra się nazywał i robił dokładnie te same rzeczy. Więc ten... No tak, w zasadzie jest różny podział na płeć biologiczna, to tylko dwie, ale jest podział też na fenotypowa, gonadalna, genitalna, hormonalna, metryczna, psychiczna, a ta psychiczna to gender. No jest jeszcze tam taka płeć i jakby wszyscy byli nieheteronormatywni i byliby trans, wszyscy, to gatunek by po jednym pokoleniu zdechł. Jakbyśmy zauważyli, że jakieś zwierzę ma coś takiego, że jest jakiś trend, że nagle w jednym pokoleniu sobie odgryzają jajka i kaszki, nie wiem, powiedzmy strusie, tak, że to się zdarza tam w 1% wypadków, dwóch, a nagle w którymś pokoleniu w 20% się to zdarza, to byśmy kurwa bili na alarm i robili wielki program ratowania strusia, żeby sobie jajek nie odgryzał. Tak by było, nie? A jak ludzie takie rzeczy robią, to jeszcze temu jest wielkie przyklaskiwanie. Co prawda się powoli to już kończy, to pierdolenie i troszeczkę poważnie się na to patrzy, bo takich ludzi faktycznie trans, którzy mają na krzyż postawioną głowę z ciałem, jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mało. A ta większość tych osób obecnie moim zdaniem i zresztą widać to też w Finlandii na przykład, czy w Wielkiej Brytanii się to powoli kończy, to takich ludzi jest, którzy sobie udają, jest coraz to więcej, ale już jestem walczy, no.
1: Nic. Tak, no też w sumie normalne zjawisko. Można było to przewidzieć, że wielu ludzi, a nawet większość z tych, którzy się w to bawią, będzie chciała się wpiąć w coś, co im jakoś tam odpowiada, bo są, nie wiem, jacyś niedostosowani, jakiś chłopak zniewieściały, czy jakaś chłopczyca, no, że będą chcieli się pod to podpiąć, bo takie osoby, które naprawdę mają z tym problem, ja wierzę, że są faktycznie,
2: są.
1: Że się facet czuje bardziej kobietą i bardziej się utożsamia z takim charakterem kobiecym, z odczuwaniem kobiecym, coś ma takiego, biologicznie wręcz, ale ich jest faktycznie pewnie niewielu, a cała masa się chce pod to podszywać, bo im to jakoś tam odpowiada i jest to jakieś usprawiedliwienie ich inności, która jest jednak inna trochę. Jest to insza inszość, nie?
0: Ja jakąś dewiację wymyśleć. Będę lizał amigo.
2: Możesz sobie być amigo seksualny, nie? No, bądź sobie co tam chcesz. No. Wiesz, no, to jest ciężka sprawa, a teraz się robi z tego oręż polityczny i jakby to była super ważna sprawa. W chuj dużo więcej ważniejszych rzeczy. W Polsce płeć można zmienić jeszcze za PRL-u, to można było zmienić, gdzie była pruderia po prostu okropna. Ale płeć mogły zmienić, tak? Jak naprawdę przebiłeś się przez tych różnych lekarzy, to mogły zmienić płeć. Ale to jeszcze płeci są ludzie nieheteronormatywni i się te dwa podziały płci nie mieszczą. Jak się nazywa lekarz, taki żarcik chodzi, nie do końca zgodny z prawdą, nie? Ale powiedzmy, jak się nazywa lekarz od kobiecych spraw, ginekolog, tak? Od męskich spraw, androlog. A od spraw tych wszystkich innych 50 tysięcy płci, psychiatra. I wiesz, no, i to wiesz, też słusznie, czekaj, jeszcze jedna rzecz, słusznie ktoś na wyklopie napisał, że my tutaj w tej kulturze zachodu, nie wiem, czy to jest jakimiś takimi zmianami tego, jak medycyna nasza wygląda, zakładamy a priori, że problem jest taki, że jeżeli ktoś ma kobiece zachowania, a męskie ciało, to problem jest z ciałem, a nie z głową. Niby na jakiej podstawie, kurwa? A może jest dokładnie odwrotnie. Tak jak mówiłem, no znam przypadki ludzi, którzy z tego wyrośli, a jakby byli okaleczeni, mieli tak zwane gender reassignment surgery, to by nie było powrotu. Do końca życia by musieli, wiesz, na abonament żyć i ciężką kasę ładować z finansowaniem państwa, czy nie, da hormony i takie inne rzeczy, a te rzeczy są toksyczne, tak? One powodują raka wątroby na przykład. Te leki, które się przyjmuje, jak już jesteś trans i masz operację. Jeszcze jedna rzecz. Ten ruch trans, cały czas o tym przypominam, bo to jest troszeczkę negowane i powoduje morderstwo populacji gejów i lesbijek, że tak powiem, bo teraz się przyjęło, że jak jest chłopczyca jakaś albo zniewieściały chłopak, no to się mówi, a to pewnie trans, nie? I już koniecznie się go bije w tym kierunku. I gdzieś nawet ostatnio u mnie na Discordzie rzuciłem taki właśnie fajny blog takiej dziewczyny młodej, która dokładnie w to wpadła. Dokładnie w to wpadło, nie? Że zawsze tam mówili, że ja jestem nie tej płci, nie to i tak i w ogóle. Już brała tam jakieś hormony, chyba głos się jej pozmieniał i tak dalej. Już miała być krojona, ale się żachnęła w ostatnim momencie. Mówi, no nie, no ja po prostu jestem lesbijką, nie? I tyle, nie? I co by było, gdyby jednak się nie żachnęła? A później dopiero by się żachnęła, po operacji.
0: A? Jest ciekaw. Co by się stało, gdyby jakiś, no nazwijmy to ambitny, mały naukowiec na studiach, czy tam jakiś tam, no taki młody lekarz, powiedzmy, znalazł przyczynę takiego rodzaju właśnie dewiacji, które są nieheteronormatywne i znalazł na to lek albo szczepionkę. Ciekawe, czy to by chwyciło.
2: I no tu wracamy do tego, co mówiłem, nie? Tu wracamy do tego, co mówiłem, że my zakładamy, że problem jest z ciałem, tak, a nie z głową. To raz. Dwa, Tutaj Wódz pisze, że 80% nastolatków z dysforią płciową wraca do swojej biologicznej identyfikacji. Chętnie bym zobaczył jakieś badania, nie neguję. Też tak to widzę, ale niestety trzeba to powiedzieć jasno, ja to widzę na czuja. A ciężko jest troszeczkę o badania jakieś. Środowiska trans są mega toksyczne. Tak, był ten gej przeciwko światu, on się chyba Myślozbiór teraz nazywa, jest na Twitterze i na różnych tamtych. On pokazywał swoje śledztwo, jak po prostu te środowiska małym dzieciom nielegalne podrzucały za darmo nawet czasami leki takie, które hormony, tak? Co trzeba brać pod ścisłą lekarską ochroną, nie? Nadzorem. Inaczej sobie zrobisz szydło. No i to wiesz, dealują tym na prawo i lewo. I wysłał to do Wyborczej, do różnych tych lewackich gazet. Nie, żadna o tym nie napisała. Nie? To temat tabu. Nie wolno, nie? No. Więc ten, więc tylko człowiek trans może być tylko dobry, nie? Jak wyszła strzelanina masowa w Stanach Zjednoczonych, chyba już dwie czy trzy były, gdzie trans to zrobił, taki wiesz, pełnoprawny, lewicowy trans z tęczą na czole, momentalnie temat był wyciszony. Jak to zrobił jakiś chłopak sfrustrowany, któremu psychiatra dał na odpierdol leki i mu odjebało od tych leków, no to nie, to wtedy już gun violence, white violence, systemic racism i tak dalej. I grzali tym kurwa 3 tygodnie. Ale jak się tylko okazało, że strzelanina jakąś zrobił cudowny translewak w czasie terapii, no wiecie, nie? Zrozumiecie.
1: I czym to się różni od bronienia jakiegoś pedofila księdza, czy co tam po prawej stronie z kolei widzimy? To jest dokładnie takie samo zjawisko. Nabieranie wody w usta, kiedy trzeba skrytykować, czy opisać jakiś przypadek kogoś, kto jest z naszej bajki, z naszej tutaj grupy ulubieńców, to wtedy o tym nic nie ma, bo to niedobra jest mówić. No to jest paskudne.
2: No jest mega gnojenie tych ludzi. Wódz tutaj też znowu pisze słusznie, że jest kobieta, co zmieniła sobie płeć, dalej była nieszczęśliwa, zmieniła płeć z powrotem, założyła fundację i pomaga i edukuje w temacie i teraz jest dosłownie obiektem polowania. Jest, no Blair White, która jest osobą trans, taką, której to pykło pod każdym względem, bo wiele osób widzi, patrzy, to nawet nie wie, że to był kiedyś chłop i jest faktycznie, autentycznie osobą trans, taką, no, zdarza się, tak, a nie, że moda. Cały czas przestrzega przed tym, żeby tak lekko do tego nie podchodzić, bo to nie jest kurwa prosta sprawa, nie? Sama tam z operacją Ding Donga dość długo czekała i tak dalej. I jest oczywiście kurwa gnojona jako alt-right, jako nazista i w ogóle, nie? I cały czas po prostu patrzą, żeby się do dupy dobrać, nie? I totalnie są te środowiska mega agresywne. Teraz była akcja z tymi Sweet Baby Inc., nie? Też mieli... Ta firma, wiesz, kazała wręcz straszyć działy marketingu, co będzie, jeżeli się nie posłuchają, tak? I tego diversity and inclusion i trans osób nie wprowadzą. Też, kurde, nagonka, nie? CD Projekt jakieś tam swoje czołobitne rzeczy robi, się chwali, że wprowadził urlop menstruacyjny. No kurwa mać, no ludzie złoci, nie? I że ESG się zgadza. Pojebana sytuacja to jest, nie? Moim zdaniem, całkowicie.
1: No. A my mamy w naszej społeczności osobę transpłciową, mówię tutaj o Aleksandrze, no, który często dzwoni i on się...
2: Kłamie.
1: Ale to no, jest posądzany o to, że jest trolem jakimś właśnie, a w sumie czemu jest takie niedowiarstwo, że taka osoba jest wśród nas i takie negowanie, że on się, nie wiem, zgrywa, że udaje, że coś?
2: To nie. Czemu? Nie o to chodzi, że w tej kwestii. To ja nie wnikam. No kłamie w żywe oczy w kwestii szczepionek, bo twierdzi, że szczepionki powodowały, że się nie zaraża dalej, nie? Ja mu wysłałem 2, 3, nawet 3 już badania na ten temat i dalej tego kłamstwa nie odszczekam. Idzie dalej zaparte w tej kwestii, co jest totalną bzdurą. Nie?
1: No ale ja to inny temat, no to mamy różne, może coś innego przeczytał jakiś, może uległ dezinformacji.
2: Nie, no to wiesz, to ja to mówię jako przykład tego, że te środowiska są tak bardzo ideologicznie zaczadzone, nie? To jest, wiesz... W tych środowiskach to jest tabu powiedzieć coś złego na szczepionki. No tak to wygląda.
1: Aleksander,
2: nie?
1: Akurat się tutaj od dobrej strony, wydaje mi się, pokazał, bo nie czuć jakiejś takiej toksyczności, narzucania swoich tam ideologii i krytykował to LGBT całe też trochę. Mówił, że mu się to nie podoba, co tam się dzieje. I też nigdy się tu nie atakował ludzi, nic. Taki spokojny człowiek i sympatyczny nawet, wydaje mi się.
0: Bo w tym środowisku my widzimy, no po prostu to, co jest pokazywane na siłę, to jest ten taki ekstremizm, ja bym to nazwał, ten LGBT, czyli to, że wciska się to wszędzie, dosłownie wszędzie, do każdego filmu i to widać na siłę, są te postaci wymyślone. Nawet w tym Star Treku jest tym wiesz, wiecie, którym Discovery, nie?
2: A.
0: Tam lekarz jest homo, nie?
2: No tam homo to jest małe piwo, człowieku. Ty próbujesz na siłę być edgy, żyjąc w późnym XIX wieku. To jest małe piwo, że lekarz jest homo, to jest nic.
0: No, ale po prostu wiesz, to już jest takie...
2: A to nie może być, nie znasz żadnego lekarza homo. Dziwna sprawa, bo ja znam.
0: Znaczy ja nie, ale inna sprawa, że nie chodzę do lekarzy, ale to jest... Ale to jest taka już rzecz, że po prostu widzę to w każdym, absolutnie każdej produkcji, że musi tam gdzieś być, że są na przykład dwie matka z matką, mają dziecko, nie, i
2: czemu się z ojcem.
0: No, ale ja praktycznie w każdym, znaczy w filmie to może nie, ale w serialu, absolutnie w serialach, tak, jest jakiś odcinek, gdzie widzimy, nawet ostatnio właśnie w tym serialu Resident Alien, w tym, jak to się nazywa, rezerwat dla Indian i tam nawet jest dwóch Indian homo, nie? Wepchnięty. I to widać, że to jest tak na siłę totalnie zrobione, bo te postaci nie wnoszą kompletnie nic poza tym, że je pokazano.
2: Tak, to wnoszą to, że są, lepsze orientacje, nie? No, są takie wymogi. Ja tak się trochę śmiałem, to już kiedyś mówiłem, dawno, dawno temu, że może po prostu kosmici nam dali takie ultimatum, że musimy wydziwaczyć swoją populację i zrobić tak, że tych dziwaków będziemy tolerować, no bo jak my nie jesteśmy w stanie odmienić z własnego gatunku tolerować, to jak my, kurwa, mamy kosmitów tolerować?
0: No, tam też jest to poruszone, że kosmita właśnie mówi do człowieka, jesteś rasistką, bo nie uznajesz mojego punktu widzenia, nie?
2: A co to za serial?
0: Resident Alien. Resident Alien, czy Alien Resident, czy Resident Alien. Taki komediowy troszkę film, ale polecam, bo się go po prostu fajnie ogląda. No.
1: Tutaj pytanie, kto tam trzepie. Być może chodzi o moje sapanie ostatnio. No, nie mogę sobie poradzić, mam zawalony nos. Może trochę sapię, zbyt czuły mikrofon. Albo może coś innego. W ogóle dzięki wielkie, bo zdaje się, że tutaj naokoło trochę, na samego PayPola wpadła stówka od Roberta. Wielkie, wielkie dzięki, Robercie. No, się nic nie wyświetlało, bo to chyba bezpośrednio na PayPola. Super, naprawdę fajnie, dzięki wielkie.
2: No, to mi się, ja jestem ciekaw, czy jakby przyszło to do czego, czy też byś był taki tolerancyjny, jakby nagle obie twoje córki stwierdziły, że one sobie ten, tam swoje kobiece części wygrzebią, bo tak, nie? I widziałbyś to czarno na białym, że to się pokrywa właśnie z tym ich tam uniwerkiem, koledżem, czy gdzie one się tam niedługo będą wybierały. Bardzo jestem ciekaw, jaka by była twoja reakcja, bo ja myślę, że to są rzeczy, które łatwo deklarować, a jak człowiek jakoś na żywo w życiu się z tym spotka, to już bywa różnie, nie? Bardzo różnie.
0: No to wiesz, to jest jeszcze kwestia taka, że trzeba dojść, to jest pod wpływem tego, że rzeczywiście tak jest z dzieciakiem, nie? Czy ono uległo jakiejś modzie? Bo...
2: Cały czas o tym mówię, nie? Cały czas o tym mówię. To jest to, że boję się, że po prostu wykorzystuje się... No, zauważyliście, że młodzi prawie nie mają subkultur? O, ta moda wróciła do czasów mojej młodości. Te dzieciaki się ubierają no, trochę tak jak moje pokolenie za młodu. No, ja tam byłem metalem, no to wiadomo, że trochę inaczej się ubierałem. Ale właśnie, no nie ma metali, nie? Mega turbo pojedyncze przypadki się zdadzą w tym pokoleniu, a tak to są wręcz klony, z racji tego, że oni są dosłownie w stanie to samo kupić w internecie, no to było niewykonalne za naszych czasów, bo jednak ten towar był ograniczony i były różne sklepy, to teraz te dzieciaki czasami wyglądają po prostu jak zwykłe klony. Ja nie wiem, czy tam jest jakieś wartości, o czym się gada. No jak tak rozmawiam, no to tak średnio to wygląda. To są naprawdę takie postaci często przyziemne.
1: Metali chyba takich nadal sporo jest, tylko jakby przestał być jakiś taki, jak to się mówi, dress code, no z jakieś zasady takie, ubierania się już nie są tak przestrzegane, że metal to musi mieć koszulkę z nadrukiem niezrozumiałą czcionką i ramonechę i glany i bojówki i długie baty, tylko ubiera się, bardziej różnorodnie się ubierają, ale chyba inne subkultury to się zredukowały mocno, no bo na przykład punkowców to w ogóle tak nie czuć, że oni w ogóle są, nie? Punkowcy, jacyś anarchiści, czy skinów jakieś malutko, chyba strasznie...
2: A tych mi nie żali. Nie żal mi obydwu, że tak powiem. Ale nie, no nie ma, ja nie wiem, to dzieciaki są jakieś takie, nie, ja ni chuja nie chwycę tego, że to pokolenie jest takie same jak wszystkie poprzednie, no nie łykam tego, nie. Nawet cały czas też była ta sraka o tej fagacie i tych pioseneczkach, gdzie ona śpiewa, że się będzie kurwić za pieniądze i tak dalej i to jest fajne. I powiedział, no bo a ten człowiek śmieć, Warga, przepraszam, powiedział, że ten, że o, tak za naszych czasów był Liro i był twoja córka, kawałek i co, i to jest to samo. No kurwa, nie jest to samo, bo ten kawałek jechał po ułojeniu się na prawo i lewo, a tamten to wprost expressis verbis promuje i to w pierwszej osobie, nie? W sensie rób tak, nie? No, więc proszę cię.
0: No cóż, nie mamy teraz kulturę, tak jak ostatnio troszkę po mieście pojeździłem, bo dawno nie byłem w ogóle. Tak dawno nie byłem w Śródmieściu, że jeden budynek zniknął taki bardzo charakterystycznie, ja nawet tego nie zauważyłem. Nie zauważyłem. I powiem tak, jedna rzecz, no wszyscy patrzą w te tabliczki, nie, czyli w te smartfony. Ja tak zawsze staję albo na początku, albo na końcu wagonu, jeżeli tramwaj lub autobusu. I patrzę się tak na ludzi, wszyscy tacy zgarbieni i pykają, i pykają. Rzadko kiedy, jak starszy człowiek, to tam oczywiście nie, ale jak są młodsi tata, bo w średnim wieku, to wszyscy w te tabliczki wpatrzeni.
2: Pytanie jeszcze, co na tym robią, nie? Bo jak zapierdalają TikTokiem, no to już jest po prostu dramat, nie? I koniec świata. Bo to robi papkę z mózgu, nie?
0: No to robi. Są raczej konwersacje. Podglądam czasami tam gdzieś przez ramię właśnie, co się tam dzieje. I tak, stwierdzam, że dużo jest takich osób, no widać, że to są dorośli faceci. Nie wiem, 30-40 lat, którzy grają w jakieś gierki. I to chyba takie jakieś niezbyt ambitne, jakieś diamenciki łączą, jakieś takie, nawet nie potrafię tego nazwać, bo nie jestem kompletnie na bieżąco w tym, co się dzieje w tym gamingu mobilnym. No i dużo właśnie ludzi, że jest jakiś komunikator. Też nie potrafię stwierdzić jaki, bo nie używam w ogóle żadnych społecznościówek, więc tutaj powiedział i po prostu jest jakaś konwersacja, nie wiem, czy grupowa, czy osobista.
2: To dziwne, że ludzie się komunikują. Kto by pomyślał?
1: No. No, koniec świata. Dla zabicia czasu coś człowiek robi, ale to wszystko ma swoją cenę, bo to jest jakby naturalne, że człowiek chce sobie jakoś umilić czas, jak gdzieś jedzie, czeka na przystanku, ale z drugiej strony człowiek się oducza, wydaje mi się, przez to nic nie robienia, takiego wyciszenia się troszeczkę. No, kiedyś było normalne, że człowiek siedział w ciszy więcej, jechał gdzieś autobusem, to sobie patrzył po prostu przez okno, a dzisiaj wielu ludzi pewnie by się źle czuło, źle się czuje, jak tak ma nic nie robić, nic ci nie gra i to może sprawić, że faktycznie dotknie nas kiedyś jakaś epidemia, no tak jak w tym Johnnym Mnemoniku, przebodźcowanie, nie? Po prostu zbyt duże obciążenie, nie wiem, całego naszego układu nerwowego, mózgu, które się zacznie przez to jakieś choroby psychiczne. Czy...
2: No to się dzieje.
1: To się dzieje, takie powszechne ADHD, że człowiek nie... Jak, na przykład ja czasami mam, jak ty, Etamie, coś opowiadasz, to ja już tutaj szuram nogą i się niecierpliwie... No bo ty masz taki sposób mówienia, taki powolny i on tam sobie coś robi, ja nie wiem dokładnie co, bo nie jestem na bieżąco i ja już będę też, wiesz, będę sapał i ach, kurwa, jak on gada długo, nie? A kiedyś, powiedzmy, by to nas zupełnie nie ruszało i potrafilibyśmy sobie tak rozmawiać wolniej troszeczkę, nie?
2: Tutaj to mi się pisze, jak ktoś nie wchodzi mi na siłę w moje życie ze swoim dziwnym światopoglądem, to ja nie wchodzę w jego. To może ty nie wchodzisz. Problem polega na tym, że strasznie dużo osób, które właśnie w twoją rodzinę za niedługo będą chciały wejść z dziwnym światopoglądem. Tak jak wódz pisze, tak? I to jest niestety coś, z czym się będziesz musiał mierzyć ty. I zresztą wiadomo, to jak ktoś ma w podobnym wieku jakieś dzieci, takie przedstudenckim, to może być różnie, tak? Ja znam przykłady takich dziewczyn, które były z jakichś konserwatywnych rodzin ze wsi i wiesz, poszły tam do Krakowa, kurde, tam na UJO studiować polonistykę czy coś tam, nawkładali im do głowy jakiś pierdół neofeministycznych przy okazji, na jakichś zajęciach dodatkowych. Ta przyjechała wkurwiona na cały świat, zdenerwowana, wszystko źle, wszystko niedobrze, wszędzie patriarchat, wszystko chuj, chuj, chuj, chuj, chuj. I cały czas chodziła, była nieszczęśliwa, aż się pewnego dnia nie żachnęła, ty kurwa, ale o co mi tak właściwie chodzi, nie? Wzięła, znalazła chłopa, poszła do roboty, jest szczęśliwą matką. I stwierdziła, i ona mi to sama powiedziała, ty słuchaj, wiesz co, tak mi najebali w tej głowie tym feminizmem, tym trzeciej fali, że ja po prostu z tej przyczyny byłam nieszczęśliwa, mimo że miałem proste w życiu rzeczy do ogarnięcia, nie? Prosto wystarczyło, że wiesz, nie była na siłę obrażona na wszechświat. No.
0: No cóż, żyjemy w takich dziwnych czasach, że jutro się dowiemy, że jest coś, o czym musimy wiedzieć. Już podobno jakaś ustawa, przez tego jakąś tam Bodnar nazywa, czy jakoś jest przygotowywana, że właśnie będzie ta poprawność już usankcjonowana w Polsce. Nie wiem, czy oglądacie takiego człowieka, Zmywak się nazywa jego kanał, i on tam bardzo fajnie opowiada o tych różnych zmianach na wyspach i akurat w Szkocji. Coś takiego zostało wprowadzone, że nawet powiedzenie do kogoś w jakiejś innej formie niż on sobie życzy, to jest już forma dyskryminacji, jest to penalizowane. Nie?
2: No, nie wiem, być może on ma też właśnie takie jak ADHD, taki montaż i dlatego nie jestem w stanie go oglądać, nie? Bo tam co chwilę jest cięcie, zaraz tego, i czemu tak jest? Jak to wygląda?
1: O Jezu, straszne to jest. Okropne. To jest okropne. Też nie mogę, albo też mnie ostatnio strasznie

0: Ciekawe.
1: To bardzo.
2: Ile było bączków furiat dzisiaj? Przyznaj się.
1: I coś było, się śmieje tutaj, coś było.
0: Ich bączków.
2: Bączków, już nie pamiętasz? Piłeś kiedyś takie piwo, się bączek nazywało.
1: Piwo bączek?
0: Bączek, tak. Nie.
2: Chyba, że palone coś było tam, z Jerzyka wyciągnąłeś to i owo.
1: Coś mogło być. No.
2: Chyba Jerzyk był brany pod uwagę dzisiaj, no.
1: Czemu Jerzyk?
2: No bo nie widziałeś, no takie zdjęcie wysyłał, jak ma takiego w jednej z tych swoich włości, takiego Jerzyka z lufek opalonych sztofem, nie? Tak powbijany w coś i taki Jerzyk jest z lufek.
0: Do ciebie to wysyłałem, do ciebie. Sam to wysłałeś w audycji na okno, czy tam, jak się mówi, nie wiem.
1: No mi furia, co innego tu wkleiłeś dzisiaj, się pochwaliłeś, już nie będę mówił, co?
2: Pindola, nieźle, ciało
0: nie pamiętam. A co to było?
1: No na stole tu leży takie zielone, sprasowane, no.
0: A, to ładna topka, naprawdę dobry skunik.
2: O, mówiłem, widzisz, furiat, jak ja cię czytam, jak otwartą księgę, nie?
0: Ja no i dobrze, ja ciebie też kocham za to. No i co jeszcze? Otwartą księgę i masz dla mnie życzenia, czy masz jakiś polot większy? Czy chcesz, żebym zapadł się pod ziemię?
2: Nie, proszę cię,
0: jednak coś z sobą zrobił?
2: Ja myślę, że bardzo dużo robisz dla, że tak powiem, szerzenia wiary katolickiej w tym kierunku, który bardzo mi odpowiada, więc bardzo na rękę mi jesteś, nie?
1: A może Pan Jezus jarał właśnie bardzo dużo? No to, że lubił winko, tak. To wiemy, ale może
2: ma ryja.
0: Jestem jego człowiek na rękę. A gdzie ten jako człowiek, jakaś, wiesz, wykmina, wiesz, z czegoś, z telefonu, jest mu na rękę, a on sobie z tego zrobi, rozumiesz? On sobie z tego zrobi. To jest genialne.
1: Wszystko jasne.
0: No zobaczymy. Jeśli uda ci się, jeśli podam ci się, mogę być z tej strony i z tej strony jest oka. Nie wiem, czy teraz mnie widzisz, bo jest chyba włączona kamera, tak? No dobra.
1: Kamera, to z Egiptu zostało.
2: Tak,
1: ra,
2: egipska elektronika. Kamera.
1: Nie,
2: kame to taka, no, wiesz, kamehame, taka na energię zdziała.
1: Kamehamea. Tak, ra.
0: No. Wracając do tych pięknych, niesamowitych egipskich budowli, jeśli mówię cały czas o Assassin's Creed Origins, tak? Też było piękne, naprawdę było piękne, bo to świetnie zrobione. Tak można było stanąć i...
1: Stanąć, a nie, w tej grze sobie można w tej grze było sobie stanąć.
2: Tam, na mi to się nie
0: Ania,
2: dało stanąć.
0: Nie wstajesz, Ania. I nagle wychodzi Ania z tego grobowca. Niby grobowca. Jakiego
2: masz?
0: Grobowca.
2: Co ty masz takie białe na twarzy? To Ania ci zrobiła, czy Żurek?
0: A ja w ogóle mam teraz włączoną kamerę?
2: Nie, to Pan Jezus mi objawił.
1: No masz włączoną. Nawet cię oglądamy tutaj, dałem cię na ekran. Faktycznie masz jakiś biały, może to biały proszek, może tam jeszcze coś było oprócz tych darów. Mamy
0: akurat nie, jestem po malowaniu jestem. Mhm.
1: No. Po malowaniu nosa.
2: A, czyli rozumiem, czyli Ania już ma odcinkę.
0: Po prostu malowałem ściany dzisiaj. No.
1: Ja chcę trochę tego, co Furiat ma. Ja chcę trochę tego samego.
3: Furiat gniazdko szykuje dla jakiejś Ani, z tego co rozumiem. Wiesz, jakieś.
1: O, to ładne, ale to wykasujemy, bo to nie można tutaj za bardzo pokazywać takich.
0: Jakiś... Pokażę babola z nosa, no.
1: Babola z
2: nosa. Co tam miałeś za frygańskie frykasy babolu z nosa?
3: Ja ostatnio fajną scenę.

0: Widziałem w tramwaju z babolem w nosie taki gość pijany, dosyć tłoczno było, bo to popołudnie. Zresztą w ogóle teraz jakoś dziwnie jest, bo kiedyś do południa w ogóle nikt nie jeździł, teraz wszystkie siedzenia zajęte. No i stoi nad siedzeniem gościu, który ledwo się trzymał poręczy, nie? Tak wisiał, a z nosa mu wisiał taki glut wielki. I nad babką wstał. Ona chciała wstać, ale nie miała jak, bo on był po prostu tak rozkraczony, żeby się nie przewrócić. No i zaczyna go w nosie wiercić i tak. Przeszło, nie?
1: Nie, nie.
0: I w tym momencie już było widać, że nie wytrzyma, a ta miała zakup i reklamówkę podniosła, a on. Glut na tą
1: O co
0: reklamówkę
1: opowiadasz,
0: chodzi.
1: człowieku?
0: On w
1: O
0: śmiechu,
1: co
0: to widzenie.
1: opowiadasz?
0: No
1: Ale
0: normalnie tak.
1: niesamowite historie, naprawdę, z glutami. Ja myślałem, że skończy się na jednym glucie, a przeciągnął się na inne sprawy. Kurwa mać. Ludzie, kochani.
0: Nie, no, sytuacja autentyk.
1: A to ci
0: A
1: dopiero
0: druga głupia,
1: historia, no.
0: normalnie. Druga głupia
1: Ja
0: sytuacja
1: pierdziega.
0: to z kanałem była, bo wsiadł kanar na placu Kościuszki, wsiadł kanar i jechał tam akurat się wsiada dużo żołnierzy, którzy do jednostki, taka natowska, tam jest jednostka w tym kierunku i wsiadł żołnierz. Ja w ogóle tak byłem zdziwiony, bo chłopak tak w ogóle nie wyglądał na zawodowego żołnierza, a tak się tłumaczył później, bo miał bilet skasowany, normalnie, wszystko elegancko, a kanar wyjął miarkę, taką teleskopową, i zaczął mu mierzyć plecak, bo miał taki plecak taktyczny, tylko że go sobie zdjął i postawił, nie?
1: Ja się,
0: I
1: żeby penisa chciał mierzyć, kurwa, panie.
0: zmierzył go normalnie, szerokość i wysokość, i wyszło mu 60 centymetrów i powiedział, że bagaż jest o 10 centymetrów za wysoki i zaczął mu wystawiać mandat. Normalnie.
1: No ciekawe,
0: No.
1: ciekawa anegdota. Tak, ciekawe, ciekawe.
2: A
1: No
2: masz
1: może
2: miesiąc
1: być.
2: maryjny teraz, tak, furiacz?
1: No, bodajże chyba tak. I cóż?
0: Matki
1: Majowe
0: Boskiej
1: są.
0: Zielnej obchodzi furiat chyba w tym
2: Na
0: momencie.
2: to wygląda, ale Maryja, wiesz to Maryja? Gad Maryja. O.
0: Oh my God.
2: Nabożeństwa
0: Oh my God.
1: Majowe są osiem.
0: Ale to na Boga mówimy też God. Oh my God, czyli reptiliański wątek
2: Widzisz, widzisz.
1: jakiś tutaj.
2: Illuminati
1: God,
2: confirm. Ty,
1: God,
2: powiedz
1: God.
2: mi, furiat, kim są te ptaki? Czym one są?
1: Które?
2: No te ptaki, no. Ty kiedyś tak powiedziałeś. To jest cytat z siebie. Kim są te ptaki? Czym one są? To chciałbym coś więcej wiedzieć, co w tej mądrej głowie siedzi.
1: Teraz mnie obniżyłeś mi, bo powiedziałeś to z przekąsem i ze
2: Nie, no
1: swoich
2: tak, nie, tak powiedziałeś. Ja chętnie bym się więcej dowiedział coś o tych ptakach. O jakie ptaki chodzi? A poza tym masz
1: Ale
2: drewnianą nogę, nie?
1: ja też nie sprecyzuj moje powiedzenie albo pytanie. Nie rozumiem, o jakie ptaki chodzi.
2: To tak, no a ja nie wiem właśnie o jakie. Ty tak kiedyś zrobiłeś. I powiedziałeś, kurwa, i teraz będzie na mnie szot.
1: Ojej!
2: No.
1: No, to teraz wszystko wyjaśniasz, no.
2: No,
0: Co
2: rozumiesz.
0: to jest za ptak, który robi tak?
1: Cygo, cygo, cygo, cygo!
2: O kurwa, ale się tu robi szkoła specjalna.
1: No to dokładnie, może różnorako. Ja pierdykam. Mam, wiesz, skalę głosu spoko, jest oka.
0: Mamy dzisiaj
1: Może
0: takie specjalne.
1: nie Gwineta Villas, ale jest oka.
0: Mamy dzisiaj takie specjalne zajęcia dla specjalnych dzieci i takie różne zagadki. Jak robi krówka na przykład, albo małpa, małpa. Pokazujemy rączkami, małpa.
2: Teraz było
1: Mam
2: fajnie,
1: taką
2: jakby jeszcze Jan Wojtala
1: przemówkę.
2: zadzwonił i by o Duchu Świętym pogadał z tym, z furiatem.
0: Mam taką pluszową książeczkę dla dzieci, gdzie się otwiera karteczki i tam są zwierzątka i są guziczki, się wciska. Na przykład jak widzisz krówkę, to jest mu, nie? I słuchajcie, to już 20 lat ma, ponad 23. I do dzisiaj działa na tej samej baterii. Trzymam to dla pokoleń przyszłych. Ciko. Dobra firma.
2: A. Furiata, jakie jest jutro święto?
1: Twoje.
2: Nie, ale ten. Ale poważnie pytam, jakie jest jutro święto katolickie.
3: A to jakieś ważne święto? Bo to dużo mają.
0: Tak. Dobrze mówię?
2: Jakie?
0: Matki Boskiej Zimy.
2: Tak, zielone świątki, no.
3: A, to wszystko, wszystko jasne. Furiat już zaczął dziś obchodzić. A ja tu czytam, że 19 maja, Dzień Dobrych Uczynków.
2: Widzisz, jak poganie tutaj zwalczają dobrymi uczynkami zielone świątki chcą skurwysyny przykryć.
0: No, a potem no. Powinno być tak zwane zimne obrotnie.
2: No i takie mam jeszcze pytanie z publiczności.
1: Nie bili, oczywiście.
2: Mam jeszcze pytanie z publiczności. Czy wypada być napizganym jak Messerschmitt z okazji takiego święta?
1: Mnie to święto nie interesuje.
2: Dlaczego? No tak nie po katolicku.
3: Chyba ktoś jest u Furiata.
2: No.
3: No, Pan Jezus dużo pił wina, to chyba nie jest to grzech pić.
1: Tak. Dużo pił coli, kurwa, na pewno.
2: Coli pił w chuj, zdecydowanie, no. Matki Boskiej Zielnej to nie są zielone świątki. Etamizm typowy mam tutaj informacje
1: z publiczności. Ja nie znam się na tym wszystkim.
2: Ja nie wiem. Kupę lat temu. Wy się tu jako katolicy deklarujecie, a widzę, że tu mniej was to interesuje i mniej wiecie niż Ateusze.
1: Czy to jest katolickie, czy też nie jest katolickie.
0: Może to jest niedziela. Nie,
1: ja oczywiście w modlitwie przeproszę Matkę Boską. Oczywiście, że tak. To zrobię w modlitwie i na wszystko. No, takie życie. No. Ty się modl do nie wiem kogo. Do Heroda, kurwa. Nie, przepraszam bardzo. Herod to nie Bóg. Mówię do Odyna, ale ty wiesz, Odyn też został rozpierdolony przez Kratosa, koronnicy przez niego.
2: No, ja za tą grą nie przepadam, to ona lubi. Ja
1: wyjebana, dwójka jest coś pięknego, naprawdę.
2: Grafika jest piękna, grafika jest taka,
1: cudowna,
2: że...
1: genialna.
2: Tak, grafika to szczena opada, to prawda, jest super.
3: A czy Matka Boska by rozpierdoliła Kratosa?
2: Jeszcze jak?
1: No, o, grzeszysz, chłopcze, grzeszysz, malowany chłopcze.
3: No, jak Matka Boska przegoniła Armię Czerwoną, słynne wydarzenie, no to Kratosa to by chyba tym bardziej by go rozgniotła, by go sandałem. Ona taka wielka by się zrobiła.
1: No tak, a teraz właśnie są dwie opcje. Czy może dwie opcje są prawdziwe, że te i te, oczywiście według ciebie i według Jezusa, one były najbardziej prawdziwe, czyli te dwie postaci są po prostu mitem i mitologią.
2: Wiesz co, nie chcę ci nic mówić, ale na tego Murzyna...
1: Że Matkę Boskę jedyną prawie królową.
2: Nie chcecie martwić na tego Murzyna.
1: Chrystusa, a ten cały Kratos po prostu jest z mitologii greckiej i to wszystko, koniec tematu.
2: Słuchaj, na tego Murzyna z Assassin's Creed jest więcej papierów niż na historyczność Jezusa.
1: Ja to jeszcze go nie rozpoczęłam.
2: Tak tylko ci chcę powiedzieć, nie? No, więc bardziej historyczną postacią jest Murzyn w cudzysłowie Samurai niż Jezus Chrystus. Tak jest. Mocim panie proporcje te sprawy.
3: Ale panie, nie obrażaj pan, dobre? Bo ja pana nie obrażam. No, panie Fertku. No, dla wielu chrześcijan Matka Boska nie jest jakąś w ogóle ważną postacią w ogóle, a dla katolika jest najważniejszą, centralną wręcz postacią, dla polskiego katolika. I dla Meksykanów chyba też bardzo ważna, matuchna przenajświętsza.
2: Matki Boskiej Zielnej jest w sierpniu i jest to w niebo wstąpienie. 15 sierpnia. Znana też jako Matka Boska Powietrzno-Desantowa, Święto Wojska Polskiego.
3: No. Desantowa?
2: Powietrzno-Desantowa, bo w niebo wstąpienia, to rozumiesz. To ona jest taka ciach powietrzno-desantowa, nie? Że umie ten się desantować do powietrza. Dokładnie. A z tym cudem nad Wisłą to poprawnie mieści się jeśli się mylę, to było tak, że najpierw jeszcze przed tą bitwą powiedzieli, że to by był kurwa cud nad Wisłą, gdyby ci te jebane lewaki wygrały. Tak mówiło to prawicowe stronnictwo od tego, wiesz, Dmowskiego. Jak się udało tą bitwę wygrać dzięki wielkiej niekompetencji Sowietów i wielkiej pomocy Zachodu, w tym Francji szczególnie, no to wtedy nagle powiedzieli, a bo to Matka Boska tutaj zrobiła czary mary, nie? Jak się widzisz, jak się zmienia wersja wydarzeń, cudownie. Naczelna zasada teologii wszelakiej na czele z katolicką. Jak pasuje, tak mówimy, że jest.
3: No tak zawsze było, że jak pasuje, to przerabiamy też na swoje, jak nam pasuje, inne święta na swoje, dorabiamy sobie, wymyślamy sobie. No taka, można powiedzieć, radosna twórczość. A Furiat chyba się poczuł urażony, jego uczucia religijne zostały być może urażone. I sobie poszedł. Zenon, wiesz co, z tobą to tak zawsze.
2: To ja sobie też pójdę w takim razie. Auf Wiedersehen. I tak dzisiaj, kurwa, tyle dzwoniłem, że w ogóle jak etam upierdliwie trzeci czy czwarty raz do kurwy nęcy i ten swego czasu. I powinien się domagać połowy donate'ów. O. I tak dalej, nie no, żartuję.
3: Coś słabo słyszę, co chyba jakieś zakłócenia. Halo.
2: Gdybyśmy mówili, to co innego, nie? Ja tutaj tak natrętnie się wpieprzałem w ten samotny wieczór tutaj i sobie gadałem.
0: A ja chciałem podziękować przy okazji, skoro o tym mówisz, bo dostałem 19,50 donate'a. Nie wiem za co, ale dostałem takiego donate'a.
2: A to co mówiłeś, ten sprzęt, akurat byłem pod prysznicem, więc tym bardziej mnie to wzniecało. To co mówiłeś, ten sprzęt, to prawdopodobnie był jakiś gotowy wichajster pod tak zwanego NV-Linka, czyli do takiego daisy chainingu kart graficznych NVIDIA, następcę tego SLI, żeby właśnie to robić tak jak mówisz, na jakiegoś AI-a czy coś. No ale tu raczej bym się Jacka pytał. Chyba mam rację. Nie wiem na ile dobrze powiedziałem o tym daisy chainingu, czy tutaj się to też akceptuje w przypadku NV-Linka. Chyba tak. I Jacek kiedyś mówił, że bardziej się w większości zastosowań opłaca właśnie zrobić taką stację komercyjnych, znaczy konsumenckich kart graficznych połączonych razem niż kupować te specjalne dedykowane przechuj układy. Nie?
0: No, z daleka naprawdę to wyglądało jak jakiś dron, bo dookoła tego, bo to taka tuba jak gdyby była z tego zrobiona i pod różnymi kątami te karty powkładane w środku, na taki jakby stelażu. I to wszystko było otoczone takimi gigantycznymi kulerami, które nie były jakoś tam hałaśliwe, bo się obracały w miarę wolno, ale były wielkie, nie?
2: Znaczy one się wolno obracały, bo pewnie to nie było odpalone, nie?
0: Znaczy przede wszystkim w zestawie za te 6000 tam coś była i tylko jedna karta. I właśnie tak mówię, czemu jest tylko jedna karta? To sprzedawca mówi, bo wie pan, bo w komplecie jest jedna karta, a resztę trzeba sobie dołożyć. To tam te 12 czy 16 sztuk, które się mieściło w sumie, nie? No, masakra, kurde, jak takie coś podłączysz, to ja nie wiem, w czym to i do czego to miałoby służyć, jeśli chodzi o gaming, tak? No bo przecież dwie karty na przykład graficzne, czy nawet ta konsola PS5, a przecież ta grafika już jest tak ładna, że właściwie trudno sobie wyobrazić lepszą. Nie? Chociaż z drugiej strony, jak teraz telewizory próbują sprzedać... O, też widziałem fajną sprawę, słuchajcie. To już kiedyś opowiadałem, bo podobna sytuacja, którą już miałem do czynienia. Stał telewizor, ale taki zarąbisty, jakieś 80 cali, 8K, nie? I kosztował 20K, nie? Polskich. A obok stał za 2000 zł telewizor, który był ciut mniejszy, tam 68 czy 70 cali i był 4K. I kosztował 2500 zł nie? Na wyprzedaży. No było promocja, ostatnia sztuka, 2500, nie? No przecież każdy normalny człowiek i jeszcze co lepsze, jak stałem, ja wiem, może 50 centymetrów od tego ekranu, to faktycznie na tym 8K nie było w ogóle pikseli widać, nie? A na tym 4K, jak tak podszedłem na pół metra, to może z lupką bym coś zobaczył, nie? Obraz tak samo nasycony, to znaczy dane jakieś wideo demo, które po prostu było przekolorowane, nienaturalne całkowicie i wyglądało to dokładnie tak samo, no. Naprawdę dokładnie tak samo i jak ktoś ogląda z tapczanu, nie? Z pół metra jak ja, no to sorry, ale ja bym wziął ten za 2500, gdybym już miał kupować telewizor, co jest głupie, bo dzisiaj za 300 zł kupicie fajny projektor z Chin i będziecie mieć 3-metrowy ekran. Nie?
2: No. Nie, nie będzie taka dobra jakoś w żadnym wypadku. Poza tym PS5 jest słabe technicznie. To nie, wiesz, nie ma tego ray tracingu. Jak gra nie jest super zoptymalizowana, to nie ma tych 60 klatek, no to jest, które są teraz takim standardem. Słabe jest, no po prostu słabe PS5.
3: No w porównaniu do PC-ta faktycznie. No, też ten, jak wprowadzą
2: nie ma generowania już klatek.
3: Tak, jak wprowadzą ten ray tracing, to jest taki właśnie wybiedzony, taki bieda ray tracing i gorszy niż na PC-cie. A przepraszam, bo ja tu też słuchacz, tak, wpierw płacił na piwko słuchacz 11 zł, potem 12 zł, a co tam na drugie piwko, a teraz 13. No dobra, na trzecie, skoro jest was trzech. I ja dlatego się nie odzywam, bo czekam na 14. Aha. Nie, żartuję, nie wolno tak się takim być
2: roszczeniowym. Musisz zadzwonić. Ale ten, no to na przykład, może wyjdzie ten PS5 Pro i on tam ma mieć właśnie tą generowanie klatek, co jest moim zdaniem chyba najlepszą technologią ostatnich lat, jeżeli chodzi o karty graficzne. No bo możesz mieć te 60 spokojnie w wielu tytułach, nawet na tym sprzęcie, który ty masz, czy ja. I ja to stówę mam często w większości tytułów, tak, mam 100 FPS-ów i sobie limituję nawet specjalnie, żeby tak nie katować
0: się dłużej. Pytanie do was jako takich ludzi, którzy się nad tym znają. Czy lepiej mieć na przykład na, dajmy na to, że mam przed sobą fajny, duży, panoramiczny monitor, jakiś tam 24-calowy i gram sobie w grę, typu strzelanka, gdzie jest ważny ten refleks. I czy lepiej mieć na przykład dużą rozdzielczość, taką natywną dla tego monitora, powiedzmy tam jakieś 4K i 30 klatek, czy lepiej mieć na przykład 720p, czyli mniejszą niż ta jego rozdzielczość i 60 klatek, co lepsze jest?
2: Ale ty wiesz, że teraz jest coś takiego jak skalowanie, tak? Jak DLSS na przykład, czyli że masz...
0: Są jakieś technologie, nie?
2: Przychodzi ci 720, masz to upskalowane do tego 4K i do tego jeszcze generowanie klatek i masz 60 już wtedy, no. Tak, troszkę miejscami bardziej rozmyte będzie, ale tak naprawdę to zajebioza, nie? 4K, szczerze, dla mnie, ja nie widzę wielkiej różnicy, jak gry były na playakach, są w trybie 4K albo tym, albo Full HD na 55-calowym monitorze. Serio, nie widzę wielkiej różnicy. Wolę, żeby było płynnie.
3: Przy strzelankach FPS liczy się płynność, klatkaż. Bardzo dużo to daje, ta zwiększona płynność, że lepiej celujesz.
4: Słuchaj, o, 14
3: no i wykrakałem, wyprosił. To na czwarte, na dobicie. No i 14 zł, to na czwarte, na dobicie. Także cztery piwka leżą tutaj. Kurde, żałuję, że do sklepu już nie zdążę, bo bym chyba poleciał po alkohol dzisiaj jeszcze i byśmy tu siedzieli. A tak bez alkoholu, to jak to się bawić?
2: Będziesz musiał na stację lecieć.
3: No ja zaraz się wkurzę i polecę jeszcze.
2: No, ale to wiesz, nie zawsze wszystko musi być zajebiste jakości i tak dalej, nie? Widzę, że teraz te dekodery Xboxa, czyli na Game Passa Xbox Series S, to już po 800 zł nówki latają. Refurbisze, przepraszam, ale to jest normalnie z pełną gwarancją i tak dalej, więc zajebista sprawa, nie? No.
0: A ja sobie kiedyś kupię PS3 może. Może kiedyś.
2: No, też są fajne gry w dalszym ciągu na PS. No, też,
0: o tym nawet myślę, bo z tego względu, że biblioteka gier jest bardzo tania w miarę jeszcze na to, bo to jeszcze nie jest
2: tania tego, jak to... tania, możesz sobie wiesz złamać go, jailbreakować, piracić i tak. Jest jeszcze tańsza i co chcesz.
0: Ale ja ostatnio mam taką jakby to powiedzieć taką fanaberię, już nic sobie takiego jakiegoś nie kupuję, to zacząłem na przykład zbierać oryginały na PSP. To stare PSP, nie? Czyli te UMD tak zwane.
2: Płytki. Masz Vice City Stories?
0: Nie, mam.
2: A ja
0: jeszcze.
2: Też nie mam. Ja sobie będę naprawiał swojego PSP, wyobraź sobie. Kupiłem sobie baterię do mojego PSP i ten, i odpalam sobie. Niestety strasznie głośny jest ten UMD. Okropnie. Straszna kutasuwa i wiesz, czas gry na UMD na nowej baterii to są 3 godziny. Jeżeli masz haka i grasz z karty pamięci, no bo już chyba nie ma PSN-a do tego, no to masz wtedy 4,5 godziny grania, więc to aż się prosi o to, żeby ten... Miałem ją złamaną, ale już nie jest, nie wiem co tutaj...
0: Ty masz Slima 2000 może?
2: Nie, ja mam 3004 niestety.
0: Aha, bo nie wiem, czy w takim razie w tym przypadku, ale ja mam tą pierwszą wersję Slim, która wyszła i można do niej, pozbywając się klapki i używając taśmy klejącej, przykleić tą baterię, która była... Tak, jest taka wersja do blikowania.
2: Tak, tak, coś takiego są te baterie większe.
0: No i można grubszą baterię i ona wtedy więcej trzyma, nie? Można sobie
2: są, tego... bez tego napędu i myślę, że to jest sensowny trade-off, można to zrobić, nie? Ale ja muszę wymienić tego analoga, nie? To jest masakra, ile trzeba rozkręcić, żeby to zrobić. Nie wiem, czy od razu do wujka, czy która tego nie wyślę, czy sam to spróbuję zrobić. Tylko chciałbym najpierw go kupić tak, żeby nie był spieprzony, nie? Bo jest... Niestety driftuje, jak cholera, nie? I to przeszkadza. Nie ma możliwości wymiany ekranu póki co, tylko do wersji 1000 jest możliwość wymiany ekranu, co jest fajne, bo te nowoczesne ekrany są zajebiste, tak? W Unburniku jest lepszy ekran niż w PSP, mimo że PSP 3000 ma fabrycznie najlepszy ekran, ale tak poza tym jest zajebiście poręczny ten PSP, no i te gry są pod to zoptymalizowane. Też można z niego zrobić niezłą retrokonsolkę, no nie taką dobrą jak Unburnik, w sensie, że no Dreamcasta nie ogarnie, ale tak naprawdę przede wszystkim lepiej niż Unburnik sobie z grami na PSP poradzi, które są lepsze niż niejedne gry, powiem, na Vita. Biblioteka mi bardziej odpowiada, no ale to na Vita, jaka jest biblioteka, to krawiec wie, ja tam nie wiem, tylko Terraria jest na przykład, to tak, to by mi się podobało. No Vita bym chciał mieć, nie powiem, to bym też nieźle to ją dopimpował, nie?
3: A dołączył do nas ktoś, sorry Etamie, bo tu inny fascynat gier i sprzętu dołączył, Gumball, hej.
5: Odsłyszałem, no dzwonię, bo to temat trochę bliski. Klatki na sekundę i rozdzielczość, coś co ja praktykuję dosyć gęsto. Nie wiem, czy się zajmowało, ale w każdym razie, no, jeśli chodzi o rozdzielczość i klatki, jest to bardzo zależne od gry. Miałem do czynienia z komputerem, który jest mocarzem, jak to się mówi, ma tego RTX-a 4080, jakaś procek, kurde, nawet nie wiem, ale jakiś ryżek, chyba siódemka, w wypadku dojebany, dużo RAM-u, wszystkiego tam. Podkórek, nie? Wszystko działa. Odpalasz Cyberpunka, zapierdala. Odpalasz inne gry, działa. Super fajnie. I grałem na monitorze Full HD. Czułem się świetnie. Ale na przykład bardzo mnie bolało generowanie klatek. Wyczuwałem je, ale możliwe, że to jest tylko moje doświadczenie. Może jakieś specyficzne, będę musiał to przetestować jeszcze na innych rzeczach, ale wyczuwałem to opóźnienie. Ja jestem przyzwyczajony do CS-owego odczucia, czyli po prostu ruszasz myszką i jakby ekran też rusza.
2: Może no monitor tam... miałeś do dupy, bo to też, wiesz, ten refleks trzeba włączyć i tak dalej.
5: No ale wszystko było włączone, poustawiane, tam ustawiliśmy ten low latency, reflex, te wszystkie opcje.
2: No ja nie mam CS-a i nie zalecałem tego do FPS-ów jako tako, nie? To jest dostępne w różnych FPS-ach, ale ogólnie raczej tego nie zalecają. Jak się gra tak casualowo w inne tytuły, to ja tego w ogóle nie widzę. Grałem w Call of Duty, nie czułem tego jakoś, no ale ja nie jestem prosem, nie?
5: Nie, no dobra, to rozumiem i ja zawsze mówiłem, że te rzeczy są świetne dla ludzi, którzy grają w gry dla zabawy i ja też gram w gry dla zabawy i nie odczuwamy się, bo na przykład jak grałem w Fortnite'a na Switchu, gdzie jest 30 FPS-ów, to ja nawet nie czułem tych 30 FPS-ów, bo uważam na przykład, że jak się gra kontrolerem, to można grać na niższym klatkarzu. Nie czujesz tych skoków, klatek i tego, ta czułość jest, to się inaczej czuje, jakby jak grasz na kontrolerze, a jak grasz na myszce. Myszka jest bardziej precyzyjna, wyczujesz, że masz większe opóźnienie, a na kontrolerze nie za bardzo. Jest to mniej do odczucia. No pewnie jak ktoś grał więcej na kontrolerze, to poczuje, ale ja bynajmniej, przynajmniej nie mam tego problemu i po prostu ja jak gram na kontrolerze, to mogę grać na 30. Kiedyś grałem w Battlefielda na 18 i się świetnie bawiłem, ale to było dawno temu, jak miałem gliniany komputer. A teraz dzisiaj preferuję mieć dużo klatek, a rozdzielczość Full HD. Raczej niżej nie chcę schodzić. Jeżeli miałbym schodzić niżej, no to bym już trochę schodził z tych klatek do 60 FPS-ów poniżej. No już bym nie chciał schodzić.
0: A ja mam te wiadomości dla ciebie, Gumball, bo do twojego retrokomputera, którego będę składał, on stoi tutaj akurat nawet koło mnie, się o niego opieram, jako podpórka na razie mi służy, znalazłem około 20 różnych kart, od modemów poprzez różne jakieś tam, znaczy faks modemów, kart graficznych, graberów i tego typu rzeczy, po prostu cała sterta, łącznie z tym, że mogę ci zrobić to na telewizor, a i znalazłem jeszcze, szukałem DOS-a, a znalazłem mi DOS-a oryginalnego 2000.
5: Victoris.
0: 2000 znalazłem Windowsa. Takiego, wiesz, że masz do tego stickera do przyklejenia i tam wszystko Zenek, legal, że...
5: Wyłącz konsolę, słyszę, jak grasz Liberty City Stories.
0: Jeszcze raz?
5: No, słyszę, jak Zenek gra w Liberty City Stories. Bo
2: nie,
5: słyszę...
2: brawo.
3: Tak? Jak rozpoznał Etam, przepraszam, Gumball mógłby w teleturnieju takim grać. Jaka to gra? I tam kilka dźwięków jakiś. A on. To był Resident Evil 3 remake. No.
5: Ale Liberty City Stories, świetna gierka, chociaż ja preferuję Vice City Stories, bo tam jest ciekawsza fabuła, ale to nie będę wchodził. No, to każdy preferuje swoje. Świetna gra na PSP, w ogóle jakim cudem ta konsola to daje radę to udźwignąć, to jest niesamowite. Świetna. A w ogóle PSP dobry emulator, ale Zanek już o tym mówił, no. Dobra konsolka, PS Vita się spieprzyła trochę, bo...
2: Ona jest dobra jako retro konsolka, ta Vita, bo jest dosyć mocna, nie? I myślę, że sobie poradzi dosyć ostro, więc ten... No PSP pewnie by ogarnęła, bo i tak ma chyba pewnie jakąś wsteczną kompatybilność. Nie wiem, czy Playa 2 by była w stanie łyknąć.
5: Nie ma szans, bo to już z Playem 2 nawet PC-ty mają problem emulować do dziś.
2: A wiesz co, Energik pokazywał takiego Unburnika 5.5.6, który sobie radzi.
5: Ale to Android, to tam trochę inaczej, oni, z tego co wiem, ten emulator androidowy jest trochę inaczej zrobiony. Tam trochę jest haków dużo i nie wszystkie gry działają tak stuprocentowo. Dla mnie najgorsze jest to, że jedyną grą, którą ja gram na Playu 2, to jest Burnout 3 i on najgorzej chodzi właśnie na emulatorach. To tak naprawdę do ostatniego roku, jak włączyłeś na PC X2, to miałeś czarny ten niebo.
2: Boże, monitor nie miał G-Sync czy FreeSync? 140 1440p, tak? To złoty środek. Nie, tak. Gumball by tego dopilnował. To jestem pewny, jak Amy w pacierzu, że Gumball by tego dopilnował.
5: Wszystko było i to możliwe, że był problem jakby jakiś... Mi się wydaje, że to było chwilowe i że pewnie jakbym coś tam pogrzebał, ale nie miałem czasu, ale komputer... Kurde, sam mi się marzy, żeby mieć taki komputer, bo jak odpaliłem CSKA na nim, Jezu, włączyliśmy te 240 Hz, a to jest jakiś taki monitor OLEDowy, nie? OLEDowy 240 Hz. Nie wiem, czy one mają większe opóźnienie, czy mniejsze, ale ja pierdzielę. Ja nie wiem, czy w sumie czy to było 240, ale nieważne. Ja nie widzę różnicy pomiędzy 144 a 240. I jak to ładnie wyglądało.
2: Ale między 60 a 100 klatek już widzę różnicę.
5: Jest. Tak? Ja wyczułem.
3: A kiedyś było coś takiego, że niby ludzkie oko to już nie rozróżnia, ale to chyba było takie troszkę, no tutaj pierdziakanie, tak jak Etam mówi, że człowiekowi nie jest potrzebne więcej niż tam 240p i 16 kolorów, bo ludzkie oko nie rozpoznaje. No.
2: Ja mówię, ja przy anti-aliasingu, tych wszystkich DLSS-ach, upscalingach, frame generationach, chujach, mujach, dzikich wężach, ba, nawet na konsoli, nie widzę na telewizorze większej różnicy między Full HD a 4K, naprawdę.
5: Ale upscaling jest dobry. Uważam, że pomimo, że nie lubię generowania klatek, tak upscaling jest dobry. Używam tego darmowego SSR-a.
2: Ale on też ci zrobi opóźnienia.
5: Ale ja nie używam go w CS-ie, tylko w Forzie. Gram na padzie, wiesz. Nieistotne. Dla mnie w takich grach to jest w ogóle nieistotne. I nie chodzi o upscaling tych klatek, tylko tego, ale wiem, że tam jest jakieś opóźnienie z tym, ale ono mówię w wyścigówkach, mnie to nie interesuje. Ja w ogóle jak gram na padzie, to nie wyczuwam już jakby tego opóźnienia i nie wyczuwam też tak bardzo klatkarzy, musiałby naprawdę.
2: Fajnie się gra na padzie, to prawda, no tak. Ja, dlatego jak Furiat gadał, że tam osi ludzie nie umieją przedstawić, no ja... Jak grałem Helldiversy, a znowu chyba do tego wrócę, no to grałem przecież na kompie i na padzie, nie? Na oczywiście najlepszym w rozsądnych pieniądzach, czyli 8-bit Do Ultimate Bluetooth Controller. Bardzo fajna nazwa, nie? I nie? Ten, zajebioza, nie?
5: Nie, dobry kontroler. Ja sobie kupiłem Xboxowego zwykłego, ale dlatego, że ja mam od cholery kontrolerów, to mi nie potrzebne.
2: Ale są fajne z efektem Hola, różne chińszczyzny, jest ich coraz to więcej. Ja w ogóle polecam z efektem Hola. Kotkiewiczowi w ogóle powiedziałem, bo tak szukałem. Mam od dobrego mojego platynowego sponsora DualSense'a i DualSense, no poza tym, co fabrycznie do Playa 5 przyszedł, tak sobie pomyślałem, że go wysłał i mówię, czy szłoby mu jego największy mankament załatwić, czyli wymienić analogi na Hola, żeby był, nie? I się okazuje, że jest, nie? I no Kotkiewicz wziął, sobie wymienił i mówi, że jest zadowolony, nie? Że ma teraz no DualSense z efektem Hola, nie? I to nie za 1000 zł, nie?
3: Hola, więc... Hola. Hola. Drogi panie, a co to w ogóle jest to hola?
2: To są takie magnetyczne analogi, one się w rezultacie no, nie psują. No. Tak jak wiesz, nie driftują, bo masz właśnie, ja to mam w PSP, że na przykład jak sobie odpalę to GTA, to chłopek mi się cały czas w lewo obraca. Mhm.
5: A to nie jest na zasadzie pasu? Trochę?
2: Czego?
5: Trochę jak kompas, pole magnetyczne, coś tam. Jakoś
2: no powiedzmy, tak. To jest no, kwestia magnetyczna też.
5: Ja powiem szczerze, w życiu nie spieprzył mi się ani jeden pad. Znaczy, dobra, połamałem pada, ale tak jak używałem, no to...
2: A mi driftował, kurwa chłopie, oczywiście, że mi driftował i to dość szybko mi driftowały, wcale nie. PowerAid, który jest, wiesz, certyfikowany przez Microsoft jakościowo, Spectre jakiś tam, coś tam, taki ten troszeczkę wyższy model na kablu, Ola go zakatowała i driftował troszeczkę. Jeszcze drugi z Genesisa, taki tani, już bezprzewodowy sobie kupiłem i też jak grałem w Shadow of Mordor, to w pewnym momencie zaczął mi driftować, nie? Co mnie strasznie wkurwiło. On co prawda był jeszcze później do Playa Trójki używany, czy tam wcześniej i dlatego był trochę przykatowany, no ale nie powinien tak szybko. No. Jak do Playa Czwórki pady też jeden tam troszeczkę driftował minimalnie, no ale ten Nightbeat, no on nie będzie driftował, nie? Nigdy.
5: Ja nie wiem, jak to cudem. Ja ani jednego pada nie miałem, co driftował, a miałem dwa kontrolery od Playa Trójki i te kontrolery je miałem od 2010. Nie wiem, kiedy konsolę Trójkę kupiłem. 11, 10, coś takiego. I używałem do 2020. Przestałem używać, bo połamałem pada, dosłownie. Trochę był age. Ale w każdym razie nie było problemu przez 10 lat. Wcześniej też miałem od Playa 4, od Xboxa mam teraz, Steamowego, mam tutaj, miałem Switcha, no to te Joy-Cony, Pro Controller, jeszcze tą konsolkę, jak się tam nazywała, no ta głupia nazwa tej konsolki, nie Ambernik, jakaś podróbka,
2: Mio?
5: Nie, w ogóle nie. Ten,
2: to PlayStation, takie rzeczy, o to ci chodzi?
5: Nie. To jest tak jak twoja, tak jak Ambernik, też taki emulator. R16, nie.
2: Ja miałem takiego, teraz on tu wrzucę na czata. Takiego miałem Quickshota, to był pierwszy, powiedzmy, pad. Widzieliście kiedyś taki...
5: Jezu, a teraz mi się przypomniało jeszcze podróby NES-ów, miałem chyba takich 5 Pegasów różnych, to mi się prędzej kable niszczyły w nich niż kontrolery, a to konsolka to R36S.
2: Aha, jest taka, no.
3: A też tak patrzyłem ostatnio, słuchajcie, ten Ambernik, o którym chyba Zenon wspominał, to ten taki lepszy, to on kosztuje kupę kasy, on chyba tam 1000 coś złotych kosztuje ten taki.
2: Różne są te Amberniki, bardzo różne.
5: Ja bym sobie kupił Steam Decka, jak chciałbym takiego emulatora, bo tam...
2: Ale jest duży. On jest duży, tego nie weźmiesz do kieszeni, a to weźmiesz do kieszeni. Wiesz, z Steam Deckiem się z takim krową do łóżka położyć, to ja nie wiem, jest głośny, duży, a Amberniczek to wiesz, położysz się, chwilę popykasz, jakiegoś, nie wiem, czy Chrono Triggera w końcu odpalę, czy coś, czy Illusions of Gaia, może coś takiego, albo te Zeldy w końcu. No jest tego wciul i super się tak w łóżeczku gra, jak jest pan Kotek chory, czy coś.
5: Mam coś dla Maharadży z brzegu, jak ma R36S, bo słyszałem, że ma. Zainstaluj sobie tego, ArcOS. Na ArcOS masz portki. Masz różnych gier z PC-ta, robionych przez społeczność i w nich jest GTA 3 i Vice City. Myślicie, jak to jest? To pewnie nie działa. Kurde, tam jest przynajmniej 30 FPS, ale takich stabilnych, że nawet powiedziałbym, że do 40 dochodzi. Ja normalnie sobie Vice City pocinam na tej konsolce, jak sobie odpalam, zagram, Stardew Valley, mam jeszcze Heroesy trójkę tam, jakieś inne gierku.
2: A, to masz te porty takie. Kurde, no. jest faktycznie softcik taki. Niby ta Batocera to umie robić tak zwana. Jest też ten MuOS na Anbernika. Miałem tego MuOS-a, ale połowa rzeczy mi tam nie działała, bo coś jakoś nie było. Odpalam i nie były kontrolki zdefiniowane. Mówię, to poczekam, jak jeszcze to ogarną, nie? Ale no. Tak, można różne te porty grać. Faktycznie Stardew Valley też jest, nie? I tak sobie myślę, kurde, tak chciałem na SNES-ie zagrać w Harvest Moona, nie? Ja wiem, że w Polsce on się kojarzy głównie z Playem, ale na SNES-ie też był taki fajny. Wyglądał jak Stardew Valley, nie? Ale chyba jeżeli jest Stardew Valley, od razu przeskoczę do Stardew Valley.
3: Miałem kiedyś tego quickshota właśnie, którego też na ekran wrzuciłem i to był manipulator, który zostawił u mnie go kolega i on tam w końcu przeszedł na moje posiadanie, który był leworęczny i to w czasach tych joysticków zwykłych. Jakby kolega twierdził, że dla niego, jako dla osoby leworęcznej, to on musi mieć taki, bo innymi mu się źle gra. No, tak jakoś to
2: no mój wujek go kupił, pewnie z tej samej przyczyny, bo też jest leworęczny, nie? Tego quickshota. Ja pamiętam, że kiedyś tak się wtegowałem, że ten przycisk tutaj po prawej, to jest go wbiłem do środka, nie? Ale był tym jak chuj wtedy. Ale tam on miał jeszcze z przodu jeden przycisk, ten sam, tak w gruncie rzeczy. Więc to nie było tak, żeby...
5: Te konsolki chińskie mają jedną dobrą zaletę. Można je rozebrać i wszystko wymienić. W sensie próby, jakieś to samemu można zrobić. Ja tam rozłożyłem ją, zrobiłem sobie modyfikację przycisków. A powiem, że ja trafiłem na w ogóle dobry model Chińczyka, bo wszystko było poukładane, przyklejone, a w niektórych tam patrzyłem, tak na odpierdol to robili.
2: Ja sobie przyklejałem screen protektora sam, ale tak poza tym wszystko jest okej. Okay. No ten straszny był, nie wiem po co były te przełączania w tym quickshocie, te ABCD, nie mam pojęcia do czego to miało być, może do jakiejś tam rzecz Sega, nie Sega. Później miałem z Amigi CD32 pada, rzecz jasna i to chyba był przez lata mój ostatni pad. Później już dopiero miałem tylko tego, no to co wspominałem ostatnio, nie? Power Ray Specter, Genesisa, jakiegoś taniego i teraz tego 8-bit do.
0: Ale był mój pierwszy z kolei pad od CD32. Pierwszy, który miałem.
2: Podły trochę.
5: Teraz mi się pad do Playa 2, bo miałem jednego oryginalnego, a drugi miałem tak zwany dla gości. No.
3: Dla gości, jak kapcie dla gości.
5: Nie chcę wiedzieć, co to był za pad, ale w każdym razie nie miał osi. Normalnie jak macie na padzie PS2, to na każdym razie analogi są analogowe, czyli macie 360 stopni ruchu, a tam były stopnie, że tak jak w tym, w Nintendo 64.
2: Aha, jak ten, jeżeli się będziecie wahać, czy kupić... Anbernika RG35XX, nową edycję 2024, wersję Plus. Czy tą teraz nową, co wyjdzie, taką, co wygląda jak jakiś Game Boy rozkładany, czy może jednak tą, co ja mam z tym z H, tak? Tego RG35XX z H. I argumentem dla was będą analogi, nie? Że ta wersja H ma analogi. Pierdolcie to. Nie? Te analogi są po pierwsze słabej jakości, po drugie, tak naprawdę mały jest gier, w których się to realnie wykorzystuje, bo też na Playu prawie wszystkie gry w gruncie rzeczy można było grać bez analogów.
5: Play 1 chyba, że ktoś gra w specyficzne gry.
2: No właśnie, no. Większość tych gier się da grać bez analogów.
5: Tak, naprawdę. Ale...
0: Stick mój na ekranie się pojawił.
2: Nie wiem, czy wygodniej. Na przykład Dreamcast miał jednego analoga i to też do dupy. Soldier of Fortune myślałem, że sobie pogram na drobie z dawnych czasów. Beznadziejne jest sterowanie. Jest katastrofa, nie? Jak ci ludzie kiedyś po prostu nie wiedzieli, jak zrobić sterowanie na padzie, to aż siermięga. No boli, nie? Boli.
5: To tak. A najgorsze sterowanie to jest Duke Nukem. Ojej, teraz zapomniałem. Na Play 1
3: Duke Nukem 3D, tak.
2: Jakaś rozwałka kompletna, czy coś takiego tam było. No.
3: A nie, no to Duke Nukem 3D to jedno, a Duke Nukem Total Carnage, czy to było coś takiego, no. Że byłoby, to był...
2: A, TPP.
3: TPP, tak, Duke tam biegał, ale to nawet nie było z Wave, to można było też na dwóch grać. Był split screen. No, a ja w ogóle tu dziękuję, no, już chyba wyszło, kto stoi za słuchaczem tajemniczym. Tym razem tu 12, 13, 15. No to przejdźmy na ty. Przejdźmy na ty. Normalnie jak Stanowski się poczułem.
0: Pozycję.
2: Dobra, ja z pana. Dziękuję wam za rozmowę, na rachej.
3: Trzymaj się, Zenon, hej.
0: Boże, Zenek Krawiec, mogę mieć propozycję?
3: Nie.
0: No to nie powiem.
3: No możesz, dawaj, no co?
0: Żeby, wiesz, słuchaczu, który tam piąte piwo, bo po piątym piwie się idzie siku, bo było jakiś taki dowcip. Jedno piwo, dwa piwa, trzy piwa, cztery piwa, pięć piw siku, ale sześciopak się wiele łatwiej niesie niż pięciopak.
3: To już wiem, dlaczego się zapytałeś, czy możesz, bo wiesz, jak reaguję na to, kiedy ty tu namawiasz, tak?
0: Ja nie mówię, o co mi chodzi.
3: A co, też mówisz, że miałeś takiego Joya, tak? No ten Quickshow to był chyba bardzo był popularny, bo on był niedrogi, chyba miał gumowe styki, z tego co pamiętam, i to też było fajne, bo był cichy. Nie lubiłem tych Joyów takich, które po prostu hałasowały, no i te zginane blaszki, jakieś mikrostyki strzelały, to tak trochę psuło zabawę.
0: W czwórce to było. A to był Quickshow 2 za 4,90 w Peweksie, nie? Do Atarusa dostałem 800 XL.
3: Drążek lotniczy, tak to wtedy reklamowali chyba, że drążek lotniczy.
5: To jakieś
0: wiecie, że w Szczecinie na Jagiellońskiej był sklep, który oferował z manufaktury, czyli takiej małego warsztatu, manetki, bo tak to się nazywało, manetka po polsku, z drewna zrobione. I to ładnie wyrzeźbione, tak jak szachy się rzeźbi, polakierowane, piękna manetka. Ale nie widziałem, żeby ktokolwiek kupował.
3: No to w Szczecinie tylko drewniane mieli joysticki, widzicie. No.
0: Myślisz, że piszecie drewniany joystick polskiej produkcji, a właściwie drewniana manetka polskiej produkcji, to znajdziecie, nie? Ten joystick gdzieś tam na internecie.
5: No... Kurde, ja już teraz jak tak myślę o joystickach, to jest, mówię, męskie dildo. To jest to, co kobiety miały swoje, mężczyźni mieli swoje, mieli joystick, grali w gry. Nie wiem, co się gra na joysticku. Jestem, szczerze powiedziawszy, zawsze dziwi mnie ten typ grania w gry, takim czymś. To jedynie mi nadaje się do jakichś samolotów, nie? Masz jakiś statek kosmiczny, tam napieprzasz, działa. No tak poza tym, to co to można grać?
0: Ja nie wyobrażam sobie grania na czymkolwiek innym, bo wy tak o tych analogach gadaliście. Wiecie, że ja nie umiem korzystać z analogów. Znaczy inna sprawa, że ja mało gram, ale po prostu jeżeli już mam joypad lub PSP, to używam tylko tych takich kierunkowych. Nie używam analoga, po prostu nie umiem. Mój paluch nie potrafi tym sterować. Zawsze mi to idzie inaczej niż powinno, nie? Jakiś ludzik czy tam...
3: Za grube paluchy może masz, nie wiem.
0: No, znaczy nie, może za mocno naciskam na to, nie mam pojęcia. Po prostu nie potrafię. Próbowałem FIFA kiedyś grać tym analogiem. To mi ten ludzik zaczął biegać jakoś krzywo, nie mogłem trafić. Muszę mieć ten kierunkowy taki 4-4, ten krzyżak taki, nie? Nie, po prostu nie umiem tak tym analogiem na jeden palec.
5: Jak się wkurzę, to zrobię serię w nocnym radiu, lato z gambolem i będzie o grach, które pocinało. właśnie w wakacje.
3: No, to dobre by było, się wkurz, to się wkurz, to trzeba cię wkurzyć, tak? Ty cymbale, ty kurwa luju cholerny, ty nygusie, już cię wkurzyłem, czy za mało?
5: Bo dużo takich gierek właśnie, to dużo osób kojarzy, bo ile Dimka, to też dużo osób kojarzy tego. Jezu, ile ja się na to nagrałem, albo Postala dwójka, jakieś takie gry, które teraz sobie przypominam. Dużo osób to widziało gdzieś. Ja pamiętam, że były czasy, kiedy ja grałem w Quake'a na Play'u, w Play'u Dynce, na split screenie. No w sumie to wtedy jeszcze nie był szwagier, ale no, można tak powiedzieć. No i graliśmy na split screenie i robił mi pęcki, ale czasem, tak mi się wydaje, że dawał mi trochę fory, to raz tam mogłem go zabić i byłem tak, ja zabiłem cię. I było fajnie, mi się takie podobały rzeczy. Kurde, prostota, czy nawet gra była jakaś super prosta, to ja się bawiłem. Pamiętam, że dużo flaszówek się grało, gdzie właśnie te gry przeglądarkowe, tego masa była. Potrafiłem spędzić czas na rysowaniu torów w takiej grze, co się nazywało Line Rider albo Snow Rider, już teraz nie pamiętam. To takie sanki były i się rysowało tor, po których taki sankarz jechał. Nie miało to żadnego sensu, bo nie było głębszego sensu w tym. Oprócz tego, że po prostu rysowało się tor dla sankarza. Ale można było zrobić jakieś efekty, że on tam robił kręciołki, jakieś inne. I to wciągało w pewnym sensie, że można było utopić dużo czasu. Gra nie miała jakiegoś specjalnego, specjalnie rozwiniętej fabuły, bo tam nic nie było, no rysowanie toru. Takie rzeczy potrafiły wciągać. A dzisiaj, jak gra nie ma, nie wiem, miliona dialogów, nie ma super grafiki, czegoś, to panie, po co nawet odpalać? To prąd się tylko zmarnuje.
3: Brakuje tej prostoty. No.
0: Ja to z kolei na takich grach, nazwijmy to bardziej współczesnych, to wytrzymałem tylko na grze God of War. Tej pierwszej wersji na PSP. A tak to na PSP kupiłem to albo emulator Atari, albo emulator Amigi, grałem w te gry. A tak naprawdę to córa grała bardziej, niż mi się bawili w robienie leveli do Robo.
5: No, a teraz mi się przypomniało, bo ja tam tak mówił, że coś tam maklimy. Ja się śmieję, że ja kupowo teraz klimę, że sobie kupię i teraz tak nie głupię, tam prawdopodobnie będziesz musiała zostawić.
3: Komunikat tutaj Etama, apel zadziałał, to często tak jest właśnie. No i słuchacz rzucił 16 na 6.
0: Pisze,
3: z racji, iż kobiety podobno lubią mężczyzn, z sześciopakiem na 6. Dzięki, słuchaczu. Fajnie.
0: No a są mężczyźni, którzy na brzuchu mają widoczne ośmiopaki. No, to jest zupełnie poważne. Ci, co mają tych boilerów takich, ci współcześni kulturyści z takimi boilerami chodzą, wypiętymi, jakby w ciąży byli. Ale są tacy... Są bardzo fajne kanały. Teraz jest bardzo popularny Omegle TV. Taki serwis, gdzie się łączysz randomowo z jakąś osobą i sobie rozmawiacie, nie? Jak?
5: I co drugi wali konia do kamery?
0: No niekoniecznie, no ale są ludzie, którzy to streamują, mają jakieś tam swoje klimaty, na przykład są, nie wiem, poliglotami, albo na przykład mają, są podobni do takich tak zwanego nerda w okularkach, a potem zdejmują koszulkę i pokazują dziewczynom, nagle się okazują, że są kulturystą, nie? No i właśnie tacy bardzo szczupli, młodzi ludzie, którzy ćwiczą właśnie albo zaczęli ćwiczyć, ćwiczą kilka lat z chudego i ten czysty mięsień jest taki mało obtłuszczony i to widać jest ośmiopak normalnie, nie? Także tam jeszcze troszkę więcej tego jest, nie? Tak naprawdę. Ale czy są piwa ośmiopaki, to ja nie wiem, bo się alkoholem nie interesuje, szczerze mówiąc.
3: Shadow Warrior Redux został, to jest jakiś odnowiony ten pierwszy Shadow Warrior, czy ten, co Polacy zrobili, nowego Shadow Warriora? Dobre było, to było na tym samym silniku, co Duke Nukem. Pamiętam, że dużo w to grałem, podobała mi się ta gierka i ten cały bohater był śmieszny. Lo Wang, tak? You know miss with the Lo Wang. Ha! Burn, baby, burn. Flames are getta haya.
0: A wiecie, jakie gry ja teraz, jeżeli już mi się zdarzy grać, to lubię grać w takie gry, w których nie trzeba się praktycznie nic uczyć, żadnych menu, jakichś tam opcji i tak dalej, tylko właśnie jakiś na przykład coś takiego prostego jak Angry Birds, że naciągasz proce i strzelasz, coś się rozwala, albo na przykład gierka typu strzelam rzuty karne, nie? Do bramkarz stoi i strzelam rzuty karne. Ja lubię takie bardzo proste gry, których nie trzeba się właśnie uczyć. Nie? Kiedyś miałem cierpliwość do tego, żeby nawet miałem oryginał z tej Sierry King Quest 5. No i siedziałem i w tą przygodówkę pykałem do momentu, o którym opowiadałem, że trafiłem na taką planszę, gdzie był pierścień do znalezienia w wielkości jednego piksela. I za cholerę, nawet z instrukcją nie udało mi się. Kupiłem książkę specjalnie. Ktoś napisał instrukcję, jak między innymi tam, jak znaleźć ten pierścień i nie udało mi się tego miejsca przejść, nie? A 540 tysięcy dałem za grę. Kurde, ja pierdzielę. Z IPS-u.
3: Zenon pisze, pamiętam jak Etam kiedyś na pyskotece pokazywał Karolinę i przyszedł jakiś Hindus z kamerką, wyciągnął pindola i zaczął bić bramina po kasku. Coś było takiego, tak, że i z taką jeszcze głupim wyrazem twarzy to robił. Nic się nie odezwał, tylko tak wyciągnął pindola i zaczął tam uskuteczniać swoje fantazje.
0: Ja nie pamiętam już tego, szczerze powiem. Pamiętam, że Murzyn się kiedyś włączył i skręta robił. Takiego, znaczy strawki chyba, bo to takie podłużne było. Taki z dreadami.
2: Jak to jest? Czy Ome TV jest powiązane z Omegle, czy to jest po prostu jakiś tam inny twór? Bo wiem, że Omegle wyłączyli w 2023, bo tak, bo za dużo było właśnie koniuchów tam na tym serwisie. Nie wiem, jak to jest z tym Ome TV. To jest chyba osobny twór, nie?
3: Nie wiem, nigdy tego nie używałem.
0: Ja próbowałem to używać, ale mi napisało, że wykrył mnie program, który pozwala na... Znaczy, ingeruje w sterownik kamery, bo ja mam Manycama. Znaczy, miałem Manycama, czy tam efekty pozwala nakładać. I nie chciał się serwis uruchomić.
2: No, to mają ten problem, że oni nie chcą, żebyś tam... Że to była prawdziwa kamera, ale to równie dobrze można sobie zrobić urządzenie takie do jakby przepuszczania sygnału, więc nie jest... To jest takie cienkie.
3: A, czyli tam nie zadziała na przykład OBS-owa wirtualna kamera, tak?
2: Proste metody. Ale możesz sobie kupić ten capture card za 50 zł, jakiś prosty, podłączyć to i używać tego capture carda albo coś bardziej złożonego, to wtedy nie wykryje ci już.
3: No to szkoda trochę, bo miałem plan, żeby coś poświrować właśnie z wirtualną kamerą.
2: Ale co, no, TV chcesz coś robić?
3: Słucham?
2: No Ome TV chcesz coś robić?
3: No te Omegle, tak? To co to jest? Nie wiem.
2: Nie ma już Omegle, powiedziałem ci, Omegle nie istnieje.
3: Aha, no to odpowiednik jakiś, no nie wiem.
2: O, Ome TV jest. Ja nie wiem, bo nie śledzę tego. Raz kiedyś tam użyłem.
0: Ja śledzę kilku takich vlogerów, muzyków akurat i poetę jednego. No i jeszcze tam takiego gościa właśnie, który się napina za dziewczyny, bo jest śmieszne reakcje są. No ale to jest, wiesz co? Ale mi się wydaje, że to jest Omegle TV. Napisane.
3: No to,
0: nie Ome TV.
3: No to Gumball mówi, że zmieniło się to, że tam zlikwidowali. No.
2: No Omegle już nie ma, jest te Ome TV. Widzę, że to jest jakaś apka na Androida i pewnie w przeglądarce działa na kompie. No tak. To jest odpowiednik tego Omegle. No Omegle jest umarła, powstał serwis, który jest podobny. Zresztą
5: jak szuka się Omegle, to też pojawia się Omegle CC, czyli pewnie jakiś fake, jakieś pewnie skamy. Omegle Onel, jakieś inne, kurde, ja pierdzielę, widzę, że jak się wpisze Omegle, to milion stron wypada i te strony to pewnie jest połowa, znaczy wszystkie to są podróby. Ja kiedyś to jeszcze miało sens, jak było tylko Omegle. I to jeszcze było takie, no nikt jeszcze nie chciał tam swojego pindola pokazywać. No dzisiaj ja bym się, powiem szczerze, nie bawił to, bo co drugie bym widział gościa, który, nie wiem, fiuta pokazuje. To ja gejowskie porno już mogę obejrzeć, jak chcę fiuty oglądać. Albo, kurwa, nie wiem, zwykłe porno. Ja pierdzielę, na co takie coś?

0: bo sobie oglądałem WordCam, coś tam, kamery na świecie i były kamery, gdzie można było obracać się przed tą kamerą. Miałeś tam 2 czy 3 minuty, żeby sterować się, nie? I kurde, tak wchodzę na to i mówię, co to jest, nie? Jakieś kurde, jakby palce, coś. A to kurde w solarium kamera umieszczona. I tak nie wiem, czy oni widzieli, czy ten. I normalnie mogłeś ją obracać, zoomować, wszystko robić, nie? Był skrypt w JavaScriptie napisany.
1: Już ten wycinają, że powiedziałem o gejowskim porno. No. A co tam? Każdy może oglądać, co chce. Dzisiaj jest, jak to się mówi, tolerancja. Także całe te. Ale jak to jest? Lesbijskie porno to takie a gejowskie fu. To
0: Kiedyś tu w Szczecinie na przykład, wprawdzie to nie było porno, tylko to było jakieś tam, podejrzewam, pod kątem artystycznym, ale na przystankach chyba tramwajowych, ale możliwe, że i na autobusowych, była taka akcja, że były plakaty rozwieszone rozebranych starszych ludzi, tylko że nie całkiem, tylko do stanika na przykład i do majtek, nie? I na takiej zasadzie, że piękno jest kwestią gustu, czy jakoś tak, nie? I na przykład potrafił być cały przystanek, takie 4 wielkie plakaty po prostu na całą szerokość, nie? Z takimi osobami. Ja osobiście nie jestem jakimś tam, że mi to przeszkadzałoby, nie? Ale myślę, że to jest już przesada, nie? Żeby takie obnażanie pokazywać na przystankach tramwajowych. No w Berlinie to w ogóle podobno gejowskie takie były w metrze, nie?
2: No cóż, taki świat.
1: ja ten no Chudziosi Górał.
2: A co to jest Hujoshi-shi?
1: To jest typ mang. Chociaż nie wiem, czy to nie było określenie fandomu całego. To są tak zwane zniewieściałe dziewczyny, które oglądają gejowskie anime. Takie, gdzie chłopaki się całują cały czas albo tam różne inne. To jak masz znaczy to masz yaoi wtedy. To jest właśnie te anime, gdzie są postacie męskie, które romantyzują ze sobą, to jest yaoi. A gdzie masz kobiety, które romantyzują ze sobą, to będzie yuri.
2: Romantyzują. Ciekawe słowo nowe.
1: No to tak się randkują albo smyrają, w zależności od tego wieku docelowego.
0: To i tak lepsze niż te baloniary, o których mówiłem kiedyś, nie? Co pękają tyłkiem balony za pieniądze.
1: Kurde, sprawdziłbym te Ome TV, jak to wygląda, ale widzę, że na telefonach to trzeba apkę pobierać, a ja pierdolę pobieranie
0: Jeden z
1: apek.
0: poliglotów, którego oglądam, Ryan Hall, nadaje i ma cały czas w rogu Omegle TV napisane, nie?
1: To głupio, bo to nie jest Omegle. Chyba, że
0: A ma
1: teraz.
0: człowiek wrzucony, nie? Także widać, że to jest prawdziwe, to nie jest. I on nadaje to codziennie wrzucanie.
1: A może po prostu używa tych podróbek, bo jak piszesz Omegle, to tam jakieś podróbki się wyświetlają. Omegle CC, Omegle
0: No,
1: SE.
0: nie sądzę, bo tam jest ono, to jest poliglota, on z ogromną ilością ludzi się łączy.
1: Dobra,
0: Te
1: no
0: filmy są
1: ale.
0: naprawdę długie.
1: Ale jak wejdziesz
0: Przecież
1: na
0: aż
1: oficjalną stronę.
0: poważny człowiek.
1: No rozumiem ciebie tam, ale wejdź na stronę omegle.com. I Omegle po prostu nie istnieje. Zobaczysz nagrobek dosłownie i piszą, że ich serwis został zamknięty. No to nie może być oryginalne Omegle. To musi być jakaś podróba. Zresztą, co to za problem zrobić podróbę Omegle? To jest tak prosty serwis. No, dwie osoby cię tam oglądają i losowo. Potrzebujesz tylko trochę mocy przerobowej, jakiegoś serwera i gitara. I jeszcze oczywiście dysku na nagrania kobiet, które się rozmnażają, żeby potem to sprzedawać na czarnym rynku. Ale to inna sprawa.
0: Właśnie podsunąłeś mi pomysł na biznes.
1: Nie rób tego.
0: Nie, zrobię serwis, na którym będzie się Amigę rozbierać.
1: A, no tak. To będzie.
0: Retro porno.
1: Amigle, tak? I dwie amigli.
0: Coś takiego.
2: I tam będziesz wkładał dyskietkę i

0: Wyjmował, wkładał i wyjmował tą dyskietkę.
1: Jeszcze zrobił włosioną stację.
2: Dyskietkę, wkładaj tą dyskietkę.
0: Etam to jest, słuchajcie, taki retro i tak do tyłu z tymi technologiami, że tego o Megle już dawno nie ma w internecie, a ono ogląda cały czas. No, to...
2: no właśnie. On ma zapisy.
0: Bo on to o Megle z dyskietki wgrywa, czy tam z kasety, no i ma.
1: No w sumie za czasów tego najmłodszego polskiego, jak on się nazywał?
0: Miał z kontestacją.
1: Cebulski, te. Są sprzedało na kompaktach internet, nie? Znaczy, tak opowiadał to na tych spotkaniach swoich, że kopie robił z internetu. No w sumie dobre to było za czasów telefonu.
0: Chyba nie tyle kopie internetu, co ściągi jakieś tam materiały edukacyjne, nie? Na płytach czy coś takiego.
1: No nie, no mówił, że całe strony internetowe i po prostu można było je sobie uruchamiać, jak gdyby nie na HTML, plik index.
2: No i czytam na internecie, nawet piszą, że Omegle CC to jest scam, który sobie istnieje właśnie jako tam jako no skamują tam ludzi. Także to są klonki. I
1: piszcie sobie Ryan Hall na YouTubie, albo drugi to jest, ojku, jak on się nazywał, wyleciał mi ten Japończyk, taki też poliglota, też go oglądam. Fikinaki też nadaje na tym samym i też mają to logo normalnie w serwisie, mają całą stronę. Fikinaki to jest ten Indonezyjczyk.
0: Fikimiki.
1: Fikinaki. Ale mądre chłopaki, po 11-12 języków znają. Co byście zrobili, gdybyście znali 11 języków?
0: Jan Paweł II znał 50.
1: 47. Posługiwał się podstawami około 47 języków. Bo też były pewnie języki pokrewne. To jest tak jak ja na przykład. Znam w zasadzie rosyjski tylko i ciut angielski, ale surzykiem czy ukraińską mową, czy mołdawskim się posłużę bez problemu i zrozumiem wszystko. A przeczytam wszystko spokojnie w tych językach. Jeszcze w serbskim.
0: Jak znam Kościół katolicki, to znowu jakaś ściema i to tak znał, że potrafił tam powiedzieć dzień dobry w każdym języku. Bonjour, konnichiwa, dobry din. No, i tak znał.
1: Widziałem, uspokajał kiedyś tłum, bo tam gdzieś pojechał, gdzie była rewolucja komunistyczna, akurat się zaczęła i tłum tam szalał, że komunizm jest zły, komunizm jest, tak tam pouczał. A papież zaczął mówić, że jest zły, nie? I ci zaczęli zakrzykiwać Jana Pawła. No i się zdenerwował nasz papież. Trudno powiedzieć, no, ale zaczął do nich krzyczeć. Silencio, silencio, bo to już tam hiszpańskojęzyczne było, czyli cisza, cisza, uspokoić się, nie?
0: No, to tak znał właśnie. Myślę właśnie, tak znał.
2: No, ja dzisiaj mam dobry humorek. Dobrze mi pizza weszła, kurde, powiem wam, że pizza popita kolką, a potem jeszcze piskiem. No nie wiem, jakim cudem mój żołądek takie rzeczy przeżywa, pewnie nie przeżywa, pewnie będzie nie wiem, 50 lat, będę miał wszystkie opcje, tam, nie wiem, tłuszcze, jakieś inne rzeczy, ale nieważne, no, dobry humorek po pizzy zawsze jest. Po kebabie to nie, bo kebab zjem i tak zjadłem kebab, ale po pizzy, pizza zawsze poprawia humor.
0: No też
1: ja tak znalazłem jogurty po złoty 63, takie duże, tych największych opakowania się cieszę, naturalne i nie są gęste, co pozwala mi je pić. No i tak się żywię. Piję sobie jogurt, zagryzam bułeczką w terenie. Tak wyglądam jak stary, dobry robotnik. Jak to, nie wiem, czy pamiętacie robotników za komuny. Ci, co pamiętają, to właśnie tak było, że buła w ręku jednej, a w drugiej roztwarty jogurt. I to było śniadanko.
0: No, dopóki dobre. Etam nam chociaż jednej jakieś fotki nie przyślesz, jak pracujesz, to potraktujemy to jako twoje fantazje chore takie. Bo słuchajcie, może Etam ma takie chore fantazje, że pracuje po prostu tak jak, no, bo jako człowiek z dyspracją niepracujący, to takie chore fantazje sobie wyobraża, że chodzi do pracy. O,
1: ja i go to, nie pracuję.
0: I podnieca go
1: ja nie to. Pracuję. Nie? Ja nie pracuję. Ja po prostu stoję z, no, nie mogę zdradzić, czym stoję,
0: właśnie,
1: bo nie chcę, żeby ktoś wiedział, z czym stoję, ale powiedzmy, że to jest teodolit. Przecież to nie jest teodolit, ale to jest coś, co zastępuje teodolit i po prostu się tym bawię, nie? Prowadzę grę pod nazwą pomiary. O, to nie jest praca.
2: Pomiary.
1: No. Wiesz, gdybym podczas pracy sobie uświadomił, że jest praca, to bym dostał dyspracja natychmiast ataku. Dyspracja, widzicie, się to objawia.
2: Dostałem wszystko. Nie wiem, czy mogę mówić, kto to mówi, bo to prywatnie, ale tu taka informacja, że mnie lubi, ale się śmieje z moich tekstów. To ja mówię, to ja odpowiadam, bo słyszysz to teraz, że bardzo dobrze o to chodzi, trzeba się bawić. Ja siebie często nie biorę na poważnie, bo znaczy czasem poważnie coś powiem, tak głupio powiem, ale ja nie uważam się za jakiegoś tam super poważnego człowieka, więc jest zabawa, jest śmiesznie i jest pizka.
0: A jaką sobie pizzkę zamówiłeś?
2: Właśnie taką dowaloną. Tam był boczek, salami, szynka i papryczka.
0: Boczek, salami i szynka? Wszystko w jednym?
2: No.
0: Co to za pizza jakaś?
2: Mięsna.
0: No tak, mięsna to w sumie tak.
2: No, mięsna pizza, wszystko tam było. I tylko cebulę nie brałem, bo nie lubię cebuli w pizzy. To jakoś tak. Ale papryczka dobra. Tak, żeby było. Jak to by powiedział ten... Jakby to powiedział Ricky? Jalapeno.
1: Jalapenos chyba.
2: Jalapeno, wiem, tylko tak mówię, że o chłopakach z baraku.
1: Ale jakby tak zrobić, słuchajcie, pizzę z mięsa, a ciasto byłoby poukładane, ten jako dodatek, nie? Odwrócić to.
2: A, że całe z mięsa, ale to z jakiego mięsa? To co, mielone?
1: No, a przed z mielonego zrobić, tak jak takiego wielkiego burgera. Nie, ja na przykład potrafię zrobić pizzę z jajka. Robię zecajer, czyli jajko sadzone, tylko przekuwam żółtka, rozsmarowuję po białku i podsmażam, robię dziurkę, żeby uciekało ciepłe powietrze, bo pod spodem jest odrobina masełka albo smalcu i podsmażam tak mocniej spód, żeby zrobiło się takie lekko przypalone. I naprawdę zajebiste to jest. Jeszcze szczypiorek do tego i kawałeczki boczku na wierzchu i wychodzi ci zecajer wielkości patelni. W miarę sztywne, że można je nożem zdjąć, odkroić i zdjąć z patelni. Masz pizzę z jajka.
0: No to się bardziej z jakimś omletem kojarzy, no chyba, nie?
2: Kiedyś taki myk robiłem. To było dawno temu. Trochę jeszcze jak byłem w fazie bieda życiowa. Miało się ciasto na pierogi. Nie wiem, czy ktoś tak robił i rzucało się na gaz. Czy tak obok gazu i się takie przypiekało. Taka jakaś dziwna tortilla wychodziła, takie dziwne coś i się wpieprzało. To można było ze śmietaną to walić czy coś. Nie wiem, po prostu. No bo stwierdziłem, no jak można pierogi tam chce zjeść, zwykłe ciasto, no to tu zrobię sobie smażone.
1: No właśnie, najdziwniejszą rzecz, jaką miałem okazję zaobserwować właśnie w terenie, to gościa, który no już takie ekstremum, bo miał palnik acetylenowy, taki ręczny, mały. I kiełbaskę sobie podsmażył. Taką niemiecką.
2: O,
1: normalnie palnik odpalił.
2: Twoja paczka doszła i są podziękowania od Lokija.
0: Tak, napisał właśnie, też chciałem o tym wspomnieć, napisał, że przesłuchane dwa razy i że warto było czekać, a to w rezultacie co ty tam nagrałeś? Że, co tam było nagrane?
1: To była audycja kiedyś, kiedy jeszcze kiedy jeszcze mi nie odcięto od takiego radia, nocne się nazywa, to miałem telefon, prowadziłem audycję, bo nie było teorii chaosu. I zadzwonił do mnie ktoś, kto jest autorem teorii chaosu i to był jego ostatni występ w nocnym radiu. I ja to nazwałem praktyką porządku. Jak gdyby przekręcając teorię chaosu na praktykę porządku. I tam jest długa rozmowa między mną, a właśnie Claude'em na różne tematy, ale ponieważ miałem to też nagrane w jakości bezstratnej, to ja to zremasterowałem. Dodałem taki pogłos studyjny do tego i nagrałem to w formacie CDA. Chciałem to na kasety nagrać, no ale z uwagi na to, że wszystkie magnetofony są jakoś tam u mnie popsute, to niestety trafiło to na CD. No i na tych pięciu CD-kach to się aż na pięć CD-ków aż zajęło w jakości zremasterowanej na CDA.
2: Super.
0: Jedna audycja na pięciu CD-kach?
1: Aż pięć CD-ków zajmuje. Z czego z Claude'em są chyba dwa CD-ki, aż rozmowy.
2: Jezu, pamiętacie takie gry, co reklamowano jako ekstra gra? Jest aż na pięciu płytach CD.
1: No, to tutaj macie audycję na pięciu płytach CD, ale założenie jest takie, że otrzymała ją tylko jedna osoba i nikt więcej tego nie dostanie. W tej wersji takiej zremasterowanej to jest nigdzie nie dostępne. Ciekawe jestem, czy to jest dostępne na serwerze Nocnego Radia gdzieś, bo to było kiedyś w archiwum, ale czy to jeszcze jest?
0: Nawet jeśli jest, to czasami te audycje strasznie ciężko wyszukać po prostu, bo to nie wiadomo, czego szukać tak na dobrą sprawę, nie? Jak co tam
1: no
0: wpisać?
1: Ja to nazywałem pliki after lub aftery i na przykład 01, 02, 03, 04. Także bardzo wiele to mówi, nie?
2: Właśnie, chciałem tak powiedzieć, bo w ramach jesteśmy audycji, że słuchałem taką jedną audycję. Nie wiem, kim ona była. Nieistotne. To prowadził Krawiec i to były czasy ostateczne. Tak mi się wydaje. I co to było? Jak ty prowadziłeś tą audycję, że ciebie było świetnie, bo świetnie ciebie było słychać i drugą osobę też. Nie tak jak na Skype'ie, że po prostu to gówno, brzmi ktoś jak gówno, tylko brzmieliście tak, jakbyście byli w jednym pomieszczeniu. A nie wierzę, Krawiec. Są rzeczy, które ja potrafię wierzyć, ale nie w to, że byłeś z kimś w jednym pomieszczeniu i prowadziliście audycję. Więc jak ty to zrobiłeś wtedy? To mnie zastanawia. Co to musiało?
0: No tajemnicza jakaś sprawa, nie wiem. Może eksperymentowaliśmy akurat z jakimś TeamSpeakiem, a może Skype miał wtedy mniejszą kompresję na przykład?
2: Skype zawsze miał wysoką kompresję. To dawnych czasów jeszcze Minecrafta kojarzę, że właśnie
1: Skype... Kiedyś przypomniało mi się, połączył się z Krawcem Marcin Osadowski, i miał jakoś HD, nie wiem, czy ty to pamiętasz.
0: Ze mną się połączył Marcin Osadowski?
1: Tak, z tobą się połączył. Ja go wtedy zaprosiłem, żeby przyszedł. Połączył się i był z wideo w jakości HD na Skype.
0: Chyba coś ci się pomyliło. Ja chyba nie gadałem z Osadowskim nigdy.
1: Oj, było. Było na
2: teorie wchodzą, trzeba sprawdzić archiwum.
1: Marcin był w nocnym radiu, był w jakości HD. Zresztą on miał stereofoniczny mikrofon i kamerę, prawdziwą kamerę, dużą taką telewizyjną, podłączoną z nadajnikiem. To nie było nadawane z komputera.
0: Chyba ci się śniło. Śniło ci się chyba.
1: Nie śniło.
0: Zresztą skąd ty byś wiedział, że on tu był z wideo jakimś, jak ja nie puszczam wideo żadnego, jakie wideo? No.
1: Nie, puściłeś to wideo na YouTubie, w sensie na YouTubie i on był, ty ciebie nie było. Ty byłeś telefonikiem.
2: To przyśniło, bo ja nie kojarzę takiej rzeczy, a nawet jeżeli to jest stare, to byłoby wspomniane chociaż raz o czymś takim.
1: No to było dawno, dawno temu, jeszcze zanim Marcin się związał z tym, no jak on się nazywa, Boże, kochany,
0: z Olszańskim.
1: Tak. To było dawno temu.
0: Myślę, może.
1: Z rok po tym, jak Klot odszedł, nie?
2: A może to była ta audycja, Helena? Kto wie?
1: Nie, nie, on tam był tylko przez kilka minut, nie, nie był długo, bo coś tam na jakiś taki, coś o polityce było, coś tam o Korwinie, nie pamiętam już dokładnie.
2: No właśnie, właśnie. Może, może, kto wie, trzeba przekopać audycję, kto znajdzie tą audycję, bo ona niby jest najbliższa. No, ten dostaje.
1: Kto znajdzie audycję, to jest lepsze zadanie. Kto znajdzie audycję, w którym jestem w koszuli na urodzinach Gambona w koszuli i
2: znaczy pewnie ktoś ją znajdzie gdzieś w jakichś zakopach. Ona została trochę, jak to się mówi, to jest audycja legendarna. Trzeba mieć status człowieka obeznanego, żeby w ogóle wziąć na nie, no, naprawdę nic się na tej audycji nie wydarzyło. Po prostu najebałem się jak szpak i się rozpłakałem. No, nieźle się rozpłakałem. Potem jakieś rzeczy zadałem. Potem jeszcze mówiłem o tym, że ja sobie nie zmyślam ludzi i zacząłem mówić, że nie. Nie, to była dosyć gruba audycja, ale też... No cóż, no muszą być jakieś legendy w Nocnym Radiu. Nie może być tak, że wszystko jest takie, więc właśnie tworzy taką atmosferę. Atmosferę tego, niewiadomej. A pamiętam, że ostatnia audycja urodzinowa jest dostępna, jeżeli ktoś chce posłuchać akurat tej.
1: A to ja nawet nie, ja szukałem tego, bo chciałem się zobaczyć, jak ja wyszedłem, nie? Bo ja nie widziałem siebie, poza tym, że tam na Skype'ie siebie widziałem, czy w podglądzie kamerki w ten sposób. Chciałem zobaczyć, jak ja tam wyszedłem, czy to wyszło dobrze, źle, czy tak średnio.
2: Dwie audycje rodzinowe powinny być, tak mi się wydaje, tylko po prostu nie ma tej pierwszej.
1: Mhm. To chyba nie ma tej ze mną w takim razie. Ty tam się...
2: Podczas tej pierwszej audycji się ubrałeś specjalnie, a ja się śmiałem, że a masz ubrane spodnie?
1: No nie, byłem w dresie.
2: Znaczy, nie miałem.
1: W spodniach dresowych, nie? Bo przecież tak było mi tylko widać do długości krawatu, nie? Nawet chyba kawałek był krawata ucięty.
2: Tak jak na maturę przyszedłem, bo ja na maturę przyszedłem w dżinsach, w butach sportowych i nawet nie białej koszuli, tylko w białym takim t-shircie.
1: No ja na maturze w muszce byłem z kolei. A jeszcze nie znałem Korwina.
2: Nikt nie kazał ubierać się na galowo. No i to pytam się, to co będzie, jak nie ubierać na galowo? Damy ci tam mniejszą cenę zachowania. Mówię, ja i tak już mam. To mówię, okej, to przyjdę. I przyszedłem, miałem w dupie zachowanie.
0: A ciekawe, czy można by przyjść ubranym w krakowski strój ludowych, taki krakowiaczek, na maturę na przykład. No to jest bardzo elegancki, galowy strój ludowy. No to...
1: Myślę, że dzisiaj byś mógł przyjść, mając brodę i wąsy w sukience i nikt by ci nic nie mógł powiedzieć, bo zarobiłbyś tylko na tym, gdyby ci coś powiedział, a byliby świadkowie.
0: No, jest taki nauczyciel, nie? Co właśnie zasłynął tym, że ma brodę, taki z brodą i w szpilkach chodzi cały czas.
1: No dokładnie, takie rzeczy właśnie się nie powinny dziać za bardzo.
2: O właśnie, chciałem powiedzieć, że jest nawet audycja urodzinowa Zenona. Teraz sobie wpisałem i jest Koza Nocna do 3 razy urodziny.
0: O, na kanale YouTube'owym, tak?
2: No, Nocnego Radia.
0: No, bo tak się pytam, bo te jakieś takie dużo ciekawych audycji pewnie można sobie wyszperać w archiwum, ale tylko na stronie nocneradio.pl, bo no to nie było tak, że wszystkie są na YouTubie.
2: No niestety. Nie wszystkie się też przeniosły, niektóre zostały gdzieś skasowane. Niestety tak to czasem bywa. Najwięcej chyba skasowanych audycji ma to Misiu.
0: No.
2: Ale jak były fenomenalne. Mi się zawsze spały, bo wbijał gdzieś o pierwszej w nocy. Wbijał o pierwszej w nocy i po prostu jadł chipsy albo jakieś frytki. I od baru do baru chodził.
0: drinka sobie pił, tak, albo odwiedzał jakieś miejsce ciekawe, tylko ja też nie wiem, czemu on te audycje ukrywa. One bardzo krótko są i znikają potem jakoś.
2: Nic nie było, nic nie powiedział takiego, ani nie było żadnych takich tych. Tam nic się nie działo. Nie. Ale będziesz, nie wiadomo.
0: A będziesz było takie gambolu jutro będziesz? Pewnie powiesz, że może tak, a może nie.
2: Właśnie tak powiem, żeby nie zapeszać, ale możliwe, że nie będziemy na Skype, a nawet bardzo możliwe. Będziemy na Discordzie. Tak, testowo.
0: A. No i fajnie, eksperyment Discordowy. Myślę, że to może sprawić, że ktoś nieoczekiwany zadzwoni.
2: No, nieoczekiwany jakiś. No, może, kto wie, nie wiem.
0: A jeszcze jak tego Menela z kurwysyna Krawca nie będzie, to jeszcze się zwiększają szanse, że ktoś nietypowy, nieoczekiwany zadzwoni.
2: A, fajna była audycja.
0: Która?
2: Już nie pamiętam. To widać, była dobra, bo jak nie pamiętasz, to znaczy, że dobrze. Ostatnia audycja.
1: Ech, ten Discord. Discord wyparł pyskotekę. A jak wiecie, gorsze rzeczy wypierają lepsze. Przykład Windows 7 przez Windows. Ostatnio o Windowsie 11 oglądałem, wczoraj oglądałem bardzo, bardzo długi film. To się nazywa Twój Informatyk kanał. I tam gościu po prostu pastwił się nad tym, czym jest Windows 11. Pokazywał to od środka. Jak ja to pooglądałem, mówię, Boże kochany. Tak naprawdę to jest Windows 10, nie? A nie Windows 11.
2: Audycję swoją, gdzie pokazywałem Globus Polski. Jeszcze Krawca, bo Krawiec mi kazał dać logo Nocnego Radia, bo i mówił, a to ma być tak ustawione, a nie inaczej. To wpisałem Comic Sansem Nocne Radio. Nie, sorry, nie, to tam tylko tekst pisałem Comic Sansem, że tutaj miało być logo Luźnych Gatek, ale nie chcę rozciągać.
0: Się uparł, tak. No, wy macie z Anią, a kto hostuje właściwie, bo już nie pamiętam. Ania hostuje, Ania. Tak?
2: Ja mógłbym hostować, tylko Ania już tam ma to... Zresztą to jest obojętne, kto to hostuje.
0: No jutro jak będzie tam Discordowo, to... Być może ty będziesz, tak? Hostował.
2: No nie, ja będę hostował z jednego prostego powodu. Na razie mam problemy z internetem i to zwykle o godzinie 21. Tego nie słychać aż tak, ale są momenty, kiedy po prostu ten internet się zrywa podczas rozmowy na Skype'ie i on by szczególnie się zrywał na streamie. Nie mogę nic na to poradzić. Światłowód mi budują. W sensie, że mają skończyć w tym roku. No to jak będę miał światłowód, to będę też miał możliwość streamowania o tej 21. Tak to mogę streamować prawie o każdej godzinie? Oprócz właśnie od 21 tak do 23. To tych godzinach po prostu ten internet umiera.
0: No tak, już wszyscy poprzychodzili z pracy, zjedli, wykąpali się i siadają do komputera, no.
1: I włączyli 5G i LTE, a ja mam 3G i tam praktycznie nikogo nie ma. Mam pełny pas dla siebie.
2: Jest audycja urodzinowa Before i After, to jest audycja urodzinowa z 2022, a z 2023 to jest raz do roku. I urodzinowy After i Before, tam chyba też byłeś, ale tam byłeś tak po prostu. Zresztą w ogóle to też była taka ciekawa akcja. Przypomnieć ci ją, czy wolałbyś nie pamiętać o niej?
1: Nie pamiętam, co to była za akcja. Zwykłam ci powiedzieć.
2: Przyjrzałeś się na córę. Dosyć mocno, na psa, bo musiałeś go wyprowadzać.
1: A.
0: Już myślałem, że na drukarkę, z czego powstał nawet utwór muzyczny. Głupia pizda, o tytule Głupia pizda. Głupia pizda, głupia pizda i tam jeb, tą drukarkę. Etam tak ma, słuchajcie, on jest bardzo spokojny, ale jak się wkurwi, to trzeba uciekać, bo to jest psychopata wtedy taki trochę.
1: Nie, jestem bardzo flegmatyczny.
2: Słuchajcie, psychopatą to byłby w wypadku paczki. Co? Wytłumaczcie mi to. Ja wam przeczytam paczkę, która do mnie cały czas idzie. Ona została nadana 13. 14 została przyjęta w oddziale. Parę minut później przyjęta w sortowni. Na następny dzień 15 przyjęta w oddziale. 15 znowu, tam w tej samym momencie, wydana do doręczenia. 15 godzinę później przyjęta w oddziale. 17 wydana do doręczenia. 17 o 21 wysłana z oddziału. Co się kurwa dzieje? Ja się pytam, co to jest za paczka? Ona się teleportuje?
1: A to jest do paczkomatu, tak?
2: Tak, ona się chyba teleportuje. Ona się pojawia w paczkomacie.
1: A słuchajcie, uświadomcie mnie z jedną rzeczą. Ja wiem, że jestem trochę zacofany i to pytanie będzie się niektórym głupie wydawało, ale ja naprawdę się na tym nie znam. A tych paczkomatów tutaj naprawdę wyrosło jak grzybów po deszczu. Jest tego pełno wszędzie, na każdym rogu, przy każdym sklepie. Czy do wysyłania paczkomatem są potrzebne, czy konieczna jest aplikacja w telefonie, czy nie?
0: Chyba tak, do wysyłania chyba tak.
2: Chyba nie, chyba można to zrobić z paczkomatu i tam wpisujesz swój numer telefonu albo mail, dane podajesz swoje, tylko to jest trochę zabawy, ale nie daję gwarantu, że tak jest, tak mi się wydaje, że jest, bo nigdy tego nie robiłem i wkładasz paczkę. Nie musisz nawet etykiety dawać, bo teraz Impost ma taką opcję, że po prostu wkładasz i oni już tą etykietę sami dają.
1: Aha, coś takiego. Czyli tak czy siak trzeba jakieś dane telefoniczne podawać.
2: No chociaż telefon, no to... nie? Żeby coś było, nie? Także te dane musisz podać. Ja wysyłałem paczki Impostem. Impost jest świetny paczkomat. On nie jest najtańszy. To od razu mówię, ale można z paczkomatu na kuriera na przykład zamówić, że odbiera ją z paczkomatu, a już dowozi kurier do tego. Albo na odwrót, przez kuriera dajemy do paczkomatu.
0: Tom pisze, Etam, nie jest potrzebny telefon, wypełniasz na stronie info.
2: No, to można właśnie. Albo nawet można nadać w punkcie impostu. Są takie.
1: Nie, bo chodzi mi głównie o to po prostu, żeby nie instalować jakichś aplikacji, bo ja nie lubię takich rzeczy robić. A druga sprawa to, ja mam tak stare urządzenie, że po prostu to i tak nie będzie działać. Nie? Także nie mam zamiaru go zmieniać, więc
2: albo to jest inna sprawa. W punkcie też możesz nadać paczkę do paczkomatu.
0: Dla mnie to jest zawsze najlepsza opcja dla super leniuchów i negusów, że przychodzi kurier, zabiera, ja nawet nie muszę etykiety żadnej nalepiać, on już to przygotuje, daję mu pudełko i idź pan, i wysyłaj pan.
1: Panie, ale myślę pod kątem komputera za gambola, nie? Bo ja po prostu nie chcę znać jego adresu i chcę to tak nadać, że po prostu...
0: A czemu nie chcesz? Co to jest jakieś, nie wiem, będzie ci to ciążyło potem? Jakieś traumy dostaniesz, jak poznasz? Czemu?
1: Nie chcę po prostu.
0: Nie, tak po prostu.
1: Ja po prostu nie chcę znać waszych adresów. Nie chcę. Już.
2: No to nie musisz. No nie musisz. No ja ci podam jakiś tam paczkomat i mi tam na paczkomat wysłać. Spoko.
1: No tylko mówię, muszę wiedzieć, jak to zrobić, bo tego nigdy nie robiłem. Tak samo jak na przykład, nie wiem, nigdy nie korzystałem z żadnej karty promocyjnej w jakiejś Biedronce czy w czymś takim. Co ja jeszcze nigdy nie robiłem? Co jeszcze? Nigdy nie używałem Blika w życiu. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Ja jestem analogowy człowiek. Płacę rachunki na poczcie.
0: Szczoteczki do zębów. Nie, to co się śmieje.
1: Szczoteczki mam sam od kilku lat, także spokojnie.
0: A wiesz, że to się zużywa i też sobie dziąsław może pocharatasz?
1: Nie, dlatego ja użyłem pasty do zębów dla dzieci i bardzo delikatnie mi jest spokojnie. Ja wam mogę pokazać zaraz do kamerki tą szczoteczkę od zębów, ona jest syfnówka. Bo ja może... zawsze szoruję. Jak wy myjecie zęby? Ja się założę tak, że wybierzecie szczoteczkę, robicie paseczek pasty i zaczynacie mieć zęby, potem ją puczecie i wystawiacie, a ja jeszcze po wyszorowaniu zębów nakładam drugi paseczek i szoruję tą szczoteczkę i dopiero odkładam, czyli myję jeszcze pastą do zębów po raz drugi szczoteczkę do zębów, dzięki czemu ona ma już, no, może nawet ze 4 lata może mieć, albo i 5. I ona jest stekówka, nie?
2: Ja nic
1: często
2: nie mówię.
1: Często ją wyparzam jeszcze.
2: Czy Etam, czy to jest nasza szczoteczka z poranka kojota? Może.
1: Nie, to jest normalna, z gumowym trzonkiem, jakaś markowa, już nie pamiętam, jaka to jest. Ma tam jakieś logo. Nie,
2: ja bym sprawdził tam w twoim telefonie zdjęcia. Poszukałbym, może nie.
0: Czy jacyś murzyńscy chłopcy się nie włamali wcześniej i nie zrobili psikusa, nie? Z tą szczoteczką, wkładając ją sobie w swoją jamę kakaową i pstrykając zdjęcia, a potem...
1: Nie, no. Dlatego szczoteczkę trzymam w zamknięciu.
0: W sejfie.
1: No, można tak powiedzieć, z magnetycznym zamkiem.
2: No, ale ja jeszcze wrócę do paczkomatu, że jak ktoś ma Allegro Smart, w ogóle jeżeli ktoś korzysta z Allegro często, nawet Amazon, to paczkomat to jest idealna opcja na zamawianie produktów. A szczególnie jeżeli lubimy zamawiać, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy lubią zamawiać impulsywnie, kompulsywnie, zdarza się. Warto mieć Allegro Smart. Pomyślicie sobie, no to jeszcze bardziej będę kupował. Dobrze. Ale możesz produkt zwrócić, bo kupujesz go, patrzysz, a w sumie na cholerę mi to. Albo nie pasuje ci. Wkładasz go do pudła, zaklejasz, wkładasz do paczkomatu, odsyłasz. Masz na to konsumenckie prawo 14 dni, z tym, że jak nie masz Allegro Smart, no to płacisz za przesyłkę zwrotną. A jak masz Allegro Smart, no to to już jest opłacone.
1: A no to widzicie, to ja akurat jeśli chodzi o Allegro, to korzystam z niego może raz na 2 lata. I tak ostatnio co zamawiałem, to tak, żeby do skrzynki zawsze się zmieściło, takie rzeczy. A tak to raczej kupuję rzeczy, jak coś muszę kupić, albo jest mi potrzebne, albo wydaje mi się, że jest potrzebne i chcę je mieć, to po prostu w sklepie normalnie staram się znaleźć. No ale są takie rzeczy, których nie ma, no są tylko na internecie.
0: A napiszcie, czy ktoś zamawiał na przykład na paczkomat jakieś takie rzeczy z internetu skądś, co niekoniecznie chciałby, żeby to się tym chwalić naokoło, wszem i wobec, takie rzeczy jakieś.
2: Ja wiem, jakie rzeczy takie.
0: Ciekawią mnie doświadczenia. Ja wiem, że przez paczki to przeróżne rzeczy przechodzą, ale to tak ciekawi mnie, czy z internetu, bo powiedzmy, że ja miałem od osób dobrej woli, nie? Coś tam kiedyś może coś było, ale tak interesuje mnie tak z jakichś tam stronek, nie wiem, na darknecie gdzieś na przykład.
2: Kurwa, ja...
1: A zmieścicie do skrzynki?
0: Co? Słucham?
1: A zmieścicie do skrzynki? Takie pocztowe.
0: No pewnie się zmieści.
1: Jeśli się zmieści, no to jest bardzo prosta technika. Otóż obserwujesz skrzynki, który sąsiad nie wybiera ze skrzynki rzeczy. To widać po reklamach, które się gromadzą i tego. A ci są skrzynki w standardzie europejskim, czyli takie, że możesz każdemu wszystko wrzucić. I po prostu wyciągasz te reklamy sobie po prostu paluchami i zamawiasz na tą skrzynkę sąsiada. Proste. Taką rzecz.
2: Wiele.
1: Znaczy wiesz, no, prosty pomysł, prosty algorytm, który mi przyszedł do głowy w tej chwili, nie?
2: Kiedyś były skrzynki pocztowe, do których można by... Kurde, no kiedyś coś takiego robili, że były puste skrzynki pocztowe, bo często były bloki, gdzie były różne skrzynki i ktoś sobie po prostu robił kluczyk. No, powiem wam szczerze, że to nie jest magia, żeby zrobić klucz, bo jeżeli znacie piny, a dobry złodziej, nawet nie złodziej, dobry tam ślusarz, inne osoby będą wiedziały, jak to zrobić, jak to sprawdzić. Sobie robią kluczy, zamawiają na to, tak jak ja tam powiedziałem, no, a to będzie wiedział, tak?
1: Znaczy, obecnie jest problem ze skrzynkami, bo te stare komunistyczne, które przychodził właśnie, przychodził stonosz i musiał z boku tej skrzynki przy ścianie otworzyć zamek, odchylał całą skrzynkę i wrzucał. Tam nie było możliwości wrzucania do skrzynek, a teraz macie takie, że każda skrzynka ma swoją dziurkę, nie? I po prostu dlatego macie pełno tych reklam nawrzucanych ciągle, nie? To jest wkurzające. Znaczy, jest na to metoda, ja taką metodę wykorzystałem, po prostu zakleiłem sobie tą dziurkę i mi nic nie przychodzi, nie? Dzięki temu, bo ja nic nie zamawiam.
2: Tak, Biedronka, Kaufland, Aldi, Netto, Lidl, co tam jeszcze jest? Czasem nawet Delikatesy Centrum coś rzucał. Chuj mi to. Z Dino pytanie. No
1: ja właśnie miałem przy ostatnich wyborach takie coś, nawrzucali mi tyle tych gęb, że się wkurzyłem i po prostu kupiłem super klej i wzdłuż tego takiego wichajstra, który się odchyla, po prostu lekko kapnąłem na całej długości. Za cholerę już teraz tego nie otworzysz.
2: Ja sobie zachowałem gazetę, którą dostałem. Duda 2020, prezydent polskich spraw. Polska mocnym filarem w NATO. Doświadczenie i szacunek na arenie międzynarodowej. Dyplomacja ekonomiczna. Jest zdjęcie Dudy i tego Xi Jinpinga i oni jedzą jabłko. Znaczy Duda się patrzy na jabłko, a ten Xi Jinping to on tak je wpierdala, jakby nic jabłka w życiu nie jadł. Może zrobię zdjęcie. O, zrobię zdjęcie. To jest ten, ja to będę trzymał jako artefakt. Artefakt po Dudzie. Czy w ogóle uważacie, że Duda gdzieś jeszcze politycznie będzie, czy on już po prostu pójdzie na emeryturę po byciu prezydentem?
0: Gdzie on ma pójść, jak on tylko prezydentować umie, to co on będzie innego robił?
1: Ja obstawiam, że mój rówieśnik Andrzej Duda po skończeniu kadencji zostanie... Na początku to nie wiem, ale później myślę, że trafi do Parlamentu Europejskiego. Albo do jakiejś szacownej instytucji, typu na przykład tam, gdzie Kurski, czyli jakiś wiceprezes banku w Bazylei, coś takiego. Nie wiem, tak mi się coś to wytrę. Bo śledzicie w ogóle tych polityków byłych, na przykład co robi teraz Morawiecki, czy jest w Urzędzie Pracy zarejestrowany, czy w której Biedronce zakupy robi. No bo to takie dziwne, nie? Facet już nie ma pracy, nie? Był premierem, nie ma pracy. No to chyba, kurczę, coś musi robić, nie?
2: Chyba prezydencką, nie?
1: Ale nie mówię o prezesie Rady Ministrów, o premierze Morawieckim. Przykładowo, bo to dotyczy się całej poprzedniej ekipy, tak?
0: Pewnie go wpierdolili do jakiejś rady nadzorczej gdzieś, no ci ludzie tylko tym się potrafią. To jak u Barei było, mój mąż jest z zawodu dyrektorem.
1: No ale ja tak myślałem, że może do pupu pójdzie właśnie Państwowy Urząd Pracy, zarejestruje się i tak siada, wyobraźcie sobie, siada prezes Rady Ministrów, siada tak na krzesełku w boksie, kim pan był, gdzie babka pyta. A on mówi, prezesem Rady Ministrów. I wpisuje tak do tego. Ja pierdzielę. Sama ta sytuacja, nie? Kim pan był? Anonimowy prezes Rady Ministrów, nie? Anonimowy premier. Ciekawa sprawa. No i druga sprawa, gdzie w której Biedronce robi zakupy teraz.
0: Etama to najbardziej śmieszą jego własne dowcipy. On coś opowiada i tak się zaśmiewa, zanosi się śmiechem, po prostu nie może wytrzymać, jak opowiada.
1: No, śmieszne po prostu, no bo popatrz, jest facet, ma stanowisko państwowe, urzędnicze, no i w wyniku tych wyborów, no, już nie jest na tym stanowisku, więc gdzie się udaje normalny człowiek, który kończy stanowisko? No, udaje się do Państwowego Urzędu Pracy, chociażby po to, jeżeli nie po zasiłek, no bo załóżmy, że tam te 830 coś złotych teraz mu te różnicy nie robi, no to idzie po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, nie, no bo inaczej go nie przyjmą przecież, prawda? Warunkiem przyjmowania do lekarza jest rejestracja w PUP-ie. Wiem, że to brzmi głupio w pupie się rejestrować, ale to się nazywa pup. Prawda.
2: W dupie.
1: Pup.
2: No tak.
0: Dobra, panowie, już zbliża się godzina pierwsza. Będziemy kończyli chyba. Taki zmęczony trochę już człowiek.
1: No właśnie, trzeba coś porobić ciekawego. No. Nawet byś nie uwierzył, krawiec, w czym ja teraz teren formuję. Znalazłem zajebiste narzędzie. Nazywa się Detail Editor. Będziesz wiedział, o co chodzi.
0: Pamiętasz? W Imagine, tak?
1: 4, tak.
2: Zanim pójdę, krawiec, spojrzyj sobie na to zdjęcie, co wrzuciłem.
0: Dyplomacja ekonomiczna.
2: Tylko chodzi o to zdjęcie. To naprawdę tak wygląda. Duda tak patrzy się na to jabłko, czy otrute, a ten Xi Jinping to tak, mówię, jakby w życiu jabłka nie widział.
0: Może
2: nie, on może
0: nie widział. Może nie wiem.
2: No, przypominam, że on podstawówkę ledwo co skończył, a potem to udało mu, znaczy dostał tam doktora, ale to już jak już został tym władcą, bo ja nie wiem, czy mamy prezydenta, czy kogo, cesarza, nie kogo, dyktatora.
0: No niby prezydenta, ale to taki może prezydent jak Putin, taki prezydent.
2: No dobra, to ja będę kończył. Miłego wieczoru, krawiec. Wiem, że już kończysz audycję, ale i tak miłego wieczorku, miłej audycji. Do widzenia i cześć czołem.
0: Do widzenia, cześć czołem. Do widzenia, ślepa genia.
1: To ja nie mogę być gorszy w takim razie. Też się rozłączam. Bo tak po prawdzie to kolacji jeszcze nie jadłem. By trzeba było coś zjeść wreszcie. Tylko poleć mi, co byś na noc zjadł z dwóch rzeczy, bo mam pokrojone, parzone boczki i salami. Co byś wziął? Salami, czy leżakujące salami, czy boczek?
0: Nie wiem, ile u ciebie leżakowało to salami, więc chyba ten, na ten boczek gotowany, jak się domyślam, bym się skusił.
1: W blistrze jest leżakowany. W blistrze pokrojone i zassane w blistrze. Nie wiem, jeszcze jest trzecia możliwość, napić się kolejnego jogurtu. Tylko jak się napije jeszcze piątego jogurtu dzisiaj, to może być w nocy ciężko. Tym bardziej są jogurty naturalne, które naturalnie działają na naturę, nie? Także wiesz. Dobra, wybiorę sobie salami. Zobaczymy, co się stanie. Będzie trochę piekło. To wiesz, zgaga. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby zgagi nie było. Dzięki za rozmowę i uciekam. Hejka.
0: No, na razie hej, hej. Sala mi, a może sala jemu, albo sala nam. Dlaczego akurat mi? Sala mi. Salam. Salami. No w posły poszedł, dokładnie, dalej tam bryluje. Ci ludzie rzadko kiedy potrafią coś innego robić niż posłować. Na tej komisji, na tych komisjach śledczych, ta Sroka, ta posłanka Sroka, ta Felix, ten basenowy, jest jakie to durne jest. Oni nie potrafią poprawnie po polsku mówić nawet i są tak głupi, że... Bo jest taki poziom kretynizmu, że człowiek sobie nie zdaje sprawy, że jest żenujący, że jest głupkowaty, nie? Na przykład się naumiał słowa ekstraordynaryjna sytuacja, panie pośle. W trybie ekstraordynaryjnym zwracam panu w tym momencie uwagę, że pan włącza mikrofon, a ja panu wyłączam. I tak czuć, że takie głupole to są, nie? I czuć, że, no, to, że babie ta władza do głowy uderzyła i tak cwaniakuje, zgrywa taką elokwentną, a tak naprawdę no, była przedszkolanką zwykłą. No, nie ujmując nic panią przedszkolanką, ale po prostu nie lubię takich, co tak udają wielkich, prawda, wybrańców narodu i tym głosem, takim tonem ważniaka. Nie udzielałem panu głosu. Jak się nazywa ten? Chujski? Chujski? No ten, co ciągle wszystkim mikrofony wyłącza. Tak co chwilę dosłownie. Ktoś chce coś powiedzieć, on pyk. Nie udzieliłem głosu. Proszę. Powtórzę jeszcze raz, bo być może do pana to nie dotarło. Nie udzieliłem głosu. Kiedy to zrobię? Takim cwaniackim głosem, takim mega cwaniackim, z taką wyższością, nie? Póki co nie udzieliłem panu głosu. Kiedy to uczynię, będzie pan wiedział i wtedy zabierze pan głos do przy... Tak mnie ci ludzie denerwują, ja bym ich... Kurwa, nie powiem, co bym im zrobił, bo audycja spadnie z rowerka, ale mnie tak mnie drażnią, nic mi tak na nerwy nie działa, jak te posły, te ci kretyni. Po prostu półmózgi takie i to jeszcze takie ważne. Joński, o, Joński. Dziękuję za podpowiedź. Ten to mnie po prostu z równowagi wyprowadza, ale to się ogląda jak patostreamy trochę, jak Kononowicza, no. I już nawet przez to, jak oni się zachowują, ludzie z tej koalicji uśmiechniętej i z innych tam przystawek jakiś, to aż zaczynam za tymi pisiorami być po prostu, bo oni się jakoś lepiej potrafią zachować, już pomijając, jakie zarzuty na nich ciążą. Też ja też mam, zaczynam mieć wątpliwości, czy to powinno tyle trwać, te komisje i co będziemy teraz przez całą kadencję oglądać, komisje dotyczące wyborów kopertowych. No poszło te 30 baniek na wybory, które się nie odbyły, no i okej, okay, no stało się. I to teraz będziemy to drążyć przez 5 lat? To jest też jakaś taka dziwna sytuacja, nie? Przyznajcie. Mamy tyle ważnych spraw. Nasza obronność, gospodarka głupcze, a ci będą wybory kopertowe. Dobrze, ustalmy, czy te środki rozdysponowane w taki, a nie inny ekstraordynaryjny sposób. Pan, rozumiem, nie czuje się tutaj w żaden sposób odpowiedzialny za te środki. I tak, kurwa, będą teraz przez 5 lat o tym gadać? Ja wiem, że to się niektórym może podoba, że tych pisiorów się tak temperuje, że się im dowala, że się ich przepytuje, że się im mikrofonik wyłącza, jak tylko chce coś pisior powiedzieć, że się ich upokarza tak naprawdę, nie? Że to się gawiedzi podoba, ale no nie samymi igrzyskami człowiek żyje, a gdzie chlebek, gdzie chleb? No i może już im nie zostanie czasu w ogóle, żeby zająć się cenami energii, emigrantami, nie wiem, różnymi ważnymi rzeczami, bo będą o tych środkach rozmawiali, które zostały źle rozdysponowane. Walka Fury z Usykiem się zaczęła. No to dobra, to oglądajcie. Śledzia bym se zjadł, kurde. Popij salami jogurtem, do tego jeszcze kiszony ogórek. No i ogórek w czekoladzie dodajmy. Także szopka troszeczkę z tym wszystkim, moim zdaniem, szopka. Dobra, kochanieńcy, będę się tutaj ewakuował do krainy, może jeszcze na chwilę do krainy świata postnuklearnego, bo dzięki tutaj uprzejmości Kate pogram sobie w Atom RPG, może jeszcze chwilę. W sumie, jak na moje standardy, wczesna pora. No, tak więc... Będę się tu zmywał. Wielkie dzięki za telefony ciekawe, fajne tutaj i za wasz udział i za wszystko, i za to, i za tamto, i siamto, i za mecenasing, jest takie słowo, za mecenasing, thank you, za mecenasing. Coś sobie jeszcze trzeba wszamać, wtrążolić. Odbija mi się, ale od czego? Od tej coli, od której w głowie się pierdoli. Ja tak mam, żebym spokojnie sobie zjadł jogurt i salami i nic. Chyba mocny żołądek i odporność 100. To taki perk na postnuklearne czasy właśnie apokaliptyczne jakieś. Taki perk. Zje wszystko. Nebraska pisze, kto się ma zająć cenami energii? Przecież to Tusk tak wszystko zorganizował, żeby wszystko rozwalić. A ty na PiS mówisz? Tylko popatrz, że Polska się najszybciej rozwijała za czasów PiS. No, trochę prawdy w tym może być, że ten rozwój, to taki trochę nieudaczny rozwój, bo ja myślę, Nebraska, wiesz, tutaj jakby trochę się przychylam do tego, co piszesz w pewnym sensie, ale zauważ, że ten rozwój zapisu to często taka iluzja jest, wiesz, miały być elektryczne samochody, już ogłaszali, już reklamy, już plakaty, miało być to CPK, też już ogłaszanie, kupowanie jakichś całych stron w miesięczniku Egzorcysta, jak to się Polska rośnie w siłę. I dużo takich rzeczy, z których ostatecznie okazuje się, że nie wbili nawet łopaty. I to chyba nie jest znowu taka wielka sztuka. Ale rozumiem, że mówisz o innym rozwoju, o jakichś prostych rzeczach, PKB, wzrost i gdzieś tam no, sytuacja ekonomiczna, no ale to też dużo rzeczy jakby na kredyt. No, dług publiczny wzrósł, kurwa, także wszystkie rządy inne razem wzięte tak nas nie zadłużyły. To też nie jest znowu wracamy do tego, że nie jest wielką sztuką się zapożyczyć, żeby to następne pokolenia spłacały przez 100 lat potem i się tym chwalić, nie? Że się włożyło pieniądze i narozdawało. No ale żeby być uczciwym, to za niektóre rzeczy PiS trzeba na pewno pochwalić. No. Nawet te... To no, na pewno dzięki tym 500 plusom, potem 800 plusom, no to jest jakaś bardzo... To nie wpłynęło w ogóle na dzietność za bardzo, nie zachęciło, ale był to bardzo duży krok w walce z ubóstwem, powiedzmy, nie? Że jest wiele rodzin, które wcześniej żyły w ubóstwie, a teraz sobie żyją nawet całkiem fajnie, no. Iluzja, ale kto zaorał CPK? Auta elektryczne, Orlen, prawda boli? Nie, nic mnie nie boli. I to, nie wiem, nie ma co zaorać, bo nic nie zrobili po prostu za bardzo. No to co tu jest do zaorania, że wydali po... I strasznie jakieś kosmiczne kwoty wydali na projekty tam architektoniczne. No to nie jest taki duży krok zaplanować, że zrobimy coś, nie? A potem mieć pretensje, że inni tego nie chcą kontynuować. Znaczy, to jest akurat prawda, że ci to wszystko zaorają i nic się nie opłaca, nic się nie da, ci co teraz są. Więc to... Ale tu bym nie przypisywał jakichś wielkich zasług PiS-owi, że narozdawali pieniędzy dziwnym, szemranym osobom, jak ksiądz Olszewski, i tego typu jakieś podmioty, że przeznaczali pieniądze, które miały iść na zupełnie co innego, na rzeczy, na które nie miało to iść. Przykład Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości, nie? Tam jest dużo, po prostu zapisu było strasznie dużo nieprawidłowości też w rozdawaniu tych pieniędzy. I sami się uwłaszczali na tych pieniądzach, nie? Nic nie zrobili? Okej, za dużo niemieckich mediów. Znaczy, wiesz, na spokojnie rozmawiajmy, bo jak zaczniemy sobie tu, o, się naczytał wyborczej, to ja stąd idę, coś tak, to nie jest rozmowa, nie? No to tak to się z pisiorami gada właśnie trochę, nie? I to jest ten problem z tymi ludźmi. Albo z fanatycznymi zwolennikami PiS, że od nich się czasem ciężko coś dowiedzieć i często z nimi normalnie ciężko jest normalnie pogadać z takim kimś. Już nie piję do ciebie Nebraska, tylko tak mówię ogólnie. Że zaraz się obrazi ktoś, zaraz osądzi cię, że jesteś jakimś, że czytasz niemieckie media i że jesteś lewakiem, głupim i to będzie tyle z rozmowy, nie? No, a

co cała ta pożyczka z Unii. A tutaj faktycznie, tu chyba się należą, myślę, oklaski, że Orlen faktycznie, on w ogóle wcześniejsze ekipy to chciały ten Orlen sprzedać, już tam oddać za grosika, nie? Tacy, a pisiory zrobiły z tego świetnie prosperujący biznes i gruba, gruba kasiora. No tu akurat chyba masz rację, tak po prostu, i tu się ciężko do czegoś przyczepić, no. No, może to, ja się nie upieram, absolutnie nie bronię tutaj uśmiechniętej koalicji, bo myślę, że może być tak, może sparafrazuję słowa Stonogi, że tak was PiS nie wyruchał, jak was PO i koalicja uśmiechnięta wyrucha, to jeszcze byście płakali, no. CPK to miała być studia bez dna, by ciągnąć z budżetu przez lata ile wlezie. No właśnie tego bym się bał, co pisze sami wiecie kto, bo z PiS-em tak było, że oni sobie tworzyli często takie skarbonki ze wszystkiego, żeby po prostu raz, żeby propagandę robić, jak to się Polska rozwija, jak to ten rząd dba, jakie mają przedsięwzięcia w planach. Ale jak to bywa u populistów, znaczy w sumie to populistami są i jedni, i drudzy, ale pisiory są większymi populistami, bo oni ten populizm to tak jakby u nich to się przekłada na wiele różnych sytuacji i spraw, nie? Że oni też są populistami w tym sensie, że nie tylko no, mówią ludziom to, co chcą ci ludzie usłyszeć, ale jednocześnie wszystko robią na pokaz i wszystko jest nie żeby zrobić, tylko żeby było na pokaz, że robią, a potem się na tym uwłaszczyć, rozkraść sporo też, bo no strasznie sobie lubią przyznawać sami nagrody, podwyżki, wsadzać jeden drugiego, jeden pisior drugiego do rady nadzorczej, do 5 rad nadzorczych. To jest obrzydlistwo, to jak w jakiejś republice bananowej, nie? No zgadza się, że opozycja blokuje, ale to oni są jedni warci drugich tutaj, myślę, Nebraska, wiesz, bo pisiory też są tak zajadłe, że w niczym nigdy dla zasady też nie zgodzą się, nie przychylą się do niczego, nie pójdą na żaden układ, bo to Tusk, nie? Też są zajadli, ale koalicja też jest zajadła taka i też oni wszystko to zniszczą, co PiS zaczął, tylko dlatego, że to jest pisowskie, chociażby tylko z tego powodu. Będzie dorabiana ideologia, że to się nie opłaca, że to nie ma, że to dupa, że to bez sensu, że to było na pokaz. I troszkę może racji w tym będą mieli, ale nie aż tyle, żeby to wszystko zaorać. Też no, nic nie zrobią, no i będą robili tylko te komisje, przez całą swoją kadencję będą robili te komisje śledcze, co Motłochowi wystarczy, bo Motłoch dostanie igrzyska same, to już zapomni o chlebie, no tak to wygląda. Z tymi wyborami to w zasadzie też tak było, że ta kandydatka po prostu, rywalka, jak ona się nazywała, Kosiniak-Kamysz? No, to tam wyszło, że 5% ma, no to trzeba uwalić wybory, bo przegramy, nie? No i jak dla mnie, nie gniewaj się, Nebraska, ale dla mnie jedni i drudzy to jest dno, po prostu. Nie mamy coś szczęścia do rządzących, jakichś takich bardzo, żeby nam się trafili jacyś tacy ludzie nieideologiczni, normalni, pracowici, to by było super, ten kraj by był mlekiem i miodem płynący po prostu, bo Polacy są pracowici, są zdolni, tylko tych rządzących to mamy takich jakichś zawsze zdupionych, nie? I po prostu to jest masakra. Kidawa Błońska, to mi się pomyliło, sorry, Kidawa Błońska, no to tam Co ja z tym Kosiniakiem wyskoczyłem? No, ta też na K. Kidawa Błońska. No, to wyszło, że 5% ma i że Duda by wygrał tam z nią z paluszkiem, nie powiem gdzie. No, to trzeba to uwalić wszystko.

0: Ale też to nie jest takie proste, bo jak ja wyobrażam sobie wybory jakieś w ekstraordynaryjnym trybie, to zaraz po prostu mam takie podejrzenia, że pisiory by chciały to sfałszować w jakiś sposób, bo oni są zdolni do tego, że coś nachachmęcić, nie? No, poza tym pisiory mi się jawią trochę jako tacy w sumie, czego się nie dotkną. No popatrzcie, co było z respiratorami, nie? Większość krajów członkowskich z Unii zamówiła je od producentów i wszystko poszło ładnie, sprawnie, dostali te respiratory, a nasi wpadli na pomysł z tej czystej nienawiści chyba do Unii Europejskiej, bo są tacy antyunijni, antyzachodni, to zamówili u handlarza bronią i wyszedł znowu taki wałek na tym wszystkim. Maseczki szły gdzieś do Watykanu, zamiast tutaj dla rodaków, do Polski, to gdzieś do Watykanu Orlen wysyłał jakieś całe tiry tych maseczek, chuj wie po co. I tak właściwie ze wszystkim u nich tak jest, więc też kiepsko wygląda i dlatego mówię, że dla mnie jedni są warci drugich, nie? Co wiele osób się nie zgodzi, bo jedni powiedzą: krawiec, bardzo cię proszę, nie porównuj Prawa i Sprawiedliwości oraz pana oraz doktora profesora Jarosława Kaczyńskiego Wielkiego do tego Tuska, Szwabisko, Rudę wyprzedają wszystko, nie porównuj, bardzo cię proszę. Ktoś inny powie: krawiec, nie porównuj tych świętojebliwych zjebów ze styropianu. Ruska agenda, agenci wpływu, teraz to wychodzi wszystko dopiero. I nie porównuj tych zapyzialców, którzy są jedną nogą w średniowieczu i tylko by Kościołowi dupę lizali i Rosji i Putinowi do koalicji obywatelskiej i wybitnej, myślę, mogę powiedzieć, osoby, jaką jest Donald Tusk. Bardzo cię proszę, nie porównuj. No i tak, no, ale spoko, to każdy ma prawo tutaj, a ja ani jednych, ani drugich nie poważam. No i co? No tak, no, oksymoron niestety. Pracowity polityk. Bo z Unii nic nie mamy, jedynie długi. No tak, ja zawsze myślałem, że w sumie to Polska została mocno unowocześniona, wyremontowana. Weszliśmy do strefy Schengen i dużo fajnych rzeczy, dużo dotacji zostało przyznanych. Sam takową dostałem, sporą całkiem na biznes i dużo jakby wartościowych rzeczy. To, co to, te wszystkie naklejki sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, te banery, plakietki, wszystkie te projekty, przedsięwzięcia, to co, to co, co. Chyba dobre. Wprowadzanie pewnej standaryzacji. Unia ze wszystkimi jej słabościami, ze wszystkimi nawet złymi rzeczami, to chyba nie jest aż taka zła, wydaje mi się. Wprowadza fajną standaryzację co do różnych produktów, nazewnictwa. To mi się podoba. Już nie można cwaniakować tak bardzo. Czuwa nad tym, żeby demokratyczne standardy nie były tak łamane. Gdyby tego nie było, to pisiory by już zrobiły kaczora dyktatora i by tutaj był. On, w ogóle PiS się bardzo wzoruje na Putinie. Donald Tusk ostatnio wymienił te podobieństwa, jakie są właśnie w rządzeniu Rosją i w tym, co robi PiS, to toczka w toczkę, chciałoby się powiedzieć. Wszystko tak samo, jakby to wygląda. I ja myślę, że tacy specjaliści od tych spraw, od agentury rosyjskiej, jak Tomasz Piątek, którzy teraz to wszystko bardzo dokładnie opisują, te wpływy rosyjskie, to mają dużo racji. Prawdopodobnie tak jest, że PiS to jest rosyjska agentura w dużej mierze. Ile Polska wpłaciła, a ile za to dostała, widziałeś? A te projekty z Unii są zawyżane po kilkakrotnie. No, nie wiem, nie jestem specjalistą, ale z tego, co słyszałem, to byliśmy przez bardzo długi czas beneficjentem tutaj i to takie kraje jak Niemcy to więcej wpłacały, a mniej dostawały, a Polska gdzieś tam była, że dużo na tym zyskiwała, na tym wszystkim, ale no teraz to się pewnie jakoś zmienia, albo już się zmieniło i... No ale tak to jest, że czasem trzeba... Czasem masz z górki, a czasem pod górkę i czasem tobie pomagają, a czasem ty pomagasz. Właśnie tego u nas zupełnie ci z prawej strony często nie rozumieją, że Unia to nie jest po to, żebyśmy brali i dostawali i żeby się nam opłacało, tylko to ma być zasady, jakaś wspólnota i raz jeden pomaga temu, potem tamten tamtemu, a nie, że jak tylko my musimy trochę więcej dać i mniej zyskać, to od razu mamy co, się zbuntować i jak taki chłopecek, roztropecek, tak, który jak tylko brał, jak dawali, to brał i całował tego pana po rękach, po stopach niemytych, ale jak sam ma coś dać, to o, takiego kurwa wała. W życiu nie dam ani guzika od koszuli. No i już tam będzie wychodził z Unii. No, Nebraska się nie zgadza i twierdzi, że było inaczej i że są nawet książki na ten temat. No dobra, to może się skuszę i poszukam tych książek. No, ja słyszałem, że zdecydowanie więcej dostawaliśmy niż wpłacaliśmy. No ale niech każdy sobie już sam zbada temat. Problem jest taki, że dzisiaj jest też straszna dezinformacja i że tak właściwie ciężko się dowiedzieć, bo też przypuszczam i lewa, i prawa, i środkowa, i centrum, i że wszyscy będą kłamać i też i pisarze mają swoich, którzy będą też szczuć, kłamać, manipulować i tak zwyczajnie przedstawiać nieprawdę, nie? Zobaczcie, ile fejków dzisiaj. Też już dzisiaj no, co mówiłem o tym Martin Neumeier, nie? No to też fałszywe informacje już krążą.
1: 20 zł. O. Na pyszną gnyszę z podwójnym mięskiem, drogi kapitanie, siedzę sobie w pracy na nocce i właśnie zaczynam słuchać. Dużo zdrowia, spokoju i miłości, drogie nocniki i nocniczki.
0: Widzicie, leniuch to jest zawsze taki dorany przyłóż i przemiły człowiek.
2: Witam was, moje dziubaski, a zwłaszcza tutaj wszystkich wspaniałych nocniczków. Siedzę sobie i sobie jem ciasteczko z kremiczkiem i wisienką na torciku. Pozdróweczka, pa, pa.
0: No taki jest, to jest taki znak rozpoznawczy. Leniuszka, profesorka Leniuszka. Ciekawe, czy tam już jagódka zdrowa. No, dużo sobie nie posłuchasz, leniuchu, bo ja właśnie w sumie kończę, ale to sobie możesz przewinąć. Tyle, że będziesz, nie będzie na żywo. Już tak się zbieram. Już tak po tych 6,5 godziny to tak już kusi, żeby sobie dać siana. No, w każdym razie dezinformacja, dzięki wielkie stary, no dezinformacja jest na każdym kroku, cały czas, wszyscy wszystkich dezinformują i propaganda jedna wielka, zobaczcie co w TVP się działo. Teraz TVP musi przepraszać, ogórek, która szczuła na ludzi i kłamała, teraz mu mówi, ja tylko czytałam tekst, nie? Straszna to szczujnia było, to TVP, ale też nie twierdzę, że teraz będzie jakoś dużo, dużo lepiej. Lepiej to na pewno, bo ciężko dogonić takie standardy w propagandzie, jak PiS robił. Ale też będą mieli swoje za uszami. Nie będzie dłużej nadawał. Nie. Nebraska zapomniał, no albo zapomniała. Może to ona jest, w sumie nie wiem. Jak po konsulatach trzeba było biegać, aby wyjechać na wakacje, a o pracę za granicą to często można było pomarzyć bez ogromnej łapówy. No, ale to nawet nie trzeba być chyba krajem, nie trzeba być w tej Unii, tylko trzeba należeć do strefy Schengen. I niektóre kraje jakoś tak mają, nie? Że też można tam wyjeżdżać, wjeżdżać. No. No, ale to też jakby nie patrzeć, bardzo duży plus. No, dzięki temu sobie wiele osób mogło spokojnie wyjechać, znaleźć pracę, lepsze życie, lepsze jakieś zarobki. Poza tym, no, budowanie takiej struktury, jakiś, czy struktur, czy sojuszów, jak NATO czy UE, no to gdzieś tam nas łączy i zabezpiecza w pewnym, do pewnego stopnia, nie? I teraz nam się to bardzo przydaje, bo jesteśmy faktycznie zagrożeni, że nie wiadomo, czy Rosja nas kiedyś nie zaatakuje. Zawsze to jakaś obrona, to co mamy sami być, jak Białoruś jakaś? Czy może z Rosją się skumać? No, jaka alternatywa, nie? Trzeba budować jakąś, jakby to powiedzieć, uciekło mi słowo, budować jakąś wspólnotę. O. I też nie wiem, czy warto jest tak zawsze patrzeć tylko, ile pieniążków, nie? Czy te pieniążki, ja wiem, że pieniądze są najważniejsze, być może nawet, wiem, że gospodarka głupcze i tak dalej, no ale w tym przypadku akurat, no to faktycznie, ja wiem, że niektórzy zupełnie w to nie wierzą i im się to kojarzy, ta Unia z jakąś socjalistyczną republiką unijną, czy no, z jakimś ZSRR, ale wydaje mi się, że to jest dużo lepszy, ciekawszy twór i bardziej normalny i dobry w swojej jakby, no, w swoim kształcie. Pod każdym względem, no. I ci, którzy się boją, że nie wiem, że się nam odbierze jakąś tożsamość kulturową czy coś, no nic na to nie wskazuje. Robimy sobie w Polsce dalej to wszystko, co chcemy, jeśli chodzi o, nie wiem, o edukację, o historię. Jak coś jest wymazywane, jak gdzieś tam, nie wiem, nie czci się żołnierzy wyklętych, coś, to jest bardziej zasługa naszych rządzących, a nie tego, że Unia nam coś nakazuje. Unia nam w tym temacie nic nie, nas w ogóle nie ogranicza. A podoba mi się właśnie to, że dba o to, żeby były pewne standardy demokracji zachowywane, żeby sobie ci politycy nie zawłaszczali sądów, żeby sobie nie zawłaszczali mediów i że Unia stara się z tym walczyć. Bo co to, coś złego? To właśnie dobrze. Nie róbmy tutaj Rosji drugiej, gdzie media są podporządkowane rządowi, gdzie łamana jest cały czas demokracja, że mamy właściwie dyktatora, a nie prezydenta Putina, że są jakaś korupcja, oligarchowie. No to chyba nie chcemy takiej rzeczywistości. Ja przynajmniej nie chcę. A imigrantów kto będzie relokował dzięki Tuskowi i Unii? Znaczy, masz na myśli te problemy, które nas gdzieś tam teraz mamy i nas jeszcze większe czekają z emigracją? No jest to problem, no oczywiście, że jest, no. I coś trzeba będzie tutaj przedsięwziąć. Nie wiem, trwają tam rozmowy. Polski rząd, wbrew temu, co myślałem, jakoś stara się tam to negocjować, nie zgadzać się na pewne rzeczy, protestować i no, nie wiem, nie znam się aż tak dobrze, nie wiem, nie śledzę, co tam się dzieje, ale no widzisz, a Nebraska chwalisz być może tutaj PiS, a to PiS wprowadził w niekontrolowany sposób tu 100 tysięcy ludzi z Rosji, z Białorusi. Wiesz, no to na potęgę, nie? No cała ta afera związana z wizami, afera wizowa, bo to jest właśnie to, o czym mówię, że PiS z jednej strony będzie stwarzał takie pozory, że jest partią, która się temu bardzo sprzeciwia. Nie chcemy tutaj fali emigracji, widzimy, co się dzieje na Zachodzie, a potem nagle zrobi coś takiego, że tutaj bardzo dużo takich ludzi się zjawi, przyjedzie po prostu dziwnym trafem, nie? Więc no, gadać to każdy potrafi, nie? A najgorszy to jest taki, co jedno mówi, a drugie robi, no. Że z Białorusi, tak? Tylko nie z Rosji, z Białorusi. No być może, no ale to na jedno wychodzi. Białoruś jakoś tak już ładnych parę lat temu już straciła jakąkolwiek, właściwie tak się mówi, że straciła autonomię i że jest takim rosyjskim toadim, nie? I tam już ciężko jest mówić o jakiejś samodzielności. 2021 jakoś to w ogóle się już rozwiały wszelkie wątpliwości co do tego, więc tam to jest kraj sterowany zdalnie, kurwa, więc to, co sobie Rosja i Putin wymyślą, to Białoruś to zrealizuje i zrobi nam pod górę i jeszcze, a jak nas by kiedyś Rosja zaatakowała, to Białoruś się przyłączy momentalnie i będą w nas też napierdalać. To taki, no to jest właściwie Rosja dzisiaj. No. A to, że pozory są trochę inne, że baćka tam wyjdzie i nawet się raz na rok z czymś nie zgodzi, z Putinem będzie tam dyskutował, to wiecie... Co było przy płocie z Białorusią? Nie wiem, to może bardziej co jest przy płocie. Teraz tam dziennie jakoś 800 osób, tak czytałem, próbuje się przedostać i wielu się to udaje, nie? I kto wie, kto tam do nas wparowuje. A ten pożar hali tam przy tej Marywilskiej 44 to na razie najpewniejsze takie poszlaki, jakieś ostatnie wyniki śledztwa wskazują na to, że to były porachunki mafijne. Jakiejś tam mafii azjatyckiej, może tej wietnamskiej z jakąś inną mafią, nie wiem jaką. Może rosyjską czy ukraińską, nie wiem. W każdym razie o to chyba jakoś tam poszło. Arek pisze, ej tam, widzę co jest na zachodzie, wszystko idzie przeżyć. EU to jest nasza proca, co nam daje rozwój. Pożar hali prowadzą, to jest, upiszcie składnie ludzie, pożar hali prowadzi, tak, do najbogatszego Polaka, dewelopera. No, może i coś takiego się okaże, albo się właśnie nie okaże, bo tylko dlatego, że to jest najbogatszy Polak, no. Niestety, mamy tutaj troszkę, jakby Polska się ucywilizowała, ale przy tym zalewie ludzi z krajów, które są trochę mniej jeszcze cywilizowane, to może znów być tu, zaraz się zrobić klimat jak w latach 90., że będzie dużo się paliło, cały czas się pali coś. Ja ostatnio jak gadam o tych rzeczach, to kończę audycję i czytam nowe doniesienia o nowych pożarach. Wygląda to jak jakaś dywersja właśnie, nie? No, no, to nie jest nic niezwykłego i to nie jest żadna tajemnica, ani żadne nowum, że jesteśmy w sumie w stanie wojny hybrydowej z Rosją już. Oni nas centralnie nam szkodzą. Są cyberataki cały czas. Prawdopodobnie te podpalenia to też sprawka. Nie wiem, i szkodzenie takie na każdym kroku. Im gorzej się będzie działo w krajach unijnych, członkowskich, jakichkolwiek, na zachodzie, to zawsze jest woda na młyn dla Putina i jemu to się podoba, bo on na tym może coś zawsze coś ugrać. Chociażby pokazywać i trąbić o tym, jak to się źle tam dzieje, a u nas jak wspaniale, nie? Tak, dla mnie Macierewicz jest dokładnie takim człowiekiem, no. krytykuje Rosję, coś mu tam się nie podoba, udaje wielkiego tutaj wojownika, a dziwnym trafem wszystko, co robi, jest na korzyść Rosji zawsze. Wszystko. Praktycznie. On też skompromitował całkowicie, bo sprawę katastrofy smoleńskiej. Także zrobił z tego cyrk totalny i też oskarżanie o to Rosji, nie pokazując kwitów konkretnych, robiąc tak, kompromitując całą tą sprawę, robiąc jakieś eksperymenty na parówkach, wydając kupę kasy na nic i właściwie nic nie wyjaśniając, snując tylko jakieś dziwne teorie i oskarżając o to Rosję, no to on kompromituje to oskarżenie tak jakby, nie? I wszyscy się śmieją, o, Macierewicz oskarża Rosję. A może to faktycznie Rosja w tym maczała palce, bo Rosja jest zdolna do takich rzeczy, jak, nie wiem, otrucie, zamach, akt terrorystyczny. No są zdolni do tego. I może im zależało faktycznie Rosjanom, żeby się pozbyć tych ludzi, którzy byli w samolocie, byli niewygodni dla Rosji, faktycznie. A Macierewicz, rzucając takie oskarżenie po tylu latach, po tylu pieniądzach wydanych właściwie na to wszystko, po rozkopywaniu ciał i to po dwa razy, to on na końcu, rzucając takie oskarżenie i nie wyciągając naprawdę mocnych kwitów na stół, to on wszystko to kompromituje i sprawia, że Putin się może teraz uśmiechnąć i powiedzieć, no, widzicie, jakie Polaki głupie, szaleni ludzie, no. I wszyscy mu przyklasną, bo faktycznie tak to będzie wyglądało, no. Nie musisz nam niczego życzyć, Nebraska, naprawdę. Sami wiemy, co sobie myśleć i co czytać, co myśleć i naprawdę nie musisz nas tutaj jakoś nam, nas wielce naprostowywać. Po prostu to, że się różnimy, to są dosyć skomplikowane sprawy i różne podejście można mieć do tutaj wielu aspektów i naprawdę nie musisz nam niczego tutaj życzyć, myślenia samodzielnie. No, ciekawe, na ile ty samodzielnie myślisz, to można by też jakoś zweryfikować. Czy na przykład, nie wiem, 100% informacji nie masz z Telegrama i z Rusnetu i od Władimira Władimirowicza. Na przykład, nie? No też mogę cię o takie coś oskarżyć i co to wnosi tutaj. Zresztą ja tego nie wiem, więc nie rzucam takich oskarżeń. Więc nie apeluję tylko, żebyśmy siebie tak często nie oskarżali przy każdej możliwej dyskusji, że ktoś nie myśli samodzielnie, bo to jest trochę tak, jakby powiedzieć o drugim człowieku, że ty jesteś idiotą po prostu. No bo do tego ktoś, kto nie myśli samodzielnie i się tylko naczytał Michnika łamane przez Rydzyka, albo tylko chłonie ruską propagandę, albo jest zakochany w Tusku czy coś, no to jest głupek, tak? I on wszystko wierzy i się naczytał i nie potrafi samodzielnie myśleć. No. Więc ja bym tak nie oskarżał, bo to jest takie umniejszanie komuś po prostu, żeby tylko wyrazić swoją dezaprobatę.

Ja mogę polecić książki Tomasza Piątka o Macierewiczu, o Kaczyńskim, o PiSie, o Rydzyku. Bardzo ciekawa lektura. O Macierewiczu to nie czytałem nawet. O Kaczorze tylko w sumie trochę. Ale tam, to wiecie, to nawet jest ciężko ogarnąć te wszystkie rzeczy, bo tam jest taka pajęczyna powiązań, taka... To jest naprawdę skomplikowane to wszystko zrozumieć, zapamiętać tych ludzi różnych,

spoko, Nebraska, wiesz, ja nie mam pretensji do ciebie, rozmawiamy sobie, spoko wszystko. Czasem ludzie są trochę przyzwyczajeni po prostu do takiej dyskusji, gdzie zawsze trzeba trochę walczyć no pazurami, nie? Po prostu się szamotać z innymi. Ja dlatego tak często tutaj zachęcam do tego, żebyśmy trochę uspokoili tam emocje i tak dalej, żeby była rozmowa bardziej właśnie, tak jak piszesz, Nebraska, na fakty, nie? Na informacje, na fakty, a mniej no ataki ad persona, jakieś tam umniejszanie komuś i tak dalej, no, żebyśmy sobie... Bo ja wiem, że takie standardy się zrobiły po prostu w Polsce, że zawsze jak ludzie o bardzo różnych poglądach ze sobą rozmawiają, no to po prostu... to lecą kłaki zawsze, nie? I ludzie tam się wyzywają od najgorszych i tak dalej. Ale eskalujesz i napuszczasz Polaków na Rosjan, bądź tego świadom, a to nie jest wojna zwykłych ludzi, pisze Fabian. No, no ciężko się nie zgodzić, że jestem bardzo antyrosyjski, no, bardzo źle postrzegam ten kraj i jego władzę i to, co robią i... Jestem bardzo krytyczny, to fakt. No, więc cóż, no, ale zawsze tutaj daję pole też tym, którzy chcieliby o Rosji się dobrze wypowiedzieć. Są takie osoby, które nawet dzwonią czasami, które gdzieś tam lepiej patrzą na tą Rosję i zawsze mają tutaj swobodę wypowiedzi. To też się liczy, nie? Ja też mogę mieć jakieś swoje poglądy, przecież nie muszę wszystkich lubić. Zresztą o to jestem... nawet oskarżany czasami, że jestem taka miękka dupa i nie mam zdania, chorągiewka czy coś. Niektórzy tak to postrzegają, ale to moim zdaniem bardziej wynika właśnie z tego podejścia, żeby dać każdemu tutaj głos, żeby każdemu dać możliwość, żeby coś tu powiedział, swoje racje przedstawił, a nie kogoś uciszać, gdzieś tam ocenzurować, wygonić. Zresztą to nie jest takie proste, jak pokazuje doświadczenie, bo z kolei wy często się dajecie tutaj, no jesteście też emocjonalni, niektórzy bardzo, no i jak usłyszycie, że na przykład, nie wiem, dzwoni Jola i coś tam mówi pozytywnego o Rosji, czy Gosia i Tomu, którzy też są uznawani za tych, którzy są bardziej w tą stronę, no, no to zaraz nerwy są, tak? I idą właśnie jakieś, no i kłótnie są. Oto. Ja też nie mogę cały czas na przykład, nie wiem, wszystkich tu stopować i uspokajać. Przestań, nie mów, dobrze, już skończ, proszę, nie obrażaj. Tak cały czas, bo to by do zażygania było, nie? Więc... to jest. Dobranoc. Naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet w tym momencie, nawet specjalnie, żeby pokazać dobrą wolę, jeszcze pół godziny posiedzę, żeby wysłuchać kogoś, na przykład ciebie, Fabianie, jak zadzwonisz i no bez awantur, bez tutaj, wiesz, złości, opowiesz wszystkim, dlaczego Rosja jest wspaniała, wartościowa, godna szacunku, dlaczego trzeba trzymać z Rosją i tak dalej. Ja ci będę tak ciekawy tego, co powiesz, że nawet nie będę się wtrącał, tylko sobie się oprę na krześle tutaj wygodnie. Nawet cię zostawię na parę minut, żeby ci swobodniej było tutaj i herbaty sobie pójdę zrobić, naprawdę. To też ci, którzy gdzieś tam mają za złe coś, to niech docenią przynajmniej to, że tutaj mamy taki Hyde Park i że jakoś taką misją trochę Nocnego Radia jest to, żeby różne poglądy były tu przedstawiane. Ile było audycji, gdzie ktoś był antyszurski, a ktoś te szurskie sprawy tutaj przedstawiał w innym świetle. I bronił tego i coś tam opowiadał, nie? Że jego zdaniem to się klei, jego zdaniem to ma rację bytu, no.
I co, źle? Źle, kurwa? Co? Się nie podoba się. Co się nie podoba się? Dobra, spalę jeszcze fajurę i lecę. Zadzieram kiecę i lecę. Siemano w kolano. I tak często słyszę, czemu ty odbierasz tego debila? Czemu pozwalasz mówić im to, co mówią? Czemu ty ich tolerujesz? Dlaczego oni tu są? Krawiec, ty chyba nie wiesz, kim jest ten człowiek. I tak dalej, i tak dalej. A ja muszę ciągle się bronić. Dobra, słuchaj, ale niech on też powie swoje. Dobra, ale słuchaj, spokojnie. I tak cały czas, od lat. No. I mimo tego, mimo że tak się staram, żeby tutaj był pluralizm tak zwany, znacie takie słowo, co niektórzy chyba nie znają właśnie tego słowa, pluralizm. Pluralizm, bardzo wspaniała rzecz. Nawet kiedyś taki portal zrobiliśmy, Pluru. Pluralizm. No to... Mimo tego, że walczę o ten pluralizm, to ciągle też słyszę, że jestem zaczadzony czymś tam zachodnią propagandą. Czy że tam lewak, lewactwo szerze, czy że coś tam. No bo ciężko nie mieć poglądów też i coś tam wybieram dla siebie, nie? Bardziej poglądy liberalne zawsze będą tutaj. Zawsze gdzieś tam wolny rynek. Zawsze gdzieś tam bardziej ateistyczne podejście niż osoba wierząca, którą kiedyś byłem bardziej wierzący. No. Się uważałem za chrześcijanina, no. To się zmienia też człowiekowi. No i tak dalej, no jakieś wartości są. Ta Unia Europejska też wydaje mi się póki co no w miarę spoko, no. Tak naprawdę poświęcamy czas na to wszystko i po co nam to? Zapytuje Nebraska. Masz na myśli te nasze rozmowy teraz, że się o coś tam spieramy, dyskutujemy sobie o polityce, czy o tam geopolityce, czy o jakichś społecznych sprawach, czy tam o obyczajowych? No chyba nam to troszkę jest potrzebne, no bo... Co, tak się niczym się nie interesować, co się tam wokół nas dzieje, to będziemy takimi analfabetami trochę, nie? W tym temacie i wtedy mogą z nami wszystko zrobić, jak nie będziemy w ogóle się tym zajmować. Będziemy wtedy takimi ułomkami, co nam władza powie, to my nie będziemy się orientować, nie będziemy rozumieć, co z nami robią i będziemy wszystko brali na czuja i że o, temu dobrze z oczu patrzy, to jest spoko, jemu dobrze z oczu patrzy i odchodzi do kościoła, o. No to wtedy słabo będzie, nie? Okej, okay, pozwalasz, wiem, po prostu jest rozwiązanie typu pokój między zwykłymi ludźmi i to chyba by było najlepsze. No, łatwo powiedzieć, Fabianie, trudniej zrobić, nie? To wszyscy byśmy chcieli pokoju chyba, niby, tylko że jakoś dziwnym trafem cały czas są wojny na świecie i coraz gorzej jest, no i... Człowiek człowiekowi wilkiem cały czas i my jako Polacy nie możemy się nawet ze sobą dogadać, a jeszcze z innymi musimy, no to wiesz, to też bym chciał, żeby był pokój, nie? Każdy by chciał. Tylko jak? Hej, ale jak można mówić o krainie, kraju w liczbie pojedynczej? Przecież to nie ma sensu. Chyba nie do końca łapię. Masz na myśli jakieś takie podejście nacjonalistyczne? Nie wiem. Że nie traktujemy, nie wiem, wspólnot typu Unia czy naszej ziemi jako nasz dom, tylko mówimy o moim kraju i tak dalej? To masz na myśli czy coś innego? Bo nie wiem.
Na koniec walki Fury był raz liczony, ale przetrwali obydwaj. Pisze Bieszczad. Może niektóre cywilizacje są ze sobą niekompatybilne po prostu. No i cywilizacja łacińska z cywilizacją turańską nie za bardzo mają szansę egzystować, współdziałać, robić coś razem. I dlatego to nas oddala od jakiegoś ziomkostwa i tutaj tworzenia jakiejś unii z Rosją na przykład, nie? W historii się tyle razy naparzaliśmy, jesteśmy trochę wrogami w sumie dzisiaj. Oni nas też tutaj pod butem trzymali tyle czasu, gnębili w zasadzie. No coś też i pomogli na swój sposób, coś nas tu unowocześnili może tą Polskę faktycznie. No ale my na to patrzymy, na PRL raczej jako na taki okres chyba nie najlepszy, nie? Tak jakby to wszystko podsumować. Chcielibyście, żebyśmy teraz żyli w takim neo-PRL-u, to by była taka, nie wiem, trochę Białoruś chyba, nie? Zresztą po Rosji widać teraz, że Rosja traktuje te kraje, które kiedyś były krajami satelickimi Związku Radzieckiego, tworzyły ten Związek Radziecki, jako tak swoją własność troszeczkę, nie? No to jakbyśmy to dłużej ciągnęli, to dzisiaj bylibyśmy uważani, że to Rosja uważałaby, że ta Polska to jest nasze, no i by nas tu ustawiali po kątach dalej, nie? Chyba. Rosja, USA, UE to palce jednej ręki. Czy PiS i czy PO? Spokojnej nocy. No, Fabianie, to takie, wiesz, to takie hasło, co rzucasz tutaj, że to wszystko to jedno i to samo, to no może właśnie niekoniecznie to samo. To czym jest ta ręka? To chyba sięgasz tutaj po jakieś teorie spiskowe trochę, nie? To znaczy po spiskową wizję dziejów jakby, tak? Że ktoś jeden tym rządzi, tym wszystkim. Masz na myśli to? Jacyś iluminaci bez gaci, czy rząd światowy, czy jakieś deep state'y światowe? Reptole? Ja tam widzę dosyć wyraźną różnicę między Rosją a USA, między krajami wschodu a zachodu, między kulturą azjatycką a europejską i tak dalej. To trochę różne światy, nie? Bardzo różnie się ludziom żyje też w tych krajach.

0: warto też popatrzeć na statystyki, jak się żyje przeciętnemu Rosjaninowi, a jak przeciętnemu Amerykaninowi. Jak się żyje w naszej kulturze, co by nie było opartej gdzieś tam o wartości chrześcijańskiej, zbudowanej na tych wartościach, gdzie wychodzi na to, to chrześcijaństwo jednak mogło sprawić, że u nas liczy się człowiek, że jednostka się liczy faktycznie. No bo można to porównać z krajem muzułmańskim jakimś, gdzie człowiek już nie jest jako jednostka ważny za bardzo, nie? Albo z takimi Chinami zbudowanymi na innych wartościach, w innym systemie, na innym paradygmacie zupełnie. Ten paradygmat jest dosyć ważny tak naprawdę. Czyli taki fundament jakiś ideologiczny, na którym coś się buduje, jakieś podstawowe zasady. I u nas prawo, religia, wszystko to sprawiły, że mamy jak mamy, że u nas jednak się liczy człowiek, ma jakieś prawa. Póki co w Polsce nie tak łatwo jest wziąć obywatela za ryj i go skopać, i go na tortury wziąć na przykład, nie? To zawsze jest ryzyko spore. To jest trochę takie...
1: Nie, o Olu, 20 złotych. Co tak mało donate'ów dla kapitana?
0: Tam wcale nie jest tak źle, pulu. Pulu. Pululu. Nie, dobrze jest, nie narzekam. Jest zawsze fajnie. Dla mnie jakoś sponsorzy są hojni tutaj, mecenasi sztuki nocno-radiowej. Dzisiaj wpadło trochę donajcików, jeszcze grę dostałem w prezencie do pogrania fajną. No, jest dobrze, jest dobrze. No, dużo jest różnic. Na przykład w krajach zachodnich to urzędnik jest bardziej dla obywatela, a w krajach takich jak Rosja to będzie odwrotnie. Często jeszcze, nie? Myślę, że to my jesteśmy dla państwa i my jesteśmy dla urzędasa i mamy się go bardziej słuchać. Inaczej się będzie w więzieniu siedziało, w jednym więzieniu w miarę spoko będziesz miał, a w drugim ci wytną nerkę na przykład. W jednym kraju, w Polsce, co by nie mówić o tym katolicyzmie, który, no, ciężka sprawa z tym katolstwem trochę, no to jednak jest wolność wyznania, a nie na przykład... jak u muzułmanów, że religia i prawo i państwo to jest właściwie jedno i to jest wszystko scalone i to układa ludziom życie, więc siłą rzeczy jak naplujesz na religię, jak pokażesz się jako niewierzący czy coś, to można cię zabić nawet za takie coś, to jest straszliwy grzech. I tam takie państwa są raczej właśnie wyznaniowe, gdzie pojęcie grzechu wiąże się też, jest jakby wpisane w prawo pojęcie grzechu. No u nas póki co aż tak źle nie jest, chociaż mamy taki kraj, taki quasi wyznaniowy, taki półwyznaniowy. Ale i tak nie jest źle. Właściwie to jest cała masa miejsc, w których nie chciałbym mieszkać i nie zamieniłbym Polski na wiele innych krajów. I też tak marudzę na ten katolicyzm, co nie znaczy, że chrześcijaństwo aż tak bardzo krytykuje, nie? I jakbym miał teraz wybrać sobie, czy wolę mieszkać w kraju, który został zbudowany na islamie, albo na konfucjanizmie takim jakimś, albo na komunizmie, czy nie wiem, na może innych jakichś jeszcze religiach, no to bym może wybrał właśnie to chrześcijaństwo nawet. Macie jakąś alternatywę, jeśli chodzi o religię? W każdym razie my Polacy zawsze nas chyba bardziej ciągnęło do tego zachodu, do cywilizacji łacińskiej, niż do takiej turańszczyzny jakiejś, nie? Czy do komunizmu, nie wiem. Zawsze byliśmy gdzieś zapatrzeni w ten zachód. Chcieliśmy tej wolności, tych kolorów, tych praw człowieka. I oni, Polacy, walczyli właśnie o te prawa człowieka. Też...

No właśnie. A w tej Rosji, jak powiesz coś o wojnie, a nie o operacji wojskowej, to możesz wylądować w obozie reedukacyjnym. Czy to jest fajny świat taki? Na Białorusi opozycjonistę mogą wziąć i wpaść do niego smutni panowie i mu zostawić u niego strzykawki, wkuć mu parę strzykawek, zostawić parę jeszcze, a potem go zaraz aresztować, bo jest narkomanem, no i go do pierdla wsadzić. Takie tam są przypadki. Więc ja bym nie chciał w takim kraju żyć, ale zawsze są jakieś argumenty, albo tam jest taniej, albo tam nie ma gejów i Żydów na przykład, nie? No to nie wiem. Chyba jak mam wybierać, to wolę, żeby nie było u nas dużo neonazistów na przykład, ale żeby byli Żydzi niż odwrotnie, żeby po ulicach chodzili neonaziści na co dzień, a żeby nie było Żydów. To bym chyba wolę, żeby byli Żydzi. Tak nie wiem. Może ktoś się nie zgodzi, może ktoś by wolał starannie na krótko ostrzyżonych panów z szelkami w glanach tutaj, żeby pilnowali porządku, a żeby nie było Żydów na przykład. Też pytanie, o jakich Żydach mówimy i dlatego to są takie niuanse zawsze różne i trzeba tak wnikliwie troszeczkę na to wszystko jakoś popatrzeć, nie? Starać się to wszystko jakoś znaleźć pewne takie w tym wszystkim niuanse, subtelności, szczegóły, detale, bo im bardziej sobie to wszystko upraszczamy, co się dookoła nas dzieje, tym bardziej najczęściej się też radykalizujemy. A im bardziej się radykalizujemy, tym więcej się dzielimy, tym większa szansa, że w końcu doczekamy jakiegoś dyktatorka, który nam tu zrobi porządek, nam obieca, że się rozprawi z tymi, z tamtymi, nie będzie tego, nie będzie tamtego. Nie wiem, czy to dobre. No, a ta demokracja, to tak jak się mówi często, że jest do dupy, ale nic lepszego w sumie nie wymyśliliśmy. Ale niektórzy chcieliby monarchę na przykład jakiegoś. No to takim w sumie odpowiednikiem monarchy jest Putin trochę, nie? On tak pasuje na, żeby go nazwać, bardziej pasuje, żeby nazwać go królem, król Putin pierwszy, niż żeby go nazywać prezydentem. Może dlatego to się podoba tak prorosyjskiemu Korwinowi. On też jest za monarchią. Nie wiem, czy, nie pamiętam, czy dziedziczną, czy nie, ale czy jaką. Ale to nie kwestia samej religii. Katolicyzm nie bazuje na samych świętych pismach, tylko na katechizmie, który jednak dopasowuje się do obecnych czasów. Też nie żyjemy w takich złych czasach, jak się zastanowić. Póki co ominęła nas wojna. Jeszcze nie jesteśmy z tego pokolenia, które musiało doświadczyć okropieństw wojny, przebywania w obozach koncentracyjnych, sytuacji, w której mogą ci wejść do domu i cię zabić tak po prostu i tak dalej. Mamy co jeść, praca, edukacja, nowoczesność, internet. Polska jest dosyć nowoczesnym krajem, jeśli w chwili obecnej. Niektórzy chcieliby mieć taki internet, takie systemy płatności, jak my mamy, takie samochody, takie warunki, nie? Chcieliby bardzo mieć takie, bo są bardzo daleko od tego w sumie. A niektórzy mają lepiej, no wiadomo, ale nie jesteśmy tacy ostatni. Dosyć fajne miejsce do życia. Ale gadasz farmazony, Krawcze, zbyt duże ogólniki, ale rozumiem, sam mówiłeś o radykalizmach. No, pewnie często gadam farmazony, bo się na wielu rzeczach nie znam aż tak super i to są jakieś tam moje rozkminy na tyle, na ile pozwala mi
posiadany zasób wiedzy, wiedza, jaką posiadam, panie redaktorze. Ja panu nie przerywałem, panie pośle. I sobie gadam to, co myślę, no. Czy za duże ogólniki? No, im mniej wiedzy, tym większe ogólniki, tak zawsze jest, no. Jasiek z Toronto, cześć, cześć. A co tak konkretnie byłoby dla nas rozwiązaniem z obecnej sytuacji? Nie wiem, o jakiej konkretnie mówisz o obecnej sytuacji, o czym konkretnie, czego dotyczy ta sytuacja. I bo też nie wierzę w jakieś złoty lek na wszystko na przykład, nie? Czy jeden sposób, który by nam pomógł, bo to wtedy to faktycznie można powiedzieć, to powinien ktoś przyjść, jakiś dyktator i zrobić porządek ze wszystkim. I jak i zawsze tak jest, że jak jest naprawdę przejebane, nie? Jak jest olbrzymia hiperinflacja, jak ludzie wychodzą na ulicę, jak jest syf, kiła i mogiła, to wtedy się zjawia jakiś radykalny dyktator. A la malarz austriacki albo pan z dużym wąsem Gruzin. I oni wszystko już wiedzą, mają obcykane, co zrobić, kogo się pozbyć, kogo powsadzać do pierdelka i tak dalej. Tylko że to na dłuższą metę to chyba nie kończy się nigdy dobrze w sumie. Może na początku jest dobrze, bo on faktycznie weźmie i pozamiata. I zrobi porządek, i tylko że zawsze to się jakoś źle kończy, nie? Chyba. Politycznej i finansowej. Nie wiem, Jaśku. Nie znam się tak dobrze, żeby tu rzucać jakieś pomysły. W miarę mi odpowiada ten kierunek, w którym idziemy chyba, nie? Te sojusze, które mamy, te struktury, które współtworzymy. W miarę, mówię, no do rządzących to mamy takiego pecha, że nie możemy coś doczekać się takich partii, takich sił politycznych, żeby byli to ludzie godni szacunku, uczciwi, pracowici, zdolni. Nie możemy, no, jest ciężko. Nie wiem co, no, a ty masz jakieś pomysły, co by tu można zmienić, tylko wiesz, bo to, żebyś zlikwidował lichwę, to wiemy, ale też no, zakładam, że ty też nie uważasz, że zlikwidowanie lichwy by naprawiło wszystko, żeby po prostu jedna rzecz, zlikwidować lichwę i przegonić plemię żmijowe, to i wtedy po prostu... Raj terirarai, raj na ziemi i wszyscy nam zazdroszczą i Polska królem narodów, najbogatszy, najbardziej sprawiedliwy, wspaniały kraj, bo zlikwidowaliśmy lichwę. No, wiesz, zakładam, że coś by może się tu zmieniło i na lepsze, nie wiem, chociaż no, lichwa. Też mi się nie podobają na pewno odsetki od odsetek i dług, który z małego robią się kosmiczne, bajońskie sumy. Nagle ja tego nigdy nie rozumiałem, takiego układu, takiego dogadywania się, bo to jest jakieś popierdzielone i tego chyba nie zrozumiem nawet jak zrobię sobie 5 doktoratów i 5 reinkarnacji przejdę i odwiedzę sam siebie z innej gęstości. Przyjdzie tutaj krawiec, który w innej rzeczywistości został noblistą, dostał 5 razy Nobla i mi wszystko wytłumaczy, to ja nadal nie będę rozumiał, jak można z małej pożyczki nagle po pewnym czasie zrobić dług nie do spłacenia na przykład. Tego nie rozumiem. Zawsze mi się to wydawało takie jakieś niesprawiedliwe i z dupy wzięte, no ale

Jasiek proponuje, żeby sobie poczytać 6 dekretów ze strony internetowej. A Dorian uważa, że gadam jak 16-latek z autyzmem, który zna życie tylko z filmów. No, masz prawo mieć takie zdanie. No. A pan jesteś jakimś mędrcem, specjalistą, osobą wspaniale wykształconą i darzoną powszechnym zaufaniem, że nam pan wszystko tu wytłumaczysz, tak? Zaraz, jak 50-latek bez autyzmu, który nie ogląda głupich filmów, no to ja bym chętnie posłuchał. Proszę bardzo, Skype, nocne radio. Skype, nocne radio, można dzwonić, można... Chociaż już kończę w sumie, już mi się nawet nie chce za bardzo gadać dzisiaj, już późno trochę. I 7 godzin audycji. A to są

nie słyszałem. Zawsze mi się wydawało, że właśnie teraz to chcesz, to pracujesz i nie ma problemu większego. Nie było przestępców, tak, bo tak ci mówili w dzienniku telewizyjnym, tak? To gratuluję ufności w ten system. Była godzina policyjna, tak, super, że wracasz sobie jako student z imprezy i pijani zomowcy ci wpierdolą, bo godzina policyjna jest. Super, super. I się swołocz patologiczna nie włóczyła po nocach. No, tu częściowo można się zgodzić, że nie było takiego przyzwolenia na wandalizm, takie rozbrykanie, że właśnie ktoś coś zniszczy, podpali, rozpierdoli, a potem nic go za to nie spotyka. No tu mógłbym się nawet zgodzić, że to trochę lepiej, ale to też nie było tak, że nie było przestępczości. Po prostu się o tym ludziom nie mówiło. Pewnie to w każdym komunistycznym kraju tak będziesz miał, że ci powiedzą, że u nas tego nie ma. U nas nie ma chorych na AIDS, u nas nie ma przestępczości. U nas jest trawa najbardziej zielona i pytanie, czy ufać w to. W Rosji też dużo rzeczy ludziom mówią cały czas. Niekoniecznie to jest prawda. Dorian uważa, że teraz ludzie mają za dużo wolności i im się w dupach poprzewracało tej wolności.

0: Ktoś dzwonił tutaj? Wódz dzwonił i dobrodziej dzwonił. Sorry, nie zauważyłem, już miałem tu wytegowany, ale to przed chwilą dzwonili, to już tu będę dodawał w takim razie. Wiem, że narzekacie na ten dzwonek, ale ciężko go wyłączyć, naprawdę. Cześć, Wódzu.
1: Siema. Kogo ciężko wyłączyć?
0: Ciężko wyłączyć dzwonek skype'owy. Do dzisiaj Skype nie ma czegoś takiego. Znaczy, można, no, ale wtedy... A właściwie to widzę, że nie można za bardzo też. Chyba to się zmieni. Nie, co? Nie można. Czy się słyszymy? Coś tu przerwało na chwilę. Słuchaj, dołączyłbym jeszcze dobrodzieja, dobrze? Bo on w tym samym czasie, co ty dzwonił, nie chciałbym tutaj po macoszemu traktować.
1: Okej. Okay.
0: To dołączę też dobrodzieja do naszej rozmowy. No, a co chciałeś w Wódzu powiedzieć przed nam tutaj? Halo? Słyszymy się? Coś chyba masz... Nie najlepszy internet dzisiaj, nie?
1: Wiesz co, nie. Wychodziłem z domu, wiesz... I przechodziłem z Wi-Fi na pakietówkę. Teraz mnie słychać?
0: No, tu się pojawia komunikat, że słabe połączenie sieciowe, ale no póki co cię słychać.
1: No, byłem na klatce schodowej, dlatego. Mhm. I musiałem wejść z domu i Wi-Fi mi się wyłączyło i włączyły się mi dane pakietowe. A dzwonię ci zrobić kurs matematyki, arytmetyki.
0: No to dawaj.
1: Reszta? Dobra, załóżmy, że pożyczam ci stówę. Mhm. Nie?
0: No.
1: Załóżmy, że umawiamy się, że będziesz mi od... A, pożyczyłem ci ją tam, powiedzmy, nie wiem, na 10 miesięcy. Nie? Mhm. I załóżmy, że zobowiązałeś się, że będziesz mi spłacał co miesiąc 10 zł i złotówkę odsetek. Nie? Mhm. To jest bandycki procent, żeby nie było. Ale to dla prostości obliczeń. Taki sobie zrobimy eksperyment. I teraz załóżmy, że nie oddałeś mi tej dychy, tak jak obiecałeś, i nie dałeś mi tej złotówki, którą mi obiecałeś co miesiąc płacić za to, że ja ci pożyczyłem tą stówę. Ile mi wisisz?
0: Znaczy, teraz powiedziałeś złotówkę, a wcześniej chyba mówiłeś 10
1: złotych. 10 złotych. Płacasz kapitału i złotówkę odsetek.
0: No.
1: Bo kapitał ma koszt.
2: I o jakim czasie mówimy?

0: Duszpocenie.
1: No, no wiesz, no, dla prostości obliczeń. Stuwa na 10 miesięcy. 10 złotych.
2: 10 złotych. 10 złotych miesięcznie jest opłata, tak?
1: Nie. Stówę ci pożyczam. Stówę ci pożyczam.
2: Okej.
1: Nie jesteś mi w stanie oddawać stówy od razu.
3: No, ale to, możemy... no to ci drugą stówę muszę oddać jak 10 zł przez 10 miesięcy i plus 10 zł, bo 10 razy złotówka, tak? No nie rozumiem, od czego to ma dowodzić.
1: Widzisz.
2: Do czego pijesz?
1: Zapominasz
2: pijesz?
1: Od tak zwanych procentów. Bo widzisz, cały problem polega na tym, że ty mi obiecałeś po miesiącu oddać 10 zł kapitału. Mhm. Jedną złotówkę opłaty za to, że ja ci ten kapitał pożyczyłem. Ale ty mi tej złotówki nie dałeś. Więc automatycznie twój dług rośnie o tą złotówkę. Kumasz czy nie kumasz?
3: Ja wszystko kumam, nie kumam, tylko po prostu dlaczego z bardzo małych kwot się robią nagle jakieś bajońskie sumy. Tak jak moja mama, tak jak moja baba, mama kiedyś nie zapłaciła dwóch ZUS-ów i nagle zrobiła się, tak jak moja mama, już ci oddaję głos, tak jak moja mama kiedyś nie zapłaciła dwóch ZUS-ów dla państwa za koleżankę, z którą tam działalność prowadziła, koleżanka zwiała i przez jakiś tam czas urosło to gdzieś tam do 200 tysięcy złotych, coś takiego i musiała upadłość błagać to państwo zasrane, żeby jej to umorzyło, co możliwe dopiero zapisu było, bo wcześniej tego jakby nie przyznawali tej upadłości za bardzo.
1: Nie było w ogóle, to prawda.
3: Więc ja nie rozumiem, wiesz, no ja jestem w stanie komuś dużo zapłacić za moje opóźnienia i tak dalej, ale nie aż tyle, że za dwa ZUS-y robi mi się kwota, której nigdy nie spłacę, bo nigdy tyle nie odłożę, nie zarobię, nie mam co sprzedać. Jest to niszczenie człowieka jak dla mnie i nie rozumiem tego.
1: Wiesz co, no, to jest kwestia, czy to jest zniszczenie, czy to nie jest zniszczenie, to nie jest istotne. Istotne jest to, że jeżeli ja ci daję mój, załóżmy, pożyczasz ode mnie samochód i obowiązujesz mi się dawać, nie wiem, stówę miesięcznie za to, że używasz tego samochodu, to jeśli mi po miesiącu nie zapłaciłeś, to wisisz mi mój samochód i stówę, której mi nie zapłaciłeś. To jest bardzo proste, stary.
3: No, dla mnie to nie jest problem, bo nigdy nie będę już szedł na żadne takie układy tego typu, no więc kto chce, to niech sobie idzie na takie układy.
1: No tylko wiesz, jakby, bo mówisz, że nie rozumiesz procentu to procentów. No jeśli nie spłacasz procentów, a procent jest po prostu opłatą za użytkowanie kapitału, to wisisz i kapitał, i tą opłatę, więc twój dług automatycznie rośnie, kapitał, który musisz spłacić, rośnie. No niestety tak to działa.
3: No to może...
2: Ja jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz.
1: Będziesz używał tego samochodu bezpłatnie. Nie możesz tego oczekiwać, moim zdaniem.
2: Tak.
1: Jeśli się umówiliście inaczej.
2: Krawiec, na przykład jakbyś trafił na jakąś tam ofertę, że masz kredyt bez odsetek. Tak, on faktycznie może być bez odsetek, z tym, że na przykład tam w umowie masz zapisane, że masz na przykład kwotę za udzielenie kredytu. Wiesz, to też jest odsetka, tylko że to nie jest prawnie zapisane jako jakoś tam, wiesz, odsetka od tego, co pożyczyłeś, tylko to jest jako opłata za kredyt. To jest czasami tak sprawnie.
1: Ale dokładnie tym są odsetki. To jest opłata za używanie kapitału.
2: A, tylko, że właśnie ja do tego mówię, że na przykład jak ktoś czasem wiesz, podzielał się tym, że trafi na ofertę, że jest kredyt bez odsetek. Tak, to jest kredyt bez odsetek, tylko że to się inaczej nazywa. Na przykład jakaś tam opłata manipulacyjna, opłata od
1: znaczy,
2: adwokata.
1: Tak jak, wiesz, tak jak komórkowcy są.
2: Kredytowa, to się może różnie nazywać, nie? Ale to tak, się chodzi na to samo.
1: Tak dokładnie. Tak.
3: Ale to możecie mi też tłumaczyć trochę na tej samej zasadzie, że żyjemy w innym sobie kraju i tłumaczycie mi, Krawiec, jak ukradłeś wafelka, to ci się obcina rękę, nogę i twojej rodzinie się zabiera cały dobytek, bo takie jest prawo, czego nie rozumiesz.
1: No, ale to jest
2: nie o to chodzi.
3: Wódz, ty byś mi pożyczył 100 zł i przyszedłbyś, załóżmy, że ja ci tej stówy nie oddałem i nie zapłaciłem odsetek, nie wiem, cokolwiek, ty do mnie przyszedłbyś po 3 latach i powiedział, że ja ci wiszę 100 tysięcy mam ci dać, to bym cię wyśmiał i bym ci nie dał tych pieniędzy, no.
1: No, ale jeżeli, wiesz, Przypadek twojej mamy jest o tyle niefajny, że mamy tutaj do czynienia, wiesz, z tak naprawdę z opłatą skarbową, tak, no bo tam ZUS to jest, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób, dla uproszczenia nie jest tym, ale dla uproszczenia, nie? I to jest, wiesz, jakieś tam bandyckie państwo, które ci każe płacić za coś tam, ale jak nie zapłacisz, to ci pobiera od tego odsetki i te odsetki potem narastają w sposób taki, że one dodają się do twojego długu i ten dług się robi coraz większy i masz ta coraz większą odsetkę od tego długu. W tym wypadku działało tak państwo, w innym wypadku działałby tak bank, czy prywatny pożyczkodawca, to nie ma znaczenia. Po prostu jest to kara za to, że masz kapitał, który powinieneś był zapłacić i nie zapłaciłeś.
3: No to ja się z tym nie zgadzam, z takim czymś.
2: No to, wiesz, to, ale to jest zakwestionowane wszystko prawnie, nie? To masz wszystko wedle przepisów.
1: Znaczy, nie, przykład... no, to jest tak, jakbyś nie zgadzał się z faktem, że dajesz mi stówę za używanie mojego samochodu, no nie, miesięcznie, ale mi nie zapłaciłeś. Jakbyś mi przyszedł po 2 latach i powiedział, że masz mi oddać 2400 zł za to, że używałem twojego samochodu przez 2 lata, to ja bym ci nie oddał. To się, stary, od niczym nie różni. Kapitał czy samochód, to jest dokładnie to samo, stary. To jest tak zwane, to jest aktywo. I jeśli umówiłeś się, że będziesz go używał, to jesteś zobowiązany się, że...
3: No, słuchaj, ja w Łudzu wszystko to rozumiem, że jak ja ci pieniędzy nie oddałem, to ty tymi pieniędzmi nie operowałeś, nie pomnażałeś ich. Ja wszystko to rozumiem. Tylko po prostu jedyne, czego nie rozumiem, to dlaczego są takie zbójeckie jakieś...
2: Ja na przykład nie z własnego doświadczenia, ale na przykład z doświadczenia z moich znajomych, którzy brali chwilówki, to tam jest taki wytryk, że na przykład jak pożyczy, oni tam brali pożyczki z tych prowidentów, z tych chwilówek, nie, z tych parabanków.
3: No.
2: Tam był taki wytryk, że jak na przykład taki na korzyść konsumenta, nie, że jak byłeś w stanie na przykład oddać. Mógłbyś na przykład wypowiedzieć umowę w ciągu 2 tygodni, czy 3, zależy od jak była skonstruowana umowa. Jak oddałeś samą kwotę, to wtedy byłeś ten, nie musiałeś oddawać odsetek. Tylko po prostu tyle, co pożyczyłeś. Tylko warunek był taki, że musiałeś to oddać w ciągu tych właśnie, w ciągu tego czasu, w którym się zobowiązałeś według umowy. Powiedzmy, no ja pamiętam, że mi właśnie kolega ten mówił, że 2 tygodnie. A u niektórych było podobno 3 tygodnie.
3: No i?
2: Tak, no.
3: Czy coś z tego wtedy wynika? Bo, no nie wiem.
2: Bo nie, tak, no wspominasz? To wynika, że wtedy nie musiałeś płacić tych dodatkowych odsetek, nie? Okay. Jak się wyrobiłeś w tym czasie.
3: No okej.
2: Okay. No i to i tak jest taki nierealny termin. Jak ktoś bierze taką pożyczkę, no to raczej nie jest w stanie oddać w 2 tygodnie.
3: Ja się spotkałem z tym, że tym firmom, co chwilówki dają, to oni często mają też windykację swoją i im się w zasadzie opłaca, żeby ktoś im nie zapłacił, bo sobie wtedy naliczą zbójeckie odsetki od odsetek i koszty. I naliczą sobie takie koszty, żeby jeszcze utrzymać tą swoją windykację i ją rozwijać i opłaty za to, za sramto. I w rezultacie pożyczyłeś 1000 zł, a oni od ciebie będą wołali jakieś, nie wiem, ogromnej kwoty i bardzo im się to opłaca. No, tak.
2: No, ale mają właśnie taki wytyk zapisany, że jak spłacisz w takim nierealnie...
3: No dobrze, ale to powiedziałeś już, dobrodzieju. Nie powtarzajmy tego samego. Wódz, chciałeś coś powiedzieć?
2: Wiem, ale mam nadzieję, że to wybrzmiało, nie? Że jest taki wytyk.
1: Tak jak mówię, moim zdaniem to jest prosta matematyka. Jak nie spłacasz, nie wnosisz opłaty, za którą się umówiłeś, to ta opłata po prostu powiększa twój dług. Nie widzę w tym nic dziwnego, nie widzę w tym nic nienormalnego. Prosta matematyka. No teraz ja mam inne pytanie natomiast, bo ja nie widzę czatu w tym momencie w ogóle. Tam na pewno się wylewa jakiś szampko fajny, bo jestem w trakcie spaceru, palenia papierosa i picia browara. Samo zło. I mam pytanie w ogóle, jak definiowana jest lichwa? Co to znaczy? Bo używane jest tutaj, to było to słowo padło wiele razy, i co to jest ta lichwa?
3: Według mnie to jest po prostu pożyczanie na procent, inaczej nazwane, bardziej tak trochę po staroświecku i kojarzone wtedy z plemieniem żmijowym, bo wiadomo, że to lichwiarze.
1: Opłata za używanie kapitału, opłata za używanie jakichś tam aktywów.
2: Wiesz, tak? Ja to rozumiem tak, że to zbyt duży procent w porównaniu z tym, co pożyczyłeś.
1: Tak, to jest taka jest współczesna definicja, natomiast pytanie, tak. Ja bardziej pytam o definicję tych, którzy tam mówią, że chcą walczyć z lichwą i na przykład chcieliby wprowadzić bankowość halal, czyli bezprocentową, tak, gdzie pożyczasz kapitał i pomimo tego, że jest inflacja, pomimo tego, że nie ten kapitał mógłby zarabiać, bo na przykład mogłeś nie pożyczyć komuś stówy, tylko kupić za to maszynę i zatrudnić ludzi, czy cokolwiek z tym zrobić, nie, to mimo tego... chciałbyś mieć pożyczanie za procent. No, ja mam dla wszystkich przeciwników tak zwanej lichwy bardzo smutną wiadomość. Bez tego gospodarka weźmie, padnie na ryj i sobie go rozwali. Na amen.
2: To nie ma racji bytu.
1: Oczywiście.
2: Ale też jest na przykład trzeba wziąć pod uwagę, od kogo się pożyczy. Od kogo się pożycza.
1: Oczywiście, że trzeba uważać. No.
2: To jest bardzo ważne, bo na przykład jak bierzesz pożyczkę od parabanku, o którym już przedtem wspomniałem, to ten parabank, nie wiem czy wiecie, ale on bierze pożyczkę od tych głównych banków. Na przykład te wszystkie prowidenty.
1: Wchodzimy w temat, wiesz, szczegóły, nie wiem czy potrzebnie, nie? Ja bym raczej chciał...
2: No, ale nie wiem, myślę, że to jest ważne, żeby takie coś ten, żeby ludzie mieli świadomość, nie? Że skąd się te pieniądze biorą. Te parabanki biorą pożyczkę od głównych banków. Tam też nie mają swoich pieniędzy.
1: A nieistotne to jest tylko to, że bez kredytu nie ma gospodarki. Bo nikt nie ma żadnego powodu, żeby pożyczać pieniądze przedsiębiorcom na rozwijanie swoich przedsięwzięć. Nikt nie ma szansy na to, żeby wziąć pieniądze, na przykład pożyczyć na mieszkanie. Nie ma na to najmniejszych szans. Nie ma gospodarki bez kredytu. To, że żyjemy na tak wysokim poziomie, jak żyjemy, między innymi zawdzięczamy temu, że od pożyczonego kapitału pobierane są odsetki. Że ktoś ci chce pożyczyć, wziąć na siebie ryzyko, żeby ci pożyczyć pieniądze i chce na tym zarobić, to jest oczywiste. Bez tego nie będę miał żadnych powodów, ja jako bank załóżmy, nie będę miał żadnych powodów, żeby komukolwiek, jakiekolwiek pieniądze pożyczyć. Na tym generalnie dyskusję na temat tego, czy lichwa jest potrzebna, czy niepotrzebna, czy jest zła, czy nie jest zła, można w gruncie rzeczy zakończyć.
2: Tak. I stąd się właśnie biorą te restrykcje, że na przykład bank ma wątpliwości, że chce na przykład ci udzielić jakieś tam kwoty na kredyt. No ma prawo, bo mu też na tym straci, nie? Chociaż wiadomo, że no...
1: Może... Z bankami jest inny problem, bo one tworzą pieniądze z powietrza, a to już zupełnie inne zagadnienie. To jest osobny temat i tutaj możemy...
2: Tak, wiadomo, że oni mają swoje nadużycia, nie? Ale też,
1: nie mówię o nadużyciach, nie pieniądza, wiesz? Ale to już jest jakby osobny temat, który nie jest tutaj częścią tej dyskusji. Zakładając, że tak powiem, że mielibyśmy do czynienia z pieniądzem, że tak powiem, nie tworzonym z powietrza przez banki, tak jak mamy to w tym momencie, tylko że pożyczamy kapitał, który jest realnie istniejący, oprocentowanie od tych pożyczek ma jak najbardziej uzasadnienie i bez niego nie ma gospodarki. Nikt nie będzie inwestował, nikt nie będzie pożyczał pieniędzy, jeśli nie będzie miał do tego jakiejkolwiek motywacji, no po prostu.
3: Ja nie jestem wrogiem pożyczania na procent, żeby nie było, nie? Bo też się tu z wódzem zgodzę i tak mam takie przeczucie, takie wyobrażenie, przynajmniej nie znam się na tych sprawach, ale że to dzięki kredytom i pożyczkom mamy szansę wyjść z biedy jakiejś pokoleniowej. Już nie jest tak, że się rodziłeś biedny i umierasz biedny i masz bardzo małe szanse, że do czegoś dojdziesz w życiu. Tak bywało drzewie, nie? A dzisiaj to dzięki tym pożyczkom tylko właśnie jest inaczej, jest lepsza rzeczywistość. Tylko po prostu nie podoba mi się, że jest to jakoś na dziwnych zasadach takich, wydaje
2: właśnie
3: mi się.
2: Właśnie kwestia jest tego, żeby to jakoś uregulować, żeby to były jakieś w miarę uczciwe warunki dla wszystkich.
3: Łecki jeszcze tutaj dzwoni, ale ja już nie odbieram, bo jak będą trzy osoby, to już nikt nie dojdzie do głosu. Jest już limit. Limit. Trzeba było wcześniej dzwonić, jak gadałem przez godzinę. Co, zmywasz się w wódzu?
1: Idę na odsłuch.
3: Dobra, to dzięki za twój głos w takim razie. No, szalom.
2: No to ja może trochę zmienię temat, bo akurat oglądałem walkę o unifikację wagi ciężkiej w boksie. Usyk się bił z Fury. Tyson Fury, który pokonał Kliczka. Powiem ci, że fajna walka. Fajnie to wszystko wyglądało.
3: Tak. To jest boks, tak? Na bokserskich zasadach się bili, tak?
2: Tak, waga królewska, panie.
3: Królewska, czyli jaka? Ciężka?
2: Waga ciężka, no. Oczywiście.
3: No, dobry boks, to dzisiaj lepiej sobie dobry boks pooglądać niż jakieś te fajty MMA, bo one się często kończą w 5 sekund i to nie ma co oglądać. A boks to zawsze boks, nie?
2: No i tam też był taki trochę podtekst polityczny, no bo on tam wyszedł, ten Usyk, nie? Jako taki typowy kozak, taki wiesz, z jakiegoś tam pogranicza między Rosją a Ukrainą. Wiesz, taka typowa stylowa, nie? Jak ci starzy kozacy. No ale kurde, trzeba przyznać, że... Dobra, fajna walka była, wysoki poziom. Bo jednak Tyson Fury to stary bokser, on już tam broni od iluś tam lat z pasu mistrzowskiego. I on tak na początku trochę tak pajacował. Trochę zlekceważył przeciwnika, no bo też trzeba wziąć pod uwagę różnicę gabarytów. Fury był wyższy od niego jakieś, co najmniej o głowę był większy od niego i dużo cięższy. Ale kurde, jak ten go zaczął tam atakować, no to było coś pięknego. Już nawet był knockdown chyba w 10 rundzie, z tego co pamiętam. No ale sędzia sobie przerwał walkę. Jakby nie przerwał, jakby ta walka trwała 5 sekund dłużej, to mogło się skończyć całkowitym knockoutem. No, a ja tak sobie, wiesz, no, ja tak sobie gadam, a ciebie to chyba nie interesuje.
3: Za późno już trochę, wiesz, bo już właściwie miałem kończyć, już mi się trochę nie chce
2: nie,
3: gadać.
2: Ale nie, co nie, dobra, wiem, ale to będzie taka relacja, taka wiesz, że ktoś na żywo relacjonował walkę stulecia, bo to jest walka stulecia, bo po raz pierwszy od dłuższego czasu ktoś ma wszystkie pasy wagi ciężkiej. Także no, możecie sobie lekceważyć mi głos, ale przynajmniej ja na antenie z tego radia powiedziałem cię jako pierwszy.
3: No i fajnie, spoko. Dobrze jest trochę wcześniej dzwonić, a nie na przykład już jak jest prawie 8 godzin. No rozumiem, tylko tak mówię ogólnie, nie, że już trochę jestem sflaczały i już nie będzie za bardzo tutaj jakiejś interakcji, za bardzo już nawet nie odbieram już ludzi, już się tu powoli żegnam. Także puszczę jeszcze od Łeckiego muzyczkę, country na koniec. No to co, będziemy się żegnali, dobrodzieju. Następnym razem może sobie pogadamy.
2: Oczywiście, jeszcze. Że... No. Nawet nie liczyłem na jakąś dłuższą rozmowę, bo ja powiem ci szczerze, że tak, że zadzwoniłem tylko, żeby ci powiedzieć o tej walce z Łeckiem. A że się nawiązała gadka z Wudzem, to troszkę się przedłużyło.
3: No dobra.
2: Także no, ale nie miałem ci zamiaru zawracać gitary.
3: Nie, wszystko spoko. Po prostu już trochę zmęczony człowiek. No to co? To dzięki w takim razie za telefonik. Trzymaj się.
2: No, utrzymaj się. Na razie.
3: Hej, na razie. No dobra, to w takim razie na dowidzenia. Puścimy Noce w Rydzyku. To ciekawy tytuł. Nostalgiczne country Twenji. Nie wiem, co to jest. Dobra, tu wyciszę. Jasiek ubolewa, że tak ważny temat lichwy skończył się na igrzyskach. No, tak, zeszło na igrzyska. No, także to podsumowując, w sumie to mamy trzy definicje jakby tej lichwy. Pożyczanie na procent, pożyczanie na duży procent, I nie tyle odsetki, co odsetki od odsetek. No ale wódz tutaj tłumaczył, że odsetki od odsetek są właściwie czymś takim względnie normalnym, naturalnym, no i że jak to inaczej zrobić. Bo płacisz za też za czas. Jakby w którym ktoś mógł sobie tymi pieniędzmi obracać, pomnażać je, spekulować sobie i nimi operować. No. Ale czy to muszą być koniecznie odsetki od odsetek? Czy to nie mogą być jakieś opłaty stałe, nałożone, po prostu umowne opłaty za niedotrzymanie czasu spłaty głównych odsetek, tylko to muszą być odsetki od odsetek, na przykład, nie wiem. Na stronie Lechistanu masz, krawiec, definicję lichwy. No, jakbyś mi na szybko wkleił linka do tej strony, Skype'a nocnego znasz, na przykład do tej podstrony, to chętnie przeczytam tą definicję lichwy, jaka tam jest. Domyślam się, że to może być jakaś nieco alternatywna na przykład, albo według Jaśka definicja lichwy na przykład. Jest to nieuczciwa, żmijowa spekulacja pieniądzem stosowana przez plemię żmijowe w celu zniszczenia lechitów, upodlenia ich, coś takiego. Tak żartuję, nie, sobie, ale no wiecie, jak słyszymy Lechistan, to Lechistan Info. Dobra, to sprawdzę jeszcze. Jest Lechistan Info. Strona dosłownie jak z lat 90. Słuchajcie, 100 różnych czcionek, obrazeczki tutaj. No tak wygląda troszeczkę. Ręcznie pisana czcionka. Jak mógłbym coś doradzić, dobrze byłoby to zrobić może troszeczkę tak nowocześniej. Strasznie trąci myszką. No i teraz musiałbym znaleźć tą definicję. Tu są audycje z Janem, Stop Lichwie. Antysemickie obrazki różne. Prawdziwe nazwiska polityków, nie te, które nam tu mamy. Aaron, prezydent Aaron, prezydent Berek, prezydent Lewi, prezydent Izak i prezydent Lejba. No. Dobrze, no to ja nie będę szukał chyba tej definicji lichwy, bo zanim się tu reptiliańskie strzykawki. O, stop lichwie. Dlaczego 100 głupców nie wybierze jednego mądrego? Dlaczego 100 mądrych nie wybierze jednego głupiego? Karykatura chytrego Żyda jest tutaj wszechobecna, widzę. Dobra, następnym razem, ja nie będę szukał tego teraz. Dobra, zmęczenie bierze górę w pół do trzeciej. To jeszcze muzyczka od Łeckiego, a ja się już z wami żegnam. I Jasiek być może napisze, no i proszę, wyjaśniło się, kim jest krawiec, nie chce ciągnąć tego tematu, kto mu zapłacił, no wszyscy wiemy kto, już nie będę mówił, plemię żmijowe. No, nie, to bardzo chętnie ten temat, do tego tematu wrócimy, ale może już nie dzisiaj. Powiem tak dyplomatycznie, Jasiek, zbyt poważny temat, żebyśmy w tak głupiej audycji o tej porze o nim mówili. Krzychu, tak, widzimy cię, Krzychu. No to muzyczka na koniec. A ja się już żegnam. Pa, pa, pa.

Na koniec dałem jeszcze Dorianowi bana na 24. Proszę, nie obrażaj pan dobre, bo my pana nie obrażamy. No, i od kanali będzie tu wyzywał kultury trochi kultury. No, dobra, spadam, nara.

0: I witamy bardzo serdecznie na antenie Nocnego Radia w poniedziałkowy wieczór. Wita was bardzo serdecznie syn nieślubny Oppenheimera i czarodziejki z Księżyca Potrzeba oraz...
1: Poniedziałkowy wieczór. To czas, w którym specjalnie dla was, kochani, nadajemy Nocnego Marka, czyli audycję, w której możecie nieco rozluźnić wasze napuchnięte od stresu zwieracze. Chciałem jak potrzeba trochę się przywitać po odsłuchaniu Nocnego Marka.
0: Oj, błagam cię, aż tak źle chyba nie było. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, kurde, muszę to odsłuchać, czy tak źle dzisiaj wyglądało. A dzisiaj przygotujcie się na konkretną dawkę naszych przemyśleń, naszych jakby to określić, naszych spostrzeżeń dotyczących naszego dzisiejszego szarego świata. Ale chyba zaczniemy od donejcika, który nam wpadł, a donejcik wpadł nielichy.
1: Zgadza się. I tutaj wielkie pozdróweczka dla bardzo sympatycznej skądinąd osoby, dla Danusi.
0: Tak, bardzo dziękujemy. Dla takich momentów chce się żyć i chce się ciągnąć to wszystko dalej, chce się starać jeszcze bardziej i mam nadzieję, że nie zawiedzimy twojego zaufania. Siedzimy u ciebie w kieszeni. Także nie, serio. Dzięki, wielkie dzięki za wsparcie. Dziękujemy również naszym sponsorom na Patronite i dziękujemy naszym klientom na Żebrotroniksach.
1: A tym, którzy nic nie wpłacili, dziękujemy za to, że jesteście i za to, że jesteście, jacy jesteście. Skąpi.
0: Oj, krawiec. Nie no, to nie jest tak. Oni też są fajni, oni też są spoko. Jak się bardziej postaramy, to też wpłacą. To jest, wiesz, sygnał dla nas, że musimy troszkę bardziej popracować. Tak, Radek, też dziękujemy. Za Patronite'a jak najbardziej dziękujemy.
1: Dziękujemy. Nie no, wszystkich was kochamy tak naprawdę, bo wszystkie dzieci się kocha. Te
0: ale
1: trudne,
0: niektóre się
1: i te...
0: kocha bardziej?
1: No i nie no, bo wiecie, żeby nie było, że tacy wyrachowani jesteśmy. Po prostu ja ostatnio stwierdziłem, że musimy jednak troszkę tutaj popracować nad strefą premium, żeby dopieścić naszych kochanych tutaj patronów, sponsorów.
0: No, no właśnie,
1: i nowe sporo
0: rzeczy się pojawiło. Kurczę, aż nie było mnie przez weekend, wchodzę na strefę premium i wow, słuchajcie, naprawdę warto, może tak, bo tego chyba nie widać na co dzień, jest Lorem Ipsum o mordercach, jest właśnie nasze czwartkowe gadanie, jeżeli dobrze pamiętam, luźne gadki idiokratyczne i no właśnie, przeprowadzkowe i luźne gadki o wszystkim i o niczym, tytuł dość wymowny, nawet nie wiem co to jest.
1: A ale będzie tak. Więcej, będzie jeszcze więcej. Potrzeba też dorzucił swoją kwaśną audycję. Też no, dostawałem opinię, że podobało się.
0: Świetnie, bardzo mnie to cieszy.
1: No,

0: I w ogóle, no, fajnie, fajnie, że coś się dzieje. To dzięki wam się dzieje. Dzięki tym, którzy komentują, piszą, pojawiają się na czacie. To wszystko też jest świetna robota, bo dzięki temu medium żyje sobie. I ja jestem w piekło wziętym, jak to mawia Zenon.
1: Oj tak, zdecydowanie. Chce się robić dobrze, dobrze, fajnie. Teraz mamy wakacje, mamy więcej czasu. Także tutaj, no może pod koniec audycji zapowiem, bo teraz jeszcze nie wszyscy weszli, ale będzie coś wielkiego, będzie już na początku, już w przyszłym tygodniu. Ale o tym będzie później.
0: Oj, będzie się działo, ja już wiem, ale nie powiem, nie ciągnijcie mnie za język. Choćbyście nie wiem, jak tutaj pisali, to ja nie powiem, będę milczał.
1: Krawiec, wypluj tego ziemniaka, bo się udusisz. Wdech, wydech, wdech, wydech. Włącz sobie tę trójkę, którą ci włączyłem. Wdech, wydech. A nie, widzę, że jednak już sporo się was tutaj zebrało, także chciałbym tutaj już oficjalnie zapowiedzieć, że najprawdopodobniej albo we wtorek, albo w środę, jeszcze nie wiem, w który dzień konkretnie, ale będzie moja planowana 12-godzinna audycja. Mam nadzieję, że tyle czasu wytrzymam. Rozpocznie się o 9 rano, także jeżeli będziecie gdzieś na fabryce, czy u siebie w pracy, spokojnie będziecie mogli sobie włączyć nocne radio i posłuchać, jak to by wyglądało nocne radio, gdybyśmy byli zwykłym takim, no może nie mainstreamowym, bo mnie tutaj zaraz jakaś koza ugryzie, ale jakimś takim radiem, takim bardziej radiem konkretnym. Także będą newsy, będzie prognoza pogody, będą przeróżne rzeczy, na które już niedługo szykujcie się, bo będzie naprawdę dużo. Mam nadzieję, że dociągnę do 12 godzin. Jeżeli nie, cóż, trudno, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wtorek lub środa, przyszły tydzień, 12-godzinna antena, audycja na antenie nocnego radia, na żywo, tylko u nas, tylko takie rzeczy.
0: Jak to dobrze, że powiedział, bo ja już, mi już oko wypchnęło prawie od tego, tak starałem się nie zdradzić, jak tu Zenon pisze, że jak chce ten, ma taką strategię marketingową, jak chce, żeby coś wszyscy wiedzieli, to pisze do mnie i zaczyna od tylko nie mów nikomu. No ja jestem trochę papla, dlatego nie mówcie mi nic. Właśnie.
1: Dobra, krawiec, to ja ci powiem w sekrecie, bo to powiem ci w sekrecie, że pierdolisz. No.
0: Że pierdolę?
1: Tak.
0: To bym dupą ruszał.
1: A no właśnie, kurde, tak jak pies Pawłowa, nie? Jak usłyszysz, to od razu to mówisz.
0: No.
1: Natomiast chciałbym w ogóle dzisiejszego nocnego Marka zacząć bardzo pozytywnie, bo weekend, który mam za sobą, bardzo pozytywnie mnie nastroił i tu absolutnie nie ma żadnego trollowania i złego wilkowania po mojej stronie. Byłem w sobotę na meczu koszykarskim Marcin Gortat kontra Wojsko Polskie. Marcin Gortat jest to jedyny obecnie Polak w NBA oraz jedyny w historii Polak w NBA, który doszedł do finałów NBA. Zarabia jakieś 13,5 miliona dolarów na rok, przynajmniej ma na tyle kontrakt podpisany i zamiast sobie wybudować willę w Arizonie, stwierdził, że założy w Polsce fundację Mierz Wysoko, która zajmuje się tak głównie dwoma rzeczami. Z jednej strony jest to promocja sportu, promocja właśnie koszykówki. W ciągu ostatnich kilku tygodni w kilkunastu punktach, chyba w dziesięciu dokładnie punktach kraju założył obozy koszykarskie dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego również bardzo wspomaga weteranów, bo to jest, wiesz, to jest taki fajny, zdrowy patriotyzm, który on reprezentuje i chyba po raz pierwszy w życiu miałem prawdziwą przyjemność stanąć do hymnu i go odśpiewać z dumą. Ponieważ nie czułem, że jest on jakoś tam, wiesz, nadużywany, wykorzystywany i tak dalej. Właśnie byłem na tym meczu, który no, był takim spektaklem troszkę sportowo-komediowym, transmitowanym. Zresztą możecie relacje z niego zobaczyć na Facebooku Marcina Gortata. Natomiast jedną taką bardzo, bardzo ciekawą rzecz, jaką zauważyłem, Gortat chyba bardzo lubi płacz dzieci. Mianowicie, kiedy tam się zebraliśmy, ponieważ otwarcie bram miało miejsce 2 godziny przed rozpoczęciem meczu, zajęliśmy nasze miejsca i mnóstwo właśnie tam dzieciaków biegało, coś tam trenowało, rzucało tymi piłkami, jak się później okazało. W trakcie, tuż przed meczem i po drugiej kwarcie miał być rozlosowany wśród 10 wybranych najlepszych graczy z każdego z tych obozów bilet na mecz Gortata do Los Angeles, wycieczka do Stadów. Kurde, no, mając kilkanaście lat, coś średnia wieku mniej więcej 10 lat, tak jak patrzyłem, 10-12 lat, no fajnie by tak było sobie polecieć na mecz koszykówki, nie? Szczególnie jeżeli tym tematem się jarasz i chce ci się po prostu zacząć się w to angażować. Natomiast była taka zorganizowana pewna przebieżka, że trzeba było zrobić jakiś slalom, przerzucić tutaj, zrobić dwutakt, rzucić wolnego, potem przebiec przez obrońców i tak dalej. No i jedno z tych dzieci, które miało osiągnąć najlepszy czas, miało dostać ten bilet. Z pierwszego przebiegu, który miał miejsce przed meczem, wybrano trzy najlepsze czasy i po drugiej kwarcie, w trakcie przerwy, przeprowadzono właśnie drugą rundę, gdzie jedna z tych osób wygrała, po czym Marcin Gortat wziął mikrofon i stwierdził, że u niego nie ma przegranych i tak naprawdę wszyscy lecą do Los Angeles.
2: Jej! To
1: stary, aż mi oczy się zaszkliły, nie? Stary, to było tak piękne, a dzieciaki dosłownie ryczały, nie? Bo sobie wyobrażam, oj kurde, pomyliłem się tutaj o ćwierć milisekundy, źle rzuciłem tutaj, źle zrobiłem dwutakt i mi nie weszło. I takie, ej, kuźwa, nie? Ja pierdzielę. Po prostu tyle pozytywnej energii, która była na tym meczu, wow, absolutnie wow. Także naprawdę, naprawdę polecam. Następny taki mecz będzie gdzieś w Polsce za rok, także polecam, nawet jeżeli się nie jaracie koszykówką, jest niesamowite show, zrealizowane troszkę właśnie w takim stylu amerykańskim, cheerleaderki, jakieś maskotki wystrzeliwujące z działa pneumatycznego, koszulki w stronę widzów, Agnieszka Radwańska i Ula Radwańska, które wystrzeliwują swoimi rakietami piłki tenisowe z ich autografami. Tych piłek poszło w ludzi tyle, że ja pierdzielę, więc naprawdę fajny, fantastyczny spektakl.
2: No widzisz, wśród takich właśnie konkursów dla dzieci faktycznie nie powinno być przegranych. Przecież taki maluch to on strasznie przeżywa to i tak, no to taka tragedia, nie? Ja pamiętam, sam miałem taką tragedię. Kiedyś na ośrodku wczasowym był konkurs na najładniejszy wierszyk. Tylko ja nie znałem żadnego wierszyka i tak biegałem, się pytałem, czy ktoś mi może wierszyk. Do ciotki pobiegłem i ciocia mi taki wierszyk podsunęła, żebym powiedział. Dwaj murzyni na pustyni złapali grubasa, nie wiedzieli, co z nim zrobić, obcięli mu...
1: Rękę!
2: No i ja poszedłem i powiedziałem, ale za późno się zjawiłem i wygrałem jakiś taki koszmarny, nędzną nagrodę, a chciałem strasznie miecz Himena i się rozpłakałem.
1: Jaki niewdzięczny, kurde, dostał nagrodę i jeszcze pyskuje.
2: Chciałem miecz Himena.
1: Nie no, wiesz, akurat zdobywca pierwszego miejsca dostał jeszcze piękny, wielki, lśniący puchar, który wyglądał jak z aluminium, także może go sobie założyć na głowę i ochronić się przed promieniowaniem mind control. Natomiast naprawdę, tak troszkę sceptycznie, troszkę na siłę, bo tak poszedłem bardziej dla ludzi, z którymi tam byłem, niż żeby faktycznie coś tam odczuwać. Zresztą w życiu nie byłem na meczu koszykarskim, ale ubaw popachy, tym bardziej, że to nie była taka brutalna rozgrywka, tylko faktycznie ostro, komediowo i na luzie do tego wszystkiego podeszli.
2: Nagroda z aluminium. To też mi przypomina, kiedyś koledze, u którego pracowałem w agencyjce interaktywnej, zepsułem nagrodę taką z Plexi, dostał jakieś tam e-awards czy coś, a ja tak patrzę, takie jakieś liche, to takie tu z plastiku, tu jakaś Plexa wycięte krzywo, tak zakręciłem sobie tym i się oderwało, strasznie był zły, bo to nagroda w końcu.
1: Mi się przypomina moja znajoma ze studiów, która miała już swoich rodziców na emeryturze i kiedyś jak do niej pojechaliśmy, bo tam wizytowała swoich rodziców raz na pół roku, pojechaliśmy do niej na jakiegoś grilla czy coś takiego. Piękna, piękna miejscowość na Lubelszczyźnie. No i wchodzimy, no taki domek na wsi, jakaś taka obrzydliwie brzydka sterta kamieni. Tak jakbyś z wywrotki zrzucił dwie tony kamieni. I ona tak patrzy, ej, co to za gówno, kto tutaj to wyrzucił, nie? Ojciec się popłakał, a matka podeszła do niej, a to jest skalniak, którego taki ogród skalny, który twój ojciec robił przez ostatnie pół roku. Ale to naprawdę wyglądało, jakby ktoś tam po prostu, wiesz, zrzucił z naczepy dwie tony kamieni.
2: W osiedlu Swoboda, w komiksie kultowym, pamiętam, była taka scenka, że taki skalniak sobie jest i tabliczka, nie deptać skalniaka. No, jak można deptać skalniaka? To trawnik można podeptać, a skalniaka to ciężko.
1: Nie deptać prawników.
2: A ja sobie poczytałem, próbowałem, bo ostatnio zamawiałem sobie jedzenie, zaszalałem, mamy hojnych sponsorów, to zaszalałem i sobie na pyszne.pl zamówiłem pyszną rzecz. I, ale tak się zastanowiłem, bo wszyscy tam mają bardzo wysokie oceny, tam 4 na 5, 5 na 5, 4,5 na 5, same takie, nie? Tak, a poszukałem tych, co mają właśnie taką marną strasznie ocenę ogólną, no i postanowiłem poczytać komentarze, jakie tu wystawili właśnie ci, którzy dają jedną gwiazdkę, tam dwie gwiazdki. No i mamy tutaj tak, z caps lockiem, pierwszy komentarz, nie dostałem zamówienia, jedna gwiazdka, czyli w ogóle nie przyszło. Zamówienie przyszło letnie i niekompletne, brak zamówionego dodatkowego pojemniczka z sosem, czas zgodny z deklarowanym przy złożeniu zamówienia. Nawet smaczne, ale rozmiar mega to chyba coś nie teges. Choć był ciut większy od normalnego. No to taki normalny względnie komentarz. Ale tu mamy na przykład ciekawy, bo jest 4 gwiazdki na 5 i komentarz pyszne, ale zimne.
1: Znaczy nie wiem, tak jeżeli chodzi o moje zamawianie przez internet, to powiem tak, jak się zostawi dostawcy przynajmniej te 2 złote na piwku, to kurde, oni się potem będą dwoić i troić, żeby przyjechało szybko, żeby przyjechało ciepłe i nawet, że kucharz się bardziej postara, także nie wiem, no jest jakoś to sensownie rozdzielane w ten sposób, a kupić sobie komentarze takie, żeby, nie wiem, nieuczciwie walczyć z konkurencją. Pamiętam, jak moja jedna z fajniejszych burgerowni, nie moja ulubiona, ale jedna z fajniejszych burgerowni otworzyła sobie filię w innym miejscu miasta. Wiesz, i tak kliknąłem sobie na Facebooka, na te ich opisy i tak patrzę, że kurde, ale tutaj, że wiesz, że ktoś na miejscu kupił sobie burgera i z tego burgera wylazły 2 pluskwy. I to tak nawet ktoś się za bardzo nie starał, nie? Zresztą nie oszukujmy się, nawet kiedyś była akcja suplementów pewnego ptaka, kiedy jeszcze miał włączone możliwość komentarzy na Facebooku, że ludzie zostawiali mu opinie w stylu zamówiłem sobie witaminę D3, odkręciłem słoiczek, a w środku było nasrane, nie polecam.
2: ciekawy też jest komentarz, właściwie było już zimne, ale nadal pyszne i 5 gwiazdek na 5, czyli ta restauracja w sumie powinna się specjalizować w dostarczaniu zimnych hamburgerów, zimnych kebabów, zimnej może pizzy, skoro takie pyszne, że dają 5 gwiazdek.
1: Na sushi się muszą przerzucić.
2: co my tu jeszcze mamy? Czekam już ponad 2 godziny. Gdybym nie zadzwonił, nawet bym się nie dowiedział o tym opóźnieniu. Kebab dobry, mięso grubo krojone. Niestety, przyjechał prawie zimny, więc to wszystko zimne wysyłają. Więc trzeba było podgrzać. Co do sosów, no.
1: A jak się nazywa knajpa? Bo może to jest jakieś coś, zimna pizza albo coś takiego?
2: Ale to faktycznie nieraz się długo czeka. Ja ostatnio z 2 godziny czekałem, a tu ludzie piszą, że zamówili o 16, a przyszło o prawie o 19. No to nieźle, nie? Chcesz sobie coś zamówić? Co to za fajerwerki puszczają? Słuchaj, jest jakieś święto dzisiaj, czy jakiś mecz?
1: Może ktoś ma ślub, wesele, czy coś takiego. Zimne.pl albo coś takiego, nie? Że zamawiasz sobie pizzę i piwo i piszesz, pizza co prawda ciepła, ale piwo było zimne.
2: No, spróbujcie sobie poszukać takich właśnie najgorzej ocenianych knajp, to może to coś tam ciekawego, patrzycie, zimna pizza, ale pyszna, na przykład, no.
1: No czekaj, aż sobie przejrzę.
2: A czy wy zamawialiście coś na tego typu serwisach? No teraz popularny jest też Uber Foods na przykład, dzięki któremu możecie sobie zamówić żarełko skąd tylko chcecie, na przykład z Max Racha, który gdzieś tam jest, a nie dowozi, jak wiemy, chyba tylko w Warszawie w McDonald's można zamówić coś z dowozem. No a Uber Foods przywiezie wam zawsze, tylko no nie jest droga dostawa, tam 5 zł czy tam 7 zł, jakoś tak czasem wychodzi, ale no trzeba podać numer tam karty, coś, a ja się zawsze boję, że mi ukradną pieniądze.
1: Słyszałeś o czymś takim jak ubezpieczenie? Mnie to kosztuje 2 złote miesięcznie i raz faktycznie miałem sytuację, jak mi ukradli, jak mi skradziono portfel w komunikacji miejskiej. Tam ktoś zapłacił sobie tym zbliżeniową, natrzepał tam 200 zł, oddali mi to jeszcze tego samego dnia. To znaczy w momencie, kiedy złożyłem swoją skargę, to najpierw oddali, a potem ją rozpatrywali. A wiem, że masz w tym samym banku co ja.
0: On wszystko wie. Ja się coraz bardziej boję.
2: No, przypominamy, że możecie też nas potrolować troszeczkę, wysyłając donejciki. Powinna Iwona, czy tam syntezator mowy Jacek, blacha, przeczytać. Powinno działać. A wiesz, że w Norwegii jest zakazany boks i walki MMA i w ogóle nie wolno się bić? I no, jest delegalizacja boksu w Norwegii. Nastąpiła w 81 roku już, przez jakiś śmiertelny wypadek na ringu. No i za organizowanie zawodów bokserskich, walk MMA i tym podobnych imprez grozi kara do 3 miesięcy więzienia. Niby nie dużo, no ale kto chce iść do więzienia?
1: Tak szczerze, to biorąc pod uwagę, ile na takim evencie można zarobić, to spokojnie bym te 3 miesiące pierdla zniósł. Jeszcze bym sobie kontakty wyrobił, kurde, żeby potem te pieniądze wyprać. Ale wiesz co, jeszcze wracając do kwestii żarcia na wynos, to też taka historia z soboty, gdzie sobie zamówiliśmy potem pizzę. Pizza przyszła bardzo szybko, po 20 minutach, mimo że tam zaznaczyli, że będzie to trwało godzinę, no ale mówię, no zawsze zostawić jakiś napiwek i wtedy o tobie pamiętają. No i już tak pizza prawie się kończy, pyk, SMS. Twoje zamówienie z pizzerii już do ciebie jedzie. Tak sobie myślę, kurwa, wysłali drugą czy co? Także pizza portal pod tym względem troszkę nie ogarnia.
2: Kamień do Kuro na czacie pisze, że tam jest bardzo miłe więzienie w Norwegii. No, może tam, ja przypuszczam, że tam by mi było lepiej w więzieniu niż tu w Polsce, w mieszkaniu, gdzie mieszkam. Lepsze wszystko by było.
1: No, o więzieniach tam trochę wiemy z historii Breivika, tak?
2: Jeszcze konsolę do gier bym dostał, obiadki, pani by przyszła, sprzątała i by się pytali, czy mi nic nie doskwiera, czy okienko otworzyć. Czy masaż stóp zrobić? Może fajnie. A może tam jakiegoś takiego słupa można wziąć, jakiegoś żula, który będzie niby tym organizatorem i jego zamkną, zarobią miliony. No ale tam ponoć te walki się odbywają na jakichś statkach, które pływają tam po wodach międzynarodowych, gdzieś tam, wiesz, próbują to prawo omijać. No ale to za kraj, no chcesz sobie na sportowo się tam pospalingować coś, a tu ci wyskakuje pan policjant i synek, bo jak ja ci pierdolnę, to cię krew zaleje. Nie ma takiego bicia. Co ty tu mam, kurwa masz?
1: Czekaj, bo tak patrząc na czata, mam wrażenie, że Floki chce ci ukraść telefon.
2: Floki? Czy mam jakiś problem, się pyta. Problem. Nie mam.
1: Masz jakiś problem?
2: Problem. Ale co? Co? Czemu telefon ukraść? Co jest?
1: No, bo są tacy ludzie, którzy ciemną nocą na przystankach właśnie tak bardzo dbają o ciebie i tak, wiesz, podchodzą ci, masz jakiś problem?
2: Problem. Nie mam żadnego problemu.
1: Masz jakiś problem?
2: Ale popatrz, dawniej wojowniczy wikingowie, a dzisiaj tam w ogóle nic nie wolno. Ja tu mam jeszcze listę w ogóle, czego nie wolno w Norwegii. Ale wyobraźmy sobie taką scenkę. Jakiś wiking się przeniósł za pomocą jakaś mgła z kosmosu, dziwna, zakrzywiła czasoprzestrzeń i on się przeniósł do czasów współczesnych. Tam sobie idzie, śpiewa i podśpiewuje sobie z toporkiem. Jeszcze nie zauważył, że się przeniósł. Idzie sobie tam, śpiewa. Palić, gwałcić i rabować, żadnej dziewce nie żałować. Siedzieć w karczmie i pić piwo, taki topornika żywot. Hej! A tu spotyka tych współczesnych Norwegów i oni, no właśnie, czego zabronią tego wikingowi, temu wikingu? Na przykład handlu w niedzielę. No to u nas też w sumie. Używania zwykłych żarówek, no to nie problem, bo on nie wie, co to żarówka, ale nie może prezentować tytoniu i akcesoriów do tytoniu, jak se sklepik będzie chciał zrobić, to też nie może.
1: A wiesz co, akurat to z tym się zgadzam, jako człowiek, który zerwał z nałogiem, powiem, że samo to, że widzisz możliwość kupna, to cię troszkę prowokuje. I jeżeli ktoś chce, to i tak sobie kupi. Niech to będzie spod lady. Jak, to tak psychologicznie naprawdę dla osób, które zerwały z nałogiem, jest irytujące, jest trudne i za takim zakazem jak najbardziej bym się podpisał.
2: No, ty zamordysto. A zakazałbyś sprzedaży wina? Bo też nie wolno w Norwegii. Ani grać w pokera też nie wolno.
1: A w Pokémony?
2: W Pokémony chyba wolno. Nie wiem, czy może zakazali też tej gry z szukaniem Pokémonów, bo tam ludzie naprawdę dziwne rzeczy robią. Wchodzą na jakieś mosty, po dachach biegają, ktoś tam się zleci, ryjse rozwali.
1: No tak to zwana gra Pokémon Go, że wcielasz się w Mongoła kieszonkowego, który sobie szuka czegoś.
2: Wódka dopiero od 19 lat jest dostępna. Paczki papierosów zawierające 10 sztuk też są zakazane. Tytoń do fajek wodnych zakazanych. Picie alkoholu w miejscach publicznych. Sprzedaż alkoholu w dzień wyborów. Sprzedaż wina w sklepach. Nalewanie podwójnych drinków. Pędzenie własnej wódki. Nic nie wolno. Ten wiking by na zawał umarł, jakby się dowiedział, że nawet się bić na żarty nie wolno, ani winka robić, ani wódeczki. Nic nie wolno.
1: A jakbym tak sobie odpalił z kumplem Mortal Kombat na konsoli, to i wtedy ten kumpel: ha, ja tu jestem z policji norweskiej, idziemy do pierdla, panie potrzeba.
2: Nie ma takiego bicia, synek, co to, koniec imprezy, i cię skuwa i koniec. No nie ma, wszystko zakazane w Norwegii. To jest taki kraj, w którym, taki mówi się, że taki lewacki kraj, gdzie właśnie lewacy to chyba są tacy, że zrymowałem, lewacy to są tacy, że nie wolno ci się napić nawet po pracy. Nic nie wolno. Jak powiesz do kobiety, proszę pani, to do więzienia idziesz, bo to może ona się nie czuje kobietą. To jest osoba.
1: Osobliwość.
2: Osobliwość, no nic nie wolno. Chciałbyś żyć w takim kraju, gdzie nic nie wolno? No niby bogaty kraj i chyba ludziom tam się dobrze żyje, chociaż nic nie wolno. Może ja bym mógł.
1: Znaczy, wiesz co, w momencie, kiedy trafiłbym do kraju, gdzie są takie obostrzenia, tutaj nie wiem, może jakiś słuchacz z Norwegii zadzwoni, bo wiem, że paru słuchaczy, tylko nie wiem, czy oni są z OFA, czy nie z OFA, natomiast na pewno ktoś... Mamy Szwecja, Norwegia, mamy z Norwegii przynajmniej trzech stałych słuchaczy i tutaj nas sprostują pod tym względem, ale w sytuacji, kiedy wiesz, że tej wódki można ją kupić między tam 19 a 20 tylko podczas wieczorynki, to po prostu sobie nakupisz tej wódki na zapas i tyle, tak? To nie jest coś takiego, żebyś miał z tym jakiś problem, tylko no tak samo jak teraz w Polsce w paru miastach jakiś czas temu pojawił się pomysł prohibicji, żeby nie sprzedawać alkoholu po 22. I dla mnie prywatnie jest to całkiem sensowny pomysł, dlatego że po 22 no to kupujesz, jeżeli już jesteś pijany i chcesz się jeszcze troszkę dowalić. Więc no, to ma jakieś takie prozdrowotne, prospołeczne podejście. A jeżeli wiesz, a jeżeli jesteś człowiekiem, który zna swoje możliwości i jest w stanie sobie zaplanować swoje życie na 4 godziny do przodu, no to sobie kupisz wystarczająco tego alkoholu, tak?
2: Tak. Tymczasem przyszedł donejcik, a potrzeba go nie słyszał i gadał i zagłuszał w sposób bezczelny, z pełną premedytacją, mimo że nie wiedział, ale on na pewno wiedział. To ja wam przeczytam. Sponsor generalny na napiwek dla dostawcy pizzy. Pozdrawiam żonę Zenona. Co? 2 złote. Ja chyba mam jakieś podejrzenia, kto by to mógł być.
1: Tak, także nic o tym nie wiemy.
2: Pozdrawiam żonę Zenona, ale bezczelny.
1: Jakby imienia nie miała, nie?
2: Zenon tutaj zareagował na czacie, pisząc niecezuralne słowo na K. Zakazane.
1: Karol?
2: A Floki dziękuję za pozdrowienia. No.
1: I tak trzeba robić, pamiętajcie. Skoro już jesteśmy przy zakazach i może nie tyle nakazach, co bardziej takim rzeczom, które komuś sprzyjają, to jakiś czas temu pojawił się pomysł na podatek od przemocy w grach. Co prawda źródło jest całkowicie nieweryfikowalne, ponieważ pojawiło się to na stronie antyradio.pl, a post na Facebooku, do którego zalinkowali, już nie istnieje, więc prawdopodobnie był to jakiś czyjś chory wysryw i nie miało żadnej przyszłości, ale podatek ten miałby wynosić 10% wartości sprzedaży i byłby pobierany w przypadku gier, które zyskały oznaczenie o kierowaniu do osób dojrzałych bądź tylko dla dorosłych. Z rynkiem gier jest o tyle trudno, że jeżeli masz ten rating 18+, to wtedy przykładowo nie, z tego co pamiętam, może ktoś mnie poprawi, ale z tego co pamiętam, to w Stanach Zjednoczonych takie gry są tylko i wyłącznie sprzedawane spod lady. Nie możesz ich wyłożyć grzecznie na półkę, tylko jak ktoś przyjdzie i wie czego szuka, no to wtedy sobie ją zakupi. Natomiast mam tutaj dużo ciekawszy news. Polski rząd

0: jak wiedzieć, jak również z myślą o przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom gospodarczo-kulturowym przewag konkurencyjnych występuj... Co za bełkot, Jezus! Na rynkach zagranicznych, a także mając na względzie zagraniczną promocję polskich treści kulturowych poprzez gry wideo oraz pozytywnego wizerunku Polski, planuje się wprowadzenie ulgi podatkowej na produkcję gier kulturowych. I to jest, to troszkę pije do gry Ancestors Legacy, gdzie możemy się między innymi wcielić w kampanii w wojaków pod sztandarem Mieszka, ale kurde, jakby zrobić takiego RTS-a, który opowiadałby o bitwie pod Grunwaldem, przecież to kurde faktycznie jakiś konkret. A do tego jeszcze ulga podatkowa. O!
1: Tymczasem znowu przyszedł donate, kiedy mówiłeś.
0: Ja pierdzielę, robicie to specjalnie.
1: No robią, ponieważ Zygi Solosz wysłał. Zygi Solosz. I wiadomość jest taka. Test zagłuszania potrzeby. 1, 2, 3. Też pozdrawiam żonę Zenona. 1 złoty.
0: To nie wiem, to ewentualnie mnie wyciszaj, a potem powiesz, że mnie wyciszyłeś.
1: To może tak jak w którejś audycji było, jak tylko usłyszę, że donejcik przychodzi, to będę krzyczał CICHO!
0: Pamiętam tego nocnego Marka. Ale słuchaj, ale sobie wyobraź na przykład, jak mieliśmy takie różne symulatory lotu, tam IU-2 Szturmowik na przykład, który dużo, czy jakieś takie bardziej współczesne, jakieś takie bardziej arkadowe. Wyobraź sobie, że właśnie wcielasz się w kapitana Protasiuka i musisz wylądować we mgle Tupolewem.
1: O, dobre. No, kiedyś jeden podcaster znany, Martin Lechowicz, zrobił grę patriotyczną, tak się nazywała, gra patriotyczna i właśnie tam się leciało trupolewem i butelkami od wódki rzucało w coś tam z tego samolotu, w jakieś ptaki czy coś. I to dosyć chętnie ludzie w to grali nawet. No to obawiam się, że na taką grę patriotyczną i tam jakieś takie teksty leciały, wycinki z filmów, wiesz, jakieś tam żuli czy coś, kurwa, coś tam. No, nie wiem, no na taką grę by raczej nie dostał żadnej ulgi, a raczej by, chyba by doznał sam ulgi za kratkami.
0: Albo tak patrząc na naszą taką codzienną rzeczywistość, taką grę na troszkę jak Heavy Rain, Detroit Become Human, czy kurde, jak się to nazywało? Dobra, wiesz o co chodzi. Gdzie jest właśnie duże postawienie na decyzyjność. I wyobraź sobie, wracasz sobie z piwa z kumplami z głównej ulicy do swojego domu piechotą, troszkę nawiany. I co chwila spotykasz jakichś takich miłych panów w czteropaskowych dresach, którzy pytają: Wisełka czy Krakowia? I ty wybierasz: Wisełka czy Krakowia? Wisełka czy Krakowia? Wisełka. O, dobra, to jest swój, to idziemy dalej, nie? No i idziesz dalej. Wisełka czy Krakowia?
1: Powinna być jeszcze odpowiedź: nie wiem, albo tam nie rozmawiam, albo nie mam czasu, coś taka, wiesz, że masz po prostu wyjście z dialogu, no ale wtedy też dostaniesz bęcki. No,
2: z Branson również odwiedził żonę Zenona. 3 złote na wino dla krawca, 3 złote.
1: C. Bronson, również pozdrawiam żonę Zenona. 3 złote na wino dla krawca, 3 złote. No chyba to się jakiś tutaj robi zwyczaj, pozdrawianie żony Zenona, tak jak u Kononowicza się ciągle ich posądza o to, że są gejami i oni się denerwują o to od 2 lat. No i jest o wilku mowa, o wilku mowa, łączymy. No właściwie nie o wilku, tylko o koziołku, Zenonku. Witamy cię, pewnie będziesz tutaj zdenerwowany i nozdrza cię falują już. Halo?
3: Ja nawet nie słyszałem, co on tam napisał, tak szczerze powiedziawszy.
1: No, pozdrawiam żonę Zenona też. I 3 wino
3: dałem. Może pozdrawiam.
1: I dostałem 3 złote na wino.
3: Aha, no to ja nie wiem, czy nawet kupisz taką baryłkę smakową za 3 złote. Pozdrawiam żonę Zenona też. O, bo ja też ją pozdrowię. Czemu nie? Słuchajcie, a tak ad vocem tych gier. Jaka jest taka najbardziej znana gra polska, nad którą się tak ciężko wszyscy skupiają? Że Game of the Year i w ogóle wszystko. I
0: no, Wiedźmak.
1: Oczywiście, że tak.
3: To jest cypryjska gra.
1: Cypryjska?
3: No, CD Projekt to nie jest polska firma. Skąd ten pomysł?
1: No jak, to co, zarejestrowali się na Cyprze, mówisz?
3: Dwa dawno temu.

0: To nie wiedziałem. Zabawne nawet.
1: No, także wiesz, to sobie mogą gadać, że niby jest taka Polska, ale tak naprawdę główna ta jest na Cyprze. Oczywiście chodzi o podatki. Tu nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, nie? To się zaczęło chyba mniej więcej w momencie, w którym zrobili Good Old Games, nie? GOGA. Tą platformę, którą polecam śledzić, bo zdarzają się tam tak sakramenckie promocje, że jest taniej niż w jakichś keystorach, nie? Jak na, powiedzmy, była taka gra Battle Brothers, nie kupiłem, sprawiłem. Dzień po promocji dopiero zauważyłem. Była za 50 zł, kiedy najtaniej na keystorze jest za 80, nie? No. Więc naprawdę GOG, dobra, fajna, solidna cypryjska firma, dobra cypryjska gra, Wiedźmin. No i będzie następna cypryjska gra Cyberpunk 2077, rzecz jasna, nie? Cię kroi. Aha, i będzie jeszcze jeden Wiedźmin. Niekoniecznie będzie się grał Geraltem, ale będzie gra w uniwersum Wiedźmina.
0: O, no właśnie, coś tam chodziły słuchy, że jeszcze Wiedźmin na mnie zginął. No, ale to może nawet fajnie. Na początku samym, jak tworzyli te pierwsze wersje Wiedźmina, jeszcze pod marką Metropolis, tak? To były takie właśnie plany, żeby można było stworzyć sobie bohatera samemu. No, zresztą w przypadku Diablo 2 też były takie pomysły,
2: żona
0: żeby...
2: Żona Zenona, Zenon, nie pierdol, 3 złote.
0: Żona Zenona, Zenon, nie pierdol, 3 złote. To żona Zenona wysłała teraz, tym razem. Proszę bardzo. Nie, to nie jest żona Zenona. Żona Zenona nie używa takich słów jak nie pierdol czy coś. Ktoś, no, jak ciekawa... ktoś się podszywa. Ktoś, kurwa.
1: Ciekawa sprawa będzie z tym, jak będą brali dotacje na ten, a jednocześnie optymalizację podatkową będą robili. No, ale to tam pewnie wiesz, dużemu wolno, nie?
0: A jaka w waszym wyobrażeniu mogłaby być taka właśnie nowo powstała gra promująca Polskę i polskość i biało-czerwona taka z okładką biało-czerwoną i bohaterowie polscy, może cztery pancerni na wzór World of
1: Nie, Dance. Ja wiem co by było, byłoby Kebab Tycoon.
0: Złośliwy.
1: I byś stawiał kebaby, nie? Takie biało-czerwone kebaby i byś musiał tych wszystkich ciapatych załatwiać, nie? A na końcu byś walczył z Al-Kaidą, nie?
0: A ja bym zrobił taką właśnie grę a la World of Tanks i jakbyś sobie wybrał czołg Rudy 102, to byś miał tak parametry wypasione, że w ogóle wszystkich rozwalasz tym jednym czołgiem.
1: No to jest białoruska gra z kolei, więc wiesz, możliwe, nie?
3: Uzbrojenie działo jonowe, fazery, torpedy fotonowe.
1: No.
0: Działo orgonowe. Były jakieś takie polskie...
3: Łapiekostkie.
0: Jak?
3: Niepowtarzalny orgazm na czacie zaznacza, może zróbmy grę zręcznościową, w której Duda będzie łapał hostię. Tak jak kojarzysz wilka i jaja.
1: Tak. Dobre to. No to jest bardzo dobry pomysł. Coś takiego zrobić. No, to by się dało zrobić, krawiec, siadamy, robimy, nie ma co.
0: Ja kiedyś myślałem o tego typu grze właśnie a la jajka, tyle żeby się Arabem łapało do koszyka bomby, tak że ci...
1: Ja myślałem, że zasiłek.
0: Są, od czasu do czasu wychodzą takie wynalazki, ale to są no, przysłowiowe krapy, nie? Właśnie krapy, zagrajmy w krapa i to są tego typu gry, jakieś skarb Sobieskiego czy coś, gdzie takie wszystko takie niedopracowane, taki bohater biegnie jak z kijem w dupie, taki sztywny, te nogi mu się lepiej rozginają.
1: Tak, no. Ale Maluch Racer miał jakąś tam cult following. Bad Wolf Among Us, no to by Telltale zrobił, nie? O nocnym radiu. No. Tutaj Radek z brzegu napisał. Czekaj. Ja nie wiem, czy takie dotacje to jest dobry pomysł. Słusznie tam w różnych portalach ludzie zauważyli, o nie, jedyne co potrzebuje branża gier, to jest to, żeby się rząd od niej odstosunkował. Zresztą jak każda inna branża.
3: No, takie czasy, tak? Najlepsza władza to taka, co nam nie przeszkadza, nie?
1: No, więc tutaj jakby... Nie ma wątpliwości, a ten...
0: A ja przypominam jeszcze, tylko przypomnę szybko, że polska gra Observer cyberpunkowa, w której głosu użyczył słynny Łód Gełhaweł, no to tam właśnie akcja się rozgrywa w Polsce cyberpunkowej, która jest takim jakby cyberpunkiem żywcem wyjętym z PRL-u, co nadaje troszeczkę klimatu, może trochę właśnie w stylu Fallouta, nie? Że mamy takie taką mieszankę.
1: Czekaj, 7-9 ocena, cyberpunkowa gra, w której Rutger Hauer, czyli Roy Batty, dobrze pamiętam, tak, podkłada głos?
0: No.
1: I może nawet by Oli poszło na jej kompie, zobaczymy. To jest, prezentuję. O, to dzięki za ten, dzięki za cynk, to jest dobra sprawa. W takim razie, niech sobie dziewczyna pogra. Ona lubi takie symulatory chodzenia, lubi.
3: O. Symulatory chodzenia. Raz, dwa, raz, dwa, lewa, tywa, lewa, tywa.
1: Jakieś takie grała te wszystkie amnezje. Teraz oj, gra, nie wiem czy skończyła, jak to się nazywa? Też chyba polska gra. Kurde, taka horrorowa.
3: Penumbra?
1: Nie. Penumbra to ma być... a to zaraz nam napiszę, co tam gra. Fortnite, moi drodzy. O, Layers of Fear.
3: O, no.
1: No, także też jest zadowolona z piekła. Ja tak siedzę, patrzę i tam nic się nie dzieje, nie? Ona już teraz pietrana i zadowolona. Mówię, o, super.
3: Moja siostra strasznie lubi właśnie Amnezję i Layers of Fear, czego kompletnie nie rozumiem, no ale może to taka kobieca gra.
1: Może.
0: No, na pewno warto wspomnieć, że Polacy robią obecnie naprawdę świetne gry planszowe, świetne gry karciane. Można powiedzieć, że Polska takimi klasycznymi grami stoi, tak samo jak metalem stoi. No i to mnie to cieszy, szczerze mówiąc. Taka fajnie się z tym czuję jakoś, że potrafimy zrobić dobre gry komputerowe, dobre gry karciane, planszowe. No, no.
3: Wiesz, bo problem jest taki, że jeżeli mamy sobie grę jakąś taką typowo mainstreamową, za którym stoi zespół scenarzystów, zespół grafików, zespół w ogóle, zespół Downa i zespół System of Down, okazuje się nagle, że te gry są robione tak naprawdę na jedno kopyto i te wszystkie nawet jakieś cutscenki, które teoretycznie mają wyciskać ci łzy, no to wtedy zauważasz, że ale ja to już widziałem 2 lata temu, to wyglądało dokładnie tak samo i to jest kurde czerstwe, tak? I
1: otwora. Ciężko... Potworem, jeżeli chodzi o te zagrania, o których ty mówisz, potrzeba, jest Ubisoft, który jest wielokrotnie łapany na tym, że te same asety wykorzystuje w grach, nie? Już nie mówię, Krzysztof, nie tylko chodzi o scenariusze i w ogóle to wszystko, o czym ty mówisz, ale jeszcze nawet asety są te same wykorzystywane w Assassin's Creedach, Crysisach i tak dalej i tym podobne, nie? Jest taka masówka.
3: Znaczy, żeby to jeszcze miało jakieś tam może uzasadnienie, bo przykładowo w Detroit Become Human pojawia się ten androidowy policjant Connor, który ma tę samą twarz jak Connor, czy funkcjonariusz FBI, który grał jedną z ról głównych w Heavy Rain. I to jest takie, tak wiesz, na początku, ej, kurde, ja tę mordę skąd znam, nie? Ej, czemu wy tutaj to dodaliście? Ale z drugiej strony jest to taki fajny smaczek, bo też zdajesz sobie sprawę z tego, że stać ich było na to, żeby sobie zrobić tutaj kompletnie nową postać, ale jakiś taki uśmieszek w stronę swojej historii.
1: Wiesz co, to jest trochę taka zajawka też, w ogóle aktorzy często twarz teraz użyczają, w grach, nie? I tak na przykład te wszystkie, a przynajmniej większość tych dla badziar, które tam są na tych zajawkach cyberpunku, to prawdopodobnie są jakieś modelki. Na pewno ta z tego pierwszego głośnego trailera, bo gdzieś tam było jakieś making of, ale to jest jeszcze pół biedy, bo to nie jest za bardzo znana postać. Shepard z Mass Effecta to był odwzorowanie modelu, ale już w Mass Effectie 2 masz Illusive Mana, który jest, ma twarz i głos Martina Sheena. No i masz tą, jakąś Mirandę Lawson chyba, która jest przez Iwonkę Strachowską grana, nie? I Dominikana. Mm-hmm.
0: A tu znowu, nie ma. Znowu muszę przeczytać niestety, donaty mają pierwszeństwo. Tym razem dostaliśmy donata od Krzysztofa Kononowicza. Zaczynają w ogóle przychodzić z taką częstotliwością jak u Konona. I treść jest taka, na wino dla żony Zenona, pozdrawiam męża Kloda. 1 złoty. Męża Kloda? Coraz lepiej.
3: Bo Klod to jest taki, wiesz, mąż stanu, nie?
1: Biorę to na klatę, jeżeli tutaj przychodzi już trzeci donate i idzie coś tam o Zenonie, to ja gadam, nie? Siedzę
0: czwarty,
1: na antenie.
0: Czwarty. Chyba o, już. I to, ale to takie do trenowania u logopedy. Żona Zenona. Trochę, nie? Takie dla tych, co mają kłopot z wymową. Żona Zenona, czyli Zona. Może Zona.
1: Zona. Żebyś wiedział, przy niej się dzieją dziwne rzeczy. Wszystko się tłucze na przykład, nie? Wiesz, nie wiem, który już zestaw na przykład szklanek do whisky mamy, ale wszystkie były potłuczone. Jakoś tak po prostu,
0: ale nie jest toksyczna.
1: No ty opowiedziałeś. Nie, no co ty. No, przecież bym tyle nie wytrzymał, nie? No. A co tam jeszcze z świata komputerowego? Usłyszałem ostatnio gdzieś na YouTubie, mi mrygnął, że jest nowy MacBook Pro. I tam specyfikacja 32 GB RAM, mówię, no to ciekawe, nie? I procesor i9, jakiś 8850 czy coś takiego. No i to jest clue problemu, nie? Okazuje się, że przy normalnym użytkowaniu ten nowy MacBook Pro jest de facto wolniejszy i wolniej renderuje filmy na przykład niż MacBook Pro z poprzedniej generacji. Bo jest po prostu beznadziejnie do dupy zrobiony pod względem obiegu powietrza w środku, nie? Grzeje się, trotluje, jak to się mówi, nie? Ja już pomijam, że można kupić sprzęt, który w tej samej cenie, w dużo niższej cenie, sprzęt, który będzie wydajniejszy, nie? I to nawet z procesorem i7, ale to pod warunkiem, że będziesz miał laptopa z desktopowym procesorem. Ale nie chcę tutaj iść na wojnę Apple czy coś takiego, bo taka myśl mnie naszła i chciałem ją sprzedać. Jakbyście mieli kiedyś jakieś Vorne 4000 i tylko oglądacie filmy na kompie, mało gracie i siedzicie na necie, kupcie sobie naprawdę Apple'a. Moim zdaniem to jest chyba dla takiego zwykłego użytkownika lepsze rozwiązanie niż PC, nie? Bo nawet takiej wysokiej jakości PC no, będzie się sypał, nie? To tak jak z potrzebą, żeśmy gadali o tym Skype'ie, w komentarzach.
2: Żona Hillary Clinton jest dla mnie najlepsza, a Donald Trump to ciota i chuj 3 złote.
1: No, widać tą wadę Windowsa. Nieważne jaki masz sprzęt, zawsze będą z nim problemy, nie? Choćbyś w niego wpakował kupę kasy, to dla normalnego użytkownika wydaje mi się, jeżeli ma kasę, lepiej jest Apple zainwestować.
3: No tak, no to... Tutaj się zgodzę. Co do kwestii, wiesz, renderowania filmów, no to powiem tak, jeżeli chcesz sobie renderować filmu, to sobie kupujesz Maca Pro, a nie MacBooka.
1: A ja o MacBooku Pro mówię, no ale dobra, no okej. Okay.
3: No właśnie, więc no tutaj musimy, to jest kwestia mobilności, tak, żeby to działało troszkę sprawniej, żeby było bardziej przenośne, no i faktycznie, no może renderować wolniej, no ale to dzięki temu mamy większą żywotność na baterii. Co prawda jeszcze nie miałem w łapach tego najnowszego MacBooka Pro, natomiast zdecydowanie się zgodzę, że dla takiego zwykłego użytkownika kupić sobie używanego MacBooka Pro, tam nie wiem, ja cały czas jestem na tym z połowy 2012 roku i bardzo sobie go cenię, dlatego no naprawdę przyjemna maszyna, a co tutaj Aspreol pisze na czacie, 32 giga, żadna gra tyle nie wykorzysta. Tak, ale ja swoją pracę zaczynam od odpalenia kilku wirtualnych maszyn, no i to niestety pamięć żre. I póki co mam 16 giga RAM-u, wykorzystuję je w pełni, ale to niedługo się skończy. Także do pracy profesjonalnej, programistycznej czy grafika, te 32 giga RAM-u to na pewno nie jest coś, co będzie leżało odłogiem.
1: No, to tu nie ma wątpliwości. Ja mam 16 i podobnie jak potrzeba mam wnioski co do tego. A najlepszy jest krawiec, który robi cudawianki na takim przedpotopowym komputerze.
0: No, ja mam 8. Nie taki bardzo przedpotopowy, no ale 8, no to trochę mało. A tutaj napisał ostatni donate jest od... Napisał mąż żony Zenona. To już w ogóle ciężko wymówić. Mąż żony Zenona. To chyba nie ty jednak wysłałeś mężu. No, i pisze tutaj, że Hillary Clinton jest dla niego najlepsza, a Donald Trump to i tu nie przeczytam, bo bardzo brzydkie słowa padły. Na C i na H.
1: Wiesz co, niech mnie triggerują. Dopóki kasa leci, to niech mnie triggerują. Nie ma sprawy.
0: Wszyscy
1: to jest się... tak jak jest hashtag roast me, nie? Na R.
3: Dobrze, grillujemy Zenona.
1: No. Także ten nawet, wiesz, niekoniecznie MacBook Pro, nie? Jakiś tam R, czy jak one się nazywają. Naprawdę, ja myślę, warto... I pamiętajcie, popraw mnie, jeśli się mylę. Każdy produkt Apple jest... Co prawda nie gwarancyjnie, ale jest wspierany przez 8 lat. Dobrze pamiętam?
3: Mają swoje lifetime'y. Musiałbym to sprawdzić, ale czas wsparcia jest obrzydliwie długi. I to dotyczy zarówno Maców, jak i iPhone'ów i iPadów.
1: No, a ja na moim starym laptopie na przykład kiedyś to z potrzebą dywagowaliśmy, walczyłem z Linuxem i okazało się, że jestem o pół generacji do tyłu w karcie graficznej i już dupa, nie odpalę sobie przy nowoczesnych Linuxach wszystkiego tak, jak powinno być. Musiałbym kombinować pod górkę jak dziko świnia. A takich problemów nie będziecie mieli na Macu, nie? Więc...
0: 44 słuchaczy sprawdziłem, nas słucham akurat, to myślę, że to nie jest przypadek, a takie tu smrakloki i nudziarstwa serwujecie na antenie, a 44 słucha.
1: Ale masz problem? Dostajesz, kurde, donaty, więc cicho do cholery, nie?
0: O MacBookach no. Się rozgadały się geeki. O, 8 mega, rozgadały chłodzenie,
1: dobre. Ja tutaj, wiesz, chciałem się, ten właśnie chłodzenie w najnowszym jest do dupy, jest throttling, więc to jest dupa zbita, nie? Tutaj jak gdyby tego najnowszego bym nie polecał. Ale te starsze rzeczy, tak jak potrzeba mówi. No i tyle, bo może ostatnio żeśmy się cały czas kłócili, to może się teraz pozgadzamy trochę, co? Nie
3: odpiękno. Miła odmiana, naprawdę miła odmiana.
1: No, dokładnie. Ale mówię, bardzo mi się podoba to, żeśmy tam w tej dyskusji finalnie do jakiegoś sensownego konsensusu doszli i o to chodzi do cholery właśnie w takich kłótniach, żeby nawet jak jest na noże, żeby się finalnie dogadać i znaleźć jakieś punkty wspólne.
3: Tylko Zenon, ja mam do ciebie prośbę, jak raz jeszcze powiesz i wyjdziesz z jakiegoś założenia, że stwierdziłeś, że rozgryzłeś mnie pod jakimś czymś i zakrzykniesz Eureka, to stary, ja cię rozniosę. Ja zatańczę na twoim grobie i sobie ten, twoją czaszkę powieszę na głowie mojego kota.
0: A widzisz, potrzeba strasznie chce być nierozgryziony, strasznie chce być.
3: Nie, to nie jest taka kwestia, po prostu jestem zmęczony tym, że ciągle mi się coś implikuje, że ktoś tutaj coś nagle na mnie znalazł i naprawdę się wkurzyłem, autentycznie się wkurzyłem, że po raz kolejny miałeś swoją tezę, że szanuję korporację, ponieważ chcę być tak bardzo alternatywny do alternatywy i to nie było jednostkowe, to się zdarzyło 3 razy i 3 razy musiałem się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem, mam nadzieję, że to mamy domknięte, bo już mam zwyczajnie tego dosyć.
0: No to już wiemy, kto się zmierzy na następnej gali Fame MMA 2.
3: Już wiążę buty.
1: Ja wiem, jak potrzeba wygląda. Raczej bym wolał tego uniknąć.
3: Ja wiem, jak Zenon wygląda i wiem, że Zenon bardzo chciałby tego uniknąć.
0: To byś tak obtańcowywał, bo rozumiem, że potrzeba wielki, tak? Taki duży. No to byś go tak obtańcowywał, jak Adrian Polak Daniela Magicala. I kondycyjnie. Tak,
1: skąd założenie, że ja mam tą kondycję?
0: No a potrzeba rzucił fajki, to może się niebezpieczny zrobił 2 razy
1: właśnie,
0: bardziej.
1: Właśnie.
3: Zenon widział ostatniego papierosa, którego wypaliłem w życiu.
1: Tak, dokładnie, widziałem, no. Więc to było trochę takie zastanawiające. Ale nie, czekaj, Bronson powiedział, że jakby co mnie odsłania. O, to już się nie boję, słuchaj, to wiesz, to ja wiem, dlaczego ty te korpo tak kochasz.
0: Ciekawe, kto by te tabliczki u nas pokazywał z numerkami.
1: Tak. Żona Zenona.
0: No właśnie, to chciałem, żebyś ty to powiedział, bo się sam tutaj
3: nie, kontrowałem. Ja to chciałbym, żeby bo tam w tej Fame MMA nagle wyszedł taki męski mężczyzna, nie? Że nawet komentatorzy tak...
1: Etam by był najlepszy.
3: Nie, Etam, Kundrat 44, który nie miałby, który nie trzymałby tego, tylko miałby na wózku po bokach. Rundę 69 mógłby sobie oznaczyć. Kto jeszcze? Kononowicz koniecznie.
0: I Furia ta byśmy w stringi ubrali na przykład. Tam,
3: Furia to w jednej ręce tabliczka z numerem rundy, a w drugiej ręce krzyż.
0: No i tak. I Furia by wyszedł tam z numerkiem na środek i... Dobry wieczór. No tutaj runda, która nie wiem sam która, ale runda jest sobie taka, tutaj któraś jest, no nie wnikajmy która, no nieważne w sumie, a tak sobie wyszedłem, no, tak żeby pokazać numery.
3: Patrzy na sędziego, nie? A co tam u ciebie, mordeczka? Jak tam się czujesz?
1: Zdecydowanie, Fame MMA, tak, gówno radyjka by się biło, a kto by się z klonem bił? Krawiec oczywiście.
3: Nie, i Velios.
1: I za to chyba podziękował za współpracę. Coś mi się wydaje.
0: Myślicie?
1: Nie, no ja nie widziałem, żeby coś było wrzucane na paranormalnie.
3: Nie, to coś było wrzucane, bo mam zasubskrybowane na iTunesach i jakoś tam teoria Bigosu się pojawiła, także coś tam jest wrzucone, ale z takim delayem, że...
1: No, 29 czerwca, to jest miesiąc.
3: No, no to... No,
0: A propos Fame MMA, dwójeczki, no to wyszło ostatnio, wyciekło, ile sobie życzy Daniel Magical za pojawienie się na drugiej gali. Mianowicie życzy sobie bańkę. Milion. A biorąc pod uwagę to, co pokazał ostatnio, to tak trochę się ceni, nie?
1: No ale to teraz będzie miał wymówkę, że mu nie chcą zapłacić.
0: Ale inni mają mniejsze oczekiwania, na przykład Bystrzak, który został wyzwany przez Adriana Polaka. Adrian Polak po wygranej z Danielem walce powiedział: Bystrzak, czekam na ciebie, rozpierdolę cię, nie? No. A nie to, no, by, to a ogóle... Bystrzak chce 20 koła, no.
3: No to tak racjonalnie. A nie, też pamiętam, że coś takiego było. Ja cię wyzywam raz jeszcze, to Magical właśnie mówi, ja cię wyzywam raz jeszcze, mam nadzieję, że cię nie zabiję, czy coś takiego, kurde. No,
0: ostatnio Rafonik z kolegami przyjechał pod dom Daniela Magicala, chciał, żeby żeby grubas wyszedł i żeby się bili. No, a Daniel nie wyszedł. Tam coś się zakotłowało, do domu uciekł na policję, dzwonił konfident jeden. No, to nieładnie to wyszło. Przykonfidencił, to raz. Już nie ma szacunu na dzielni. Taki wielki patostreamer, że się lordozy wystraszył, jak to się nazywa, tych właśnie bogatszych patostreamerów. Lordoza. No, jestem zawiedziony.
3: Lordoza to coś z lordów.
0: Tak, bo to są tacy właśnie zamożniejsi youtuberzy. No właśnie brat Daniela wykazał się odwagą, wyleciał z bramy i krzyknął: jebać lordozę, przepraszam, no ale muszę zacytować, jebać lordozę, i został opluty przez Rafoniksa.
1: No, boleśnie go opluł.
3: Dobra, słuchajcie, ja mam taką prośbę, zostawmy po to streamerów, bo zaraz sam się rozłączę.
1: No, naprawdę, ja tylko tak patrzę.
0: To wyłączam Zenona, jak nie ma być patostreamerów, to wyłączam.
1: Ja wam powiem tak, że może nie będę robił, albo pies, jadę sobie niedługo do Energylandii, powinni mi zrobić lokowanie produktu i będę zapieprzał na najszybszym rollercoasterze w Europie. Haha, ciekawe.
0: To dobrze, że nie na polskiej karuzeli, bo ostatnio się urywają te karuzele coś często, ciągle są jakieś wypadki, znowu jakieś dziecko zginęło.
1: Co ty gadasz? To... Gdzie? Przecież to jest polska karuzela. Gdzie niby to się stało? Co ty tutaj wkręcasz, cholera?
0: No był taki teraz znowu wypadek, a to się bierze stąd, że w tych polskich wesołych miasteczkach często skupują jakieś już takie przestarzałe karuzele gdzieś tam z Niemiec, skądś, które już są wycofane, są stare, zardzewiałe, no to Polak kupi i zrobi własne wesołe miasteczko. I pomyślałem, że można by zalegalizować samobójstwo i zrobić taki park dla samobójców, po prostu, gdzie by tam wyskakiwały te wagoniki tak z tymi ludźmi.
3: Kiedyś na którymś nocnym marku miałem taki pomysł, żeby zrobić park rozrywki dotyczący Smoleńska i że tam, wiesz, że tam na samym początku się witacie i tak dalej, klimat, że lecisz sobie samolotem tak jak w kinie 4D czy 5D i tak dalej, a potem malowniczo się po prostu wypierdzielasz i tam gałęzie smagają twoją twarz, urywa ci rękę. Także to też by się mogło w miarę jakoś sensownie sprzedać. Natomiast sam ostatni raz na rollercoasterze byłem u siebie w mieście, kiedy siostra do mnie przyjechała. Poszliśmy sobie najpierw do zoo, potem do Luna Parku, który już swoją drogą nie istnieje. No i wsiadłem do tej kolejki i tam dosłownie siedziałem, kurde, tak z pochyloną głową, bo się bałem, że mnie tutaj jakieś śruby zaraz głowę urwą. To nie jest coś, co chcę doznać na rollercoasterze, że boję się, że się zmieszczę, czy się zmieszczę.
1: No i tutaj żona Zelona słusznie zauważyła, że znowu przynosi, ale swoją drogą, jak już ją nastraszyliście, to proszę donate'a tutaj na wino dla żony Zelona, żeby kurażu miała więcej. Bo jak nie, to będzie prawo.
3: No to wpłać.
1: No ja mam wpłacić ten, ja jej już dość płacę, do cholery.
3: No, ktoś tu dzisiaj śpi na wycieraczce.
0: A no, to ja nie chcę straszyć, naprawdę, ale jednak trochę jest takich wypadków, Floki. Ale to nie myśl o tym, może tym razem się nic nie zdarzy, bo to nie znaczy, że od razu tam ma się urwać, że coś, że wyleci wagonik.
3: Szansa jest 1-5.
0: No, czyli nie tak dużo, no.
1: Będziemy na dedykowanym, że tak się wyrażę. O, co tutaj patrzę? Dawkins oskarżony o islamofobię. Po tylu latach się
3: To ja idę po piwo.
1: tu nie ma co bardzo co gadać, nie? Mnie to zastanawia, że wiesz, on od ponad dekady jedzie po islamie i zawsze wszyscy tak pisali w komentarzach, a teraz coś na islamie. No to chlas Dawkinsa, który jechał ostro po islamie i dopiero teraz go w dupę ugryzło, będzie to jest takie, wydaje mi się, me too swego rodzaju, nie? Że tam stare rzeczy przychodzą i się dzieją, nie? W ogóle a propos me too, to mi się przypomniała taka sytuacja, gdzieś mi mrygnął ten Studio 54, ten taki klub, gdzie się tam te wszystkie celebryty strasznie łoiły, spółkowały na wszystkie możliwe sposoby. Między innymi była ta, jak ona się nazywała, kurde...
3: Magda Gessler.
1: Nie, ta z Błękitnej Leguny chyba, ta dziewczynka, ona miała 12 lat i już tam urzędowała, nie? To generalnie ten sam pokrój. Tak, po prostu niektórzy rodzice tam swoje dzieci dawali na ostre ruku, żeby się polansował i tak dalej, nie? I Brooke Shields, o, dziękuję tutaj żonie Zenona, Brooke Shields i miała 12 lat, siedziała w takim klubie, nikogo to nie interesowało, nikt nic nie wie. Ile jeszcze w ogóle akcji Me Too wypłynie sprzed, nie wiem, 40-50 lat? Jestem bardzo ciekaw, nie? A propos tego klubu.
3: Ależ niech sobie wypływają, nawet nie tylko w kwestii tego klubu, tylko w ogóle wobec całego showbizu, jaki tutaj istnieje. Przecież myślisz, że ta dziewczynka, przez którą Polański ma wyrok, to co? To ona nie wiedziała, gdzie jedzie, że jej matka nie wiedziała, gdzie dziecko wysyła? Doskonale o tym wiedziały. Tak wygląda świat, pogódźcie się z tym.
1: No tak,
3: No, to nie jest nic podejrzanego, nic, to znaczy to jest podejrzane, ale nie ma tutaj nic dziwnego, że ludzie, którzy mają wpływy, sobie robią uciech odrobinkę więcej. Floki tutaj, żona Zenona napisała, żebym nie wpisywał w Google, więc wpisałem.
0: Aha. No może dostają faktycznie takie jeszcze przykazanie, taką radę rodzicielską, te dziewczynki. A jak cię pan reżyser tu chwyci za cycuszka, to się ładnie uśmiechni, a tam jak niżej, to zacznie krzyczeć, tam gwałcą, ja mamusia wtedy statusiem przybiegną.
1: Może tak to trochę inaczej wygląda.
3: To znaczy nie wiem, bo kurde powiedziałbym coś, ale to zabrzmi bardzo nie w moim stylu. Natomiast znam człowieka, którego nie mogę zdradzić z nazwiska, który po prostu znał ten klimat i współpracował i z Polańskim i z całą sytuacją i zna osobiście tę historię. I to nie ma w tym nic dziwnego. Zresztą ta osoba mi się po pijaku wygadała, więc... No ale nie chcę tutaj jej demaskować, dlatego to jest bardzo nie w moim stylu i nie musicie mi wierzyć na słowo i broń Boże nie wierzcie, natomiast jasno powiedziała, że no, są po prostu takie realia, są sytuacje, gdzie matka tak bardzo chce, żeby jej dziecko miało, się pojawiło w Hollywood, że jest w stanie, kiedy będzie ona miała 12 lat, wysłać ją do sławnego reżysera, żeby na seks analny, tak? To nie jest nic, co by zaskakiwało w tym świecie.
0: A do mnie ostatnio Jackie Chan wpadł w odwiedziny tu do Wrocławia.
3: I dostałeś w pierdol.
0: Co, od kumpla? Chyba żartujesz. Ja z Jackiem to wiesz, ja mu podsunąłem pomysł, ja mu już dawno temu powiedziałem, Jackie, ty trenuj się w kung fu.
3: Bo cię kiedyś potrzeba wyzwie na Fame MMA.
1: No, co tam jeszcze, jeśli chodzi o dzieci, to gruchła też informacja o tym, że tak chyba chcą najwyższe odznaczenie państwowe pani matce Teresy z Kalkuty odebrać, no bo się okazuje, że i to się dopiero okaże od jak długiego czasu, jej klasztor tych sióstr miłosierdzia po prostu dziećmi handlował najzwyczajniej w świecie, nie? Żeby było zabawniej... Przy procesie beatyfikacyjnym tej pani był ostatni adwokat diabła, Christopher Hitchens, nieodżałowany, zmarł na raka. Jego brat z kolei jest wierzący i tam kocha religię, ale Hitchens był takim mega po prostu bulterierem ateizmu. No i tak dobrze zrobił ten proces adwokata diabła a propos matki Teresy z Kalkuty, że gdyby jego dochodzenie wzięto pod uwagę, to by nie była beatyfikowana. I co się wtedy stało? Jak wiadomo, składową Kościoła katolickiego jest tradycja i wielkie poszanowanie do niej. Dlatego też w ramach poszanowania tradycji zlikwidowano ten urząd. No, po prostu.
0: Niepowtarzalny orgazm, pisze Krawiec. Opowiedz lepiej, jak to było z tym uratowaniem dziewczynki, bo chyba jeszcze nigdy nie opowiadałeś. No właśnie, tak nie mówiłem?
3: No to mówiłeś. To jest... Ale mów.
0: To jest niesamowita historia. No, pamiętam to jak dziś. Tak sobie właśnie idę. Miałem w reklamówce wino wtedy. Na szaro byłem ubrany. Taki szary człowiek, szary bohater, niepozorny. Jak się na początku wydawało, a potem się okazało, że jednak nie taki niepozorny, bo nagle idę i taki jakby zmysł Spidermana, wiecie, tak ma on taki instynkt pająka. Ja też nagle tak chrz, i widzę samochód i jedzie i pędzi i dziecko wybiega na drogę, a ja tak się na panterkę rzuciłem po prostu na to dziecko. I po prostu i uratowałem i samochód przejechał, a nikt mi nie podziękował i tak odszedłem w siną dal potem. Z tym winem, tak, co prawda nie było tak, ale dodam trochę dla tak podkręcenia dramatyzmu, że mi się to stłukło to wino. Chodzą też takie właśnie opowieści, że mi się stłukło to wino, ale się nie stłukło. Dziękuję. Koniec. The end.
1: Z tej strony. A ja żona Zenona przed zaczadzeniem uratowałem kiedyś. No popatrz.
0: A co, puszczałeś cichacze pod kołdrą?
1: Nie, teraz puszczam. Skutek tego widzisz, tak zostało ze mną.
3: Rzuciłeś się na dziecko, ty zboczuchu.
1: Czekaj, jak będzie hashtag MeToo, nie? W radiu wielokrotnie o tym opowiadał. Jeszcze się szczycił. Bezczelny.
0: Ja się nie chwalę tym, ale ludzie powinni wiedzieć, znać takie historie. Nie to, żeby brać przykład ze mnie i też być bohaterami, ale... Znaczy, ja siebie nie nazywam bohaterem, ale...
1: Ale no tak, nie. Ale czekajcie, dobra, ja zaraz się będę zwijał, tylko teraz tak widzę, że Iwiński z CD Projektu ma już prawie 2,5 miliarda złotych. Jak? Jak liczyłem, ile ten Wiedźmin zarobił, to zarobił minimum 70 milionów, a maksimum jakieś, kurde, dwa razy tyle. Jak?
3: Inwestycje mówi to panu coś?
1: No chyba tylko i wyłącznie to, no, bo na pewno nie na samych grach, że tak się wyrażę. No nie ma bata, po prostu. Ale... To też mnie zastanawia swoją drogą, bo 70 milionów to jest dobra kasa, nie? Ale tworzenie takiej gry, AAA, to jest, kurde, koszt inwestycyjny rzędu, nie wiem, 10 milionów? Spokojnie, myślę. Biorąc pod uwagę stawki programistów, grafików i tak dalej, na biedę.
0: Samo wymodelowanie kitki Geralta kosztowało 500
3: więcej niż budżet Nocnego Radia w całej jego historii.
0: A to żeby jeszcze ta kitka dyndała, to już była fizyka zaawansowana. Ale wiecie co, te
3: już,
0: dotacje...
3: Już mówię, czekaj, już mówię, bo tutaj zostały rzucone twarde dane, więc będę rzucał twardymi danymi. CD Projekt Group w raporcie finansowym za 2016 rok stwierdził, że ma 584 miliony złotych zysku. Wróć. Sales revenue.
2: Z niego radiowa na polu stoi niczym krowa, razi go prądem pastuch. 19 właśnie, 5 zł.
3: I już rzucam źródełko na czata. Także no grosz do grosza i tak dalej, no ale jeżeli masz powiedzmy te 100 milionów złotych i zaczynasz nimi sensownie obracać, to dobić do miliarda wcale nie jest tak trudno.
1: No tak, tak.
3: To nie są lokaty 3% za 10 tysięcy złotych, które masz w banku, nie?
1: No tak, tak.
0: Piękny donate przyszedł, próbowałem całego, bo tu staram się wyciszać potrzebę, jak przychodzi donate, ale...
3: To ja się zbekam.
0: Przysłał zło przez upisane, tak niecenzuralne trochę, no ale trzeba przeczytać. Krawiec spierdolina, przed kononem dupę wypina, 44 patusów spuszcza mu jad ze swoich falusów. Prostytuta z niego radiowa, na polu stoi niczym krowa, razi go prądem pastuch 19 właśnie. To tak wiesz.
1: A nie mam pytań. Ale powiem wam, że słuchanie tych premium rzeczy ma jeszcze taki jak gdyby dodatkowy aspekt, mianowicie słyszysz jeszcze raz te wszystkie obietnice krawca, nie?
0: Zapomniałem wyciąć.
1: I tak słucham audycji sprzed roku i to no tu gości będzie więcej, nie?
3: Nie mów, to było na premium. Nie wolno.
1: No, a poza tym jest, nie, jak właśnie mówię, reklamuję, to jest świetny blast from the past, nie? Bo na przykład jedna z tych nowo wrzuconych premiumek to jest skład po prostu, który jest dzisiaj niemożliwy, bo jest Muppet, jest Klot, jest Krawiec, nie wiem, czy kto tam, Kuba gdzieś tam na czacie chyba pisał, kto się tam jeszcze zjawiał, ktoś jeszcze był, ale mi ubiegło, no w każdym razie to se ne wrati, nie? I tylko tutaj to możecie zdobyć. Także premiumka jak najbardziej.
0: No jest więcej tak, tego typu audycji, gdzie nadajemy właśnie w tego typu składzie. No, to one się pojawią, myślę. To fajnie sobie powspominać. Aż dziw bierze, że kiedyś była zgoda, nadawało się wspólnie, było wesoło, fajnie, a potem z powodu jednej jakiejś pierdoły w sumie, że ten powiedział, że tam jest głupi, a on, że tam jest głupi.
3: A, zostawmy to. Niech mrok przeszłości zasłoni całunem te trudne czasy.
0: Amen, to amen, coś, bracie.
1: Ja jestem ciekaw ostatniego spoilera, Krawiec, bo chyba pierwszy raz się muszę skrytykować, że to chyba był jakiś chocholi taniec w fekaliach. Naprawdę.
0: Ostatni spoiler? Nie było żadnego spoilera.
1: Jak nie było? Ostatnio była muzyka filmowa napisana na streamie. W sobotę.
0: To były takie luźne gadki i dużo muzyki filmowej. I dużo gadania takiego. To nie był żaden spoiler. Proszę, nie od...
1: No.
0: Panie, nie obrażaj pan, dobre? No.
1: Jak luźne gadki, to okej, ale jak tam jest w nagraniu, że to ma być spoiler, to ja ci radzę to wyciąć, nie? Bo się będę rzucał w komentarzach. Jak już z potrzeby zlazłem, to wejdę na ciebie teraz.
3: Oh yeah! Oh, coś kalaka.
0: Trzeba chyba dać szansę innym. Zenku.
1: Coś tutaj... No właśnie. Dzwońcie, bo jak już nie ma donate'ów, to ja tu wychodzę. Raz,
0: coś ty,
1: dwa.
0: Bratku, do mnie pijesz. Zrzucić cię chyba muszę.
1: No. Ale już się chyba nie da zrzucać jakoś tak za bardzo, nie? Czy się da?
3: Oczywiście, że się da.
0: Czerwony tak? Przycisk tutaj, przetestujemy, czy działa. No to trzymaj się, pa, pa.
3: Pewnie mnie rozłączy. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć.
0: Było i nie ma. O, proszę bardzo.
3: Okej, okay, a skoro jesteśmy w klimatach spoilerowych, to chciałbym wam polecić film, który zbiera beznadziejne recenzje. Ale wiem, dlaczego zbiera beznadziejne recenzje. Na Netflixie pojawił się film katastroficzny How It Ends. Który pokazuje jakąś tam pewną globalną katastrofę, która wystąpiła, jeżeli dobrze pamiętam, na zachodnim wybrzeżu USA, podczas gdy główny bohater był u swoich teściów na wybrzeżu wschodnim i później przemierzają całą Amerykę, żeby dostać się do tej swojej żony, do tej swojej córeczki i ją uratować. To, co jest piękne w tym filmie, to jest to, że on... skupia się tylko i wyłącznie na przeżyciach bohaterów, kompletnie pomijając, nie wiem, jakieś takie wyjaśnienie tej katastrofy. I ta katastrofa nie jest do końca wyjaśniona. I tak patrzę, rating na IMDb 5 na 10. Google users 44%, 44% lubiło ten film. I mimo, że w momencie, kiedy doszło do tego finału, że przyczyna tej katastrofy wielkiej nie została wyjaśniona, takie kurde, niedosyt, ale z drugiej strony się zastanowiłem, przecież to mnie filmy przyzwyczaiły do tego, żeby zawsze wyjaśnić, że to byli kosmici, albo to byli Sowieci, to był atak nuklearny, to była Godzilla, to było, nie wiem, to płaska ziemia się skurczyła, czy coś takiego. Nie, to jest tylko i wyłącznie z perspektywy tychże bohaterów i my nigdy poza tę perspektywę nie wychodzimy. I tutaj będę strasznie bronił tego filmu i dam mu ostre 8 na 10. How It Ends.
0: No to potrzeba poleca. No też właśnie przyzwyczailiśmy się, że wszystko mamy podane na talerzu troszeczkę i to też bym się ucieszył chyba, jak właśnie zostałoby pewne takie niedopowiedzenie. Lubię takie filmy, bo wtedy można... Bywa tak, że takie filmy są potem różnie interpretowane, a to jest miara dobrej sztuki chyba właśnie, że są różne interpretacje, różne odbiory, nie? Dzieła.
3: To znaczy niby tak, bo to też jest taki zabieg, żeby zostawić pole do zrobienia drugiej części filmu, co mieliśmy na przykład w Incepcji, gdzie na sam koniec odpalił tego swojego bączka i ten bączek się kręci i nie wiemy, czy on się przewrócił, czy nie, po prostu film się skończył, tak? Tak samo mamy Cosia ze Stephena Kinga, gdzie na sam koniec się wykluł jakiś tam robal, tak? Tak samo mamy... film Blob, horror klasy Z z lat 70. czy już 80., gdzie na samym początku, na samym końcu też coś się wykluwa. Natomiast tutaj nie mamy ani, nie mamy nic. Nie mamy nic. Mamy tylko głównych bohaterów ciągle uciekających przed potężnym zagrożeniem, ale no, skąd oni biedni? To, co im się udało ustalić, to im się udało ustalić, bo udało im się ustalić całkiem sporo. I mamy tylko i wyłącznie domysły, bo cały czas jesteśmy z tymi ludźmi w samochodzie.
0: W ostatnim, w najnowszych Avengersach Infinity War też fajna jest końcówka, ponieważ mały spoiler, wszyscy bohaterowie giną i zły wygrywa. Thanos, Thanos, potężny tytan, zdobywa wszelkie, mały spoiler, zdobywa wszystkie kamienie nieskończoności i używa ich, niszcząc wszystko w ogóle, cały wszechświat. I się rozpadają w pył, mały spoiler, ci wszyscy bohaterowie dobrzy. I co to teraz będzie? Ale tam jest kamień, który kontroluje czas. Można cofnąć chyba czas i przed tym, jak się rozpadli. Tylko trzeba mu zabrać tą pieprzoną rękawicę. A nawet Spider-Man z wielką siłą nie mógł mu zdjąć tej rękawicy. No.
3: A bo go tu trzeba jakoś ten... Kurde, muszę obejrzeć wreszcie tych Avengersów.
0: No tak, to sposobem trzeba. Ej, a pokaż tą rękawicę, bo chcę przymierzyć. Masz. Mamy cię. No, a ja mam tu fajnego newsika. Szurostwo zatacza kolejne kręgi. Okazuje się, że ludzie w większości są takimi szurami chyba jednak, bo...
3: No, szyk, Sherlock.
0: No, niestety. Wykopano jakiś sarkofag w Egipcie nowy, gdzie były szczątki dwóch mumii, ale takie zalane w ogóle jakimś takim płynem, nie? Zupa z trupa, gans. Przysłowiowa.
3: Gans.
0: Gansem, takim czerwonym, rdzawym, takim obrzydliwym jak z horroru. I pojawiła się petycja w internecie, sygnowana jakimś tu nickiem Ines MCK. Cytuję, musimy wypić czerwoną ciecz z przeklętego ciemnego sarkofagu w postaci jakiegoś gazowanego napoju energetycznego, abyśmy mogli przejąć jego moc i ostatecznie umrzeć. No i ludzie się domagają, żeby udostępnić im ten płyn, chcą go wypić i przejąć moc właśnie, i 18 tysięcy osób podpisało się pod tą petycją, żeby udostępnić tą zupę z trupa, a naukowcy zbadali tą zupę z trupa i okazało się, że są takie ścieki, że tam po prostu coś przeciekało i to się utopiło. Piły te trupy, no i ludzie chcą to pić. No, dajcie spokój.
3: Może będę miał kolejny odcinek o masowym samobójstwie w sektach do bezlitości.
0: Właśnie, masowe samobójstwa, fajna rzecz. Ja myślę, że z tym Luna Parkiem to dobry pomysł miałem taki dla samobójców. W komiksie Lobo był taki park dla samobójców na planecie jednej. Można było się tam w fajny, wesoły sposób, mogła cię jakaś kula zgnieść, albo cię mógł jakiś siłacz młotem ci rozwalić łeb. To fajne.
3: Gdzie to było? W Futuramie, tak? Budki dla samobójców, że mogłeś sobie tam wrzucić ćwierćdolarówkę i ona cię zabijała i wtedy wszystko było ładnie, pięknie.
0: To była jedna z pierwszych chyba scen w ogóle właśnie, że pojawił się Blender, ten robot, i tak. On wszedł do takiej budki, bo chciał skończyć...
3: Bender, nie Blender, kurde!
0: Bender. Będę, no będę. No i...
3: Blender, Chryste, kurwa.
0: Myślałem, że Blender. No to... I właśnie ten Blender chciał się tam zabić, miał do wyboru różne rodzaje śmierci, i to chyba iluminaci nam pokazują bez gaci, że co nam planują dla nas, takie budki.
3: A z tymi iluminatami to kiedyś cię wezmę za ryj, albo wezmę to do sprawdzam. O tych iluminatach, którzy przemycali różne... A w sumie nie chcę się, bo to będzie wymagało ode mnie dużo więcej researchu, także tak szybko się tym nie zajmę, ale chyba te wszystkie sygnały przemycane przez iluminatów, mam na to wyjaśnienie, ale nie jestem w stanie go jeszcze udowodnić, także się z tym wstrzymam. Zrobię z tego sprawdzam.
0: Zwracam taką. Ja zrobię serię Zwracam i tam będzie co, z czego nie lubię, co mnie bardzo ten obrzydza, będzie Zwracam. Ale słuchajcie, jak potrzeba zrobi Sprawdzam o iluminatach, to będzie konkluzja taka, że to są w sumie fajni goście. Tacy staruszkowie, siwy, taki wąs, i oni tam pieniążki rozdają i są bardzo mądrzy.
3: A wąs pieniążki rozdaje.
0: Tacy dorany przyjął, tacy kontrowersyjni, zwariowani trochę, ale tak w gruncie rzeczy fajni.
3: Nie, akurat tutaj pozwolę sobie pobronić, bo mój ostatni odcinek Sprawdzam, który dzisiaj opublikowałem, z którego jestem naprawdę bardzo dumny. I to jest najlepszy odcinek Sprawdzam, który mam w swojej historii. I to jest jedna z w ogóle z lepszych produkcji, pokuszę się. Jest to najlepsza produkcja, którą wypuściłem ze swojej gęby. Autentycznie. Polecam wam dzisiaj po nocnym Marku odsłuchać sobie o medycznej marihuanie. Włożyłem to w mnóstwo pracy. Już pierwszy komentarz, który się pojawił, aż mi serduszko urosło do rozmiarów penisa, więc tak, więc zdecydowanie polecam. A tych iluminatów wezmę na warsztat. Deklaruję, że wezmę na warsztat i potraktuję to uczciwie. Tak samo jak potraktowałem tę nieszczęsną medyczną marihuanę, gdzie nie doszedłem do wniosku, że marihuana w ogóle nie ma żadnych tutaj pozytywnych właściwości, tylko tak na chłodno, na spokojnie.
0: O, to potrzeba sam sobie chyba napisał. Dziękuję bardzo za twoją pracę. W bardzo krótkim czasie wyjaśniłeś mi wiele zagadnień, nad którymi ostatnio się zastanawiałem i szukałem na ich temat informacji. Jesteś wielki. Pozdrawiam. I tu IP potrzeby widzę chyba. Ale
3: nie. Jasne. Nie, naprawdę dawno nie miałem aż tak miłego komentarza, także dziękuję ci słuchaczu. Bardzo się cieszę, że to się przyjęło. No i też taka mała prośba do was, informacja również o tym odcinku znajduje się na Facebooku. Weźcie to, zreszerujcie do siebie, udostępnijcie to na swoim wallu. To jest coś, co może dobrze, fajnie zatrybić w rozwoju Nocnego Radia, właśnie udostępniania takich informacji, tak żeby Nocne Radio się rozwijało, a wy żebyście nie musieli złamanego grosza nam tutaj wrzucać. Także mój taki mrygam wam oczkiem, jeżeli wam się spodoba, to podzielcie się tą wiedzą.
0: Ja tu protestuję, to was wcale nie zwalnia. Spłacenia na radio. Ale to nie, tak mówiąc serio, naprawdę, bo to się da wyczuć, które odcinki są właśnie takie, w które autor włożył dużo pracy, które wyszły fajnie, które są merytoryczne, fajne, ciekawe. No i sami wiecie, co z nimi zrobić, no. Jak Peja tak krzyknie. Wiecie, co z nim zrobić, z tym odcinkiem.
3: No. No to jest takie słowo w języku polskim, pejoratywnie, że jeżeli coś określasz pejoratywnie, to znaczy, że jest tak z definicji negatywnie. I tak się zastanawiam, czy Peja czasami wymyślając swoją ksywkę. W ogóle co to za czasy, że człowiek sam sobie wymyśla ksywkę, to tak nie powinno być, ale sam tak zrobiłem. Przynajmniej swoją. I tutaj Zenon wrzuca Dementi. GOG.com jest cypryjskim subsydiariuszem CD Projekt, nie sam CD Projekt. To by trzeba było przeanalizować, nie wezmę tego na sprawdzam, bo mi się nie chce. Nie będę się zajmował biznesami tam.
0: A jakie fajne komentarze ma Błażej w lewym okiem, jak zwykle. Precz z żydokomuną.
3: Precz z komunią! Precz z komunią!
0: A Furia co tu pisze? Precz z syjonistycznym, lucyferiańskim Izraelem i tym symbolem magicznym, okultystycznym, najstarszym, jaką jest Krzyżem? Gwiazda Dawida. On na jednym wdechu, bo bez kropek. Należy zniszczyć, unicestwić ten okropny twór, jakim jest Izrael, który przeciwstawia się prawdziwemu Bogu. Stop syjonizmowi! Już niebawem Izrael zniknie z powierzchni ziemi. Allah Akbar. Nie, to Jezus Akbar, przepraszam, w przypadku Furiata.
3: Jezus Akbar. Słyszałeś o filmie Division 303, a w zasadzie o dwóch filmach Division 303?
0: No, tak, obiło mi się o uszy.
3: Mamy dwa filmy. Jeden realizowany przez Polaków od początku, który jeszcze miał być pierwotnie bodajże... No nie, nad którym prace się zaczęły w 2015 roku, ale ze względu na rzeczy... się to nie udało, no i mamy Dywizją 303 oraz 303 Bitwa o Anglię. Jeden jest z Marcinem Dorocińskim i ukaże się 17 sierpnia, a drugi z Piotrem Adamczykiem 31 sierpnia.
0: Jeden jest z Marcinem Dorocińskim, a drugi z Dorotą Marcinkowską.
3: Co ciekawe, na plakacie filmu Division 303, czyli tego, który ma się ukazać 31 sierpnia, jest napisane: nie pomyl filmu, ta historia Divisionu 303 na podstawie książki Arkadego Fidlera dopiero 31 sierpnia w kinach. Aż kuźwa, nie pamiętam, który jest tym właściwym dywizjonem 303, ale podoba mi się ten. No dobra, to będzie troszkę wstyd, bo cytuję aż dziennik, gdzie właśnie sobie pozwolono odrobinkę spardiować te opisy. Nie pomyl filmu, jeśli szukasz Dorocińskiego, to jest w tym drugim filmie. Nie pomyl filmu, u nas nie ma Ramseya Boltona z Gry o Tron. A, czyli to ten pierwszy jest tym angielskim bodajże. Nie pomyl filmu, to my robimy dramę, bo nie ogarnęliśmy premiery. Nie pomyl filmu, tylko oglądając nasz film nie będziesz kolaborował. Nie pomyl filmu, nie wiedziałeś, że są dwa filmy? To już wiesz. Nie pomyl filmu, tamten film pije wodę po pierogach. Nie pomyl filmu, tamten ma lepszy trailer na YouTube. Nie pomyl filmu, mogliśmy się dogadać na jeden bilet za dwa filmy, ale chuj z tym.
0: No, a wy nie pomylcie radia też. Tutaj są nocniki, a nie dzienniki jakieś. Nasz dziennik, nasz nocnik. Tu mamy nasz nocnik. O, właśnie.
3: Ale to by było dobre, kurde, na tę moją 12-godzinną chyba wezmę tytuł Nasz Dziennik.
0: Ty sobie lepiej nocnik załatw na tą 12-godzinną.
3: Nie, no, będzie na pewno troszkę muzycznie, coś co zapowiadałem w Kwasie Nocnej, więc to nie będzie tak, że będę memlał ozorem przez 12 godzin, bo zwyczajnie nie dam rady. Na pewno też planuję sobie sam do siebie zadzwonić na Skype'a, podłączyć słuchawkę i udać się na krótki spacer parogodzinny. I przez ten czas nie będę odbierał telefonów, natomiast to będzie coś naprawdę fajnego, zapraszam albo we wtorek, albo w środę w przyszłym tygodniu. 12-godzinna audycja, tylko na antenie Nocnego Radia, zaczynamy 9 rano i zostajemy z wami do 21, chyba że dam sobie i umrę po drodze.
0: No, ciekawe wydarzenie, to będzie bity chyba rekord. Pamiętam, że mi się chyba 9 godzin udało jakoś, nie? Jakoś, to będziesz lepszy i się chcę być lepszy.
3: Chcę udowodnić, że jestem lepszy, a nie być lepszy.
0: No, ostatnie audycje całkiem nieźle ci wychodzą. Trochę tak się zakompleksiony robię. Muszę też podnieść poziom. To jest fajna taka rywalizacja. No i będę się teraz ciągle pytał. No,
3: po
0: no
3: dwóch
0: i kto
3: latach
0: lepszy?
3: Pracy, po dwóch latach współpracy zaczęliśmy rywalizować o poziom. Oh yeah!
0: No, ale też ci podrzuciłem nawet tego fake newsika, jak mi się zdaje, że to jest fake news, o tej legalnej marihuanie w Polsce od 23 lipca, czyli od dzisiaj. No to słuchajcie, w razie czego to powiedzcie, że tu na Facebooku znaleźliście i zostało to udostępnione 13 tysięcy razy na fejsie.
3: Nie 44 tysiące, bo to by dodawało, wiesz, wartości.
0: No nie, ale to koszmarna ilość udostępnień, 13 tysięcy udostępnień, to chyba pokazuje, jak ludzie pragną tej legalizacji, no bo chyba nie uwierzymy, że w Polsce jest zalegalizowana w końcu marihuana, że się doczekaliśmy, tak jak w Czechach, jak w Kanadzie, jak w USA.
3: Powiedz, co w newsie wchodzi, bo ja czytałem, ty czytałeś, a ludzie o tym nie wiedzą.
0: No to przeczytam. Już wiadomo, marihuana zostanie zalegalizowana w Polsce. Ustawa o legalizacji weedu wchodzi w życie już po 23 lipca. Legalnie będzie można posadzić 3 drzewka na własny użytek. Koniec z karaniem młodzieży za tak zwane jointy. Nie tylko do celów medycznych. Rząd dostrzegł korzyści, które daje legalizacja grasu w Polsce. Legalizacja jest rządowym kołem ratunkowym dla dalszej realizacji programu Rodzina 500+. Szacuje się, że pieniędzy na dalszą realizację zabraknie po 2020 roku, jeżeli rząd nie podejmie konkretnych działań w tym kierunku. Według ekspertów jest to koło ratunkowe PiSu, który również ma w planie pokryć roszczenia żydowskie. Z tych pieniędzy mowa o akcie 447. Przeliczą się? Oby nie. No i to już jeszcze jest w planach otwarcie coffee shopów w całym kraju.
3: Czyli sklepów z kawą. To jest kwintesencja fake newsa i naprawdę bardzo mi się podoba, bo ma wszystkie właściwości fake newsa, czyli coś, co wszyscy chcemy usłyszeć, coś, co jest pewna grupa, która bardzo chciałaby, żeby tak się stało, ale w konsekwencji nie ma tutaj żadnego linka do aktu prawnego, nie ma nic, nie jest wskazane, kiedy będą te obrady, kto coś takiego zaproponował i tak dalej. To się nie zdarzyło. To jest tak bardzo, o Jezus Maria, ja pierdzielę. Właśnie dzisiaj się z Krawcem śmiałem podczas naszej prywatnej rozmowy, że to będzie tak, że później ktoś wpadnie smutni panowie o 6 rano. O, ja tutaj ma pan 3 krzaczki, idziemy do pierdla. Ale w internecie powiedzieli, że to jest legalne.
0: Ale w sumie, skoro udało się rządowi obecnemu, PiS-owi, zalegalizować medyczną marihuanę, to nie jest to takie znowu science fiction. Może się i doczekamy w końcu i faktycznie powodem będzie znalezienie funduszy na realizację pisowskich obietnic. Ja bym wtedy, no, bym naprawdę się uśmiechnął w kierunku PiSu i kciuk w górę i lajka by dostali i suba i wszystko ode mnie. Naprawdę by zapunktowali.
3: No. A ode mnie by dostali chuja w dupę, bo to jest populizm, tak? Nawet jeżeli, no słuchaj, ludzie ogarnięci są w stanie sobie znaleźć, co tam będą sobie chcieli, co tam będą potrzebowali i będą z tego powodu bardzo zadowoleni. Oczywiście miałoby to jakieś fajne konsekwencje prawne, że ta marihuana byłaby dużo lepszej jakości. Zresztą sam pamiętam jointa, którego spaliłem sobie w Rotterdamie i mnie poskładał jak prosie, nic mi

0: może i teraz jest gorszej jakości i może trzeba się chować po krzakach i może mogą krawca też skazać, jak go skazali na 2 lata i mu jeszcze dopierdolić karę. Ale w sumie tak jest lepiej, bo to taka, nie wiem, zakazany owoc czy coś, no tak trochę zabrzmiałeś, no to ja dziękuję za takie... A ja właśnie wolałbym palić sobie marihuanę spokojnie, na ławeczce, dobrej jakości, mieć ją, nie wiem, jeszcze troszeczkę może taniej, do wyboru i jeszcze sobie haszysz na przykład móc dostać.
1: No. Tak, to prawda, ale to nie jest powód, dla którego bym zalegalizował całą inną robotę PiSu.
0: Ja powiedziałem tylko, żeby u mnie zapunktowali, bo liczy się efekt, a co tam, no to trudno, no, że populizm, że coś, że... ale to liczy się efekt, no, zrobiliby mi dobrze, zrobili, narobiliby mi na rękę.
1: No cóż, no tak samo jeżeli miałbyś dziecko, czy tam kilka dzieci, dostałbyś 500+, i na tej podstawie będziesz głosował za PiS-em, ponieważ oni ci dali 500+, a to co się innego dzieje, no to wiesz...
0: Potrzeba chce potrzeba nie chce legalnej marihuany. Wiecie, co z nim zrobić. Ziomeczki.
1: Oh yeah.
0: Masz tam coś jeszcze? Coś ci wpadło w oko, w ucho?
1: Mam coś o... Kurde, bo na samym początku audycji, przed tym, w naszej prywatnej rozmowie dzisiaj, pisałeś mi o temacie, którego jeszcze dzisiaj nie podejmowaliśmy, odnośnie coś tam starszych ludzi, czegoś. Jak to było? Bo o tym gadaliśmy chyba.
0: No tak, chciałem poruszyć temat wciskania starszym ludziom różnych bardzo drogich często urządzeń. No, kosmicznie drogich. Za masażer nóg 7000 zł na przykład.
1: Ja
0: albo mydełko za 400 zł. I okazuje się, że starsi ludzie bardzo chętnie chodzą na te takie różne spotkania, które od lat są, no od dawien dawna są u nas takie właśnie spotkania dla seniorów.
1: I oni się tam czują... Nuga Best, bo potknąłem się o tego newsa.
0: Nuga Best. Dzisiaj sobie patrzyłem. To jest ukraińska firma, która proponuje, uwaga, alternaukowe, jak to teraz się mówi, nie pseudonaukowe, tylko alternaukowe, a alternatywne dla nauki. Urządzenia takie właśnie jak masażer do stóp z końcówkami z ceramiki turmalinowej. Początkowo się śmiałem, bo myślałem, że to jakiś wymysł, bo nie mogłem tego znaleźć, ale potem zobaczyłem, że faktycznie jest coś takiego. To jest minerał jakiś, turmaliny, i on faktycznie ma jakieś magnetyczne... No, turmaliny, tu ci wkleję, żebyś zerknął. Ty, może to naprawdę działa.
1: Lubię maliny.
0: Turbanany. No i mamy tutaj masaże. Słyszałeś o refleksologii? Kiedyś mówiłeś, że w sumie nie masz nic do akupunktury, no a to jest taka akupunktura stóp.
1: Ale już mam.
0: A już masz, no tak. Już on przeciwko wszystkiemu. On ogółem wszystko krytykuje, całe te...
1: Tylko krowa nie zmienia poglądów. Jeżeli się douczę, jeżeli coś się dowiem, jeżeli coś odkryję, no to wtedy większym wstydem by było ślepo brnąć w ciemną uliczkę, w którą kiedyś brnąłem, i ją dalej bronić. Tak, teraz nie, douczyłem się, to rozumiem, że akupunktura na mnie działała jak placebo. Nie polecam. I zdecydowanie nie polecam, nie ma to żadnych właściwości. To mi pomagał mój mózg. Natomiast skuteczność placebo jest zajebiście ogromna. Ale ona tylko leczy, ona nie leczy, ona nam robi dobrze w głowie, bo coś przyjęliśmy, bo coś nam się tutaj dobrze zrobiło i badania, wrzucę na Uwaga Naukowy Bełkot, jest fajny film dotyczący placebo, gdzie... Nie jestem pewien, czy tam to właśnie poruszono, ale gdzie nawet robiono badania nad placebo, że w zależności od tego, jaki kolor pigułki przyjmujesz, czy jakiego koloru substancja jest ci wstrzykiwana do żyły, to wtedy działa na ciebie zupełnie inaczej. I się okazuje, że czerwone pigułki działają na nas najlepiej, jeżeli chodzi o ból, białe pigułki działają najlepiej, jeżeli chodzi o depresję, nerwice i tak dalej, ale to w dalszym ciągu jest tylko kurde sacharoza, tak? Czy jakiś gips. Więc douczyłem się i teraz akupunkturę hejtuję. I przepraszam was wszystkich, jeżeli ktoś z was się naciął przeze mnie na akupunkturę, to mogę tylko powiedzieć przepraszam, ale byłem głupi, byłem naiwny i popełniłem błąd.
0: Akupunktura. Ja będę promował akupunkturę.

0: akupunkturę. Także...
1: Ty, słyszałeś tę definicję, co to jest wudu?
0: Nie.
1: To jest bezprzewodowa akupunktura.
0: Dobre, dobre. No, ale w sumie, to tak sobie myślę, że na tych spotkaniach dla seniorów właśnie, na tych różnych, gdzie wciskają im różne rzeczy, to takie podwójne placebo jest, bo wspomagane jeszcze tym, że oni są tam bardzo tak miło traktowani, że się ich rozpoznaje po imieniu, że się nimi zajmują, że w towarzystwie innych tam dziadków i babci sobie siedzą, sobie mogą porozmawiać i mają dobre samopoczucie, nabierają dobrego samopoczucia, aktywizują się trochę. No a dodatkowo jeszcze te urządzenia, które te jakieś tam mądre terminy, tu refleksologia, tutaj promieniowanie podczerwone, działanie na zakończenia nerwowe, to dziadek se słucha. Co? Tak, no, to ja słyszę, że coś tam słyszałem o tym. No i on se kupi potem, wyda trochę, no co prawda tam za masażer da 7 tysięcy i za mydełko 4 tysiące i oszczędności życia mu pójdą na te dwie rzeczy. No ale to co, chcącemu nie dzieje się krzywda, tak? Jak mawia Korwin Mikke.
1: No tak, ale tych naszych w ogóle ludzie z definicji nie wiedzą, tak? I gdybym nie miał w swoim liceum biologicy, która naprawdę bardzo dużo od nas wymagała, to prawdopodobnie nie mówiłbym dzisiaj tak pewnie o medycynie i bym się tym nawet nie zainteresował, tak? Więc ale powiem szczerze, że znajomość biologii na poziomie szkoły średniej jest wystarczająca do uchronienia się przed tymi wszystkimi szurami. Ale właśnie z drugiej strony od nikogo nie wymagam tej wiedzy i po to tutaj wam pewne rzeczy tłumaczę, żebyście się na to zwyczajnie nie nacięli, bo macie pełne prawo, żeby czegoś nie wiedzieć. Tak samo ja mam pełne prawo, żeby czegoś nie wiedzieć, ale... Problem jest w tym, że tam gdzieś w tym naszym świecie jest mnóstwo złych wilków, którzy będą żerowali na waszej niewiedzy, którzy wam wrzucą jakiś właśnie technobubble, będą coś wam, jakieś dziwne rzeczy bełkotać w stylu: wykryłem promieniowanie protonowe, proszę tutaj odpalić rakiety fotonowe, żeby zmniejszyć promieniowanie gluonów. I coś takiego każdy głupi jest sobie w stanie od początku do końca zwyczajnie powiedzieć. Dlatego trzeba chronić. Oczywiście chcącemu nie dzieje się krzywda, ale to nie zabrania nam tłumaczyć wam, że to jest zwyczajnie oszustwo.
0: No jest w zasadzie. Bardzo mi się w ogóle skojarzyły te cudowne wynalazki przeróżne. Z tym szurostwem, które też jest dla starszych, różne wahadełka, jakieś takie urządzenia właśnie, które wam odstraszą negatywne byty. To wszystko jest podobne trochę do siebie, tylko jedno jest skierowane, inny target, tak? Tamto, mi się to bardzo mocno kojarzy. Podobna retoryka, podobne... Jak sobie poczytacie jakieś reklamy tych różnych cudownych urządzeń, to wszystko się kwalifikuje jako pseudonauka, tak? Czyli nic nie jest udowodnione, wszystko jest palcem na wodzie, mgliste i na dobrą sprawę jest wszystko to pomyślane tak, że jak nawet chcecie zareklamować, to sprzedawca potem wam powie: a bo pan miał złą intencję, albo widzi pani, w pani przypadku mogło tutaj dojść do pewnej polaryzacji przestrzeni międzykomórkowych, magnetycznych i całe te, no rozumie pan. Aha, no to tak, no to faktycznie mogło nie zadziałać w moim przypadku.
1: Znaczy tak, tutaj warto zaznaczyć różnicę między pseudonauką a protonauką. Protonauka jest to coś, czego nie wiemy i czego jeszcze nie wiemy, natomiast to twierdzenie, o którym mówi protonauka, nie jest wykluczone. Pseudonauka zaś mówi nam o rzeczach, które już odrzuciliśmy, o których wiemy, że nie działają. I żebyśmy mieli jasność, jeżeli mówimy o pseudonauce, to znaczy, że wiemy, że to gówno nie działa. Oczywiście jest protonauka obok, troszkę obok, takim złym bratem bliźniakiem, bo też dostaje sporo po dupie, tak samo jak pseudonauka, i dostaje niesłusznie. Natomiast gruba większość tej całej paranauki, w której się zamyka zarówno pseudonauka, jak i paranauka, jest wykorzystywana przez pseudonaukowców, czyli ludzi, którzy będą ci wciskali magrawy, czyli ludzi, którzy będą ci robili właśnie tę akupunkturę, czy refleksologię, czy będą sobie robili tobie badanie żywej kropli krwi.
0: Furiat pisze na czacie, że świat, który myślimy, że jest fizyczny i wytłumaczalny, na naszym etapie jest całkowicie iluzorycznym twierdzeniem. No tak, jeśli prawdziwa by była ta wizja, że żyjemy w jakiejś symulacji, że to jest taka trochę właśnie iluzja, tak jak swego rodzaju iluzją jest świat wewnątrz komputera, świat jakiejś gry, jakiegoś sandboxa wielkiego, i tam można łamać powszechnie obowiązujące prawa. No i Lukasiusz tutaj też podziela chyba taką wizję, bo się tu z Furiatem zgadza i no chętnie by nas próbował przekonać, ale nie ma Skype'a. Słuchajcie, dla takich ludzi też jest u nas miejsce. Wiecie, że ja mam trochę bardziej otwartą na te rzeczy głowę niż potrzeba, więc ze mną na pewno...
1: Że aż ci mózg wypadnie.
0: Wypłynie. A ze mną możecie sobie pogadać na takie tematy na przykład w czasach ostatecznych w piątek o godzinie 12 i na pewno nie będę nikogo tam torpedował. Czy no to jest taka audycja, w której możemy sobie trochę popuścić, że tak powiem, popuścić wodze fantazji oczywiście, więc nie lękajcie.
1: To znaczy wiesz, to nie jest tak, że ze mną nie można rozmawiać, bo miałem przepiękne dyskusje o szczepionkach z adwokatem, gdzie to jest chyba jedyna osoba, która tkwi jedną nogą w tym całym ruchu antyszczepionkowym, z którą idzie pogadać, tak? Z którą idzie dojść do jakiegoś wspólnego wniosku, tak, że nie będziemy się na siebie boczyć, tylko sobie pewne rzeczy wyjaśnimy. Zresztą mam nadzieję, że cały czas to zaproszenie jest aktualne i z adwokatem się zobaczy na najbliższym Marszu Niepodległości. Żeby zobaczyć,
0: Równość.
1: Jak to... Nie, niepodległości. Marsze wolności chyba już były, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie jest ten problem ze mną, że jeżeli jesteście oderwani od rzeczywistości, to ja wam na to zwrócę uwagę. Ale nie dlatego, żeby was zgnoić, tylko dlatego, żeby was uratować przed ludźmi, którzy chcą tę waszą niewiedzę bezczelnie wykorzystać.
0: Adwokat Newrati, pisze Zenon, krawiec przepędził. No tak, trochę się ściąłem z adwokatem, to bo tam mnie podszczypywał i się trochę zdenerwowałem raz, no i poszedł sobie faktycznie, a teraz mi głupio trochę i szkoda, bo to jednak jest słuchacz, który jest z nami od dawna. No i dumą się uniósł i poszedł sobie, już nie pojawia się chyba teraz.
1: Możesz wyjść z nocnego radia, ale nocne radio z ciebie nigdy nie wyjdzie.
0: Tak więc, adwokacie, jak słuchasz, to wiedz, jakaś przemowa tu płomienna, to wiedz, że wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Tak. Dobra, nieważne. No, ale to słuchajcie, no to tak bywa, no, że się ktoś z kimś tam popstryka trochę, to nie trzeba tak na amen obrażać, nie? No, a ja tu mam poważniejszą też sprawę z tych mniej śmiesznościowych. Sprawa trochę nieaktualna już, ale z racji tego, co się dzieje na przestrzeni lat w tym temacie, to warto przypomnieć i nagłaśniać. Chodzi o pewną notatkę służbową wysłaną przez amerykańskiego dyplomatę Wiktora Asche do Departamentu Stanu USA, która to notatka była konkluzją ze spotkania z ówczesnym marszałkiem Sejmu Komorowskim. I było tam napisane, że trzeba w Polsce zmienić konstytucję, koniecznie, najlepiej zaraz, aby można było sprzedać polskie lasy i co wartościowsze nieruchomości, żeby była kasa na odszkodowania dla Żydów za mienie zabrane przez Niemców, Rosjan albo rządy nasze okupacyjne jeszcze, Bieruta. No i potem mamy czerwiec 2009 i spotkanie 46 państw w Czechach, gdzie reprezentował nas jeszcze w świętej pamięci Władysław Bartoszewski, taki bardzo uległy, taki bardzo zawsze stojący po stronie innych, a nie Polski w sumie, dyplomata, który tam grzmiał zawsze na naszych, jak trochę tam coś zaprotestowali, to dyplomatołki, jak śmiecie to, wstyd robicie, że się nie zgadzacie. Tak zawsze tego. No i została tam podpisana tak zwana deklaracja terezińska, nie wiem, zapisałem, która miała przypomnieć o tym, że no trzeba te lasy koniecznie sprzedać i to żeby dla tych Żydów, żeby były pieniążki. Teraz mamy skok do roku 2014, 17 grudnia, gdzie do obrad Sejmu trafia nagle, niespodziewanie, projekt ustawy, na mocy której można by te nasze lasy właśnie sprywatyzować, sprzedać fajnie. I tutaj cytuję, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem przypadków określanych w ustawie. No i ta końcówka miała być tą furtką właśnie, żeby można było jednak sprywatyzować te lasy. Szybko się głosowanie odbyło, oczywiście o godzinie 1 w nocy, jak to w naszym Sejmie, 1 w nocy, prawda? Bardzo lubią tego typu ustawy w nocy głosować. I potrzebne było 296 głosów, żeby to przeszło. Zabrakło 5. Udało się. Za zmianą, żeby jednak sprzedać te lasy, głosowali, to warto sobie zapamiętać, posłowie PO, PSL, SLD i twojego ruchu, czyli ci od Palikota, a przeciwko...
1: Przepraszam, że na nich głosowałem. Byłem zwiedziony. Jebać Palikota.
0: Przyłączam się. A przeciwko głosowali członkowie PiS i Solidarnej Polski, czyli PiS, który w sumie uważany jest za taką partię prożydowską bardzo, a głosowali przeciw, chcieli ratować jednak te polskie rasy, nieruchomości. I rok temu PiS próbował raz na zawsze tą sprawę uregulować, te kwestie związane z prywatyzacją lasów, za pomocą tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej, no na korzyść Polski, rzecz jasna. I kiedy światowe media się o tym dowiedziały, to zrobiło się takie ajwaj ponoć wtedy, w tym czasie, że zaczęło masowo się pojawiać newsy o polskich neonazistach, Warszawa, stolica neonazizmu i Polska neguje Holokaust, a właściwie to my współtworzyliśmy ten Holokaust. Takie podobno było, przeczytałem, że takie były wtedy newsy w Izraelu i PiS się wystraszył. Czy coś tam się boi? Tych sił żydowskich i wyrzucił ten projekt ustawy do kosza, taki wystraszony PiS i niektórzy obserwatorzy się spodziewają, że niebawem powróci temat, czyli wypłynie gdzieś słynna koncepcja Bronka Komorowskiego, który tu już chciał te lasy, żeby można było sprzedać jednak i deklarował, że Tusk jeszcze pokaże i pogoni tych, co będą przeciwko. Czyli no mamy jednak taką bandę trochę właśnie tutaj, która myśli bardziej zawsze o interesach obcych. Tacy jak Komorowski, Tusk. O, coś w tym jest, że oni jednak po prostu nie są patriotami, nie dbają o tą Polskę. Myślą bardziej o tym, żeby dobrze zrobić innym. I to jest dla mnie trochę takie obrzydliwe, bo jak nie jestem jakimś wielkim patriotą, to czy coś tam, to kurczę, jakoś mnie to brzydzi, że posłowie, którzy powinni jednak dbać za wszelką cenę, iść w zaparte nawet, tak jak PiS trochę robi, nie? Czasami to jest żenujące, ale tak powinno być. To powinni być skuteczni przede wszystkim i nawet za cenę, nie wiem, ośmieszenia się, bronić tych polskich interesów, bronić nas, naszych interesów, naszego kraju, no od tego są. Od tego są oni. Blacha dzwoni, a ja się zdenerwowałem, naprawdę. Odbieramy blachę.
1: Ja tylko tutaj zaznaczę, że mamy do czynienia z tak zwanym giszgalop, czyli zarzuceniem rozmówcy pewnym zespołem, pewną grupą informacji, do której nie można się odnieść w żaden sposób, jeżeli nie zrobimy sobie samego jakiegokolwiek researchu. W międzyczasie znalazłem jakiś taki wpis na blogu, który mniej więcej o tym mówi, który jest troszkę mniej stronniczy niż to, co powiedziałeś, natomiast nie zamierzam tutaj brać jakikolwiek ze stron. Zaznaczę tylko, że Krawiec przygotował mnie oczywiście o tym, że będziemy mówili sobie o sprzedawaniu masażerów do stóp za 7100 zł, ale o tym nie wspomniał, więc nie dał mi możliwości przygotowania się, dlatego pozwolę sobie zamilknąć. Witaj, blacha.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Ja coś powiem odnośnie tych lasów. To nie do końca tak jest. Dlaczego? Dlatego nie do końca tak jest, że Generalnie to już nie wiem tam od iluś lat mamy rażącą niegospodarność, jeżeli chodzi o to, co nazywamy lasami państwowymi. Forma prywatyzacji to mi przypomina lata 90., czyli sprywatyzujmy to tak, żeby mieć na tym, że tak powiem, jak największy zysk, ale żeby ten zysk był niewidoczny. Przynajmniej, żeby był niewidoczny oficjalnie, tak? Więc nie do końca bym się, Krawiec, zgodził z tobą z tym, że tutaj, prawda, broni się jakieś godła narodowe, czy też jakieś skarby narodowe. Nie, to tak nie jest. Te skarby narodowe rokrocznie kosztują nas ciężkie pieniądze. Utrzymanie tego kosztuje nas ciężkie pieniądze. Ktoś kiedyś wyskoczył, już nie pamiętam, chyba wódz nawet, wyskoczył z takimi badaniami, które pokazywały, że i to badaniami nierobionymi, że tak powiem, przez jakieś, przez jakąś państwową instytucję, tylko właśnie przez prywatny instytut, że Polska jest jednym z najbardziej zalesionych krajów w Europie. W sensie te tereny po prostu się marnują, tak? Nam aż tyle lasów potrzebnych nie jest, tak? My nie jesteśmy Australią, gdzie mamy jakieś mega rzadkie gatunki, które są niedostępne na całym świecie, tak? A to wszystko kosztuje, tak? Między innymi do tych leśniczych, do tych leśniczówek, którzy mają te ciepłe etaty i to takie etaty po wsze czasy, tak? Do końca życia, bo to są albo państwowe, albo takie typowo budżetowe posady. No, dokładasz się do nich, tak? Do tego, żeby właśnie te lasy istniały. No i tutaj pojawia się pytanie, tak naprawdę, jaki to by musiał być model prywatyzacji? I tutaj obracam głowę w stronę Cyborga, który coś tam kiedyś wspominał, że z tak zwanymi przetargami publicznymi coś tam widział, coś tam wie. Jeśli pozwolisz, Krawiec, najpierw Cyborga się zapytam, jak twoim zdaniem powinno być to zrobione? Tak, żeby był Wilk City i żeby było Kansas City, tak? Czyli w sensie, żeby ten kupujący, że tak powiem, no nie czuł się jakoś tam pokrzywdzony, tak? Że tutaj państwo polskie zrobiło mnie w balona, a ja wydaję swoje ciężko zarobione pieniądze, a z drugiej strony, żeby było właśnie Kansas City, czyli żeby no to nasze miasto, nasze państwo nie ucierpiało, żeby nasza wiocha była syta i dostatnia.
1: Powiem tak, tutaj jeszcze wracając do samej deklaracji Tarazińskiej, którą polecam ten wpis na blogu, który wrzuciłem przed chwilą na czata, który dość fajnie odkłamuje, że tam nie ma za bardzo nic w tle, co mogłoby faktycznie przerzucić konkretne pieniądze na państwo żydowskie w ramach reparacji, w ramach odszkodowań, czy w ramach czegokolwiek. Cytując wytyczne deklaracji Tarazińskiej, doprecyzowuje się, że zastępczymi formami naprawienia szkody związanej z powojennym przejmowaniem żydowskiego mienia bezdziedzicznego może być tworzenie lokalnych organizacji charytatywnych lub lokalnych instytucji dbających o zachowanie żydowskiego dziedzictwa kulturowego w danym regionie. Jesteśmy im coś winni i możecie mnie tutaj zhejtować od początku do końca, natomiast jesteśmy tutaj coś winni, nie możemy wytrzeć, wygumkować działania wpływu społeczności żydowskiej na nasze państwo. Ich wille, ich fabryki cały czas tutaj stoją. I nie możemy udawać, że coś takiego się nie stało. Pierwszą formą, najistotniejszą, jest dialog. Natomiast co do tego, że sprzedamy lasy państwowe za to, żeby mieć pieniądze na to, żeby im zrobić dobrze, odsyłam cię, Krawiec, teraz jeszcze do tego wpisu na blogu, który znalazłem w chwilę, kiedy o tym mówiłeś, ale troszkę bardziej miękko do tego podchodzi, tak, że ta deklaracja Tarazińska tak nie do końca mówiła właśnie o sprzedaży lasów i że tutaj ktoś gra w interesie czyimś. Bo my jako Polacy, my jako dumny naród nie możemy zapominać o swojej historii, a nasza historia nie była aż tak bardzo czysta. Nasza historia nie była aż tak bardzo fair w stosunku do narodu żydowskiego i oczywiście Oczywiście Niemcy, którzy okupowali nasz teren, są dużo bardziej za to odpowiedzialni, ale my nie możemy udawać, że my tutaj jesteśmy czyści i my tutaj nic złego nie zrobiliśmy. Także dialog, dialog i jeszcze raz dialog. Wypracowanie pewnego konsensusu, bo też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że po stronie żydowskiej będą pewne nacjonalistyczne środowiska, które będą chciały nas zedrzeć ostatnią koszulę. I przed tym musimy się bronić.
0: Tak,
1: ale
0: i zazwyczaj tak jest właśnie, że chcą z nas... ty pamiętasz, jakie ostatnio mieli roszczenia, tak? Że one przekraczały w ogóle wszelkie wyobrażenie, że produkt krajowy brutto roczny to w ogóle nie wystarczy, żeby im... Jakieś miliardy dolarów chcieli.
1: Tak, to prawda.
0: I taki jest dialog z tymi Żydami, że oni się... Jak sprzedamy te lasy i im wszystko już pooddajemy, to oni powiedzą, no panie, potrzeba, no to kropla w morzu to jest, kropla w morzu.
1: Tak, tak, dobra, ale to jest pewien standard, jeżeli chodzi o negocjowanie roszczeń, bo jeżeli sobie złamiesz nogę w wypadku spowodowanym przez kogoś innego, to zaczynasz z pułapu, że żądasz sobie 3 milionów złotych odszkodowania, a potem się zgadzasz na 250 tysiącach. Więc to, co PiS robi źle, to jest to, że staje o koniem i nie chuj, my z wami nie będziemy rozmawiać, Jude raus i tak dalej. Nie, rozmawiajmy, wyjdźmy z jakimś kompromisem. Kneset też nie jest tutaj na jakimkolwiek czymś, co powinniśmy słuchać, tak? I po prostu przed nimi uklęknąć, ale nie możemy robić tak, że odbijamy absolutnie wszystkie roszczenia, bo my mamy tutaj troszkę za paznokciami.
2: Nie zgodziłbym się z tym. Przypadki, znaczy zgodzę się z tym, że nie jesteśmy krystaliczni, tak? Od razu mówię, nie chcę tutaj robić za naczelnego historyka w tym radiu, a absolutnie nie. Natomiast na tyle, na ile mam wiedzę, to mogę powiedzieć tak, że przypadki antysemityzmu ze strony Polaków były znane już przed wojną. I tutaj jakby ten okres wojenny i domaganie się ze strony społeczności żydowskiej, czy może nawet nie ze strony społeczności żydowskiej, ale ze strony jakichś tam organizacji, które się tego domagają, które skupiają jakichś tam ludzi, tak? Bo to nie jest tak, że cała społeczność żydowska na całym świecie tutaj po prostu wszyscy zrobili ręce na pokład i wy w Polsce jesteście nam coś winni. Nie, to tak nie jest. Więc też nie należy w ten sposób zafałszowywać tego obrazu. Natomiast przypadki antysemityzmu, pozwól, że dokończę potrzeba, bo wydaje mi się, że to jest kluczowe i tutaj popełniasz pewien podstawowy, logiczny błąd. Przypadki antysemityzmu ze strony Polaków były już znane przed wojną. I w takich sytuacjach to ja w 100% się zgadzam, ale nie na pułapie międzynarodowym, tylko na pułapie pozwów cywilnych, na pułapie odszkodowań, żeby, że tak powiem, pewne krzywdy zostały, żeby tutaj zostało poczynione pewne zadośćuczynienie. Natomiast jeżeli sytuacja była tego typu, że... Żydzi i w ogóle gdzieś tam, że tak powiem, środowisko międzynarodowe przed wojną, wszyscy widzieli to, tak, że różne kraje się zbroją, tak, a po pierwszej wojnie światowej to już w ogóle było czymś oczywistym, że nie żyjemy w pokojowych czasach. Czego najlepszym przykładem było to, że jednak jakiś czas przed wejściem słynnych, prawda, ustaw o czystości krwi, duży potencjalnie tych, których było stać, tak? Duży procent Żydów wyniosło się z tego kraju. Znaczy, o co mi chodzi? Puenta jest tego taka, że jeżeli ty, 19, zamieszkasz, postanowisz się osiedlić ze swoją rodziną, ze swoimi krewnymi w jakimś kraju i ni stąd, ni zowąd w kraju sąsiednim wyrośnie jakiś Adolfik, który postanowi tam zbudować swoje obozy koncentracyjne, no to sorry, ale ten kraj, który został, że tak powiem, ofiarą w tej wojnie, został, że tak powiem, potraktowany pewną agresją niewyobrażalną na skalę stuleci, które miały miejsce, że tak powiem, które miały miejsce wcześniej, no to ja nie wiem, z jakiej racji my mamy być im, że tak powiem, coś winni, skoro oni, mimo polskiego antysemityzmu, który miał miejsce przed wojną, nadal postanowili tutaj zostać. Czyli aż tak bardzo ich to w dupę nie gryzło, za przeproszeniem.
1: Tutaj Zenek dobrze zaznacza na czacie i zaznacza lata, które nastąpiły po wojnie i to, w jakim środowisku się zebraliśmy, ponieważ Polska w latach powojennych to nie jest tylko Polska versus Izrael, ale to jest Polska, Niemcy i Związek Radziecki. Tu jest troszkę więcej graczy, tak? I wyobraź sobie taką sytuację, że jestem tutaj sobie żołnierzem amerykańskim, który ma, nie wiem, tam pola, jakieś ziemie i tak dalej, który nie ma rodziny i sobie jadę do Iraku i zostałem tam zastrzelony. Co jest dużą parabolą, mam nadzieję, że nikt nie będzie mnie za to ohejtował, ale jest dużą parabolą do Żyda, który został pojmany przez Niemców i unicestwiony. I później przychodzi ktoś i tak patrzy, fajne pole tutaj potrzeba miałeś, naprawdę sobie tutaj wezmę jako swoje. Oczywiście, że potomkowie tego hipotetycznego Żyda będą sobie rościli prawo do tego, żeby im oddać albo tę ziemię, albo tę kamienicę, albo całą tę posiadłość. Ale też w całej naszej historii musimy wziąć pod uwagę tych wszystkich graczy, czyli Związek Radziecki, który mógł później położyć na tym łapę i położył naprawdę ostro, i Niemców, którzy też byli odpowiedzialni za śmierć tego człowieka. Także to, że to się znajdowało tylko i wyłącznie na naszym terenie, jeszcze nie daje naszej pełnej odpowiedzialności za ten teren, za tę kamienicę, czy za to pole. Natomiast jesteśmy im coś winni. Tak po prostu, żeby być fair, bo oni zostali tam wymordowani, a my weszliśmy jak po swoje.
2: Moim zdaniem nie jesteśmy im nic winni poza takimi przykładami, o jakich mówiłem, na gruncie cywilnym, nie na gruncie międzynarodowym i nie z przykładami, które, że tak powiem, no jakby to powiedzieć, w momencie, kiedy polskie władze nie miały z tym kompletnie nic wspólnego, tak? Jestem w stanie zrozumieć, kiedy dochodziło do jakichś pogromów i w tym uczestniczyły chociażby połowicznie polskie władze. A to, co podałeś przykład z tym żołnierzem, to jest to przykład moim zdaniem kompletnie nieadekwatny, bo ten żołnierz jest po prostu najemnikiem. A ten Żyd mieszkający tutaj ze swoją rodziną, on nie dostawał, że tak powiem, jakichś benefitów tylko i wyłącznie za to, że jest Żydem i tylko i wyłącznie za to, że tutaj mieszka i że w którymś tam roku może się pojawić taki Adolfik, który zrobi kuku jemu i wszystkim jego krewnym, tak? Więc to jest zupełnie inna sytuacja.
1: Dla jasności zgodzę się z tym, żeby otworzyć przewód legislacyjny, żeby dać szansę potomkom, żeby oni mieli jakieś roszczenia. I jednocześnie całkowicie zdelegalizować wszelkie roszczenia państwa żydowskiego, Izraela, które byłyby względem tych wszystkich szkód. Bo jeżeli ktoś był bezdzietny, no to, no kurde, no nie było kogoś, kto tam weźmie tę ziemię w spadku, no to jest przypadek na rzecz państwa, na rzecz skarbu państwa i to przechodzi do skarbu państwa, tak? Więc tutaj tak, tutaj się pod tym względem zgodzę, no ale to jest kwestia naszej władzy, żeby wreszcie raz się konkretnie określiła i stwierdziła, za przeproszeniem, Żydzi wypierdalać, rozliczamy się na stosunkach powództwa prywatnego. Konkretnych kamienic, konkretnych gruntów, jeżeli macie dokumenty, ale niech to nie będą całe kamienice i to nie będą całe ziemie, bo troszkę lat minęło i sorry, ale w 100% im to się nie należy, ale coś im się, jakiś grosz z tego należy, bo ktoś tam płótem siadł, czy to będzie państwo polskie, czy to będzie Zenek z Koziej Wólki, coś im się za to należy, bo on dostał te ziemię, te kamienice za free. Bo nie było gospodarza.
0: Grzesiek pisze, tak, i przekażcie tam Jackowi, że po audycji widzę go na Discordzie i bez wymówek mi tu proszę, napisał.
1: Oj, ktoś tu chyba ma parę kamienic.
0: Kamienica, to jest Grzesiek z Kamienica TV.
2: Dodam jeszcze, dodam jeszcze coś takiego, że tak, pełna zgoda, jakby do tego po prostu zmierzałem 19, ale ja bym do tego jeszcze dołożył to, że ta granica, czyli powiedzmy, nie wiem, rok 39 powinna być jasno określona, nie? A nie tak, żeby ta granica była płynna, tak? Że nagle ktoś był, nie wiem, prywatnie był posiadaczem jakiejś ziemi, po wojnie przejęło mu to państwo komunistyczne i on na przykład, nie wiem, stracił tą ziemię w którymś tam roku w wyniku czegoś tam, tak? Te papiery dzisiaj są nie do odnalezienia i on w tym momencie chce, że tak powiem, odebrać z Afriko jakąś tam ziemię, tak? No bo takie sytuacje niejasnych nieruchomości czy niejasnych gruntów też mają miejsce, dlatego myślę, że moim zdaniem ta granica konkretnej daty, że roszczenia w sprawach prywatnych są brane pod uwagę tylko i wyłącznie do tego miejsca, a nie dalej, tak? Wszystko inne, to co było wcześniej, to nas kompletnie nie interesuje, bo nie jesteśmy w stanie i państwo polskie nie jest w stanie w sposób udokumentowany, że tak powiem, no bronić się czy jakkolwiek procesować się z czymś takim, gdzie nie ma pełnej dokumentacji. Tak, myślę, ale... że tak to...
1: Wiesz co, tutaj tak jedna taka myśl, która mi właśnie przyszła do głowy, to jest to, że państwo żydowskie potrafi postawić twardo swoje roszczenia, a my tak się bujamy i tak może nie wiemy, może zostawimy to następnej władzy i tak się po prostu bujamy i dlatego ten wrzut na dupie po prostu trwa już tyle lat, mimo że można to by było rozwiązać dużo wcześniej. Także moi drodzy rządzący, jeżeli ktoś z was nas tutaj słucha, w co wątpię, weźcie kurwa, podejmijcie wreszcie męską decyzję i udowodnijcie, kto w tym związku nosi spodnie, a nie jesteście pizdeczką, która będzie obciągała komukolwiek z zagranicy.
0: Tak. I dobrze, tak, i przecież... dobrze, żeby to była taka decyzja, jak na przykład Niemcy w pewnym momencie podjęli i powiedzieli halt, koniec, już wystarczy tych odszkodowań i zamknęli temat i my też powinniśmy tak asertywnie. Przypominam też słuchaczom, że na naszym Discordzie często się ludzie spotykają, słuchacze, właśnie na
1: wspomnianym... I zaraz się spotkają.
0: Tak, mamy też tam właśnie grupę miłośników, znawców i fascynatów wolnego rynku i którzy mogą godzinami o prawie własności rozmawiać i o tego typu rzeczach. Tam jest właśnie Jacek Blacha, który jest teraz na antenie, jest Wódz, jest Grzesiek. Kto tam chrząka? Co to za świnka?
1: To nie ja. To nie moje konto.
0: To co, Jacku, może zakończymy, bo nam się strasznie rozwleka rozmowa. A tu jeszcze Zenon chciał skomentować, a tu już, wiesz, już po czasie audycji, nie?
1: Nie, no już może przenieśmy to wszystko na Discorda, bo już się zrobiło ciepło. Chyba, ja sobie, że ze mną bardzo chcesz wejść.
2: Pozwolę tylko na jedno zdanie, że też jest istotne, żeby ta decyzja, ta męska decyzja, o której 19 mówiłeś, żeby to była decyzja rozpatrywana w kategoriach pewnego status quo, a nie żeby było tak, że kolejna ekipa rządząca dojdzie do władzy, zobaczy te kwity i stwierdzi, no nie, no tak nie może być, to my tutaj czwarty paragraf zmienimy, piąty paragraf zmienimy i w ogóle zaczniemy z Izraelem to negocjować od nowa, tak? To będzie kompletnie bez żadnego ładu i składu, a to jest...
1: I tak se kurwa negocjujemy od 80 lat.
2: Tak, a to jest w bardzo polskim stylu i to jest przykre. To tyle ode mnie, cześć.
0: Cześć, dzięki. No, a wy słuchacie rozrywkowej z audycji śmiesznej o Żydach, śmieszne takie...
1: Okej, Grzesiek nasz zaprasza na Discord i mówi, że zapakuje nam w kakao i nas po męsku dojedzie. Także zapraszam na Discorda. Zapraszam na Discorda. Jeżeli ktoś nie ma konta, zapytajcie na czacie Nocnego Radia. Za chwilkę wam podrzucimy invite link, a ja się z wami żegnam. Chciałbym tylko jeszcze przypomnieć, w przyszłym tygodniu, w piątek mnie nie ma. W piątek mnie nie ma, także nie będzie przerwy technicznej, bo sobie jadę na wakacje, a w przyszłym tygodniu, we wtorek albo w środę, 12-godzinna, mam nadzieję, audycja Nocnego Radia, w zasadzie dziennego radia. I zapraszam was do odsłuchania dzisiejszego Sprawdzam o marihuanie medycznej, gdzie wyciągnąłem z siebie siódme poty, żeby wam pewne rzeczy odkłamać. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.
0: Trzymaj się, na razie. Pożegnaliśmy potrzebę. A ja może jeszcze... A czemu tu się Skype znowu chce instalować, aktualizować? No już niedługo ma być obowiązkowy nowy Skype. Kawa i WZ-ka i nowy Skype są obowiązkowe dla każdego, niestety, i pewnie nie będzie się dało go wyciszyć, tego dzwonka, bo to bardzo jest trudna funkcjonalność do zrobienia, żeby sobie wyciszyć dzwonek. To nie jest takie proste, panie, to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. No, ja też się powoli z wami żegnam. Może jeszcze miałem tutaj wesołego newsa, że Iron Maiden zagrało swego czasu na polskim weselu. To jest ciekawe, nie? I jest nawet nagranie na YouTubie, możecie sobie znaleźć. I jeszcze dziwniejsze, że śpiewali tam piosenkę Deep Purple, Smoke on the Water, nie wiem czemu. Smoke on the Water. Du, du, du, du, du. No dobra. To by było chyba na tyle. Coś tu jeszcze mam wspomnieć. No, dobra. No to ja już sobie idę, co będę tak tu sam siedział, a wy możecie wpaść na Discorda naszego. Czy to jest, jak ktoś się nie zna, jest takim informatycznym trochę kononowiczem, no to po prostu to jest taki program, trzeba sobie zainstalować, programik tam instaluj tego i potem tam można się spotykać i gadać sobie. I tam każdy się może przyłączyć do rozmowy i sobie głosowo rozmawiacie. Jest też czat, można też tylko słuchać oczywiście tych, co rozmawiają. Fajnie, jest inny klimat. Tam jest troszkę inaczej niż nawet na afterowych audycjach w nocnym radio, bo jest jeszcze luźniej, tak? Tam można i przeklinać, i wszystko się może zdarzyć, więc ci, którzy lubią afterowe audycje, powinno im się spodobać też to, co się dzieje na naszym Discordzie. Trzeba tylko mieć zaproszonko takie, ale to po prostu piszcie na przykład na czacie. Właśnie wylądowało tutaj zaproszenie na naszym radiowym, nocno-radiowym czacie. No, trzeba się czasami trochę postarać. Żeby wejść na naszego czata, trzeba sobie zrobić tam, zarejestrować się. Nie ma tak, że każdy może. Od tego czasu jest spokojniej o wiele na czacie. I można sobie wejść na czata, zdobyć linka, no trzeba trochę tam poklikać, ale wtedy już z górki, już wtedy macie i sobie gadacie. Drogi bracie, chwacie, śpiący na macie. Jeszcze mam tu o Polce, która się zsikała w samolocie. Słuchajcie, widziałem takie nagranie, no naprawdę się zsikała, bo jej nie pozwolili wejść do toalety i się zsikała po prostu i pretensje miała. No dobra.
3: Wylepundar, towarzysze, proszę polecić nocne radio.pl i heteroholika kapitana Bożego Krawca. 3 złote.
4: Kapitana Krawca. To pozdrawiam. I dziękuję za 3 złote. No tak to jest.
0: No i nie tylko ta Polka się zsikała. W sumie, bo...
5: Przyszło 3 agentów ABW, kiedy był ten jakiś tam Potrzeba, czy ten Jan Dynamin, siedzi tam sobie w tej piwnicy, prawda, wprowadzały do niego 3 agentów, no i gość w majty zrobił, no i po prostu do dzisiaj musi robić, co mu każą.

0: Dobry wieczór, witam was przeserdecznie. Krawiec przy mikrofonie i zaczynamy audycję sylwestrową, bo to taka nasza świecka tradycja, żeby co roku była audycja. Hej! Najpierw powoli, jak żółw ociężale, prawda? No to tak musi być. Ludzie się będą schodzić. Posiedzimy pewnie do późna, a może i do bladego świtu. Zobaczymy. I będziemy, co będziemy robić? Będziemy się weselić. Będziemy wspominać odchodzący rok 2022. I powitamy nowy 2023. Co on mógłby nam powiedzieć, ten odchodzący rok? Może na przykład włączę sobie tu, mam voice performera dzisiaj. Więc co by mógł powiedzieć odchodzący rok?
1: Odchodzę!
0: Tak by mógł powiedzieć na przykład. A co by mógł powiedzieć nowy, nadchodzący rok?
1: Cześć, to ja! Nadchodzę właśnie, taki jeszcze mały. Dopiero co się rodzę, a się jeszcze nie pojawiłem w ogóle. A już tam gdzieś was mam na oku. I dam wam tak w ciry, że się osracie!
0: To nowy rok pod znakiem myszki Miki. Taką mam przepowiednię mroczną. Widziałem, że właśnie myszka Miki mi się przyśniła. Jako nowy rok. Będzie wesoło. Zobaczę, czy wszystko działa. Słychać mnie? Słychać. Pewnie, że słychać. No i właśnie wszyscy sobie czegoś życzą, żeby...

0: nam się darzyło, żeby nam się rozmnożyło, żeby nam się spieniężyło, żeby nam się żyło, no właśnie, żeby nam się żyło w ogóle jakoś. Żeby nam się żyło, cholera jasna. No piekarz powie, żeby się wypiekało, no, a bankowiec powie, żeby się rozmnażało i robiło z niczego. Chodzi o pieniądze. A ja powiem, żeby się słuchało, żeby się dzwoniło. Właśnie. I żeby się donejciło. To są życzenia kapitana Pijawki dla was. Właśnie. Żeby wam się donejciło! Ho, ho! W tym nowym roku. I... oklaski, proszę. Dziękuję, dziękuję. Proszę, siadamy, proszę. Już. No, to ojciec Rydzyk zawsze tak skromnie, jak mnie to ujmuje, jak on skromnie odciąga dłoń, żeby go nie całowali po tych dłoniach. Ile w tym człowieku jest skromności. On inny to by wyciągnął łapę do całowania, cały chamie by powiedział, a ojciec Rydzyk nie. Ojciec Tadeusz, jak Prometeusz, nie waham się użyć tego słowa, po prostu cofa rękę z tej skromności i nie daje, żeby go obcałowywano po tej ręce. Jest wspaniały człowiek, wybitny, wiem, coś Nobla. Ciekawe, co tam nowego przyniesie ten nowy rok, jeśli chodzi o podcasty, nagrania, audycje, kanały, czy będzie czego posłuchać. No. Widziałem, że Kotkiewicz coś knuje, reaktywuje następny jakiś sezon, jak to się mówi, sezon. Następny sezon sprawdzam. Ja też nowy sezon robię od nowego roku. Nowy sezon luźnych gatek. I nowy sezon Nocnego Radia. Nocne Radio Forever. Nocne Radio Strikes Again. No. Także dziś wszystko może się zdarzyć. Te audycje sylwestrowe w Nocnym Radio to taka, jak już mówiłem, nasza świecka tradycja. Spotykamy się, gadamy sobie, wygłupiamy się na 100%, ktoś się upije, to nie ma co liczyć, że nie. No ale czy trzeba liczyć na to, że się nie upije? Taki dzień, Sylwester, kochani, Nowy Rok, no... takie skromne oklaski. Witamy Nowy Rok. Witamy Nowy Rok. Proszę Państwa, klaszczemy, witamy. Dziękuję. Powitaliśmy, drodzy Państwo, Nowy Rok. Co tu dużo mówić? Nie ma powodów do śmiechu. Jest jak jest. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Nie spodziewajmy się, że Nowy Rok będzie lepszy, proszę Państwa. Ja jeszcze powiem, proszę Państwa, że mam czarne myśli, czarne wizje mam. Po prostu szkoda gadać, drodzy Państwo, naprawdę. No. To taki marudzący krawiec, a właśnie powinien być taki bardziej wesoły chyba, nie? Uśmiechnięty, radosny. Tylko czy jak nie jesteśmy zbyt radośni, czy ja się, powiem krótko, czy ja się... Ja się obawiam, że mogę zostać uznany za osobę niepoważną. Ostatnio taka mi myśl przyszła do głowy, że no powiedzmy sobie to szczerze, jest taka ewentualność, no, że ludzie mnie postrzegają jako osobę, jak już powiedziałem, niepoważną. Ja trochę się tego obawiam właśnie, bo nie chciałbym być uznany za osobę niepoważną, proszę Państwa. Już strzelają, już huki słychać. No, jak dla mnie to jest zabawa dla plepsu, dla gminu, fajerwerki, to jest zabawa dla gminu. Jeszcze kiedyś, rozumiem, gdzieś tam w dawnych czasach przyszedł chłopecek, psyseł chłopecek i pierwszy raz zobaczył fajerwerki i się zadumał. Pierwszy raz coś takiego widział, aż mu szczynka opadła z wrażenia, no, ale dzisiaj ludzie są lepsze rozrywki różne, a nie strzelać jak debil. No, zapomniałem gościa dzisiejszego przedstawić, jest tu ze mną gość, witam serdecznie.
1: Dobry moment, debil mało powiedziane.
0: Nie, no właśnie, ja myślę, że Janusz Korwin-Mikke to jest za fajerwerkami. No, słynna sprawa, jak przyzwyczajał swojego psa do huku, mu tam rzucał petardami. No właśnie, właśnie. Super inteligentny debil, to można tak nazwać pana Janusza. Super inteligentny debil. No tak, jest właśnie taki apel, żeby nie strzelać, żeby nie było tego huku, żebyśmy sobie darowali. Wrocław się tu na pewno jakoś wybija, jest taka akcja promowana właśnie bez petard, bez huku. Tak. Nie wiem, czy to jest takie super. Można zrezygnować z tego, nie? Zwierzęta, wiecie, że jakiś stary pies, taki jeszcze bojaźliwy, to bywa, że zawału dostanie, nie? Bo on myśli, że się świat wali. On nie rozumie, że to są jakieś huki. On myśli, że coś strasznego się dzieje po prostu, nie? Jest przerażony. Albo jakieś dzikie zwierzęta, nie? Gdzieś tam są specjalne akcje potem odnajdywania zwierząt, które na Sylwestra gdzieś tam uciekły skądś, nie? Bo bywa, że i ucieknie zwierzak wystraszony. Więc ja apeluję, nie bądźmy debilami. Prawda, panie Januszu?
1: Debil. Myślę, że debil z debilem to debil, ale nie mogę powiedzieć debilem.
0: Dobrze, dziękuję, panie Januszu. Dziękuję. Lepiej było nie zapraszać pana Janusza, jednak tak powiem. Dziękuję, panie Januszu. Dziękuję, że pan przyszedł. Do widzenia. Drzwiami trzasnął. Poszedł.

No właśnie, a pogadać sobie możemy o tym, co się przydarzyło ciekawego komu w tym roku, jakie może oczekiwania. Ja to tak bym patrzył w przyszłość, może bardziej, nie? Popatrzmy w przyszłość, co nas czeka, czego się spodziewamy, może jakie marzenia, to takie pozytywne właśnie coś, akcent pozytywny. Może ktoś opowie o jakimś swoim marzeniu największym na nowy rok. Tylko bez takich marzeń typu tam przeżyć od pierwszego do pierwszego. Największe marzenie. Nie wiem. Coś takiego bardziej górnolotnego. Możemy też, to taki zawsze jest czas, gdzie można wspomnieć sobie tych, którzy byli i pomyśleć o tych, którzy będą i pomyśleć o tym, co było, a także o tym, co będzie. Być może nie będzie niczego, drodzy Państwo. No. Jest jeden wróżbita w Polsce, który tak twierdzi, że nie będzie niczego. Nazywa się Krzysztof, ale nie Jackowski, ale też przepowiada. Mamy dwóch Krzysztofów Jasnowidzów właściwie, na dobrą sprawę. Mamy Krzysztofa Kononowicza, który mówi, że nie będzie niczego. I mamy Krzysztofa Jackowskiego, który różne rzeczy mówi. A ty strzelasz w Sylwestra? Ja strzelam z ucha. Strzelam z ucha. Albo z dupy mogę strzelić ewentualnie. No, dziękuję, ktoś się zaśmiał. Nie strzelam. Odkąd... Znaczy ja wyglądam na debila. Znaczy wy nie wiecie, jak wyglądam, więc może wyglądam na debila, ale nie czuję się strzelać. Mówię, zabawa dla debila to jest. Od takiego, nie wiem, w Idiokracji, w filmie, słynny film Idiokracja, tam mamy typowego obywatela, który siedzi sobie przy telewizorze, ogląda program Au moje jaja i się śmieje. Ale fajne. No, to jest właśnie dla niego też taka zabawa, fajerwerki. Pójść gdzieś tam dupnąć czy coś i się cieszyć, że dupnął. No taki no debil no po prostu. No, przepraszam, jeśli kogoś uraziłem, bo ktoś akurat strzelał. Ale taka jest prawda, no powiedzmy sobie szczerze. No. Ja nie kłamię, ja prawdę powiedziałem. Bo wy strzelacie. Przychodzą, strzelają kamieniami w dom. Strzelają kamieniami w dom i będzie wysłane pismo w tej sprawie. No, ludzie się powoli schodzą. No, może dziś będzie trochę ludzi, bo pewnie niewiele alternatyw będzie. Jakichś takich imprezowych audycji w stylu radiowym to pewnie niewiele. No, może puszczę jakiś coś żywszego.

0: Właśnie. Nie wiem, tak waham się, czy zrobić taką audycję trochę w stylu luźne gadki, że będę wam jakieś ciekawostki czytał, newsy i tak dalej. Bo szczerze mówiąc, to liczyłem, że ta audycja będzie trochę inna, że będzie dużo telefonów, że sobie pogadamy o czymś, a nie, że ja tu przyjdę kurwa z wykładem jakimś, nie? Człowieku, man! Trzeba się bawić, motherfucker, man! What's up, nigga? Tak więc, now you call. You call now. Now! You must call now to the radio! Listen to me. You have to call to the night radio. Do you understand? We have no time. No. What's up? Call me now. Właśnie, ja powinienem powiedzieć call me now. Call me Milau kol lalam balam. Zaczynam mówić po arabsku. Cud się stał. Mówię językami. Boże, mówię językami chyba. Po arabsku przed chwilą mówiłem. Halo, Gumball, ty nie słyszałeś, ale to nieważne, chyba może mi się wydawało. Witam serdecznie.
1: Guten Tag.
0: Meine Freunde, guten Tag.
1: Tak, tak. Zwabiłeś mnie swoim Schwarzeneggerem. Nigem. Ja. No tak, austriacki akcent to zawsze na plusie.
0: A wiesz, Gumballu, co ci powiem? Ciekawostkę, że reptilianie pierwsi się właściwie pojawili u Howarda, czyli w świecie Conana, w tej erze chyboryjskiej. Tajemniczej. Tam są właśnie reptilianie. On walczył... U Konona, tak. O, przepraszam bardzo, donajcik. Janek dla Krawca, a Krawiec dla Janka. Dziękuję, dziękuję. Odwzajemniam uśmiechem i dobrą intencją. No właśnie, słuchaj, Conan. No, wszyscy znamy Conana i tam Howard pierwszy wymyślił reptilian jako taką właśnie rasę, która tu wyewoluowała, pod ziemią żyli. No ale to taki wątek reptiliański. Conanowo-reptiliański, prawda?
1: Łech. A jak się czujesz z tym, że Maryla Rodowicz porzuciła TVP?
0: No spać nie będę mógł, człowieku, taki
1: no,
0: news.
1: To jest dramat, jak można żyć teraz? No, jak teraz będą mohery oglądać telewizję? Ja tu zaraz tutaj na depresję zejdę. W ogóle odpaliłem sobie zimne ognie w domu, to był największy błąd, bo jebie jak cholera. Nie polecam. Chciałem coś cichego, żeby nie było, że fajerwerki odpalam. To sobie chciałem zobaczyć, jak długo będzie się palił, no i się długo palił i naśmierdziało. A fajerwerki to nie muszę odpalać. Rzucę parę petard i będzie git.
0: A propos Maryli, no to na mnie, ja nie mogę dojść do siebie po prostu, że no, jak to...
1: Tragedia narodowa.

0: Shadow Man to nie znam. Shadow Man, super.
1: To jest ten, co śpiewał Ruda, coś tam tańczy.
0: A już nie, to czemu nie ma już takich gwiazd jak Dr. Alban jakiś, na przykład, który wyjdzie, zaśpiewa It's My Life, albo i tyle znakom... Kto tam jeszcze był w TVP wcześniej?
1: O kurde, żebym ja wiśniewski
0: Modern Talking, ale wiesz, mówię o takich zagranicznych, przebrzmiałych gwiazdach w stylu właśnie Modern Talking chyba zaprosili też, nie? Tutaj był chyba, ale Thomas Anders nie przyjechał, chyba tylko Dieter przyjechał, coś takiego.
1: No nie wiem, coś tam było, parę gwiazd, ale ja nie śledzę tych Sylwestrów, powiem szczerze, że oglądam tak, bo tam widzę gdzieś leci w salonie, no to tak patrzę sobie, się zaśmiałem jak zobaczyłem Marylę w Polsacie, to stwierdziłem, no zdradziła nie Kurskiego, tylko tam innego frajera teraz, bo tam jakiś inny frajer jest w TVP, nie wiem kto. Masz pojęcie, kto teraz jest w TVP?
0: Zapomniałem. Wolę sobie nie zaprzątać takimi rzeczami głowy chyba już, bo co mnie to gówno interesuje, wiadomo, że jak z PiSu to będzie nadal robił to samo, nie? Przecież oni są bardzo solidarni, ale tak na swój sposób, pisowski. I
1: potem trafi do banku tego światowego, czy gdzieś tam.
0: Potem, no, to jest taki plan, no, wiadomo. Słyszałem, że się nic nie zmieniło w TVP, jest taki Kurski style cały czas. Jeszcze chyba Sabrinę zaprosili, coś mi się obiło, było chyba. Boys, boys, boys, I'm looking for the good time.
1: A to nie jest takie złe nawet, ale co ja miałem z tym Kurskim, nie wiem, czy to już mówiłem, pewnie o tym mówiłem, ale powtórzę, że to pewnie zaplanowane wszystko było i on miał przekaz jakiś tam odgórny, nawet nie pisowski, tylko taki odgórny i za to, że on prowadził tą telewizję tak, jak mu kazali, no to dostał posadkę tam w światowym.
0: No to kombach. Wiesz, to chyba nie odkrywasz tutaj Ameryki, że tak powiem, nie? To chyba wszyscy
1: no,
0: to widzą. Wszyscy to widzą, o to mi chodzi, nie? Że to już jest tak jasne, ten nepotyzm stał się czymś takim, zupełnie grą w otwarte karty. Nepotyzm, znaczy, to są pewne gwarancje, bądź z nami, to będziesz miał stanowisko i to jest dosyć jasny przekaz.
1: Ale to jest dobre, bo oni przygotowują nas coraz bardziej, że władza będzie coraz głupsza i obniżają nasze oczekiwania.
0: No, pewnie, że dobre, a jakie skuteczne?
1: No, Kaczor, znaczy dobre dla nich, nie? No dla nas to chujowe, ale dla nich to jest świetny plan, no bo obniżają oczekiwania ludzi i coraz bardziej ludzie akceptują takie spierdolone rzeczy.
0: No, było też o wygaszaniu oczekiwań, nie? Trzeba wygaszać oczekiwania społeczeństwa, żebyśmy sobie za dużo nie chcieli. A powiedz, a kogo ty byś zaprosił? Z gwiazd na... Tylko nie jakieś tam te śpiewające wituberki.
1: Szkoda, no szkoda. A Hatsune Miku się liczy?
0: Wiedziałem po prostu, że...
1: Nie, no dobra, że no, musi być. Normalny gwiazd? Jezu, no... Ja bym jedną 50 Centa, kurwa, tam Snoop Dogga, Ashera, kurwa, to hip-hop, niech wszyscy umierają na zabaw.
0: No ale jak ty? Jakaś babcia przyszła... Sylwester z TVP! A tam jakiś tupak wychodzi. Yo, motherfucker! Urwę ci siusiaka, man!
1: To chyba babcia... musieliby go wskrzeszać, tak jak Maryla. No, w sumie nie powiem tak. No, ale z takich gwiazd, kurde, ciężko stwierdzić. Bo jest od cholery takich gwiazd jakichś popularnych i co chwilę się zmieniają. Więc no ciężko.
0: A wy jakie macie propozycje? Kogo byście zaprosili? W ogóle macie jakieś swoje gwiazdy ulubione, ludzie, żeby je zaprosić na swojego własnego Sylwestra w TVP? Wasz własny Sylwester w TVP. Pozwolono wam zaprosić kogo chcecie, nawet wujka Włodka z akordeonem. No, a czego się...
1: Czego bym zaprosił? Kto śpiewał Wszyscy Polacy to jedna rodzina i byłoby świetnie.
0: Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Hej, hej, bawmy się. Hej, hej, cieszmy się. Hej, nie, już nie będę. Czemu ty nic nie śpiewasz, tylko ja śpiewam?
1: Sam mam... Nie wiem, ciężko mi śpiewać akurat. Jak to się mówi, dużo pogłosu będzie, bo z telefonu korzystam w tym momencie.

0: Nie chciało mi się komputera odpalać.
1: Nawet nie ma pogłosu żadnego, dobrze cię słychać.
0: A, to no. Dobra komórka, no jak to się mówi, firmowa, firmowe paliwo, firmowa bateria. A wiesz o tym, że możesz mieć wiadro prądu?
1: No tak, wiadro fazy.
0: Nie, wiadro prądu, no wlewasz wiadro powerbanków i masz, w Niemczech już kupują. No, tego wam życzę, żeby prądu nie zabrakło na nowy rok.
1: Piękne.
0: Jeszcze teraz nie zabrakło, a kto wie, co będzie później.
1: Piękne życzenia. Ja na Sylwestra do TVP bym zaprosił Nicka Cave'a, żeby zaśpiewał przerobione ballady morderców, tylko że zamiast tych, co tam giną, byłyby jakieś posły, coś by tak śpiewał, jak te ballady morderców.
0: O, może ten, co tam, Metallica jeszcze gra, albo tam to jakieś starsze zespoły, kurde, kto ze starszych zespołów hardrockowych gra i metalowych jeszcze, takich klasycznych?
1: No jakieś Iron Maiden, nie wiem, czy nie było zaproszone Iron Maiden kiedyś do Polski, jakieś takie, ale już nie pamiętam, kto tam był.
0: Dobrze by to było, bo przy tym mogą się nawet i dziadki, jak to się mówi, bawić, no chyba, że jakaś stara raszpla, ale... Ona tam se może zejść na zabaw, mnie to nie obchodzi.
1: A jakby tak zaprosić, na przykład zrobić hologram, nie być gorsi od Amerykanów i zrobić hologram. Jak oni zrobili Jacksona, to my hologram Niemena wyszedł.
0: A dlaczego nie tego, jak on miał? Krzysztof Krawczyk, Escobar.
1: Nie, ja myślę, że taki Niemen, duch holograficzny Niemen mógłby wyjść i zaśpiewać naszym ojcom wysłać.

0: I to by było a propos tego, co nas czeka. Będzie drogie
1: wszystko. Co nas czeka, to jeszcze gorsze rzeczy pewnie. Ale chociaż prąd jeszcze nie odłączy. Ja mówię cały czas, bo to są cztery rzeczy, które będą mogły być no, problemem. Pieniążki to jak zawsze, no i gaz i prąd. No jedzenie to jeszcze myślę sobie poradzimy, bo ja, my jesteśmy zaradnym narodem. Jak będzie problem z żarciem, to ludzie zaczną chyba polować albo wrócimy do fazy po prostu rolnictwa i wszyscy będą uprawiać swoje role.
0: No właśnie, może tak być. Kurczę, powiedziałeś, że Krawczyka można by zaprosić, nie? Bo o nim też wspomniałeś.
1: Tak, można... on nie żyje.
0: No wiem, oczywiście, ale on by właśnie potrafił rozkręcić imprezę i to jest chyba taka gwiazda, że właśnie no, taki Krawczyk spoko, nie? Krawczyk
1: nie tylko,
0: na Sylwestra. Na taką imprezę jak Sylwester to Krawczyk w sam raz jest. Wszyscy go lubią w miarę.
1: Do szczęścia tak, ale uważam, że lepszym showmanem jest Cugowski.
0: To ty, nie było z tobą źle. To ty wołali Elvis P. Ho, ho, ho, ho, ho, yeah.
1: Wiesz, po czym można poznać, że Cugowski był dobrym showmanem, bo jak zapomniał tekstu, to zaczął improwizować. To nieraz mu się zdarzało. Jakie rzeczy robi. To jest człowiek, który potrafi. To jest ważne, bo jak coś się zepsuje, rzeczy się psują często, to dobry showman poradzi sobie nawet z perkusją. Pamiętam, byłem na koncercie Łona, to był chyba, i ten Weber, Łona Weber, i spierdoliło się audio, bo to u mnie na mieście, a tam wszystko się pierdoli. I gościu z perkusją wyszedł i zaczęli rapować do perkusji. Zajebiście. Da się wszystko.
0: Proszę bardzo.
1: Widziałeś kiedyś rap przy gitarze i perkusji? No to ja mam nagrane. Może kiedyś wrzucę na nocne radio. Było, jak to się mówi, improwizacja, ale uważam, że takie rzeczy są ciekawe, wyjątkowe.
0: Pewnie, że tak. Improwizacja się rządzi trochę swoimi prawami, ale zawsze jest taka odświeżająca i ciekawa i wesoła, przyjemna.
1: Jak tam w ogóle obstawiasz, że ktoś dzisiaj zadzwoni ciekawy, to znaczy ktoś, kogo nie było długo albo jakaś ciekawa osoba, masz jakieś oczekiwania, że ktoś dzisiaj zadzwoni?
2: Oczekiwań to ja już nie mam żadnych od życia, człowieku.
0: Ale tak w sumie myślałem dzisiaj o tym i tak bywa właśnie w tych audycjach sylwestrowych, że zadzwoni niespodziewany wędrowiec. Dlatego mam tu przygotowany mikrofon dodatkowo, mikser nakryty obrusem dla niespodziewanego gościa na antenie jakiegoś. No,
1: no co, to bardzo miło. A żurek jest 40%?
0: Dzisiaj sobie zalałem klawiaturę, być może to na razie działa, ale tu mi się właśnie powylewały różne rzeczy. A propos zup, żurków różnych, właśnie sobie gotuję zupkę. Proszę ja ciebie, fenomenalna zupka. Proszę ja ciebie. Ogórkowa. Moja ulubiona zupa chyba, ogórkowa, powiem ci.
1: A robisz sam, czy kupujesz gotowca?
0: Wszystko samodzielnie i boczuś sobie jeszcze tam wkroję, podsmażę i sobie wygotuję.
1: A lubisz taką ogórkową bardziej kwaśną, czy taką bardziej delikatną?
0: Musi być kwaskowata, ci powiem tak lekko.
1: Musi wykręcać ryja.
0: Nie, taka lekko kwaskowata i śmietaną zabielić sobie, żeby miała też taki wędzonkowy, leciutko posmak.
1: A na jakich ogórach robisz? Małosolne, kiszone, czy może octowe?
0: No chyba kiszone, nie wiem, to są chyba kiszone, tak? To takie w worku kupuję i je zetrę.
1: No, to będą kiszone, to takie typowe. Bo są jeszcze octowe, no to one są na occie, wiadomo, no i małosolne. No tych to nigdy nie jadłem, a niektórzy lubią.
0: Nie jadłeś nigdy ogórka małosolnego?
1: Serio? Nie, powiem ci, ja zawsze kiszone albo te octowe.
0: Spróbuj, jest fenomenalny i smakuje zupełnie inaczej niż inne ogórki, wiesz? I ma taki piękny zapach, taki jest, wiesz, taki, no, inny jest. Poczujesz w nim, nie wiem, wiosnę, lato, nie? Wszystko.
1: No, to tak jak kiedyś zapita była, zabrakło coli do wódki, to piło się ten sok po ogórkach.
0: No, ale to właśnie pokiszonych, nie? Pokiszonych.
1: Tak, tak, tak. Tam jest takie dobre. To kaca nie ma od razu.
0: No, tam jest dużo witamin, nie?
1: A, nie, naprawdę polecam. Jak ktoś nigdy nie popijał kurde wody z sokiem, znaczy no tym, co zostaje po ogórkach kiszonych, to zajebiste, polecam.
0: No, ale ty mówisz o popijaniu czy na kaca?
1: No po pijaniu, no, że do wody, nie? Bo jak na popita, popite, wiesz, jak to fajnie woda wchodzi?
0: Na popite sok z ogórków? No ja słyszałem tylko na kaca właśnie, że świetny, ale...
1: Nie, zajebiście wchodzi no wtedy proszę. Woda po tym.
0: No to ciekawe, to bym się trochę bał, ale może trzeba będzie kiedyś spróbować. Jak wrócę do picia, bo nie za bardzo piję. Ty też chyba jakiś trzeźwiutki?
1: Nie, no jeszcze nie piję, ale będę. Tak zadzwoniłem właśnie na trzeźwo jeszcze, dopóki jestem. Aha. Jeszcze nic nie piję. Jägermeistera będę pił, pewnie tam wywalę trochę, zobaczymy ile wypiję zanim zdechnę. Mam butelkę całą, no to będę liczył. Pół litra. Ja jestem taki zawodnik, że mi pół litra wystarczy, żebym leżał pod stołem.
3: Dla mnie to mało. Malizną śmierdzi. Pół litra. Co to jest? Na łba pół litra. To malizną śmierdzi.
1: No tak. Mój kumpel tyle właśnie gdzieś tam litra potrafi wypić i jeszcze kurwa mówi.
0: Ja potrafię wypić pół litra i jeszcze do mikrofonu mówię.
1: Także, no rzeczywiście są ludzie i są supermeni alkoholowi. Nie wiem, dzisiaj mówisz, że nie pijesz, czy coś pijesz jednak?
0: Nie, nie piję.
1: Dzisiaj na trzeźwo, Sylwester?
0: Już od, wiesz, od, nie wiem, od dosyć długo nie piję, nie wiem, 2-3 miesiące.
1: A to jakaś decyzja życiowa, czy coś zdrowotnego, czy po prostu chcesz trzymać się bez nałogu alkoholu?
0: Wszystko po trochu pewnie, ale gdzieś tam te przyczyny zdrowotne, no bo zauważyłem, że mi szkodzi, nie? No.
1: Może, a może jakieś uczulenie na jakąś część czegoś, no bo te uczulenia często wychodzą. Może coś tam z wątrobą, bo wątroba też potrafi swoje robić. Ja nie będę mówił co, lekarzem nie jestem. No, ale dobrze,
0: wiadomo, no chcę spróbować. Na razie w ogóle nie ciągnie. Jakoś dzisiaj nie miałem wielkiego dylematu. Tak się chwilę zastanawiałem, czy kupić coś, czy nie kupić, ale myślę, a jak już wytrzymuję, to co będę się teraz wyłamywał, nie? A nie wiem, nie uważasz, że Polacy piją za dużo na przykład?
1: No piją za dużo, ale takie pytanie. Dużo krajów pije za dużo, to nie jest pytanie. Także co ja tu mogę powiedzieć? Alkohol jest dobry, ale w pewnych ilościach to już jest przesada. Ja rozumiem na przykład tak jak w Francji się pije lampkę wina, nie? Że tam dobrze sobie wypić do jedzonka, to jest spoko opcja. No ale tak jak wiesz, chlejesz tą wódę na umór, no to jaki jest tego prozdrowotny cokolwiek? No nic.
0: Nie wiem, może to taki mit, że we Francji to do obiadu kieliszek dobrego białego wina,
1: no,
0: ale wiesz,
1: no, ale uznajmy, bo
0: myślę, że może
1: Francji
0: być kiepsko trochę z tym,
1: piją.
0: Ponieważ jak się od małego przyzwyczaja, bo tam się pije rozcieńczone wino, faktycznie do obiadu i już nawet młodzi tam do obiadu sobie to rozcieńczone wino i moim zdaniem to może tak być takie delikatne, ale bardzo długotrwałe, więc... Działające, przyzwyczajanie do tego alkoholu. Potem zacznie sam już dorosły sięgać po winko, mocniejsze. Więc pewnie tak to trochę działa. No, a wódka, przypominam, od nowego roku droższa i to nawet o 10 zł na butelce, kochani. No,
1: Jezu, PiS wyniosą na taczkach. Jak alkohol podrożeje, to jest to... Wiesz, Polak wytrzyma, jak będzie droższy prąd, gaz, benzyna, wszystko, ale jak woda podrożeje, o panie.
0: I wkurwi się wtedy Franek Kimono, King Bruce Lee, karate mistrz, tak po prostu wyjdzie wkurwiony i stanie na czele rewolucji po prostu, bo wiadomo, że po dobrej wódzie lepszy jest w dżudzie, potrzebna mu ta woda i co, 10 zł na butelce? Powariowali, chyba nie wiedzą czym to grozi faktycznie im, się wkurwią ludzie.
1: No po wodach dzieją się cuda, także ja mam nadzieję, że ten PiS sobie przeskrobie i w końcu padnie mu elektorat, także niech robią, to padną w końcu. Tylko pytanie, kto za PiS? kogo wstawić za
0: no wiesz, to
1: jaka
0: tak...
1: jest lepsza.
0: No właśnie, jest problem. A nie, ja bym tam nie zostawiał tego samemu sobie, nie? Niech sobie tam rządzą, niech się skompromitują. Na pewno na najbliższych wyborach trzeba wybrać kogoś lepszego.
1: Nowego.
0: Bo jak ci się znowu dorwą na wiele, wiele lat do koryta, no zobacz, ile zrobili rzeczy w Polsce złych, nie? Więc strasznie trzeba ludzi jakoś zmobilizować, żeby głosowali.
1: No, no głosować na nowe partie, to znaczy na tych, co nie byli jeszcze, bo ci, co byli, to możecie sobie zobaczyć, co zrobili. Gówno zrobili. A zawsze jest szansa, że ci nowi jeszcze może coś zrobią. Pewnie gówno też zrobią. Jeszcze,
0: ale może mniejsze gówno, mniej śmierdzące. No. No. Ale to jest... tak. No i taka właśnie akcja pod tytułem nie głosuj na... No właśnie, na te partie pookrągłostołowe. Nie, niech to, co było, odejdzie. Albo nowe rozdanie. O, ta, to dobra nazwa. Nowe rozdanie.
1: No, trzeba spojrzeć po prostu... co zrobili, jeżeli jakaś partia, powiedzmy, robiła dobre rzeczy, to możecie zagłosować na nią, jeżeli uważacie, że robili dobrze, okej, okay. Ja nikomu nie będę patrzył, ale no ja nie wiem, czy ktoś tutaj się jeszcze łudzi, że PiS albo PO, mówimy tu o dwóch największych partiach, zrobiło kiedykolwiek coś tak stricte dla ludzi, a nie swojej korzyści?
0: No, mówię, trzeba zrobić jakiś film reklamowy, wypromować akcję, nowe rozdanie, może w stylu kryminalnym takim. Przychodzi tam takie typy spod ciemnej gwiazdy, posły takie, przychodzi jeden do drugiego i co? Gdzie te respiratory? Najpierw kasa. A co z kasą z wyborów kopertowych? To poszło na pranie kasy. I taki, wiesz, tam taki zrobić jakiś film kryminalny. I na końcu, a teraz nowe rozdanie. I wpada tam fikołka, robi jakiś taki neo i rozgania tych złych, tych skorumpowanych polityków. Coś takiego, nie wiem. Jak zachęcić ludzi, żeby wybrali mądrze, żeby się zainteresowali? Bo to chyba nigdy nie nastąpi. Może być nawet ta woda po 10 zł i przymusowy abonament na TVP 50 zł i mogą zabrać 500 plus, a nawet Polacy chyba nie wyjdą na ulicę. Nie wiem, odechciało się wszystkim wychodzić na ulicę.
1: No nie wiem, wiesz. Ja myślę, że jeszcze Polaków można wkurwić. Wystarczyłoby nawet, jakby to powiedzieć... zrobić zły ruch, ale w takim sensie, że oni zauważą, że faktycznie będzie im się gorzej żyło, tak z dnia na dzień, że coś pierdolnie. Bo nic nie da efektów, jak będę szczery, człowiek nie poczuje bólu.
0: No to już się gorzej żyje, no to już się gorzej żyje, no co ty mówisz?
1: No to, ale to jeszcze jest nic.
0: Lepiej już było.
1: No tak, ale Polak powie, że to jest PiS-u wina, dlatego trzeba głosować na PO. A PiS-owcy powiedzą, że to wina PO, bo 8 lat temu, czy ile to było, oni tam robili przekręty i to jeszcze działa. No, także jedni i drudzy tam mają swoje głupie argumenty, a te argumenty muszą zniknąć całkowicie i potrzeba, mówię, czegoś świeżego. Ja nie liczę, że tak się stanie. Ale tak gdzieś w głębi mam nadzieję, że rzeczywiście coś pierdolnie grubo i Polacy się obudzą w nocniku. No nocniku, i stwierdzą, no tak. Cholera, no trzeba coś zmienić i to szybko.
0: W nocniku właśnie, w nocniku szaleństwa się obudzą. A powiedz tak, na przykład z tematyki growej, coś się szykuje ciekawego oprócz Diablo 4 na Nowy Rok?
1: Tak, na Nowy Rok... Ojeju, to mi zadałeś pytanie.
0: Widziałeś może grę, na Steamie się ukazało się demo, a właściwie beta tego Franco nowy. No ta beta trochę taki, nie zrobił na mnie wrażenia ten beat'em up za bardzo. Ponoć dużo ciosów, bo tam widziałem różne gameplaye, dużo ciosów, rozwinęli ideę Franco, no ale ten Franco taki obskurny jakiś, taki drętwy, toporny, tak wolno chodzi, wszystko tak się tam wolno dzieje.
1: No właśnie, Starfield ma wyjść przed 2023, ta wielka gra od Bethesdy.
0: To on tak długo wychodzi i dopiero wyjdzie? Myślałem, że już wyszedł.
1: No, oni go tak robią, a tam na tej... Ja czuję, że to będzie kaszana niezła, bo na pokazach ta gra klatkowała. Tak jak na pokazach Gothica, wiesz? Trójki.
0: No to albo poprawią, albo będzie jak z Cyberpunkiem, że
1: oni przesunęli jeszcze premierę, to tak trochę jak z Cyberpunkiem. Czuję, że tu brakuje kompletnie do czyszczenia, a znając Bethesda, oni nie skończą tej gry tak jak CD Projekt, oni po prostu porzucą to po premierze i powiedzą, a w dupie.
0: No, to ma być taka gra, słuchajcie, w której możecie i gdzieś prowadzicie życie w kosmosie, nie? Możecie być najemnikiem, tam gdzieś latać, strzelać.
1: Na mało planet.
0: Taka
1: 80.
0: jakby wirtualna przygoda. Na różne sposoby można grać w taką grę. Trochę po prostu się taka symulacja bycia jakimś kosmicznym awanturnikiem. No dla mnie bomba. Ja to lubię takie właśnie gry tego typu. Otwarty świat, otwarte możliwości.
4: 44.
0: I donejciki też lubię.
4: Złote. Proszę 4 bardzo. Plus 4, 4 równa się 8.
0: 44. Imię jego... Niezłe bajery 44 i donate takosz 44, a 4 plus 4 równa się 8. 4 i 4 maszerują oficery. Dziękuję bardzo, dziękuję. Takie duże gry to ciężko okiełznać, nie? Bo...
1: No tak, ale są takie gry, które dobrze wyszły w kosmosie. No Man's Sky jednak po tych wszystkich łatkach, po tym całym tym naprawianiu, no wyszła z tego całkiem dobra gra. Jeszcze była taka druga, kurczę, gierka. Próbuję sobie przypomnąć, może wejdę na Steama. Co to za gra była? Kurczę, kosmiczna taka. Też jak No Man's Sky, tylko starsza od No Man's Sky.
0: To nie wiem.
1: Czekaj.
0: Z takich gier to był jeszcze kiedyś Frontier, Freelancer, takie z latania po kosmosie.
1: Dangerous Elite, coś takiego.
0: Elite Dangerous, tak. No to,
1: no.
0: Wiesz,
1: to jest taki w cholerę symulator. To jak już to ładnie zrobili, to ta gra jest trochę taka, że tam wiesz, do frakcji dołączasz, tam musisz wpływy robić i to wszyscy robią, nie? Że tylko ty jesteś, tylko że to są ludzie i tam malnie robisz politykę z innymi, tam trzeba się ugadywać z graczami, trochę takie fajne MMO, tylko że trzeba być takim freakiem trochę, lubić takie rzeczy.
0: No i trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby okiełznać ten system sterowania, namierzania, przemieszczania się, to jest dosyć skomplikowane, może ja jestem po prostu dziadem starym, ale się odbiłem od tego właśnie, to w końcu się wkurzyłem, bo ciągle się rozbijam, nie mogę nikogo trafić. No, to trochę nawiązuje do pierwszego Frontiera, który też nie był łatwą grą, ale to były inne czasy. Wtedy się chciało nam uczyć nowych, różnych tam... chciało nam się męczyć z wieloma grami, nie? Dzisiaj byłyby dla nas męczące, bo albo mapy nie ma, albo sterowanie takie, że się uczysz klawiszy stu na pamięć i to... Nie wiem, może to jest gra na hełm po prostu. Lepiej tam się może dużo sprawdza na hełmie, nie? Taki Frontier.
1: No właśnie chciałem sobie, kurczę, kupić jakieś takie gierki na hełma. No Man's Sky jest na hełma, to fajnie działa. Te Elite Dangerous też jest na VR. Muszę sobie pomyśleć o tym. Bo to tanie, 20 zł taka gra kosztuje. To kupić to nie jest problem. Także sobie na pewno gdzieś to zainwestuję. Ale tak patrzę jeszcze, bo mówisz 2023, no Dead Island 2 będzie wychodzić w końcu.
0: No,
1: to jest niesamowite. Gra, która ile to już powstaje? 8 lat?
0: Taki Duke Nukem Forever drugi, nie?
1: Tylko, że zmieniło studio się, bo wcześniej Dead Island robiło nasze studio Techland i potem oni zrobili na bazie silnika z Dead Island, zrobili swoją własną grę, czyli Dying Light. No i Dead Island ma być w sumie tym samym co Dead Island 1, tylko trochę lepiej, więc raczej nie będzie tego parkouru. I to trochę boli, bo jakieś lubiałem Dead Island 1, tylko że po ograniu Dying Light to już nie jest to samo. W Dying Light to jest bardziej miodne, to chodzenie po budynkach, to wszystko daje frajdę. Jak już wracasz do tego starego systemu, gdzie musisz biegać, jeździć tymi samochodami, to... A już nie jest to samo.
0: Jedynym ratunkiem moim zdaniem jest to, co było planem pierwotnym przy Dead Island 2, żeby zrobić to z humorkiem.
1: No i zombie, tak ma być. Tak zombie, ma być
0: zombie na wrotkach. Tam, no, sam trailer jest prześmieszny. W ogóle to jest trailer, który został sparodiowany w Goat Simulator. Tylko, że zamiast gościa biegnie koza.
1: No. Ja myślałem rzeczywiście, że to będzie trailer Dead Island 2, bo oni już zapowiedzieli wcześniej, że to już jest w produkcji, więc zbejtowali troszeczkę mnie. Pamiętam, jak oglądałem te pokazy. W ogóle to jest straszne, że żadnych dobrych gier nie ma, bo ja wszystkie te oglądałem, pokazy, te E3, te Gamescomy. Ja z tego nic nie pamiętam, bo tam same nudy były na tym, na Games Awards to pokazali Horizon VR i tyle pamiętam, że Horizony na VR-ze będą i...
0: Mam nadzieję, że w przypadku Dead Island 2 jeszcze dopowiem, że zachowany zostanie ten plan, żeby tam było dwóch takich bohaterów, którym głosów użyczają Aaron Paul, czyli słynny Jesse Pinkman z Breaking Bad, i Jack Black, no dwóch takich
1: Jack Black,
0: wesołków, to Dream Team jak dla mnie.
1: No i Skull and Bones ma wyjść, czyli ta dawno, dawno temu zapowiedziana gra od Ubisoftu, jeszcze chyba w czasach po tym, kiedy wyszedł Assassin's Creed Black Flag. To było rok po premierze Assassin's Creed Black Flag, zapowiedzieli Skull and Bones. I teraz dopiero ma wychodzić. To ma być taka gierka... No piracka, tylko że w stylu właśnie tego Assassin's Creed Black Flag, że tam masz sobie robić jakieś rzeczy. Nie wiem w sumie co, ale ma być piracko. No i jeszcze z ostatnich ciekawych gier, które ja przynajmniej pamiętam, no Star Wars The Jedi Survivor. Dużo ludzi lubi Star Wars, no, może ktoś tam będzie grał. Mnie to nie obchodzi, szczerze powiedziawszy. No i te Atomic Hearts, ta ruska gierka, co ją robią, no wygląda naprawdę dobrze. To może być gra roku mimo wszystko. Ja nie widzę dużo po prostu kontendentów na razie, no ale wiadomo, dopiero początek roku, więc pewnie jeszcze coś będzie zapowiedziane. Więc zobaczymy. Ale na razie no, wygląda cienko. W ogóle cienko cały czas z tymi premierami gier jest. Gdzie są jakieś hity? Takie naprawdę duże. Nawet indyki ostatnio się skurczyły. Ja szukam jakiegoś dobrego indyka i też jest lipa z tym.
0: Indyka to na święto dziękczynienia, a dzisiaj Sylwester. Masz jakieś plany na Nowy Rok? Na przykład niegrowe jakieś plany masz?
1: Nie wiem, zawsze mówi się, że idź na siłownię, nie? A to pewnie tak nie pójdzie. A tak jak mówisz plany, że co dzisiaj będę robił? Nie wiem, pewnie będę chlał.
0: Czy dzisiaj noworoczne plany?
1: No nie wiem, no noworoczne, co ja mam robić, co ja mam planować? No nie umrzeć z głodu, nie? Planuję nie umrzeć z głodu.
0: No a ja natomiast bym miał taki plan, żeby się trochę jakoś może dalej aktywizować, coś więcej robić, jakichś fajnych rzeczy i się trochę biznesowo może też rozkręcić.
1: A, jakiś biznesik. No z takiej rzeczy, no ja bym chciał no, rozkręcić parę swoich projektów, ale znając siebie nic z tego nie wyjdzie. Nie wiem, no mam, ja mam...
0: Nie wiem.
1: No, nie wiem. Ograć więcej gier. O, wiem, że powiedziałeś, że nie gry, ale w sumie mógłbym ograć więcej gier, bo cały czas CS-a gram, to mógłbym coś innego pograć.
0: Czyli więcej gier, czyli więcej gier ograć.
1: Co polecasz?
0: Co ja polecam? Jakie gry?
1: No, jakie gry?
0: Się nie znam
1: na grach. Tomb Raider.
0: Się nie znam na grach, mało gram w sumie teraz.
1: Mało? Mało to jedzenia za mało było. No, kurde. Tak to już jest. Rok mija, nic się nie dzieje, wszystko padło, a ja chyba będę się rozłączał, bo czuję, że ktoś mógłby zadzwonić oprócz mnie. Ja jeszcze na pewno się wdzwonię, no chyba, że wszyscy będą spici, to będę też spity. No, także ja zwalniam antenę. Dobrego, miłego nowego roku i dobrze się bawcie, cokolwiek teraz robicie. Nie wiem, czy siedzicie przed telewizorem, czy słuchacie tylko nocnego radia, czy może chlejecie, czy może zaraz gdzieś idziecie. No, ale no, w każdym wypadku no, wszystkim życzę dobrego roku i szampańskiego Sylwestra, pomimo, że pewnie następny rok i tak nie będzie dobry, będzie gorszy, ale co to, może się uda.
0: Dobra, to dziękujemy za przemowę noworoczną. No to trzymaj się.
1: Cześć.
0: My tu sobie gadu-gadu do obiadu, a gdzieś tam ludzie nie za bardzo mają fajnego Sylwestra, nie? Już nawet nie mówię tylko o Ukrainie, to dosyć oczywista sprawa, ale w Stanach na przykład straszne śnieżyce jakieś, zamiecie, śnieżyce, strasznie zasypało niektóre stany, nie wiem dokładnie, które tam, ale widziałem nagrania, to potworność. Ludzie nawet giną czasem w tych samochodach zalodzonych. Były już ofiary śmiertelne tego typu. No... Także i wiele innych miejsc, gdzie jest nieciekawie. Gimbal, do wojska idź, proponuje psycho. No, jakby was wzięli do wojska, to przypominamy, że musicie się ubrać w taki kolorowy jakiś mundur tęczowy i powiedzieć, że nie będę odpowiadam tylko przed moim bezpośrednim przełożonym, którym jest Ashtar Sheran, dowódca Gwiezdnej Floty. Nie będę rozmawiał z wami, z ziemskimi siłami wojskowymi. No, to was może odeślą do domu. A z takimi śnieżycami różnymi, zamieciami, to jest jeszcze taki problem, że jak to wszystko potem stopnieje, to powodzie są z kolei, nie? Bardzo różnie się te powodzie mogą pojawiać, jak się okazuje. Pewna Japonka związana... z Polakiem, mająca polskiego męża, nagrywają coś tam na YouTubie. No i ona się wypowiadała, że jest przyzwyczajona do zupełnie innych powodzi, które w Japonii następują nagle. To są takie bardzo nagłe zjawiska pogodowe. Nie ma nawet czasu na przygotowanie się, a tutaj zupełnie inna historia. To wszystko trwa, zagrożenie wzrasta, ale z kolei polski klimat. Każdy sobie rzepkę skrobie troszeczkę. Znaczy... ze skrajności w skrajność, nie? Jedni ofiarnie pracują, robią coś, inni gdzieś tam górę biorą jakieś partykularne interesy. No i taka opowieść o ludziach, nie? To jest w sumie bardziej niż o samej wodzie. Wielka Woda, oczywiście serial. No, a jeszcze gdzie indziej śniegu, widzicie, napada, potem to... się stopi. Mam znowu doła, znów pragnę śmierci. No, ale to może za krótko byłem w wojsku i może w lecie jakiś komar Adidasa sprzedał mi i mam zły humor. Nie wiem. Bo jak tu się cieszyć, jak tyle zmartwień na świecie. Szkoda ludzi. Ludziów. Ludziów szkoda. Szkoda ludziów. Na 2023 poprawcie, jeśli się mylę, przewidywany jest też ten reset kolejny. Coś już nie wierzę w te różne resety. 2012, apokalipsy, przeróżne. No, od 2000 lat czekają na ponowne przyjście Jezusa. Też ma przyjść i koniec świata i co, i nie przychodzi. No. Świadkowie Jehowy co chwilę koniec świata i co, i nie przychodzi. Szury mają 1000 końców świata i co, i żaden też nie chce się sprawdzić. No. Niech już się sprawdzi jakiś koniec świata. No właśnie, tak trochę mówię z przymrużeniem oka oczywiście. No, bo niektórzy mi zarzucają, że jak chcę, że jak uważam człowieka za takiego wirusa wstrętnego, raka, to zacznij likwidowanie tego raka od siebie na przykład. No. Grawiec. jest w tym jakaś logika, nie? Tylko ja się bronię wtedy tak, że jak mówimy, że ogólnie o ludziach źle, nie? A ci ludzie to są w ogóle tacy i owacy. Ludzkość. No to trochę ciężko nas nazwać ziemianinofobem na przykład i oskarżyć, że jako ziemianinofob jesteśmy automatycznie, no skoro jak wszyscy, to wszyscy, czyli też i geje, katolicy, osoby niepełnosprawne, żółte, czerwone, białe, czerwone, sine w kratkę, wszystkich nie lubimy łącznie i można nas oskarżyć o coś strasznego w ogóle, o nienawiść do całej ludzkości. No wiadomo, że nikt czegoś takiego nie zrobi, nie? Nikt nas nie oskarży o to, o ziemianofobię. Ale już o jakąś rusofobię, ukrofobię, już prędzej, a najprędzej to o obrazę uczuć jedynie słusznej religii, prawdziwej, jedynej. No. Bardzo proszę tych, którzy są w Stanach, żeby zdali raport, czy faktycznie, czy jeszcze jest tak wszystko zaśnieżone. O, Ivy Place, właśnie, dementuje. Śnieg stopniał u mnie na wschodnim wybrzeżu. Jest plus 10 stopni. Aha, no, no ale Stany są przeogromne, to tam różnie może być. Nie wiem, nie pamiętam, gdzie to było. To, co widziałem na nagraniach, ale to podobno taka katastrofa stulecia, nie? Taka zamieć stulecia. Straszne zamiecie. Ludzi zmiata, wszystko zamrożone, jak w jakimś post-apokaliptycznym filmie. No, a propos jeszcze roku 2012, no to oczywiście potem się trochę narracja zmieniła, że to dopiero początek zmian wtedy ma nastąpić. Nastąpił przecież. Nie czuliście? Nie czuliście, że nastąpił? I to trwa do dzisiaj. Andrew Tate i jego brat zostali zatrzymani. On był poszukiwany, tylko to jest jakiś artysta, kto to jest? Mistrz świata w kickboxingu, czterokrotny w dodatku. No i szukali go i wpadł, bo się sfotografował z pudełkiem pizzy i po logo na pudełku doszli do tego, gdzie on jest. No geniusz, nie? To nie przewidział. Nie. Gdyby miał zdrową paranoję, to by uważał na takie rzeczy. I to jest, co ciekawe, też osoba, sportowiec, który zapyskował do świętej Grety Thunberg. Święta Greta mu na TikToku coś odpisała o małym penisie. Aluzję zrobiła do małego penisa, bo się chwalił samochodami. Chyba ten, tak? Chwalił się, że ma 100 samochodów, że je mięcho, no i tak dalej. Chciał zdenerwować Gretę, to Greta dojechała jego.

Andrzej się dopytuje, co my się tu tak boimy wojska, jak panienki jakieś, jak lalusie. Nie wiem, może i racja, może i każdy powinien trochę sobie tam poobiegać, nauczyć się, jak odbezpieczyć broń. Jak nas napadną, to ja będę malował serca kredą. Serduszka, które powstrzymają na jeźdźce. Nie chcę mi się strzelać gdzieś, biegać, strzelać, padać na rozkaz jakiegoś trepa, leczyć jego kompleksy. Nie chcę mi się. No, KG Bierut pisze tutaj o tym, o właśnie, że się skończył po prostu kalendarz Majów. No, ale co, umarli jak pisali dalej? 2011 i 2012. I umarł Maj, jak to pisał po prostu i tyle. No i skończył się. No. Wielka mi zagadka.

0: Także jak jesteście poszukiwani, to uważajcie, co trzymacie na stole. Na przykład, no dzisiaj nawet jak ktoś jest poszukiwany, to często w jakieś filmiki wkleja, zdjęcia, prowadzi swój profil na Instagramie, TikTokach i innych. No właśnie, taka dyskusja się pojawiła, czy przypadkiem nie zakazać TikToka w Polsce. Może się pojawiła trochę z tej okazji, że lubimy papugować po jankesach wszystko. Jak w Ameryce, to Jezu, to my też musimy, nie? Bo tam jest niby zabroniony. Znaczy zablokowany, no bo to jest chińskie, tak? TikTok chiński. No i to potęga jest, potęga duża. Ja się nie dziwię, że Amerykanie nie chcą u siebie czegoś takiego. Na tej samej zasadzie Chińczycy nie chcą jakichś Facebooków, no i kwita, nie? No ale czy my w Polsce powinniśmy zrezygnować z czegoś takiego? I mi się włącza trochę takie spiskowe myślenie, no udostępniać różne dane, całą armię całego legionu ludzi z całego świata, miliardy ludzi, ich dane udostępniać chińskim komunistom. No bo tak sobie dumam trochę, jak mały Jaś sobie to wyobraża. Skoro w Chinach nie ma czegoś takiego jak jakieś prywatne spółki, duże koncerny, tylko wszystko gdzieś tam jest pod skrzydłami państwa. I nie jest żadną tajemnicą, że te firmy często współpracują chętnie z rządem. No to taki TikTok nie może udostępnić, jak przyjdzie Ping Pong Peng, jak przyjdzie Xi Jinping, jak przyjdzie Ping Pong Xing, Xing Jinping Xing, jak przyjdzie i poprosi ładnie. Przyjdzie i powie, widzę towarzysze, że macie wspaniałą bazę danych obywateli z całego świata. Udostępnijcie nam tą bazę, wicie, rozumicie, albowiem potrzebna jest nam, aby zaprowadzić rewolucję komunistyczną na całym świecie. A pracownik powie, dobrze, proszę bardzo. Czy mi transfer spadł? Chyba coś, dobra, może się poprawi. No, więc taki Xi Jinping może poprosić. No więc najbardziej to bym się cieszył, gdybyśmy mieli jakieś swoje własne odpowiedniki i już je, i żeby się inni zastanawiali, czy używać na przykład jakiegoś polskiego TikToka, Facebooka, takie bardzo duże medium społecznościowe znane na cały świat. Oczywiście musiałbym by mieć w nazwie Pol, Komunikopol jakiś, Facepol, natomiast Facebook to Facepol. Witamy na Facepolu i tam trzeba się czymś wyróżnić. Trzeba mieć coś, czego nie ma konkurencja. Jakiś nowy format, nowy sposób agregowania danych, profili. Jakiś Polnet taki, właśnie Polnet. I żeby to Chińczycy i Amerykanie wchodzili na Polnet. Bo Polnet słynie na przykład z tego, że tam w ogóle wszystko już wolno na przykład. Wszystko wolno, nic nie jest kasowane. Wolność pełną gębą. Albo jeszcze inaczej, same tylko Boże treści. Boże tylko. Netpol. TikTok. TikTokpol też jest propozycja. Orlenpol też jest propozycja na czacie. Poltok. O, to już tak brzmi nie z gorzej. Poltok. Czy masz już profil na Poltoku? Nie, jeszcze nie. To na co czekasz? Załóż już teraz. Jak znam życie, to by zrobili taką reklamę od szablonu, jak wszyscy mają. To jest Mirek. Mirek nie ma jeszcze konta na Poltoku. A to jest Basia. Basia ma już konto na Poltoku i patrzcie, jaka zadowolona. Tam się Basia, Kasia cieszy. Tak jak na Bolku i Lolku, tak nakreskówkowo zrobić, jak się cieszy. Oni się tak charakterystycznie śmiali tam na Bolku i Lolku, nie? Coś takiego. No i tam skacze, Basia się cieszy, bo ma konto na Poltoku i już jest reklama. I 2000... Kurde, do kieszonki. Kurde, co, ja reklamy nie zrobię? Kurde? No. Także dzisiaj audycja sylwestrowa. Audycja, że mogą się jakieś jacyś niespodziewani dzwoniący nawet też pojawić. Jak nie będzie, no to trochę smuteczek w sumie, bo dobrze by było, gdyby przynajmniej jedna taka osoba się znalazła. Niespodziewany radiowiec jakiś, niespodziewany dzwoniący. Ja tu mam nakryte już dla niespodziewanego dzwoniącego. No, ja się tak właściwie chilluję, wiecie, nie przygotowywałem się za bardzo do audycji. Nie chciałem robić jakiegoś show, pajacować tu tamtego, bo jeszcze zawału dostanę.
1: I tak się to wszystko kończy, babka. No i co? Biegał, skakał, podskakiwał, tego...
0: O?
1: Śmo, tamto, tego, tu, tamtego... Jak kręcił się jak gówno w przerębli, no i dostał zawału, dostał.
0: Widzicie, mój komputer też dostał na chwilę zawału, na jakieś 2 sekundy. Przypadek? Nie sądzę, a jak jesteśmy już przy przypadkach, czy to jest przypadek, że ty zadzwoniłeś właśnie teraz, Michale?
2: Chciałem pozdrowić ten papieża Benedykta XVI bardzo serdecznie.
0: Ale to mam nadzieję, że to nie jest takie jakieś twoje czarne poczucie humoru, bo umarł. Bo ja tam nie śledzę, ale miał umrzeć, nie wiem, czy umarł.
2: No, to jest moje białe poczucie humoru. Dobre życie chłop miał, nie?
0: Czyli nie żyje. Czyli nie żyje papież Benedykt, tak?
2: No, na to wychodzi.
0: Popatrz.
2: No, jeden popatrz, papież nam został, tylko szkoda, no.
0: No widzicie, dzieje się. Maryla Rodowicz nie wystąpi w TVP, papież nie żyje. Nie. No,
2: podobno Edyta Górniak zagroziła, że też nie wystąpi na Sylwestrze tam z Polsatem, bo ona nie chce być w tym samym hotelu, co Justyna Steczkowska, zakwaterowana. Także też tragedia ogólnie. A tak jeszcze, bo o TikToku rozmawiałeś i w sumie ten... dlatego zadzwoniłem, bo chciałem powiedzieć taką rzecz, że podobno jak instalujesz TikToka na telefonie, to jakby wyzbywasz się swojej prywatności totalnie, nie? Że tam jest w tych warunkach, no terms and conditions, nie? Jak akceptujesz, to tam jest podobno są takie rzeczy wypisane, że wiesz, że TikTok może ci nawet maile podobno czytać.
0: No to nie wesoło, nie brzmi to najlepiej, instalowanie sobie czegoś takiego. To czemu ludzie to instalują, jak to jest wiadome, że to tak... się nadpisuje nad system i tam ciekawe, co wysyła tam do centrali, do partii komunistycznej.
2: No nie wiem, ale na pewno jestem przekonany, może nie na pewno, ale tak na 90% jestem przekonany, że ta chińska partia, czy tam ci komuniści po prostu mają gdzieś jakiś oddział, wiesz, jakichś cyberhakerów, przestępców, takich rzeczy, którzy regularnie inwigilują urządzenia i szukają jakichś informacji, tam nie wiem, dostępu do kont bankowych na przykład, kart kredytowych, do takich rzeczy, nie? No. Skoro Korea Północna jest z tego znana, że ma taki jakiś dziwny oddział, no to myślę, że Chiny pewnie też mają coś w podobie.
0: To teraz tak, Chiny napadną na Tajwan, Ameryka się rzuci na nich i krzyknie, ej, synek, bo jak ja cię pierdolnę, to cię krew zaleje. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia.
2: Nie ma takiego bicia.
0: Nie ma takiego strzelania. No. Co jest? No.
2: Nie, ja myślę, że się nie rzucą.
0: A Indie się połączą z Rosją i zaatakują Polskę. Okaże się wtedy, że Polska faktycznie jest takim najlepiej uzbrojonym krajem w ogóle i wszystkich rozpykamy i powiemy spokój, teraz my tu mówimy nie bić się już więcej, co to ma być, kurde?
2: Nie ma takiego bicia. No. Wiesz co, fajnie by było, gdyby tak było, bo tak być powinno w sumie, wiesz, Polska ze względu na swoje położenie, wiesz, na mapie, no kurwa, nie ma innej możliwości, jak wiesz, posiadać taką silną armię, która, wiesz, no jest zagrożeniem nawet dla takiego mocarstwa jak, nie wiem, Rosja czy Chiny, nie?
0: Kto tam by się jeszcze mógł rzucić do walki? Co zrobią Niemcy, jak się zrobi dookoła rozpierducha? Co zrobią Niemcy? Co zrobi Francja, Włochy? Jak zachowa się Iran? Co zrobi Iran?
2: Polskę będą o pomoc prosić, będą wysyłać telegramy. Polacy, pomóżcie nam, prosimy was, wy jesteście tacy zajebiści, taką silną armię macie. Technologicznie jesteście tak bardzo rozwinięci, pomóżcie nam, prosimy.
0: I Polska, tak i cała Polska zostanie wybudowany taki wielki biały mur, jak taki, jak u Tolkiena, jak w pałacu u Tolkiena, taki ciągnący się na 100 metrów biały mur. Będą stali pod tym murem te oberwańce różne z innych krajów, ze wszystkich. Amerykanie, Niemcy, Rosjanie, Hindusi. Wszyscy będą tam stali. Wpuśćcie nas, panowie! A my powiemy, won! Z góry tak. Pójdziesz,
2: nie,
0: won!
2: Ja myślę, że to powinno być inaczej. Powinna być po prostu tabliczka i na tej tabliczce powinno napisane być terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzisz na własne ryzyko i wtedy każdy, kto by do takiej tabliczki podchodził, był automatycznie srał w gacie i stwierdzał, no nie, dobra, to Polacy są, to może jednak nie będziemy tutaj nic, żadnego syfu robić, nie, to chodźmy naokoło.
0: Mi to się tak bardziej tak kojarzy a la Monty Python może, Święty Graal, na pewno znasz film, Monty Python i Święty Graal, nie? Jak Francuzi, no. Anglików, zwierzy obrażali i obelżywie. Twoja matka była chomikiem, a twój ojciec śmierdział z kisłymi jagodami.
2: O.
0: To my Polacy też będziemy tak na murze obrażać. Powiemy, co Szwabiska? Co teraz? Kto teraz lepszy? A wy ruchole parszywe? Jankesy też, won! Won znam stąd! I pójdą se, won.
2: No.
0: Nikogo nie wpuścimy.
2: No. A swoją to tak mnie zastanawia, że tyle się w Polsce kasy marnuje na te wszystkie wały, przewały, sasiny, wybory, co się nie odbyły, wiesz, a w armię nie inwestuje nikt, nie? W nasz rodzimy przemysł zbrojeniowy, że nikt kasy nie chce wyłożyć, nie? Chociaż to powinno być, patrząc na naszą historię, nie? To my zawsze byliśmy w centrum wojny i ja nie wiem, czemu obecne pokolenia jeszcze się nie nauczyły, że my musimy po prostu być silni i niezwyciężeni. Bo inaczej to znikniemy, wiesz. Jak mówi nasz hymn, jeszcze Polska nie zginęła, ale kurwa, jak tak dalej będzie, to czarno to widzę, powiem ci.
0: Bo może marudzimy, jak na Polaka przystało, musimy sobie trochę pomarudzić, a nie jest tak źle z Polską.
2: Nieprawda, jakie nie jest tak źle, stary? Nam każdy z naszych sąsiadów może poza Białorusią i Słowacją

0: Ahoj, nocnice i nocniki. Jak się macie w ten upalny dzień? Czy też skwierczycie? Jakbyście usłyszeli jakieś trzeszczenie, to pewnie będzie moja skóra. Dzisiaj mam taki plan na audycję, poopowiadać wam trochę radomskich opowieści, ponieważ miałam okazję w ten weekend odbyć krótką podróż do Radomia. Zrobimy sobie najpierw taką delikatną podbudowę filozoficzną. Dobrze, że jest etam, bo to właśnie bardzo łączy się z etamem. A potem pogadamy sobie trochę o praktyce. Na początek może właśnie w tym Radomiu, słuchajcie, były obchody czerwca 76 roku. Wczoraj nawet były koncerty. Wystąpił pan Cugowski i mój ulubiony zespół Kult. Także na początek puszczę wam tutaj taką piosenkę, którą znalazłam na YouTubie właśnie z wczoraj. Do Ani. Wcale nie jest Kult moim ulubionym zespołem, dlatego że śpiewa do Ani i o Ani. To jest po prostu najbardziej popularne, najbardziej pospolite imię w latach 70. i 80. No i takiej zbieg okoliczności, że żona Kazika też jest Ania. Zapuszczę wam tą piosenkę, a wy sobie w tym czasie przygotujcie jakąś herbatkę, kawkę albo coś zimnego i się wtedy rozkręcimy. Tutaj wam puszczam.
1: Czuję, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje.

0: Tak, to był kazik. W takiej formie się teraz prezentuje. Pewnie z brzuszkiem mógłby trochę powalczyć, tak jak piszecie. Tak właśnie obchodzono wczoraj ten czerwiec 76 roku. Tak, to wczoraj były takie obchody w piątek, a główne były wczoraj, czyli 25 czerwca, bo wtedy się te strajki odbyły.
1: Pulap 10 złotych.
0: Wow,
1: Szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach.
0: dzięki Pulap za pierwszego donecika. Redaktor Ania to ta osoba, która psuje innym koncert, nagrywając go komórką. No słuchajcie, właśnie ja niestety w sobotę rano musiałam już opuścić Radom, więc na tym koncercie kultu nie byłam, tylko po prostu znalazłam na YouTubie kogoś filmik, kto tam był. No, przyznam się, że czasami zdarza mi się coś nagrać, ale to bardzo rzadko, ale fakt, niektórzy po prostu te koncerty przeżywają przez komórkę i to jest trochę słabe. No ale chciałam Wam o tym Radomiu opowiedzieć trochę, bo tak chodzę sobie po tym Radomiu, no i jakieś tutaj fajne pomniki i natknęłam się, słuchajcie, na pomnik Leszka Kołakowskiego. No i co Leszek Kołakowski ma wspólnego z Radomiem? Pewnie się tam urodził. No i oczywiście tak też było. Urodził się w Radomiu. I patrzę sobie tutaj na tego naszego wybitnego filozofa i widzę, że napisał coś takiego jak 13 bajek z Królestwa Lailonii dla dużych i małych w 1963 roku. I mówię, przejrzę sobie te filozoficzne bajki. I tą jedną bajkę, słuchajcie, to Wam przeczytam. To jest bajka numer 8. Bajka pod tytułem Czerwona łata. I słuchajcie, zaczynam. Ładna pogoda, powiedział Etam. Masz łatę na spodniach, rzekła Nita surowo. Nie mam łaty, masz łatę, nie mam łaty, masz łatę. Etam odszedł obrażony. Miał czerwoną łatę na spodniach, ale uważał, że Nita nie powinna mu tego wypominać, ponieważ podarł sobie spodnie, chodząc po drzewie sąsiada, gdzie zrywał dla niej niedojrzałe gruszki. Ale co gorsza, łata rosła. Rano była wielkości śliwki, w południe wielkości dużego pomidora, a pod wieczór miała rozmiar sporej dyni. Etam obserwował z niepokojem powiększanie się łaty i zjawisko to wydało mu się trochę dziwne. Udał się do przyjaciela nazwiskiem Syso, który wszystko wiedział. Syso przyglądał się uważnie rosnącej łacie, po czym oświadczył, że to

0: tam jest winien, bo niepotrzebnie zrywał gruszki w ogrodzie sąsiada. Etam znów się obraził i oświadczył, że Syso jest głupi i nie wie wcale, dlaczego łata rośnie. Koło północy całe spodnie zamieniły się w jedną czerwoną łatę. Na pozór mogło to być wyjście, ale jakoś tak się działo, że każdy, kto spojrzał na spodnie, od razu wiedział, że to łata, nie czerwone spodnie. Albo inaczej, że są to spodnie z łaty, a nie spodnie prawdziwe. Innych spodni Etam nie miał. Teraz nie miał spodni w ogóle, tylko łatę. Co gorsza, Syso w pół godziny po wyjściu Etama zauważył, że sam ma czerwoną łatę na spodniach, chociaż wcale nie zrywał gruszek z drzewa sąsiada. Po prostu, jak się okazało, zaraził się od kolegi. Pobiegł do innego przyjaciela podzielić się wiadomością i z kolei tamtego zaraził. Następnego dnia rano wszyscy chłopcy we wsi mieli czerwone łaty na spodniach, bo wszyscy się od siebie pozarażali. Łaty rosły i pod wieczór nikt już nie miał spodni, tylko każdy chodził w czerwonej łacie. Sytuacja stała się groźna. Nie można przecież chodzić bez spodni. Czerwona łata to była rzecz ośmieszająca i niebezpieczna. Wszyscy chłopcy zebrali się, aby wspólnie omówić położenie i podjąć jakieś środki. Pierwszy przemówił Syso. Uważam, powiedział, że Etam jest wszystkiemu winien. On nas zaraził łatą, której się nabawił, zrywając gruszki od sąsiada. Teraz powinien nam wszystkim kupić nowe spodnie. A ja uważam, powiedział inny chłopiec, że to Nita jest wszystkiemu winna, bo Etam na jej żądanie zrywał gruszki. A więc Nita powinna nam kupić nowe spodnie. Etam wstał i oświadczył. Chłopcy, bardzo mi przykro, że zaraziłem was łatą. Niestety nie wiedziałem, że tak się stanie i nie mogłem tego przewidzieć. A spodni wam nie kupię, bo wiecie, że nie mam za co. Nawet sobie samemu nie mam za co kupić spodni. Powiedział tyle i usiadł. Sprawa upadła, bo wszyscy przecież wiedzieli, że ani Etam, ani Nita nie mają pieniędzy i nie mogą nikomu kupić spodni. No więc co będziemy robili? Krzyknął Syso. Nie możemy przecież chodzić bez spodni. Rodzice nam kupią, powiedział jakiś chłopiec. Bzdury, wrzasnął Syso. Kto kiedy widział, żeby rodzice kupowali spodnie? Nic z tego, musimy tę sprawę sami załatwić. W tym momencie Nita przyszła na zebranie. Właściwie nikt jej nie prosił, ale nie chcieli jej też wyrzucać. Nita była bardzo ładna i chłopcy lubili na nią patrzeć. Teraz czekali od niej rady, bo uważali, że ona jednak do pewnego stopnia odpowiada za łaty i brak spodni. No poradź, coś poradź, zaczęli wołać. Ja mam pomysł, powiedziała Nita. Będziemy uważali łaty za spodnie. Co to znaczy? Po prostu ogłosimy, że to, co nosicie, to nie są łaty, ale zwyczajne spodnie czerwonego koloru. Ale każdy widzi, że to nie spodnie, tylko łaty. Nic podobnego. Każdy wie, że to łaty, bo pamięta, jak łaty przedtem rosły. Ale kiedy nazwiemy łaty spodniami, nikt nie zauważy. Pomysł Nity spodobał się chłopcom, zwłaszcza, że nie było innego. Ogłosili, że we wsi wszyscy chłopcy noszą czerwone spodnie i nikt nie ma żadnych łat. I rzeczywiście, udało się. Starsi ludzie uznali szybko, że chłopcy chodzą po prostu w czerwonych spodniach i cała sprawa poszła w zapomnienie. Ale był to właśnie koniec wakacji i chłopcy musieli wrócić do szkoły. Zjawili się więc i usiedli w swoich ławkach. Przyszedł nauczyciel, spojrzał na nich i osłupiał z przerażenia. Chłopcy, krzyknął, co to ma znaczyć? Przyszliście do szkoły bez spodni? Ależ jak to? Zaczęli wołać po kolei. Wszyscy mamy spodnie. Nowe, czerwone spodnie. Wstydźcie się, powiedział nauczyciel surowo. Nikt z was nie ma na sobie ani kawałeczka spodni. Nosicie łaty. Przecież dobrze widzę. Spodni ani śladu. Marsz do domu i proszę natychmiast wracać w spodniach. Nie będę uczył chłopców bez spodni, ponieważ to uwłacza mojej godności nauczycielskiej. To powiedziawszy, wyszedł z klasy. Wybuchła wielka wrzawa. Wszyscy chłopcy zaczęli krzyczeć i zastanawiać się, w jaki sposób nauczyciel rozpoznał, że nie mają spodni, ale chodzą w samej łacie. Coś musi być w tych spodniach.
1: 9 zł 85 groszy.
0: Dzięki.
1: Witam panią
0: Sadonata.
1: Serdecznie, uśmiechnięta buźka.
0: Coś musi być w tych spodniach, martwił się Etam, że widać po nich, że są zrobione z łaty i nie są prawdziwymi spodniami. Ba, ale co? Ja mam pomysł, zawołała Nita. Znowu wybuchła wrzawa. Chłopcy nie chcieli słuchać Nity, bo przedtem dała im złą radę i teraz okazało się, że sytuacja wcale się nie poprawiła. Ale ponieważ sami nie mieli żadnego pomysłu, zgodzili się wysłuchać Nity. Mój pomysł jest taki, powiedziała Nita. Ostatnio nikt nie chodził po drzewach, bo baliście się sobie podrzeć spodnie, ale ktoś musi wejść na drzewo i zrobić sobie dziurę, a potem przyszyć łatę. Przedtem zaraziliście się łatą, ale teraz zrobi się łatę w łacie i to będą spodnie. Potem zarazicie się od siebie spodniami, tak jak przedtem łatą i będziecie mieli spodnie z powrotem. Spróbujmy, powiedział Syso zgnębiony. Nie mamy innego wyjścia, ale kto wejdzie na drzewo? Jak to kto? Oczywiście Etam. Tak postanowiono. Etam wszedł na drzewo i zrobił sobie wielką dziurę. Załatał ją zaraz byle czym, a potem chłopcy siedzieli razem i czekali, aż się pozarażają od siebie. Czekali, czekali, ale nic z tego nie wychodziło. Byli wściekli na Nitę, że znowu dała im niedobrą radę. Nikt się nie zaraził. Właśnie kiedy tak siedzieli nad stawem, przyjeżdżał listonosz na rowerze. Wiadomą jest rzeczą, że listonosze są bardzo mądrymi ludźmi, właściwie najmądrzejszymi na świecie. Chłopcom przyszło więc do głowy, że może on im poradzi coś rozsądnego. Poprosili, żeby się zatrzymał i wyłożyli mu całą sprawę od początku. Ale listonosz zaczął się śmiać z ich niewiedzy. Ależ chłopcy, powiedział, musicie się uczyć lepiej. Chyba wam w szkole powiedzieli, że można się zarazić tylko łatą, ale nie można się zarazić spodniami. Ale chłopcy nic o tym nie wiedzieli. Dopiero teraz poznali tę prawdę. Niestety nic im z tego nie przyszło. Listonosz powiedział, że zaraz będzie deszcz i odjechał. Ponieważ rady nie znaleźli, a już było i tak wszystko jedno, wszyscy chłopcy powłazili na drzewa, czego od kilku dni nie robili. Oczywiście wszyscy porobili sobie od razu wielkie dziury, ale teraz było im wszystko jedno. Każdy załatał dziurę byle czym i następnego dnia rano wszyscy udali się do szkoły w tych samych, jak to nazywali, czerwonych spodniach, ale bardzo mocno połatanych. Przyszedł nauczyciel i rozejrzał się po klasie. Chłopcy czekali ze strachem, co też powie, bo przecież sytuacja była jeszcze gorsza niż wczoraj. Mieli te same niby spodnie, które wcale nie były spodniami, ale do tego były jeszcze podziurawione i połatane. Ale o dziwo, nauczyciel przyjrzał się uważnie klasie i z uznaniem pokiwał głową. No, chłopcy, powiedział, widzę, że wzięliście sobie do serca to, co mówiłem. Macie wreszcie spodnie. Chłopcy nie mogli wyjść z podziwu. Etam, który był najodważniejszy, wstał i powiedział: panie profesorze, my wszyscy mamy na sobie to samo, co wczoraj, tylko porobiliśmy dziury i połataliśmy je byle czym. Nauczyciel uśmiechnął się tylko. Moi chłopcy, powiedział, wczoraj nikt z was nie miał spodni, tylko łaty. Uważajcie, mieliście łaty, a nie połatane spodnie. Dzisiaj macie połatane spodnie. Nie bywają przecież połatane łaty, a wy jesteście połatani. Musicie więc mieć spodnie. O to mi tylko chodziło. Nie mówiłem wam przecież, żebyście byli bez łat. Żądam po prostu, żebyście założyli spodnie, takie jakie macie. Teraz macie spodnie i wszystko jest w porządku. Potem zaczęła się lekcja, w której nauczyciel mówił o tym, jak zbudowane są skrzela rybie. Chłopcy byli zdumieni i nie wiedzieli, co mają sądzić o oświadczeniu nauczyciela. Nic jednak nie wymyślili, ani w czasie lekcji, ani potem. Wrócili do domu i chodzili w połatanych spodniach czerwonego koloru. Od tego czasu Nita uchodzi za bardzo mądrą osobę, ponieważ dzięki jej radom chłopcy odzyskali spodnie. Wprawdzie łatane, ale zawsze lepiej mieć spodnie łatane niż żadne. Dlaczego można się zarazić łatą, a nie można się zarazić spodniami? O tym nauczyciel obiecał opowiedzieć im dopiero później, jak nieco podrosną. Teraz bowiem, wyjaśnił, nie mogliby jeszcze zrozumieć należycie tej sprawy. Droga dziatwo, to opowiadanie prawdziwe we wszystkich szczegółach jest dla was także bardzo pożyteczne. Uczy ono, że nie powinniście nigdy zrywać niedojrzałych gruszek z drzewa sąsiada, albowiem powoduje to niepotrzebne komplikacje ubraniowe. A więc nie zrywajcie gruszek z drzewa sąsiada. Tak, to taka była opowiastka Leszka Kułakowskiego. Jestem bardzo ciekawa, jak wy rozumiecie tą bajkę filozoficzną. No, ja ją rozumiem tak, a propos tego Radomia, tej rocznicy, że dopiero jak jest źle, to dopiero ludzie potrafią się skrzyknąć i zadziałać. I tak mnie to właśnie zastanawia, czemu my jeszcze nie działamy, bo tak sobie trochę poczytałam o tych wydarzeniach czerwcowych, no to to, co ludzi wtedy rozjuszyło, to to, że pan premier Jaroszewicz ogłosił podwyżki, które miały sięgnąć 70%. No, my już mamy podwyżki, na przykład paliwa w porównaniu do tego, co było tam rok temu, 100%. Jakoś nic się nie dzieje. I tak się zastanawiam, czemu nic się nie dzieje? Jeżeli macie ochotę skomentować tą bajkę, no zwłaszcza ty, Eta, bo w sumie nigdy się nie zastanawiałam, skąd ta twoja ksywka. Czy to właśnie z tej bajki się wzięło? Bo tak powiem szczerze, że bardzo mi to do ciebie podpasowało, bo nieraz się chwaliłeś wywietrznikami w swojej odzieży. Tutaj na czacie, no właśnie słaby ten świerszczyk Zenon, ale była Nita i ona tutaj była prowodyrką tych wszystkich wydarzeń, czyli kobieta, bo Etam dla niej te gruszki zrywał. No i okazuje się, że w Radomiu te strajki to też sprowokowały kobiety. To one pierwsze tam odeszły od tych linii produkcyjnych i podburzyły panów. Także może to kobiety powinny zacząć jakieś tutaj, nie wiem, protesty przeciwko choćby, nie wiem, marżom rafineryjnym. Widzę, że na czacie pojawiła się faktycznie nowe osoby. Eros Ramazzotti, jak pięknie po polsku pisze, łata to urządzenie do ściągania betonu. Tak, to też tak wieloznaczne słowo. Także jeżeli macie ochotę wypowiedzieć się w kwestii tej bajki, to zapraszam. Ja tak sobie dalej chodziłam po tym Radomiu i dużo właśnie jest takich ciekawych mini rzeźb. Pierwszą rzeźbę, jaką zobaczyłam, to rzeźba, słuchajcie, kozaków Sofix, bo okazuje się, że to też dzieło zakładów Radoskór z Radomia. I takich mini rzeźb, jakiegoś tam stoliczka, telefonu Bartek, jest bardzo dużo w Radomiu. Jakaś maszyna do pisania, oczywiście maszyna do szycia łucznik. To są takie rzeźby poukrywane tam w tym Śródmieściu. Tak trochę podpatrzone to jest z Wrocławia, tak jak mamy we Wrocławiu te krasnale w różnych miejscach poukrywane. Tak samo jest w tym Radomiu. O, Sion. Sion.
2: To jest.
0: Ahoj, Etamie.
3: No, mam nadzieję, że będzie mnie słychać jako tako, bo dzisiaj inne słuchawki mam nietestowane jeszcze.
0: Ja cię bardzo jest dobrze słyszę.
3: To się cieszę. Wiesz co, ja właściwie mam odpowiedź od razu gotową na to, bo ja się często zastanawiałem nad tym, czym się różni to podnoszenie cen teraz, a podnoszenie cen kiedyś. Kiedyś ogłaszano takie coś, po prostu partia miała kręgosłup moralny, ta komunistyczna, i ogłaszali to tak na twardo. Natomiast w tej chwili się tych podwyżek nie ogłasza, tylko są tysiące różnych kanałów informacji, te poza telewizją, i ludzie tam dywagują, o ile będzie inflacja większa i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się w ogóle nauczyli, co to jest inflacja. Są mądrzejsi troszeczkę niż na przykład w latach 90. i 80. i po prostu na miękko ich gotują. Nie? Po prostu dlatego nie ma takiej możliwości, żeby były protesty odnośnie paliw i tak dalej. Poza tym zwracam uwagę, że w tym czasie, kiedy nasze paliwo podrożało, znaczy ja się tym nie interesuję, bo ja nie mam samochodu, natomiast zdaję sobie sprawę z przełożenia na wszystko inne tych kosztów energii, tak, wszelkiego rodzaju, to w tym czasie we Włoszech o 1% podrożało, także to i baryłka ropy też chyba coś tam około 1%, 30%. W każdym razie nie ma to żadnego przełożenia na to, co jest. Stan, który jest, jest tylko i wyłącznie winą rządzącej partii i premiera Morawieckiego. I tyle. Tyle w temacie. Nie? Natomiast co do buntu, to jak mówię, nie miejcie złudzeń, nie będzie żadnego buntu.
0: No właśnie, dlaczego nie będzie żadnego buntu? Ja sobie tak pomyślałam, że może to dlatego, że wtedy te wszystkie zakłady, wiesz, były państwowe, tak? I taki strajk miało tyle sens, tak? No bo po prostu produkcja krajowa była zastopowana, jakieś tam umowy eksportowe do Związku Radzieckiego nie mogły dojść do skutku. A teraz, no właściwie te firmy, w których pracujemy, to one rzadko są z kapitałem polskim. Tak naprawdę pracujemy dla zagranicznych firm i na taki nasz strajk, no to co on by tak naprawdę wniósł? Po prostu firma by się...
3: Znaczy wniósłby. Wniósłby, oczywiście, że wniósł. Tylko wierz mi, ja kiedyś miałem taką sytuację w redakcji, prywatnej firmie, gdzie właścicielem był oczywiście inwestor zagraniczny, gdzie była kłótnia między dziewczynami, bo one się bały pójść o podwyżkę. I wyszły z tej rozmowy, w końcu poszły, się odważyły, wzięły się za odwagę i wyszły spłakane, bo oczywiście tej podwyżki nie dostały, a jeszcze się zaczęły tam, no jak to babki, się zaczęły płakać po prostu, nie? No płaczki. No i ja po prostu zostałem zawezwany do nich. A co ty na to powiesz? No to taki przywilej jedynego rodzynka w tamtym miejscu. No ja mówię, słuchajcie, przede wszystkim musicie zrozumieć swoją siłę. Po prostu jutro, jak przyjdziecie rano, one przychodziły rano, zabarykadujcie drzwi, nie wpuśćcie nikogo z dyrekcji, to jest raz. Dwa, wezwijcie wszystkie media, które są, powiedzcie, że prywatny przedsiębiorca was wykorzystuje, a bo rzeczywiście tam był wyzysk, to trzeba od razu powiedzieć, i zagroście, że odejdziecie, byle solidarnie, odejdziecie na drugi dzień. A w przypadku tej redakcji akurat odejście na drugi dzień byłoby końcem tytułu raz na zawsze. Po prostu biznes by upadł. Nie było możliwości zastąpienia kogokolwiek inną osobą, tak? Gorzej jest oczywiście w takich sklepach typu, no, nie wiem, Lidle, Teska, co tam jeszcze jest w tej chwili, bo kasjerkę wyszkolić to jest jeden dzień, tak, na dobrą sprawę. Do takiego podstawowego, powiedzmy, tam posługiwania się kasą fiskalną. No, no tak. Moment, bo jest chyba donate.
0: Tak, tak. Tutaj pull-up znowu daje, tym razem na łatkę 6 zł. Dziękujemy, przyda się na łatanie spodni. A Etam, a skąd w ogóle ta twoja ksywa? Z tej przypowiastki, czy to taki zbieg okoliczności?
3: Nie. Akurat jest to zbieg okoliczności. Zresztą ja ksywę, jaką używałem bardzo długi, wiele lat, jest w ogóle inna ksywa. Ja jej tutaj nie powiem, bo to jest pseudonim artystyczny, a nie konspiracyjny. Natomiast Etam takim pasowało do mojego charakteru. Ja to wszystko zawsze... Jak się zorientowałem, że najlepiej wszystko olewać, to po prostu stwierdziłem Etam. I tak mówię, o, dobre, dobrze akurat się powiedziało. I wpisałem, tak. Wiele, wiele lat temu. A dokładnie powiem ci, to było zaraz po Fukushimie. Wtedy wymyśliłem swoją ksywkę, bo musiałem jakoś się podpisywać na forum, gdzie swoje uwagi odnośnie tego zjawiska Fukushimy i Daiichi i elektrowni, tak, dawałem swoje spostrzeżenia.
0: No widzisz, to już Leszek Kołakowski o tobie pisał, nawet jak jeszcze ciebie na świecie nie było. Tutaj chcę wam jeszcze pokazać właśnie jedno z tych pomników, takich mini pomników. No, okazuje się, że no naprawdę mnóstwo rzeczy, które znamy, to produkowane były w tym Radomiu, to akurat chyba dalej jest produkowany ten pistolet Wiss. Etam, ty lubisz o broni, to może coś powiesz o tym Wisie, czyli polskim.
3: Znaczy nie mogę za bardzo powiedzieć, ponieważ pracowałem w firmie zbrojeniowej, a to są takie rzeczy troszeczkę tajne, przez poufne, więc krótko, ale jednak. Mhm. Nie za bardzo mogę na ten temat się wypowiadać publicznie, natomiast no, akurat, no nie wiem, jak nie miałem okazji, szczerze mówiąc, bawić się taką, tym pistoletem. Tak naprawdę to miałem trzema modelami się okazję strzelać z trzech prawdziwych pistoletów, trzech rodzajów, albo czterech, nawet nie jestem pewien. Chyba tetetka jeszcze czeska, czyli cztery było w sumie. Natomiast z polskiej broni nie miałem nigdy okazji, przynajmniej nie pamiętam w tej chwili. No KBKS był, ale to było coś innego, tak? Także trudno mi jest coś powiedzieć dobrego, czy... Wygląda ładnie, nawet podobny jest do 1911 Colta, takiego bardzo klasycznego pistoletu. Wręcz bym powiedział bliźniaczo podobny.
0: A tutaj widzicie taki fajny znaczek, to FB, fabryka broni. No ten Wiss-35, no to tutaj wyczytałam na Wikipedii, że to jeden z najlepszych pistoletów wojskowych. I Wiss to było od... inicjałów, konstruktorów, inżynierów Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego, ale też potem właśnie zamieniono to na Wiss przez V, bo to z łaciny siła. Także...
3: Tak jest... Ciekawe, 35 to pewnie rok projektu, co?
0: Tak. Mhm. Dokładnie.
3: No właśnie, bo często właśnie te pistolety są w nazwach, jak jest, a to jest projektu danej broni.
0: Ja wam powiem, że jechałam do tego Radomia, nawet nie sprawdziłam, jak duże jest to miasto i nie wiem, tak w swojej głowie miałam wrażenie...
1: Wyrewolwerowany rewolwerowiec. 15 zł. Na pistolet dla pani redaktor.
0: dzięki rewolwerowcu. Na pistolet 15 zł. No, mam nadzieję, że się nie przyda na pistolet. Ale na nocne radio przyda się jak najbardziej. No mówię, mnie to trochę zasmuciło, że w tym Radomiu tyle tych rzeczy było produkowanych, a niewiele z tych zakładów zostało. Tutaj jeszcze nawet taka się znalazła, słuchajcie, taki pomniczek serka waniliowego. I no właśnie mówię, że potem patrzę, ile mieszkańców ma to miasto, bo myślałam, że obstawiam jakieś, nie wiem, 50 tysięcy, coś w tym stylu.
3: No i z 200 będzie chyba, co?
0: Właśnie, 209 tysięcy. Także całkiem spore miasto, jak na nasze polskie warunki. Tutaj Czektul mnie zapytuje, czy cokolwiek o historii tego pistoletu. No tak, wiesz, no więcej niż tam na tej Wikipedii to wam nie powiem, że to właśnie polscy konstruktorzy w latach 30. wykoncypowali. Tak, ja na broni się nie znam i nie będę tutaj szaleć. Tutaj o tych obchodach, o tych wydarzeniach w czerwcu, no to czy ty, Etam, coś pamiętasz z tych historii czerwcowych?
3: Znaczy nie. Jeszcze wtedy się polityką nie interesowałem. Bardzo dobrze pamiętam stan wojenny, ale 76 roku nie było.
0: To jeszcze za wcześnie.
3: No tam... Znaczy ja wtedy miałem ile? 4 lata miałem pewnie, coś koło tego, czy 5, nie wiem, czy już było skończone, bo to zależy od miesiąca, kiedy to się rozgrywało. Podejrzewam, że jesień jak zwykle.
0: Nie, to był właśnie
3: zima.
0: To był właśnie dokładnie 25 czerwca, tak, bo w piątek 24 czerwca Jaroszewicz ogłosił te podwyżki. No i ludzie rano bo to jeszcze w soboty się... Znaczy nie, nie wiem, co to był za dzień, sorry. To nie, nie wiem, co to był za dzień. No ludzie rano w pracy tam po prostu się zaczęli skrzykiwać i wyszli na ulicę w Radomiu. No i to się bardzo tam szybko potoczyło. No dzięki wydarzeniom... O właśnie, Zenon. To ty możesz właśnie zadzwonić i opowiedzieć coś. Tutaj Zenon pisze, że WiS to plagiat w dużej mierze.
3: Okay. Właśnie wydaje mi się, że ja znam ten pistolet, bo mam replikę akurat 1911, bardzo znany Colt z 1911 roku. I po prostu no, prawie że identyko, no, tylko brakuje dosłownie jednego elementu, takiego z boku. Prawie że kopia.
0: Grzesiek pisze, że było takie powiedzonko polskich żołnierzy, że na tygrysy mamy wisy. No i Zenon tutaj dopowiada, że żaden geniusz polskiego rusznikarstwa, wręcz odwrotnie. Zrzynka.
3: Nie, no na tygrysy to nie wiem, ale na 39 rok mieliśmy ury, które karabiny, ciężkie karabiny wyborowe, przeciwpancerne, z łuską zawierającą 11,5 grama i prawie że prędkością dźwięku, jeśli chodzi o nabój. Mało tego było, około 3000 z tego, co pamiętam, w 39 roku i nie zostali niestety żołnierze przeszkoleni. One były bardzo skuteczne, nie stanowiły praktycznie skuteczną broń na każdy pojazd pancerny Niemców w tamtym roku. Natomiast słuchaj, może dosyć o zbrojeniówce, tylko dlaczego wtedy były zamieszki, a dlaczego teraz nie ma? Jest bardzo prosta odpowiedź na to. Wtedy większość stanowili robotnicy, dzisiaj większość stanowią studenci. I to jest podstawowa odpowiedź. Robotnik, górnik pójdzie, hutnik pójdzie, tak? Weźmie sztachetę i pójdzie, bo po prostu nie będzie się pieprzył z flagą, tylko weźmie sztachetę i pójdzie. Zamiast flaki tych i okrzyków, to widły i pochodnie. Po prostu. Ludzie byli wtedy, a przede wszystkim byli bliżej okresu, kiedy żyli ludzie, którzy, a często wśród nich byli też ludzie, którzy pamiętali wojnę, tak? Więc to było społeczeństwo jeszcze nie owałaszone, tak jak w tej chwili. Tak? To jest główna przyczyna tego, dlaczego dzisiaj manifestacje wyglądają tak, jak wyglądają. Czyli po prostu to jest przemarsz. A przemarszować się sobie można, wiesz, nie?
0: Tak. To można powiedzieć, że a propos jeszcze tego pistoletu, który jest z żynką, to można powiedzieć, że ci polscy inżynierzy byli takimi Chińczykami wtedy dobrymi, którzy po prostu jakiś dobry patent skopiowali. To też jest sztuka jakaś.
3: Mam nadzieję, że PiS pójdzie tą drogą i będzie kopiował i kopiował wszystko, co najlepsze. Kopiować na potęgę wszystko.
0: Z Chin?
3: Niekoniecznie, ale teraz to już z Chin, tak. Tak, bo Chiny się staną niedługo za drogie. Już w tej chwili w dużych miastach pensje są czterokrotnie wyższe niż w Polsce, dla przeciętnego pracownika oczywiście. Znaczy teraz chyba już mniejsza ta różnica jest. Ostatnio tego nie śledziłem, ale w tej chwili to już z Chin, tak. Już kopia z kopii, dokładnie.
0: Tutaj jeszcze w tym Radomiu obok tego Kołakowskiego jest też pomnik Witolda Gombrowicza, który po prostu miał tam, pochodził też z tego Radomia, tam miał rodzinę i tam często odwiedzał swojego brata. I też sobie tak pomyślałam, że może właśnie ten brak tych protestów, tego, że nie jesteśmy się w stanie skrzyknąć i coś z tym zrobić, to, że jesteśmy właśnie tacy, jak to mówił Gombrowicz, upupieni. I jeszcze może właśnie przez tą pandemię, przez to, że zostaliśmy tak odseparowani od siebie przez te 2 lata, to może też się po prostu oduczyliśmy trochę, wiesz, takiego współdziałania po prostu. Tak się zatomizowaliśmy strasznie.
3: Polacy nie są już zdolni do tego. Znaczy, to są grupy, no na przykład teraz ten przykład marszów, co był wczoraj, sobie oglądałem, wczoraj czy dzisiaj to było, no, na YouTubie, już nie pamiętam nawet, marsz patriotów i marsz tam byli ci uchodźcy i tęczowi, nie? Mhm. No to przecież, no, to, Boże kochany mój, no to tych tęczowców tam było, nie wiem, z 50 tysięcy, tych patriotów tam było z 1000, może, nie wiem, coś koło tego. Tak to wyglądało przynajmniej w kamerce. No to nie wiem, no, ale to są, umówmy się, tak, przemarsz przemarsz taki to spłynie po tych, którzy rządzą. Przemarsz bez ofiary to jest jak styczek bez wisielca. Jest za co ciągnąć, ale nie ma co patrzeć.
0: Tutaj w tym Radomiu jeszcze nie ma pomnika właśnie tych protestujących. Jest w planach taki właśnie pomnik tych robotników jadących na takim wózku. No ale właśnie przez pandemię jakby ten projekt się przedłuża i jeszcze takiego pomnika nie ma. Ale tutaj wam pokażę, jaki inny pomnik znalazłam. Tutaj dla grafików, to graficy to chyba powinni teraz zamknąć oczy. Także
3: uważaj. Dobrze, że nie jestem grafikiem.
0: Tak, taki tutaj znalazłyśmy jeszcze pomnik. I powiem wam, że to się strasznie gryzło z tymi pomnikami właśnie tego Kołakowskiego, Gombrowicza i tymi mini pomnikami tych wszystkich, powiedzmy, wyrobów tych zakładów. No bo ten pomnik jest po prostu no straszny, jakby ktoś je go w plastelinie zrobił.
3: No rzeczywiście bryła, a to jest, czekaj, niech ja zgadnę, to jest niejaki Kaczyński, tak? Chyba.
0: Tak, to jest pomnik ku czci tragicznie tym, co tragicznie zginęli w Smoleńsku. Jest tablica pamiątkowa, ale no pomnik Maria i Lech Kaczyńscy w takiej formie na tej głównej ulicy Żeromskiego w Radomiu. Także niestety.
3: No w sumie z jednej strony ładny gest władz miasta. Tylko pytanie, czy... A, nieważne, nie chcę zadawać tego pytania, bo zaraz się hejt tutaj na mnie sypie. No dobra.
0: Gest gestem, tylko czemu to jest w takiej formie, nie?
3: Nie wiem, no. Może po prostu artysta miał do dyspozycji jakąś fotografię, jakąś po prostu jedną tylko, nie? No, ostatecznie. No, cóż, no. Ważne, że był duży ten pomnik. To jest
0: tak,
3: ważne.
0: Tak, jest. Yes.
3: Właśnie widzę na tle, że to jest ogromne, nie?
0: Tak, tak.
3: No cóż, no.
0: Tutaj Kuba pisze, że będzie co obalać.
3: No nie, właśnie. Nie, no bez przesady. Nie, obalanie pomników, słuchajcie, czy to są pomniki radzieckie, czy to są pomniki polskie, to się zawsze źle kończy. Ja uważam, że historia nie powinno być takiego niszczenia, jak to robią tam gdzieś tam, że bo komunizm upadł, to niszczymy. Nie, to jest pewien ślad historii i to świadczy o po prostu głupocie i takim zbisurmanieniu całkowicie społeczeństwa. U nas też gwiazdę zrzucili z pomnika przyjaźni polsko-radzieckiej na Placu Żołnierza, teraz tej gwiazdy nie ma. A co to komu szkodziło, że była? Ja uważam, że powinna być, to jest świadectwo historii.
0: Tutaj właśnie w tym Radomiu się dobrze, wiecie, pokazuje ta historia, jak ta wojna się przetoczyła. Wiadomo, większość tych zakładów, które tam były, zostały znacjonalizowane. Właśnie te kozaki Isofix, no to one powstały w firmie, która w zakładach produkcyjnych, które wcześniej to były zakłady Baty, czyli tego czeskiego przedsiębiorcy. No a potem po przemianach większość tych zakładów w Radomiu no, upadło, tak?
3: I teraz... Znaczy wrogie przejęcia były dokładnie.
0: Tak.
3: Firmy przejmowały z zachodu, dawały pracownikom dwie opcje. 12 miesięcy wypłata z góry i rezygnujesz, albo siedzisz w firmie, którą za chwilę zamknie. Tak to wyglądało. Nie bawmy się w jakieś tam pierdoły. Tak było po prostu.
0: No i teraz to miasto, no właśnie za te wydarzenia w Radomiu, tam władze obiecały taką zemstę na Radomiu, że nie będą tam inwestować, że no tam potem się cała propaganda przetoczyła, potępiająca oczywiście te wydarzenia. No i trochę teraz to miasto, no wygląda na takie właśnie, które tak jakby taka klątwa chyba na nim trochę jest. No bo mówię, ta starówka to wygląda tak trochę, wiecie, jedne fajne kamieniczki odnowione, a tu obok jakieś w ruinie. Bardzo dużo lokali do wynajęcia, niestety. Chociaż no, w piątek tam życie kwitło, bo to było zakończenie roku szkolnego i tam dużo młodzieży, dużo imprez jakichś nauczycielskich się odbywało. Ale no niestety tak ogólnie to miasto trochę taki przygnębiające wrażenie sprawia.
3: Ja mam pomysł na radę. Niech oni się otoczą murem. Może być zasieków kolczastych. Wyemitują własną lokalną walutę i zrobią specjalną strefę ekonomiczną, to znaczy zlikwidują podatki. Będzie piękny rozkwit. Tylko byłby to zły przykład dla całego kraju.
0: No dobra, Etam, słuchaj. Ja ci dziękuję za telefon. Dzięki, że tutaj... No,
3: mam nadzieję, że nie było zbyt słychać mojego sterałego gardła. A bajkę, którą przeczytałaś, to polecam wszystkim słuchaczom, żeby swoim dzieciom na dobranoc czytały, czy czytali. Nocno-radiowa bajka, bo zasnął. Zobaczycie, tak. Zróbcie test i dajcie mi znać. A po pierwsze Etama, bo mówiłaś tyle o pomnikach, niedługo do nabycia, jak tylko kupię drukarkę 3D. Dobra, dzięki ci bardzo.
0: Trzymaj się, twój głos już brzmi dużo lepiej niż ostatnio, także słychać, że zdrowiejesz.
3: No, mam większą gorączkę niż temperatura w Szczecinie, także. A jest 34 stopnie.
0: Siedziałeś cały dzień w domu? Chowałeś się przed uskwarem?
3: No tak, no ja nie mogę wychodzić w ogóle, także spróbowałem tydzień temu, ale niestety zrobiłem sobie powikłania na oskrzelach i muszę niestety dalej siedzieć teraz te upały. No także nosa nie wyściubiam, uciekam już, nie przeszkadzam dłużej i dzwońcie, mówcie mądrzejsze rzeczy niż ja, bo ja dzisiaj w formie absolutnie nie jestem. Aczkolwiek zaśpiewałbym to lepiej, mówię od razu, to co było na początku. No. I lepiej wyglądał na tej scenie. Dobra, trzymaj się, hej.
0: No hej. No może jak będziemy jakieś obchody nocnego radia robić, to będziesz miał kiedyś okazję, ale to musiałoby być chyba 100 tysięcy subskrybentów. No, jak macie ochotę podzielić się jakimiś przemyśleniami, czemu tak to jest, że łatami da się zarazić, a spodniami nie. No mówię, może po prostu jeszcze nie jest nam tak źle najzwyczajniej w świecie. Może jeszcze trzeba, jeszcze za dużo tego komfortu mamy. Jeszcze nie dały nam te ceny tak popalić. Może trzeba faktycznie poczekać do jesieni, jak zrobi się zimno i nie będzie czym palić w piecu. Tutaj w tym Radomiu obyło się bez strzelania z ostrej amunicji do robotników w tym 76 roku, bo z tego co czytałam, to po prostu władza nauczyła się wydarzeniami z roku 70 w Gdyni, żeby tego nie robić, ale i tak dwie osoby zginęły w trakcie samych zamieszek, przygniecione tam jakimś ciężkim wozem. No oczywiście wiele ludzi było potem represjonowanych, dostało taką, wiecie, zwolnienia z pracy, taka wilcza karta, także dużo ludzi tam ostro ucierpiało, no i też na tej fali potem powstał KOR i KOR właśnie w pierwszej kolejności zajął się pomaganiem tym represjonowanym robotnikom, uczestnikom tych zamieszek. Zapraszam Was do dzwonienia, do donatowania, może opowiecie o jakichś innych średniej wielkości miastach, którym po prostu należałoby się trochę je przywrócić do świetności. Bo mówię, ja trochę, no nie wiem co ze mnie wyszło w sumie, pewnie po prostu ignorancja, bo mi Radom do tej pory to się kojarzył tylko z chytrą babą z Radomia i z słupkami chińskimi. Wifon, bo one chyba też są w Radomiu produkowane. A tutaj proszę, jakie zdziwienie. W Radomiu jest też bardzo śmieszny pomnik, słuchajcie, Jana Kochanowskiego, bo okazuje się, że on też tam w jakiejś okolicznej wsi żył i tworzył. Ale ten swój pomnik to ma no taki dosyć dziwny. Zaraz wam go tutaj pokażę. Poczekajcie chwilę. Dajcie mi tutaj chwilę, żebym go wychwyciła. Tak, to kto tam słucha, to zamiast tylko słuchać, dołączajcie do rozmowy i dzielcie się swoimi przemyśleniami. Tutaj właśnie Jan Kochanowski w Radomiu w takiej dziwnej pozie. Rozumiem, że tutaj za nim ta jego córka Urszulka, ale taki no rozkraczony strasznie. Także takie znane osobistości z Radomia i okolic pochodzą. Kołakowski, Kochanowski i Gombrowicz. No dawajcie, dawajcie na antenę. Przyszliśmy sobie tutaj pogadać. Nie wstydźcie się. Tutaj już Furiat was wysyłał do spania na tarasach, ale zanim pójdziecie spać, jeszcze tutaj do mnie zadzwońcie. We Wrocławiu do dzisiaj jest pomnik S.A. Tyle tylko, że zdenazyfikowany, pisze Wojtek. Tak, takich nieprawomyślnych pomników się trochę zachowało w różnych miejscach. Dzwońcie, dzwońcie, bo jak nie, to będę musiała wam jakąś piosenkę puścić. Kultu znowu.

0: beznadziejna, nie wiem. Czek tu dzwoni. A ja dobra, muszę do niego oddzwonić. Halo.
1: Dzień dobry.
0: Sorki, gdzieś mi to okienko zniknęło. Cześć i czołem.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Wiesz co, tak mówisz o Radomiu, że tam było tyle tych śmiesznych fabryk i tak dalej, że w tej chwili tam nic nie ma, prawda? Wydaje mi się, że to jest problem z większością tak jakby miast, miasteczek, które w pewnym momencie...
2: Aha, to się na linii. Dzień dobry.
1: A, dzień
0: tak,
1: dobry.
0: Tak, to... jeszcze dołączyłam tutaj Michała. Ale najpierw się... Czek, tu się wypowiedz i potem Michałowi damy szansę.
1: Jak znienacka wszedłem, myślałem, że to już wiesz, ten moment, że o, jestem sam, to z tobą można się wypowiadać, przepraszam. Dobra, to kontynuując moją myśl, to dużo z takich miasteczek w Polsce, w których właśnie był jakikolwiek przemysł, czy to jakieś powiedzmy budowanie maszyn czy coś, i w tym momencie to wszystko jest przeniesione już poza granicę Polski, czy to do Chin, czy to...
2: To się rozłączę, przepraszam.
1: Możesz zostać, to porozmawiamy sobie wspólnie najwyżej.
0: No pewnie, słuchaj.
2: No być może, okej.
1: No.
0: Kupię raz,
1: jeżeli chodzi na przykład o Tarnobrzeg, spod którego pochodzę, to tutaj mieliśmy koparnię siarki Siarkopol, prawda? To było jedno z większych tego typu, jedna z większych tego typu kopalni w tym rejonie świata i ona, z tego co kojarzę, na całą Europę siarkę dostarczała. Tylko w pewnym momencie wyszły inne sposoby produkcji, pozyskiwania tej siarki, więc to było już nierentowne. No i powiedzmy przemysł lokalny tutaj upadł, a tutaj było zatrudnione tysiące osób do obsługi tego wszystkiego. No, dlatego wydaje mi się, że to jest właśnie ten powód, dla którego to wszystko upada. Przenoszenie tych wszystkich fabryk raczej na wschód.
0: No i razem z tym tak nie ma komu protestować. Michał, jakie twoje refleksje na temat tej rocznicy i tego, czemu my w obliczu równie drastycznych podwyżek nie robimy nic, tylko potulnie na Orlenie płacimy.
2: No cóż, nie powiem, że prawda jest taka, bo oczywiście każdy do prawdy dąży, chociaż ona jest niepoznana, gdzie jest prawda oczywiście.
0: Czekaj, no, to jesteś Furiat, a nie Michał.
2: Znaczy Michał, Furiat, może być Michał, no jestem Michałem, tak. Ogólnie okay. Jestem Michałem, Furiatem Michałem. No, ale nie przyjęło Furiat, prawda? Ale mam na Skype'ie Michał.
0: Okay.
2: Czyli prawdziwe imię i nazwisko, tak. No to co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że my jako maluczcy, czyli Swołocz, może nie wiem, czy ktoś by tak się chciał nazwać, ale czy my jakikolwiek mamy duży wpływ na to wszystko, no to musimy się dostosować, albo co, robić jakieś, nie wiem, eventy, jak pan New Age, pan Zagórski. No nie wiem, to dla mnie to jest absurdalna rzecz. No nie możemy nic zrobić, no. My jesteśmy w potrzasku i taka prawda jest. No możemy patrzeć, możemy narzekać, możemy sobie polemizować o tym wszystkim, co by było, jak teraz jest. Możemy dywagować, możemy o wszystkim mówić, ale no tego świata nie zmienimy. No. No i znowu się nakręca taka myśl, złączmy się razem, może coś zrobimy, stwórzmy jakąś grupę. Nie, nieprawda. Wszystko będzie tak, jak jest założone. No i koniec. Na to wpływu nie mamy. No. Możemy narzekać tylko i biadolić. A propos Radomia, no to już pisałem na czacie, że ja tam mieszkałem długi czas w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. To jest województwo lubelskie. Do Radomia to jest 60 km, może gdzieś koło tego. Dwa razy tam byłem. Bardzo mi się nie spodobało. Byłem pogoniony z chłopakami, to byłem w podstawówce. No, bloki, no i właśnie piszę, że miasto dresiarzy i chcieliśmy po prostu nasze marzenie to miasto zaorać walcem, żeby nie istniało. Po prostu w ten sposób, no. To tak to wygląda, no. Wyprowadziliśmy się stamtąd. No, zawsze tam było groźnie, niebezpiecznie, blokowiska, naprawdę dużo hamów, a nie wiem akurat dlaczego tam się tyle zebrało. Z kolei jeden taki był gościu, pewnie kojarzycie, ten Paweł Domagała. Taki polski, no taki aktor, aktorzyna.
0: Tak,
2: ktoś tam też śpiewa. No, to on wtedy miał ksywę Kobra i tam przyjeżdżał z chłopakami, wiesz, że się kumplowaliśmy. Miał, no, gram na gitarze, był sporo gościów, rozwinięty, no i okazało się, że jakiś tam sukces osiągnął człowiek z Radomia. No, no i fajno, piłe się grało. No i wszycho, ale tak, no co tam jeszcze można powiedzieć o tym Radomiu? No, nie mieszkałem tam, ale z tego, co byłem i co uważaliśmy o tym, że to po prostu miasto trzeba zlikwidować.
0: Nie, no ja bym nie była taka radykalna, wiesz, możemy się...
2: Nie, to pół żarty, pół serio oczywiście.
0: No.
1: Ja zadam takie przekorne pytanie, a w którym miasteczku, tudzież mieście nie było dresiarstwa w tym czasie? Bo no, ja w Tarnobrzegu jeszcze 15 lat temu byłem pogoniony tylko dlatego, że miałem długie włosy.
2: Nie, no akurat się jeździło też do Lublina, ale tam tego nie było tak widać. A jeśli pojechałeś do Radomia, no to widziałeś taki... Wiesz co, to się odczuwa. Ja po prostu, wiesz, czasami ja lubię blokowiska. Zawsze lubiłem blokowiska, lubiłem typ ustawień bloków, jak wygląda osiedle. To mnie rajcowało, jak ludzie mieszkają, jak się do siebie odzywają. A tam się od razu wjeżdżało, no i no, czuło się chamstwo jakieś, tak. No nie wiem, czy podświadomie, czy nie, ale ja to wyczuwałem, no i tak zostało. No nie tylko ja, tak samo jak i moi dawni pseudoprzyjaciele.
1: Smród patologii w powietrzu się unosił, tak?
2: Może byś wiedział, może w ten sposób, może tak to ująć, no.
0: Tutaj Bieszczad pisze, że ludzie są śnięci, że zapomnieliśmy, jaką jesteśmy siłą. No właśnie tam w tym Radomiu, w tym 76 roku, no to ludzie po prostu ruszyli na ten komitet wojewódzki PZPR i tam do tego swojego sekretarza Prokopiuka po prostu wyskoczyli z łapami, zaczęli go tam szarpać. I tam ci funkcjonariusze MO musieli go tam przebrać za...
2: Niestety... Tych lat nie znam.
0: Znaczy nie, ja ci tylko tak opowiadam, jak to się, wiesz, działo wtedy w tych latach 70. Z takim zamysłem, że no teraz jesteśmy jakby tacy, wiecie, pokojowi w tych swoich strefach komfortu, że jakoś nie wyobrażam sobie tego teraz, że wiesz, że ludzie zaczną wyrywać bruk i tam, wiesz, rzucać do kogoś się tam, do jakichś osób z władz z łapami wyskakiwać, nie? No bo a tak na dobrą sprawę chyba by się należało.
1: No ostatnie jakieś większe akcje, jakie się działy, to wtedy, kiedy akta chcieli wprowadzić, prawda? Później już była całkowita cisza i wydaje mi się, że to jest powiązane z tym, co mówił Stonoga. Czyli karta z debetem wam potrzebna i wszystko resztę macie w dupie. Tak w cudzysłowie, tak? Wydaje mi się, że ludzie po prostu mają wszystko gdzieś, tak? Wezmą sobie jakiś tam kredyt, wezmą sobie mieszkanie i tak ich interesuje tylko to, żeby płacić za te raty i żyć od pierwszego do pierwszego w miarę wygodnie.
0: No tak, tylko że to się przestało.
1: Wtedy nie było takich, wtedy też nie było chyba takich rzeczy, które mogłyby ludzi przykuć w domu, tak? Nie było komputerów, nie było social mediów. Dla nich to, co się dzieje dookoła, było ważne. Teraz tak naprawdę ludzie mają wszystko w dupie, tak szczerze, tak?
0: No tak, no to teraz pytanie, kiedy przestaną mieć, nie? Bo najbardziej mnie, wiecie, jakby szokują te ceny paliw. Zresztą tutaj na tym naszym Discordzie już tam nieraz wrzucaliście temat, że baryłka ropy jest teraz tańsza niż była w 2008 roku, tak? A przez te marże, które zależą przecież od państwa, tak? Płacimy dwa razy więcej niż te 14 lat temu, a to się przerzuca na ceny wszystkiego. A mówię, nic, ludzie nie protestują, a tutaj z tymi cenami, no uważam, że to jest skandaliczne po prostu.
2: Powiedz mi, co mają ludzie zrobić? No przecież w Wielkiej Brytanii chyba jest też wielka inflacja. Nie wiem, czy czasem nie większa niż w Polsce. Czy to jest akurat wina PiSu? No nie wiem, wątpię w to.
1: Znaczy, inflacja to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest programowe podnoszenie cen, tak? Bo na dobrą sprawę dzisiaj nawet oglądałem program, gdzie właśnie koleś mówił, że spokojnie o 80 groszy można by było obniżyć ceny benzyny czy tam tych wszystkich paliw. No tylko, że jeżeli Obajtek, który zarządza tym całym Orlenem, nie powie, że obniżamy te ceny, no to niewiele da się zrobić z tym tak naprawdę. No wiadomo, można wyjść i zablokować wszystkie stacje paliw. Spokojnie da się to zrobić, tak? Nawet była w zeszłym albo dwa tygodnie temu akcja, że ludzie do pewnych stacji jechali, stawali tak, żeby dwa samochody albo trzy obok siebie, żeby nie dało się przejechać dalej. No i co? Auto się zepsuło, tutaj proszę, nie odpala. Nie możemy się przesunąć. Jak to przepchniemy? Nie da się przepchnąć. To jest hamulec, nie reaguje. Cały czas zaciągnięty jest jakby. No. I kwestia jest taka, że można zrobić jakieś akcje, które będą utrudniać życie innym. No bo tak naprawdę wszystkie przemarsze, pikiety na większych ulicach miast, tak jak było to podczas tych strajków kobiet, utrudniają życie... Nie, poczekaj. Utrudniają życie zwykłym ludziom, którzy na przykład potrzebują się przemieścić po mieście, prawda?
2: Na Warszawkę.
1: I w sytuacji, kiedy ludzie widzą, że ich życie jest utrudnione, to oni nie są tak jakby chętni, żeby wspierać tych ludzi, którzy tam krzyczą. Oni raczej myślą, że a po jaką kuźwa cholerę oni to krzyczą? Po co oni zajmują te całe skrzyżowania, że się przejechać nie da? Korki są takie, że się stoi tam, nie wiem, po 3 godziny w tym korku. No i w ludziach się gotuje nie dlatego, że jest jakiś problem, o który ludzie walczą i chcieliby ich tam wesprzeć, tylko dlatego, że nie mogą wrócić do domu, do swojej bezpiecznej przystani. No i na przykład siedzą w samochodzie przez 3 godziny zamiast pół godziny dojechać
2: prawda,
1: do domu.
2: To prawda, no. Ale ja ci powiem, że ja tu nie widzę żadnego punktu wyjścia, bo ludzie są już tak zindoktrynowani, a poza tym tak bardzo szukają wygody zamiast wolności, bo albo wybierasz wolność, albo wygodę. Są tylko troszeczkę wolności, a więcej wygody.

0: Czemu jesteśmy wciąż tacy uśpieni? Bo tutaj na przykład psycho pisze, że czy jest ciepła woda w kranie? No ja już słyszałam o pierwszej spółdzielni mieszkaniowej w Polsce, w której już nie stać na zakup węgla i już nie grzeją, tak? Już nie mają ciepłej wody w kranie. Czy jest ludziom
1: Ja powiem
0: wygodnie?
1: lepiej, że z racji, że teraz jest tak gorąco i na przykład trzeba dużo kwiatków podlewać, to zwróćcie uwagę, osoby, które mieszkacie na wsi, jakie jest ciśnienie wody w kranie. Ja dzisiaj, jak już mi się skończyła cała deszczówka, którą miałem powiedzmy w beczkach odłożoną i musiałem trochę dolać, to sobie myślę, kuźwa, czemu tak powoli płynie?
0: Tak, ludzie podlewają ogródki, wszystko. U nas też dzisiaj niskie
2: Ja
0: ciśnienie
2: wam
0: wody.
2: powiem, że naprawdę zagłosuję na pisiorów, na PiS, jeśli oni spełnią tą obietnicę i ją zrealizują, którą niedawno wykonali, czyli powrót do poprzednich cen węgla i miału. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo mam dom jednorodzinny i mam piec miałowy, nie węglowy, i wiem, że kosztował miał 1500 zł, teraz kosztuje 3200. Jeśli do tego wrócą, to na nie zagłosuję po prostu. A jeśli odpierdolą kaszanę, no to nara, nara, no to kompletnie
1: A jeżeli po wyborach by na przykład PO obniżyło ceny?
2: nie. Jest nierealne, żeby ci złodzieje, czerwoni ludzie zmienili cokolwiek. Nie, nie, no dlatego też nie ma alternatywy dla PiS-u. Dlatego też wielu ludzi głosuje i będzie głosowało na PiS i ten rząd na pewno, jestem tego pewien, że będzie powtórnie rządził. Chociażby właśnie dlatego, że spełnia pewne jakieś obietnice, no, socjalistyczne, daje ludziom, no, ludzie są wygodni, no, wygodni są, chcą dostawać. No niestety, no, komu chce się pracować albo komu tam chce się, wiesz, jakoś działać społecznie, czy w jakikolwiek inny sposób. Nie można powrócić do tego, co było, do tego złodziejstwa. No, nie ma alternatywy. No, kiedyś ja byłem za tą samą Konfederacją, ale nie, już od 2 lat po prostu żygać mi się chce. Nawet sobie napisałem na drzwiach Konfederacja Polska i zrobiłem sobie godło polskie. Taki byłem już zakręcony tym wszystkim. Nie, Korwin to jest idiota. Grzegorz Braun, no, jest mądry człowiek, bardzo elokwentny, erudyta. Chociaż też pierdoli od rzeczy czasami, no, bosak to w ogóle już nie chce nic mówić. No co, no powiedz mi, jaka jest alternatywa. Albo to, co jest, no albo coś się wyłoni nowego, no ale jak się może coś wyłonić nowego, kiedy ludzie tego nie poznają, bo nie ma tego w mediach ani nigdzie indziej, no.
1: Nie wiem, ja bym szukał alternatyw tego typu, że nie głosujemy już na tych, co widać, że to nie działa. Tak wprost. Jeżeli
2: No to my
1: wcześniej,
2: nie
1: pomimo że.
2: będziemy
1: Poczekaj,
2: na to
1: przerwę ci na chwileczkę.
2: głosować, a oni będą głosować na PO. No i wszycho.
1: Dobra.
2: No i
1: Ja ci
2: jesteśmy
1: powiem,
2: już taki w
1: że.
2: długim impasie.
1: Ja ci powiem, że i jedni i drudzy dali się poznać jako złodzieje, ale tak czy siak pamiętaj, że za czasów rządzenia poprzednich złodziei mieliśmy jednak trochę lepszą sytuację materialną, jeżeli chodzi o ogół ludności.
2: No tutaj ja nie chcę teraz polemizować, bo myślę, że nie masz racji, że się mylisz, ale no dobrze, uważaj tak, jak uważasz.
1: Tak czy siak, ja nie wiem, na kogo będę głosował jeszcze. I szczerze powiem,
2: No,
1: że
2: drugi czas.
1: prędzej myślę o tym, żeby jednak zwrócić się w kierunku kuźwa, uciekaj stąd.
2: No
1: Bo
2: może akurat,
1: tutaj
2: nie
1: powoli nie
2: wiem,
1: widzę ratunku dla tego państwa.
2: ktoś się wyłoni z Radomia może, kto to wie?
0: Partia dresiarzy, tak, z Radomia. No, ja bym
1: Psycho się
0: właśnie.
1: pyta, czy byśmy na niego zagłosowali. Ja bym oddał głos na Psycho, bo ja wiem, że to jest człowiek, który jak powie, że zadzwoni, to zadzwoni. I
2: Tak,
1: będzie
2: ale
1: drążył skałę.
2: to prawda, i zawsze się grzecznie zapyta, czy można zadzwonić.
0: I umie przepraszać. No, ja liczę na to, chociaż już mało czasu zostało do wyborów, że jednak coś się nowego wyłoni. No bo tak jak mówicie, tutaj nie ma z czego wybierać. No i to no, PiS nam zafundował taką inflację i ciągle ją jeszcze pogłębia. Tutaj furia.
2: Ale Aniu, w całej Europie jest inflacja.

0: Jak PiS zagwarantował, no?
1: A ja powiem tak przekornie,
0: Wielu
1: a
0: państwach jest
1: po co
0: jeszcze
1: 500
0: większa
1: plusy?
0: inflacja.
1: A po co 500 plusy? A po co rozdawnictwo, które jest tak naprawdę niepotrzebne szaremu obywatelowi,
0: A
1: gdzie
0: załóżmy,
1: nie... No.
0: wyobraź sobie mojego ojca, który jest na emeryturze, nie? On już nie pracuje i dla niego to jest spoko. 13, 14 emerytura. Może dlatego jest właśnie za. Czyli ci starsi ludzie. Mój ojciec ma 67 lat i no i nie wiem dlaczego się pytam, dlaczego ty tak szanujesz tego wodza, to jest twój wódz? Ty miałeś 1,82 m. Nie tak jak Trzaskowski powiedział, nie byłeś dupiarzem, ale byłeś cipiarzem, o tak. Był chłopak, wiesz, w Łodzi taki, wiesz, tra-ta-ta-ta, no. No i nagle patrzy na jakiegoś małego karakanka i na, z szarymi oczkami, no i tak go wielbi. No, tato, o co ci chodzi? No ja nie rozumiem ciebie. On mądrze dobrze mówi, on mądrze dobrze mówi. Nie rozumiem.
1: Mi się wydaje, że żeby bawić się w jakiekolwiek plany socjalne, trzeba mieć najpierw z czego te pieniądze wydawać. Bo jeżeli w tym momencie podnosimy wszystkim jeszcze bardziej podatki, jeżeli wiesz, zamiast na przykład robić jak najwięcej, żeby ludzie na przykład mieli tanie zasoby energetyczne, tak, żeby mieli jak żyć we swoich małych domkach czy tam mieszkaniach, a dajemy im dodatkowo 500 plusy, z których, żeby to powiedzmy w jakiś sposób procedować, musimy jeszcze zapłacić urzędnikom i tak dalej. Jaki jest w tym sens? Lepiej mniej zabierać niż dawać.
2: To swoją drogą. Tutaj Jola pisze, że nie PiS nam zafundował tą inflację, tylko cały świat. No, ja sobie zdaję sprawę,
1: ale to
2: że
1: też
2: to
1: jest
2: to,
1: takie, że... Dobra, mów.
2: Że to wiadomo, te wypłaty z okazji pandemii, tych lockdownów, to wszystko zapoczątkowały. No ale moim zdaniem PiS się sromotnie po prostu jeszcze do tego dokłada i to pogłębia. I oto o, tutaj Jola dzwoni właśnie, wywołałam ją, także chłopaki...
0: Aniu, ale powiedz Aniu, czy nie jest tak, że jakikolwiek rząd, jakakolwiek partia, jakiekolwiek ugrupowanie by nie było u władzy, to zawsze będziemy na nich narzekać. No, tak czy siak.
2: No tak, oczywiście, no to jest nasza cecha narodowa i nie może być inaczej. No ale chciałabym z jakichś innych powodów narzekać na władzę niż to, że wiesz, po prostu zaraz nas wszystkich puszczą z torbami po prostu. Ale dobra, chłopaki, przywitajmy Jolę. Cześć Jolu.
3: Cześć.
1: Dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć.
3: Furiat. Serce mi rośnie, absolutnie masz rację. Bardzo mi się podoba twoja wypowiedź dzisiaj. Mamy problem, to znaczy tak, po pierwsze to świat nam funduje inflację i inflacja jest robiona systemowo przez banksterę, przez finansistów, ponieważ tak, a nie inaczej jest ustawiony system finansowy. I to jest rzecz, którą ja tłumaczę, staram się na wszelkie sposoby, ale niewielu ludzi rozumie. 500 plus...
0: Ale my tego nie ominiemy. Możemy tylko narzekać. My tego nie ominiemy. No, możemy narzekać tylko.
3: To znaczy, moglibyśmy ominąć i pierwsza partia, która zaproponuje takie ominięcie, to znaczy ja zagłosuję na PiS, na pewno, jeżeli nie będzie partii, która będzie chciała zrobić kilka ruchów, jeżeli chodzi o system finansowy w Polsce. To znaczy powołanie banków polskich, czy to, tak jak mówiłam już kiedyś, polski bank ze 100% kapitałem, który jest, nie wiem, czy pocztowy jest w tej chwili ze 100% kapitałem, ale bank, który będzie udzielał kredytów hipotecznych na ze stałą stopą procentową. I te odsetki, które będzie udzielał od tych kredytów, będą wędrowały do Skarbu Państwa, co będzie wzmacniało budżet. W tej chwili praktycznie większość banków zachodnich drenuje nas do tego ludzi drenując, jeżeli chodzi o kredyty, ze zmienną stopą procentową. Więc pierwszy, coś strasznie szumi, nie wiem, czy to u mnie.
1: To u furiata.
0: Przepraszam, kran. Przepraszam.
3: Pierwsza partia, która zaproponuje tego typu zmianę, jest już warta do tego, żeby z nią rozmawiać. Dlatego, że to stałoby się konkurencją dla banków komercyjnych zachodnich, które w tej chwili wyciągają pieniądze z naszego rynku. I to są gigantyczne pieniądze, które mogłyby właśnie zasilać nasz budżet. Nie sądzę, żeby udało się zmienić zapis konstytucji Kwaśniewskiego, który zabronił Polsce emisji pieniądza, bo my nie mamy prawa emisji pieniądza na rynek. Rynek cały czas potrzebuje, cały czas powstają towary i cały czas potrzebuje pieniędzy na rynku. Jeżeli jest udzielany kredyt, to co spłaca człowiek do banku, oprócz odsetek, które spłaca, to ta część kapitałowa jest natychmiast umarzana, czyli oczywiście ona znika z rynku. Jeżeli ktoś ma kredyt. I teraz jedyną formą, bo kwota, którą możemy wyemitować, która jest równa rezerwie walutowej, jest za mała. Jedyną formą, abyśmy mieli złotówki na rynku, są kredyty. I albo weźmie te kredyty państwo, albo ludzie indywidualnie i tylko w ten sposób dosypujemy pieniądze do rynku. Jeżeli nie ma pieniądza na rynku, to jest totalna zapaść, bo musisz mieć narzędzie, dzięki któremu się wymieniasz cały czas. Masz towar, są chętni do kupienia, ale nie ma narzędzia, dzięki któremu możesz się wymienić. I to jest właśnie deflacja, do której nas to prowadzi do deflacji, czyli obniżania cen przez firmy, ścigania się cenowego. I to mieliśmy właśnie za czasów PO, którzy właściwie PO doprowadziło nas na skraj bankructwa. Większość firm prywatnych, które nie były w jakimś układzie VAT-owskim, to w zasadzie dogorywaliśmy wszyscy na rynku, ponieważ nie było pieniądza na rynku. Ludzie nie mieli pieniędzy, mieli bardzo niskie wypłaty.
0: Ja przepraszam, na odsłuch muszę na chwilę pójść.
2: Okej. Ale właśnie tutaj psycho zauważa, że co to ma wspólnego z Radomiem, bo ja to wszystko rozumiem, tylko nie rozumiem, czemu właśnie nie wyłania się żadna taka siła, czemu ludzie, wiesz, nie biorą spraw w swoje ręce, bo teraz po prostu mam wrażenie, że ta inflacja, te działania PiS-u doprowadzają do tego, że już prywatne osoby po prostu
4: Piotr
2: zbankrutują, nie? Już będzie po prostu
4: 6 zł 66 groszy.
2: Akcja będzie po prostu
3: systemowe działanie.
4: Przez takie ślepe chorągiewki.
3: Ale to jest właśnie
4: jest taki
3: systemowe
4: sef,
3: działanie,
4: czego,
3: ponieważ ludzie nie rozumieją, w jaki sposób następuje obrót na rynku i że potrzebne są pieniądze na rynku, żeby ten rynek mógł funkcjonować. A jedyną formą jest zaciąganie kredytów i spłacanie odsetek i robią to osoby prywatne i osoby i państwa, bo nie mają innej możliwości. Te odsetki przekroczyły wartość wszelkich rzeczy na ziemi, wszelkich dóbr. Żeby rynek był zdrowy, musi być tyle pieniądza, ile jest towarów. I musi być jakaś cyrkulacja tego pieniądza i wówczas faktycznie ten rynek ma szansę funkcjonować normalnie i rozwijać się. A w tej chwili mamy taką sytuację, że brakuje pieniądza w gospodarkach, natomiast cały pieniądz jest cały czas transferowany na giełdy do spekulantów. I tam tego pieniądza jest bardzo dużo, przez co firmy, które są bankrutami, mają wywalone akcje w kosmos, bardzo często zadłużone, które nie mają prawa funkcjonować, a dalej funkcjonują właśnie dzięki temu, że na tej giełdzie cały czas jest ten ruch. Te 500+, na które wszyscy tak narzekacie, to było ratowanie firm tak naprawdę, nie ludzi prywatnych. Przy okazji ludzie na tym skorzystali i to była bardzo dobra forma dużego zastrzyku pieniędzy prosto na rynek, tak żeby te firmy miały szansę w ogóle przetrwać chwilę dłużej. Ponieważ tak jak mówię, po rządach PO byliśmy w totalnej dupie. Ja chcę tylko przypomnieć, że benzyna była po 6 zł za czasów PO, a najniższa krajowa była 1500 zł. A w tej chwili, z tego co wiem, to jest najniższa krajowa 3010 zł a benzyna jest po 7, tak?
2: Więc, już po 8.
3: Ale jest szansa, że będzie po 7, dlatego że spadają ceny na giełdach w tej chwili benzyny, znaczy ropy.
1: Dobra, więc... ja tylko na koniec powiem, bo będę szedł sobie dolać whisky. Kwestia jest taka. Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim wyborcom PO, bo dzięki nim jestem w stanie swoje 100 zł na paliwo wydać w szybszy sposób niż to było 10 lat temu. Dziękuję i się rozłączam.
2: No, dzięki, Czechtul. Ja bym cię chciała, Jolu, jeszcze podpytać wiesz, o to, jak to społeczeństwo nasze teraz różni się od tego, może trochę pamiętasz, tam wiesz, końcówka lat 70., początek 80., czy nie wiem, z tego co, czy rodzice mówili, czy jak to wyglądało, czemu ludzie po prostu wtedy, wiesz, po prostu reagowali.
3: Bo w tej chwili ja ci powiem, myśmy wtedy bardzo dużo dyskutowali na te tematy, co się dzieje w kraju i w jaki sposób ewentualnie to starać się zmienić. To, że zostaliśmy wykiwani przez ekipę korowców i z tej czołówki Solidarności, fakt, panowie się dogadali z Ubecją w Magdalence i zrobili nam to, co zrobili. Bo bardzo często słyszę takie bzdury opowiadane, że nie mieliśmy przemysłu, że to wszystko było nierentowne, że było takie, śmakie i owakie. A tak naprawdę byliśmy straszną konkurencją dla Chin, dla Zachodu i trzeba było nas zniszczyć. A zniszczono bardzo prosto. Ponieważ to były zakłady państwowe, one miały taki system działania, że zaciągały kredyt na najbliższą produkcję, wykonywały daną rzecz, sprzedawały, odprowadzały pieniądze do państwa i ten kredyt spłacały, odprowadzały pieniądze do państwa i na następną produkcję znów zaciągały kredyt. W momencie, kiedy Balcerowicz podniósł wtedy stopy procentowe, chyba 30 albo 40 było, bo to stało się nagle jednego dnia. Ja wtedy już prowadziłam działalność, pamiętam, że podpisałam rano umowę i z jedną firmą na produkcję i następnego dnia, jak się dowiedziałam o podniesieniu i o tym, co się dzieje na rynku w ogóle, to na szczęście zmieściłam się i mogłam ją wykonać. Ale to był szok dla wszystkich. To, co zrobił Balcerowicz, po prostu zbankrutował jednej nocy wszystkie zakłady w Polsce. Zbankrutował je. I dlatego mogliśmy je oddać praktycznie za bezcen, za złotówkę. Wyprzedawali panowie wszystko jak szło, a przypuszczam, że ich konta w Szwajcarii rosną i są ogromne. Więc zostaliśmy rozkradzeni w sposób straszny. Jeżeli ktoś chce więcej na ten temat, to posłuchajcie z wypowiedzi profesora Kierzunia, który wam dokładnie powie, co się wtedy działo i dlaczego tak zostaliśmy zniszczeni, praktycznie cały nasz przemysł, że w tej chwili nawet wiadra w Polsce kurde nie produkujemy, bo nic się nie opłaca. Natomiast ponieważ jest tak, a nie inaczej ustawiony system finansowy, a każdy, kto próbuje się z tego w jakiś sposób wysupłać, to jest napadany, tak jak w Libii Kaddafi, to jedyna szansa jest ominąć poprzez sieć banków ze 100% kapitałem polskim, które by przynajmniej dawały kredyty te hipoteczne i które mogłyby na przykład również skupować, bo raz zrobił Morawiecki bardzo dobry ruch, że właśnie skupił obligacje Morawieckiego Bank Polski. po czym odkupił to NBP i prawdopodobnie, jeżeli nie będzie problemów, to umorzą to. I takich ruchów ludzie nie rozumieją, nie chcą zobaczyć i wszyscy tylko plują na ten PiS. A tak naprawdę to dzieje się to na całym świecie. I na całym świecie jest polityka, bo żebyś mnie dobrze zrozumiała, ja nie jestem zwolenniczką PiS-u, ale mam do wyboru dwóch kapo w tej chwili, patrząc na scenę polityczną. PO, które bardzo mocno bije, i PiS, który bije, ale czasem daje się jakiegoś łakocia. Rozumiesz?
2: Czasem pogłaszcza.
3: To co ja mogę zrobić? No, mogę nie pójść na wybory, z tym tylko, że wtedy jakby sama zgadzam się na to, żeby mnie PO tłukło ile wlezie, tak? Bo to za czasów PO emeryci chodzili po śmietnikach, bo zostali wyśmiani, zostali poobrażani przez Tuska, wiesz, te moherowe berety, zabierz babci dowód i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nikt nie pamięta, że PO w zasadzie kłamie na każdym kroku. Obiecywali przy pierwszych wyborach 3x15 i bardzo dużo osób się na to nabrało. I co zrobili? Zaraz po wyborach podnieśli VAT.
2: Wiesz, dla mnie to nie jest w ogóle żadna opcja, czy PiS, czy PO. No ja bym właśnie liczyła na jakąś świeżą krew. No i bardzo mnie martwi na przykład, że właśnie takie osoby jak Czektul, tak, to one już najprędzej myślą o tym, żeby po prostu się spakować i przetransportować rodzinę do Czech. No bo kto tu zostanie? Emeryci przekupieni 14, 15 emeryturą? No po prostu czarna wizja.
3: Wiesz, to ja tego bym się nie bała. Pamiętaj, że tych miejsc pracy też nie jest tak dużo. Ja w ogóle, wiesz, ludzie się tak strasznie boją tych wszelkich zadłużeń państwa. A ja osobiście wolę, żeby państwo się zadłużało, próbując dosypać pieniądze na rynek, żeby gospodarka nie upadła, niż mają się zadłużać osoby prywatne, to co robili, właśnie obniżając na przykład stopy procentowe. W ogóle to co się dzieje i ten WIBOR, który w tej chwili drenuje Polaków, bo jeżeli w tej chwili jest taka dysproporcja, że idziesz ratę, masz na przykład 1500 zł, z czego 300 jest spłata kapitału, a reszta to są odsetki. Skąd ja akurat nie mam kredytu złotówkowego, tak zwanego złotówkowego, ale wczoraj była manifestacja, którą Bustowski zrobił chyba pod Sejmem razem ze Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu. No i było, słuchaj, kilkadziesiąt może osób. Taka jest świadomość ludzi. Natomiast w tym samym czasie odbywała się tęczowa parada po Warszawie gejów i tam były tysiące. No, skoro ludzie w tej chwili nie martwią się o to, jak ta Polska ma wyglądać, no to moim jedynym wyjściem jest głosować na kapo, które mniej wali. Po prostu. Nie mam innego wyjścia.
2: No ja właśnie, to mnie dziwi, czemu taka jest dysproporcja w uczestnictwie między tymi manifestacjami, bo już słyszałam od wielu osób, że właśnie cierpią z powodu tych rosnących rat. No i niestety już wielu po prostu zamierza po prostu sprzedać tutaj te nieruchomości i wyprowadzić się z Polski. Dużo.
3: Wiesz, ja w tej chwili wydaje mi się, bo to nigdy nie jest wiadomo, że mam na tyle stabilną sytuację, że w zasadzie nawet mogłabym zaryzykować i tym wszystkim młodym tak zwanym w wieku produkcyjnym niech sobie zagłosują i niech wygra to PO. Chciałabym, żeby po prostu dostali w skórę, bo wiesz, z człowiekiem jest tak, że jak nie dostanie w skórę, to wcześniej się jakby nie zastanowi i nie chce. Więc ja bym może nawet i chciała, żeby wygrało PO, i żeby, słuchaj, dostali po prostu za swoje, żeby zobaczyli, żeby znów ich PO sprowadziło do tego, co było wcześniej. Bo tak jak mówię, w Polsce, jak weźmiesz dane statystyczne, to około 60% Polaków pracujących zarabia do 3,5 tysiąca złotych. To jest bardzo mało. To jest 60% ludzi. Więc, tak naprawdę, jeżeli oni nie chcą zrozumieć, że walczą jakby o swój byt, to widocznie trzeba, żeby poczuli to na własnej skórze. I nawet wczoraj u Lenkiego mówiłam na koncercie życzeń, że chciałabym, żeby stopy procentowe poszły do 30, tak jak w Turcji. A franek, żeby kosztował 20 zł za franka. I to bym była szczęśliwa wtedy, bo wreszcie by może to trochę ludzi ostudziło i wreszcie by zaczęli myśleć nad tym, co jest ważne, bo jak na razie to tylko nas pociągają do dyskusji tematy światopoglądowe, czyli właśnie aborcja, marsze równości i tego typu rzeczy. Natomiast to, co jest tą podstawą, przepraszam, naszego życia, czyli finanse nasze domowe, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, spokoju, jak widać, nie są ważne.
2: No ale myślę, że właśnie problemem jest to, że już w wielu gospodarstwach domowych już nie ma tego bezpieczeństwa, ale ludzie jakoś tak po prostu właśnie w cichości tych swoich czterech kątów cierpią i jakiś sobie inny plan ewakuacyjny szykują, zamiast po prostu...
3: I skaczą sobie do gardeł. Wczoraj bardzo pięknie powiedział Tomek Dubi na UNK-go właśnie o sytuacji, jaka jest na świecie. Przepraszam, ale coś mi stanęło w gardle. Muszę się wykaszleć.
2: Dobrze, albo popij sobie czymś tam. A tutaj właśnie zachęcamy Bieszczada do dzwonienia albo kogokolwiek, to ma tam coś na końcu języka, albo tam psioczy pod nosem, to zapraszamy. Także no mówię, ja cały czas liczę na to, chociaż wiem, że już jest późno, że może jakaś jednak nowa siła by się wykreowała, która by zrobiła porządek. Ale póki co...
3: Wiesz, jedyna nowa siła, która się kreuje, to jest Konfederacja, która mamiąc ludzi z hasłami wolnościowymi, gotuje im piekło. Bo wyobraź sobie teraz, Aniu, że wprowadzają swoje pomysły Konfederaci. Czyli nie płacisz z pieniędzy na opiekę zdrowotną, ale leczysz się prywatnie. Stać cię na to?
2: Tak, tak. Tutaj Konfederacja to byłoby sobie już totalne strzelenie w kolano. Tutaj...
3: Albo na przykład masz dwoje dzieci, tak? Nie masz szkół państwowych. Uczysz je w szkołach tylko i wyłącznie prywatnych. Stać cię na to?
2: Nie, tych dwóch rzeczy bym nie ogarnęła na razie prywatnej nauki i prywatnej służby zdrowia, to na pewno. Tutaj znowu Furiat dołączył.
3: I jeszcze mają bardzo fajny pomysł, żebyś sobie w tym wszystkim odkładała na emeryturę. Stać cię na to?
2: No niestety nie. Furiat.
3: I chcę powiedzieć tylko, że nawet oddanie całkowicie podatku dochodowego nie jest w stanie pokryć tych kosztów związanych z tymi sprawami, jak właśnie emerytura, odkładanie na emeryturę, jak szkolnictwo czy służba zdrowia. Już nam zrobili w ten sposób, że na przykład masz tylko i wyłącznie prawie prywatnych dentystów. Zobacz, jak ludzie, jakie pieniądze straszne płacą tam.
2: To się zgadza.
1: A teraz wyobraź sobie... bo też dołączyłem.
2: Znowu mamy taki sam skład. CzechTool, tak. I Furiat. To dawaj CzechTool.
1: Jeżeli chodzi o prywatne szkoły wszystkie, ja rozumiem, że aktualnie ludzie mogliby sobie na to nie pozwolić. Ale pamiętajcie, że tak czy siak, jeżeli by zaistniała ta sytuacja, że nie ma prywatnych szkół, przepraszam, nie ma publicznych szkół, są tylko prywatne, no to dojdzie do konkurencji. Ludzie będą szli tam, gdzie będzie taniej. Jak jest na przykład z, nie wiem, ze sklepami? Z jednej strony ludzie chodzą do szkół, bo jest im tam wygodnie, co prawda jest drożej, ale gro ludzi idzie do Biedronki, bo tam jest taniej. Tak czysto
3: tak,
1: teoretycznie.
3: Z tym tylko, że tą szkołę musisz ogrzać, musisz zatrudnić nauczycieli. Ci nauczyciele chcą też zarabiać jakieś pieniądze.
1: I aktualnie zarabiają tyle, że nie mogą przeżyć od pierwszego do pierwszego.
3: No więc będą chcieli w prywatnej szkole zarabiać dobrze. I to się nie spina. I czesne musi kosztować 1500 zł miesięcznie. Musi po prostu.
2: Teraz to już 2000 trzeba zapłacić.
1: To popatrz na to z drugiej strony.
2: A teraz no, też prywatnej szkoły, no. Tak, nie, za 1500 zł to no chyba nie, teraz to już 2000 minimum.
1: No dobra, ale czy każdy musi być magistrem?
3: Nie dlatego, no tak, ja wiem, to Pitoń głosi takie wyrdymały,
1: nie, ale poczekaj,
3: że możemy sami uczyć dzieci w domu. Wyobraź sobie teraz taką panią, czekaj, Pitoń głosi takie rzeczy, że możemy sami w domu uczyć swoje dzieci, prawda? Czyli ta kasjerka z Biedronki wraca do domu po iluś godzinach pracy, bierze wtedy dziecko i siada z nim do lekcji, tak?
1: Nie. Ja dążę do tego, żeby powiedzieć, nie każdy musi być magistrem. Ty mówisz, że mogliśmy konkurować z Chinami, żeby być potęgą produkcyjną czegoś. Mogliśmy, tylko wtedy nam nie potrzeba magistrów do produkcji, nie wiem, śrubek, czegokolwiek. Nam nie potrzeba magistrów. Ale w tym momencie mamy taką ilość... Poczekaj chwilę, niech dokończę. Nie mamy, bo wszyscy chcieli też iść dalej, tak? Była służba wojskowa, ludzie uciekali przed służbą wojskową na studia. Mamy w tej chwili, nie wiem, najwięcej magistrów w Polsce, w całej Europie. Ba, może na świecie. Po co nam ci magistrzy filologii polskiej albo jakichś innych egzotycznych kierunków, którzy robią doktoraty i tak dalej? Oni kończą w McDonaldzie, bo oni są zbędni. Gdyby poszli do zawodowej szkoły i poszli na przykład, nie wiem, na ślusarza, to może nie byłoby sytuacji, że mamy braki na przykład w hydraulikach i za pracę hydraulika płacimy, nie wiem, 200 zł za jakąś pierdołę wymiana spłuczki, tylko to by było trochę mniejszy koszt, bo by było tylu hydraulików, że biliby się o tego klienta. Tak czysto teoretycznie.
3: Wiesz co, to nie jest prawda, bo pamiętaj, że ten hydraulik musi mieć swoje narzędzia, musi opłacić podatki, musi zagwarantować sobie pewne rzeczy, jeżeli chodzi o firmę i jeszcze do ciebie dojechać, stracić ileś czasu, więc te 200 zł to wcale nie jest dużo za punkt, za zrobienie jakiejś usługi.
1: Aktualnie to nie jest. Aktualnie to nie jest dużo, jak ludzie, wiesz...
3: Ale to chciałbyś, żebym przyjechał do ciebie za 20 zł? Chciałbyś, żebym przyjechał do ciebie za 20 zł? To znajdź mi takiego, który przyjedzie za 20 zł.
1: Że tak powiem na osiedlu.
3: Mówić, bo wszyscy chcieliby zarabiać dobrze. Wszyscy chcieliby zarabiać dobrze.
1: Nie, ja mówię o tym, że w tym momencie nie mamy tylu hydraulików, żeby można było sobie pozwolić na to, że przyjedzie do nas na przykład z bloku obok. Ja mógłbym po swoim osiedlu w Krakowie chodzić i robić takie rzeczy, tylko ja na to czasu nie mam. Bo ja jestem, powiedzmy, trochę złotą rączką, sam sobie robię hydrauliki, sam sobie robię jakieś inne pierdoły. Dla mnie to nie jest problem pójść do sąsiada i mu za, w cudzysłowie, flaszkę wódki i wymienić spłuczkę. Co za problem?
3: Ale wiesz,
1: kwestia tylko załatwienia tej spłuczki też, nie?
3: Ale wiesz, większość Polaków, akurat jeżeli chodzi o hydraulików, akurat mam sąsiada hydraulika, większość Polaków wymienia sobie samodzielnie tego typu rzeczy i remontuje łazienki. W związku z tym oni tak naprawdę nie mają na tyle dużo roboty, żeby im się opłacało w ogóle utrzymywać firmę. I on bardzo chętnie zrobi coś tak po prostu, dorabiając sobie jakby. Natomiast nie opłaca mu się utrzymywać firmy, która by załatwiała te sprawy. Zwłaszcza, że tacy hydraulicy właśnie podpisują umowy na przykład z danymi spółdzielniami. Ma tam, nie wiem, 5 spółdzielni, jednego hydraulika, który wykonuje te wszystkie prace. I to wystarczy. Więc natomiast mówisz, poszedł, nie musimy mieć tylu magistrów. No dobrze, miejmy w takim razie to każe. Inne zawody, ślusarzy, tak, inne. Ale my nic nie produkujemy.
1: No, nie produkujemy, bo my... taniej było to wynieść do Chin, bo tam za myszkę ryżu sobie ci Chińczycy będą robić na drutach.
3: No więc właśnie, więc w jaki sposób? No chciałbyś, żeby tutaj ludzie również pracowali za miskę ryżu?
1: No bo no, inaczej, żeby konkurować z Chinami, no to powiedziałeś, że mogliśmy konkurować z Chinami, no to wtedy ludzie musieliby za miskę ryżu pracować. Ja widzę w Polsce potencjał do tego, żeby być jakimś bardziej hubem technologicznym, aniżeli...
3: No to zlikwidujmy szkoły. Jeżeli chcemy mieć hub tak technologiczny, to zlikwidujmy szkoły, bo przecież nie każdy musi się uczyć.
5: Ale co to jest za argument w ogóle? A przepraszam, się wtrącę, ja nie jestem Furiat, tylko Michał.
2: Aha, sorry.
1: Znowu się pomyliłaś.
2: Okej, Michał, bo w ogóle od razu przeskoczyliście do zawodówek i magisterium. No póki co to mamy ustawowy, tak, obowiązek właśnie nauczania tam do 16 roku życia. W idealnym świecie, gdyby to tak było, że faktycznie każdy rodzic na każde dziecko dostaje jakiś tam bon oświatowy i mamy te prywatne szkoły, które właśnie konkurują między sobą, no to byłoby super, tak? Rodzic by się mógł właśnie zgodzić na to, że tam dopłaca coś, żeby tam za jakąś lepszą kadrę płacić, za jakiś rozszerzony program. No ale tutaj właśnie też Grzesiek zauważył, że no i tak by się prędzej czy później wyklarował taki system, tak, że po prostu byłyby te szkoły takie, wiecie, jakieś takie gorsze, tak, jakieś, które no tutaj napisał, że jakieś takie tańsze do przechowywania patologii. Słuchaj, tutaj dzwoni jeszcze Dariusz. Dariusz, na razie cię jeszcze nie odbieram, bo już mam 3 rozmówców, ale potem do ciebie oddzwonię. Sorry, bo tutaj już się po prostu nie ogarniemy, ale Michał, dawaj swoje zdanie.
5: Ja uważam, że w młodych ludzi się powinno inwestować i tych najlepszych, najzdolniejszych powinno się wysyłać na najlepsze uczelnie na świecie. Bo to jest najlepsza inwestycja, jaka może być.
2: No ale czy tak oni tutaj jest... do nas wrócą, jak ich tam wyślemy? Chodzi o to, żebyśmy tutaj sobie, wiesz, pracujemy cały czas nad tym, co zrobić.
3: Ale można to zagwarantować, że musi zapłacić na przykład za studia, jeżeli nie pracuje potem po studiach w Polsce.
5: Można to zagwarantować. Jest taki kraj jak tam Dubaj, tak? Państwo miasto, które jeszcze tam 10 czy 20 lat temu było jedną wielką pustynią, tak, ale tam jest taki system, że jeżeli, nie wiem, interesuje cię fizyka kwantowa i zdasz sobie egzamin na jakąś najlepszą uczelnię, tam, nie wiem, do Szwajcarii na przykład, która się zajmuje fizyką kwantową, to państwo tobie to studia opłaca, nie musisz robić, inaczej nie musisz robić, nie, złotówki z własnej kieszeni nie musisz do tego dokładać, to oni ci finansują stypendium. Ty wyjeżdżasz, oni cię tam kształcą, potem wracasz i pracujesz dla swojego kraju jako wybitny inżynier w dziedzinie fizyki kwantowej.
3: I tak zrobili Chińczycy. Przecież przez 30 lat wysyłali swoje dzieci na najlepsze uczelnie, finansując im naukę. I w tej chwili rozwijają już swoje technologie, nie tylko te, które im zrzucili Amerykanie, prawda?
1: No tylko trzeba mieć mądry rząd, który będzie tworzył podwaliny pod to, żeby było do czego wracać. Ja w tym momencie nie widzę, żeby nawet jakbym stąd uciekł, to żebym miał do czego wracać, tak? Mam tu dom rodziny, mam tu trochę miejsca, gdzie mógłbym siedzieć, ale z drugiej strony za czym, tak? Po co? Oczywiście, Polska jest pięknym krajem, tak? Mamy wspaniałe widoki, mamy wspaniałych ludzi, ale jeżeli jak tylko włączę radio, włączę telewizor, nie wiem, poczytam wiadomości, to mnie szlak trafia i umrę za 20 lat ze stresu i wkurwienia, no to dlaczego mam się tym denerwować?
5: Bo to nie powinno działać w ogóle w taki sposób, jak działa. Zauważcie, jeżeli ktoś chce być hydraulikiem, to musi mieć licencję hydraulika. Jeżeli ktoś chce być ochroniarzem w klubie nocnym, musi mieć licencję ochroniarską. Tak? Jeżeli ktoś chce mieć
3: pozwolenie... To są standardy europejskie, które nam prowadzili.
5: Nie ma czegoś takiego jak standardy europejskie w polityce. Jeżeli ktoś chce być politykiem, to też powinien mieć licencję na bycie tym politykiem, tak, posłem. Jeżeli w momencie, kiedy zbierzesz sobie na przykład właśnie takiego ślusarza czy hydraulika, tak, z licencją i on spieprzy robotę, którą miał zrobić, to możesz go pozwać i on ci będzie winny wtedy pieniądze. I tak samo powinno być z politykami. Jeżeli polityk zdobył licencję, zostaje premierem i doprowadza kraj do upadłości, za jego rządów inflacja odnosi rekordowe współczynniki, wskaźniki, to taki człowiek powinien stracić tą licencję, mieć zakaz wykonywania zawodu i powinien jeszcze odpowiedzieć za to, co zrobił.
3: Tak, ale wiesz co, my cały czas jakby wyżywamy się jeden na drugim i oczywiście bardzo dużo jest oszustów. Poczekaj, daj mi dokończyć. Bardzo jest dużo oszustów, a tak naprawdę szwankuje całość systemu, który został nam narzucony i który również narzuca nam Unia Europejska, gdzie my musimy się dostosować do ich standardów, do pewnych standardów, które oni mają. Więc
5: no bo
3: pewnych rzeczy
5: Unia Europejska, no.
3: Więc pewnych rzeczy nie
5: kraj się musi dostosować, żeby mógł być krajem członkowskim.
3: I na przykład w Niemczech, bo mówisz, że wtedy do sądu. Do sądu pójdziesz i masz 20 lat sądzenia się, bo w tej chwili są takie korki w sądzie. I teraz chciał PiS zrobić jakąkolwiek reformę sądownictwa i została zablokowana przez Unię. Czyli w
5: to
3: Unii...
5: To głosujmy cały czas na tych samych ludzi i się dziwmy, że jest do dupy. No.
3: Ale nie masz na kogo. Problem jest, zaproponuj kogoś. Ja powiedziałam, że pierwsza partia, która zaproponuje te najważniejsze reformy, ale konkretnie, jak właśnie jeżeli chodzi o bankowość, jeżeli chodzi o system sprawiedliwości, bo to, co się dzieje, że sędziowie są bezkarni i w tej chwili zostało to przez Unię znów wymuszone, że są bezkarni. A my chodzimy z tymi świadkami i białymi różami, bo chcemy, żeby sędziowie byli bezkarni.
5: Mylisz fakty, właśnie przez to Unia Europejska ciśnie na Polskę, dlatego że sędziowie są bezkarni.
3: No właśnie nie, bo kazała zlikwidować Izbę Dyscyplinarną.
5: No właśnie taka Izba Dyscyplinarna jest po to, żeby stanowiła o interesach partii rządzącej.
3: W Niemczech jakoś nie stanowi. Mają dokładnie tak zrobiony system sprawiedliwości, a u nas stanowi, tak?
5: Znaczy, jeżeli 99% wyroków, jeżeli 99% wyroków jest na korzyść partii rządzącej i systemu, który sam sobie tą izbę stworzył.
3: Podaj mi jeden wyrok.
5: No, poczekaj, bo ty się wtrącasz i nie da się z tobą rozmawiać w ogóle. No.
3: No ale to podaj mi jeden wyrok.
5: Nie będę ci nic podawał, bo nie muszę ci nic podawać. No takie są fakty niestety, że taka Izba Dyscyplinarna jest nielegalna, no.
3: To ja ci powiem, jakie są fakty.
5: Chodzi o to, że Izba Dyscyplinarna może każdy jeden wyrok podważyć. Rozumiesz? Można teoretycznie wziąć i pedofila może wypuścić na wolność.
3: Tylko nie...
5: Tak właśnie można.
3: Nie,
5: dzięki
3: tylko,
5: tej Izbie Dyscyplinarnej. No,
3: tylko niezgodny z prawem. Tylko niezgodny z prawem możesz podważyć wyrok. No taki jest zapis. Był.
5: Prawo to jest pole do interpretacji. Tam nic nie jest ani
3: czarne. No dobrze, ale poczekaj, bo mówisz, że 99% jest na korzyść partii rządzącej. Tak. Majstrup, partia rządząca. Piotrowski, partia rządząca. Piotrowski został ukarany, to znaczy przez sąd, ponieważ pani Gersdorf poczuła się obrażona tym, że powiedział, że sędzia, który ukradł, nie wiem, tam wiertarkę czy kiełbasę, dalej sądzi. I że nie może być tak, żeby złodzieje sądzili. Uważasz, że to jest przestępstwo? Żeby został ukarany, a sąd przyznał rację pani Gersdorf, która wytoczyła mu sprawę. I Piotrowski ma zasądzono na mnie grzywnę czy coś innego.
5: Nie wiem, sprawy nie znam, trudno mi się wypowiadać na ten temat. Ale
3: no jasne, ale, faktu, ale nie umiesz też podać faktu, jednego wyroku na kogoś. Słuchaj,
5: nie zmienia to faktu, że mamy 14% inflacji w tym momencie i pieniądze, które zablokowała Unia Europejska przez to, że Izba
3: Dyscyplinarna... Dzięki PO, nie?
5: Jak
3: Cimoszewicz, takie... Miller, ci wszyscy jest... głosowali na, o zablokowaniu nam pieniędzy.
5: Co ty jesteś taka pisiara? Ty słuchaj...
2: Kurwa, ale słuchajcie... Dziewczyno,
5: ty popierasz partię... Dymy. Kraj do ruiny w tym momencie, no. Polska jest bankrutem.
2: Słuchajcie, trochę...
3: Nie jest bankrutem.
5: Ale po kolejnej na kolejną kadencję dopiero, ale Polska jest bankrutem w tym momencie.
2: Zaraz.
5: Jak tym bronić jeszcze?
2: Słuchajcie, trochę odbiegliśmy od tematu. Za bardzo nam się to zaogniło. Tutaj mam już wielu chętnych w kolejce, którzy chcą wrócić po prostu do tematu tych miast. Także...
1: Dobra, to ja się zawinę i zrobię miejsce dla innych też, żeby sobie mogli pogadać.
5: No. Mogę tylko zapytać, jaki jest temat, bo ja dopiero niedawno... Okay.
2: Wyszło po prostu od Radomia, dzięki Czek, to trzymaj się, od wspominek o czerwcu 76, o tym, kiedy ludzie się zbuntowali po zapowiedzi podwyżek. I chciałam tutaj takie właśnie dywagacje rozpocząć, czemu my tutaj jesteśmy tacy uśpieni. No ale wygląda na to, że po prostu jest to jakiś plan, jesteśmy w sumie bezsilni, bo nowa siła żadna się tutaj nie wyłania na naszej scenie politycznej, że wybieramy cały czas między młotem a kowadłem i chyba chciałabym jakiegoś takiego bardziej...
5: No. Ja chciałem swoje zdanie tylko za szybko powiedzieć. Wydaje mi się, że to przez to rozdawnictwo, przez pieniądze. Ludzie są leniwi po prostu, wiesz. Będzie, a kto mi teraz 500 da, jak my pójdziemy i to zniszczymy, nie?
2: A na antenie teraz witamy kotka Mruczka, który nam tutaj, mam nadzieję, jakąś łagodniejszą opowieść wymruczy.
6: No, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tutaj mojego wietraka za bardzo nie słychać tutaj, jak rozmawialiście. Słychać.
2: Ale rozumiem, jak że jest gorąco.
6: Tak, zdecydowanie tak. Jak tutaj rozmawialiście o tym, czy macie ciepłą wodę w swoim kranie, to ja mam ciepłą wodę w swoim zimnym kranie, w swojej zimnej rurze, przy tych pięknych okolicznościach przyrody. Na Radomiu się nie znam, ale wiem, w jaki sposób Łódź, moje miasto już wówczas na ten moment, miasto, w którym spędziłem więcej niż połowę swojego życia, w jaki sposób ono się zmieniło, w jaki sposób ono rozkwitło, bo zawsze, kiedy przyjechałem do Łodzi, to tak było takie, tak kocham Łódź swoją trudną miłością, za każdym razem to powtarzałem, że gdzieś w tych wszystkich zapadłych dziurach, w tych wszystkich opuszczonych fabrykach widziałem pewien, nie wiem, jakąś koncepcję, jakiś potencjał, tak fajnie by było sobie przyjechać do tego turystycznie, studiowałem tam, więc nie miałem za bardzo szczególnie wysokich wymagań. Natomiast i tutaj jeszcze, ponieważ zostały podjęte kwestie polityczne, to powiem bardzo szczerze, samorząd, czyli taka kolebka demokracji, którą tylko taka idealna kolebka demokracji, która tylko może sobie zaistnieć, która pokazuje nam, w jaki sposób nie tylko politycy, na których głosujemy, ale również, nie wiem, takie systemy jak budżet obywatelski potrafi zrobić coś więcej niż ścieżkę rowerową albo plac zabaw przy szkole podstawowej. Ze względu i poruszam ten temat ze względu na to, że Łódź bardzo się rozwinęła przez te wszystkie lata, w której w niej mieszkałem, a teraz w tym momencie to już za chwilkę mi 20 lat stuknie. Więc jest to... Jest to miasto, które zmieniło bardzo swoje oblicze, zarówno pod kątem biznesowym specjalnej strefy ekonomicznej, która miała preferencyjne możliwości, jeżeli chodzi o budowanie tutaj biznesów. Łódź, jeżeli sobie zamawiacie jakieś buty z Zalando, to wszystko idzie spod magazynów w Łodzi. Jeżeli macie Forda albo jakąś taką markę związaną z Fordem, to prawdopodobnie wasze plastiki w waszym samochodzie zostały zostały właśnie tutaj u nas zbudowane w fabrykach, podzespołów w Łodzi, więc jak najbardziej Polska produkuje. Nie wiem jak jest dalej, nie znam się na tym. Zostało to zbudowane naprawdę świetnie, tym bardziej, że Łódź jest, no tak można trochę powiedzieć, geograficznym centrum Polski, bo tuż obok 50 km bodajże na północ mamy Piątek, geometryczne centrum Polski. I to w jaki sposób to miasto się rozwinęło nie tylko i wyłącznie na podstawie prywatnych inwestycji, ale na podstawie inwestycji zrealizowanych przez samorządy, bez żadnego jakiegokolwiek wsparcia przez tego wielkiego gospodarza, który siedzi na Wiejskiej. My tutaj sobie naprawdę fajnie radzimy i robimy to miejsce naprawdę czymś niesamowicie wyjątkowym i nie wiem, dlaczego to nie działa w mniejszych miejscach. Nie wiem, nie znam się na tym. Nie wiem, jakie tam za tym pieniądze stoją. Natomiast tutaj chciałbym to pokazać jako taki przypadek, że po prostu się da. W tym smutnym jak pizda kraju daje się zrobić coś naprawdę, kurde, po prostu fajnego, ładnego, coś awangardowego, coś rozmawiającego z tobą odnośnie, nie wiem, wielkich ludzi, którzy stąd pochodzili, na przykład Juliana Tuwima, żeby opowiedzieć tę historię, czy dajmy na to wytwórnię bajek Semafor. No, ja sam dosłownie w zeszłym tygodniu pogłaskałem pomnik wróbla Ćwirka, mamy Plastusia, mamy misia Uszatka, myśmy to kuźwa zrobili. To znaczy nie ja osobiście, ale ja już współcześnie, wydaje mi się, że mam pełne uprawnienia do tego, żeby czuć się zidentyfikowanym, takim dogadanym z tym miastem. I to jest fajne. I to jest naprawdę super. I to wszystko zostało zrobione nie dzięki rządowym pieniądzom, nie dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, tylko w bardzo dużej mierze ze względu na nasze własne pieniądze, my, naszych podatników tutaj z Łodzi, którzy sobie stwierdzili, a dajmy na to, dupnijmy sobie pomnik jednorożca.
2: Ale wydaje
6: mi się... Jaki kraj, jakie miasto w Polsce ma pomnik jednorożca?
2: Chyba jeszcze widziałam właśnie w jakiejś miejscowości mniejsze też pomnik jednorożca, ale teraz sobie nie przypomnę. Ale nie wiem skąd ten fenomen Łodzi wynika. Może nie wiem, to takie ciążenie trochę do Warszawy, czy myślisz, że to po prostu...
5: Pierwsza w Polsce szkoła filmowa jest chyba z Łodzi, nie?
6: Słucham?
5: Przepraszam, że się wtrąciłem.
2: Tak, szkoła filmowa.
3: Tak.
6: Tak.
3: Szkoła filmowa jest łódzka, tak. No, ale w dalszym ciągu mamy dosyć duże bezrobocie w Łodzi, pomimo wszystko, a jednak Łódź była no, dużą fabryką i eksportującą na cały świat swoje wyroby. To wszystko zostało zniszczone. Cieszę się, że odbudowują trochę Łódź. No. Także wiesz co, ja ci coś powiem. Ja bym chciała, bo ja już nie mam małych dzieci i chciałabym, żeby zabrano to 500+. Żeby Polacy, tak jak mówię, ponieważ nikt nie uczy się na swoich błędach. Czy to 500+ spowoduje jakiekolwiek inne zmiany w twoim życiu?
6: No na pewno powoduje to, że muszę płacić większe podatki, że więcej płacę za benzynę.
3: Ale podatki w tej chwili zostały zmniejszone. W tej chwili podatki zostały zmniejszone.
5: Podatek dochodowy można było być 2/3 znieść.
6: Także VAT 23% nie został zniesiony mimo wszystko. Więc wiesz, no ale nie róbmy kolejnego okrążenia dokładnie tej samej rozmowy. Opowiedzcie mi o swoich miastach, co w nich jest pięknego. Przestańmy narzekać, kurde, oduczmy się. Moi drodzy rodacy, i tutaj nie mówię tylko do tych, którzy są w tym momencie na Skype'ie i nie mówię nawet do tych wszystkich, którzy są na czacie, tylko do wszystkich i tutaj też odnośnie osób, które będą komentowały te audycje. Kurde, co zrobiono fajnego w waszym mieście? Skąd to się wzięło?
2: Ja mogę
3: trzeba, ale wiesz co, możemy oczywiście, ja tak na koniec może powiem. Możemy oczywiście mówić o tym, co fajnego, że są ścieżki rowerowe, u mnie też są piękne ścieżki rowerowe, w Kutnie postawili nawet bardzo duży basen ze zjeżdżalniami. robią nowe chodniki, zrobili nowy rynek, wyremontowali, tylko ludzie dalej mało zarabiają i są wkurwieni. Więc wiesz, to jakby możemy mówić o tym, co robimy dobrze, ale też możemy się skupiać na tym, bo jakby zaczynamy w pewnym sensie już kampanię wyborczą. Szukamy kogoś, kto mógłby tą Polskę poprowadzić. I to, co ja mówiłam, żeby zwrócić uwagę i pierwsza siła polityczna, która się wyłoni, a miejmy nadzieję, mamy rok, tak, czy półtora roku do wyboru, która będzie mówiła o tych najważniejszych rzeczach, nie o sprawach światopoglądowych, nie o sprawach nawet podatkowych, dlatego że podatki w momencie, kiedy budżet będzie dofinansowany, te podatki będzie można zmniejszać.
6: Okej, okay, fajnie, dobra, to była odpowiedź na to, co jest fajnego w twoim mieście. Czektul, jesteś jeszcze z nami?
2: Nie, Czektula już z nami nie ma, jest jeszcze Michał. Michał, chcesz coś dodać? Zanim się.
5: Co jest fajnego u mnie w mieście?
2: No, niech będzie.
5: Nie wiem, wiesz, mnie w moim mieście dawno nie było tak na dłużej, żebym sobie mógł tak pochodzić, pozwiedzać, ale u nas jest na przykład Muzeum Narodowe. To jest bardzo piękna rzecz. Można sobie iść naprawdę na cały dzień. Dzień to mało, można na 3 dni iść i się w tym muzeum zgubić, pochodzić, pooglądać wszystkie sobie ekspozycje. Jest dużo zabytkowych kościołów. Też można sobie wejść, pochodzić, popatrzeć, nacieszyć oczy naszą polską kulturą.
2: A weź przypomnij, o jakim mieście mówimy?
5: To jest miasto, w którym Lech Kaczyński jest pochowany.
2: A, Krakowie, no, proszę. W Kraku to tak. Nie jest małe miasto jest, w średniej wielkości.
5: Naprawdę jest wiele zabytków, jest dużo cennych artefaktów kultury polskiej. Można sobie przejść przez miasto, pochodzić po kościołach, po tych różnych atrakcjach turystycznych. Na Wawel można iść i sobie zobaczyć całą polską historię od Mieszka I do czasów współczesnych. I to jest najfajniejsza rzecz, jaka jest u mnie w mieście.
2: No w Radomiu kościoły też są pięknie wszystkie odnowione, no ale gorzej jest ze starszymi jakimiś kamieniczkami. No i ewidentnie widać, że to miasto, no tak, no nie wiem, czy to przez tą pandemię sobie tak nie poradziło. Jest mnóstwo lokali do wynajęcia, takich opuszczonych zupełnie. I to mówię przy tej głównej alei. W Łodzi byłam w zeszłym roku i są, wiadomo, Łódź nie została zniszczona podczas wojny i jest dużo takich kontrastowych miejsc, gdzie po jednej stronie ulicy jest pięknie odnowiona kamienica, a po drugiej stronie jeszcze taka, wiecie, która nie miała okazji tego remontu przejść. No ale widać, że to miasto tętni i że tam się dużo dzieje i że faktycznie...
5: Ja słyszałem, że w Łodzi jest zawsze jakiś remont, szczególnie w centrum miasta, że nie ma takiego dnia w roku, żeby gdzieś tam remont nie remontowali czegoś.
6: Wiesz co, to jest duże miasto mimo wszystko, więc zawsze jakiś remont się znajdzie, a też mamy dużo do odnowienia. Między innymi też, jeżeli chodzi o remont tej takiej głównej, można powiedzieć, imprezowej współcześnie ulicy Piotrkowskiej, czyli takim, nie wiem, takim nowym światem, który możecie skojarzyć sobie z Warszawy, to jest to, że na ten remont się zwrócili po prostu mieszkańcy, bo można było sobie za 100 zł bodajże, z tego, jeżeli mnie pamięć nie myli, tak, za 100 zł, kupić sobie cegiełkę. Miałeś swoje wydrukowane, dajmy na to imię i nazwisko, albo nazwę swojej firmy, czy coś takiego, i z tych wszystkich cegiełek te wszystkie nazwy zostały gdzieś wytopione i one teraz stanowią bruk tejże Piotrkowskiej, więc jadąc sobie rowerem czy hulajnogą, i patrząc sobie na tę odnowioną Łódź, możesz pod swoimi stopami zobaczyć, o, ja tutaj, wiesz, ja tutaj dorzuciłem, wiesz, swój fair share, nie? Swój taki jakiś, taki uczciwy kawałek, bo ja tutaj chcę być, Pewnie wiesz, pewnie za 100 lat już tego nie będzie, ale póki co to istnieje. Mi się przypomina, kiedy w bodajże 2009 roku Bogusław Linda opowiedział o Łodzi, że jest to miasto Meneli, i wówczas pojawiła się taka społeczna inicjatywa listu otwartego, pod którą się podpisało bardzo wielu łodzian, czy łodziaków wówczas, takich, wiesz, takich identyfikujących się i wannabe łodziakami, gdzie ten list otwarty brzmiał w bardzo w bardzo prostych żołnierskich słowach. Nie podoba ci się w Łodzi? To wypierdalaj.
2: Rozumiem, że tam na tej piotrkowskiej plakietka z kotkiem mruczkiem też jest.
6: No oczywiście, jeżeli chce wam się przebrnąć przez wszystkie te cegiełki, które tam zostały wrzucone, możecie poznać moje prawdziwe imię i nazwisko, bo byłem na tyle niemądry, że się nie zapisałem jako Adam Kotyjewicz.
2: No jednak Łódź to jest trochę inna skala niż Radom czy Gdynia na przykład. No ja mogę coś o Gdyni powiedzieć.
3: Ja tylko się pożegnam, Może. Życzę wszystkim dobrej nocy. Cieszy mnie, że

0: przypomina moim zdaniem tak jak w Szwajcarii jest taki dziwny system demokratyczny, że na szczeblu właśnie lokalnym ludzie się zbierają i sobie sami decydują i sobie sami głosują, na co mają pójść pieniądze, jakie mamy tu, nie wiem, problemy czy potrzeby i co nasz tutaj lokalny tam wójt, sołtys czy ktoś tam, prezydent miasta powiedzmy, czy tam kantonu miałby w co wsadzić łapy i co usprawnić po prostu. I to mi ta opowieść łódzka to właśnie przypomina mi ten, nie wiem jak to nawet nazwać, to jest model czy system działania taki właśnie bardzo lokalnej demokracji na szczeblu lokalnym i uważam, że tak powinno też być w Polsce. A sam fakt, że ludzie się muszą buntować przeciwko tam władzy, wychodzić na ulicę, robić strajki, protesty, to nam pokazuje jasno, że po prostu władza ma nas w dupie. I tym optymistycznym akcentem dziękuję bardzo i przechodzę na odsłuch.
1: Okej, dzięki.
2: Jeszcze tutaj rozwijając trochę tę koncepcję tej samorządowej, lokalnej władzy, no to też warto zauważyć, że pani prezydent naszego miasta, Hanna Zdanowska, w poprzednich wyborach samorządowych zdobyła 70% głosów w pierwszej turze. To nie było jakieś, to 70% głosów w pierwszej turze to nie jest takie, że można to stwierdzić, że opiczy włos, za przeproszeniem się to jakoś rozwinęło. Nie, to jest bardzo konkretna, bardzo konkretna topiara. Ja z nią rozmawiałem parę razy, ja wiem, że ona tych rozmów nie zapamiętała, natomiast ilekroć, zresztą też znam paru urzędników łódzkich i jeżeli chodzi o taki standardowy archetyp urzędnika, to trochę zupełnie inaczej wygląda. Oczywiście mają też swoje problemy, bo znam ich prywatnie, ale też wygląda to w bardzo zdrowy sposób, że to miasto zaczyna w jakiś sposób się rozwijać, zaczyna jakoś się budować. No i tutaj takie, no nie wiem, pytanie i tutaj może coś więcej o tej Gdyni opowiedz, bo chyba się zgubił ten wątek.
1: Tak, tutaj właśnie mówię, byłam zdziwiona, kiedy się zorientowałam, że mamy podobną liczbę ludności Gdynia i Radom, a jak inaczej te miasta wyglądają, ale no myślę, że jakimś takim, no wiecie, atutem Gdyni oczywistym no jest to, że jest nad morzem i że po prostu no różne zakłady można pozamykać, no ale nie wiem, terminalu kontenerowego się nie da zamknąć, portu się nie da zamknąć i po prostu chyba to uratowało Gdynię, ale myślę, że tutaj te nasze władze samorządowe też sobie podobnie dobrze poradziły jak ta historia twoja łódzka. Mamy tu naszego już nie wiem ile kadencji, właściwie odkąd pamiętam, Wojciech Szczurek u nas tutaj włada. No i no, też jest, było kilka inwestycji nietrafionych. Nie wiem, czy wam się obiło uszy port lotniczy w Gdyni. Tutaj miasto na tym popłynęło. Ale no, generalnie miasto wygląda imponująco, rozwija się. I no, nie mamy, wydaje się, za bardzo na co tutaj narzekać. Ale dołączył Psycho, czyli właściwie chyba audycja zbliża się do końca.
3: Miałem inny telefon, niestety, ale już jestem, tak. Jest jeszcze ten kotek mruczek?
1: Jest, ale się wyciszył chwilowo, bo tam wiatrak mu za bardzo szumi.
3: No tak, chciałem powiedzieć, że jakby tam się przeszedł po bałutach, bo ja tam nie byłem nigdy w Łodzi. I jakby spotkał Ostrego, to niech mu powie, że trzy dychy mi wisi, bo dwa lata temu na koncert zapytałem za bilet, nie przyjechał do Lublina, bo była pandemia i mi nikt nie oddał za ten bilet. To 30 zł, tak się należy.
2: Okej, okay. może być. Wiesz co, mieszkałem ze dwa lata na Bołtach. To jest taki Mordor, jeżeli chodzi o Łódź. To nie pod względem takim, jak kojarzymy sobie Mordor z Warszawy, tylko bardziej jak kojarzymy sobie Mordor z Władcy Pierścieni. Tak, jest to naprawdę bardzo przerażające osiedle, no ale w pewnym momencie jak się dogadasz z tymi wszystkimi typkami, to wiesz, to nagle się okazuje, że te wszystkie karki, które ważą i bierzą więcej niż ty sobie tylko wyobrażasz, to zaczną ci mówić dzień dobry.
3: Ale coś w podobie do Pragi Południe w Warszawie?
2: Wiesz co, nie wiem,

0: nie mieszkałem w Warszawie, także ciężko mi to tutaj, wiesz.
1: Ale jakbyś spotkał, to słynny raper jest. Ja go podziwiam, tylko trzy dychy i niech mi odda za bilet.
0: No, trochę się minąłeś, bo byłem ostatnio w Atlas Arenie na evencie Marcina Gortata, gdzie on sobie co roku robi taki event Gortat Team kontra Wojsko Polskie i właśnie Ostry grał w teamie Gortata. Także, no sorry, minąłeś się o dosłownie tydzień, bo jakoś w Boże Ciało grał, o właśnie, w Boże Ciało. Także...
1: A to nie ma grzechu za to, że grał w Boże Ciało?
0: Wiesz co, ja się nie znam. Ty jesteś lepszym specjalistą od grzechu.
2: Chłopaki, chciałam się...
0: Wiesz co, Ania, sorry, że ci przerwę. Dajmy jeszcze 5 minut. Psycho, a ten twój Dublin, czy gdzie tam mieszkasz? Jak to u ciebie wygląda?
1: Zależy, to oczywiście zależy.
0: Zmieniło się coś? Przez ostatnie, nie wiem, 10, 15 lat?
1: No, zmieniło się. Nie wiem, czy na lepsze. Ale, wiesz, bida z nędzą, tak ogólnie. Nigdzie nie było ten. Nie zarobisz więcej niż minimalna krajowa.
0: No to ale już Juli nie ma na antenie i nie musimy rozmawiać o pensjach. Masz gdzieś iść, nie wiem, sobie do teatru, do kina, do kurde, no powiem to, na wystawie kotów, bo dzisiaj byłem na wystawie kotów w Łodzi. W pięknym fabrycznym otoczeniu.
1: Nie wiem, chyba nie ma w Lublinie takich. Najbliżej to jest na deptak coś tam poładzić. Tam coraz są manifestacje jakichś niezadowolonych z życia. Tyle. Co tu jeszcze można robić? Nad zalew Zębożycki, który śmierdzi, jest zielona woda. Można sobie pojechać.
2: Czyli,
1: takie pomysły na co dzień to nie.
2: Hannę Zdanowską wyeksportować do Lublina na 5 lat, żeby tam porządek zrobiła.
0: Ja jej nie oddam, będę z moim własną piersią.
2: A powiedz mi, a na taką wystawę kotów to się idzie z własnym kotem, czy samemu?
0: Nie, masz normalnie, bilet kosztował tam 15 zł, dla wystawców tam kosztowało więcej, bo tam wiesz, bo tam musisz być w Supreme Cat Club. Mogę wrzucić parę zdjęć na Skype'a, które tutaj sobie dzisiaj wcześniej przygotowałem. Przede wszystkim, bo chcę to bardzo podkreślić, było to w bardzo pięknych okolicznościach, że tak powiem, przyrody właśnie tejże Łodzi Fabrycznej. Czekaj, tylko sobie znajdę właściwe... i tutaj?
2: Chyba wchodzimy już powoli w tego aftera, o którego dopraszał się Czektul, także możemy już trochę zluzować. A
1: jak after, to już do 5 rano będziemy lecieć.
2: No, może do 1-2 w nocy. Zobaczymy.
0: Wiesz co, Ania, ja się bardzo zastanawiałem, czy ty rozłączysz Etama, tak? Ale Etam sam się rozłączył, więc nie chcę cię z tego rozliczać. Ale widziałem w komentarzach, wzięłaś do siebie także ten.
2: No, wiesz... Taka była bajka akurat Etamowa, więc no tak się składa przeważnie, że Etam dzwoni pierwszy, a Psycho na koniec. Ale mimo wszystko, chłopaki, chciałam was podpytać, co by się takiego musiało stać, żebyście wyszli na ulicę albo, nie wiem, chcieli założyć jakiś ruch, dołączyć do jakiegoś ruchu, żeby coś pozmieniać. Czy też uważacie, że tutaj... A może właśnie powinniśmy przejść w jakiś taki tryb, zrezygnować z władzy centralnej i przejść po prostu na te samorządy, tak jak tutaj o tej Szwajcarii mówił Michał.
1: Dobra, ja od razu ci odpowiadam. Zimno i głód, które nastanie tej jesieni,
2: pierwszy.
1: To będzie tak, taki sygnał, że już trzeba to zrobić. Bo dopóki, wiesz, jest tam ciepła woda w zimnym kranie potrzeby, to jeszcze da się wytrzymać, ale...
0: Kotka, mruczka. Nie szkoduj.
1: Przepraszam.
0: Nie mi gendruj mnie.
1: Okej. Bo ta mruczka jeszcze jest ciepła woda w zimnym kranie, to jeszcze nie będzie wychodzić na ulicę. W lodówce jeszcze dopóki jest coś tam do jedzenia, się da wytrzymać. Ale jak się to skończy, nie. Kotek mruczek to tam ma jeszcze swoje zapasy schowane.
2: No właśnie, a propos zapasów, słuchajcie, bo nie wiem, czy pamiętacie, że tylko do końca lipca jest ten obniżony VAT. Tutaj już moi znajomi, słuchajcie, robią zapasy. Olej, mąka, takie rzeczy. Czy wy myślicie o tym? Macie gdzie przechowywać takie produkty z dłuższym terminem ważności?
1: Aniu, ja ci powiem teraz. Ja w ogóle nie zauważyłem tego obniżonego VAT-u. Tak pisze w Biedronce na półce, że to jest obniżony VAT, ale ceny są takie same, jak były wcześniej przed tym obniżonym VAT-em.
2: No, nie, chyba tam nieznacznie się obniżyły, chociaż można wiele mówiło się o tym, że tam celowo na początku je podwyżyli, żeby potem mogli je obniżyć do tego, co i tak chcieli brać za te produkty. No ale co psycho, zrobisz w lipcu zapasy z oleju i z mąki?
1: Nie, no co ty. Będę żył dalej tak, jak żyję. Kupował tyle, co mam. Jak mnie nie stać, to pójdę do MOPS-ów w końcu. MOPR-ów, przepraszam. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
2: Tutaj czekam na te zdjęcia, które tutaj, którymi odgrażał się
0: już wysyłam.
2: Kotek
0: już
2: Mruczek. Dobra. Coś tutaj już się pojawiło. O, jakie słodziaki. Czyli skończy się na kotach.
0: No jeszcze tutaj dorzucę jako bonus, dorzucę miejsce, w którym to się działo, bo jest to stara elektrociepłownia i obszar fabryczny, który został współcześnie zaadaptowany jako miejsce kultury, miejsce spotkań, miejsce takich imprez, oprócz tego planetarium i tak dalej. Więc to, co już nie jest nam potrzebne, czyli ta cała łódź włókiennicza, czyli ta cała łódź, która już po prostu, no kurde, to te biznesy zdechły. No dobra, trudno, nieważne, kto to zrobił. No, ktoś to może rozliczać, nieważne. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Teraz jest to miejsce, w którym wiesz, w którym możesz sobie, wiesz, przyjechać, zabrać sobie dzieciaki na cały dzień do, jak wiesz, jak na wycieczkę do zoo. I to jest fajne. To mi się zajebiście podoba, żeby adaptować te miejsca, które już zdechły, nie tyle, żeby je rewitalizować, że jeżeli tam była, nie wiem, fabryka maszyn rolniczych, to niech to będzie fabryka maszyn rolniczych, tylko żeby to było takie miejsce, które to na coś się przyda. I to jest chyba taki problem, nie? I nie wiem, jak tam z Radomiem. Myślę, że miałbym parę jakichś igiełek do wbicia w dupę radomskim samorządowcom, żeby zrobić z tych miejsc, które już zdechły, coś nowego, coś fajnego, a nie wyburzyć i postawić bloki.
1: Przepraszam, przerwę na chwilę. Ja pamiętam, bo kiedyś tam byłem w Anglii i tam kościoły zamieniali na bary. I to mi się bardzo podobało.
0: No, nie? to jest właśnie to, o czym mówię, tak? Że jeżeli coś nie jest już potrzebne, no to zróbmy z tego pewien użytek. Jakiś inny.
1: Aniu, bo z Gdyni jesteś, tak?
2: Tak, tak.
1: A co u ciebie fajnego jest w mieście, oprócz morza i plaży?
2: No wiesz, mam takie wrażenie, że tutaj się bardzo dużo dzieje. Znaczy, też tak ciężko powiedzieć, bo wiesz, my to Trójmiasto tak łącznie jakby traktujemy, co nie? Że zawsze tak patrzymy z perspektywy tego, co się dzieje też w Sopocie i w Gdańsku. No naprawdę to miasto tutaj... No, zaraz będziemy mieć openera. Nawet dzisiaj w radiu właśnie słuchałam tych wszystkich planowanych imprez, no to naprawdę co chwilę coś się tutaj dzieje. Mamy tutaj, wiesz, też dużo jakichś tych biurowców i tak dalej. Dużo ludzi po prostu tutaj zjeżdża do Gdyni z różnych stron Polski, żeby po prostu tutaj zamieszkać, popracować. I no właśnie też ostatnio...
1: Dużo
2: Marynarzy? Też jest dużo marynarzy, tak. Ale tutaj też Wudzu dzwonił. Ja tutaj spróbuję do niego zadzwonić.
1: Nie, tylko nie on.
0: Jeszcze tutaj się odniosę do czata. Jola pisze, w fabrykach zróbmy galerie i knajpy. Tak, zróbmy galerie i knajpy. Jeżeli fabryka nie produkuje, zróbmy z niej użytek. Bo przyjdzie jakiś inwestor, przyjdzie jakiś chytry kupiec, tak, z garbatym nosem i stwierdzi, no, to tutaj można wybudować sobie osiedle. I po co nam te wszystkie osiedla, tak? Spójrzmy, bez urazy, ale spójrzmy sobie na Warszawę. Spójrzmy nawet czasem na Wrocław, spójrzmy nawet trochę na Kraków, na Łódź również też, bo takie sytuacje się zdarzały i zdarzają.
1: Łódź,
0: jeżeli coś nie działa, tak? Jeżeli coś nie działa, no to kurde, no to zróbmy z tego użytek. Tylko żeby był ten vibe, żeby był ten klimat, tak? Że wchodzisz nagle, dajmy na to, nie wiem, do tej łódzkiej manufaktury, tak? Która była kiedyś fabryką. Masz tam centrum handlowe, masz tam kino, masz tam wszystkie takie wszystkie rzeczy, które byś sobie skojarzył z taką współczesną rozrywką, a to jest zupełnie inne, tak? Masz ten klimat fabryczny, masz tę czerwoną cegłę. To nie zostało wybudowane od początku, tak? Po prostu te cegły zostały umyte, przygotowane, czasami też pomalowane, bo trzeba było. I ten vibe, ten taki klimat fabryczny został zachowany. Każde miasto ma swoją historię, ma swoją pewną tożsamość. Dbajmy po prostu o to, a nie wszystko wywalajmy w kosmos tylko i wyłącznie dlatego, że się pojawił jakiś bogaty inwestor. I to jest naprawdę super.
1: A ja się tu z panem Kotkiewiczem nie zgodzę. Bo jednak z tych barów i z czegoś tam to nie ma żadnej produktywności. I wiesz, tylko konsumpcja. Ale gospodarka się opiera na produktywności, nie?
0: No ale tych starych fabryk, które się skończyły 40 lat temu, to ty, chłopie, to nie wyciągniesz, żeby ta linia produkcyjna, która ma 40 lat, która już zdążyła przerdzewieć, nie wyrobisz tego samego, co ona tam robiła. A nawet jeżeli byś wyrobił, no to spoko. No to jesteś o 40 lat do tyłu ze swoimi możliwościami produkcyjnymi. To w ten sposób po prostu nie działa. Mieliśmy pewien okres produkcji naszej, warto go docenić, warto go zapamiętać i o tym też mówię, ale tego, wiesz, tego nie podbijesz, tak? Tego nie urodzisz na nowo. Te budynki nawet były, wiesz, względem współczesnych hal produkcyjnych, a wiem, że pracowałeś na produkcji, no to sorry, wyobraź sobie, że nagle twój jakiś kawałek fabryki przenoszą do budynku z czerwonej cegły, gdzie nie można przesunąć w żaden sposób ściany. Tego nie da się po prostu zrobić.
2: Mamy chyba Budza. Okay. Jesteś Budzu?
3: Mamy.
2: Siema.
1: Cześć Budzu.
3: Cześć psycho.
1: Opowiedz nam swoją historię. Z Krakowa.
3: Z Krakowa dzwoni. Nikomu chyba wstyd za tych z Krakowa bardzo nie było, nie licząc okresu Maczetolandii, takiego małego państwa niezależnego.
1: Poczekaj, przerwę ci na chwilę. A obczajacie królestwo Kubato? Kabuto, przepraszam. Pod Radomiem.
3: To było takie, no.
1: Nie, tak, pod Radomiem, to Agi mi kiedyś powiedziała. Ja nawet rozmawiałem z tym królem całym, że chciałbym dostać obywatelstwo. Ale to trzeba w nią sumę pieniędzy płacić, żeby się tam załapać. No dobra, kontynuuj.
3: Widzisz, jednak coś Radom dało dobrego. Nie tylko wstyd, bo wstyd mi za tych z Radomia było.
2: Właśnie, Wudu, powiedz, co by się musiał takiego stać, żebyś stanął na barykady?
3: No to jest tak, jak psycho powiedział, że jak dopóki jest ciepła woda w zimnym kranie u potrzeby, kotka mruczka, to raczej się nic nie stanie. Myślę, że nawet wtedy nic się nie stanie. Polacy nie są skłonni do jakichś takich większych wystąpień. Jeżeli faktycznie nie głodzi im jakiś taki solidny głód, to nie Francja, tak? Że tam nie było u nas żółtych kamizelek. Benzyna jest po 8 zika, nikt nawet się nie ruszył stopą, pomimo tego, że Orlen ma 6 razy wyższą marżę niż kilka lat temu na tej samej, przy tej samej cenie ropy, tak? Więc nikt się nie zająknął, nie? To tutaj za 500 plus wystarczyło, żeby sprzedać wszystko.
0: No, tak. Mi się wydaje, że wiesz, że warto mieć po prostu plan ucieczkowy i jestem przekonany, tak jak, nie wiem, rozmawiam ze swoimi rówieśnikami na przykład, czy też z rówieśnikami mojej siostry, to wiesz, to wydaje mi się, że jest bardzo dużo ludzi, dla których, wiesz, jeżeli by trzeba było tak stanąć na sztandarach, nie, i podnieść pięść, nie, ja sobie wyjadę. Wiesz co, to jest kurde fajne.
3: No, wiesz, ci, którzy umieją obce języki i jakieś takie rzeczy umieją robić, które są potrzebne, no to pewnie mają stosunkowo prosto, nie? Nie wszyscy tak mają, tak? Nie wszyscy też są w sytuacji, w której nie mają nic do stracenia i po prostu mogą sobie sprzątać, pracować w fabryce, czy gdzieś tam, jakoś tam, cokolwiek, gdzieś indziej, nie? Opcja Wielkiej Brytanii zresztą też już się skończyła. To nie jest tak, że przywitają tam każdego z otwartymi ramionami. Więc to pytanie jest też, gdzie uciekać, bo wcale nie... to nie jest tak, że wiesz, istnieje jakaś nieskończona liczba miejsc na ziemi, których jest dużo lepiej niż w Polsce.
0: Tu bym... Wiesz co, tutaj się z tobą nie zgodzę, bo wiesz, bo już widziałem wśród swoich znajomych emigracje ideologiczne, gdzie małżeństwo, które miało wprowadzić dzieciaka, to się przeprowadziło do Pragi czeskiej. Bo nie chciało, wiesz, nie chciało, żeby to dziecko trafiło w objęcia ministra Czarnka, żeby trafiło w ten system polskiej edukacji. Nie chciało po prostu tego dziecka...
3: Powiem ci szczerze, ostry bullshit, bo minister Czarnek nie ma aż takiego przełożenia na życie codzienne rodziców, uczniów szkół podstawowych przykładowo. Ponadto jest tak wiele opcji, jeśli chodzi o prywatną edukację, że naprawdę nie jest to wielka sztuka, żeby uciec przed tym wszystkim. To jest...
0: Wiesz, to nie jest, ale być może opcja czeska jest łatwiejsza. Bo akurat mieli blisko do granicy.
3: Do mnie z Krakowa też, do Pragi jest rzut beretem. Kraków to zresztą było pierwotnie czeskie miasto. Znaczy nie wiem, czy pierwotnie, ale na pewno przez jakiś okres czasu było czeskie. Mamy tutaj rzeczywiście tą odległość bardzo, bardzo niewielką. Nie, moim zdaniem to jest jakaś forma histerii, mówiąc szczerze.
2: Ale co?
3: Wyprowadzanie się z Krakowa do Czech. Na pewno nie rozumieli tego wyłącznie z powodu edukacji. No, tak jak mówię, to jest super sprawa mieszkań w wielkich miastach. To jest możliwość korzystania z przeogromnej, bardzo zróżnicowanej oferty we wszystkich usługach, jakie możemy sobie wymyślić tak naprawdę. Kwestie edukacji. Jest tutaj mnóstwo szkół waldorfskich, mnóstwo szkół Montessori, mnóstwo szkół demokratycznych, mnóstwo szkół zielonych przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. Jest tego multum do wyboru, do koloru. Jeśli tylko masz na to pieniądze, nie ma problemu. Jeśli nawet nie masz pieniędzy zbyt wysokich, też znajdziesz coś dla siebie. Jest możliwość, żeby uciec z tego systemu edukacji. Dla osób bardziej zdeterminowanych, akurat Polska ma jeden z bardziej wolnościowych systemów edukacji. Możliwość homeschoolingu jest u nas naprawdę łatwa do osiągnięcia. Nie ma z tym naprawdę wielkich problemów. Regulacje, jeśli chodzi o kwestie oceniania, realizacji programu, naprawdę da się obejść. Jest taki bloger, taki specjalista w edukacji, również jest historyk z wykształcenia, gość się nazywa Tomasz Tokarz, proponuję pośledzić jego profil na Facebooku na przykład i tam poczytać o tym, jak można to robić, jak można uciekać z tego systemu. Także moim zdaniem, jeśli ktoś tłumaczy eksodus do Pragi ministrem Czarnkiem, to znaczy, że chyba nie odrobił zadania domowego.
0: Znaczy, wiesz co, nie, bo tutaj może za bardzo, wiesz, to była pewna taka kropla goryczy, która przelała czarę, nie? I to nie jest tak, że wiesz, że to był jedyny powód, tak? Oni w pewien sposób, wiesz, i w bardzo dużo sposobów, których mi nie powiedzieli, na tej podstawie podjęli te decyzje, nie? Więc tutaj też nie chciałbym jakoś wiesz, że to nie są tacy, że zaczęli płakać, o Boże, minister Czarnek został ministrem edukacji, wyprowadzam się. Nie, ja ich znam naprawdę bardzo długo i wiesz, i wiem, że jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo tematów, o których mi nie mówili. Nie wiem, być może kwestie podatkowe na przykład, tak? Bo akurat mąż w tym małżeństwie jest też z mojej branży IT, więc też...
3: Z branży, która jest tak uprzywilejowana podatkowo, IP Box 5%, proszę. Proszę cię,
0: panie,
3: błagam
0: panie
3: cię.
0: Męcen, proszę.
3: Litości.
0: Ale być może, tam jest mu wygodniej, tak? Być może
3: no,
0: nie musi.
3: No może, no słuchaj, mam znajomego, który.
0: Zastanawiać.
3: Mam znajomego, który jest informatykiem i wyjechał do Rumunii, ponieważ tam jest zerowy PIT, nie? Dla IT. No więc no okej, w porządku.
0: No tak, no
3: jestem w stanie tu wiele zrozumieć, kwestia, tak? Nie? Już bardziej bym był w stanie zrozumieć, gdyby faktycznie uciekali do tej Pragi, na przykład z powodu faktycznie zaostrzenia z polityki w kwestii tak zwanej aborcji eugenicznej. No bo to rzeczywiście, jeżeli ktoś boi się, że urodzi, będzie zajdzie w ciążę i ta ciąża przebiegnie z mniej lub bardziej poważnymi komplikacjami, no to rzeczywiście utrudniono życie.
0: Ale nie chcesz tak bardzo pociągać tego tematu.
3: No jasne, jasne. Ale akurat to był bardziej w stanie zrozumieć, tak.
1: Dobra, ale co ten Czarnek takiego tego zrobił, bo ja nie jestem...
3: Nic nie zrobił, to jest jakiś bullshit.
0: No to nie wieście, no.
2: Ale ten eksodus do zagranicy, do Czech, to wiecie, to jest jakby tam już taki radykalny krok, ale ja mu... Właśnie pomówmy też o tym eksodusie, wiecie, z tych no, średniej wielkości miast do tych wielkich metropolii, które nam się tutaj, czy wielkich, jak na skalę polską oczywiście, no bo no wiecie, jak ten Kraków wygląda, jak ten Gdańsk wygląda i...
3: Słuchaj, nie ma się co dziwić, że to on wygląda tak jak, nie, tak jak wygląda. Przede wszystkim wszystkie te metropolie, o których ty powiedziałaś, zwróćcie uwagę na to, mają bardzo mocną edukację wyższą. Jest tam bardzo wiele ośrodków akademickich różnego rodzaju. Halo, słychać mnie?
2: Tak, tak, słuchajcie.
3: Okej, okay, no bo potrzeba wyłączył szum.
2: Tak, tak.
3: I nagle myślałem, że nie mam internetu. Zwróćcie uwagę na to, na które miasta rosną demograficznie. Rośnie Warszawa. Jest to potężny ośrodek akademicki, oprócz tego, że stolica. Rośnie nam Wrocław, rośnie nam Poznań, rośnie nam Gdańsk, rośnie nam Kraków, rosną nam Katowice, rośnie nam Rzeszów. Dlaczego? Wszystkie te miejsca mają potężną edukację wyższą. Co to daje?
1: Nie zapomnij o Lublinie.
3: Ale tutaj... no, nie wiem, czy Lublin rośnie, mówiąc szczerze. Nie wiem, czy Lublin ma jakieś tam specjalnie mocno akademicki jest. Jest tam kilka uczelni, ale raczej średnich niż dobrych.
1: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
3: Tak jest.
1: Uniwersytet.
3: UMCS tak zwany.
1: No jest.
3: No i jeszcze kilka, jeszcze 20 lat temu ludzie z Rzeszowa jeździli studiować do Lublina. Aktualnie jest na odwrót. Taka ciekawostka. Więc te miasta, które zainwestowały w rozwój edukacji wyższej, teraz odcinają tego kuponę. Miasta, które leżą, które tego nie zrobiły, po prostu umierają. I tu świetnym przykładem jest Tarnów, który jest w połowie drogi między Rzeszowem a Krakowem, gdzie tej wyższej edukacji na odpowiednim poziomie po prostu nie było. I teraz to miasto się wyludnia. Kosztem Rzeszowa, kosztem Krakowa właśnie. Tym bardziej jeszcze, że zostało ono bardzo skutecznie skomunikowane przy pomocy autostrady, więc jakby ten odpływ jakby troszeczkę się zmniejszył, ale to jest spowodowane tym, że Tarnów się po prostu zmienia w sypialnię. A miejsc pracy tam nie ma. Tam nie ma tych dużych inwestycji. Poza Azotami i tą fabryką broni, nie wiem, czy tam cokolwiek jeszcze jest. No, nie znam się, nie jestem specjalistą tutaj od analizowania przemysłu, prawda?
2: Huta
3: Stalina. No mów, psycho. To stalowa wola jest to jest akurat huta stalowa wola, to jest wytwór okresu tam dwudziestolecia międzywojennego, gdzie wybudowano hutę w środku pola i wokół niego wyrosło miasto. Jak ta huta by wzięła i padła, to miasto by zniknęło, to jest oczywiste.
0: No ale i tak huta jest miejscem pracy dla paru tysięcy ludzi góra, tak? A nie miejscem...
3: No to wiesz, nie do końca. No. Przede wszystkim jaki jest problem tego typu miast przemysłowych, to jest taki, że zaawansowana produkcja wymaga zaawansowanych technologii, a ta wymaga ludzi z wyższym wykształceniem. Bez ośrodka akademickiego napływ tego typu ludzi do takich miejscowości peryferyjnych jest utrudniony. To znaczy firmy, aby ściągnąć tam ludzi, muszą naprawdę oferować mocne bonusy, bo nie każdemu widzi się mieszkanie na prowincji. Bo to jest mniejszy dostęp do usług, wysokiej jakości usług, których ty chcesz mieć do dyspozycji. Więc jeśli ja bym chciałbym mieć, załóżmy, że jestem specjalistą automatykiem i pracuję sobie tutaj w, nie wiem, fabryce Mana w Niepołomicach albo w fabryce Valeo w Skawinie i mieszkam sobie w Krakowie, czy pod Krakowem i mam do dyspozycji całą tą gamę prywatnych usług, które tutaj są, tego samego w Stalowej Woli nie ma. Teraz jest pytanie, za jak wielkie pieniądze będę w stanie przejść do tej Stalowej Woli i się przeprowadzić, żeby zrezygnować z tego wszystkiego. Przypuszczalnie nawet te wielkie pieniądze mi tego nie zrekompensują, bo ja chcę napełnić dziecku najlepszą edukację możliwą. Także to nie jest jakby clue całego zagadnienia, że jest huta i ona daje faktycznie pracę tym ludziom, daje pracę ludziom też dookoła, bo to nie jest tak, że jest huta i wszystko dookoła i usługi dla tych ludzi, to wszystko jest prawda. Ale to jest za mało, niestety. Dlatego ta wyższa edukacja jest tak, moim zdaniem, była kluczowym elementem rozwoju wielkich miast w Polsce. I to jest przyczyna jakby postępującej metropolizacji, bo jest moim zdaniem trend nie do cofnięcia, szczególnie, że zaawansowana nowoczesna gospodarka no po prostu wymaga dostępu do ludzi o odpowiednim poziomie wykształcenia.
1: A ja ci powiem takie coś, że jakby zapewniali ludziom darmowe mieszkanie i szybki dojazd do pracy, to chyba by się znalazło kilkuset chętnych.
3: Na pewno ludzi o wyjątkowych kwalifikacjach i świetnie zarabiających. Oni się z pewnością skuszą darmowym mieszkaniem.
1: No, ja bym się skusił. Mam wyjątkowe.
3: No, ty słyniesz z wysokich kwalifikacji, to prawda.
1: Dokładnie.
3: I doskonałego wykształcenia. To są takie rozpoznawalne twoje znaki przecież.
1: W semestru filozofii studiowałem.
3: No dobrze, z filozofią można studiować całe życie wręcz, a nawet wręcz powinno się.
2: Czyli te takie mniejsze miasteczka tylko na emeryturę chyba zostaną?
3: Nie, emeryturę i sypialnie. To jest to wszystko, co się dzieje dookoła Rzeszowa. Wszystkie miasta w promieniu 40-50 kilometrów, im lepiej skomunikowany, tym bardziej. Wszystkie wsie dookoła Rzeszowa, tam, bo jestem spod Rzeszowa akurat. I wiem, i obserwuję, jak to się zmienia. I wiesz, w której mieszkałem aktualnie, jest jedną z droższych wsi na Podkarpaciu, tylko dlatego, że jest położona 2 km od zjazdu na autostradę. Jedziesz 5 minut do zjazdu do autostrady, 15 minut autostradą, 20 minut jesteś w Rzeszowie. A jak twój zakład przemysłowy jest przy autostradzie, to jesteś pół godziny w pracy. Jakbyś chciał dojechać z centrum Rzeszowa do tego zakładu, będziesz jechała 40 minut. Rozumiesz? Mm. Więc tak, to są te wszystkie mniejsze miejscowości, są skazane na wymarcie. W tym sensie, że mogą jedyne, na czym będą działać, to będą po prostu wielkimi osiedlami sypialnymi.
0: No ale jeszcze pozostaje turystyka.
3: Dla takich miejsc, dla niektórych miejscowości tak, dla innych nie. Na tym się mogą oprzeć swój model rozwoju jakieś miasta typu, nie wiem, Białka Tatrzańska może, nie? Czy tego typu miejsca, no to rzeczywiście. Natomiast w takim szczerym polu w Radomiu czy pod Radomiem, jaka tam turystyka może być? No jeszcze jeżeli mamy do dyspozycji z faktycznie takimi dzikimi terenami, gdzie te atrybuty przyrody są naprawdę wysokie, tak? Jakieś Podlasie, jakieś tam Białowieża, no to może, ale tak poza tym.
0: Nie, tutaj się z tobą nie zgodzę absolutnie, bo wiem, jak to wyglądało w mojej zapadłej wsi na Pomorzu, kiedy to naprawdę z kompletnej wioski, tylko i wyłącznie dlatego, że to było w jakiejś dziczy, tak? I mogło się zareklamować, że wiesz, że nie wiem, będziesz miał jakiś myśliwski vibe i będziesz w stanie, nie wiem, zobaczyć jelenia na swoje żywe oczy.
3: No właśnie, o tym właśnie
0: to się
3: mówiłem.
0: Będzie dobrze sprzedawało, nie? Więc
3: o tym właśnie mówiłem, że coś, co jest dzikie, kompletnie dzikie, tak. Wtedy tak. Ale jeśli masz pewnie, tak jak, nie wiem, w okolicach, tam, nie wiem, Skarżyska Kamiennej, masz potężne pola uprawne, potężne łąki, potężne sady, to tam żadnej turystyki nie będzie.
0: No,
3: bo po co?
0: To zależy, mi się wydaje, jeżeli jakiś chytry kupiec zdarzy się, że który będzie, nie wiem, który będzie w stanie sprzedać to, że będziesz sobie w stanie zobaczyć te pola uprawne, bo dla
3: no,
0: takiego
3: no w sumie
0: dziecka,
3: racja.
0: Dziecka, wiesz, dziecka z Mokotowa to będzie atrakcja, nie? Że tutaj są pole, tam jest krówka, tam jest świnka, nie? To będzie coś.
3: No tak, masz rację. Zgadzam się z tobą.
2: Jack, tu cię prosi, kotku, o wyłączenie tego wentylatora, albo go może trochę odsunięcie. A te takie miejscowości jak Skarżysko Kamienna, może dobry deal by zrobili, jakby po prostu wskrzesili coś takiego jak wakacje dla dzieci na wsi, bo rodzice teraz, wiadomo, wakacje się zaczęły, no i teraz trzeba zagospodarować 8 tygodni. Może to byłby jakieś wyjście z sytuacji właśnie organizowania takich wakacji.
1: Proszę cię.
2: Co?
1: Byłem tam. Wakacje w Skarżysku Zatoku Kamiennej.
2: Słuchaj, rodzice są zdesperowani, wiesz, jakieś półkolonie, nie wiem jak tam w Krakowie, ale tutaj u nas to 800 zł, wiesz, urlopu mało, a 8 tygodni trzeba dzieciom zapewnić jakoś spędzanie czasu. Rozumiem.
1: Do Gdyni pojechać, tak, nad morze, a nie Karżyska Kamienna.
2: No ale pod... na przykład... Kolejowy...
0: No, ale... to mi przypomina, jak w zeszłym roku byłem na plaży w Gdańsku, bo tam sobie na weekend pojechałem do Gdańska, gdzie właśnie taki, takie jeszcze lepsze efekty
2: dźwiękowe. Jadą po ciebie.
0: Tak, gdzie sobie pojechałem do Gdańska i tam są te wydmy, które są z dół, tuż za plażą, są one za pewną siatką. Jakieś dziecko przeszło pod tą siatką i ten, no i rodzice próbowali zebrać. Tam miałem trochę chwilkę czasu, nie? Sobie usiadłem na plażę i dosłownie przez półtorej godziny próbowali wyperswadować temu gówniarzowi, żeby wyszedł spod tych, bo tam pod tą siatką bardzo łatwo wejść, jeżeli masz mniej niż 5 lat, nie? I strasznie, strasznie mnie to po prostu ławiło, więc może jakaś taka, nie wiem, szkoła przetrwania, że wywozimy dziecko na, nie wiem, na, o dobra, byłbym zajebistym takim opiekunem na koloniach, że biorę ten za nogę dziecko, odpływam od 100 metrów na Bałtyk i wrzucam to dziecko do wody i uciekam z powrotem do brzegu. I które przetrwa...
1: Żeby do worka go pakować.
0: No tam zaraz do worka. I które przetrwa, to taka szkoła mi się wydaje. Tak mógłbym postępować z dziećmi.
2: A ty, Wudzu, jak tam organizujesz wakacje swoim dzieciom? Masz już wszystko zaplanowane?
3: Na szczęście dużo większą część wakacji ogarnia moje przedszkole.
2: A, bo ty masz jeszcze przedszkolne dzieci. O.
3: Tak, tak.
2: To jeszcze no niestety.
1: Przedszkole dla twoich dzieci.
3: Słucham?
1: Kto organizuje przedszkole dla twoich dzieci? Jakieś wycieczki?
3: Nie wiem, coś będą robić. Chodzić do przedszkola jak przez pozostałych 10 miesięcy w roku. Tak to nie... zresztą też powinno wyglądać w szkole. Nie rozumiem, dlaczego ciągle trzymamy się jakiegoś tego dziwnego obyczaju dwumiesięcznej przerwy w okresie żniw. Już dawno nie ma żadnych żniw. Robią to maszyny, na szczęście.
1: A to wolałbyś, żeby nie było w ogóle przerwy wakacyjnej? Żadnej?
3: No, jako rodzic zdecydowanie wolałbym, żeby nie było.
2: Aha. Znaczy ja tak sobie to co roku sobie tutaj, wiadomo, ze znajomymi przemyśliwujemy. No i fajnie by było, jakby po prostu szkoły organizowały półkolonie, które, że tak powiem, należałyby się wszystkim dzieciom, nie? Że przynajmniej te 2 tygodnie ci nauczyciele by tam byli zatrudnieni i po prostu byłby jakiś półkoloń dla tych dzieci. A teraz często organizuję takie rzeczy, ale to jest tak, że wiecie, trzeba się załapać. No moje dzieci na przykład były tam, nie wiem, 3 lata temu, no to już koniec, już wyczerpany limit, nie? Już na półkolonie organizowane przez szkołę się nie załapią. W ogóle ciekawa rzecz, słuchajcie, dowiedziałam się, że na Ukrainie są wakacje 3-miesięczne. No i mówię, bo już się pod koniec maja kończy szkoła, no i się pytam, mówię, no to co wy z tymi dziećmi robicie przez te 3 miesiące? No i się właśnie dowiedziałam, że tam to jest właściwie standard, że właśnie szkoła organizuje po prostu opiekę dla tych dzieci i jak rodzice tylko chcą, to mogą po prostu te dzieci dalej do szkoły prowadzać i tam są jakieś gry i zabawy organizowane.
1: Albo na wojnę wysyłają, przepraszam, głupi żart. Nie śmiej.
3: Albo do kopalni.
1: Do kopalni.
2: No, także, no mówię, za, tak jak, nie wiem, za czasów naszych rodziców, no to zawsze była jakaś tam rodzina na wsi, no i często to właśnie się odbywało tak, że faktycznie te dzieci jechały na tą wieś tam pomagać przy tych żniwach, a teraz, no to jest zawsze zagwozdka, jak tutaj się zorganizować, żeby te dzieci miały co zrobić. Ale chcę cię, Wudzu, ostrzec przed tymi wakacjami w przedszkolu, bo zdajesz sobie sprawę, że wtedy są grupy łączone.
3: Ja mam prywatne przedszkole, mam na to wywalone.
2: A, okej, okay, spoko. Bo właśnie w państwowych niestety są grupy łączone i często się to kończy tym, że dzieci po prostu znowu zaczynają chorować po takich wakacjach w przedszkolu publicznym.
0: Dobra, misiaczki, moja pora już nastała, także żegnam się pięknie i do usłyszonka. Cześć.
2: No, dzięki za telefon i dzięki za piękne fotki z wystawy kotów w Łodzi. No dobra, chłopaki, to my chyba też się będziemy powoli zawijać.
1: No ty możesz sobie iść.
3: My to z psycho pociągniemy do samego rana, nie ma problemu.
2: Tak?
1: Tak, ja otwarcie tak wstaję, to nie mam co mi się opłaca spać teraz.
2: To opowiadajcie, ja jeszcze chwilę posłucham.
1: A o czym? O Radomiu miał być, tak?
2: No tak, tak. Zaczęłam od tego Radomia.
1: No właśnie,
3: czekaj. Ale to jest jakaś rocznica teraz?
2: Tak, tak. Dokładnie 25 czerwca, czyli wczoraj, były obchody tego czerwca 76.
1: Nie wiem, co na świecie było nawet. To nie mam pojęcia, o co tam chodziło. A to już Solidarności było, czy jeszcze nie?
2: Nie, to był rok 76. I ten strajk, który się tam zaczął, no to właśnie był, tak jak już mówiłam tam pewnie chyba ze 3 razy wcześniej, to była reakcja na ogłoszenie przez Jaroszewicza podwyżek cen żywności. I tak to się skończyło, że po prostu zakłady stanęły i ludzie tam wyszli na ulicę i podjechali do tego komitetu wojewódzkiego i tam się zaczęli szarpać.
1: Jak to się skończyło w końcu? Bo nawet coś kojarzę, ale nie obszarłem tej historii, że no, wygrali czy przegrali w końcu ci strajkujący?
2: No, powiedzmy połowiczne zwycięstwo, tak, bo te podwyżki zostały odwołane ostatecznie, a tu zamieszki zostały tak stłumione, że po prostu wezwano tam takie siły MO Szczytna i tam ich rozgonili armatkami wodnymi.
3: Dokładnie, z kontrrewolucją się nie dyskutuje, do kontrrewolucji się strzela.
4: Prawidłowo, trzeba element ten wywrotowy pacyfikować.
2: Jak ty się sam dołączyłeś?
4: Jestem hakerem, no to ja mogę takie rzeczy, dziewczyno, że ci się w głowie nie śniło.
1: No.
3: Nie chcę nim mówić, ale każdy może się dołączyć do rozwoju.
2: Aha, okej, okay, dobra, koło.
1: Dobryńskie, jak tam u ciebie w Dublinie? Strajki będą na ulicach?
4: Nie będzie nic. A powiedz mi, psycho, gdzie ty robisz?
1: Nie mogę ci powiedzieć, bo podpisałem
4: papier. Znaczy, nie chodzi, żebyś mi adres zakładu pracy podawał, tylko tak, wiesz, branży, o.
1: A na produkcji. Ja
4: to fabryka, tak?
1: Tak.
4: Aha. No tak sobie właśnie pomyślałem, że jak o 4 rano wstajesz, to pewnie masz przejebane.
1: No mam trochę.
4: Ja też robiłem, człowieku, w fabryce, znaczy zmiany, ja wiem, co to jest za ból, nie?
1: A ja dopiero dwa dni tam. Już 10. firma, w której pracuję od 3, jak wróciłem do Polski.
4: Aha.
3: To zdobywasz nowe doświadczenia.
1: No, do CV mogę sobie wpisać.
3: Czujesz się blisko związany z ruchem robotniczym? Bo jeśli tak, to powinieneś świętować w jakiś specjalny sposób jednak tą rocznicę tych wystąpień czerwcowych.
1: W Łódzu, nie wiem, w Radomiu nie byłem nigdy. Nie, byłem raz chyba przyjazdem. Ale
3: to interes klasy robotniczej jest wspólny, niezależnie od miejsca zamieszkania.
1: Tak, ale powiem ci ciekawostkę, bo jak w Hiszpanii mieszkałem, to się zapisałem do Comisiones Obreros i tam byłem nawet działaczem jakimś tam.
3: To jest... Co to jest Comisiones Obreros?
2: Takie no to związki zawodowe w Hiszpanii.
3: Sombrero dla komisji? Jest taka komisja, siedzi w sombrero, tak?
2: W Hiszpanii akurat te związki zawodowe są bardzo silne i w każdym tam właściwie większym zakładzie są.
3: Dlatego mają największe bezrobocie wśród młodych w Europie.
1: No, dlatego przyjechałem do Polski powrotem.
4: Ile tam 25% chyba jest, nie?
3: Nie wiem, wśród młodych 45, ogólnie 20 kilka. Przez młodych to ludzi w poniżej 30 roku życia. No, związki zawodowe są silne, no to proste, nie?
1: Ale jest dobry socjal, także nie ma co narzekać. Wiesz.
4: W Hiszpanii papierosy tanie. Ogólnie tanio jest w Hiszpanii. Znaczy nie wiem, bo dawno nie byłem, ale...
3: No to tanio jest, tanie jest niż w Polsce, ale to też wynika z tego, że poziom życia jest niższy niż w Polsce. Już przegoniliśmy poziom życia Portugalii, jak do Hiszpanii, no chyba tam już
1: brakuje. Ja bym tak mówił, że poziom życia jest niższy, bo tam wszystko jest za darmo praktycznie.
3: No można nawet i mieszkanie za darmo wyhaczyć, nie? Jest taki ten słynny ruch, taki nie nazwijmy tego ruchem, ale jest takie zjawisko, co się nazywa okupłaso. Także i mieszkanie na opartego.
1: Byłem na kilku składach tam w Madrycie, to ludzie sobie mieszkają, bo bank przejął, znaczy nie, właściciel tam nie chciał spłacać, bank przejął, a ludzie tam się wprowadzają normalnie. Tam 10 osób mieszka.
4: To we Włoszech są jakieś takie regiony, gdzie można za 1 euro kupić mieszkanie, tylko trzeba tam przez 3 lata je wyremontować, nie? Jakoś tak.
3: O, tam trzeba kupę hajsu włożyć i trzeba się tam wprowadzić. To znaczy musisz tam przenieść swoje, jak to się ładnie nazywa w polskim prawie, centrum aktywności życiowej.
4: No. Ale to jest dobra inwestycja.
3: Jest takich wiele takich miejsc, bo to jest tam na we Włoszech południowych, w Sycylii, wiem, że gdzieś tam w Norwegii, wiem, że w Finlandii były takie miejsca, gdzie oferowano właśnie bardzo tanie nieruchomości. Zamiast za przeprowadzenie się w Australii, zdaje się, też są tego typu jakieś były sytuacje. No to się zawsze bierze w takich miejscach, jak wiesz, jak Stalowa Wola, gdzie nie ma nic, psy dupami szczekają, nikt nie chce tam mieszkać, bo miasto zdycha.
4: I za niedługo lokalni... kredyt, nie? Na 30
3: no,
4: lat.
3: To jest tak jak mówię, no to już jest kwestia tego, co jest dla ciebie istotniejsze, nie? Czy dostęp do szerokiej gamy, wysokiej jakości usług, czy właśnie tanie mieszkanie. No i teraz jest pytanie, czy jeśli się tam wprowadzisz, to czy sobie jakby poradzisz w tamtejszej rzeczywistości, tak? No bo to wiesz, włożyć 100 tysięcy, nie wiem, tam euro w remont nieruchomości, którą złożyłeś za euro, to nie jest jakaś sztuka, kiedy to masz. Gorzej, kiedy będziesz musiał się tam jakoś utrzymać, a nagle się okaże, że jest powód, dla którego wszyscy młodzi ludzie stamtąd wyjeżdżają.
4: No ale wiesz,
3: przypuszczalnie nie jest to tylko i wyłącznie. IT,
4: jak jesteś specem od IT, to potrzebujesz, wiesz, biurko, komputer, internet, nie?
3: No, jeśli sobie masz dostęp do szerokopasmowego internetu w danym miejscu, to tak, ale znowu, nie masz dziecka dla szkoły, nie masz szkoły dla dziecka. Nie masz kina, nie masz dostępu do specjalistów z medycyny. Także to nie jest takie proste, a jestem specjalistą IT, wyprowadzę się na koniec świata. To chyba, że jesteś takim autystykiem, że wiesz, że skończysz życie samotnie i bezdzietnie, no to tak.
4: No to może jestem, ale wiesz, ja to widzę w taki sposób, że wiesz, się wprowadzi jeden, wyremontuje, będzie mieszkał i on jest specjalistą od IT, a za chwilę przyjedzie lekarz, wiesz, do tej wioski i on tak samo
3: no, ale się... Ale po co on tam przyjedzie, tak, jak tam nie będzie ludzi? Bo to jako lekarz nie możesz pracować zdalnie, nie? Jako lekarz potrzebujesz pacjentów, a tych pacjentów tam nie ma, dlatego ludziom się oferuje tanią nieruchomości.
4: Wiesz, to są całe miasta, będzie. Do wykupienia. No
3: tylko, że wiesz...
4: No, projekt jest taki, żeby to ożywić w ogóle, wiesz, przyprowadzić do stanu żywności, wiesz, ożywić z powrotem te...
3: Ja wiem, jaki jest projekt, tylko ja wiem, że to nie wypali.
4: Jestem no ja nie wiem.
3: Tego typu programy nie wypalą. Nie spowodują, że te miejscowości zaczną odzyskiwać życie. Jeśli jeszcze, być może, jeżeli byłyby to miejscowości o charakterze wyjątkowo turystycznym, atrakcyjnym w jakiś sposób, to być może tak. No bo wtedy jakby jest jakby coś, co sprawi, że się będzie obracać. Tymczasem ty wiesz, ty jako informatyk powiedzmy, wprowadzasz się do takiej miejscowości. Załóżmy, że nawet zarabiasz bardzo wiele. To ty nie osiągniesz w ten sposób jakiegoś efektu skali, nie podniesiesz nagle, wiesz, teoria skapywania, ona nie zadziała w tym momencie, bo tych pieniędzy nie będziesz wydawał tam lokalnie. Co kupisz? Ser owczy? Ile razy będziesz mógł tego, ile tego sera zjeść?
4: Jakieś sklepy tam są ludzie normalni, wiesz, to nie jest, że to jest miasto widmo, wiesz.
3: Ale żeby to miało sens, to musisz osiągnąć taką skalę, jak masz, nie wiem, tam na Podhalu na przykład, tak, że jest owiec, tak, turystów jest tak wiele, że nie jest za mało owiec, żeby produkować produkować ser. I ser jest produkowany albo z mleka, nie dość, że z mleka krowiego, to jeszcze ze sprowadzonego, bo Podhale nie jest w stanie wykarmić tyle owiec, żeby oscypki produkować. Musisz mieć efekt skali, inaczej to zdechnie, tak czy siak. To, że zapłacisz tam informatykowi za sprowadzenie się, niestety nie rozwiąże żadnych problemów.
4: Ja myślę, że za bardzo pesymistycznie do tego podchodzi się.
3: Myślę, że jednak realistycznie. To znaczy, ja
4: jestem takim człowiekiem, że jeżeli miałbym, wiesz, warunki do życia, które sobie sam zapewnię, do tego dobrą pogodę i...
3: No, ale dobra.
4: Ja wolę fajną wioskę niż, kurwa, centrum Londynu, no.
3: Nie, ja cię w pełni rozumiem, ale to jest kwestia twoich indywidualnych preferencji, które z dużym prawdopodobieństwem są bardzo, bardzo właśnie indywidualne i mało powtarzalne.
4: No dobra, ale to czekaj.
3: Jesteś raczej wyjątkowy niż...
4: Dobra, do lekarza mogę sobie dojechać do sąsiedniej wnioski na przykład. No mogę, nie?
3: No, tak długo, dopóki to nie jest zawał serca albo udar mózgu, nie potrzebujesz pomocy w 2 minuty, jasne.
4: No ale dobra, no
2: do szkoły
4: ale co
2: ciężko
4: jeszcze?
2: Dojeżdżać, bo do szkoły musisz być codziennie.
3: Codziennie godzinę w jedną stronę. Zwłaszcza, a jeżeli jeszcze to są jakieś, nie wiem, Alpy czy coś i tam jeszcze masz dodatkowo warunki zimowe.
4: W jedną stronę, słuchaj, ja kiedyś jeździłem, kurczę, z Huty do Bronowic, wiesz, do szkoły.
3: Mam teraz, ostatnio się mi znajomi przeprowadzili z Huty, z centrum Nowej Huty, przeprowadzili się pod tą, do tej wioski na Wy, jak ona się nazywa, kurczę, taka słynna, ostatni mi taki cel eksodusu ludzi z Krakowa. Mać map z Google. Jestem słaby w nazwach geograficznych.
4: Gdzie? Pod Krakowem? Na W? Wieliczka?
3: Tak. Nie, gdzie to Wieliczka to miasto, duże. Mówię o wiosce pod Krakowem, jakiej na W takiej słynne. Zaraz ci powiem.
2: Węgrzca?
3: Tak, Węgrzca, dokładnie tak.
4: Węgrzca Wielkie, no.
3: Tak jest. No i ostatnio się tam w okolice tych Węgrzców doprowadzili. To jest bardzo modna miejscowość, jeżeli chodzi o wyprowadzanie się. Całe te okolice są bardzo modne. I płaczą teraz. Płaczą, bo jest godziny w jedną stronę, godzina w drugą stronę. Dziecko zawieźć do szkoły, je dojeźdź do pracy, dziecko zawieźć na zajęcia jakieś i spędzasz życie w samochodzie. Oczywiście 2 samochody muszą być. Nawet jak jedno robi na zdalnym, no to drugie na tym, no to drugie musi jechać tak czy siak z dzieckiem. Więc co mam powiedzieć?
2: No u nas w Trójmieście to słyszałam o takich patentach, no bo u nas tutaj Kaszuby to jest takie, wiecie, fajne miejsce do mieszkania, by się wydawało, no ale tak, potem utkniesz w korkach, nie? Na dojeździe do Gdańska czy do Gdyni. No i słyszałam o takich patentach, że ludzie mieszkają w tygodniu w mieszkaniu, jeżeli oczywiście mieli możliwość sobie zostawić to mieszkanie, a po prostu na weekendy jadą do tego swojego domu wybudowanego.
3: Jak ktoś jest na tyle bogaty i stać go na to, żeby wybudować sobie pod miastem letnią daczę, super, zazdroszczę. No mnie nie stać na takie ekstrawagancje. Chociaż bardzo mi się marzy, kiedy czasy były jeszcze normalne, kiedy zarobki były w miarę przyzwoite, kiedy ceny nieruchomości były jeszcze takie doakceptowalne, no to śniło mi się właśnie wykupienie gdzieś tam pod Wadowicami, w takim miejscu właśnie nieturystycznym, tylko w takim miejscu, gdzie właśnie jest cisza, spokój, dostęp łatwy do przyrody, gdzie te właśnie ludzie wyprowadzają się stamtąd, gdzie te nieruchomości są naprawdę tanie. Kupienie sobie właśnie takiej drewnianej chatki, którą można by wyremontować niezbyt wielkim kosztem, nie robić jej na połysk, bo to na pewno byłoby narażone na włamania, dogadać się tam z sąsiadem, zaprzyjaźnić się, postawić flaszkę, żeby raz na miesiąc skosił trawę, rzucił okiem, czy wszystko w porządku. Marzyło mi się coś takiego. Znam ludzi, którzy tak mają, to jest świetna sprawa, ale to już trzeba mieć na to niestety hajsu. Odpowiednio wiele.
1: A Wudu, przepraszam. Aha. Wudu, mam pytanie, bo ostatnio słuchałem tej audycji w kontestacji i oni tam narzekali, że ceny nieruchomości spadają.
2: Jak spadają? Myślisz, że
1: spadają, no tak się
3: mówi. No zaczynają spadać, no tak. Moim zdaniem tak.
1: I co, dla ciebie Wudu to jest źle, że spadają? A mnie to jest chyba dobrze.
3: To jest na dwoje babka wróżyła, bo to jest tak, że z jednej strony jestem właścicielem nieruchomości, więc jej wzrost i wartości mnie powinien cieszyć. Z drugiej strony, na przykład, jeżeli chciałbym tą nieruchomość zmienić na większą w celu podniesienia komfortu życia, no to w tym momencie będzie mi to kosztować więcej. Więc tak naprawdę jeden chuj i tak zarobi deweloper i bank.
4: Wodzu, słuchaj, właśnie wszedłem na tą stronę, gdzie są te mieszkania, gdzie są te domki za 1 euro. Wziąłem pierwszą lepszą z brzegu wioseczkę i to jest nad samym morzem, lazurowe, no przejrzysta woda na samej plaży, a do szpitala jest 11 kilometrów.
3: No to fajnie, bardzo fajnie. No to na co czekasz?
4: Domek, i masz domek za jedynego. No
3: kupuj.
4: Bo ty krytykujesz wszystko, wiesz. No to tak sprawdzić, nie?
3: Krytykuję, no bo wydaje mi się, że większość realiów wygląda raczej jednak w ten sposób. No ale jeżeli to jest faktycznie tak wygląda fajnie, nie? I dobrze się tam odnajdziesz, umiesz rozmawiać po włosku.
4: 7 kilometrów.
3: Super, fantastycznie.
1: To weź tam, zamów mi, ja kupuję.
4: To są resorty turystyczne, restauracje, to wszystko widać na Google Mapsie, nie?
3: No słuchaj, to no, kupuj.
4: No to kupię chętnie, no.
1: A jaki w tym haczyk może być?
4: Słucham?
1: Jaki haczyk może w tym być? Bo...
3: No w tym, że trzeba wyłożyć, wiesz, dobre kilkaset tysięcy euro, żeby to wyremontować i uruchomić, no.
1: Ale jak ktoś nie chce, może mieć taką jakąś tą
4: szopę. No to po 3 latach cię eksmitują stamtąd, no.
3: No.
4: Bo to jest taki, wiesz, gadżet właśnie, że przez 3 lata musisz tam, wiesz, trochę kasy wyłożyć rzeczywiście na odremontowanie tego, nie? Ale możesz też biznes tam prowadzić. To nie jest tak, że ty musisz tam mieszkać. Możesz tam biznes prowadzić, nie? Nie wiem, winnice na przykład, wino produkować, nie?
3: Jak się tylko na tym znasz, go for it, man. Nie ma na co czekać.
4: Ja nie wiem, jak można mieć takie pesymistyczne nastawienie do życia?
3: No nie pesymistyczne, tylko realistyczne.
4: To jak to, nie?
3: Ale stary, no, ale słuchaj, co
4: ci... Ale ja szukam rozwiązań, ty szukasz problemów tych rozwiązań.
3: Nie, ja po prostu analizuję, czy dane rozwiązanie jest dla mnie. Dla mnie to nie jest rozwiązanie. Jeśli to jest dla ciebie, no to po prostu go for it, nie, stary, no.
4: 10 minut autem masz do sprawy, już tak, bo zawału dostaniesz i tego. No 10 minut samochodem, nie?
3: Karetka. No okej, dobra, dalej wolę mieszkać w miejscu, gdzie mam 2 przystanki, stąd mam babcię, która zajmie mi się dziećmi. Dalej wolę mieszkać w miejscu, w którym mam godzinkę z kawałkiem jazdy do drugich dziadków, gdzie mogę, dzieci zostawić i tak dalej. Dalej wolę mieszkać w miejscu, gdzie mam brata, który w razie czego mi pomoże. Dalej wolę mieszkać w miejscu, gdzie mam znajomych i przyjaciół. Dalej wolę mieszkać w miejscu, gdzie mam w miarę fajną pracę i fajnych ludzi w pracy. To po prostu...
4: Nie wiem, ja tam wolę na siebie liczyć.
3: Nie, oczywiście należy liczyć na siebie, natomiast nie zawsze możesz, nie? I dalej, mało tego, dalej wolę mieszkać w miejscu, w którym jestem swój, tak? Mówię po swojemu, po swojsku i nikt mnie, wiesz, palcami nie wytyka, no bo nie wie dlaczego, tak? Bo jestem u siebie. Jestem zawsze człowiekiem pierwszej kategorii.
4: No tutaj... Ja mam włoskie korzenie trochę tak dlatego, no te Włochy to mi jednak bliskie są, nie?
3: No ale to słuchaj, no to jest okazja dla ciebie w takim razie.
4: Ja tam byłbym, wiesz, może nie, że swój, ale na pewno nie czułbym się zupełnie obcy, nie?
2: No na pewno teraz te nieruchomości we Włoszech tańsze od tych w Polsce, a jak sobie popatrzyłam na ceny nieruchomości w Radomiu, no to za cenę takiego mieszkania, w jakim ja tutaj mieszkam, tam 75 metrów, no to w Radomiu mogłabym sobie kupić 200-metrowy dom. No ale właśnie pytanie o ten komfort życia i choćby łatwość znalezienia pracy.
3: Słuchaj, dla mnie możliwość wyjechania z tego kraju było, miałem w życiu ich bardzo wiele. Znam świetnie angielski, mam zawód, który naprawdę w każdym miejscu świata znajdę pracę. Mi nic nie powstrzymuje przed wyjazdem. Nie?
4: A co to za zawód?
3: Jestem inżynierem elektrykiem.
4: Rzeczywiście.
3: Więc no jakby mnie nic nie powstrzymuje. To jest kwestia tego, że ja nie chcę stąd wyjeżdżać. Jeszcze.
1: Tu jeszcze klikniesz.
3: Of course I do.
4: A jak będziesz musiał, to gdzie byś jechał?
3: Tam, gdzie się mówi po angielsku.
1: Do Australii.
3: Na przykład.
4: Do Irlandii. Nie?
3: Irlandia, czy jak najbardziej, już tam mam rodzinę, więc tym bardziej. Wielka Brytania, czemu nie?
4: Jamajka.
3: Nie, no tam nie ma co robić. Stany Zjednoczone to byłaby też jak najbardziej opcja, Kanada. Ale im bliżej Polski, tym lepiej, tak? Czyli zdecydowanie raczej jakieś Irlandie. Być może Norwegia na przykład mogłaby wchodzić w grę, albo Szwecja.
4: Chodzi o sytuację, że Polska na przykład przestała istnieć, nie? No i wiesz, i trzeba gdzieś pojechać.
3: Na tym zależy, w jaki sposób przestała też istnieć, nie? No bo jeżeli na przykład Polska przestanie istnieć, a zostanie częścią wielkiego państwa europejskiego, no to czy wtedy jest gdzie uciekać? Znaczy, mówię o tak zwanej Unii Europejskiej, tak? Czyli tam Stanach Zjednoczonych Europy, nie? Pytanie, czy jest gdzie uciekać wtedy. Nie?
4: Zbankrutowała na przykład, wiesz, i zaraz jakieś państwo by sobie stwierdziło, że to łatwy cel w sumie.
3: Biorąc pod uwagę wielkość polskiej armii, ile hajsów to idzie, ile jeszcze będzie szło, to bym nie miał takich, nie ma takich pesymistycznych tutaj akurat, wiesz, zapatrywań na zagadnienie.
4: No wiesz, mówisz, że Polska jest bankrutem, nie? Tylko my jeszcze o tym nie wiemy.
3: rząd się zawsze wyżywi.
4: No rząd się wyżywi, no dobra, no to, no to idź do rządu, nie?
3: No, ale nie, do tego zmierzam, tylko że jakby konsekwencją tego powiedzenia, bardzo prawdziwego moim zdaniem, jest to, że wyżywią się też wszystkie inne formacje z rządem związane, w tym armia, i armia zawsze na pierwszym miejscu tak naprawdę. A w związku z tym jakby samo bezpieczeństwo fizyczne, można powiedzieć, że jest jakby zapewnione, nie? Jeżeli jest zapewnione...
4: Na pierwszym miejscu, sorry, się wtrącam, ale armia powinna być na pierwszym miejscu, no ale to już, wiesz, z rodzinami ludzi, którzy nie mają jakiegoś podłączenia do tego systemu, nie?
3: No, zasada działania państwa jest niestety mniej lub bardziej oczywista, czyli należy wszystkich dookoła ssać tak bardzo, jak się da, żeby tylko nie zabić. Więc myślę, że po prostu, wiesz, będzie to tak robione.
4: Albo można bateryjki też powymieniać, wiesz, jak już się Polaczkom energia skończy, to można ich zastąpić Ukraińcami, nie?

0: że ma głowę na karku, no.
1: No ale też kwestia, wiesz, jakie są koszty otworzenia działalności w Polsce, tak? U nas, wiesz, nic, zakładasz działalność, nic nie zarabiasz, a już musisz płacić 1000 zł ZUS-u, no to wiesz, no, o czym
2: nie
1: mówimy?
2: Mam
3: Racja, bo otwórz sobie
2: działalność.
3: Jeszcze nie zarobisz nic, też musisz płacić jakieś ZUS-y, SRUS-y.
0: Kurwa, dopóki będzie rozdawnictwo, to tak dalej będzie, nie? Ostatnio jakiś czas temu Mencen mówi, wiecie kto to jest? Mencen?
2: Wiemy.
0: No, gość powiedział, że wiesz, tam wyliczył dokładnie, że wiesz, to program, sam program 500+, to kosztuje tyle, że jeżeli by znieść ten program i zrównoważyć, wiesz, to podatkami, to podatek dochodowy można by było 2/3, wiesz, w ogóle obniżyć. I by wychodziło na to samo, nie? Tylko zamiast nagradzać, wiesz, nierobów, to by się po prostu nagradzało tych, którzy pracują ciężko. I o.
1: Tylko teraz tego 500+ raczej nikt nie odbierze, a już obiecują, że jeszcze zrewaloryzują to do 700+. Także tutaj z tym to sprawa przegrana.
0: I tu, bo... masz odpowiedź na pytanie, czemu się nie dzieje to, co się działo w Radomiu tam jakiś czas temu. Właśnie dlatego.
3: Bo dopóki stać ludzi na to, to na potrzeby podstawowe, to ci wyjdzie na ulicę.
0: Wiesz, jeżeli ja ci obiecam, że dam ci pieniądze, to ty już się nie trzymasz brzytwy, nie jesteś tym tonącym, który się trzyma z brzytwy, tylko jednak ma jakąś tam perspektywę, nie? I w nią wierzy.
1: No nie dopiero wiem, czy tylko wiesz, takie życie...
0: Ludzie, dopiero wtedy będzie ladą.
1: Życie od pierwszego do pierwszego to jest jakaś perspektywa. No nie wiem, czy wy macie w swoim otoczeniu jakichś ludzi, znajomych, którzy wzięli kredyty w ciągu ostatnich 2 lat, ale no ja mam sporo takich osób i jest naprawdę dramat.
0: W kilku krajach byłem i wszędzie widzę ten sam scenariusz, że jeżeli ktoś siedzi na zasiłku, jego w życiu nic nie obchodzi poza tym, żeby, wiesz, się nasrać, najeść, wystrać i wódką nachlać, to on tylko po prostu właśnie nie żyje od pierwszego do pierwszego, wiesz, co tydzień, wiesz, czeka na ten zasiłek, idzie kupuje flachę, wypije i koniec, nie? Na tym się ambicje życiowe kończą.
1: Ale nie tylko, właśnie... nie tylko takie osoby, wiesz, głosują na PiS wcale.
3: No. Właśnie się myśli, bo w Polsce jest inaczej, bo nawet jak nie pijesz tej wódki czy tam czegoś i masz kredyt, to i tak ci wystarczy tylko od pierwszego do pierwszego. Mam taki
2: psycho duży. Wyłącz sobie kamerkę, bo będzie nam ciało, wiesz?
1: Tak. A tylko ucho widać. No, ale co do tych kredytów, których tam no największy rekord, to słyszałam, że komuś już 2,5 razy wzrosła rata. No i bank tylko oferuje po prostu pomoc przy sprzedaży nieruchomości. No i niestety widzę, że to może być jakaś szansa dla tych małych miejscowości, że ludzie po prostu będą zmuszeni do tego, żeby sprzedać te swoje mieszkania w tych dużych miastach i albo coś wynająć, chociaż teraz wynajem to jest po prostu znaleźć coś na wynajem, to jest naprawdę karkołomne zadanie.
2: Ceny wynajmu niestety idą, śledzą tak naprawdę ceny kredytów. I sytuacja jakby z wojną no jeszcze bardziej to tak naprawdę pogorszyła, tak? Bo jest sporo osób, sporo właśnie tych uchodźców, którzy, szczególnie tych, którzy mają też większe zasoby finansowe, a takich też jest w sumie niemało, którzy są gotowi płacić nawet te dość wysokie ceny za wynajem. No niestety, no prawo podaży, popytu tutaj akurat działa, jest spory popyt, więc podaż jest ograniczona, więc automatycznie te ceny idą w górę. Natomiast z drugiej strony właśnie są takie sytuacje, jak opisuję, że ludzie mają kredyty i ci, którzy to z tym wynajmem będą mieli problem, no będą mieli też problem ze spłatą kredytu. No, wiesz, jak wziąłaś mieszkanie i powiedzmy miałaś 30% wkładu własnego, resztę masz na kredycie, to jeżeli leci rata w góry, to ty musisz wynająć te mieszkanie. A nawet przy tych rosnących cenach wynajmu, i tak masz, jakby rynek ma swoje ograniczone możliwości, tak? A konkurujesz, że tak powiem, też o miejsca na wynajmie, które ktoś kupi na przykład zupełnie za gotówkę i jego stopy kredytowe nie bolą. Więc to ciągnie jakby ceny za wynajem w dół, niewspółmiernie do wzrostu ceny kredytów. Po normalnej sytuacji wzrost stóp procentowych powodował

0: zwrócić ceny za wynajem, tak? No bo po prostu ci się to nie spina z punktu widzenia zwrotu kapitału. No i będzie coraz więcej takich mieszkań. U mnie rata wzrosła mi dwukrotnie od momentu, kiedy od najlepszego punktu w historii, aczkolwiek tylko półtora raza od momentu, kiedy brałem. No i myśmy też bardzo konserwatywnie jakby podeszli do sprawy zagadnienia kredytu, to znaczy wzięliśmy taki kredyt, jaki wiem, żeby będziemy nas stać, nawet jeżeli te stopy jeszcze wzrosną. Myśmy sobie to wyliczyli, doskonale wiedzieliśmy o tym, że bierzemy kredyt w momencie, kiedy były najniższe, wtedy jeszcze były trochę wyższe, ale doskonaliśmy, znaczy były wyższe niż w najniższym momencie, ale i tak to były najniższe stopy w historii. Było doskonale sobie, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że te stopy procentowe będą musiały wzrosnąć. Ja nawet zrobiłem zakład, który w gruncie rzeczy przegrałem, bo specjalnie szukałem droższego kredytu bez prowizji, ale właśnie dlatego po to bez prowizji, żeby móc ten kredyt szybko i bezkosztowo spłacić przed czasem i przenieść do innego banku w momencie, kiedy stopy procentowe wzrosną, a banki obniżą marżę do 0%. Ten problem polega na tym, że banki nie obniżyły marży do 0%, stopy procentowe wzrosły o wiele wolniej niż się zakładałem i tak naprawdę ten zakład przegrałem, jestem o tym w plecy. Ale zakładałem, że te stopy wzrosną znacznie szybciej i znacznie wyżej niż to się stało.
1: Tutaj Eurynom chwali twój radiowy głos. Mówi, że mówisz z sensem i ma dla ciebie propozycję, żebyś to ty jakąś audycję poprowadził raz na jakiś czas. Deklaruje się, żeby słuchał.
0: Ja bym, powiem szczerze, że już nawet deklaracje takie padły, że mi się marzy poprowadzenie własnej audycji od bardzo, bardzo dawna, natomiast niestety możliwości czasowe moje mi na to zwyczajnie nie pozwalają.
2: Ja też bym poprowadził własną audycję bardzo chętnie, bo uważam, że na antenie tego radia jest za mało świrowania.
1: No to teraz macie świrowanie, bo Etam dołączył, także...
3: Za mało tego. Nie mogę dzwonka wyłączyć. O, udało mi się.
2: Witaj, Etam, co tam u ciebie?
3: No właśnie, chciałem poprosić, tutaj ktoś mówi o tych hiszpańskich domach w tej wiosce po jednym euro. Ja bardzo poproszę o linka pod audycją, żeby tam ktoś podał albo na Skype'ie czy gdzieś. Bo chętnie sobie kupię taki domek i będziemy rotacyjnie słuchać Nocnego Radia, sobie tam jeździć po prostu. No. Ja wiem, że to nie jest takie piękne i proste, ale dlaczego by nie spróbować? Zobaczymy. Zadzwonię, spytam się. Moja córa się hiszpańskiego uczyła, także spoko.
0: To we Włoszech, to za tam akurat.
4: O, Eta we Włoszech.
3: No ja mówię o tym nad morzem, tam co ktoś powiedział.
0: We Włoszech.
3: A, to we Włoszech było. Dobra, wszystko no, jedno, dobra.
0: A, no to jak wszystko.
2: OneEurohouses.com. Taka strona jest.
3: Hiszpania, Włochy to prawie to samo.
2: OneEurohouses.com.
1: Si, senior.
3: Jeszcze raz?
2: Czekaj, napiszę tutaj na Skype'ie.
1: Ale tam w Hiszpanii spokojnie pewnie też się znajdą takie nieruchomości za 1 euro, ale no to są takie transakcje wiązane, że tam musisz się zadeklarować, że tyle i tyle tam włożysz w jakiś tam remont.
0: No, z tego oszczędności to nie małe w każdym razie.
2: To się napisałem na Skype'ie.
4: Za 20 euro można było całą wioskę kupić w Hiszpanii. Tyle, że tam...
3: No to mi przypomina Detroit paręnaście lat temu. No, nie wiem, czy to było paręnaście, czy parę lat temu. Tam była taka strona polskiinternet.com i tam facet Polak właśnie miał kilku reklamodawców i w tym właśnie agencję polską, agencję takich lokalców Polaków, gdzie po prostu umieszczali właśnie ogłoszenia całych palet, dosłownie całych kwadratów ulic po dolarze domów, no bo to tam wiadomo, jak kredyt ktoś nie spłaca, to po prostu bank dostaje dom, a tamten wychodzi na zero. Ja bym chciał, żeby tak w Polsce kredyty wyglądały.
2: Nie chciałbyś mieszkać w Detroit, człowieku. Tam poupadały fabryki, cały przemysł upadł i nagle przestępczość wzrosła. Tam o 1000%.
3: Tak, ja wiem. Pani, z którą rozmawiałem, Polka, to mówiła, że właśnie, że trzeba sobie pistolet kupić, ale ja mówię, że mi to nie przeszkadza, że na Murzynowie, nie?
2: Absolutnie. Nie wiem, to bym chciał mieszkać. To już wolę raczej na plaży gdzieś we Włoszech, wiesz, cisza, spokój, szum morza, nie?
3: No dlatego mnie zaciekawiło właśnie to co mówiłeś odnośnie tam tych Włoch, tam w Hiszpanii. Mi tam mówię wszystko jedno i to samo, nie? I tak ciepło. Ja również pytałem się nie tak dawno, nas jeszcze przed tą całą zawieruchą, Ukrainki, a właśnie Polki, która przyjechała z Ukrainy, Paszczyńska ma swój kanał, taka dosyć znana youtuberka już. No i ona się dowiedziała tam o tej swojej wiosce, pokazywała właśnie, tam mówiła, że z łapówkami 8 tysięcy dolarów mam gospodarstwo całe, kilka hektarów zwierzęta. Tak, bo tam trzeba łapówki zapłacić, nie? Żeby dostać.
2: No ale nie, mi się chciało robić przy krowach. Ja bym po prostu, ja jestem leniwy, ja bym tam, wiesz, leżał na dupie i, wiesz, bym wziął jakichś dwóch Rumunów, żeby tą chatę za jakąś tam minimalną...
3: Ja bym na mięso, nie od razu. Tak, tam, chyba, żeby był koni, no to by mi było szkoda tego konia, nie? Ale to trzeba wyjeździć. Ale ja i tak się rozglądałem i tak się zastanawiałem, 8 tysięcy dolarów to... W Trymiga to się nie kupiłem teraz za gotówkę, bo teraz nie mam, ale kurczę, tak się zastanawiałem. Ja się dobrze zrobiłem, że nie kupiłem suma summarum, nie? Ale przez chwilę zastanowienie było. No i tutaj miałem też za bliziutko, bo 2,5 km ode mnie, przy samej granicy, bo to taka mała miejscowość, to za, no mówiła mi Polka, 10-15, góra 20 tysięcy, mieszkanie 60-70 metrów, ale mówi... Od razu, w tej miejscowości to tylko psy biegają po ulicach. Tam ci wszyscy wynieśli Niemcy na zachód. Nie?
1: No to właśnie no to wygląda.
2: Ja też widziałem takie rzeczy w Tadżykistanie, że też masz miejscowość, gdzie psy dupami szczekają i są trzy sklepy na krzyż, ale możesz cały blok za 20 tysięcy dolarów kupić, nie? Taki mały no bloczek.
3: Tam też były takie. Tam też były takie propozycje właśnie, żeby całą jak gdyby całą konstrukcję, całą kamienicę na przykład. Był piękny dom w zabytkowym murze, gdzie częścią tego domu byłby ten mur nad nim, tak? Przepięknie, naprawdę świetnie wyremontowany i kosztował tyle, co kawalerka w Szczecinie, nie? Wtedy. A także, wiesz, no, tylko ja się zastanawiałem, no kurde, no tak, ale języka nie znam, samochodem nie jeżdżę, musiałbym prawo jazdy zrobić, no i wtedy mnie było na to stać, ale... Przepuściłem okazję.
2: Ale jest dobry sposób, jak taką okolicę, gdzie nic nie ma, ożywić, nie? Na przykład nie wiem, czy słyszeliście o potworze z Loch Ness, nie?
3: No tak. No to by trzeba
2: było... Żadnego potwora z Loch Ness nie było, ale poszła legenda o tym, że niby jest. No i nagle zaczęło multum turystów przyjeżdżać. Zaczęli, wiesz, pokoje wynajmować, do restauracji tam chodzić, wiesz. No bo to wiadomo, przyjedziesz na parę dni, gdzieś musisz spać, coś musisz zjeść, gdzieś tam idziesz coś zobaczyć, nie?
1: Jest jeszcze jeden sposób.
2: Ta legenda, bajeczka... Tak napędziła, wiesz, całą ekonomię jakiegoś tam lokalnego jeziorka po prostu, nie? Że naprawdę ludziom to się naprawdę bardzo dobrze opłacało. A teraz można robić takie rzeczy, że gdzieś się mówi, że jest dom nawiedzony na przykład. I to jest jakiś trend na YouTubie nawet, że tam ci wszyscy eksplorerzy gdzieś tam jadą, wiesz, i szukają niby duchów, nie?
1: Jeszcze można ekipę filmową z Netflixa wpuścić i żeby tam nagrali gdzieś w pobliżu coś, to też potem fani seriali przyjeżdżają i plenery oglądają.
3: No, pewnie B52 komentuje, że tam kupuje na tańsze perówki, ale ja mówię o czasach, kiedy mnie było stać B52, zanim mnie B52 taka kobitka jedna zbombardowała. No i to były dawne czasy, kiedy jeszcze było mnie stać na takie rzeczy, żeby sobie wziąć 20 tysięcy i kupić, tak powiedzmy. Bo nawet i dzisiaj 20 tysięcy to nie jest jakiś problem wielki, tak, jeżeli to taka inwestycja, tak jak mówicie, miałaby sens. Na przykład właśnie jakaś rotacja byłaby osób, które, no trzeba by tam, nie wiem, jakieś wykopalisko znaleźć, że to prasłowiańska grusza tam była jakaś i tam jakieś szczątki Słowian, że tam to byli Słowianie pod Berlinem czy gdzieś. No to by Polacy narodowcy... No, albo coś takiego, no, cokolwiek, co miałoby sens, no bo mówię, no jeżdżenie takie do sypialni tylko i z powrotem. Znaczy ja akurat bym nie musiał jeździć, ale prawdę powiedziawszy, to przebywanie w kraju, gdzie się kompletnie języka nie zna, to tak, no ja dlatego ja wiem, że to się paru na mnie obrazi, ale ja obrałem kierunek Rosji, jeżeli już gdzieś wtedy się przenosi.
2: Ja uważam, że to jest dobra inwestycja, jeżeli masz na to plan i dobry pomysł, nie?
3: No dokładnie, ale przede wszystkim to jest język, tak? Trzeba znać niestety lokalny język i to nie, już w moim wieku to by trzeba było jadąc znać, tak? Nie tam dopiero się uczyć na miejscu.
1: Tutaj to Misio mówi, że jakąś nieprawdę tutaj powielamy, że nie znamy się tutaj na tym rynku nieruchomości w Stanach, no na pewno się nie znamy. Chyba pewnie chodziło o to Detroit, o którym opowiadaliście.
3: No ale ja byłem i na stronie tej pani i dzwoniłem, to było, o Jezus. No to mi się, polski internet kiedyś był w Polonii znany tam, bo tam bardzo, bardzo forum jakiś prowadził gościu. Ja już tego dokładnie nawet nie pamiętam, bo wtedy chyba jeszcze Facebooka nie było, bo raczkowo dopiero Facebook. Czyli podejrzewam, że to było przed 2010 rokiem, jak ja rozmawiałem z tą babką. I tam mieli oferty zdjęcia normalnie, $10, $20, dolar. Za $20,000 to można było już z basenem taki ładny, zrobiony domek, niezaniedbany kupić. Nie? No ale mówię, no to takie tam upadłe dzielnice, gdzie tam na Murzynowach sprzedawali, jak to mówił Michalkiewicz, ninja, czyli tam bez pracy, bez zasiłku, bez czegoś, ale kredyt musieli dać, bo kolor skóry no, by było rasizm, nie?
2: Ja kiedyś słuchałem takiego podcastu polskiego, się nazywał właśnie Polski Detroit i gość, który tam mieszkał, opowiadał właśnie, jak tam jest, nie? Także stąd moją wiedzę czerpię. Nie wiem, czy tam Tomisiu tam tutaj zarzucasz, imputujesz, nie? Ja tylko się wypowiadam pod kątem tego, co sam tam usłyszałem, się dowiedziałem.
3: To się chyba nazywało Immobile Detroit, jeżeli teraz dobrze pamiętam stronę tej agencji nieruchomości. Znaczy ja akurat polskie Detroit to znałem kiedyś z opowieści, z listów, bo ja tam miałem aż 13 ciotek i 10 wujków, sobie wyobraźcie. Taką rodzinę miałem.
1: Wielką w Detroit i w Milwaukee.
3: To była emigracja przedwojenna. Oni bardzo długo, jeszcze do lat 80. nam paczki. W stanie wojennym albo zaraz po przysyłali jeszcze paczki żywności.
1: Za dużo tych paczek wam wysyłali, to ich wykończyło.
3: No nie, no to wiesz, to już były osoby, z którymi jeszcze mój tata utrzymywał kontakt, no to już były osoby 80, czasami nawet 100-letnie, bo też się zdarzyły takie przypadki. Ale już to teraz już podejrzewam, tam są wnuki, nie? To, no, już nie ma, ja już nie mam w ogóle żadnego kontaktu. W tej chwili jedyna rodzina w Stanach to jest w Nowym Jorku. W Queens konkretnie, gdzieś mieszka.
1: Tutaj Grzesiek tak, mówi, że tam w Detroit, w Stanach, to są wysokie roczne podatki od nieruchomości.
3: Tak, i dlatego banki się pozbywają, dokładnie. Ja z tą panią rozmawiając, ona mi to wytłumaczyła, na czym to polega. Po prostu bank, otrzymując od takiego, nazwijmy to bankruta, ten dom, on ma spłacone jakby ten kredyt w ten sposób. Nie ma tak jak u nas, że musi jeszcze tam płacić ileś tam tych odsetek. Nie, tam po prostu oddaje. A bankowi dom nie jest potrzebny, a płaci na przykład 8 tysięcy, muszą płacić za podatek gruntowy, czy jak to tam się nazywa, nie wiem, to ma swoją nazwę pewnie, nie? I oni dlatego się tak tanio szybko chcą pozbyć, nie? Żeby nie płacić tego podatku, bo muszą płacić od tego.
1: No dobra, chłopaki, słuchajcie, chyba będziemy powoli kończyć. Chcecie się jeszcze pożegnać, coś powiedzieć na koniec o Radomiu albo jakichś innych średniej wielkości miastach w Polsce? Czy widzicie dla nich jakąś szansę?
2: Ja chciałbym powiedzieć, że mi się jeszcze w ogóle spać nie chce, dlatego proponuję, żeby etam ten after do siebie na kanał przeniósł.
3: A ja dzisiaj oszczędzam struny głosowe, bo jak słyszycie, jeszcze nie jestem doleczony, chociaż się bardzo starałem. Nałykałem się różnych specyfików popularnych ze sklepów przy kasie, co się kupuje. Wiem, że to nie jest fajne, ale po prostu tak, jakieś tam ibuprofeny i takie tam. Różne testuję na sobie, co mi pomoże. Natomiast pojutrze, bo jutro jest, już tutaj dostałem informację, że jutro jest o 21:00 gambol, a natomiast ja sobie pojutrze zrobię, to już może mi trochę gardło wydobrzeje i będę zbierał na domek we Włoszech.
1: A na aftera to wtedy zapraszam na Discorda. Kto niewygadany, komu się nie chce spać, to wbijaj Michał na Discorda po prostu. Tam na pewno
2: ja
1: się
2: chętnie.
1: Jak nie umiesz Discorda? Nawet była ostatnio instrukcja. Masz tutaj linka w opisie audycji. Możesz po prostu w przeglądarce sobie tego Discorda otworzyć. Nie musisz wcale tam od razu go sobie instalować. I wbijasz na nocne radio, tylko się przywitać i jesteś na Discordzie. Tutaj właśnie Czektul zachęca, że możemy posiedzieć tak jak w zeszłym tygodniu.
2: No, zobaczymy tam, wejdę, zobaczę, co tam, jak to się tam obsługuje.
1: No, podziałaj sobie. No dobra, chłopaki, to ja wam dziękuję. Wudzu chyba już po angielsku wyszedł.
0: Nie.
1: Nie? Jesteś?
0: Jestem, tylko nie miałem nic do dodania, to sobie tu cicho siedzę i tak czekam, kiedy przyjdzie taki, wiesz, dobry moment, żeby nagle wyskoczyć z jakąś kontrowersyjną tezą.
1: To wyskocz z czymś kontrowersyjnym na koniec.
0: No, jakby podsumowując, raczej wielkich szans dla tych mniejszych miast nie widzę. Nie upatruję tu jakichś wielkich możliwości. Jeżeli nie znajdą jakiegoś sposobu na to, żeby... Nie znajdą jakiegoś sposobu na siebie, na to, żeby przetrwać w jakiś sposób i rosnąć, no to czeka je dość przykry los. Takiego albo zamiany w martwą sypialnię, albo w po prostu wymarcie, zniknięcie. Tak to niestety widzę. Pesymistycznie być może trochę, ale... No to, czy wiesz, oczywiście są... Na pewno będą jakieś takie perełki, no ale to bardzo wiele zależy od włodarzy i ich inicjatywy. Niestety samorządy w Polsce, wbrew temu, co byśmy chcieli, nie mają takich możliwości jak szwajcarskie kantony i polskie powiaty nie mają bardzo ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o ustanawianie wysokości podatków na przykład, czy tworzenie stref ekonomicznych. Są tutaj te możliwości bardzo ograniczone, jednak jesteśmy państwem mocno scentralizowanym. I w związku z tym ci wodarze lokalni nie mają aż takich możliwości, żeby z jakimiś tymi takimi inicjatywami wychodzić. Natomiast to, co mogłoby tym miasteczkom dać jakiś asumpt do rozwoju, co mogłoby w jakiś sposób w sukurs przyjść, to byłyby na przykład utworzenie stref ekonomicznych, tak? Jakieś takie typu miejsca, jak na przykład wiem, że były pod Mielcem. Że to w jakiś sposób, w ten sposób próbowano ratować. Niestety te strefy ekonomiczne mają to do siebie, że one działają tylko tak długo, dopóki niskie podatki są w danym miejscu, a wraz z ich zniknięciem te inwestycje po prostu się wycofują. To znaczy ci, którzy planują inwestycje, wiedzą o tym, że będą oni tam siedzieć te 10 czy 15 lat i to jest maks. Muszą te miasta tworzyć infrastrukturę jakąś, która da im możliwość tego, żeby przyciągać ludzi dla tych potencjalnych pracowników też tych firm. Muszą znaleźć jakiś sposób na siebie. Te, które mają do dyspozycji jakieś walory turystyczne, niezależnie co to będzie, czy to będą góry, czy to będą lasy, czy to będzie dzikość, czy to będzie fajna agroturystyka, bo na przykład, nie wiem, jesteśmy z Grójca, mamy tu piękne sady, jabłka i robimy super śliwowice, oprzemy sobie na tym swój model biznesowy, spróbujemy go sprzedać. Te miasta się mogą uratować, ale i w przypadku wodarzy miałkich, bez pomysłów, niestety są skazane na wymarcie. Taka jest moja smutna diagnoza i obawiam się, że im to miasto jest większe w znaczeniu średnie, tym mniejsze ma szanse, tak? Czyli miasto jeszcze 150-200 tysięcy być może, miasta w wielkości właśnie 100 tysięcy 50 tysięcy raczej będą miały pod górkę. Tak się obawiam, że może to wyglądać.
1: No, to chyba
0: no i tyle. I dzięki za...
1: No, odpowiedź na zapytanie adwokata. Mniejsze miasta to jaka populacja? No tutaj no właśnie wyszło, że to takie 100-150 tysięcy może to jest taka granica. Chociaż mówię, w przypadku Radomia mówię 200 tysięcy ponad ludności, a jak zawitacie do niego, to macie wrażenie, że tam mieszka mniej ludzi, bo po prostu tak mało się tam dzieje. No dobra, to dzięki chłopaki. Mówię jeszcze raz, zapraszam na Discorda. Dzięki tutaj za aktywność, za to, że znaleźliście czas. No i do usłyszenia niebawem.
3: Słuchaj, na razie.
0: Dobranoc.
1: Pa, pa.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. No mówię, jeszcze raz zapraszam na Discorda, kto niewygadany. Rozumiem, że CzekTool tam już na was czeka. No ja niestety się zabijam, bo rano muszę wstać. Ale dzięki jeszcze raz wam za ten wieczór. I do usłyszenia.

Cześć, witam w piątkowej audycji, w piątkowych luźnych gadkach. Krawiec przy mikrofonie, jak zwykle, w ten dzień. No, nie spodziewam się dzisiaj dużej słuchalności. Wręcz może być ona rekordowo niska, bo widzę, że różni zaprzyjaźnieni nadawacze to nagle sobie upodobali piątek, godzina 21, nie? Tą porę. Najlepszy czas na nadawanie. Najlepszy czas na nadawanie. Tak to jest. Jeszcze sobie dopiszcie, że lepsze niż u Krawca. Tylko u nas. Lepsze niż u Krawca. I wpadajcie do nas, a nie do niego. To będzie już mi całkiem miło wtedy. No ale cóż, no konkurencja, nie? Konkurencja. Tak to jest. A ja mam trochę tematów aktualnych dotyczących polityki na przykład. I też to może zbyt wielu nie zainteresować. Może ktoś liczył na jakieś wygłupy. W ogóle mi się coś dzisiaj nie chce za bardzo nadawać, ale chwilę posiedzę. Chwilę posiedzę i lecę. Zadzieram kiecę i lecę. No, jeden z tematów, jeden z popularniejszych tematów, w sumie też jeden z ważniejszych tematów, bo to takie nie byle co, no to jest ta częściowa mobilizacja wojskowa w Rosji. Dotyczy ona rezerwistów, ale wiadomo, jak to jest w Rosji, że jak postępuje władza. Jutro mogą szybciutko zmienić zasady poboru i poszerzyć o inne grupy obywateli. Zresztą tam jest jakiś tajemniczy punkt 7, który został ukryty. Jak to w Rosji znowu dla bezpieczeństwa kraju i tak dalej. I no, Putin ogłosił orędzie. Jak zwykle takie kłamliwe, standardowo. Najpierw sam grozi atomem wszystkim dookoła, całemu Zachodowi, Polsce, a tutaj biadoli, że to Zachód grozi i że trzeba na to odpowiedzieć, nie? To jest znowu taka strategia tchórza, kłamcy albo dziecka, które... Dzieci jak się kłócą, jak ze sobą dyskutują, to często logika, jakaś odpowiedzialność za słowo, prawda, to gdzieś tam na szarym końcu jest, nie? Najważniejsze jest, żeby zakrzyczeć, żeby przekręcić na przykład cudze słowa, trochę nakłamać, żeby było tak jak my chcemy. Także kłamstwa na poziomie małego dziecka cały czas są ze strony Rosji. To nie my zaczęliśmy, to on. No i Putin gada też o tym, że Zachód przekroczył wszelkie granice możliwe. Wszelkie możliwe granice i dlatego trzeba twardo odpowiedzieć. Znowu takie dziecinne przypisywanie swoich win innym, bo to tak jak przystało może nawet na niezbyt rozgarniętego jakiegoś bachorka takiego, z nizin jakichś społecznych, jakaś patologia. No bo tak, Rosjanie napadają inny kraj, mordują cywili, gwałcą, rabują, torturują, ostrzeliwują elektrownię atomową sobie, robią, srają gdzie popadnie, robią wszystko jak najgorzej, pokazują się od jak najgorszej strony, a tu nagle to Zachód przekroczył wszelkie granice, tylko dlatego, że dał broń temu napadniętemu, nie? Totalnie żałosny władca dla mnie to jest Putin. Kiedyś mi się wydawało, że to jest silny władca, że to on miał jakieś tam swoje sukcesy na początku, jak władzę przejmował, to podniósł trochę tą Rosję. Ale w zasadzie teraz to on się jawi jako taki żałosny dosyć człowiek. Schorowany, żałosny, nieudolny, potrafiący tylko grozić wszystkim dookoła. Moim zdaniem on nie zasługuje na większy szacunek niż jakiś pierwszy, lepszy watażka, co maczetami rozwiązuje problemy w jakimś afrykańskim kraju na przykład. Putin mówi, że pobór dotyczyć będzie w pierwszej kolejności doświadczonych, byłych żołnierzy, co byli na misjach, a na nagraniach widać, że tam przyłazi do tych punktów poborowych masa pijaczków,
tam się zgłasza, jakieś lumpy biją się między sobą, jakąś reklamówkę. No, tacy to specjaliści, nie? I tacy doświadczeni żołnierze. No, ale Rosjanie wyszli na ulicę. Wcześniej pasowała im jakoś wojna. Jak robili sondaże, to wszyscy za Wodzusiem i w ogóle dopingowali zwalczać tych nazistów ukraińskich, a teraz nagle okazało się, że jak zwykły obywatel ma iść, no to wielki bunt, nie? Wcześniej po stronie rosyjskiej to też walczyli różni najemnicy. Tam Syria, Libia, nie? Tak, grupa Wagnera, jakaś tam taka zbieranina, tam było jakieś 30 tysięcy najemników. No i walczyli też ci, którzy już byli w tym wojsku. A teraz nagle protesty. Sama mobilizacja, o czym mówią różne niezależne media, w tym rosyjskie, na przykład na Telegramie są takie kanały, gdzie są bardziej te niezależne media. Na przykład taki kanał Możem objasnić. No to ich zdaniem ta mobilizacja przebiega strasznie chaotycznie, nieudolnie. Wzywane są na przykład osoby już dawno nieżyjące. To Ziemkiewicz się śmiał, że w XVIII wieku Brytyjczycy na przykład to też się nie patyczkowali i upiłeś się w knajpie, zasnąłeś tam gdzieś przy kielichu, to cię brali i na statek i budziłeś się już zwerbowany, nie? No to tak to w Rosji trochę wygląda. No, trochę osób przyszło, to cieszę się, że pomimo tego, że konkurencja i taka i śmaka nadaje sobie w tych samych godzinach co ja. Jeszcze raz wielkie dzięki. To pewnie w podziękowaniu za to, że tyle was zawsze reklamowałem, nie? Tak chętnie. To w podziękowaniu wypadałoby nadawać w tych samych porach co ja. Nie zapomnijcie jeszcze przestrzegać, żeby tu nie przychodzić, bo tutaj słabo i nudy, to bardzo proszę jeszcze o to. No i tak, co tam, no nieudolna ta mobilizacja, mówię, pijaki jakieś, bardzo dużo tam jednak jest tych pijaków. Widziałem, co się dzieje pod takim punktem poborowym, to tam łażą, chwieją się. Mobilizacja ma docelowo objąć około 300 tysięcy osób, ale przypuszczalnie będzie więcej. No. Putin ma tego mięsa armatniego bardzo dużo, duży kraj. A jakie kary są za dezercję? Na przykład za samowolne opuszczenie przez żołnierza, tu cytuję za portalem, samowolne opuszczenie przez żołnierza jednostki do 10 dni, zagrożone karą jest do 5 lat pozbawienia wolności, do 30 dni 7 lat, a ponad 30 dni 10 lat. Czyli na 10 lat można w pierdelku wylądować. Bo jak ktoś już dezerteruje, no to nie po to, żeby po 10 dniach jednak wracać, nie? Tylko będzie się migał od tej wojny, ile się da. Więc pewnie szybko mu zleci te 30 dni. No i 10 lat za takie coś. No ciekawe. Wielu Rosjan ucieka z kraju. Wujek Google pokazał też ciekawą sytuację. Jest olbrzymi na przykład skok zapytań o krajowego przewoźnika, który się nazywa Aeroflot. Aeroflot. I widziałem na wykresie taki totalny skok, nie? Wszyscy nagle się tym Aeroflotem zainteresowali, gdzie tu można spierdolić. Bardzo dużo jest też zapytań, takich słów kluczowych, na przykład jak złamać sobie rękę samemu, nie? Także, no, ja gdybym miał sobie sam złamać rękę, też bym się pewnie migał od wojny. Średnio mi się uśmiecha ginąć w czyimś interesie, bo wojna to są interesy, tak zwykle z grubsza, nie? Czyjeś. No to co, żeby ktoś się stał jeszcze bogatszy, już jest obrzydliwie bogaty, a żeby się stał paskudnie bogaty, to ja muszę iść i dostanę oczywiście parę hasełek wzniosłych, patriotycznych, bożych. Pan Bóg kule nosi, a orzeł biały nawołuje.
Biegnij, krawcze, biegnij, nogi twe gipkie śmierdzące, biegnij, krawcze, latawcze i zabijaj. A takiego wała, jak Polska cała i taki chuj jak zochy nos. Nigdzie nie będę nikogo zabijał. Nie mam ochoty. Nie chce mi się. No i w zasadzie ci Ruscy mają tych przewoźników do wyboru tylko trzech. Ten krajowy, Aeroflot, oprócz tego jeszcze Air Serbia, bardzo pewnie to i Turkish Airlines, czyli Turcja i Serbia. Jeszcze wspaniałe, bardzo szanowane na świecie kraje prężne, wspaniałe cywilizacje. Serbia i Turcja. No Turcja może trochę bardziej, ale no, i to nie jest cywilizowany świat jeszcze. Ceny biletów oczywiście poszybowały i to do kosmicznych kwot. No jak jest zainteresowanie, jak jest popyt. Z Moskwy do Stambułu lub Dubaju trzeba zapłacić nawet 9,2 tysiąca euro w jedną stronę i to w klasie ekonomicznej. Tu przeliczyłem, że to jest na złotówki 43 tysiące złotych. Nie wiem, stać by było was na bilecik za 43 tysiące złotych? Sporawo tak troszkę, nie? Sporawo. To raczej nie jest na kieszeń przeciętnego Smirnowa. Tak szukałem, specjalnie sobie zapisałem, bo szukałem, jaki jest odpowiednik ruski Kowalskiego. I wyszło, że to jest Smirnow. Smirnow. No, popularna matka, marka wódki. Smirnow. Piło się kiedyś. Ale to nie ja kupowałem. Tylko zamożniejsi koledzy. No, czyli znakomita większość obywateli Rosji ma do wyboru albo zabijać i ginąć, jedno z dwóch, albo trafić do pierdelka, na przykład na 10 lat. No, karma społeczna, bym powiedział, karma społeczna. I taka karma społeczna ma to do siebie, że masy ludzi cierpią za inne masy ludzi. Jest pewna tutaj zbiorowa odpowiedzialność, niestety. Ogół społeczeństwa, można powiedzieć, płaci za uczynki i decyzje podejmowane przez większość społeczeństwa. Niekoniecznie za swoje winy płaci, ale jest pewna tutaj współodpowiedzialność. No. Fajnie. W nazistowskich Niemczech też sobie ludzie żyli, chodzili do knajpek, śpiewali, pili, bawili się, a gdzieś tam obok były obozy, gdzie palili ludźmi w piecach, nie? I ci, którzy się weselili, docierały do nich pewne informacje. Oczywiście w ramach pewnych plotek, pogłosek przekazywanych z ust do ust, nie sposób tak ogromnej machiny utrzymać w tajemnicy. Oczywiście dzisiaj będzie głoszone, pewnie jest głoszona taka narracja, że nikt nic nie wiedział, nikt nie miał prawa nic wiedzieć, no i co ludzie mogli, nie, jak nic nie wiedzieli. Często całkiem niedaleko tych obozów śmierci mieszkali sobie jacyś ludzie w jakichś wsiach i doskonale wiedzieli, co tam się dzieje. Nawet jak alianci potem przejmowali te obozy, to bywały przypadki, że kazali tym okolicznym mieszkańcom grzebać tych zmarłych z tych obozów na przykład. Myślę, że dobra kara, nie? Dla takich ludzi. I bardzo dobrze z tymi ruskimi. Niech teraz naród rosyjski sam posmakuje bólu, krwi, śmierci, strachu. Fajnie się żyje w miarę beztrosko, imprezuje, chleje, nie? I jak przyjdą do ciebie do domu, to tak, popieram władza, cud, miód, orzeszki. Putin najlepszy, nie? Ale jak potem przychodzi kolej na ciebie, ty idź i zabijaj, to nagle wielu z tych ludzi zamieni się w pacyfistów i będą kwiatuszki do lów wkładać i spierdalać i ja nie chcę walczyć, nie chcę zabijać, dość już zabijania. Pytanie w ogóle, czy powinniśmy na przykład przyjmować tutaj uciekinierów?
dezerterów. Ja uważam, że nie, na przykład, że w ogóle tutaj właśnie można popatrzeć, skoro to są ludzie, którzy nie liczyli się z cudzym nieszczęściem i z cudzą krzywdą w ogóle, zabrakło im empatii, to muszą dostać nauczkę. A ruskie społeczeństwo w dużej mierze składa się pewnie z takich chamów, prostaków, co zresztą widać na każdym kroku. I taki cham nigdy nie zdobędzie się na żadną autorefleksję, nie zacznie współczuć bliźniemu, jak sam nie posmakuje bata, głodu, śmierci. I bardzo dobrze się dzieje. Nie wypuszczać ich. W ogóle oni mają teraz trochę małe pole manewru. Nie mają gdzie spierdalać, bo są tam poblokowane różne granice, wyjazdy, nigdzie ich nie chcą. I dobrze, trzymać ich tam, niech oni się buntują, niech rozwalają tą władzę, niech obalają dyktatora. Muszą wziąć teraz sprawy w swoje ręce i tam są potrzebni. Zresztą, czy chcielibyście wziąć do siebie ruskiego, na przykład do domu jakiegoś Saszę, Borysa, Wanię? Chcielibyście przyjąć takich ludzi do domu? Ja bym się mniej bał Ukraińca czy Ukrainkę brać, jakby mógł, nie? Zresztą u nas jest inna sytuacja. Bardzo duża część tych uciekinierów przed wojną, którzy do nas się zjawiają, to są kobiety na przykład. I kobieta jest trochę bezpieczniejsza, nie? Zawsze. Niż jakiś facet rosły, na przykład jakiś nieogolony z gębą zakapiora, nie? Jakaś ruska menda zapijaczona na przykład, to ja bym nie chciał tu takich za bardzo. Zresztą zawsze, kiedyś już o tym gadaliśmy, tam gdzie na świecie są Ruscy, to ci Ruscy się zaczynają zajmować bardzo często jakimś piractwem, jakimiś rabunkami, no tak po prostu tak mają, no. Różnice kulturowe są tutaj. Więc ruskie wony, nie, ja jestem za tym, żeby ich tu w ogóle nie wpuszczać, żeby ich zawracać, każdego, nawet jak to będzie zapłakany Wania, w ogóle płaczący, łzy jak grochy będą mu ciekły i na kolanach będzie prosił, to go zawrócić, niech wraca do siebie. To jest jego kraj, wybrał sobie taki los, wybrał sobie taką władzę, był z nią, z tą władzą szczęśliwy bardzo, to niech teraz naprawia, tam zmienia coś może u siebie, nie? Są ludzie odważni, którzy potrafią walczyć, to może się u ruskich tacy znajdą. No dużo ludzi wyszło na ulicę, spore tłumy, widziałem na nagraniach to takie, no spore dosyć tłumy. Może nie takie jak w Iranie, o czym też za moment. A z tymi poborowymi, no to ja bym się tak nie bał, bo niektórzy się zastanawiają, czy to będzie taki game changer totalny, no bo 300 tysięcy, a jak trzeba to i milion. Ale co z tego, jak to są ludzie niekompetentni, bardzo dużo pijaków, których trzeba przeszkolić w ogóle. Część się do niczego nie nadaje, nawet na mięso armatnie. To chyba już nie jest ten czas, gdzie wojnę wygrywa ten, który ma jakąś wielką armię obdartusów, nie? Którzy będą tam z karabinami na sznurkach biec przed siebie. To raczej nie taka wojna chyba. To tamci wystrzelą jedną jakąś rakietę i tysiąca nie ma luda, pierdyknie i porozwala wszystkich, nie? To chyba nie, już to nie taka wojna. Ale się nie znam jakoś tak super na wojnie, więc może ktoś ma inne zdanie, co zawsze można tutaj się dorzucić. Rzadko się też mówi o, jeszcze a propos Rosji, o stratach wizerunkowych, jakie Rosja poniosła. Bo jeszcze niedawno w sumie wszyscy uważali ten kraj za taki mega silny, nie? Do którego, broń Boże, nie można fikać, bo to jest jakaś potęga niesamowita. No, ewentualnie USA, może Chiny, nie wiem, Wielka Brytania mogłaby wojować z taką Rosją, te inne mocarstwa. A tu się okazało, że z Ukrainą nie mogą sobie poradzić, nie? I atomem tylko straszą cały czas. A taki kraj, który będąc trochę przyciśnięty do ściany, zaraz zaczyna straszyć atomem, to kto to jest? Od lat robi to Korea Północna. I to taki kraj to jest co najwyżej terrorystą, podpalaczem, złodziejem, terrorystą.
To nie jest walka ani pojedynek, to jest terroryzm bardziej już, nie? Ciągle straszą tylko. I to jeszcze straszą w sposób taki debilny, szmaciarski, że straszą wszystkich dookoła, a na końcu stwierdzają, że to oni nas straszą, nie? Czyli to jest... Wszystko, co robi Rosja, tak samo jak wszystko, co robi rząd PiS, jest skazane na porażkę. Teraz kupili za 20 miliardów górę błota. Miał być węgiel, a jest góra błota, w niej kawałki złomu, piach. Do niczego się to nie nadaje. Spalanie czegoś takiego jest w ogóle niezgodne z polskim prawem też. I wydali 20 miliardów na to. No to wiemy, że rząd PiS wszystko praktycznie, co robi, to jest skazane na porażkę. Defraudacja, nepotyzm, korupcja, straty, niegospodarność, wały, oszustwa i tak dalej. I tak samo wszystko, co wszelkie komunikaty, które idą z Rosji, wszelkie informacje o ich stanie uzbrojenia, o ich jakiejś pozycji gospodarczej, wszystko trzeba brać jako kłamstwo z góry, bo jest tyle tego kłamstwa, że no, nie wiem, jak ktoś was w życiu oszuka raz, drugi, trzeci, dziesiąty, piętnasty, to w końcu takiego kogoś gdzieś tam na podwórku czy w okolicy swojej się zaczyna traktować jako takiego farmazona i już nikt z taką osobą nie robi ani interesów, ani się nigdzie nie umawia. I tak samo powinno być z Rosją, myślę, nie? Jest coś takiego jak dobre imię kraju, jakaś reputacja. I o taką reputację trzeba w miarę dbać. Nie można robić wszystkiego na opak, okłamywać wszystkich, łamać prawa człowieka, nie wywiązywać się z umów wszelakich i być uważanym za kogoś poważnego. Krzaku jakiś przyszedł, Krzaku i pisze, nie masz pojęcia, o co chodzi z Ukrainą, nie powinieneś zaczynać tego tematu. Aha, dziękuję. A ty nie powinieneś tu przychodzić, bo jesteś głupi i masz przy napępku. To sobie porozmawialiśmy na poziomie. No, i nara. Nie będę cię tu trzymał, bo jak ja się nie znam, to bez sensu słuchać. Myślę, że powinieneś sobie pójść gdzieś na przykład, gdzie indziej. Jest tyle ciekawych miejsc. Tak więc nara. No, Krzaku się zalicza pewnie do tych przebudzonych, którzy wiedzą, o co chodzi we wszystkim, co się wokół nas dzieje. I by nam powiedział, tylko że nie zadzwoni, bo nagle by się okazało, że nie ma nic do powiedzenia rozsądnego. Ale na czacie zawsze można napisać, że ktoś jest głupi i nie ma pojęcia, o czym mówi, i skończyć na tym swój wywód. Nie podając żadnych konkretów, żadnych wartościowych informacji, praktycznie nic. Tylko stwierdzić, że jesteś głupi, a mój tata się lepiej zna od ciebie. No i koniec. Ale to mnie to zupełnie nie rusza. Gdyby takie rzeczy pisał ktoś, kogo tam szanuję, lubię, to może bym się przejął odrobinkę, ale tak, jakiś krzaku, z krzaków przyszedł jakiś, no to co mnie to interesuje. Co tu jeszcze można powiedzieć? No też mnie ciekawi, bo też różni komentatorzy zastanawiają się nad tym, czy Rosja faktycznie, jak duże jest ryzyko, że użyje atomu? No i tutaj wiele osób jest sceptycznych, że raz, że cały ten system to nie działa tak, że Putin się zdenerwuje i wciśnie czerwony przycisk sobie, tylko są różni tam wojskowi, różne inne osoby decyzyjne, jest cały łańcuszek. No i to mógłby być taki moment, żeby obalili Putina, że to zaszłoby wtedy za daleko i byłaby to okazja, żeby go zdjąć. On sobie na pewno też zdaje z tego sprawę, że to nie jest takie hop-siup. Dwa, że cała ta struktura ofensywna, że tak
powiem, może już być w dużej części rozkradziona, bo to przecież to, nie wiem, na ile, jak to w Rosji, jeśli coś stoi sobie trochę odłogiem i mało się zwraca na to uwagę, no bo to tylko taki straszak, to pewnie jest już to rozkradzione, niekonserwowane, zepsute, więc może być trochę jak z tym atomem Korei Północnej, nie? Że to jest bardziej wydmuszka niż realne zagrożenie. Poza tym, no, takie oczywistości jest dosyć jasne, że odpowiedź byłaby odpowiedź USA, czy odpowiedź Europy, całego świata byłaby druzgocząca dla Rosji. Już wtedy nie byłoby... No, w tej chwili Rosja jest już trochę na marginesie cywilizowanego świata, a tu stałaby się wrogiem wolnego, cywilizowanego, demokratycznego, ludzkiego świata. Zostałaby albo zniszczona, przejęta, rozebrana w ogóle na kawałki i rozdana komu, kto tam się zasłuży może w rozwalaniu jej. No to by był koniec w ogóle, nie? To jest jak przewrócenie szachownicy trochę. To nie jest część gry, tylko to jest grasz z kimś w szachy i nagle skopa w szachownicę. To jest coś takiego. To już wtedy nikt tego za bardzo nie chce, bo wtedy już nie wygrasz gry. Jak przewracasz szachownicę, to już nie masz szans, żeby tego... No dziwne, bo krzaku, którego tak opierniczyłem i tak się o nim niepochlebnie wyrażałem, to on z kolei mi napisał, że jestem dobrym radiowcem i to bez sarkazmu. To, no dzięki, krzaku, dzięki. Może się jeszcze tutaj jakoś skumamy, no nie wiem. Ja bywam czasem niegrzeczny, jak ktoś całkiem nowy jest i mi coś niemiłego napisze i to bywam niegrzeczny, może to niepotrzebne jest. Też się zastanawiam, czy gdyby nie to widmo użycia broni nuklearnej, to czy wojska NATO już by nie weszły do Rosji na przykład? Możliwe całkiem w sumie. No bo jak już i tak zostały zerwane przeróżne interesy z Rosją, jak zostały skonfiskowane bardzo pokaźne majątki różnych oligarchów, zagraniczne majątki, jakieś zaskórniaki gdzieś pochowane w innych krajach, na kontach bankowych, jak zostały rezerwy jakieś Rosji przejęte, no to już poszło na noże, nie? Pouciekały znane marki. Jak już korporacje z jakiegoś kraju uciekają, to już jest grubo, nie? Bo korporacja to zawsze patrzy tak na zysk tylko praktycznie. Jeśli zabiera głos w jakichś sprawach dotyczących środowiska, moralności, to robi to tylko po to, żeby sobie podreperować wizerunek. No to już musiało być grubo, nie? Jak jakaś Coca-Cola czy McDonald's uciekają z jakiegoś kraju, to już gorzej być nie może. Więc... Krawiec nowym na dzień dobry każe wypierdalać, pisze Jędebo drugi. No tak trochę to wygląda czasem. Krzaku pisze, że słuchał, ale bardzo dawno temu. No spoko, Krzaku, to spoko, to... Może się trochę niegrzecznie zachowałem, bo w sumie stwierdzenie, że się nie znam na tych sprawach i że chodzi tu o coś innego, to nie jest taka straszna rzecz w sumie. Nic takiego nie powiedziałeś. Zawsze możesz zadzwonić i powiedzieć od siebie, jak ty to widzisz na przykład. Tutaj nie ma czegoś takiego, że ja siedzę i wykład prowadzę. Ja się co najwyżej dzielę swoimi wrażeniami, swoimi opiniami. I wiesz, w ogóle nie oczekuję na przykład, że wszyscy będą tego słuchać z rumieńcami na twarzy, z wypiekami na twarzy i pisać: mistrzu, prowadź, mistrzu. To nie, to przedstawiam to, jak ja to widzę i tyle. No dobra, co tu jeszcze... No właśnie, czy bylibyście za tym, żeby przyjmować tutaj uciekinierów, dezerterów z Rosji? Ja już powiedziałem, że jestem bardzo na nie.
zbyt duże różnice kulturowe i sądzę, żeby nas tak ubogacili tutaj, jacyś masowo napływający Rosjanie, to jednak Ukraińcy są trochę inni. Oni niby troszkę podobni, ale to jednak jest jakaś troszkę lepsza cywilizacja i trochę normalniejsi są. To nie jest ta mongoidalna dzicz i swołocz, nie? Taka... tylko trochę konkretniejsi ludzie. Tak więc w Rosji protesty, aresztowania, podobnie w Iranie. O tym może za chwilę, bo tak się jeszcze zastanawiam. No właśnie, w tym Iranie ludzie wyszli na ulicę po śmierci takiej pani, której gdzieś tu miałem zapisane imię. Została zatrzymana przez policję policję do spraw moralności. Pani Mahsa Amini. Mahsa Amini. Kobieta, która nie nosiła hidżabu, mówiąc najprościej. No, w Iranie trzeba nosić hidżab. I została pobita. Miała uraz głowy. Tam krótko po zatrzymaniu wylądowała w szpitalu, dostała najpewniej pałą po prostu w łeb, bo miała uraz głowy i zmarła. I ludzie się wkurzyli, wyszli na ulicę. Ja tak się właśnie zastanawiam, co by się w Polsce musiało stać, żeby ludzie wyszli na ulicę. Chyba nie ma takiej ewentualności już. Już zostaliśmy spacyfikowani zupełnie. I ile by ten rząd nie zmarnotrawił, ile by nie nakradł, jak bardzo nieudolny by się nie okazał, skorumpowany, nepotyczny i w ogóle pod każdym względem do dupy. Może, nie wiem, a może właśnie Polak jest taki przekorny i co innego triggeruje ludzi w różnych krajach. Rusek ze strachu wychodzi na ulicę, jak widmo wojny mu do domu zaglądnęło przez okno, nie? I pobór jest. To Rusek ze strachu, że umrze. W Iranie się przelała czara goryczy i no, kobiety jakoś pociągnęły może mężczyzn. Chcą żyć normalnie, chcą nie być waleni pałą w łeb za to, że chustki nie założyły. No i to w Iranie i tak nie jest tak źle, bo tam trzeba nosić hijab, czyli taką chustę, która zasłania szyję, uszy, włosy, czyli te najbardziej seksowne części kobiety, uszy. Najbardziej seksowne u kobiety są uszy, jak wiadomo. I mężczyznę to denerwuje, bo on nie może wytrzymać, jak widzi te seksowne uszy. Nie może się powstrzymać i rzuca się na kobietę. I to nie jest jego wina, tylko ona go tymi uszami kusiła, kusicielka wstrętna. I trzeba ją pałą w łeb. I ludzie mają trochę dość. Mi się wydaje, że teraz PiS już w Nowym Ładzie przygotował sobie zapiski niekonstytucyjne, które dadzą takie prawo do wprowadzenia jakiegoś stanu wyjątkowego, że zrobią z nami co chcą, tak? Że będzie można ludzi trzymać w domu za protesty w jakiejkolwiek sprawie. To będzie można powiedzieć, że złamali prawo i do więzienia. W majestacie prawa, żeby bardziej w majestacie prawa można było ludzi wziąć za ryj w razie czego, bo PiS już czuje, że spierdolił wszystko praktycznie, co się dało. Nie wiem, prąd, węgiel, gaz, ceny, w ogóle gospodarka, media, kościół. Można by tu wymieniać wszystkie dziedziny życia, wszystkie zjawiska, wszelkie instytucje, spółki Skarbu Państwa, powtykane pisiory, gdzie się da po prostu, nie? Zarabiają grube miliony. Takie sytuacje jak ten węgiel kupiony za 20 miliardów. Słuchajcie, PKB Polski to jest około 500 miliardów, a oni za 20 kupują jakąś górę błota. Bo to się okazało, że to jest góra błota. Z Indonezji sprowadzili, z różnych krajów. Ciekawe, co jeszcze się okaże, co wyjdzie. Bo na razie to akurat na trop tego ktoś trafił, no to wyszło, sprawa się rypła. Okazało się, że kupili górę błota. Koleś to w rękach trzymał i tak jak błoto, takie czarne błoto. Nie wiem, może tam jest trochę miału węglowego zmieszanego z piachem. Ponoć tam są jeszcze części, jakiś złom. Po prostu z Indonezji dali nam jakieś odpady za 20 miliardów. Wiecie, ile kosztuje wybudowanie elektrowni atomowej? Nie wiem, czy to jest prawda. Przed audycją szukałem, znalazłem informację, że za 13 miliardów można wybudować.

co jeszcze muszą zrobić? Nie wiem, można zadać sobie pytanie, czy ten rząd jest tak nieudolny i tak niekompetentny, nieudolny, niegospodarny, głupi, tam głupi ludzie sami są, czy coś więcej za tym stoi. Moim zdaniem to jest trochę niemożliwe, bo zbyt mało to prawdopodobne jest, żeby wszystko tak spierdolili, nie? Polska leży na węglu, to tu węgla nie ma. Prąd, energię elektryczną będziemy importować od Ukrainy, która jest w stanie wojny, od kraju, który walczy z Rosją. Będziemy od nich brali prąd, bo my nie mamy i tak dalej. I tak, nie wiem, gdzie nie przyłożyć ucha, gdzie nie popatrzeć, to trafiamy na jakiś zlepek, nie wiem, różnych takich rzeczy, niekompetencja, wały, nieuczciwość. To jest niemożliwe, żeby oni to wszystko robili tak. To może to są sabotażyści, agenci. Może faktycznie coś jest z tym, że inne służby innych krajów mają haki na tych naszych i po prostu i każą im tak robić, żeby zniszczyć ten kraj, żeby doprowadzić ludzi do skrajnego ubóstwa. No to nie wiem, co myślą o PiS-ie ludzie, którym kilkakrotnie wzrosły raty kredytów, dwukrotnie ceny, nie mogą kupić węgla, węgiel jest kosmicznie nagle drogi. Jeśli chodzi o inflację i takie rzeczy, co na całym świecie jest z tym problem, no z energią też trochę, nie? No bo wszędzie, ale my jakoś prowadzimy w tych rankingach tego, jak jest źle. No bo się kumulują się ze sobą bardzo zła sytuacja na świecie i ogólna zła sytuacja na świecie, wojna na Ukrainie, a u nas jeszcze się w tym wszystkim kumuluje kosmiczna wręcz niekompetencja rządzących. Oni wiedzą, co się stanie niedługo, pisze Krzaku. No może można tak też na to patrzeć. Wiedzą, że kiedyś przyrównywałem ten rząd do mordercy, który zabił już 30 osób, więc niewiele ma do stracenia, prawda? I nie przejmuje się tym, że zabije jeszcze dwóch, na przykład, żeby zwiać skądś, nie? Dwóch strażników jakiś, czy policjanta, który go zatrzymał. U niego to niewiele już zmienia, bo on i tak już ma cztery dożywocia i gwarantowaną czapę. Jeśli w danym kraju jest kara śmierci dozwolona na przykład, to już ma gwarantowaną czapę, więc on będzie strzelał do każdego, kto mu stanie na drodze, kto będzie chciał go złapać. I wydaje mi się, że trochę tak działa nasz rząd. Oni już wiedzą, że zostaną rozliczeni, albo że ludzie się wkurwią i wyjdą na ulicę i ich rozszarpią, albo że będą musieli z tego kraju spierdalać, będzie tu jakaś rewolucja. Dlatego wprowadzają prawo niekonstytucyjne dotyczące różnych stanów wyjątkowych, zabezpieczają się jak mogą przed gniewem ludzi, przed sprawiedliwością, która żeby ich nie dosięgła. Już nawet tak znane osoby jak Roman Giertych, którego ja nawet zaczynam trochę lubić, bo on się bardzo, bardzo zmienił mocno. On przeprasza za poglądy swoje dawne. Stał się taki normalniejszy, nie? Ten Giertych. I często ciekawie opowiada. Możecie sobie zaglądnąć kiedyś na kanał Giertycha YouTube'owy. No to już nawet takie osoby, które zna cała Polska, namawiają Polaków, żeby wyszli na ulicę i przejęli władzę. Tak dosyć dosłownie. Będzie niesamowity krach, pisze Krzaku. No tak, no mówi się o tym, że wszystko to zmierza do tego, żeby ogłosić niewydolność gospodarczą w ogóle tego, znaczy jakby, żeby zmienić kapitalizm na troszkę coś innego, żeby wprowadzić handel bezgotówkowy zupełnie, już wszystko pod kontrolą państwa, żeby zmierzać ku tym planom, które są często przedstawiane jako plan nowego porządku świata właśnie, żeby ludzie nie mieli nic, a byli szczęśliwi, żeby wszystko było wypożyczane, dyktat korporacji, banków. Znaczy ja nie wiem, czy precyzyjnie się tu wyrażam, bo na przykład Ator przedstawiał ten plan, część tego planu w ten sposób, że banki upadną. Miałaby to powodować ogólna sytuacja na świecie, zwłaszcza w takich krajach jak w USA, gdzie banki wcale nie są tak uprzywilejowane, nie ma takich drakońskich, zamordystycznych zasad jak w Polsce. No przykładowo, jak u nas nie spłacisz tam kredytu za dom, to ci zabiorą dom i nadal będziesz winien jeszcze, nie?

0: a tam ci zabiorą samochód, za który nie zapłaciłeś, dom i masz spokój tak jakby. I ludzie tam w Stanach jakoś dziwnie kombinują, że jakby sami oddają swoje domy na przykład bankowi, bo ten dom, który sobie kupiłeś i tak stracił na wartości, biorą sobie nowy. Znaczy, opisywał, przepraszam, ja nie pamiętam dokładnie, opisywał różne mechanizmy, które wcale nie są tak bardzo na rękę bankom. I różne inne sytuacje mogą sprawić, że banki staną się niewydolne i że rządy, jacyś źli ludzie wykorzystają to, aby zmienić troszkę jakby system działania całego państwa. Wszystko będzie podlegało pod bank jakiś centralny, w którym będziemy mieli konta. Banki prywatne mogą się stać takimi pośrednikami bardziej. I taki pośrednik będzie gdzieś tam podlegał temu bankowi państwowemu, centralnemu. I wszyscy będziemy, kurczę, zapisani jako rząd cyferek każda nasza operacja, kupno paczki zapałek będzie odnotowana. Gdzie kupił, za ile kupił, od kogo kupił. I o to chodzi, żeby mieć obywatela pod totalną kontrolą. To jest, nie wiem, może się da stworzyć jakąś taką gradację w stylu, że gdzieś tam ludzie na samym dole myślą, że walczymy o ideę, o sprawiedliwość, o wolność, a tak naprawdę chodzi o to, że walczymy o surowce, o ziemię, czyli o surowce, o złoża, o różne cenne rzeczy potrzebne do produkowania, nie wiem, komputerów, różnych samochodów. A jeszcze wyżej walczymy o rząd dusz, tak naprawdę, nie? Walczymy o kontrolę nad człowiekiem. Walczymy o to, żeby móc realizować dowolne, różne chytre plany możnych tego świata, którzy mają swoją własną receptę na to, jak ten świat powinien wyglądać. Polecam tutaj swoją audycję o Wellsie na przykład. O globalistach. No i tacy globaliści mogą chcieć wprowadzić swój nowy porządek świata wszelkimi możliwymi sposobami i to jest ta walka i to jest ten sens najgłębszy tego wszystkiego, nie?
1: Gogor, 11 zł. Na trochę optymizmu dla kapitana, mam hipotekę i piec na węgiel, więc tylko mi optymizm mi pozostał, cienko z kasą, ale na pochybel krwiopijcom i wyzyskiwaczom.
0: Amen, bracie, amen. No to dobrze, że ci jeszcze pozostało trochę tego optymizmu. Mimo, że masz hipotekę i piec na węgiel. No, to będziesz chyba palił teraz w tą zimę, czym popadnie, nie? Gumiakami, skarpetami, ścierami, szmatami. A może ci dadzą trochę tego błota, co kupiliśmy od Indonezji na przykład. Ale właśnie to jest niezgodne z prawem, palenie czymś takim. Bo tam są jakieś metale ciężkie, gówna, śmieci, brud. To się nie pali czymś takim. No, 20 miliardów. Nie wiem, może jestem głupi, ale wolałbym elektrownię atomową na przykład za te pieniądze. Ale może głupi jestem, może góra błota lepsza. Dzięki, Gogor, dzięki. Okej. Wracając do Iranu, no grubo tam się dzieje, bo bardzo dużo ludzi wyszło na ulicę, zrywane są obrazy z wizerunkami rządzących, z różnych billboardów, przejmowane są budynki użyteczności publicznej, więc naprawdę grubo. No i dobrze, może coś tam się zmieni, może ludzie przejmą władzę. No, może w ogóle ludzie powinni chętniej wychodzić na ulicę i przejmować władzę. Parę osób zginie, parę zostanie aresztowanych, ale można dzięki temu uratować może życie tysięcy, dziesiątków tysięcy, potem setek tysięcy ludzi i nagle zmienić kraj na takie trochę lepsze miejsce do życia, nie? Strasznie mnie interesuje, co by się musiało stać, żeby Polacy wyszli na ulicę, bo na razie to słyszę, że kupują kołdry sobie na zimę, bo zima idzie i jakaś taka babcia potrafi wydać 1000 zł na kołdrę puchową, kupioną od jakiegoś cwaniaka. A w ogóle z tym węglem to przykład idzie z góry, a sami obywatele też czasami zwęszą okazję. okazuje się, że jest dużo przekrętów takich, że na przykład jakaś pani widziała, że wiozą węgiel, o to panie, a nie sprzedalibyście? No i sprzedali, tylko że potem jak spadł deszcz, to z tego węgla czarna farba zeszła. To okazało się, że to był gruz jakiś pomalowany. Tak. Może czekają nas takie czasy, gdzie będziemy kupowali sobie takie owoce kiwi, przychodzimy do domu, a to ziemniak pomalowany na zielono na przykład, a nie kiwi, tylko ziemniak pomalowany na zielono. No skoro już węgiel, skoro już gruz się maluje na czarno i sprzedaje jako węgiel i takie się robi przykręty, no to może będą też ziemniaki pomalowane na pomarańczowo, przyniesiesz do domu pomarańcze, dzieci, pomarańcze, chodźcie, hurra, pomarańcze. A to nagle się okazuje, że to kartofel zwykły, pomalowany. No. Wódka by musiała bardzo zdrożeć, żeby Polacy wyszli na ulicę, tak twierdzi Marcin. No, no nie tylko Julki, bo widziałem bardzo dużo facetów, tak, tyle samo facetów, co i kobiet, to wiesz, Julki. Zresztą co, nie kibicujesz, Marcinie, Irańczykom, którzy mają dość zamordyzmu i walenia ich pałą w łeb, bo chusty nie ma na głowie? Może oni też, może tam też są normalni ludzie, którzy chcieliby normalnie żyć. Jeden youtuber pojechał do Iranu, takie sobie wyzwanie zrobił, że pojechać do Iranu. W drodze tam spotkał Irańczyka, rapera, normalnego, wiesz, wesołego gostka, który sobie żartował, który się robił se jaja z tego, że ja tu terrorysta, zaraz cię wysadzę, nie? Okazało się, że raper, że fajny, wesoły chłopak i pomógł z różnymi rzeczami, normalny człowieczek, nie? Ilu tam takich mieszka? Pewnie bardzo dużo i oni też chcieliby normalnie żyć. I tylko coś musi ludzi pchnąć, jakaś niesprawiedliwość, jakaś śmierć kobiety, dziecka. No tak ludzie działają, no musi umrzeć kobieta albo dziecko, albo staruszek, staruszka, żeby wyszli na ulicę. Także dzieje się. Jak już są przejmowane budynki publiczne, to znaczy, że jest grubo. To nie jest zwykła manifestacja, to jest coś na kształt rewolucji. Jakaś dziennikarka amerykańska chyba, tak, miała rozmawiać z przywódcą Iranu, ale on odwołał spotkanie, bo ona też nie założyła chusty. Co oni mają takiego pierdolca na punkcie tych chust? Nie wiem. Niektórzy po prostu, mi się wydaje, że to po prostu jest takie nauczanie z pokolenia na pokolenie się ludzi czegoś uczy i tresuje jak psy. I oni potem uważają, że to jest najważniejsza rzecz na świecie, że kobieta ma nosić chustę na głowie. Niekoniecznie potrafią to wytłumaczyć, a jeśli czegoś nie potrafimy wytłumaczyć logicznie, racjonalnie, to zawsze z pomocą przychodzi religia. Bo religia nie jest najczęściej ani racjonalna, ani logiczna. I można nią sobie, i można pod nią bardzo dużo podpiąć różnych rzeczy, przerobić trochę, przejaskrawić. W grubej, opasłej księdze zawsze można coś znaleźć też, co nam przypasuje, czego będziemy mogli użyć jako narzędzia do wprowadzania swoich zamordyzmów, więc religia jest idealna po prostu do tego, żeby wprowadzać, żeby ludzi za mordę wziąć. No, a Ruchole też referendum będą robili, referendum będą robili. Obwód Ługański, Doniecki, Zaporoski, no te ziemie przejęte, no to tam referendum zrobią i ludzie się zapytają, czy kochasz matuszkę Rosję? No i czego się... I proszę bardzo, niech wpisze jedynkę na czacie, ten, kto się spodziewa uczciwości tutaj jakiejkolwiek ze strony Rosji i kto się spodziewa, że wynik 90% za Rosją będzie uczciwy tutaj, to czy ktoś się spodziewa? No ja oczywiście nie. jestem pewien, na 99,9% cud musiałby się jakiś zdarzyć, żeby to było uczciwie przeprowadzone. Tak więc no, to tylko po to, żeby potem grozić, tak, że to nasza ziemia, a Rosja ma wpisane w jakieś swoje statuty, że jak już jest ich ziemia i ktoś tam wejdzie, to my go ubiją i użyją broni nuklearną.
2: Sorry, że tak wchodzę ci w słowo, ale nie dajesz mi dojść do słowa. Tak samo mają wpisani tam, gdzie stanie meczet, tam też jest ich ziemia już, nie?
0: Albo jak kościół katolicki, gdzie wbijesz krzyżyk, to już twoje i święte, i Boże, i trzeba tu przestrzegać zasad.
2: Tak, tylko kościół się jak to się nazywa, redekalizował? No, jakie to słowo jest, kurde, nie mogę.
0: Że zrobił się mniej radykalny, chcesz powiedzieć, tak?
2: Tak. No, my jesteśmy tacy bardzo delikatni, chociaż
0: tak,
2: nasze religie zasadnicze są kompatybilne ze sobą i postępowanie też powinno być w związku z tym dosyć kompatybilne. My tylko nie uznajemy przyjścia drugiego Mesjasza, natomiast generalnie to ja na przykład mógłbym siebie nazwać bardziej bliski islamowi niż katolicyzmowi ze swoim, że tak powiem, światopoglądem. Jak to kiedyś, a nawet całkiem niedawno, bo parę dni temu się nad tym trochę zastanawiałem. Dzwonię właśnie po to, żeby przetkać rurę, bo tutaj widzę, że tak mało chce ludzi zabierać głos. Ja od razu mówię, że jak się Zenek pojawi z krytyką, to będę uciekał stąd, bo Zenek jest uzależniający, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że nie obrazi za tą małą przeróbkę Zenka i Xanaxu.
0: Czemu ty się przejmujesz nim w ogóle?
2: Znaczy, ja się nim w ogóle nie przejmuję. To on się powinien przejmować mną, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że chciałem po prostu powiedzieć, że nie będę się wypowiadał na temat Rosji dzisiaj w ogóle. Po prostu nie chcę na ten temat mówić, bo czuję się w dużej mierze, aczkolwiek jest dużo osób, które rozumie moje argumenty. Natomiast no, jestem zawiedziony paroma osobami. O, jest. Na czasie. Cześć. Cześć, Zenek. No, w każdym bądź razie twoje pytanie. Co by musiało się stać, żeby ludzie masowo wyszli na ulicę, na przykład ulicę Stolicy? Ja ci powiem. To jest bardzo prosta odpowiedź. Musi się stać 11 listopada. To będziesz miał masowe wyjście. I w tym roku myślę, że będzie to miało wymiar dość szczególny. Dość szczególny. Przewiduje dwa warianty. Wariant jakiś taki z zawieruchą, albo wariant spokojnego marszu, do którego przyłączą się z flagami niebiesko-żółtymi nasi goście. Tak to ładnie się mówiło ostatnio, nie? Przyłączą się i będą po prostu szli, również świętując Święto Niepodległości Polski. To by była najpiękniejsza wersja, gdyby coś takiego się zdarzyło. Chyba w Warszawie jest ich trochę więcej niż w Szczecinie, więc mam nadzieję na takie, jakby to nazwać, integrację, taką międzynarodową integrację. Tak?
0: Ja myślę, że musi zacząć dużo Polaków umierać i to pewnie nastąpi, ponieważ ludzie, którzy się słabo odżywiają, częściej chorują, starsi ludzie na choroby umierają różne, no na zapalenie płuc może jakaś babcia umrzeć, tak, i tak dalej, więc to będzie ten czas, gdzie ludzie zaczną umierać. PiS tego już nie będzie mógł tak maskować, że to wina Putina czy Tuska, więc coś takiego musi się pewnie wydarzyć. Głodno, zimno, bez prądu.
2: Ani Tuska, nie? To jest logiczne dla każdego myślącego człowieka, absolwenta szkół podstawowych, także ten. Jest to wina najgorszego rządu w historii Polski, czyli rządu NSDAP-PiS.
0: NSDAP-PiS. No, jak można było kupić za 20 miliardów błoto? Błoto, jak można by elektrownię atomową za to wbudować na przykład?
2: Powiem ci jedną rzecz. Jest przygotowywana właśnie, znaczy mówił o tym jeden taki pan, który był dyrektorem kopalni. Jest za 2 tygodnie chyba będzie legislacja próbowana integracji do Orlenu polskich zasobów całych, które są naturalne. Tam to przeliczył mniej więcej 1 milion na każdego Polaka. Ma to wejść do tego i zachęcał, żeby kupić akcję. No już raz, dzisiaj to już jest za późno, bo do dzisiaj można było to zrobić, żeby zaskarżyć walne zgromadzenie, które będzie chciało oddać całe nasze zasoby naturalne, to za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie będzie miało miejsce. Zresztą tak myślę, że przykrywką do tego jest ta właśnie ustawa o ochronie ludności, tak ładnie się nazywająca, a będąca dokładnie odwrotnym czymś. Także no, polecam zainteresowanie się tematem.
0: Może nie, miałeś na myśli, że nie przykrywką, tylko przyczynkiem bardziej, tak?
2: Nie, przykrywką, bo chodzi
0: ale
2: o to,
0: że co,
2: ludzie
0: że mówili... temat zastępczy, tak? Że jak robisz jakąś grubą, mega grubą akcję, to musisz równie gruby mieć temat zastępczy jakiś, tak?
2: Znaczy problem z tą ustawą o ochronie ludności jest taki, że ona jest niezgodna z konwencjami, które Polska podpisała, w związku z czym będą dosyć poważne reperkusje z tym związane, albo nie będą, bo świat jest tak głupi, że mogą być różne sytuacje, tak nawet zakładam, że wprowadzanie tego typu rzeczy, które tam są wpisane, ja mam nadzieję, że część osób chociaż trochę czytała to, projekt tej ustawy, to, bo to jest na razie projekt, trzeba pamiętać, tak? Czyli ktoś sobie tam 5 zamieścił jakiś pierwszy szkic tego na serwerach, natomiast on jeszcze będzie do konsultacji odesłany, także jeszcze może też być w Senacie uwalony, może być uwalony. Ten poza tym on wprowadza jedną rzecz, mianowicie nadal będzie to nielegalne, to znaczy jest to niższego szczebla rzecz niż ustawa zasadnicza, niż karta praw podstawowych, jak i karta praw człowieka, tak? Także nadal sądy będą po prostu orzekać, czy nie będą po prostu rozpatrywać tych spraw, tak? Które będą, bo tak to niestety wygląda. Znaczy ja już trafiłem na jedną interpretację prawnika, bo sam nie jestem w stanie, to już jest za skomplikowane dla osoby, która miała tam 2 czy 3 lata prawo ogólne, natomiast no po prostu miażdżąca jest ekspertyza tego, analiza tego, tak?
0: W ogóle się okazało, że od energii się zaczyna i poprzez system naczyń połączonych idzie to dalej wszystko i wiesz, i dotyka potem przedsiębiorców, zwolnienia, ktoś nie ma roboty, pieniędzy, no ogólnie gdzieś czytałem cały taki ciąg przyczynowo-skutkowy, fajny, no a zaczyna się od energii. Można kontrolować bardzo dużo, zaburzając właśnie dostawy energii, wydajność. Teraz były doniesienia, że nie mamy jakby zasobów, jak to powiedzieć, no, że nie mamy na czarną godzinę po prostu, nie? Zasobów.
2: I nie ma
0: gazu,
2: zasobów, które były magazynowane odpowiednio. Znaczy mamy 20% zapotrzebowania na energię. To akurat dzisiaj, dosłownie przed godziną na ten temat się dowiadywałem, bo śmiali się ci nasi tutaj mędrcy z tego, że Niemcy mają tylko 80% magazynów. Tylko trzeba pamiętać jedno. W Republice Federalnej Niemiec są magazyny na przechowanie energii zapewniającej 100% zapotrzebowania. I jeżeli oni mają tylko 80%, to znaczy, że brakuje im 20%. A my mamy 20% możliwości magazynowania, tak? I już zaczęliśmy ją używać. Jest jedno państwo w Europie, które rozpoczęło eksploatację swoich zapasów, swoich rezerw. To jest Polska.
0: W ogóle, czy powinniśmy wierzyć w jakieś dane, które nam podają instytucje rządowe? Może to jest tak jak z Rosją, że nie powinniśmy już w ogóle wierzyć w jakiekolwiek dane, no bo już teraz mamy przykład tego, że reprezentanci rządu okłamują nas, kłamią nam w żywe oczy, ponieważ kupili ten miał z jakiś syf, błoto, brud z Indonezji i to opisali jako, że jesteśmy już zaspokojeni i mamy rezerwy. Mamy rezerwy, panie redaktorze, czyli kłamią w żywe oczy, bo kupili błoto i twierdzą, że kupili węgiel i że jesteśmy bezpieczni. No to jak im wierzyć w cokolwiek?
2: No czy wiesz, no ja nawet nie wierzę w to, co jest na etykietkach w sklepach, więc wiesz, co dopiero wierzyć politykowi. No ja prędzej pożyczę 100 zł Kononowiczowi niż politykowi, tak? Na tej zasadzie, no po prostu, no i zwyczajnie. Bo to jest ostatnie 2,5 roku, a szczególnie wyrok sądu w Stanach Zjednoczonych, który dotyczy Pfizera, jest, pokazuje, jakim państwem jest Polska i to, że na przykład nie ogłoszono tego w mediach polskich, jaki jest wyrok odnośnie pokazania dokumentacji, tak, związanej z tym całym syfem, który tutaj sprowadzono, a teraz dzisiaj na przykład słyszałem informację, że ojejku, jaka ta straszna sprawa, trzeba to wszystko zutylizować. Ja się pytam, czy te wszystkie zakupione na zapas preparaty przez tyle czasu leżały w minus 70 stopniach. Przecież wiesz, ile to pieniędzy kosztuje utrzymanie przez taki czas temperatury minus 70 stopni? Czy już wszyscy zapomnieli o tym, że przechowywać to trzeba w minus 70 stopniach?
0: No, mówisz, że zaufałbyś Kononowiczowi. Kononowicz teraz był na jakimś spotkaniu w Białymstoku z ważnymi tam osobami. Wygłaszał expose na ryneczku i w ogóle potem gdzieś do jakiejś knajpy poszli i zachował się tak paskudnie w ogóle. Jakąś kobietę uderzył, wyganiał z nie swojej imprezy ludzi, nie dawał nikomu do głosu dość. No, on faktycznie się chyba nie nadaje do życia wśród ludzi i może trzeba go zamknąć do jakiegoś ośrodka. To jest człowiek po prostu, no faktycznie niepełnosprawny umysłowo, który sobie nie radzi w kontaktach, z kontaktami.
2: Znaczy nie zapraszałbym go po prostu na takie bardzo oficjalne spotkania. To by wystarczyło naprawdę. Nie trzeba go zamykać. Takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo w Polsce, jak Konon. Ja na co dzień widzę tutaj na ławeczkach, nawet dzisiaj słuchałem ludzi, którzy, panowie dwaj samochodami, starsi, widać, że starsi emeryci, ale mają swoje autka i tam sobie przyjechali. Jak posłuchałem chwileczkę, miałem tylko dosłownie fragment wyrwany z kontekstu, ale od razu wiedziałem, że to jest poziom mniej więcej właśnie taki szkolny. Tak? No, po prostu no, trzeba się z tym pogodzić. No, tak zwyczajnie jest. Też nie ma co do nosa do góry zadzierać, bo ja często mówię tak, że może się wydaje zarozumiały, ale też sobie zdaję sprawę, że jestem tylko i wyłącznie ograniczony do tego, co nam się serwuje, tak? I mogę jedynie destylować z tego jakąś wiedzę, która jest prawdopodobnie też błędna, nie?
0: Tak trochę rozluźniając temat, wspominałem ostatnio o paczce od pana prezesa i tam różne były rzeczy fajne, ale między innymi dostałem taką kartę postaci, jakby no do takich gier karcianych, coś takiego, jakby taka karta do gry. Wiecie, że różni są bohaterowie i tu został rozpisany właśnie kapitan Krawiec, jakie ma specjalne zdolności. Ja potem wam tą kartę jeszcze pokażę, sfotografuję ją, ale no dzisiaj już nie zdążyłem, to wam tylko przeczytam, co tutaj jest na przykład, jakie zdolności. Jak macie takiego krawca w talii, wyłożycie na stół, to w każdy piątek o 21 wcielasz się w złego wilka. Taką masz zdolność. Albo na przykład za każdym razem, kiedy nadajesz, możesz wypić flaszkę i stracić godność lub otrzymać 100 sztuk złota. No to tak by się zgadzało. Jak pijany, to sypią się te donaty. Muszę zacząć pić chyba. Jeśli
2: ilość donatów jest prosto proporcjonalna do procentów w twojej krwi alkoholu. No. Czy raczej może powiedzieć ilości krwi w alkoholu.
0: Na to by wychodziło. Jeśli wdasz się w jakąkolwiek walkę z istotą, możesz wciągnąć ją w gównoradyjkową dramę. Jak masz takiego krawca, możesz wciągnąć w gównoradyjkową dramę. Słabość. Pies sąsiada. Proszę bardzo. Życie. 1 złoto. Los. 420. To 420 chyba, tak? Tu można dodać mu przyjaciół, przedmioty jakieś, moc 5, siła 1. Co tak mało? Siła 1? No dobra. Ale moc duża, to chyba ta moc z procentami związana. No, także fajna karta. Jest tu taki jakby w masce Anonimusa, długie włosy, kapitańska czapka. Trzyma tu nawet tak aresztowany chyba został. Pokażę wam to później, bo fajna jest. Dzisiaj już nie zdążyłem sfotografować. No, może macie jakieś propozycje, jakby karta Etama mogła wyglądać, jakie on miałby tam zdolności, cechy specjalne różne.
2: No, to by musiała być ogromna karta, taka A4 przynajmniej drobnym druczkiem.
0: A4. No moja taka mniejsza trochę, ale też sporawa, większa niż takie karty do gry trochę.
2: W 1997 roku pisałem swoje CV, które rozwijałem, że tak powiem, modyfikowałem Jeszcze wtedy nie wiedziałem w ogóle na początku, pamiętam, jak pierwsze jakieś takie roboty, gdzie trzeba było CV zdać, to ja w ogóle się mówię, co to jest CV? A on mówi, no serio, kim wita? A ja mówię, kurde, chyba życiorys. Nie, CV. W ogóle. Takie, wiesz, to było takie modne. U nas to pojęcie wprowadzono pod wpływem lat 90. i takiej mody na takie właśnie różne słowa zapożyczone gdzieś tam akurat z łaciny, tak? No i mamy taką sytuację, że ja sobie rozwijałem to CV. Uwierz mi, że pod koniec 98, czyli rok później, moje CV, które bardzo, bardzo okrajałem, miało 6 stron. 3 kartki całe. Także, ale było ładnie graficznie przygotowane, no i tam było dużo, dużo o mnie, dużo o moich osiągnięciach, dużo, dużo w samych superlatywach. No tak jak to się w CV pisze, nie? Także niech się nikt nie dziwi. No.
0: Jeszcze z ciekawostek, nie wiem czy zauważyliście, ale YouTube zmienił trochę swoją oprawę jakby graficzną. Przysiągłbym, że nie było tych zaokrąglonych narożników.
2: Nie, no nie było. Ja też zauważyłem, że są obłe. I co więcej, są takie paski z tych obłych wstawek, które można przewijać. Także one się tak przesuwają, wiesz, jest tego dużo.
0: Jak się przesuwa? Aha, ale co, gdzie?
2: No jak jesteś, na przykład masz
0: na głównej?
2: Wyszukiwanie, sobie wpiszesz coś w wyszukiwarkę, to będziesz miał jeszcze kategorię na żywo, sport i tak dalej, to możesz przewijać. Jak gdyby w boku, przynajmniej w mojej przeglądarce tak to działa, bo może to zależy od przeglądarki, nie?
0: No w mojej chyba nie ma za bardzo, coś tu wyszukałem i nie ma. No nie wiem, czy mi się, znaczy lubię takie zaokrąglenia, ale może to kwestia przyzwyczajenia, że po prostu już trochę się zmienili też jakby opis pod audycją, jakby czcionka się zmieniła, tam gdzie jest tytuł, tam gdzie jest liczba subskrybentów, nazwa kanału. Wszystko to tak poupychali jakby. Nie podoba mi się to. Wcześniej jakoś to bardziej było czytelne. Teraz dziwnie to wygląda. Jakoś dziwna czcionka, takie duże odstępy między literami, większe. Ściśnięte to wszystko, także straciło trochę na czytelności. Komuś zabrakło umiejętności oddzielania od siebie różnych sekcji. Tylko zakomponował to, jakby wszystko wrzucił na kupę i poukładał obok siebie, nie? A to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby poszczególne jakby grupy informacji, nazwijmy je właśnie sekcjami, żeby trochę je od siebie oddzielić, zwiększając odstępy, marginesy. Tu zostało to poupychane. Nie podoba mi się, kciuk w dół ode mnie i tyle.
2: A zauważ, skoro mówisz o kciuku w dół, bo sama oprawa graficzna, powiedzmy, to jest sprawa drugorzędna, ale o ile kciuki w górę są opisane liczbą, to kciuki w dół już nie. W związku z czym po prostu oni są, aż już wprowadzają jakby kolejny poziom poprawności politycznej, bo dislike może być jako dyskryminacja. Ja już tutaj czuję po prostu tych poprawnościowców takich po prostu, nie? To tak jak ostatnio usłyszałem słowo sygnalizator. Czy jest pan sygnalizatorem? Kapusiem po prostu, kapusiem, a nie sygnalizatorem. Nie wiem, czy to słowo ci...
0: Chyba nie mówią sygnalizatorem, tylko sygnałowcem, jakoś coś takiego, nie?
2: Coś w tym rodzaju. No może pomyliłem to z sygnalizacją w tej chwili, ale gdzieś mi się to ostatnio w kilku filmach przewinęło, gdzie dzwoniąc z jakąś sprawą właśnie, no nie wiem, na komisariat, czy do jakiegoś urzędu, sygnalistą, o, sygnalista, tak. Bo pamiętam, że to się z tego śmiałem, bo sygnalista to jest na kolei. Jak są roboty kolejowe na torach, gdzie są pracownicy, a drugi tor jest czynny, jak gdyby ten boczny, to jest z jednej strony sygnalista z trąbką i z drugiej.
0: Tak, to też widzisz, źle zapamiętałem. Mówię o jakichś tu sygnałowcach. Sygnalista, właśnie, sygnalista.
2: No,
0: sygnalista tańczy twista.
2: Po prostu kapuś, tak. Ale popatrz, jak ładnie to ubrali słowa. Jest ta właśnie poprawność polityczna, czyli krótko mówiąc, masz mówić to, co my, albo jesteś głupi, nie, na tej zasadzie, albo cię po prostu doprowadzimy do porządku, nie? A teraz jest sygnalista, czyli zwyczajnie po prostu kapuś, nie?
0: Z ciekawostek dalszych, no to duży wyciek związany z grą GTA 6, od Rockstara, wyciekły różne nagrania, filmy, screeny, a ponoć także i kod źródłowy odpowiedzialny jest za to jakiś haker, który domagał się dużego odszkodowania, znaczy jakiego odszkodowania, do pieniędzy chciał po prostu.
2: Okupu,
0: o właśnie, widzisz, brakuje mi słów, jakiś dzisiaj jestem upośledzony, okupu się domagał, ale go aresztowali jednak, czytałem dzisiaj i chyba nic z tego nie będzie, no ale dużo tu wyciekło, różnych rzeczy... Tak nie zrobiły na mnie wrażenia wielkiego te nagrania. To wyglądało wszystko jak GTA 5 po prostu. Nie było tu widać jakiegoś skoku jakościowego, ale trzeba brać pod uwagę, że taka gra to się zmienia w trakcie produkcji. Zastępowane są modele na inne, dorabiane są różne nowsze tryby graficzne, żeby obsługiwały te RTX-y. To wszystko ma znaczenie dla ostatecznego widoku, dla warstwy, dla oprawy graficznej, więc no, to, że teraz to tak wygląda, to jeszcze nic nie znaczy.
2: No cóż, nie gram, więc nie będę miał z tego ani zysku, ani straty, jak coś tam zhakują. Także jeśli chodzi o gry komputerowe, no pewnie, no, chociaż nie, no, do GTA to na pewno się nie będę oglądał, bo to nie mój klimat.
0: No, a mnie już też w ogóle gry trochę znudziły, nie chce mi się za bardzo w nic grać. Gram tylko w te gry, co lubię. Robi mi się tak, jak ty masz, że masz parę swoich ulubionych jakichś tam tytułów i tylko ewentualnie sobie pograsz w tą FIFA na PSP, na kibelku i tak dalej, to też mi się tak robi. No wszystko się nudzi, no ile można. Zastanawiam się, czy może się znudzić też oglądanie filmów. Też się chyba trochę nudzi, bo kiedyś to się rzucaliśmy na wszystko w ogóle, co z zachodu przychodziło, jakieś produkcje klasy B, nie? W ogóle to wszystko się chłonęło. Najgłupszy film z Van Dammem, to było coś, nie? A dzisiaj to tak, mamy naprawdę kupę zajebistych seriali świetnych, i ludzie już takie oceniają tam na 5 w skali 10. No już ciężko jest zachwycić widzów czymkolwiek. Trzeba naprawdę... No,
2: wszystko już relacji. Było, nie?
0: No wszystko było.
2: Praktycznie
0: no.
2: Powtarzanie, jakieś tam mutacje tego. Zmieszane jakieś dwa style na przykład, czy dopatrujemy się w scenach jakichś odniesień do jakichś filmów, które już były. Ciężko jest coś nowego stworzyć, nie? Ja sam jak wpadnę na jakiś pomysł, od razu wpisuję wyszukiwarkę, chociaż potem przychodzi mi rozum do głowy i mówię sobie tak, no tak, jak ja bym robił wyszukiwarkę pomysłów, to czy wyszukiwarkę w ogóle w internetu, to bym sobie zrobił taką, że jak mi nie wyskakuje żaden wynik, to od razu daję to tego, kto jest właścicielem tej wyszukiwarki, żeby opatentował ten pomysł, nie? To jest bardzo prosty i logiczny sposób na zdobywanie nowych patentów i pomysłów.
0: Ale jak ty byś chciał, żeby ktoś to przefiltrował? Przecież są pewnie miliony zapytań na popularnych wyszukiwarkach co sekundę i ty byś chciał, żeby w jakim mieliby sposób wyłuskać twój rewelacyjny pomysł na podgrzewany nóż do masła na przykład jakiś, to jak oni mieliby to wyławiać?
2: Bardzo prosto, no jeżeli wyszukiwarka ma na przykład ustawioną zmienną, że są tylko jeden, dwa albo trzy wyniki, albo zero, to od razu wysyła raport o takim wyszukiwaniu i sentencję, która została do tego użyta. To jest proste. To jest tak samo jak na przykład lekarze podczas tych audio porad, tak? Niewiele osób o tym wie. Być może teraz zdradzę małą tajemnicę, ale praktycznie wszystkie telefony, z tego co mi wiadomo, były testowane tak zwane boty fonetyczno-sentencyjne. Podczas tych teleporad. Także pozdrawiam panów, którzy słuchają tego służbowo i wiecie teraz, że ja wiem, nie?
0: Dziwne jakieś prawa wprowadzają. Na przykład chcą karać olbrzymimi grzywnami, nawet do 50 tysięcy złotych, obywatela, który będzie udzielał porad prawnych, nie będąc do tego uprawnionym. I chodzi o to, żeby tylko adwokaci, jacyś radcy prawni, prawnicy mogli, wiesz, w tym biznesie sobie zarabiać. Znowu jakaś próba wzięcia ludzi za mordę i zakazania im robienia tego, bo ktoś inny musi zarobić. No ten świat naprawdę idzie cały pod każdym względem w złym kierunku.
2: A jaka jest recepta na to, krawiec? Bardzo prosta. Po prostu nie przestrzegać tego masowo i tyle. To jest tak samo jak z wezwaniem do stas u ruskich, tak? Z wezwaniem dostawienia się tam iluś tam tysięcy osób do armii. Po prostu się nie stawiają i tyle. No i to nic z tym nie zrobisz. Nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek z tym zrobić. Po prostu mówimy, nie bierzemy noża, nie bierzemy karabina i tyle. I sobie sami bierzcie, nie? Także wiesz, no, ja myślę, że to teraz troszeczkę przyspieszyło, bo taką bardzo ważną datą jest 23 marca przyszłego roku, a to jest dla nich kwestia kabałowa jest bardzo ważna. Także, no i jak również kwestie związane z wedyjską astrologią. Także do tej daty będzie bardzo dużo zmian, a do nas, że tak powiem, dotrą one pewnie z minimalnym opóźnieniem, ale to będzie zaraz po marcu przyszłego roku. No i takie, wiesz, jak takie prawa, które ty mówisz teraz, to ja już w ogóle tego mu nie dziwię, bo na przykład Unia jakiś czas temu, tak, było coś takiego, czytałem taki projekt, żeby zakazać obywatelom Unii, jak to ładnie się nazywa, czyli państwa, które niby nie istnieje, zakazać korzystania z adblockerów na przykład. Była taka propozycja, że będą zakazane. Nie przeszło to z tego, co wiem. Donald Tusk, zdaje się, mówił o tym, żeby wszyscy, którzy prowadzą na stałe, nawet niezarobkowo kanały na YouTube, musieli zarejestrować się w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jako nadawcy, ale powiedział, że na razie musimy z tego zrezygnować. Takie słowa słyszałem, tak mi się to pamięta, tak? Że to było coś w tym guście. Może mylę teraz słowa, ale jestem niemal pewien, że on to powiedział. Co jeszcze takiego ciekawego było? Teraz już nie chcę kurde się pokręcić, bo jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, ale nie wiem, czy to było związane z Unią, czy z jakimś krajem konkretnym. Także mnie już nic nie dziwi, naprawdę. Naprawdę mnie nic nie dziwi. Nie dziwi mnie też na przykład, nie zdziwiłaby mnie na przykład taka ustawa, która wprowadzałaby taką jedną jakąś regułkę prawną, którą by wszyscy zapamiętali, czyli nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, co jest nieprawdą, bo zwalnia. A druga rzecz to właśnie by była na przykład, że co nie jest zakazane, jest dozwolone, zostałoby zastąpione, to jest taka też regułka, którą chyba wszyscy znają, co nie jest dozwolone, jest zakazane. No wtedy byś musiał pytać się o każdą rzecz, czy ci wolno, tak? Tak jak za przeproszeniem ten ze skazani na Shawshank pytał się w sklepie, czy może zrobić siku i jak dopóki nie usłyszał zgody, to nie był z siebie w stanie wydłużyć kropelki, nie?
0: No ciekawe. Dobra, tam to dzięki za telefon.
2: Myślę, że wystarczy tam, a czekam, aż przetka ktoś inny teraz rurę. Nie bójcie się, naprawdę krawiec nie gryzie. Dzwońcie, szczególnie zachęcam nowych słuchaczy, którzy tutaj przybyli. Myślę, że dzisiaj jeden co najmniej jest, bo jednego dzisiaj zareklamowałem przedsiębiorcę, który rozmawiał ze mną prywatnie, że jest coś takiego jak Nocne Radio i jest taki człowiek krawiec. I czasami mnie też może tam usłyszeć. I dla mnie mam nadzieję, że przyszedł. Pozdrawiam, jeśli mnie nasłucha. Trzymajcie się, hej.
0: No hej. Się nagadał na koniec jeszcze jakieś przemówienie. No gada czasem bzdury, no gada. Już mi się nawet nie chce tutaj prostować, bo tak to jest, że jak trafisz na kogoś, kto często gada różne nieścisłości są w jego wypowiedziach, to jak zwrócisz uwagę, to będzie się wykłócał i rozmowa będzie trwała 3 godziny, nie? Będzie takie odbijanie piłeczki cały czas. Więc wolę nie ruszać jakby i dać się wypowiedzieć i już...

0: Skarbówka już wchodzi na konta pierwszych Polaków po wprowadzeniu tych zmian w prawie, że no, polegających na poszerzeniu uprawnień skarbówki, że mogą bez żadnych podejrzeń, bez żadnego wyroku, bez niczego, po prostu mogą sobie wedle swojego widzimisię wchodzić na wasze konta. I co ciekawe, wy nawet o tym nie wiecie. Bank was oczywiście nie poinformuje, bo bank nie jest od tego, żeby wam robić dobrze, tylko żeby dobrze robić bankowi. Więc ja już dawno, kiedyś, nie wiem, żyłem w jakiejś krainie baśni. Myślałem, że bank, różne firmy, instytucje, to są też trochę od tego, żeby tak zadbać o nasz interes, żeby nam coś pomóc w czymś, nie? Ale dawno się już z tego wyleczyłem. Bank nie piśnie słówkiem, nawet nikt nie zadzwoni. Jak wysyłają wam dziennie dwa SMS-y i dzwonią co jakiś czas wam wcisnąć jakieś gówno, to jak najbardziej. Ale nie poinformują was na przykład, że komornik wszedł na wasze konto. SMS-em nawet was nie poinformują, że wszedł wam komornik na konto. Bo co ich to obchodzi, że wam wszedł komornik na konto? Albo że skarbówka, i właśnie tak działa to wejście na konto teraz, że oni sobie sprawdzają coś, a wy nawet o tym nie wiecie. Bank was nie poinformuje, wy nie macie żadnych śladów, a oni sobie sprawdzają, co wy tu kupujecie, gdzie kupujecie, na co wydajecie. Tak boski pisowski rząd sprzyja Polakom, że wprowadza zamordyzm na każdym kroku i w każdym temacie. No, to takie zmiany kolejne i już właśnie wielu Polaków informuje, że doświadczyli czegoś takiego. Czyli nagle budzimy się w takiej rzeczywistości, gdzie jesteśmy inwigilowani różnymi aplikacjami, jakimiś Pegasusami, po koncie buszuje nam skarbówka i patrzy, a może coś znajdzie akurat, nie? Oczywiście jest pewne, jak amen w pacierzu, że takie narzędzie będzie używane do zamykania gęby różnym niewygodnym. Czyli na przykład jest jakiś pisarz, jakiś filmowiec, jakiś celebryta, ktokolwiek, kto mówi coś przeciwko rządowi, no to mu skarbówka profilaktycznie, rutynowa kontrol obywatelu, wchodzi wam i szuka czegoś, żeby się do czegoś przypierdolić. No i już. I to wszystko. Tylko tyle i aż tyle. Znowu.
1: To ja, uśmiechnięta buźka. 30 zł. Hejka, taki zaległy donate za audycję z Pablo. Zresztą czasy ostateczne z zeszłego tygodnia też były ciekawe. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję. Audycja z Pablo. No, trochę też okazało się, że nagle brakuje pytań dotyczących może uprawy tego CBG, może czegoś, co dotyczyłoby właśnie konopi bez THC. Fajna bardzo roślinka, ale nie, to zaraz oczywiście jakieś tutaj umoralnianie, że o, narkotyki, wiesz, że szkodzą, się możesz zatruć narkotykami, a jeden ćpał i przestał pracować. Dlatego tutaj no, i Michał, i Zenon, i chyba Grzesiek jeszcze, w ogóle ludzie, no weźcie się trochę, wyjmijcie tego kija z dupy może, nie? Martin Lechowicz, ostatnia jego piosenka na kanale przed tym, jak przestał tam nagrywać, teraz co innego robi, no to właśnie była o wyciągnięciu tego kija z dupy, nie? Czy to nie jest właśnie ten kijaszek, że zamiast sobie pogadać o czymś fajnym i pozytywnym, to przychodzi taki właśnie dziadunio i babunia i będzie przestrzegać i palcem tu grozić i jajeczko rozwalać na patelni i mówić, to jest twój mózg po zażyciu narkotyków. To jest twój mózg, pokazuje jajeczko, potem rozbija na patelnię, a to jest twój mózg po zażyciu narkotyków. No to mi się czegoś takiego nie chce słuchać, no. Ja nie muszę nic zmieniać, ja mam wszystko w porządeczku. Co ja będę zmieniał? Mm. trudno. Tak patrzę sobie dzisiaj na paragończyk. Paragończyk z moich zakupów. Wydałem jakieś 43 zł. Z tego 17 zł oddałem państwu. Bardzo dużo, uważam. I czy państwo zasługuje na te moje pieniądze? Bardzo dużo tych pieniążków oddałem. I nic z tego nie mam. No, cześć Michał.
2: No, cześć Krawiec. No, co się mnie czepiasz? Nie czepiaj, że się mnie. Jeszcze publicznie.
0: Bo co?
2: Bo jajco, no. Ja uważam, powiedziałem to, co powiedziałem, co uważam za stosowne, nie? Wiesz, ten temat nie jest mi obcy i no nie mów mi, że jak zajarasz, to jesteś bardzo produktywny i pełen energii i w ogóle, wiesz, działasz, tylko leżysz na kanapie i wpierdalasz chipsy, no.
0: Wiesz co, bardzo różnie, myślę, to z ludźmi bywa. Tak samo jak jeden się napije trochę alkoholu i kulturalnie sobie porozmawia, będzie się dobrze bawił, a drugi się napije i się zżyga i zestra się i będą mu nogi spod kibla gdzieś tam wystawały z toalety publicznej. Więc różnie to, myślę, bywa. A poza tym mam prawo wyrazić swoją też opinię. Ty wyrażasz swoją, a ja wyrażam opinię na temat opiniujących tutaj, że za dużo, że się trochę... Byłem troszkę zawiedziony, że tyle było jakiegoś tutaj przestrzegania. Podałem też przykład, jakbyśmy, wiesz, zrobili audycję o grach komputerowych, o jakimś gatunku gier komputerowych na przykład, to czy ja koniecznie muszę wspominać, że można się uzależnić od gier, a hentaje to w pornografię wpędzają? No nie muszę koniecznie w tej audycji, nie? Więc liczyłem na trochę inne tematy, a nie na przestrzeganie.
2: Wiesz, ludzie po prostu ze własnego doświadczenia ci mówią, wiesz, z czym to się je, jak to się może skończyć, nie? Więc wiesz, nie uważam, żeby to był temat do krytyki akurat, wiesz, każdy coś tam swojego przeżył jednak i każdy ma jakieś swoje zdanie na ten temat, nie? W temacie, w którym się dość doskonale orientuje.
0: No ale myślę, że rozumiesz doskonale, o co mi chodzi. Dopuszczasz moje prawo też do krytyki tego, że mi się nie podoba, że ludzie się za bardzo skupili tutaj na przestrzeganiu, bo to niewiele jakoś może wnosi akurat w takiej audycji i wielokrotnie o tym gadaliśmy. Każdy wie, jak to jest, że nie należy przeginać. Prosta sprawa, no po prostu też wyraziłem swój pogląd. Mogę? Mogę.
2: No tak, no masz, jasne, masz rację. Tylko wiesz, ja na przykład kiedyś tego używałem bardzo dużo i poznałem naprawdę bardzo dużo różnych ludzi, którzy tego samego używali. I powiem ci, że wielu z nich to było właśnie, kurde, tacy właśnie już marihuaniści, tacy typowi, wiesz, tacy wykrzywieni już umysłowo lekko, nie? I jak się tak patrzy na takiego gościa, on ma tam 50 czy 60 lat, człowieku jest, wiesz, brudny, niedomyty, jaką kasę by nie miał, to zaraz kupi za to jaranie i on, wiesz, siedzi i młodym pelikanom, wiesz, tam wmawia coś, kurwa, wiesz, o jaraniu, jakie to dobre i wspaniałe, nie? No to, kurwa, wiesz, ja mam awersję już do takich ludzi, po prostu, nie wiem, coś... Denerwuje mnie to, wiesz, jak słyszę takich imbecyli, no.
0: No dobra, no rozumiem.
2: No o to chodzi, no. Dlatego ja tu nie moralizuję nikogo.
0: Każdy dobra, już możemy, jak możemy jakby robię. Zakończyć temat. Już nie chcę o tym gadać.
2: No nie chcę. Nie chcę o tym gadać. No dobra, no to nie.
0: Nie, no bo też zawsze trzeba zakończyć jakoś temat, a nie wiesz, no.
2: No dobra, nie? To ten... A w ogóle to o czym audycyjka dzisiaj? Jakiś temat jest konkretny, czy tam z Rosji po telefonie Tama to z tematu Rosji zeszło na temat żaden w sumie.
0: Różne były, Michale, tematy. No, trzeba słuchać audycji, to się wtedy wie.
2: A można jeszcze o Rosji, czy już nie?
0: Można.
2: Czy ten temat?
0: Wszystko można, proszę bardzo. A,
2: no to ja uważam, że te napinka Putina, że tam kurwa zaczną zaraz atomówki zrzucać, to jest nieprawda, to jest bzdura, to się nie ma co, wiesz, nie ma się co przejmować tym w ogóle, bo Putin widzi, że przegrywa, więc po prostu psychologicznie jakąś taką sobie przewagę próbuje zbudować, a myślę, że nie jest w stanie tego zrobić, że jedyna sytuacja, kiedy już naprawdę Rosja by mogła te rakiety wypuścić, to wtedy jak już, nie wiem, Putin już będzie w takiej sytuacji, że będzie miał, nie wiem, zagrożenie życia, już go ktoś będzie chciał odpalić tam zaraz, albo jak Hitler tam, wiesz, w 45.
0: To niekoniecznie tak to wygląda, bo jak mówiłem wcześniej, On sam sobie nie odpali, on nie ma jakiejś walizeczki, że sobie wciśnie i odpali, tylko to jest cały łańcuch tam, cały łańcuch osób decyzyjnych i nie sądzę, żeby on sobie podjął taką decyzję i wszyscy się go będą słuchali w tym momencie. To no będzie właśnie ten moment, kiedy go może zdejmą właśnie. Albo wyskoczy przez okno z czwartego piętra, jak to dokładnie jest popularne w Rosji i tyle będzie. A to może inny temat, bo o Rosji już trochę było w sumie sporo i nie wiem, czy jest sens wracać teraz z powrotem. Co myślisz o takim oszczędzaniu? We Wrocławiu na przykład ma nie być imprezy sylwestrowej w tym roku. Bardzo mi się to podoba. Czy te różne sylwestry, taka ogólnie szeroko pojęta rozrywka, odbijanie piłeczki, robienie boom z pistolecika czy z fajerwerków, robienie boom. Czy to jest ludziom aż tak bardzo potrzebne? Czy bez tego nie można żyć? No mamy trudny czas, trzeba oszczędzać elektryczność, pieniądze, bo taki sylwester bardzo dużo też kosztuje. Weź potem wysprzątaj po wszystkich jeszcze, nie? Więc ja jestem za, na przykład, jeśli chodzi o takie ograniczanie różnych zbytków, jak to się mówi, zbytki.
2: A to nie wiem, to ja jestem za tym, żeby, wiesz, taki przykład to jednak poszedł z góry i żeby taki na przykład pan Morawiecki nam pokazał, jak się oszczędza i żeby zamiast, wiesz, tam wpierdalać w najdroższych restauracjach najdroższe sushi, to żeby tam zaczął chodzić do Biedronki na zakupy, jak przeciętny Polak i tam, wiesz, sobie gotował makaronik jakiś z sosikiem na obiadek i żeby nam później mógł powiedzieć, że on przez cały miesiąc chodził do Biedronki i wydał tylko 1600 zł i wiesz, i nam tutaj wtedy mógł zdradzić lifehacki takie, jak tu zaoszczędzić kasę, nie? To myślę, że to z góry powinien przykład pójść, a nie, kurwa, wmawiać ludziom, że o, grzanie tylko do 17 stopni, tak? Światła nie zapalać, tylko przy telewizorze siedzieć, najlepiej przy TVP Info i oszczędzajcie, Polacy, bo czasy są ciężkie, nie? A samemu wpierdalać ze złotego talerza złotym widelcem, wiesz, jakieś pozłacane krewetki na przykład. No. To w ogóle jest moim zdaniem jakaś żenada w ogóle to jest, nie?
0: No tak, bo ci nasi posłowie to w dużej mierze nowobogaccy, dorobkiewicze różni, ludzie ze wsi, którzy się nagle ubrali w garnitury i usiłują udawać mądrzejszych niż są. I oni, wiesz, oni są bardzo łasi na to, żeby... Ich największy cel życiowy to kupić sobie super furę, ustawić rodzinkę swoją, powtykać gdzieś. Oni tak myślą, tak myśli bardzo prosty człowiek. I faktycznie bardzo rzadko nam dają jakieś przykłady takie, które... A to byłoby, to by było takie mobilizujące, krzepiące, fajne, zdrowe, nie? Gdyby władza dawała dobre przykłady. Dlatego tak wszyscy swego czasu na przykład lubili takich polityków jak Biedroń. Mimo że gej, no to ludziom się bardzo spodobało, że on się przesiadł na rower w ramach tam walki o ekologię, że jakieś inne tam ruchy jeszcze robił takie, że pokazywał, że można coś... w dobrą stronę skręcić, coś ograniczyć, coś zmienić. Bardzo ludzie dobrze reagują. Politycy, gdyby mieli trochę rozumu w głowie i gdyby ta chęć napchania się, nachapania się nie była u nich najważniejsza, na szczycie tych ich różnych w hierarchii ich tam ważnych rzeczy, no to by się też zdobyli, bo wiedzieliby, że bardzo zapunktują, że zyskają głosy wyborców, że będą szanowani, ale widzisz, ta chęć nachapania się jest większa jednak, nie? I nie będą dawali przykładu.
2: Ja bym był w ogóle za tym, tylko że to by musiała być taka akcja ogólnopolska, żeby ogólnie robić na przekór temu, co to mówi rząd. Czyli jak rząd ci mówi, że grzać nie wolno powyżej 17 stopni, Michale, to wszyscy na pełną pizdę, niech kalorifery rozkręcają. Nie? Jeżeli mówią, żeby oszczędzać światło, to nie, to nawet w nocy, kurwa, wiesz, zapalać, włączać. Nie? I niech rząd zobaczy, że ma problem. Że to już nie są, że wyborcy to już nie są, kurwa, potulne owieczki, co jeden za drugim będą beczeć wszyscy tak samo, jak trzeba, tylko że ludzie mają swoje własne zdanie i nie da ich się już zwykłymi słowami tam omamić, wiesz, sprowadzić do takiego poziomu takiego najniższego, nie?
0: A tu jest donate do ciebie.
2: Normalnie, jeżeli chcecie z nami, chcecie naszych głosów, chcecie z nami pertraktować, to macie nas traktować jak równych sobie, a nie jakichś podległych robaków.
0: No, zgadzam się w zupełności. to znowu ja, pisze Michale, w dziwnym towarzystwie się obracasz, moi znajomi wszyscy palą, a każdy ogarnięty. Mają swoje biznesy, super związki, dzieciaki, a do tego nie spędzamy czasu zajebani na kanapie przed TV. Wszystko zależy od dawki. Ja myślę, że i od osoby. Ja też mam, no nie wiem, patrzę na jednego kolegę, ma firmy dwie, piękny dom, żonę, dzieci, codziennie z rana wstaje do pracy, po pracy na siłownię, na basen, a cały czas jara i to mocno, nie? No nie wiem, kapitan Tomek i książę Edward, z którymi jechałem za granicę, no wszyscy lubimy te rzeczy, znaleźliśmy sobie szybko jakąś pracę, ogarnęliśmy się, nie było źle, wiesz, i no książę Edward jest bardzo dobrym fotografem, myślę, że chyba fajnie zarabia na swoim fachu. Muppet też jakoś tam się w życiu ustawił, no i to wszyscy jaracze są, więc...
2: No nie, no spoko, wiesz, ja kiedyś bardzo głupi, bardzo naiwny byłem i po prostu, wiesz, to, że se siedziałem, tam spaliłem se joyka, to zawsze się, wiesz, napatoczył gdzieś ktoś, kto przyszedł i zaczął swoje, wiesz... historyjki opowiadać tylko po to, żeby tych parę buchów złapać, nie?
0: No tak takich też znałem, wiesz, by się paru znalazło. Nie wiem, inny kolega pracuje jako kurier, nie mylić z tym kurierem, którego mam na myśli, rozwozi paczki i normalnie pracuje, wstaje do roboty, coś tam mu się w życiu w miarę układa, a też cały czas jara. Dołączył Kurt. Witam Kurta.
3: Dobry wieczór.
0: Cześć.
3: Ja mam takie pytanie, bo tutaj skorzystam z okazji, że Michał jest na antenie, bo ja słuchałem audycji, ona była kilka tygodni czy kilka miesięcy temu, już nie pamiętam, bo próbowałem ją odnaleźć jeszcze raz, ale niestety no, nie mogę jej znaleźć w archiwum z jakiegoś powodu, bo tam była audycja, w której Michał mówił, że

0: dobry pomysł. To zadzwonię i beknę.
1: No, tak będzie lepiej chyba.
0: No dobrze, no to miłego wieczoru życzę.
1: No, nara.
2: No dobra, no to jak się sytuacja zakwasiła, to ja też się rozłączam w takim razie.
1: Dobra.
2: No, nie ma sensu.
1: No to trzymaj się.
2: No siema.

potwierdzają się moje przypuszczenia, bo pierwsze były to przypuszczenia oparte na jakichś tam zdawkowych informacjach. Trochę intuicja taka, ale natknąłem się na materiał, który potwierdza to, że na przykład starożytni Grecy nie wierzyli w swoje mity, tak jak my wierzymy, my Polacy, tak ogólnie powiem, w chrześcijańskie opowieści różne z Biblii, nie? Oni to traktowali po prostu jako pewne przypowieści mówiące o pewnych sytuacjach życiowych, pewien zbiór archetypów, pewne takie historyjki, które miały uczyć życia, miały pokazywać różne zdarzenia, które mogą nas spotkać w życiu właśnie, a niekoniecznie, że wierzyli, że to naprawdę było, nie? Nie podchodzili do tego tak... I to jest właśnie ten częsty błąd, który popełniają ludzie, że oceniają cudze wierzenia pod kątem, przez pryzmat właściwie swoich. Więc to też taka ciekawostka. Bo to mnie trochę rusza, ponieważ no, nawet taki Martin Lechowicz, którego uważam za dojrzałą osobę bardzo duchowo, tak, pod względem duchowym, religijnym, odpowiada mi jego jakby widzenie w dużej mierze, odpowiada mi jego patrzenie na te sprawy, no to on nawet się kiedyś śmiał z mitów greckich i mówił, no to dopiero głupkowate jest, tu jeden drugiemu z głowy wyskoczył, nie? I to jest takie, tak bardzo łatwo wyśmiać czyjeś wierzenia, jeśli nie wiemy w ogóle, jeśli nie znamy tych elementarnych spraw, jak oni w ogóle podchodzili do swojej wiary, nie? I oceniamy tak, jakby to była nasza wiara i zakładamy, że oni podobnie do tego podchodzili, a właśnie się okazuje, że nie. W ogóle dużo moglibyśmy się zdziwić, jak mówimy o bardzo dawnych czasach, bo różni ludzie może chcą trochę, żeby... Znaczy w ogóle no jest szum informacyjny, ludzie są raczej w swojej masie głupi, różne rzeczy traktują tak bardzo, znaczy zaznajomiają się z nimi tak bardzo powierzchownie. Co tu jeszcze ciekawego? Arcybiskup Jędraszewski, to jest aparat, nie? To jest ten taki dziadzio w czapie z knagą, z lagą w ręku, który ciągle gada o gender i przestrzega przed zboczeńcami, przed gender. Okazuje się, że tak. Po pierwsze, sam ukrywał pedofilii i jest o to teraz oskarżony, że nic nie zrobił, choć wiedział, że jakiś... że jego znajomy klecha, nad którym powinien sprawować pieczę i kontrolować go i sprawdzać i donieść, jeśli będzie przypuszczenie, że on molestuje dzieci, to nie zrobił tego. Ważniejsze jest dobro kościółka, czyli dobro jego samego, tak w skrócie, żeby się do niego nic brzydkiego nie przylepiło, nie? Ale inna sprawa, on teraz wprowadza dziesięcinę, dziesięcina dla parafii. Tak sobie wpadł na pomysł, że parafie mają płacić dziesięcinę, czyli 10% od swoich zysków z nieruchomości wynajmowanych. No, Kościół, jak wiadomo, jest największym biurem nieruchomości na świecie. Wynajmuje, ma tych nieruchomości multum, bo dostaje je często od różnych lizodupów państwowych, którzy chcą. No, jest w Polsce taka tradycja, żeby lizać jaja temu, kto jest wyżej od nas, kto może nam się jakoś odwdzięczyć. No i na przykład, jak chcecie pójść w posły, no jeśli

swojej, jeśli urodziliście się w jakiejś zabitej dechami wiosce, wszyscy od małego mówili, o patrz, ten kradnie, stuk siana podpalił, nie przyznał się, tutaj dziewczynę molestował, zżygał się, pić nie umie, to w posły pójdzie chyba, pójdzie w posły. To znaczy, że powołanie macie na bycie posłem. Musicie być też szmatą taką bez honoru, szmatą, lizodupem i zacznijcie od wykupienia mszy za dziadunia, za babunię, za wujka i za kota Kaczyńskiego. Albo nazwijcie, wybudujcie jakiś kort tenisowy i nazwijcie go imieniem kort tenisowy imienia Lecha Kaczyńskiego. Zróbcie jakieś wielkie otwarcie. Tak trzeba robić, nie? Był taki przypadek, właśnie otwarto kort tenisowy imienia Lecha Kaczyńskiego, bo jak wiadomo, Lech Kaczyński był wielkim miłośnikiem tenisa, wspinaczki górskiej, biegów długodystansowych, rzutu oszczepem, rzutu dyskiem, boksu, MMA, świetny alpinista, atleta, myśliciel, filozof, księgarz, tapicer, ginekolog. Można go do wszystkiego podpiąć. I okazuje się, że ludzie robią takie myki, ponieważ osoba, która zleciła budowę tego kortu, za to po prostu nie zapłaciła swoim wykonawcom. I wiadomo, że jak nazwiesz taki kort tenisowy, za który nie zapłaciłaś imieniem Lecha Kaczyńskiego, to pewien taki parasol ochronny potem masz, no bo tak populistyczna władza, kłamliwa, patrząca tylko na PR, na statystyki, na poparcie, no to oni myślą o takich rzeczach, że przylepi się jakieś gówno do kortu tenisowego imienia Lecha Kaczyńskiego, o którym pisano wszędzie i na Rzeczypospolitej, i na Wyborczej, i wszędzie, no to musimy zrobić tak, żeby się nie przylepiło żadne gówno i załatwią tak, żeby na przykład zamknąć w więzieniu albo żeby zabić tych, co mieliście im zapłacić. Ja tak mówię to pół żartem. To nie jest, że ja to tak sobie całkowicie żartuję, bo dużo ludzi ginie w Polsce w tajemniczych okolicznościach. Trup się ściele gęsto, można powiedzieć. No więc jak będziecie mieli farta i zobaczą was, was, ci, te wszystkie ważniaki gdzieś tam na szczycie hierarchii, jak zobaczą, że macie potencjał na aparatczyka dobrego, który wykonuje wszystkie rozkazy, idzie w zaparte, broni własną piersią tego PiSu i nawet się przechrzci. Jak wcześniej napierdalał na gejów czy na Kościół, to teraz będzie odwrotnie. Będzie kochał Kościół albo kochał gejów. Musicie po prostu niezasztywny kark mieć, zginać ten kark. Musi się fajnie zginać ten kark. I musicie mieć taki duży jęzor, żeby jak najwięcej jajec wylizać. To wtedy zobaczą w was potencjał i może nawet odpalą, może seryjny samobójca też zlikwiduje tych, co macie im zapłacić te parę baniek za budowę tego kortu tenisowego, tylko trzeba go najpierw właśnie nazwać imieniem Lecha Kaczyńskiego, żeby oznaczyć jakby, że ja tu jestem zapisem i dla pewności zamówcie jeszcze mszę za dziadunię, za babunię Kaczyńskiego. To wtedy będzie sygnał, że jest w was potencjał jakiś. Na posła, na szmaciurę taką. Bez zasad, bez honoru.

0: No. I proszę, żeby nie było takich telefonów, że ktoś dzwoni i jedyne, co ma do powiedzenia, to coś do kogoś ma i chciałby jakby tą osobę ośmieszyć, wypomnieć coś, złapać za język. To jak tylko takie coś, to nie wiem. Jeśli zdobądźcie się przynajmniej na odrobinę finezji i zahaczcie o jakiś inny temat i przy okazji przemyćcie, jak już bardzo, bardzo czujecie taką potrzebę, żeby komuś coś wytknąć, albo kogoś tam ośmieszyć, komuś dogryźć, to zróbcie to przy okazji. To wtedy będzie lepiej to wyglądało. Jak tylko to będzie i zacznie się od tego, to wypierdalam z anteny, bo nie chcę takich tutaj sztucznie pompowanych dramek na temat tego, co już zresztą było poruszane na antenie. Też fajnie widać, w jakim celu ktoś przychodzi tutaj, nie? Czyli na przykład pośmiać się z nocnego radia i jakie tłumoki tu przychodzą, nie?
1: Majka Jeziorski, 20 zł. Audycja o CBD i koniopiach
0: Czekaj
1: była
0: chwilkę.
1: Bardzo ciekawa i
0: O,
1: wartościowa.
0: proszę bardzo.
1: Wspaniała wiedza, Pablo, ciekawie opowiedziany temat, dużo praktycznych
0: O
1: informacji.
0: wilku mowa
1: Dziś
0: właśnie.
1: zamówiłem sobie pierwszy raz CBG, dzięki chłopaki.
0: No proszę, właśnie zadzwoniłeś, Pablo. Cześć, witam. I
2: Cześć.
0: donate przyszedł właśnie do ciebie skierowany, bo Michał Jeziorski zresztą tutaj pisze, dzięki za donacika, pisze: audycja o CBD i konopiach była bardzo ciekawa i wartościowa. Wspaniała wiedza, Pablo. Ciekawie opowiedziany temat. Dużo praktycznych informacji. Dziś zamówiłem sobie pierwszy raz CBG. Dzięki, chłopaki. Taki donate przyszedł na serio, akurat jak zadzwoniłeś.
2: No fajnie. Ja od razu mówię, że nie ode mnie jakby co.
0: No.
2: Mam wspólnego z tym zamówieniem. Bo tak jak mówiłeś wcześniej, wiesz, to tak, dzisiaj cię słucham piąte przez dziesiąte, bo się pakuję, jutro na pogrzeb jadę na drugi koniec Polski. Ale tak poniekąd trochę słucham, że no tak się składa, że ten internet w głównej mierze to z takich dopierdzielaczy się składa, nie? Ten ci tutaj szpilkę wbije, ten tam, ten się tutaj czepi, tamten gdzie indziej się przyczepi. Ale to
0: Wiesz,
2: jest
0: no,
2: taka przypadłość.
0: no to, i to jest tym bardziej trochę takie przykre, że to są często osoby, które tam gdzieś znasz wiele lat tutaj z radia, nie? I wiesz.
2: Tak, niby to w żartach, a później się ferment sieje,
0: Znaczy, przykre
2: nie?
0: jest to, że to ich najbardziej kręci, że z tym zadzwonią tylko. No bo wiesz, moglibyśmy sobie na przeróżne inne tematy pogadać. Mogliby zadzwonić i podrzucić jakiś fajny temacik. Ja nie mam dzisiaj zbyt dużo i tak lecę sobie tutaj już trochę po łebkach z różnymi rzeczami. Wiesz, i można by coś wnieść fajnego, wartościowego, coś podrzucić, zacząć jakąś nową, ciekawą dyskusję, a zadzwoni ktoś i zacznie coś tam wypominać drugiemu tylko, nie? I ciągnąć go za język. To tak słabe, strasznie.
2: No ale jak niektórzy inaczej nie potrafią, tylko z tego sobie energię czerpią życiową. No są tacy ludzie, rozumiesz? Jak on nie pójdzie rano i nie nakrzyczy na panią sprzedawczynię, że mu plasterki za grubo pokroiła, albo czemu druga kasa nie jest otwarta, to on później siądzie przed internetem i temu dowalę, tamtemu dowalę. No taki typ człowieka, nie?
0: No, jest paru ludzi, których można by nazwać po prostu upierdliwymi. Tyle.
2: Ale to dobrze, ja się z tego cieszę, wiesz? Ja się z tego cieszę, bo mogę tam też powymieniać komentarze, dopytać. No coś tam się zawsze dzieje. Zawsze to gdzieś tam przekieruję, pokieruję. Też to jest jakaś forma płynącej wiedzy, prawda?
0: No tak, niektórzy jeszcze no, są upierdliwi, ale na przykład będą prostować różne informacje, nie? Różne tutaj nieścisłości, błędy, fake newsy, to przynajmniej jakaś wartość jest, nie?
2: Wiesz co, tak wrócę w ogóle do tego tematu wcześniej, ty mówiłeś tam, że sytuacja zmierza, żeby ludzie wyszli na ulicę i coś tam z tym zrobili. Tylko ja sobie myślę, że to wychodzenie na ulicę to nic nie daje, bo to w historii naszych dziejów to myśmy wychodzili na ulicę już ze wszystkim, z czym się dało, nie? Z kosami, z szablami, z mieczami i z pochodniami. I to właściwie nic nie zmienia. No, wyobraź sobie teraz taką hipotetyczną sytuację, że naród wyszedł na ulicę, obalił rząd i no nie wiem, ciebie mianował prezydentem i premierem w jednej osobie. I ty teraz masz zrobić tak, żeby było dobrze. No i na dzień dobry przynoszą ci księgi finansowe i do ciebie się zgłasza bank centralny, że masz do końca roku oddać 6 bilionów złotych. No i co robisz w tym momencie, Krawiec? Na co ci była ta rewolucja? Skąd ty wyczarujesz te 6 baniek? Węgiel masz pod zastaw bankowy, inne rzeczy masz pod zastaw bankowy. Jak tego nie spłacisz, to nałożą na ciebie sankcje w przyszłym roku i ten naród, który cię wyniósł przed chwilą na króla praktycznie, no to przyjdzie po ciebie znowu, bo ograniczyłeś im wolność. Także to jest tak poplątane i to jest tak poukładane na zakładkę, jedno z drugim się zazębia, że ja mam wrażenie, że to wychodzenie na ulicę to tylko po prostu powiększa koszty, które i tak później wszyscy ponosimy.
0: No nie wiem, PiS jest tak niegospodarny. No wiesz, te 20 miliardów na górę błota, co wydali teraz z Indonezji, to już jest bardzo konkretna kwota w skali całego PKB rocznego, więc trzeba to jakoś by zahamować i co by się nie działo, jakie by problemy nie były przy nowej władzy, no to i tak będzie lepiej, bo temu rządowi to pieniądze przeciekają przez palce jak piasek, wiesz, są w ich rękach pieniądze to jest jak dziurawy worek, z którego ciągle się wysypuje po prostu.
2: Ja rozumiem. Czyli na zasadzie po prostu zawiązania worka, tak?
0: No trzeba przynajmniej ten worek zawiązać, no gdzie to tak marnotrawić pieniądze? Tu rozdawać, tu ludziom, tu marnotrawić, tu wały na grube miliony. No było tych afer PiS, już kilkaset jest, spokojnie. Więc i wiesz, i oni są już w takiej sytuacji, że będą kraść teraz ile wlezie, bo są jak ten morderca, który już zabił 30 osób i dwie więcej nie robią mu różnicy. I już będzie zabijał teraz, żeby się obronić przed ścigającymi go. I ten rząd tak jawi mi się jako taki już psychopata, któremu już, on już nie mają nic do stracenia, więc będą obstawiać swoimi ludźmi, będą kombinować na wszelkie możliwe sposoby, przekraczając prawo. Wiesz, ta ustawa teraz o ochronie ludności, to może być gorzej niż PRL, jak przy dobrych wiatrach dla PiS-u. To może być większy zamordyzm niż PRL. Nie wiem, a może po prostu system musi totalnie zbankrutować? No PRL zbankrutował de facto i to było bardziej powodem tego, że się udały te przemiany bezkrwawe. To było oddanie władzy przez komunistów, ale na pewnych zasadach. Czasem może lepiej krwawo załatwić sprawę, bo tak się wszyscy cieszą, że bezkrwawo, no ale to za to też trzeba było zapłacić cenę, nie? I płacimy ją do dzisiaj, te różne układy, to jak służby sterują sceną polityczną, różne haki na ludzi. I wiesz, i to nic dobrego z tego nie wynika. Raczej powinno się właśnie krwawo zmienić ustrój, powybijać wszystkich, którzy byli w tym systemie i zabijać ich tak, żeby czuli, że umierają, cytując tutaj Wiśniowieckiego, żeby czuli, że umierają, żeby dać też jakieś ostrzeżenie dla przyszłych różnych hachmentów.
2: Wiesz co, ja to chyba bym tak drastycznie nie podchodził, ale jest taki fajny sposób na ludzi. Są takie rośliny, jedna się nazywa szałwia, a druga się nazywa datura. I ja bym chyba tym politykom dał te rośliny. I te rośliny by zdecydowały, czy oni są dobrymi ludźmi, czy nie.
0: Ale by piekło mieli, nie? Piekło by mieli jakby... Ja przypuszczam, że większość z nich to jakby sobie zwykłego blanta zajarało, to by się tak zbedowali, bo nagle by byli bardziej trochę szczerzy sami ze sobą, zobaczyliby samych siebie z perspektywy pewnej i to by był dla nich taki cios.
2: Nie, ja bym taki miły dla nich nie był. Nie byłbym taki miły dla nich, żeby dawać im blanty z zioła dobrego.
0: Szkoda,
2: od razu, szkoda. Od razu szałwia... Albo, no nie, no szałwia ewidentnie.
0: A jakie ty miałeś po szałwi doznania?
2: Nie próbowałem szałwi.
0: To czemu chcesz im dawać szałwie, jak nie wiesz, co to jest?
2: Bo wszystkie opisy, jakie czytałem o tej roślinie, to pasują do składników, jakie ona zawiera, na jakie neuroreceptory oddziałuje. Więc tak to się... Wiesz co, to też nie jest tak, bo to szałwia nie działa na każdego tak samo. Jedną osobę sponiewiera i będzie miała bedtripa totalnego, a na inną osobę może zadziałać całkiem przyjemnie. Natomiast gdzieś kiedyś wyczytałem, że właśnie rośliny albo lubią, albo nie lubią pewnych osób, nie? Jeżeli osoba jest jakaś dobra i miła, no to zadziałają na nią w inny sposób, a jeżeli ktoś jest niemiły, to zadziałają w inny sposób. Więc idąc tym tropem, po prostu żartując sobie, jak ty żartowałeś, żebyś ich najchętniej krwawo pozabijał, no to ja wrzuciłem do tego tą szałwię.
0: Czytam sobie właśnie te nowe artykuły ustawy o ochronie ludności. Jestem przerażony. Tu jest wszystko. Tu jest odebranie wolności, praw człowieka, obywatela. Tutaj jest zakazywanie ludziom prowadzenia działalności. Reglamentacja różnych rzeczy. I to ma, to, żeby to wprowadzić, to musiałby być stan klęski żywiołowej. Z zastrzeżeniem artykułu 45-46. A co jest w tym artykule? Że pewnie rozwinięcie jeszcze, poszerzenie. Chyba, że się jeszcze coś innego wydarzy. Kurwa, to jest taki młotek, którym można napierdalać Polaków po głowach, że to się w pale nie mieści. Wymyślili chyba wszystko, co można było, jeśli chodzi o zamordyzm. Zakaz organizowania i przeprowadzania imprez, zakaz tutaj zbierania się, nie? Zakaz wszystkiego. Siedź w domu i oglądaj TVP, a to i tak nie wiadomo, bo mogą ci prąd jeszcze wyłączyć, bo drogi, i będziesz siedział jak kołek w czterech ścianach, zęby w ścianę, chleb z cebulą to rarytas i będziesz szczęśliwy, bo zakazane będzie bycie nieszczęśliwym też.
2: I o ile jak będziesz grzeczny w internecie, to ci pozwolą tą cebulę kupić, nie?
0: Już tyle było zakusów na ograniczenie wolności w internecie, więc to będzie trwało, aż im się uda może w końcu. Ale też okazało się, że Polacy najbardziej się zbuntowali, jak poszła fama, że przez to ACTA nie będzie pornoli i piratów. To się ludzie przerazili po prostu i wyszli masowo na ulicę. Też wyszedłem.
2: Od razu wiadomo, co jest ważne dla kogo, nie? No. Dobra, wiesz co, ja tak tylko na chwilę kończę, bo muszę się jeszcze ogarnąć.
0: Dobra, to się ogarniaj, Pablo.
2: Trzymajcie się.
0: No cześć, cześć.

0: co oni tu nawypisywali? Nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. Zakaz okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju, czyli gospodarka centralnie sterowana, jeszcze dorzucamy gospodarkę centralnie sterowaną. Super. Obowiązek poddania się kwarantannie, no to jeszcze bym rozumiał, no ale... Obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin. No, najlepiej to nakazać ludziom stosowanie różnych glifosatów. Obowiązek opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń. Opróżnienia lub zabezpieczenia. Ja słyszałem coś o możliwym prawie, że będą dokwaterowywać na przykład Ukraińca wam. Będzie jak za PRL-u. Pamiętacie tę historię? Było to w Alternatywy 4 nawet pokazane. Taka sytuacja. Nie ma róży bez ognia. To też tam było właśnie dokwaterowanie komuś, nie? Przychodzi wam do domu ktoś i pokazuje: mam tu dokumencik, proszę mnie wpuścić. Ja tu zostałem dokwaterowany. Chyba nie chcecie, obywatelu, żeby się takie mieszkanie marnowało. Widzę, że macie tu 3 pokoje aż. No, powodzi się. Kto wie, co wy tam robicie? Ja nie wnikam, ale 3 pokoje. No, to proszę bardzo. To ja biorę ten pokoik tutaj i wam i wchodzi wam do mieszkania tam właśnie z torbą jakąś już przygotowany. I PiS... jeśli chodzi o PiS, to jest... dość prawdopodobne, gdyby tylko mogli coś takiego wprowadzić, gdyby czuli, że mogą, to wprowadziliby, bo oni są w PRL-u wychowani, czują ten PRL, są jedną nogą w PRL-u cały czas, dużo z niego czerpali i robią z siebie tam wielkich wojowników, nie? Z reżimem, z systemem słusznie minionym, ale tak naprawdę są tym kompletnie przesiąknięci. No i dlatego mówią właśnie o prywaciarzach, nie? Nie o przedsiębiorcach, tylko o prywaciarzach, bo dla nich to jest prywaciarz, no. Oni często nie mieli żadnej działalności i dla nich im się działalność jeszcze kojarzy trochę, że ma szklarnię jakąś, że właśnie jakiś zakład krawiecki ma, bo to za PRL-u jeszcze można było, nie było, ciężko było być prywaciarzem, ale się przymykało oko, jak ktoś miał jakiś właśnie, był, nie wiem, jakimś szewcem, dorabiał klucze, nie? To oni tak widzą biznes właśnie, dorabianie kluczy, szewc, coś takiego im się tam kołacze po tych zapyziałych łbach. Komuszych. Co my tu jeszcze mamy? Różne rzeczy, różne. A niech to wszystko pierdolnie już, kurde. Niech to wszystko pierdolnie. Ja już mam dosyć. I nie widzę za bardzo szans. Już jest, być może jest po prostu za późno, żeby się organizować, tworzyć jakieś ruchy. No, bo co zwoliujemy, nie? I to, że Polacy się nie garną, to może w tym jest jakaś mądrość. No, głupcem jest ten, kto idzie na przegraną z góry wojnę, nie? A już teraz tak się owarowali różnymi ustawami, stworzyli taką armię urzędasów swoich własnych, różnych innych aparatczyków, dyrektorów. Przejęte w dużej mierze sądy, policja, wojsko, no po prostu mieli od początku taki cel, przejąć wszystko, co się da. To wykupywanie przez Orlen Mediów, przejęcie TVP i to na taką skalę. Każda ekipa robiła to TVP trochę po swojemu i trochę tak stronniczo to było realizowane, jasne, ale no Kurski to tutaj okazało się, że jest tak wiernym Toadim, że nie ma już za grosz wstydu w tworzeniu tej propagandy chamskiej, takiej siekierą ciosanej, i też potrafi ten rząd przeznaczać dodatkowo bardzo duże pieniądze na propagandę. A na propagandę nie ma mocnych. Śmiem twierdzić, że wśród takiego prostego ludu to ludzie są bardzo podatni na propagandę, bo propaganda, powiedzmy, trafia na człowieka, który niewiele wie o świecie go otaczającym, nie rozumie wielu spraw, coś mu się tam kołacze, wie, że dzwoni, ale nie wie, w którym kościele. Jest mało kumaty, nie? Może się na czym innym zna, może świetnie kafelki kładzie, albo może, nie wiem, co innego dobrze robi, ale nie zna się na polityce, na gospodarce za bardzo, no to on poprzez tą propagandę dostaje jakąś treść, którą bierze za dobrą monetę i przyswaja, no bo co mu innego pozostaje? Słuchanie tych, których uważa, że są po jego stronie, nie? No i uważa, że PiS jest dobry, bo oni chodzą do kościoła i nie są za pedałami. Tak z grubsza ma naszkicowany jakby profil tej partii. No a resztę, co się dowie, to się dowie z TVP na przykład. Od ojca Rydzyka się coś dowie. I tak to wygląda. Może po prostu Polska musi zbankrutować sobie. Mówiłem, że Rosjanie są dla mnie takim ludem, takim hamowatym bardzo ludem, którego można czegoś nauczyć, jak dasz batem po dupsku, albo jak zacznie głodować, to wtedy może jakieś refleksje się nasuną, nie? Może Polacy też trochę mają coś w sobie z takiej mentalności, że muszą doświadczyć głodu, biedy totalnej, musi jeszcze więcej osób pobankrutować. Trochę jakby mało znajduje informacji o tym, ile jest bankructw, ile lokali stoi opuszczonych z wywieszką do wynajęcia, tak jak tu widzę w środzie. Szukałem takich informacji, ale wydaje mi się, że ciężko jest to znaleźć, bo ludzie, którzy tego doświadczają, to po prostu nie czują takiej potrzeby, żeby jeszcze o tym światu opowiadać, żeby się zrzeszać gdzieś, bo już mają i tak zamiecione, stracili to, co mieli i teraz siedzą i zapijają może smutki albo gdzieś wyjechali z kraju i po prostu i nie wiemy, jaka jest skala tego, nie? A może ktoś z was wie, może macie jakieś informacje, jakieś statystyki. No, sorry, że tak dzisiaj jakoś marudzę i markotny jestem, no ale tego się nie przeskoczy. Taki mam po prostu dzień. Jakiś taki wkurw, zniechęcenie i kiepskie samopoczucie trochę. A o co chodzi z Olszańskim na Białorusi? To znaczy, on nie był na Białorusi, tylko tutaj, myślę, przeprowadzono z nim wywiad, a może tam wyjechał. Właściwie to nawet nie wiem, czy wywiad był z nim przeprowadzany przez białoruską telewizję tutaj na miejscu, czy on tam pojechał. Może macie jakieś info w tej sprawie. No w każdym razie zachwalał reżim Łukaszenki i podlizywał się jak tylko mógł, pucował się, zachwalał i przepraszał za naszych rządzących i mówił, że polscy, tak trochę w imieniu polskich narodowców, i tak został przedstawiony on i jego kompan, że to są polscy narodowcy. Krawiec, jesteś rozdrażniony, bo masz zjazdy po tym ćpaniu. Nie mam szczególnych zjazdów. A co, człowiek, który nic nie zażywa, nie ma prawa mieć raz dobrego, a raz trochę gorszego nastroju? Ja nie mam jakiegoś zjazdu. Jaram stosunkowo rzadko. Kiedyś dużo, ale teraz to tak okazyjnie. Coś tam dostanę raz na jakiś czas, to sobie popalę. Też nie tak, że potem chodzę zakręcony jak słoik przez 5 dni czy coś. Zresztą to tak nie działa. Zjazdy to można mieć, jak się dosyć długo i regularnie nadużywa. No to tak, nie? to już nie przesadzajmy. Ja też mam prawo być raz weselszy, raz trochę przygaszony, raz markotny, raz trochę melancholia. Tym bardziej, że żyjemy w ciężkich czasach trochę, nie? Też mi się nie przelewa, też po prostu liczę każdą złotóweczkę, brakuje mi hajsu, też ma to pewnie wpływ trochę. Chociaż staram się nie być materialistą i nie sprowadzać, jak niektórzy, wszystkiego do pieniędzy na przykład i ciągle o tych pieniądzach, nie? Tylko trochę inaczej to wygląda. Nie mam żadnego zjazdu, dobrze się czuję. Zresztą mam tu dzisiaj piwko jedno. Okocim, żywcem się okocim. Niezbyt mocne. Popijam sobie. Jest okej. Okay. Nie mam za bardzo jakichś pozytywnych tematów. Nie przyszły mi żadne do głowy. Myślałem dzisiaj o jakimiś pozytywnymi tematami i nic mi nie przyszło do głowy, szczerze mówiąc. Nic. Co mam tutaj się w klauna nagle zamienić i kawały wam opowiadać? Jakiś maraton z kawałami? Czy mamy o jednym filmie, o komedii jakieś porozmawiać sobie? Jakie macie wesołe tematy? Wiem, że takie jest trochę oczekiwanie. Ludzie przychodzą sobie w piątek zrelaksować się trochę, odprężyć, pośmiać. I często tak jest, ale dzisiaj to tak niekoniecznie mam w głowie jakieś zabawne tematy. Może wy coś podrzucicie po prostu. Cześć, Czektul.
1: Siemaneczko. No, dzwonię, bo tutaj już mówił, że zjazdy masz jakieś. Ja tu jestem chyba tym największym ćpunem w całym tym radiu. Bo rano zażywam tabletki na nadciśnienie, później jeszcze jakieś na zgagę, później coś tam. Ja tu zażywam tyle ćpuństwa, że...
0: No. I to sama chemia wstrętna. To...
1: Dokładnie tak.
0: Chemiczne narkotyki, takie najgorsze. Dokładnie. Nie ma natura, tylko Big Pharma. Ćpasz od Big Pharmy.
1: No. I ja tak naprawdę to jestem cały czas tak podkurwiony na zmianę z radosnym. I to nie ma związku z tym, co ćpię, bo na dobrą sprawę mam tak od zawsze.
0: No, każdy człowiek chyba raz tak, nie? Jak ktoś by chodził cały czas wesolutki i wiesz, jeszcze mu zamknę ten, jeszcze zbankrutował, zamyka lokal, zmarła mu ciotka, a on chodzi, cześć, co tam? Dzisiaj się bawimy się? Juhu, kurwa.
1: No, a druga sprawa to po prostu samo to, że pogoda już się psuje, to sporo robi.
0: Mi to akurat dobrze robi. Wolę chyba taką pogodę jesienną, czekam na jakąś mgłę. Jak jest mokro na ulicach, fajnie się wszystko odbija. Widzisz, ludzie mają też różne tu upodobania, nie?
1: Tak, tak. Znaczy, na dobrą sprawę ja lubię właśnie jak pada, lubię dźwięk deszczu. Ale to chyba sporo osób ma właśnie coś takiego. No, a tutaj wcześniej mówiłeś, że dostałeś kartę postaci. Ja ci powiem, że od jakiegoś czasu myślę sobie o czymś takim, co by się nazywało NR Fighter. Czyli zrobienie gry, prostej bijatyki, coś jak Mortal Kombat 4. Trochę 3D, ale trochę 2D, tak? I żeby postacie z naszego uniwersum tam zamieścić.
0: Wiem, że znów zabrzmie jak Maruda i zgorzkniały, sflaczały w ogóle, ale tak naprawdę już było sporo takich pomysłów tutaj różnych. I wychodzi na to, że pomysł to 1% w ogóle wszystkiego, no wiadomo. Nie? I chyba tracę nadzieję, że da się coś zrobić bez forsy. Tak, wiesz, jak byłem młody, to robiło się różne rzeczy dla idei, jakieś magazyny dyskowe, coś tam, ale to przeszła ochota i wiesz, tak tego się nie da w nieskończoność robić. Musi być zawsze jakiś hajs, żeby na spokojnie, normalnie, w ramach pracy i pewnego obowiązku, a nie, że na początku, bo to zawsze jest, że na początku się chce, fajne pomysły, tu narysuję tego, narysuję tamtego.
1: Dokładnie, później żeby wykończyć, to nie ma komu.
0: Tak, bo potem to się zaczyna żmudna, ciężka, odpowiedzialna praca i mało komu się chce wysilać, siedzieć po nocach, zapierdalać, wiadomo, że czas mamy ograniczony, żeby coś fajnego zrobić, wesołego, nie? To słabe szanse są, że coś zrobimy.
1: Ale tak wiesz, to po prostu sobie siedzę czasami na kibu i myślę. No i tak sobie kminiłem ostatnio właśnie na ten temat, no i tak mówisz o tej karcie postaci, to myślę, a może by zrobić po prostu taki, nazwijmy to, eksperyment myślowy, tak? Wymyślmy, jak te postaci różne z naszego uniwersum można by było do takiej gry przedstawić, tak? Dajmy na to, że mają tam jakąś swoją jedną specjalną broń, na przykład ETA ma swoją reklamówkę Zagłady i jakieś tam dodatkowe ruchy, nie?
0: No, wszystko już było, panie. Wiem, no. ty jesteś niby weteran, ale do wielu rzeczy, tak jak Ania, trochę podchodzisz, że są dla ciebie świeże, nowe pomysły tutaj, a ja już taki, wiesz, taki dziad, już, i ci będę mówił cały czas, a już o tym 4 lata temu, pamiętam, rozmawialiśmy, jeszcze był Jacek Blacha, to, a ty wtedy się może zdziwisz, bo nie będziesz pamiętał, bo tak niby weteran, ale nie do końca. Jakąś tam przerwę miałeś
1: miałem
0: dużo.
1: Przerwę dosyć dużo. No właśnie. Jak powiedzmy już zacząłem studiować i miałem dużo rzeczy na głowie wtedy.
0: Poza tym tak naprawdę powinno się od najprostszych rzeczy zaczynać. Zróbmy te koszulki w końcu najpierw i gadżety jakieś, nie? Takie mniejsze rzeczy jakbyśmy pierw zrobili, a potem większe, na jakąś grę. Ale zawsze można sobie pogadać tak, wiesz, dla humorku, nie? Żeby się tutaj trochę rozweselić, to można sobie pomysłami porzucać, jasne.
1: No właśnie, i właśnie z tym dzwonię, żeby po prostu, wiesz, tak narzucić jakiś temat, gdzie można by było właśnie w ten sposób coś pociągnąć dalej. Po prostu pogadać, bez żadnych, jak to się mówi ładnie, zobowiązań.
0: Można by stworzyć ogólnie system tworzenia postaci, gdzie byłyby różne cechy, no i wtedy każdy nadający miałby swoje skille. Kiedyś coś takiego zrobiliśmy z Michałem Gieresiem, z Klodem, ale to były audycje poopisywane statystykami i każda miała jakąś tam różne statystyki, tego więcej, tego mniej, już nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale i dodatkowo PEGI jeszcze było od ilu lat. No, Michał lubił takie zabawy, opisywać sobie różne rzeczy statystykami różnymi.
1: No wiesz, to też jest fajny smaczek, tak? Tylko, że no, w tych czasach to mało kto zagląda w te różne inne miejsca, tylko wszystko się ogniskuje dookoła, czy to Facebooka, czy to YouTube'a, czy to jakichś innych portali społecznościowych. I ciężko by było takie rzeczy teraz zrobić, żeby to było jakoś widziane przez większą gromadkę ludzi.
0: Mógłbym cię, Czektulu, wykorzystać na moment i sobie skoczyć do tualiety?
1: Proszę cię bardzo.
0: Dobra, to zaraz wracam.
1: No, to witajcie moi drodzy, Czektul z tej strony. A ja wam powiem, że rozkminiam sobie temat na jakąś audycykę w niedalekiej przyszłości i myślę, żeby porozmawiać o herbacie. Bo tak tutaj mówimy, właśnie alkohol, jakaś marihuanina. A czemu nie o herbacie? Herbaty jest tyle rodzaj. I tak myślę sobie, że z moim kumplem Maciejem, z którym jakiś czas temu nagrywałem o Dragon Ball odcinek, do swego czasu właśnie dużo o herbacie rozmawialiśmy, piliśmy, degustowaliśmy różne rodzaje i myślę, że można będzie zrobić taką interaktywną audycję w najbliższej przyszłości. No, tak sobie właśnie myślę, że można będzie kupić jakieś różne herbaty, opowiedzieć o nich, powiedzmy na żywo zapachu, sprawdzić zapach, zaparzyć sobie tą herbatę i wtedy można by było fajnie, powiedzmy, zaprezentować ludziom, którzy słuchają, co z tego mogłoby wyjść. No, bo jednak herbata to jest taki napój z tradycjami już, bo mamy te herbaty właśnie, które są bardziej japońskie, bardziej europejskie, tak? Te Earl Grey brytyjskie. No, także tutaj można by było naprawdę fajnie pogadać na ten temat. No, także taki jeden pomysł mi ostatnio wpadł też do głowy. No, ale widzę, że aż czat zamarł, jak tak zaczęliśmy gadać o tych rzeczach wcześniejszych. No, to może wy zarzucicie jeszcze jakiś temat radośniejszy, a nie tylko te wojny i wojny. No, jak to no... To, aha, tam widzę, patrzę, co Krzaku jeszcze pisał. No, ale nic nadzwyczajnego. Jak będą walczyć z Omegą, to ja popatrzę. Aha, okej. Okay. Dobra. A może ktoś wyjaśnić nam, czemu są spisane krwią osiągi we wszystkich księgarniach na świecie? Co? Krwią? Osiągi spisane? Co? Bo ja nie kumam, Shiva. Musisz coś więcej powiedzieć, bo ja nie bardzo kumam, o co chodzi z tą krwią. Nie, Grzesiu, już nie piję yerby. Swego czasu piłem z racji, że jestem, jak to się ładnie mówi, na lekach na nadciśnienie, to i kawy nie piję, i nie piję yerby. No, jedyne co to mi herbata aktualnie została. A też od dłuższego czasu.
0: Masz kłopoty z nadciśnieniem, mówisz?
1: Tak. Ale chyba głównie z tego powodu, że cały czas chodzę wkurwiony.
0: Czyli to oznacza, bo tak się nie znam, że masz za wysokie ciśnienie, tak sądząc po nazwie schorzenia. Czyli...
1: Dokładnie tak.
0: A to się tak bierze samo z siebie, czy po prostu są jakieś czynniki, które tutaj grają rolę, że jesteś, nie wiem, nerwus, choleryk, coś takiego?
1: Wydaje mi się, że raz to, że jestem nerwus, dwa to, że genetycznie chyba też może być uwarunkowane. Mój ojciec też miał nadciśnienie, moja babcia też miała nadciśnienie, no i tak to się ciągnie.
0: Ale to wszystko się może w sumie ostatecznie sprowadzać do genów, no bo to, że jesteśmy nerwus czy melancholik, może być właśnie uwarunkowane naszymi genami. I tak się, taki nam się charakter wykształcił z czasem z racji predyspozycji genowych, genetycznych, nie?
1: No, też tak myślę. No na przykład mój dziadek i matka są, jak to się ładnie mówi, pracoholikami. To i trochę mi się to wzięło i uwydatniło też. Też bym mógł siedzieć, pracować, chociaż staram się jasną granicę dawać samemu sobie, żeby się po prostu nie zarypać.
0: Krzaku tutaj pisze, jaka jest różnica między Titanikiem a Polską? Titanik jak tonął, to miał węgiel i prąd. He. Nawet dobre.
1: Ja sam nie wiem. Grzesiu pisze, że drugie może wynikać z pierwszego, czyli masz nadciśnienie, przez co się łatwiej wkurzasz. No może tak być, może tak być. Chociaż ja uchodzę za osobę, która raczej jest taka dosyć spokojna i stoicka, ale to już pewnie przez to, że na dużą ilość rzeczy mam po prostu, wszystko mam gdzieś, o.
0: Może takie sprzężenie zwrotne, wkurzasz się, bo masz wysokie ciśnienie, bo się wkurzasz, no.
1: No, coś w tym może być.
0: A ja ostatnio lubię się wyciszyć, tak na przykład, nie przejmować się różnymi rzeczami. W sumie to powinienem jakąś taką audycję nagrać spokojniejszą, może o poezji, o muzyce klasycznej, o kulturze, o sztuce, o coś malować na antenie, zamiast gadać o polityce i wkurwiać się znowu, że kupiono za 20 miliardów górę błota, nie?
1: No, wiesz co, no ja już przestałem całkowicie się interesować tym, co się dzieje w tym kraju. Bo szkoda się denerwować. Ja mam tyle innych zmartwień na głowie, że no po co? Na pewno lepiej nie będzie, przynajmniej w najbliższych latach, odkładać pieniążki i uciekać gdzieś jak najdalej stąd, moim zdaniem.
0: A gdzie? Tylko gdzie?
1: No właśnie, gdzie? To jest dobre pytanie. Gdzie jest lepiej niż w Polsce? Nie wiem, na Deutschland może.
0: No, mógłbyś tam na ulicy zostać ubogacony kulturowo, na przykład za pomocą ostrego narzędzia czy tępego narzędzia.
1: No, niestety. No,
0: a w Polsce już o tym mówiliśmy, że dosyć bezpiecznie i ta nasza jednolitość kulturowa i etniczna dobrą robotę nawet robi.
1: No, ale wiesz, to też pytanie, czy to jest specyfika dużych miast, to ubogacenie kulturowe, czy małych, czy ogólnie całości. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład jakieś małe wioseczki, no to wydaje mi się, że tam aż takiego ubogacenia kulturowego nie ma. Bo raczej jak się pchają gdzieś nasi bracia o ciemniejszej karnacji, no to raczej to są właśnie większe miasteczka, gdzie łatwiej im po prostu się rozmnażać. Tak to nazwijmy.
0: No tak. W sumie tak. Więc gdzieś na peryferia jakiegoś... Na peryferia jakiegoś fajnego kraju, nie? Nie wiem, może Holandia, Czechy, w miarę blisko.
1: No właśnie nad Czechami się zastanawiam, żeby było blisko do matki i do teściowej w razie czego, jakby trzeba było podjechać, a wiesz... Pojechać sobie, nie wiem, w góry, już przy samej granicy być, ale po tej stronie czeskiej, mieć firmę w Czechach, płacić Czechom podatki, mieć to wszystko z głowy.
0: To jest fajny kraj, bo tam było oświecenie, a u nas nie było jeszcze oświecenia i wychodzi w wielkiej czapie czaramarnik i dziesięcinę przywraca, jak w średniowieczu.
1: No, dokładnie. Powiem ci, że jak to swojej rodzince podesłałem właśnie to samo info, to tak niby wygląda jak clickbait, ale jednak prawda.
0: No, to się dzieje naprawdę, niestety.
1: No, niestety.
0: Pisze tutaj Shiva, wiesz, Krawcze, kiedy będzie bezpiecznie? Nie będzie nas, będzie las. Taka kasacja do zera ma kierunek. No, czy to może to właśnie będzie ten reset, który nas faktycznie spotka. Sami siebie zaciukamy. Jak tu mają kosmici przylatywać, jak my się sami ze sobą napierdalamy? To co dopiero z nimi? Oni se myślą tak? Tak prosto se myślą, jak się sami ze sobą napierdalają, no to co to będzie, jak my wylądujemy? Strach się bać. Po prostu się nas boją dzikusów i nie przylatują.
1: Tak, wiesz, tak samo jak masz te nagrania, jak gdzieś w Afryce dają dla śmiechu jakiegoś akacza małpie, tak? I ta małpa nie wie, co z tym akaczem zrobić i nagle zaczyna strzelać wszędzie dookoła. No, także pewnie myślą sobie, że o, patrzcie, jaki śmieszny małpiszon ten człowiek. Tutaj trochę mało ma tego ogłosienia, ale nagle się okazuje, że zaczyna wszystko niszczyć dookoła. To po co się z takim zadawać? Po co się mu pokazywać? No, UFO pewnie tam kosmici, gdyby w Polsce, na świecie się pojawili, to pewnie było tak jak na pikniku, w pikniku na skraju drogi. Czyli po prostu by przylecieli, zrobili sobie postój i polecili dalej.
0: Tutaj pisze Antiqua, to nie wiem, co to jest, jakieś państwo? I Burbuda. 0% podatku dochodowego dla osób fizycznych, plaże, wieczne lato. No właśnie, może jakaś Hiszpania, gdzie owocki, warzywa, to jest tego tam tyle i takie tanie, że możecie sobie tam cieplutko, nie ma problemów tam z grzaniem, nie? No
1: wiesz, może Afryka po prostu. Tam jest tyle miejsca, że wiesz, nawet jakbyś się gdzieś zaszył, to ciężko by było komukolwiek się z tobą skontaktować. Tylko pytanie też, czy odcięcie się od całej społeczności ludzkiej też jest jakimś rozwiązaniem?
0: Jakimś tam w sumie jest.
1: No.
0: My tutaj czasami jesteśmy odludkami, co po niektórzy, ale gdzieś tam w internecie na przykład się realizujemy, że tak powiem, społecznościowo, nie?
1: No. Trochę. Ja, więc... ja tak mam.
0: Ja też chyba.
1: No, tak.
0: Więc jest to jakiś zamiennik, jest to jakiś substytut, można tak powiedzieć, nie? Chociaż biorąc pod uwagę to, że kontakty w realu z ludźmi są tak marne często, ludzie tak przeceniają jakby te kontakty, że to jednak jak dotkniesz ręki, uściśniesz, spotkasz się, to jest to, nie? A tu internet. Tylko że w internecie często spotykasz kumatych bardziej ludzi, na jakieś tematy se pogadasz, coś zrobisz z nimi ciekawego. A tak na co dzień to co? Co tam, sąsiedzie? Ciepło dzisiaj. A gorąco tak, że się wytrzymać nie da. I taką rozmowę masz. No to takie wartościowe super.
1: No właśnie, jak wychodzę z psem, tak już staram się unikać tych niektórych sąsiadów, bo temat zawsze schodzi w jedną stronę i gloryfikacja pewnej partii. Bez sensu. Że dzieci przestają głodować na Podkarpaciu dzięki 500+ są te sprawy. Ja sobie tak myślę, kuźwa, no w sumie to ja nie głodowałem, ale wtedy jeszcze nie było 500+.
0: No, jak Fiutin ogłosił denazyfikację na Ukrainie, to Kaczor mógłby ogłosić u nas detuskację albo degeizację, na przykład degenderyzację. Musimy wprowadzić stan wyjątkowy, ochronić ludność w ramach ustawy tutaj, żeby degenderyzację wprowadzimy. Degenderyzację. W związku z tym dodatkowe uprawnienia tutaj dla Kościoła, naszego największego zwolennika w walce z tym parszywym zboczeniem. I wprowadzi nam tu jakiś stan wojenny.
1: No, ale słuchaj, deliberalizacja to jest chyba lepsze.
0: Tak ogólnie, zdeliberalizować kraj.
1: Dokładnie
0: mówisz.
1: Tak.
0: Jakby to się miało objawiać? Aż się boję zapytać, ale jak ty to
1: wyobrażasz? Czyli bierzesz najbardziej konserwatywne rzeczy, jakie możesz zrobić, czyli kobiety tylko w spódnicach długich, w barchanach, chustka na głowie, codziennie rano do kościółka i na pewno w niedzielę, jak opuścisz to panie, do więzienia.
0: No, i... obywatelu Czektul, kiedy ostatni raz byliście w kościele? Ja tu widzę, że z 2 tygodnie temu.
1: Coś w tym stylu.
0: No. A pokazać, czy tam nie ma żadnych majtek zbyt obcisłych. Dobrze, są barchany, dobrze.
1: Tak, musi być luźniutko, luźniutko.
0: Żeby nie podkreślać kształtów, tutaj nie kusić. Skąd pan wie, panie Czektul, że pan na przykład, jak się pan ubierzesz w jakiś tu podkoszuleczek obcisły, czy pan nie kusisz kapłana na przykład?
1: Tak jak Arka Satana śpiewała, tak? Że ma... No, dobra, już nie pamiętam tego tekstu. Dawno to było.
0: Taki duży, taki mały, może wino pić.
1: Nie, tam było o tym Paecie, tak?
0: Pec, tak.
1: Pec. Tak, o nim była piosenka.
0: Co ubogacał kleryków.
1: Dokładnie tak, w czerwonych majtusiach.
0: Swoim pastorałem. Tak, i jakieś takie... Oni się już tak za bardzo nie kryją często i podchody takie robią przy wszystkich, że tam na przykład... w jakichś tam majtkach wychodził, gdzie miał napisane Roma na tych majtkach, Rzym, nie? I podchodził do kleryka jakiegoś. A jak by to było, gdyby w drugą stronę przeczytać? No, jakby to było? Roma czytane w spak. To jak to by było, Czektulku?
1: No, amor.
0: No? No, i tak miał takie zabawy z klerykami i to tak się nie kryją z tym za bardzo, bo wiedzą, że tu włos im z głowy nie spadnie, chociaż jakiegoś klechę skazali na 4 lata, to ja się znowu zdziwiłem, szok przeżyłem, szok poznawczy jakiś taki dziwny, bo co to za kary takie dla kapłana? 4 lata dla kapłana? No ale on tam gwałcił wielokrotnie, tam jakieś dzieci, kleryków, wszystko co na drzewo nie uciekało, no to już nie mogli mu dać 2 lata w zawiasach, jak za trawkę Krawcowi, nie? To już by się ludzie wkurzyli, nawet mohery by się zdenerwowały. I to
1: już brakło pewnie parafii, że gdzie mogli go przenieść, bo wszędzie go znali.
0: No takiego Jankowskiego to czytałem, że on był w kilkunastu parafiach, go przenosili tak z jednej do drugiej i w końcu go zrobili kapelanem Solidarności, tak z taką nadzieją, że może się zajmie tą Solidarnością zamiast ruchaniem dzieci. Ale nie odechciało mu się nadal. Mimo tego.
1: Dobra, Kraftulku, ja ci będę schodził, uciekał stąd, bo czas na spanko dla mnie, bo jutro rano muszę wstawać do roboty dalej.
0: Dobra, to trzymaj się, dziękuję za telefon, ubogacający.
1: No. Proszę bardzo, hej, hej.
0: Hej, hej. A może są tutaj tacy słuchacze, słuchaczki, którzy uważają, że powinno się tutaj walczyć o dobre obyczaje i na przykład zwracanie się do księdza per pan to jest bardzo niegrzeczne. Ksiądz Michał Woźnicki słynie z tego, że ciągle on ma takiego przydupasa swojego, który wszędzie z nim łazi, taki łysy pan, i ten łysy pan ciągle napomina wszystkich. Ksiądz, nie pan, proszę księdza się mówi, nie proszę pana. I tak w koło Macieju on wszystkich instruuje, że to jest kapłan, proszę księdza się mówi, ksiądz, nie pan, nie ty, tylko ksiądz. I tak cały czas napomina. Ksiądz Woźnicki też oczywiście w dechę ważny i też uważa, że tak powinno się zwracać. I zawsze mnie zastanawiało, czy ci ludzie są aż tak bardzo zapatrzeni w siebie, tacy pyszni, że forsują takie zwracanie się do siebie. Czy są jacyś głupi, niedorozwinięci, czy po prostu tak bezczelni, nie wiem, bo... No nie wiem, no pierwsza myśl, która przyjdzie jakiemuś myślącemu człowiekowi w miarę kumatemu człowiekowi do głowy, no to, że przepraszam bardzo, no ja nie jestem katolikiem, nie obowiązują mnie jakieś wasze tutaj konwenanse, nie? I już. A jemu nie przyjdzie to do głowy, że ktoś może nie być katolikiem i czy ja wymagam, żeby do mnie mówić proszę grafika na przykład, proszę radiowca. Od teraz, jak każdy, kto dzwoni, to proszę się witać ze mną proszę radiowca się do mnie proszę zwracać. Per radiowcze. Tak, to kultura tego wymaga. kultura wymaga tego, żeby się zwracać do mnie, no, szczęść tranzystorze, bo to tak tutaj radio, prawda, mikser tutaj, to szczęść tranzystorze, to jest obowiązująca formuła przywitania się i proszę radiowca, per proszę radiowca. Ja się domagam tego. Trochę kultury! Ktoś tu informował chyba Grzesiu, że Olszańskiego znowu zawinęli. No i dobrze, no, ruska onuca i białoruska onuca wychwala reżim Łukaszenki, dyktatora, który też rządzi twardą ręką. On niby jest takim klaunem, ale pomyślcie, ile tam jest aresztowań, ile tam jest tortur, nie? No bo to jest dyktator, on sobie rządzi jak chce. I pozbywa się wszystkich mu niewygodnych, będzie gadał to, co mu na Kremlu każą gadać. Jest takim marionetkowym dyktatorkiem. I kogoś takiego wielbić, szanować, sławić, nie wiem, w dupę mu włazić. Zamiast na tacę to donate, pisze Krzaku. No, ja przynajmniej nie będę was strofował, że za mało dajecie i nie będę ogłaszał obowiązkowej dziesięciny tutaj i nie wysyłam nikogo, żeby z koszyczkiem tu łaził, nawet się trochę wkurzam, jak mi tu ktoś z koszyczkiem łazi, etam na przykład, zaczyna z koszyczkiem łazić wśród ludzi. No, ja też rozumiem, że ludzie dzisiaj po prostu zwyczajnie oszczędzają, nie mają hajsu, no. Też się muszę więcej za robotę brać, zresztą już się wziąłem. Realizuję teraz różne zlecenia. To też trochę zmienia postać rzeczy. No bo jak trzeba pracować, robić różne rzeczy, to trochę mniej zostaje sił na gadanie, na dowcipkowanie. Jestem po pracy i po pracy przychodzę do pracy, bo zawsze staram się to radio traktować troszkę jako pracę, nie? U Etama na przykład jest inaczej. On sobie wchodzi na antenę i no, słuchajcie, tak sobie wszedłem, bo jak to mawiają, kto z rana wstaje, temu staje, czy jakoś tam zapomniałem. No i tak patrzę tutaj przez okno i widzę, co ja tu widzę? Nic nie widzę, bo trzeba by umyć okno. To jest szmata. Bierzemy Ludwik, ale teraz musicie sobie zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Można Ludwika stuningować. Ja wam zaraz pokażę.

0: O, proszę bardzo. No. Tu pytają się, kiedy ja podłogę myłem. A wczoraj myłem, Zenku. Myłem akurat Zenku wczoraj i tu cię zaskoczę. Tylko się ubrudziła. I tak sobie nadaje, nie? No to jest trochę inne nadawanie niż kiedy przychodzisz i jednak masz jakąś tam, jakąś tam misję, nie? Żeby coś tutaj zapełnić jakoś w miarę konkretnie czas. No dzisiaj mi to średnio będzie wychodziło, bo po prostu jestem sflaczały jakiś taki. Sflaczały. Nic mi się nie chce. Nawet gadać mi się z wami nie chce. Nie chce mi się z wami gadać. Nie chce mi się z wami gadać, bo byli czerwoni, przyszli czarni i ten kraj zamienili na cyrk stresowanymi pieskami. Za bardzo się przejmuję w ogóle tą całą polityką. No ale jak to mawiają, jak ty się polityką nie interesujesz, to polityka się tobą w końcu zainteresuje. A sobie oglądałem dzisiaj film o samurajach, na przykład fajny. Kurczę, fajna taka feudalna Japonia nawet. No są pewne minusy, no gdybyśmy żyli w takich czasach. Na przykład nie ukłonisz się samurajowi, to ci głowę zetnie, bo się nie ukłoniłeś samurajowi. Ale jednocześnie to ciekawa kultura, bo ty mogłeś się specjalnie nie ukłonić temu samurajowi, bo na przykład kiepsko ci się żyło, już taki stary, zmęczony życiem, no i to błyskawiczne, bardzo efektowne i efektywne, czyste samobójstwo. Po prostu nie ukłaniasz się, nie pokłaniasz się, jak to powiedzieć, czy ja to poprawnie mówię? Nie kłaniasz się. Człowiek, który się samurajom nie kłaniał. No, bo normalnie jak widzisz samuraja, to musisz mu się ukłonić po same jaja. Witam ponownie Kurta. Cześć. No, ładnie się pan przedstawił przed nam tutaj. Przykład trollingu. Właśnie, dobrze, podaję wam jego numer 508 631 728. Wiecie, co z nim zrobić? No.
1: Ojejku, to przepraszam, to ja z Kawcem rozmawiam, tak?
0: Myślałeś, że do Michasia się dodzwoniłeś, tak?
1: No, jejku, przepraszam cię, Krawie, strasznie, cholera, bo musiałem coś kliknąć w Skype, bo ja chciałem do Michała z Irlandii zadzwonić. Do Michała z Irlandii, który prowadzi oczywiście teorię chaosu, nie tego, któremu masoni przebrani za pracowników McDonalda plują do burgerów.
0: I płody. Używają płodów. Wiesz, że Michał ostatnio rozważał, czy na serio nie dodają płodów do hamburgerów w McDonald'sie. No to by bardzo drogo by wychodziło. No weź, załatw takie płody, nie? I tam i dorzucaj. I po co? Żeby co? Żeby tutaj szataństwo uprawiać, tak? No, dziwię się, że on w to wierzy. Ale wiesz co, muszę powiedzieć, że mnie trochę rozczarowało twoje beknięcie. Takie było, takie sobie to beknięcie. Takie wymuszone jakby trochę, takie wiesz. To nie szło gdzieś tam spod serca, to nie wybrzmiało, to było takie bez urazy. Ja wiem, że no ale powiem szczerze, tak sobie bekasz.
1: No być może dlatego, że dzisiaj zbyt mało wypiłem napojów gazowanych. A co do tych płodów w hamburgerach, no to jest to możliwe, zwłaszcza że jeżeli jest to płód krowy. No bo jeżeli jakaś krowa była ciężarna i została zmielona, no to prawdopodobnie jej płód także został dodany do hamburgerowego kotleta.
0: No, ale nie wiem, są takie spiski, w które nie chce mi się wierzyć, na przykład spisek płaskiej ziemi. Ktoś obliczał, nawet no, zawsze podawałem taki kontrargument, że ile by kosztowało utrzymanie takiego spisku, nie? No to już jakieś tryliony dolarów dziennie pewnie, nie? Weź poprzekupuj wszystkich naukowców na świecie, media, przejmij, i wszystko po to, żeby ludzi przekonać, że Ziemia nie jest płaska, tylko okrągła, żeby szerzyć dezinformację. Całe NASA to jedna wielka podpierdolka stworzona tylko po to, żeby okłamywać ludzi. Wszystkie zdjęcia, nagrania, filmy, wszystko sfabrykowane. Specjalna wytwórnia o wielkości Hollywood jest, która to wszystko fałszuje i tak dalej, i tak dalej. No, bez sensu trochę, nie?
1: No, pytanie, jaki byłby cel utrzymania takiego spisku? W sensie,

0: Co jest celem, żeby ludzkość wierzyła, że Ziemia jest okrągła, a nie płaska? Jaki jest cel utajania tego przez ludzkością?
1: No cel akurat nawet kiedyś wskazałem, taki hipotetyczny, który nawet miałby ręce i nogi, że chodzi w skrócie o to, mówiąc najprościej, żeby ludzie nie zobaczyli, że po prostu taka płaska Ziemia nosiłaby znamiona projektu, że ktoś tą na 100% tą Ziemię stworzył dla nas tutaj, nie? No bo wiesz, byłaby taka właśnie płaska, na dysku, taka zaprojektowana. Byłoby to gołym okiem widać, a taka okrągła, no to grawitacja, kosmos, prawa fizyki, wiesz, zupełnie inna bajka, nie? I chodzi o to, żeby odciągnąć ludzi od Boga, żeby w Niego nie wierzyli.
0: Aha, żeby szerzyć ateizm, rozumiem.
1: Szataństwo jakieś, niewiarę w Boga. Chociaż, no, to też jest ciekawy temat, czy szatanowi zależy, żeby ludzie w ogóle byli ateistami, czy żeby się odwrócili od Boga?
0: W sensie, żeby się odwrócili od Boga i zaczęli wierzyć, zaczęli służyć szatanowi, tak, i jego celom. Wiesz co, to jest ciekawy temat. Nie wiem, czy czytałeś kiedyś Mistrza i Małgorzatę.
1: Chyba nie.
0: No tam właśnie jednym z bohaterów tej powieści jest sam szatan. I szatan jest tam przedstawiony jako pracownik Pana Boga. W sensie on jakby wykonuje jego rozkazy. On jest tym, który złych ludzi karze, których wskazuje na potępienie, natomiast robi to dlatego, ponieważ został tak zaprojektowany przez Pana Boga.
1: I tak by wynikało z Biblii. To był ten kot Behemot, taki jakiś, właśnie taka manifestacja tego szatana? To tam był w Mistrzu i Małgorzacie? Kot Behemot?
0: Znaczy, kot Behemot był w tej powieści, natomiast on nie był tym szatanem. Tym szatanem była jeszcze inna postać, która razem z tym kotem Behemotem chodziła po Rosji Sowieckiej.
1: O proszę. No bo z Biblii w sumie tak by wynikało, zwłaszcza chyba ze Starego Testamentu, no, że na początku szatan był takim sługą Bożym. To nie jest tak, że on się od razu tam przed wszystkim jeszcze coś, zanim się cokolwiek wydarzyło, to się zbuntował. Tylko on wykonywał rozkazy, był takim gościem od czarnej roboty. Przecież jest w Biblii fragment, że Bóg się zakłada z szatanem o Hioba, tak? Że jak dopierdoli temu Hiobowi, to czy on nadal będzie wierzył, zakładają się ze sobą, to już pewnie było po zbuntowaniu się. Nie wiem, ale to tak różnie można to interpretować. Wielu właśnie podchodzi do tego, tak rozczytuje te historie, że szatan był początkowo sługą Bożym od brudnej roboty. No.
0: No i tak właśnie tak samo Michał Bułhaków, czyli autor Mistrza i Małgorzaty, tak samo przedstawił szatana w swojej powieści. Że szatan jest po prostu istotą, która wykonuje plan Pana Boga.
1: W sumie szatan, który by ludzi nakłaniał do tego, żeby nie wierzyli w nic, w żadne byty nadprzyrodzone, ani w niego samego, czyli w tego szatana, ani w Boga, no to osiągnąłby swój cel, bo jemu nie zależy chyba na zbieraniu wyznawców, ani na tego typu rzeczach, tylko zależy, żeby ludzie odwrócili się od Boga, albo czy ktoś, kto nie wierzy w ogóle, zakłada, że to jest absurdalna postać, Bóg jakiś, to czy to jest ktoś, kto się odwrócił od Boga? No chyba tak trochę też, nie?
0: To jest ciekawe. Pamiętam, że jak jeszcze byłem osobą wierzącą i uczęszczałem na religię w szkole, to w liceum mieliśmy zajęcia z katechetą i tam zadaliśmy mu pytanie, jak to jest, czy człowiek, który nie wierzy w Boga, jest w stanie pójść do nieba? No i katecheta nie miał wątpliwości, że tak, że człowiek, który nie wierzy w Boga, może zostać zbawiony, jeżeli po prostu jest dobrym człowiekiem.
1: A Adam protestant powie ci, że nie. Bo protestanci wierzą w to, że nie idzie się do nieba za dobre uczynki, tylko za uwierzenie w Jezusa Chrystusa w jakiś taki szeroko rozumiany sposób. że po prostu utożsamiasz się z tym Jezusem, że prosisz, znaczy, że idziesz jakby po znajomości. Martin też ci to powie, że do nieba, że wszyscy są na tyle grzeszni, że nikt nie zasługuje na niebo, o to tu chodzi, i ty dostajesz się tak z łaski po prostu, że dobra, jesteś po naszej stronie, to ewentualnie łachę ci robię, ale chodź, grzeszniku. Wiesz, o co chodzi, nie? Różnie podchodzą chrześcijanie też do tego.
0: No, problem generalnie jest taki, nie tylko podejrzewam, że z chrześcijaństwem, chociaż nie wiem, jak to wygląda w innych religiach, bo ja, ponieważ ja jako osoba wychowywana w wierze katolickiej, no to miałem tylko i wyłącznie styczność z tą wiarą i ewentualnie coś tam wyczytałem na temat innych denominacji chrześcijańskich, kiedy się tym interesowałem. I generalnie problem z tymi religiami jest taki, że one często sobie przeczą. Na przykład w tych denominacjach protestanckich jest tak, że uważają, że Watykan to jest ta ladacznica szatana, która jeździ na bestii, i to właśnie papież i ci wszyscy biskupi w Watykanie to są ci źli, i oni sprowadzają tych katolików na manowce i wiodą ich w złym kierunku ku szatanowi, ale jednocześnie powołują się na Biblię, na Pismo Święte, które zostało zredagowane przez tych papieży.
1: No, to faktycznie dziwne i paradoks troszkę, no. Ale to tam się jakoś zgadza z tą ladacznicą. Jak się czyta ten tekst o tej ladacznicy babilońskiej, to tam ona jest pijana krwią świętych, czyli można to interpretować też w sumie tak, że używa tych świętych, że produkuje tych świętych, że się nimi jara, tak jak to robi właśnie Kościół katolicki, nie? Tam na siedmiu wzgórzach coś, to też tam, to podobno w Watykan też tam się jakoś to zgadza. I wiesz, dużo rzeczy z tego jakby po prostu pasuje. Trzyma w rękach kielich pełen nieczystości. No to popatrz, ile nieczystości jest w tym Watykanie, nie? Właśnie ta pedofilia, biznesy jakieś, dojenie kasy od państwa i w sumie dojenie od ludzi, od takich zwykłych, biednych ludzi, którym brakuje na jedzenie, dojenie od nich kasy jest jakimś skurwysyństwem troszeczkę też, więc są te nieczystości. Psycho dołączył do nas. Cześć, Psycho, cześć.
2: Cześć, przepraszam, że tu jestem.
1: No, przeprosiny przyjęte, kapitanie Nida.
2: Tak, właśnie chciałem się zapytać, czym jest to niebo i czym jest to piekło? I czym jest czyściec? Czy czyściec to jest limbo, bo ja bym wybrał limbo, żeby tam żyć na wieki wieków, amen. Amen. Tak się mówi chyba.
1: Limbo to jest jakiś taki dziwny świat, w którym jest, jakby nie ma czasu, jest pustka i wiesz, i tam mają lądować różne takie dusze, co do których Kościół nie wiedział, jak czy je wysłać do nieba, czy do piekła. Jak się już się wymyśla jakąś bajkę, to potem czasami, wiesz, ciężko coś tam dopasować, więc limbo to jest albo tam, gdzie idą na przykład nieochrzczone dzieci, wiesz, które zmarły przy narodzinach.
2: Właśnie, co z tymi dziećmi w końcu? Bo raz szły do piekła, później do czyśćca, później do limbo gdzieś idą. Jak to Kościół ostatecznie ustanowił, że gdzie idą? Bo to chyba jakiś papież któryś tam.
1: Się księdza zapytaj może. Może no, Kurt, papieże, może ty, Kurt, coś wiesz. Może masz jakieś przecieki. Ja się nie znam na krasnoludkach i na smokach za bardzo.
0: Nie mam pojęcia. Ostatni raz w kościele byłem na mszy świętej w 2015 roku bodajże. Albo nie, wcześniej chyba, w 2014 czy 2013 nawet.
2: Bo teraz tak więc... spowiedź Kurta. I jakie grzechy popełniłeś przez ten czas?
0: Oj, bardzo mnóstwo grzechów, które kwalifikują się jako grzech, jako grzech w wierze katolickiej. Ale ponieważ, tak jak mówiłem, już nie jestem wyznawcą ani chrześcijaństwa, ani katolicyzmu, ani żadnej innej religii, dlatego nie za bardzo mi to... No cóż, nie czuję się winny, że tak powiem.
1: A czy dotykałeś się, Kurcie, tam, gdzie niepotrzebnie?
0: Dotykam się codziennie pod prysznicem.
1: A jak często? W jaki sposób to robisz? Opowiedz mi o tym.
0: Czasem lewą ręką, czasem prawą ręką, zależy, którą mam namedloną.
2: A którą miałeś namedloną bardziej?
0: No, ciężko powiedzieć, nie liczyłem. Robiłem to tak często. Jestem taki grzeszny.
2: Dobra, wiem o co chodzi. Bo te bajki o religiach to w ogóle mi nie pasują. Tak, wiemy, że żyjemy w symulacji. A o co się jeszcze chciałem zapytać?
1: Ale słuchaj, jak ty wierzysz, że żyjemy w symulacji, to ty też wyznajesz pewną religię w sumie. To też jest taka
2: nie, żadne,
1: religia
2: żadne
1: trochę.
2: Nie wyznaję.
1: Tylko taka nowoczesna, taka Matrixa się naoglądał i ma swoje wierzenia, że tam symulacja. No to też tak to jest. To też nie mamy żadnych dowodów i spekulujemy sobie całkowicie i gdybamy. Naukowcy to robią, owszem, ale to taka, wiesz, taka filozofia naukowa, taka trochę gdybanie sobie, nie? Że mogłoby tak być. Jeden powie tak, drugi nie. To jest taka wiara trochę, że żyjemy w symulacji. Masz swoją wiarę. Ja to jakby szanuję, ja tego nie wyśmiewam, stary, bo chyba też mi bliżej do wiary, że w świat jako symulację, niż w jakichś bogów dziwnych, nie? Śmiesznych. No,
2: tak, tak, panie Krawcze. Ja tak samo wierzę w symulację, jak potwora spaghetti.
1: Czyli jaja se robisz, trolujesz znowu. Znowu
2: nie,
1: troluję.
2: Nic nie istnieje. Umrzemy, to umrzemy, no i tyle.
0: To ja spotkałem jakiegoś potwora spaghetti.
2: Tak?
0: Gdzie? Tak, to było w 2010 roku. Byłem na drugim organizowanym w historii contest campie i tam podawali nam właśnie dania, różne dania, na przykład rosół i spaghetti. Wszystko było sosami z proszku, takimi z kanara czy z winiar. No i właściwie to spaghetti, które nam podali, było tak poskudne, że można było je nazwać potworem spaghetti.
2: A, no to jest zajebiście. To... A nie było tam symulacji?
0: Symulacji nie. Tam nikt nie grał w żadne symulacje z tego, co kojarzę. Chociaż pamiętam, że paru uczestników miało dopalacze, ale to trzeba byłoby się ich zapytać.
2: A, ja... to cicho, cicho. O takich rzeczach
1: przepraszam.
2: Nie powinno się rozmawiać.
1: Ale popatrzcie, ja lubię patrzeć na przykład na świat jako tak alchemicznie trochę, że wszystko, co jest w przyrodzie, jest jakby odbiciem innych procesów, zjawisk, tylko w innej skali. Jak na górze, tak na dole, tylko trochę na innych, na tych samych zasadach, ale w innej skali. No i trochę się to zmienia. No więc skoro my ludzie tworzymy raz po raz różne symulacje, mam na myśli oczywiście gry, rzeczywistość wirtualną, to może być właśnie odbicie tego, w jakim świecie naprawdę żyjemy. My gdzieś czujemy, jest to z nami mocno związane, to ogólnie to zjawisko symulacji, na tyle, że ono znajduje wręcz swoją manifestację w naszej twórczości. Zresztą każda nasza twórczość jest odbiciem na dobrą sprawę czegoś, co w naturze jest, nie? Więc czemu to tworzenie tych gier symulacji w szczególności nie miałoby być nawiązaniem do tego, co jest tam gdzieś na górze, nie?
2: No, tak, za dużo razy używasz słowa symulacja.
1: To dobrze, bo gorzej by było, jakbym za dużo używał słowa kurde na przykład.
2: No, to ty kurd na to powiesz.
1: Że kurde, panie, na świecie to są takie rzeczy, co się filatelistom nie śniły. Kurde.
0: Ja już się zgubiłem w 1/3 wypowiedzi Krawca na temat tej symulacji.
1: No mówię.
2: Dobra, a to powiem. No. Cicho, teraz ja mówię.
1: Przepraszam.
2: A to powiecie, ja sobie wczoraj, nie, przedwczoraj idę sobie przez ścieżkę taką, co zawsze nią chodziłem i nagle tu widzę drzewo wyrosło, którego nigdy nie było, nie? Ale ono nie wygląda na 2 lata, na 5 lat, no wygląda na 10 lat albo 15. I co myślicie o tym, że nie
0: żyjemy? No to jest... Mi się wydaje, że to jest dosyć proste wyjaśnienie. To jest podobny sposób argumentacji, jaki mają na przykład kierowcy ciężarówek, którzy właśnie wjechali w drzewo albo w rzekę, patrząc się cały czas na nawigację GPS i później się tłumaczyli, że ale jak ja jechałem tam tydzień temu, to tej rzeki tutaj nie było.
1: Tak, tak.
2: Tak mają kierowcy? Tak mają kierowcy, naprawdę?
1: Panie władzo, tego znaku tu wcześniej nie było.
2: Nie no, znaki to całkiem inny.
1: A może za każdym razem, jak wcześniej przechodziłeś, to byłeś tak najebany, że nie kojarzyłeś, gdzie, jakie drzewo, odbijałeś się od tych drzew i teraz po raz pierwszy trzeźwy tam szedłeś i cię zdziwiło, że co to za drzewo?
2: Nie, bo... Nie, cicho, krawiec. Bo ja zawsze chodziłem tamtędy i najebany, i trzeźwy, i najerany. I nie było tego drzewa, a nagle wyrosło. Nie wiem.
0: Może to było tak, że psychonauta, tak jak w Alicji w Krainie Czarów, nagle zaczął się zmniejszać i stał się taki mały, że stanął przed gdzieś błem trawy i stwierdził, że to jest drzewo, ale potem wrócił do swojej normalnej wielkości i poszedł dalej.
2: Właśnie, dobra, może tak było, ale nie myślicie, że to jest jakiś ten efekt Mandeli albo teoria symulacji, coś z tych dwóch rzeczy, chyba.
1: A co ty się tak na co dzień przyglądasz i liczysz drzewa, analizujesz kto, gdzie jakie stoi drzewo i tu ci się coś nie zgadza, że tego drzewa tu nie było?
2: A właśnie nie codziennie, tylko raz na tydzień. Do Biedronki jak chodzę rzeką, koło rzeki. Tej rzeki też wcześniej nie było. Ale to może była wcześniej, nie wiem.
1: A próbowałeś rozmawiać z tym drzewem? Zapytać się tak po prostu? Mogłeś się zapytać tego drzewa, co ono tu robi?
2: No, a próbowałeś ty rozmawiać z drzewem kiedyś? Z jakimkolwiek?
1: No, ja lubię rozmawiać z drzewami, z niebem, z gwiazdami. Sobie, sam ze sobą. Chodzę sobie po domu, rozmawiam.
2: Okej, mogę pójść zaraz do tego drzewa i zapytać, co ono tu robi.
1: Prawdopodobnie nic ci nie odpowie, ale jest też taka ewentualność, że właśnie cię zaskoczy. Tak samo jak samo istnienie tego drzewa cię zaskoczyło, to zaskoczy cię też reakcja tego drzewa, że ono jednak ci jakoś w jakiś sposób odpowie. Że będzie na przykład szumić do ciebie coś.
2: Albo pierdolenie z liścia.
1: Że ono będzie szumić do ciebie, a ty się spytasz... Do mnie szumisz? Drzewo? Do mnie szumisz? Czy coś? Nie wiem. Nie wiem, a może zetnij, bo jego tam nie powinno być. Idź siekierą i zetnij i przywrócisz stary ład i porządek.
2: Ja nie jestem taki, żeby działa się, ale no, tak jak mówisz, może mnie pierdolą z liścia, jak się zapytasz.
1: No też.
2: Dobra, przepraszam, że dzwonię tutaj.
1: Bardzo dobrze, że
2: to
1: dzwonisz.
2: Nie jest troń, taki...
1: Ale bardzo dobrze, że dzwonisz.
2: Normalna rozmowa.
1: Nie przepraszaj, co to za przepraszam, że żyję. Właśnie aleluja i do przodu. Trzeba się cieszyć, że się zadzwoniło. I bardzo dobrze, że zadzwoniłeś. Jakiś tu luźny temacik. Kurt też zadzwonił i też mnie zaskoczył, że temaciki fajne tutaj. No. Myślałem, że będzie miał jakieś znowu tutaj... wąty, a on tu kulturalnie tym razem, ciekawie, roztropnie. No.
0: Ja wąty? Nie mam żadnych funtów. Ja już przeszedłem okres dorastania.
1: A ja się piwa napiję.
0: A ja będę spadał, bo już jest minuta po północy i zaczyna się inna ciekawa audycja w innym radio. Tak więc życzę miłej nocy.
2: W jakim powiedz radio? W jakim innym radio?
0: W radio? Radio.
2: O rzeczach no. Niezaspokojonych.
0: No, można tak powiedzieć.
1: O rzeczach z dupy wziętych. No, to dobra, to trzymaj się w takim
2: razie. Nie, jeszcze z pół godziny, bo tam te pierwsze wcinki to trwają 20 minut, nie?
0: A nie, bo teraz jest tak, że Michał z Irlandii, który pracuje jako kierowca firmy takiej żółto-czerwonej, on już rozdzielił tę audycję na dwie części, w sensie w inny dzień nadaje newsy, a w inny dzień nadaje właściwą audycję i od razu przychodzi do tematu. Tak więc już nie ma czegoś takiego, że on przez godzinę omawia jakieś newsy i sapie, a później w kolejnej godzinie dzwoni stały słuchacz i się pyta, czy dostał linki.
1: Ja też może sobie posłucham Michała. Coś mi się nie chce też za bardzo tutaj siedzieć długo.
2: No, akurat ty mówisz o wczorajszym dniu, to były powtórki na przykład, co nadawał Gieryś i powtórki. Nie wiadomo, czy dzisiaj na żywo będzie. No dobra, zobaczymy. Ale ja zostaję na razie przy Krawcu, ale i tak się rozłączam. Rozłączam.
1: Rozłączam.
2: Tak? Dziękuję.
1: Ale możesz się też i rozłączyć, jeśli chcesz. Możesz się i rozłączyć.
2: Rozłączam się, a co mi tam?
1: No, co kto lubi. To trzymaj się, na razie. Jak?
2: No, nara.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc. No, niech se psycho pójdzie i porozmawia z drzewem. Do you talk to the trees? There is the story. Coś takiego było, nie? Tam u Claude'a. No, u Claude'a to jeszcze z pół godziny jingle będziecie mieli. Jakieś tam łubu-dubu, Benz. Trust no one. Teoria chaosu. Potem jakiś włączy utworek, przybysze z szur planety, potem jeszcze parę dżingli. No, cieszę się, że moich dżingli już nie puszcza. Tak kiedyś, chyba słucha czasem nocnego radia, bo kiedyś tak zauważyłem delikatnie, że może to tak trochę niestosownie, tak trochę głupio, łyso i w ogóle zapodawać czyjeś dżingle, które się dostało w prezencie, a jednocześnie napierdalać na tą osobę i przestrzegać, żeby, broń Boże, tej osobie nic nie wpłacać, nie? To tak trochę pomyślałem, takie to trochę niestosowne. No i chyba słuchał, bo krótko po tym przestał puszczać moje dżingle. Tak. Dziś pytałem Michała, jaka szkoła uczy kłamstwa. Nie odpowiedział. Operation failed, pisze Shiva. Ale tego Michała, Claude'a, pytałaś, Shivo? Chociaż Shiva to jest on chyba. To nie jest bogini chyba Shiva, nie? Tylko to jest właśnie Bóg Shiva. Aż sprawdzę, bo jestem ciekawy. Shiva. Shiva. Shiva. Shiva jest. Siwy, Shiva. Jeden z najistotniejszych devów w hinduizmie. No to chyba on. Jaskrawy, przychylny. Shiva. No, taka przypowiednia jest, że jak będzie koniec świata, to Shiva będzie odtańcowywał swój taniec. Jakiś apokaliptyczny taniec. Może właśnie lepsze byłyby takie wierzenia, do których nie podchodzimy tak super serio, tylko traktujemy je jako jakąś mądrość, przypowieść życiową, nie? Tak właśnie jak najprawdopodobniej, no tak wynika, że tak wierzyli Grecy starożytni, Rzymianie pewnie też, no bo to skopiowane od Greków mają wszystko. No więc no pewnie też i zdarzali się tacy, którzy dawali ofiary bogom, no to wiadomo, ale może też te ofiary trochę na innej zasadzie były robione. Nie z taką żarliwą wiarą, że ta ofiara zostanie przyjęta i tak dalej, tylko pewien symbol, pewien rytuał bardziej, nie? Niż wiara w to, że faktycznie ten dar gdzieś tam idzie z dymem do bozi. Tylko pewien rytuał, pewne nasze przygotowywanie się na jakąś okoliczność. A nagle się pojawił taki dziwny lud, który zaczął to wszystko traktować śmiertelnie serio, nie? I zaraził tym innych. Jakbyśmy mieli więcej tego dystansu, to bardziej byśmy koncentrowali się na rzeczach ziemskich, a nie usprawiedliwiali czy oddawali wszystko Bogu, jak to niektórzy chrześcijanie, oddaję Ci, Panie Jezu, kierownicę, oddaję Ci kierownicę, kieruj życiem moim, ja jestem mały, gównowarty, nic nie znaczę, Panie Jezu, słyszysz mnie? No i dostaje pierdolca jakiegoś ktoś nagle, nie? Trochę. A jakby tak traktował trochę z dystansem, że to są pewne symbole, archetypy, przypowieści, mądrości życiowe i tyle. Ale dopuszczałby oczywiście, a może coś w tym więcej jest, ale to, co my tu dostajemy, to jest pewna kalka, pewna manifestacja, pewne nasze ludzkie spojrzenie i dlatego przedstawiamy tych bogów w taki śmieszny sposób, z głowami zwierząt i tak dalej, ale tak naprawdę to oni są jakąś taką siłą, której być może nie jesteśmy w stanie nawet sobie zobrazować w głowie, nie? No niektórzy chrześcijanie też tak podchodzą do tego, nie? I Żydzi, i pewnie islamiści też. Muzułmanie. Michał jest jeden, pisze Shiva. A może Bóg umarł faktycznie? I żyjemy, i jesteśmy niczym robaki, które się wylęgły na truchle Bożym. Bóg umarł, nie mogąc znieść istnienia. To Keltus tak śpiewał, nie? On tam coś mówił o Arymanie. Aryman to jest chyba ten oponent Ahura Mazdy, tak? Arryman, jeśli dobrze pamiętam. Arryman. Dla przyjaciół Rymek. Arryman. Ja nic z tego nie rozumiem, co tu piszą. Posłuchajcie. Arryman lub Ahriman od staroperskiego awestyjskiego Agramainiu. Zły duch, średnioperskie Ahriman, także w AW, co oznacza skrót AW, drudż, kłamca, druh boruch, druhjati, jedno z podstawowych pojęć dualizmu zaratustrańskiego. No tak myślałem, że właśnie, zaratustrianizm. Obecne już w mazdaizmie. Ja nic z tego nie rozumiem. Byt odwieczny i niestworzony. Fajni są ci bogowie właśnie, typu Bóg niestworzony, albo nienarodzony, albo ten, który nie istniał, albo ten, albo bezimienny. Nie? To fajnie brzmi. Taki Bóg bezimienny. Albo Bóg, który nie pomógł.

Ale zaraz, bo był Ahura Mazda i Zaratusztra, nie? Nie mylić z Zaratustrą. Tak o rzeczy, Zaratustra, to ktoś inny. Religia irańska. A ja się pytam, czy jeśli Bóg jest, to dlaczego go nie ma? Takie pytanie. No, przypominałem sobie ostatnio serial Messiah. Ahriman to złe alter ego Ahura Mazdy. A, no to chyba dobrze mówiłem. Dzięki, KGB Rut. Bo ja mówiłem, że oponent, przeciwnik, a KGB Rut pisze, że złe alter ego. Czyli taki Bóg Demiurg, tak? Który ma dwa oblicza, dobre i złe bardziej. Jesteś pewien, Bierucie, że to tak jest, że to konkretnie w ten sposób jest przedstawione, że złe alter ego, nie oponent, nie przeciwnik, nie wróg, tylko alter ego? Może, nie kłócę się. No, a serial, żałuję, że skancelowali ten serial Mesjasz. No, to jest właśnie serial o tym, jak powraca na ziemię Isa. I Isa to jest Jezus w islamie, tak go niektórzy tam nazywają. On właściwie jest, no tu wielu chrześcijan powie, że ja nie oglądam takich głupot, tak dalej. Martin pewnie też w ogóle ostatecznie nie obejrzał albo obejrzał pół odcinka, bo to są osoby, które mają już swoją wiarę, już są w niej zakorzenieni i oni nie chcą nawet za bardzo obcować z jakimiś tam serialami, filmami. Ich to denerwuje nawet, przypuszczam trochę. A to akurat może błąd, bo ten serial jest według mnie świetny, jest bardzo dobry, trzyma w napięciu, ale przede wszystkim ten Isa, czyli no w islamie też się Jezusa szanuje, on też tam się pojawia, jest drugim po Mahomecie prorokiem, bardzo ważnym prorokiem. No więc pojawia się ten Isa, tak go nazywają, ponieważ on się pojawia tym razem w świecie nie judaistycznym, tylko w świecie islamu, jako prorok. On sam nie chce, żeby go tak nazywać. Znaczy on podchodzi, on jest taki bardzo jezusowaty. Moim zdaniem świetnie oddali postać Jezusa, ponieważ on odpowiada pytaniami. On ludzi strofuje cały czas, że źle się wyrażają, że to nie o to chodzi. Taki był Jezus, nie? Cały czas kontestował. Tutaj, kontestował, zwracam uwagę na to słowo. Kontestował. Jezus kontestował, no. Więc bardzo mi przypomina tego Jezusa, tak mi się kojarzy, że świetnie go oddali, ale wcześniej jak omawiałem ten serial, to się zastanawiałem, czy takie płytkie okazuje się pytanie zadałem, czy i tak się większość osób zastanawiała, czy on jest faktycznie tym Mesjaszem, czy oszustem. Mesjasz, czy oszust, czy szarlatan. No i cały ten serial cały czas nas nakierowuje, a to na jedną opcję, a to na drugą. I tak już głupiejemy, czy oszust, czy Mesjasz. Ale może ważniejszym pytaniem byłoby, czy to nie jest przypadkiem antychryst. No bo antychryst ma być takim Jezusem jakby w krzywym zwierciadle, takim pseudo-Jezusem. Takim Jezusem, który przyjdzie, będzie bardzo jezusowaty, a na końcu się okaże, że to jest podpierdolka, że to jest oszust, że on chciał ludzi skierować na złą drogę. I czemu nie miałoby to tak wyglądać, że właśnie taki antychryst bardzo przypomina Jezusa, wszyscy go biorą za Zbawiciela, ale ostatecznie mały szczegół, mała rozbieżność, małe zwodzenie sprawia, że wypełnia swoją misję antychrysta, nie? I myślę, że takie były plany co do drugiego i dalszych sezonów. I po tym, jak była fala tam hejtu, wściekłości, tam najbardziej dostał chyba islam, jakby został najbardziej znieważony i obrażony, oczywiście patrząc z ich punktu widzenia, ale też dostało się trochę chrześcijanom i Żydom. Jakby te trzy grupy, nie? Każda trochę tam się miała prawo poczuć obruszona bardziej lub mniej. No i myślę, że jak wzięli pod uwagę ilość tam listów, które przyszły z hejtu i tak dalej,
i wzięli pod uwagę, w którym to kierunku ma jeszcze iść, że ma się pojawić, mają zrobić z niego antychrysta, a może dla niektórzy, no bo skoro się ludzie zastanawiali, czy to jest Mesjasz, czy nie, i mało komu przyszło do głowy, że to może być antychryst, no to wchodzimy na niebezpieczne takie rejony. Wiecie, o co chodzi, nie? Że ludzie mogliby się poczuć dotknięci jeszcze dodatkowo ci, którzy widzieli w nim Jezusa, że ktoś z nich głupków robi tutaj, nie? No i ostatecznie szkoda trochę, że nie zrobiono kolejnych sezonów. Bardzo jestem ciekawy, jak twórcy by starali się to dalej rozwinąć. Stawiam na antychrysta, że ostatecznie okazałby się antychrystem, ani nie szarlatanem, no bo tam były takie powiązania, że on współpracował z jakimś pisarzem, buntownikiem, komunistą, który chciał właśnie zlikwidować własność i tak dalej, że on był jego uczniem tak jakby, tego pisarza rosyjskiego jakiegoś, buntownika, że ma brata, który jest iluzjonistą i że obaj się uczyli iluzji, nie? To nas naprowadza na tryb Mesjasza, na tryb szarlatana. Kieruje nas na tą opcję, że to jest szarlatan, a potem nagle dzieje się coś takiego, że no, że jednak chyba Mesjasz, no bo uzdrawia ludzi, chodzi po wodzie, jest taki mądry, taki opanowany, tyle wie różnych rzeczy o różnych ludziach, nie? No to chyba jednak Mesjasz. Więc chyba ostatecznie okazałby się antychrystem. A te inne tropy, no wiecie, czemu antychryst nie miałby się wcielić w ciało, przejąć jakby kogoś, kto faktycznie urodził się mając tam brata, z którym się uczył sztuki iluzji, nie? Może w tym też jest jakiś plan, też może być. No ale znowu to gadanie o antychrystach i tak dalej, to jest granie w tą grę, nie? Ksiądz Woźnicki by się czuł w niebo wzięty zaraz i podjąłby rozmowę z wami. I skoro gadamy o takich rzeczach, dopuszczamy, że przyjdzie antychryst i tak dalej, to znaczy, że Kościół jest potrzebny. Tak. I pieniążki dawajcie, pieniążki. No... Dawajcie. A mi nie musicie. Ja mogę bez pieniędzy żyć. I tak pracuję trochę teraz, to coś tam sobie zarobię. Więc spoko. Dobra, ktoś ma ochotę pogadać, to proszę dzwonić.

0: No, także dzisiaj trochę ciężki ten piątek mam, bo pierw konkurencja, jedna, druga, nadaje w tych samych godzinach co ja. Teraz już wszedł Michałek, to trzeba się na Michałka przełączyć. Niektórzy pójdą tam. No, straszna konkurencja wśród gównoradyjek. Nie spodziewałbym się, że aż taka. Samo nazywanie iluzji sztuką jest mądre czy pociskiem dla samej sztuki?
1: Gunnar, 20 zł. Przestań już gadać o tym Lechowiczu, bo to zwykła szuja jest, a to jego gadanie o Jezusie służy mu tylko do kreowania własnego wizerunku. To menda pazerna jest zwykła, kiedyś mnie oszukał na parę groszy z napiwku.
0: Parę groszy z napiwku? Co to za sytuacja jakaś dziwna? Że byłeś kelnerem, tak? A on przyszedł, zamówił pierogi i nie dałeś mu napiwku. I nie dał ci napiwku, tak? A ty się tak starałeś, to nie wiem, o co chodzi, Gunnar. No, ja raczej bym nie powiedział tak o Martinie, że menda, że to, że tamto. Raczej mi się wydaje porządnym człowiekiem. No, ale każdy ma prawo tutaj do swoich jakichś opinii. Nie wydaje mi się też, żeby gadanie o Jezusie mu służyło tylko w kreowaniu własnego wizerunku. Wydaje mi się, że jest wierzącą osobą. Za bardzo jest w to wszystko wciągnięty i za bardzo serio to traktuje i za dużo różnych rzeczy zrobił pod to chrześcijaństwo i różne spotkania, wyjazdy, całe jego życie, znaczy większość jego życia to jest to chrześcijaństwo, to tak co by sobie wizerunek robił? Nie wydaje mi się. No ale rozumiem, że jakoś inaczej na to patrzysz. Spoko.

No, w Kalifornii też się nie przelewa. Tutaj się usprawiedliwia Tomisiu, że wszystko przejadł i nie stać go na takie zbytki jak donaty. Spoko, szanuję. No, teraz coraz gorsze będą czasy dla tych, którzy żyją z napiwków. No, napiwek to jest taka ekstrawagancja trochę. Ktoś sobie rzuca lekką rączką, tam parę dyszek na przykład, i to często zamożni ludzie to są tacy, że im się to w głowie nie mieści, że można tak komuś zagadanie, nie wiem, coś rzucić, jakieś parę groszy, że to nie jest tego warte zupełnie, więc to jest taka, no, ekstrawagancja. A będzie coraz gorzej, no bo ludzie nie mają pieniędzy, więc trzeba się brać za poważniejsze różne zajęcia. Rozbujać trochę, coś faktycznie zrobić z tymi koszulkami, gadżetami, po prostu bardziej się starać, o to chodzi. Jak ciężkie czasy, to trzeba się bardziej starać. Trzeba się bardziej starać, kurwa mać, bo przyjdzie nam zdychać. No, taki przekaz mam. No, więc wcześniej mówiłem o feudalnej Japonii, że fajne krajobrazy, nie? Piękna architektura, te domki, te pagody. Ale też to taki biedak, to pagodę miał taką, wiecie, taką obskurną, nie? Co prawda miał te fajne papierowe szybki też, ale wszystko było takie obskurne już. Taką ładną, zadbaną to miał jakiś samuraj na przykład, ktoś z dobrego rodu. Strasznie hierarchiczne społeczeństwo. Rodzisz się nikim, to umrzesz jako nikt. No, chyba że jakiś stan średni, na przykład z dobrego rodu jesteś, możesz zostać samurajem. No, był na przykład taki bieg, w którym można było wystartować i jak się wykazaliście szybkością, to zauważał was szogun i mógł was pasować. Trochę tak, jak się na rycerza pasuje na samuraja. Z wojownikami ninja jest trochę takich mitów, bo wojownicy ninja to częściej wtapiali się w środowisko, w społeczeństwo. Pracowali jako jacyś ogrodnicy, szpiedzy, a nie latali w dziwnych czarnych piżamach. To bardziej jacyś zabójcy. Ninja się kryli pod osłoną jakiejś alternatywnej swojej osoby, no, znaczy, no, tworzyli po prostu jakąś postać, można powiedzieć, nie? I potrafili tak przepracować jako ogrodnik, na przykład, pół roku, żeby w końcu kogoś dopaść jakoś i po cichu zabić, tak, że nawet nikt nie wiedział, czemu ta osoba zginęła. Taki dobry zabójca, no to zabije tak, żeby jeszcze nikt nie wiedział, co tu się w ogóle od Janie pawliło, no. Ale potrafili się posługiwać takimi rzeczami jak noże do rzucania, albo robili sobie na przykład taki proszek, bierzemy szkło i kamieniem roztrzaskujemy, mielimy na proszek za pomocą jakiegoś tłuczka właśnie, nie? I potem taki proszek, takie sproszkowane szkło można rzucić komuś w twarz i bardzo skutecznie oślepiamy. Myślę, że to no, nie dostałem nigdy opiłkami szkła po oczach, ale przypuszczam, że jest to o wiele bardziej nieprzyjemne niż dostanie gazem nawet w twarz. Mieli różne swoje sposoby. No, w feudalnej Japonii chciałbym żyć, ale pod warunkiem, żebym się urodził kimś ważnym, kimś znaczącym, znacznym kimś, jak to dawniej mawiano w Polsce. O, to ktoś znaczny. No, bo takim chłopem, wieśniakiem, no to co to za przyjemność, zapierdalać od rana, od świtu do wieczora. Samuraj ci może ściąć łeb, jak się źle ukłonisz krzywo. I generalnie jesteś nikim.

0: Czy ja jeszcze mam trochę piwa? Mam. Możecie podrzucić jakieś tematy. Ja już dzisiaj jestem wypompowany. Pogadałem trochę o tej Rosji, ale to tak trochę już nudne, nie? Nawet takie tematy, które są mega ważne, które nas dotyczą, które mogą nagle sprawić, że nasze życie się zmieni o 180 stopni i bardzo dużo od tego zależy, to i tak nas te tematy nudzą. Na tej samej zasadzie przylecieliby tutaj obcy jutro, to byśmy gadali o tym, gadali, ale tak po miesiącu ktoś by zadzwonił i powiedział: krawiec, już skończ pierdolić o tych kosmitach, bo się normalnie flaki przewracają. Już ile można, no, o tych kosmitach cały czas. No przylecieli, no i to przylecieli. Po co drążyć? Tak by mogło być. I tak by było pewnie. O, kończą mi się pigułki na wątrobę. Muszę kupić nowe. Chyba dobrze mi zrobiła ta terapia. Lepiej się czuję, lepiej wyglądam. W sumie dzisiaj to tak już całkowicie normalnie wyglądam. Zniknęły mi jakiekolwiek zmiany skórne, cokolwiek. Jestem gładki, piękny i gładki, jakbym jadł sałatki. Tak więc być może to była faktycznie wątroba. To teraz trzeba się brać za trzustkę. Co jest tam na trzustkę? Proszę mi tu podpowiedzieć. Ktoś mi właśnie z was podpowiedział to Essentiale Forte. Chyba dobre. No, coś kiedyś mi też lekarz, jak byłem z 15 lat temu u lekarza, to mówił, że coś tam: o, panie krawiec, chyba czas powoli zadbać o trzustkę. Co prawda jeszcze tam jest... A od czego się psuje trzustka? Od czego się psuje trzustka? Oprócz radioaktywności.
1: Gunnar, 20 zł. Religijność i jezusowanie na pokaz. Tylko unitarianizm jest prawdą, a nie jakieś chrześcijaństwo na pokaz dla kreowania się dobrego człowieka. A co do napiwku, pracowaliśmy razem i się ze mną nie rozliczył, proste.
0: Ojejku, to takie rzeczy tutaj. No to czemu mówisz o napiwku, skoro to jakaś tutaj praca, to co ty? Ty w pracy czekasz, robisz jakąś tam stronę i czekasz na napiwek i on nie dał, czy co? Ale to zostawmy, może z Martinem tam sobie wyjaśniajcie coś, bo tak na antenie to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo wiesz, faktycznie są takie sytuacje, gdzie nie wypada mówić o nieobecnych. Nigdy nie byłem zwolennikiem tej zasady, ale myślę, że wyjątkiem są właśnie takie sprawy, gdzie są jakieś zarzuty, jakieś tam ktoś się z kimś popstrykał, to wtedy faktycznie by wypadało, żeby ta druga osoba też była i się ustosunkowała na przykład, nie? No bo tak to trochę łyso. Co tu jeszcze piszecie? Ale za donate'a dziękuję bardzo. Gunnar hojnie sponsoruje, widzicie, pamięta o krawculku przynajmniej. Nie tak jak wy. No. Żartuję, nie macie żadnego obowiązku. To jest za darmo i nie wiem, jak ktoś stwierdzi, że warto, czy że mu się chce, czy coś, to wtedy proszę uprzejmie i dziękuję uprzejmie i zapraszam uprzejmie i przepraszam. Ale to nie ma obowiązku. Kreowanie się na dobrego człowieka. No też tak nie przypominam sobie, żeby Martin coś komuś tak zrobił, jakąś krzywdę, czy żeby był agresywny, wręcz przeciwnie, on jest nawet uczulony na ludzi jakichś tam agresywnych, awanturniczych, raczej stroni. No tak, nie wiem, chyba raczej się kwalifikuje bardziej jako dobry niż jako zły, nie? Tak mi się wydaje. No ale dobra, rozumiem, że coś tam między wami było, dobra, nie wnikam. Nie wnikam. Co tu jeszcze ciekawego na świecie się dzieje? Premier Morawiecki chce żyć z Rosją w pokoju. Ale w którym pokoju? W salonie, w łazience, w kuchni? A, w pokoju chce żyć. To ciekawe, ciekawe. ale jednocześnie uważa, że NATO powinno jeszcze mocniej pomagać Ukrainie. Aha, no czyli standardowo, jak każda pisowska szmata, i panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, może w ten sposób, nie? Teraz faktycznie czytam tylko nagłówki, bo przecież nie będę czytał artykułów tutaj. Po co ci trzustka? Przecież można żyć bez niej, tak? Dobrze. Kilkadziesiąt, tak, można, kilkadziesiąt godzin, pisze Grzesiek. To może wystarczy. W sumie to mi się tak nie chce już za bardzo żyć, powiem wam, ale nie tak, żebym jakieś tu dramaty robił, nie? Że o, ja jutro wyskoczę z okna, jak rosyjski oligarcha, wyskoczę przez okno. Nie, tak, taki znudzony jestem życiem i tak nie oczekuję za bardzo, że coś tu się zmieni. Uważam, że cywilizacja zaszła w jakąś dziwną, ślepą uliczkę trochę, że to już się kończy powoli, bo musi się skończyć. A kto powiedział, że cywilizacja musi wiecznie trwać? Może jest jak jabłuszko, że sobie rośnie, różne etapy rozwoju są, spada z drzewka, to też jest, można by przypisać, można by w ten sposób nawiązać do jakichś zjawisk, które dotyczą cywilizacji globalnie. Spadnięcie z drzewa. Co by mogło być takim spadnięciem z drzewa? Kiedyś jak z kapitanem Tomkiem rozmawiałem, to kapitan Tomek by przed tym jeszcze, jak był 2012, słynny rok, gdzie miało się wszystko zmienić, no to odpowiedziałby: człowieku, właśnie to ten rok 2012. To jest to spadnięcie z drzewka. Dobrze kumasz, widzę, że zaczynasz rozumieć. Tak jest, tak jest. Tak by powiedział pewnie. A może nie, nie wiem. Ale no, kapitan Tomek też wierzył w ten 2012. Pamiętacie, wtedy się miało wszystko zmienić. Czekaliśmy z utęsknieniem na ten rok i zastanawialiśmy się, czy co takiego spektakularnego się wtedy wydarzy. Niektórzy mówili, że kosmici wtedy przylecą. Jak oczywiście nic się nie stało, szybko się zmieniła retoryka tych wierzących w cudowności, w kosmiczne przemiany, że to jest początek procesu dopiero, że stało się, stało, tylko tego nie widzisz, człowieku, bo to się stało tak, że dopiero się zaczyna coś dziać. No i zawsze można sobie dorobić nową ideologię. Ale czy od tego 2012 właśnie nie zaczęło jabłuszko powoli gnić? Zapytuje Czektul. Bo może, to zależy jeszcze, w jakim rejonie świata mieszkamy, pod jaką szerokością geograficzną pewnie, nie? No bo wojny są cały czas i zawsze jest tak, że ktoś gdzieś cierpi, że są gwałty, rozboje.
1: Gunnar, 5 złotych. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o to, że nie lubię fałszywych ludzi. A jak nie chcesz żyć, to mogę ci załatwić kupca na nerkę za 70 tysięcy, o ile się będzie nadawać.
0: No, tu bym się właśnie obawiał, że może się nie nadawać jednak. No. Zjadłem hamburgera i wysiadła mi nera. Także nera się już do niczego pewnie nie nadaje. Parę razy się dostało też w nerę pewnie. I ogólnie, no, nera. Tak nie do końca nawet kumam, od czego trzustka jest dokładnie, od czego nera, od czego wątroba. Muszę sobie kiedyś poczytać, bo warto by było wiedzieć, do czego to wszystko służy. No, w sumie ludzie się różnią od siebie tak wizualnie, nie? Jeden taki czekoladowy, drugi taki kawowy, trzeci taki mleczny, czwarty bardziej waniliowy. Z wierzchu, ale w środku jesteśmy tacy sami w zasadzie. No, dzięki, Gunnarze, dzięki. Gunnar nie lubi fałszywych i rozumiem, że uważa tutaj Martina za taką osobę. Dobra, spoko. Ja mam inne zdanie akurat, ale... No. We Wrocławiu pełno już. I tutaj chyba kolorki wkleił Adam. Taki jakiś brunatny i czekoladowy. Albo to jest może jakiś taki ciemny. No nie wiem. Widziałem dzisiaj nagrania, co się w Dublinie dzieje. Tacy panowie, raczej sami panowie, bardzo mocno opaleni, rozbijali różne rzeczy, krzyczeli, kopali, krzyczeli, pluli, latali, biegali, skakali. Jak ja tam byłem, no już ładnych parę lat temu, to tam nie było takich panów. Byli tacy panowie bardziej przypominający odcieniem mnie, tak jakby, taki świński odcień bardziej. Taki waniliowy, mleczny. No, a teraz widzę takich czekoladynów panów, czekoladyn taki bardziej. I oni tam właśnie strasznie hałasowali, kopali ludzi, biegali, rzucali czymś. To tak nie wiem, czy chciałbym teraz tam żyć, w tym Dublinie. Chyba nie, bo bym się bał po prostu. Że podbiegnie do mnie taki i zacznie coś tam krzyczeć. Ej, man, what the fuck, man? What are you doing here, man? Coś i mnie zacznie kopać bez powodu. To ja bym się bał chyba. A jak byłem, to było spokojnie. Co najwyżej jechał taki z kolei waniliowy, może pan, taki żółto-waniliowy na rowerku i ładnie se śpiewał jakąś pieśń taką. Wracał sobie z roboty, śpiewał sobie pieśń. Coś takiego se śpiewał, jechał sobie rowerku.

Właściciel, ser, parówki, ogórki, śledzia, czekoladę, to czy to będzie takie pyszne danie ubogacające nasz żołądek? Czasami w prostocie siła, nie? I takie proste danie jest pyszne. Na przykład kotlet schabowy to dosyć proste jest. No, kawałek schabu zbity, opanierowany. Bardzo, bardzo proste. Nie ma tu nawet żadnych sosów, żadnych wymyślnych przypraw. Z przypraw to tylko pieprz i sól. Patrzcie, jakie proste. A co, niedobre? Schaboszczak? Kto nie lubi schaboszczaka? Przyznać się, zbanuję od razu. Wszystko zniesę, ale jak ktoś schaboszczaka nie lubi, to nie wybaczę.

Musiałem już córkę niestety przed Hindusami ostrzegać, pisze Adam. No tak, są takie kultury, w których jest bardzo, że tak powiem, luźne podejście do niewiasty, że można z nią dużo zrobić różnych rzeczy, nawet jak ona nie chce, nie? Że ona się ma też słuchać, na przykład obcego faceta jakiegoś, bo mężczyzna wie lepiej, tak z bazy. To tak u nas niekoniecznie jest to popularne w naszej kulturze jakoś bardzo. Albo w niektórych kulturach jest tak, że jak baba się nie słucha, to można ją komuś dać za krowę na przykład, bo nam już można się pozbyć tego, tej części inwentarza, albo po prostu ją pierdyknąć z kopa w twarz na przykład, żeby poleciała na 10 metrów do tyłu. Taka kultura na przykład. Czy ja wiem, czy chciałbym u siebie coś takiego? To nie, raczej tutaj jak jestem liberalny, staram się być nowoczesny, jakiś w miarę światły, to tu akurat konserwatyzm mi się podoba, takie podejście do kobiety z szacuneczkiem, nie? Z szacuneczkiem, ale też nie przesadnie, żeby nie realizować jakichś swoich tutaj rycerskich opowieści za pomocą innej osoby, która może sobie tego nie życzy, więc nie będę jak Kaczyński wyłamywał ze stawów ręki jakiejś kobiecie, niewiaście, żeby ją ucałować, obślinić jej rękę. Może ona sobie nie życzy, może nie lubi, jak się ją przepuszcza w drzwiach też, w sklepie, nie? Chciałaby tak sobie normalnie żyć, żeby nie być traktowana protekcjonalnie, jak to się mówi. Wiele osób nie lubi tego, nie lubią być traktowane protekcjonalnie. I to jest takie traktowanie, no. Takie, że jesteś, niby o kogoś się troszczysz, ale tak w zasadzie robisz to tak, żeby traktować kogoś tak właśnie z góry, nie? I pokazać siebie jako tutaj opiekun i pokazać, że ty jesteś ważniejszą osobą w zasadzie, bo skoro się kimś opiekujesz, no to kto jest ważniejszy? Dziecko czy rodzic? Kto ma ostatnie zdanie? Kto ma coś do powiedzenia? No, ma rodzic, opiekun, też tak to wygląda, no, więc kobieta ma prawo sobie nie życzyć i my nie możemy zgadywać, czy ona chce, czy nie chce, bo nie wiemy tego, więc chyba lepiej być takim neutralnym i traktować tą kobietę jak każdego innego człowieka. Oczywiście z szacuneczkiem, kulturalnie, ale to się powinno tyczyć wszystkich ludzi, no, i do faceta kulturalnie, i do kobietki kulturalnie.

czytam, że elity coś na 24 września szykują. Znowu, czyli na dzisiaj. Coś się dzisiaj zaczęło ważnego. A, to referendum na Ukrainie. Czy część Ukrainy to przypadkiem nie kocha matuszki Rosji? No, teraz to na pewno wszyscy bardzo kochają Rosję na Ukrainie. Nie ma to jak wpaść do kogoś, mordować

mordować cywili, dzieci torturować, bo były też i tortury, oprócz gwałcenia dzieci były też i tortury na dzieciach, to chciałbym zwrócić na to uwagę. Rabować wszystko, co się da, wysrać się w cerkwi, na pewno wszyscy bardzo lubią Rosjan na Ukrainie. No i zaraz nas zaskoczy to, że 90% się okaże, że kocha tam w tych obwodach ługańskim, donieckim, zaporowskim. Takie referendum zrobią. No nie po to robią kacapy referendum, żeby się okazało, że ich tam nie lubią. Robią po to, żeby się okazało, że lubią. No to także dzisiaj się to zaczęło. No i dzisiaj miały coś szykować te elity wielkiego, bo to już nie, trochę nieaktualny artykuł, znaczy napisany kilka dni wcześniej pewnie, jakoś tak tu widzę. Jaka tu data jest? 22. Przewidywali. Jakiś Armagedon. No, zaczynam wierzyć trochę w to, że w tym wszystkim jest jakiś plan w wywoływaniu kryzysu, który się może przeleje też na banki. Ale skoro banki są w tak dużej części własnością tych najbogatszych, tych elit, które posądzamy o to, że coś knują, to czemu te elity nie miałyby współuczestniczyć nawet w marginalizowaniu wpływów banków, po prostu zamknąć je, jak przyjdzie odpowiedni czas, żeby zrealizować jakiś większy plan, nie? Dla tych ludzi często pieniądze to nie są najważniejsze, bo już mają pieniędzy nieograniczoną ilość, mogą sobie nawet te pieniądze kreować. Czy tak wpływać na różne rynki, że nagle zarobią w jeden dzień $1 000 000 tu, $1 000 000 tam? No pieniądze są dla nich już narzędziem, tak jak dla malarza narzędziem jest pędzel. I malarz się nie przejmuje, ten pędzel nie jest dla niego najważniejszy. Jak mu się złamie, to sobie bierze drugi, nie? Albo może już przestać mu się chcieć malować w ogóle. Ten pędzel nie jest taki super ważny. Tak samo dla elit, które mogą chcieć wprowadzić jakiś nowy porządek świata, faktycznie. Banki, pieniądze to jest też pewne narzędzie do zdobycia władzy nad światem. Zresztą do ugrania jest tyle. No, jak się uda stworzyć sytuację, w której wszystkie społeczeństwa na Ziemi albo większość stworzą jedną Unię, jeden kraj, którą się uda wziąć za mordę i ludziom coś nakazywać, zrobić z nich po prostu takich niewolników, nie zdających sobie do końca sprawy z tego, że są niewolnikami, no to można już wtedy mieć wszystkie bogactwa świata, nie? A ty nie będziesz miał nic i będziesz się cieszył, że ci wypożyczono. W tym cyberpunku nowym, to anime cyberpunk, to jest taki świat trochę. Tam wszystko jest wypożyczane, wynajmowane. Tak by to wychodziło, ponieważ na przykład jak główny bohater chce sobie pranie zrobić, to w pewnym momencie pralka go informuje, że skończyły mu się kredyty. A to jest pralka w mieszkaniu, z tego co pamiętam. To nie jest taka pralka w pralni. Także wszystko może być w końcu wypożyczane. Dla wielu to jest kusząca perspektywa. W ogóle im człowiek taki mniej zaradny, jeśli chodzi o zarabianie, o biznesy, tym chętniej pewnie będzie się zgadzał na wprowadzenie takiego nowego ładu, nowego świata, nowego porządku, w którym będzie miał zapewniony jakiś minimalny byt. To znaczy państwo ci daje jakiś dochód gwarantowany na drobne wydatki, z tego dochodu gwarantowanego stać cię jeszcze, żeby sobie jakieś skromne, małe mieszkanko wynająć i sobie tam żyć, oglądać telewizję, grać w gry, no to nie wiem, czy sam bym się w sumie nie skusił, bo nie mam jakichś wielkich aspiracji. No, jeśli chodzi o jakieś firmy, biznesy, pieniądze, tak sobie żyję bardzo skromnie. Więc byłoby to, znaczy na chwilę obecną to się brzydzę państwa i nic od niego nie chcę. Nie wypełniam nawet żadnych tam wniosków o 300 zł, państwo daj, państwo babcia daj, daj wuja, daj. To brzydzę się, nie? Ale
Jakby się zmienił świat, jakby tak wszyscy zaczęli żyć, no to może bym się i przełamał i powiedział, dobra, to utrzymujcie mnie, nie? Ja sobie będę grał w grę. A państwo się spyta, a w jaką grę? I będę miał 3 gry tylko do wyboru. Niestety. No, za wszystko. Rzadko kiedy w życiu się zdarzają sytuacje, że mamy coś za nic, albo że dostajemy coś i nie musimy za to po prostu no, zapłacić. No to chodzi o to samo. Chodzi mi o to, że zawsze jak ktoś nam da, w przypadku państwa na przykład, nie? Jakichś struktur państwowych, czy korporacji, czy firmy, czy sklepów, no wszędzie tam, gdzie jest takie podejście, no nie jest to przyjaciel, który nam przynosi prezencik, nie? A nawet wtedy, jak przyjaciel nam przyniesie, też przyjaciel oczekuje, że jakoś tam, że będziemy wdzięczni, że się ucieszymy, że może kiedyś się jakoś zrewanżujemy, to też może u niektórych się pojawia taka myśl, nie? Rzeczywistość jest taka trochę wyrachowana. U niektórych to oczywiście, w niektórych kulturach to idzie o wiele dalej niż u nas na przykład, nie? Podobno Chińczycy tacy są, ogólnie Azjaci, że u nich jest cała taka kultura dotycząca zrewanżowania się za coś, odwdzięczenia, budowania pewnych zależności, że ja ci tu pomogłem, ty mi załatwiłeś, ja ci się odwdzięczam, mam u ciebie dług honorowy, spłacam go. To może nawet nie jest takie strasznie złe. No, nam się to wydaje może trochę obce, takie patrzenie na wszystko pod kątem właśnie, że ja tobie, ty mi, nie? Ale oni tak mają i dla nich to jest normalne. I może im się wydawać całkowicie nienormalne to, że my na przykład o tym zapominamy. Że w naszej kulturze nie ma takiego zwyczaju. Ktoś nam dobrze zrobił, nam pomógł czymś, a my go potem olewamy. No jak to tak, nie? Wiecie, o co chodzi, że dla nich to może być egzotyka i coś parszywego strasznie. A dla nas to się wydaje takie strasznie wyrachowane z kolei, że no jak to tak, zawsze coś za coś, nie? I skoro już dajesz komuś ten prezent, no to daj mu po prostu tak z sympatii, a nie, że już masz w tym jakiś plan.

W zasadzie to jak tak popatrzymy się na Polaków, to wychodzi na to, że jesteśmy społeczeństwem takim dosyć zrównoważonym, takim nieskrajnym. Często lubimy tak sami o sobie mówić, że jesteśmy tacy skrajni, że, nie? Że jak Polak kocha, to na zabój, jak walczy, to po prostu harpagon, nie? I że mamy takie poglądy skrajne. Ja tak teraz dochodzę do wniosku, że jesteśmy dość tacy zrównoważeni i na tle innych różnych nacji, kultur, nie? Nie ma u nas tak dużo fanatyzmu jakiegoś. Nie jesteśmy mimo wszystko państwem wyznaniowym, mimo że Kościół jest niesamowicie uprzywilejowany i cały czas się domaga i dostaje i tak dalej, i wtrynia, i wpierdala, i każe krzyże z powrotem zakładać na ściany, to jednak nie jesteśmy krajem wyznaniowym, nikt was nie zaczepi na ulicy i nie da pałą w łeb za brak krzyżyka, tak jak za brak hijabu dostała pani w łeb w Iranie i teraz tam ludzie się buntują. Polak też nie rzuca się jak na przykład jak czarnoskóry od razu do bitki, nie? Nie, jednak się zmieniliśmy trochę, może kiedyś to było, kiedyś było trochę w Polsce mniej bezpiecznie, wydaje mi się. Jak się gdzieś szło na jakieś osiedle, czy gdzieś tam chodziło w nocy po mieście, to się ryzykowało sporo, że ktoś nas zaczepi, że guza wyłapiemy. Dziś jakby tak spokojniej trochę. Na pewno ma wpływ na to, że jest więcej kamer, więcej oświetlenia, tak dalej. Takie małe rzeczy, nie, się składają na trochę polepszenie sytuacji, ale myślę też, że kulturowo się trochę zmieniliśmy, jakby tak dojrzeliśmy. Już nie jesteśmy takimi zapyziałymi ludźmi w komunie żyjącymi, którzy mają trochę zaległości z różnymi rzeczami, nie? Dopiero chłoniemy ten Zachód, wolność, uczymy się wolności. Nadal jakby w nas, wydaje mi się, jest trochę deficyt tego pragnienia wolności, nie? Ludzie nie do końca rozumieją jeszcze, że im się ta wolność należy. Taki trochę syndrom jakiegoś niewolnika albo syndrom sztokholmski, że ta władza nas tak traktuje, jak nas traktuje, a my tacy spokojni, nie? Popatrzcie, Polacy spokojni są też. Tak nas traktują, tak nas... Rząd, to co robi rząd, to on nas traktuje jak jakichś chłopów pańszczyźnianych często, jak frajerów, jak owce do strzyżenia, różnie. A Polacy spokojni cały czas w miarę. Nie wychodzą, nie rzucają koktajlami Mołotowa, tak jak w Iranie teraz. Tam płonie na ulicach, nie? Zrywają obrazy przywódców, przejmują budynki. Polak spokojny. Więc wcale nie jesteśmy chyba aż takimi. Chcielibyśmy może, żeby nas tak postrzegano, że my takie harpagony, ułańska fantazja, po prostu jak się rzucę, to po prostu nosa odgryzę, ale w rezultacie jesteśmy chyba dość spokojni.

0: Może mamy też taką cechę, że jednoczy, że potrafimy się fantastycznie zjednoczyć i być dla siebie przyjaźni, pomocni, łączyć się, jak jest nam źle, w kryzysie. To taka cecha, no i nie trzeba tego jakoś wielce krytykować, czy porównywać się do innych. Tacy jesteśmy, taką mamy cechę, że jak jest ciężko, to się jednoczymy i pomagamy sobie i to może być fajne na tle tego, co się dzieje, no bo jest coraz ciężej, coraz trudniej. Drożyzna, bankructwa, ciężko, nie ma węgla, kto wie, czy nam prądu wystarczy, wojna i tak dalej. I w ciężkich czasach Polacy może się chwycą za ręce, zaśpiewają razem Kumbaya, my lord, Kumbaya. I nastanie pokój. Rząd bardzo chce nas dzielić. To najlepsza, to jest taka prostacka, hamowata strategia Hama, prymitywa pisowskiego. Dziel i rządź, zawsze się sprawdza. Skłócić ludzi na bożych i niebożych, na pedałów i na normalnych, na tych, co za PiS-em i za PO. I skłócić ich, bo jak się ze sobą kłócą, to mniejsze ryzyko, że przeciwko nam wystąpią. Bo są zajęci kłóceniem się ze sobą. I nie widzą wszystkich tych łajdactw, tych afer, defraudacji, niegospodarności, nieudacznictwa na kosmiczną skalę, nie? No bo to tak... Już się ludzie śmieją, no i tak stało się to oczywistą oczywistością, że PiS to taka odwrotność króla Midasa, no czego się dotknie, to w gówno zamienia. Więc, ale ludzie są zajęci czym innym, kłóceniem się o to, czy lepszy Kaczyński, czy Tusk. A temu Tuskowi to tak z oczu patrzy, to patrz na te oczy, przecież to widać, że to szwabski Niemiec z wilczymi oczami, zły wilk. To jest, a drugi mówi, o, droga pani, naprawdę, to taka stara, a taka głupia. Taka stara, a taka głupia, kaczora do wora, proszę pana, Tusk, już lepszy ten Tusk. A wcale, że nie, bo Kaczyński, super partia, kurwa. I się Polacy ze sobą kłócą, a nie gryzą tych rządzących. No, cześć Michał, witam cię ponownie.
1: No cześć, no znowu zacząłeś mówić o Polakach, to tak stwierdziłem, że zadzwonię i się wypowiem.
0: No to się wypowiedz.
1: No ja uważam, że Polacy to ogólnie są cwaniaki, kurwa. No są. Coś tak brzydko mówię, obrażając 38 milionów ludzi, ale tak uważam, że Polaki to generalnie są cwaniaczki. I tak naprawdę właśnie, tak jak mówisz, między sobą się gryzą jak te psy, ale władze się kurwa boją, nie?
0: No właśnie, no to trochę tak to wygląda niestety.
1: Mnie to się tak wydaje dziwnie, że to jest takie, wiesz, wychowywanie, wiesz, już od małego w szkole, wiesz, co wolno wojewodzie, to nie tobie, wiesz, bo tam już jest kasta ludzi, wiesz, przeznaczona do tego, że oni tam będą urzędasami, tam jakimiś radnymi, politykami i wiesz, a ty z tej kasty, do tej kasty nie należysz, to się kurwa nie odzywaj, nie?
0: Ja bym tu bardziej się dopatrywał takiego zachowania, że łatwiej jest uderzyć słabego, tego, kto obok ciebie stoi, taki jeszcze mniejszy troszeczkę od ciebie, to lepiej jemu wyjadać, a władzy, no to wiesz, to już trzeba mieć odwagę i poświęcić sporo. Być może ta władza ci zabierze coś, być może będzie ci się gorzej żyło, a jak dasz w mordę temu, co jest za PiS-em albo za PO, jeszcze mniejszy od ciebie o głowę, 1,50 m w kapeluszu, to nie ryzykujesz tak dużo, nie?
1: No, taka jest prawda niestety, nie? Wiesz, a wychodzenie na ulicę nic nigdy, kurwa, nie zmieniło, no. Nie wiem, tam nie przypominam sobie takiego przypadku, żeby jakaś nawet masowa jakaś demonstracja, wiesz, coś zmieniła tak naprawdę, żeby się władza przestraszyła, tylko po prostu jak bydło za bardzo szaleje, no to się zaczyna strzelać i wszystko, nie?
0: Ale wiesz co, bo może ty niepotrzebnie oczekujesz jakichś wielce radykalnych zmian, albo że się wszystko nagle odmieni, ale przez takie ruchy różne społeczne, to w wielu miejscach na świecie różne się rzeczy działy, nie? A to kobiety w Afryce, kobiety tam wyszły i zmieniły coś, nie pamiętam co, ale to było jakieś takie, Taki masowy ruch kobiet był właśnie i coś tam zmieniły. Zapomniałem co, ale coś ważnego. No nie wiem, ludzie, wiesz, co protestowali kiedyś przeciwko rasizmowi, może to w końcu, krok po kroku, sprzyjali atmosferze, żeby w końcu skończyć z tym. Wiesz, o co mi chodzi, że zmieniasz troszkę, powolutku, nie musisz od razu rewolucji robić. Przecież u nas ruch solidarnościowy też się przyczynił w jakimś stopniu na pewno do zmiany ustroju i tak dalej, więc nie wiem, czy tak, no tak nic nie zmieniamy.
1: Ale potem się okazało, że Wałęsa to była niby kontrolowana opozycja, nie? Znaczy niby się nie okazało, ale niby się okazało. Niby nie wiadomo, ale niby wiadomo, nie? Wiesz, o co chodzi. Że to jest takie, to nie było czysto, wiesz, spontaniczne, tylko po prostu, wiesz, wsadzili niby u beka agencika, nie? Pewnie tam coś na niego mieli i stwierdzili, że zrobią z niego prezydencika, wiesz, męczennika i tak dalej.
0: No wiemy jak to wygląda, już dzisiaj trochę lepiej. No ale coś tam się zmieniło i wiesz, no chyba lepiej ci się żyje we współczesnych tutaj czasach w Polsce. Znaczy, tobie się nie żyje w Polsce, no dobra.
1: No właśnie, no, mi się nie żyje w Polsce, no ale wiesz, o co chodzi?
0: No, lepsze to niż PRL, no, lepsze to niż ten zapyziały PRL, tak czy owak, no i coś się tam udało zwojować.
1: No nie, tak, tak, wiadomo, ale ludzie, wiesz, powinni się obudzić i zrozumieć w końcu, że wiesz, jest nad nimi ktoś, kto według zasady dzieli rząd, wiesz, sponsoruje polski rząd, tam, wiesz, pociąga sobie za sznureczki po prostu i wiesz, jest społeczeństwo podzielone na jakieś tam frakcje, w tym momencie dwie największe to jest tam PiS-PO, prawda, i to się przedstawia zwykłemu Kowalskiemu, wiesz, poprzez telewizję, że to są dwie, to jest jedyna alternatywa, albo PiS, albo PO, wiesz o co chodzi, no i sobie musisz tutaj wybrać, zagłosować i Polaczki się, wiesz, gryzą jak te pieski, wiesz, bo jedni są w tym obozie, a inni są w tym obozie, nie? I wiesz, fajnie by było, jakby zrozumieli, że czym bardziej się ludzie dzielą, tym mniej siły mają i tym mniej mogą zrobić, nie? Wiesz, wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś mówi dość, otwiera oczy wszystkim Polakom i nagle, wiesz, się wszyscy Polacy, którzy są, nie są zrzeszeni w żadnej, nie mają żadnych afiliacji z żadną partią polityczną, żadnych po prostu, żadnych konotacji, nic takiego, zakładają sobie własny taki ruch obywatelski na zasadzie partii politycznej i ten ruch obywatelski ma, nie wiem, 20 milionów ludzi na przykład, nie? Bo to są sami ludzie, którzy albo nie mają kogoś, wiesz, tam, wiesz, na górze w jakiejś partii, ani w policji, ani w strukturach państwa, nie? I takich ludzi jest na oko 20 milionów. Gdyby 20 milionów takich ludzi założyło partię polityczną, a następnie zagłosowali sami na siebie, to człowieku, to by tu przewrót powstał.
0: No tak, możecie podawać jakieś przykłady ku pokrzepieniu serc takich ruchów społecznych albo obywatelskich właśnie już tak bardziej dotyczących już danego kraju, gdzie coś się udało. Ja na przykład sobie tutaj zaglądnąłem, jak to ze Szkocją było i jej tam niepodległością wobec Zjednoczonego Królestwa i okazuje się, że odbyło się takie referendum i 55% Szkotów się opowiedziało za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie.
1: No ciekawe, kto liczył głosy, nie?
0: Właśnie, ja bym tak nie ufał, przecież dzisiaj, kurczę, my tak zawsze ufamy, nie, tym różnym referendum, może powinniśmy innym referendum ufać tak, jak ufamy teraz, że na Ukrainie będzie 90% za Rosją, nie, za przyłączeniem do Rosji.
1: No przecież to głupota jest, ale chodzi o to właśnie, to się stwarza taką iluzję ludziom, wiesz, że macie na coś wpływ, a tak naprawdę nie macie na coś wpływu, bo musielibyście głosy liczyć wszyscy, no. A tego nie zrobicie, więc nie macie wpływu tak naprawdę. To jest taka iluzja tylko, nie, którą się wytwarza.
0: A nawet jak się nie fałszuje wyników, to zawsze można, no, przez jakąś propagandę, przez lobbowanie, przez media na ludzi tak wpłynąć, że nagle się zrobi z 30% 55%, nie? Właśnie.
1: No, bo zawsze przy jakichś kampaniach się nagle jakieś brudy wyciąga, jakieś teczki, podsłuchy, jakieś, wiesz, takie rzeczy, nie? No i to jest wszystko gierka, to są haki po prostu, nie? Tylko teraz pytanie jest, czy naprawdę chciałbyś głosować na partię, która ma haki na kogoś tam i, wiesz, trzyma jak asy w rękawie na zasadzie gry w pokera, nie? Czy to jest tak naprawdę moralne? Czy jesteś takim człowiekiem o podobnej moralności, który, wiesz, po trupach do celu po prostu? Po prostu będziesz szedł, czy może, wiesz, masz trochę, nie wiem, ludzkiej godności i potrafisz się zachować, wiesz, jak to się mówi, nie wiem, jak to się mówi po polsku, decent, no przyzwoitość chyba, nie? Czy jesteś na tyle przyzwoitym człowiekiem, czy będziesz wybierał partię skurwysynów, którzy po prostu, wiesz, no, haki podkładają, nie? Potem wyciągają, no.
0: Przykra prawda i taka niewygodna dla Polaków. O tym się pewnie kiedyś będzie pisało w podręcznikach i mówiło, ale tak to za 20, nie wiem, za 40 lat, o tym, że Polacy w pewnym momencie dali się zwyczajnie przekupić i zaakceptowali zło po prostu i rozwalanie tego kraju za pieniądze, które dostali od rządu. Będzie się mówiło o tym bardzo otwarcie. No dzisiaj też się niby mówi, ale to wiesz, to mówi jakiś tam polityk z PO w programie w RMF coś rzuci takie hasło, a ktoś inny powie, a to gówno, a tamci co dali. To nie jest rozmowa jeszcze na tym poziomie, na tym etapie, co będzie kiedyś, nie? Jak się spojrzy na to wszystko z perspektywy czasu, gdzie się to może już skończy, bo skończą się pieniądze na rozdawanie. No a dzisiaj tu 300 plus, tu 500 plus, tu 1000 plus, tu 3000 plus, tu 10 tysięcy plus. No, a kraj zadłużony rekordowo. Ciekawe, ile już ponad ten bilion jest tego zadłużenia. Może się na zaraz zrobią 2 biliony. Nikogo to nie będzie obchodzić w ogóle. Nikogo, tak w zasadzie chyba nikogo za bardzo nie obchodzi to, że ZUS jest de facto bankrutem, że państwo jest zadłużone tak, że nigdy tego nie spłacimy, że nadal się zadłużamy tak, że kolejne i kolejne pokolenia będą musiały to spłacać. Nikt o tym nie myśli. Po nas potop.
1: Nie, to chyba nie jest aż tak dużo. Mi się zdaje, teraz te noworodki, co się rodzą tak w tym roku, to po ile one? Po ćwierć bańki chyba lecą, wiszą po złotych, nie? To jakoś nie są też jakieś takie wielkie pieniądze. Plus odsetki, prawda? Chyba nie są jakieś takie duże pieniądze, no wiesz, no. Ale mnie zastanawia jeden fakt, że tak kurwa nie ma tego węgla niby, nie? Prądu za chwilę też może braknąć. Idzie zima. A po zimie będą wybory, tak? Dobrze mówię? Na wiosnę. Będą
0: Dobrze.
1: wybory. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że będzie ciemno, zimno, kurwa, będzie zadłużenie, jak nie wiem, a ludzie i tak wybiorą tych złodziei, którzy im, wiesz, naściemniali, że to wina Tuska, albo wina Putina, albo wina kogokolwiek, byle nie ich. Jeżeli ludzie dalej będą wybierać tych złodziei, to człowieku, z tym narodem coś jest nie tak. Naprawdę z głową trzeba coś mieć, kurwa, naprawdę.
0: Ale czekaj pan, czekaj pan. Ja jestem elektryk, jak będzie ciemno, to ja już raz żarówkę wkręciłem. Ja wkręcę i drugi raz. No.
1: Tak. No i super. No, ale nie, no ja poważnie mówię, wiesz, to trzeba być naprawdę matołem już konkretnym, żeby głosować jeszcze raz na tych samych, wiesz, złodziei, co kupują ziemię za, jak to było, za 70 tysięcy chłop kupił, a za chwilę sprzedał za 20 baniek?
0: No właśnie,
1: Jakoś tak?
0: bo o ile jestem w stanie usprawiedliwić jakichś prostych ludzi, którzy się nie znają na polityce, na finansach, że oni pewnych rzeczy nie rozumieją, to już każdy człowiek ma zdolność rozróżniania uczciwości od nieuczciwości, łajdactwa od przyzwoitości, nie? I tak dalej. To każdy ma, nawet jakiś moherowy dziadek czy babcia przysłowiowa. Oni to potrafią i podejmują pewne decyzje. To są ich wybory, że legitymują tą władzę, że wybierają tych ludzi, nie?
1: Czy ja wiem? Powiem ci, babcie i dziadki moim zdaniem to są, znaczy nie wszyscy, no ale dużo to są katolicy, tak? To są ludzie, którzy chodzą do kościoła, słuchają tam nauk księdza, prawda? Też ksiądz ma wpływ na to, co oni wybierają, w sensie kogo wybiorą przed wyborami, nie? Na kogo zagłosują. A jednak dochodzi do takiej sytuacji, że wiesz, jeżeli ktoś jest, nie wiem, chrześcijaninem, tak? Czy katolikiem, bo to nie wiem, różnie to niektórzy mówią, że katolicy to nie są chrześcijanie, no. No ale powiedzmy, że wiesz, jeżeli ksiądz taki na przykład, wiesz, czy tam jakiś polityk, który się identyfikuje jako katolik, zaczyna nadawać na tych, na tamtych, wiesz, na prawo, na lewo, to czy taki katolik nie zdaje sobie sprawy, że takie podejście nie jest chrześcijańskie, wiesz, tak, wiesz, kogoś fałszywie oskarżać po prostu i... Wiesz, czy to jest element tej religii chrześcijańskiej?
0: To bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś. No właśnie, czy można by się spytać wprost, czy katolicyzm zdał egzamin, skoro wychował, nauczył ludzi tego, że głosują na łajdaków i że usprawiedliwiają łajdactwo? No właśnie, no to nie, ja tak się trochę pół żartem mówię, że katolicyzm to nie chrześcijaństwo. No dobra, może mało tam mówią o Jezusie, który jest, powinien być najważniejszy w tym wszystkim, a więcej o Janie Pawle, o Matce Boskiej i tak dalej, i 100 tysięcy świętych, i rytuały dziwne i tak dalej, ale jednak no jest to jakaś tam forma chrześcijaństwa.
1: Strasznie zdegenerowana, ale... Czy to Biblię czytał kiedyś, rozumiesz o co chodzi? No to wiesz, do kościoła chodzą, modlą się niby, różaniec odwalają, bo to jest proste, to jest powtarzanie jednego wierszyka w kółko, nie? Taki różaniec. A tak naprawdę, czy taki katolik, wiesz, czytał kiedyś Biblię i czy ją w ogóle zrozumiał, czy on wie, co tam jest napisane, czy on wie, o co tam chodzi, czy tylko, wiesz, klepanie formułek z pamięci, nie?
0: No ale popatrz, jeszcze niedawno mieliśmy czasy, gdzie nikt nie czytał Biblii i właściwie był nawet czas, że było to zabronione, by cię aresztowali, jakby u ciebie znaleziono jakąś Biblię, którą czytasz sam. Zresztą nie było tłumaczeń, wiesz, po prostu była msza po łacinie, gdzie ksiądz stał dupą do ciebie ten ryt trydencki i po prostu po łacinie coś gadał, ty nie rozumiałeś, co on gada. Ludzie byli niepiśmienni, nie czytaci, nie pisaci, więc nawet jakby taką Biblię mieli, która była cholernie droga, mógł sobie ją mieć jakiś arystokrata, nie, w swojej biblioteczce. Gdzie chłop jakiś ma książkę w domu, no co ty? No to wiesz, to wtedy jakby nastąpił powrót trochę do tych czasów, albo Kościół właściwie nigdy się nie zmienił w zasadzie. I dalej chce utrzymywać taki stan rzeczy, w którym ludzie nie czytają, nie analizują, wszystko im mówi ksiądz. Ksiądz im opowiada.
1: Chrześcijaństwo ich się opiera, bo ja nie rozumiem tego. Te czasy to minęły 100 lat temu, nie? Albo więcej nawet, no. To na czym to chrześcijaństwo się opiera? Na czym ta ich moralność jest zbudowana niby w takim razie?
0: No właściwie to chyba przed Gutenbergiem to nie było takiego czytelnictwa za bardzo rozpowszechnionego, nie? Książki były cholernie drogie, no jak musiały być przepisywane, to tak jakbyś dzisiaj, popatrz, dzisiaj jakąś kraftową nawet rzecz, nawet jakąś ręcznie robioną, to płacisz po prostu krocie za to. Chcesz mieć jakąś coś uszyte przez krawca, czy jakiś obraz piękny. No każdy taki craft, nie, jak to się mówi, no wszystko, jakieś rzemiosło, ktoś coś zrobił, ci wykuł, ulepił, zrobił, namalował, poskładał, to jest cholernie drogie. A wyobraź sobie taką książkę opasłą, jeszcze jak Biblia, która ma tyle stron, którą trzeba przepisywać. No kto to miał coś takiego przed Gutenbergiem, nie?
1: No stary, ale to mówmy o czasach dzisiejszych, wiesz o co chodzi, bo wybory idą i naprawdę nie wiem, czy ci katolicy to się powinni chyba kurwa zastanowić nad logiką własnych kurwa poczynań, nie?
0: Wiesz co, ja chyba słyszałem, że przed wojną, tylko nie wiem, czy przed pierwszą, czy przed drugą, była jeszcze taka sytuacja, że mało kto miał Biblię w domu tak naprawdę i czytał ją sobie. Tylko nie pamiętam. Kto to był,
1: Chris. Ja na komunię, wiem, że byłem do komunii, byłem niestety i dostałem Biblię taką z obrazkami, nie? Tam od kogoś. No, ale tam już były takie podstawy, wiesz, takie podwaliny pod wiarę w Boga, tam, w Boziola.
0: Masz może na myśli taki komiks jakby, który był w zasadzie pięknie narysowany i tam były piękne kolory.
1: No, tam były historie biblijne.
0: Takie historie właśnie w obrazkach. To nie był taki komiks może sensu stricte, bo tam nie było dymków, tylko były raczej opisy, nie? Ale były piękne te obrazki, to było fantastycznie narysowane w ogóle.
1: No, to nie pamiętam już, bo to dawno było. No, ale było coś tam malowane, no było, no.
0: I tak, no, kiedyś uczono ludzi religii, wiary, że właśnie stąd te wszystkie witraże, obrazy w tych kościołach, żeby przyszedł sobie prosty chłopina i zobaczył na obrazkach. To taki był cel, nie?
1: Ty, a zauważyłeś w ogóle, że w kościołach te wszystkie obrazy, rzeźby to są tak porobione, że te wszystkie postacie się mają taki kurwa wyraz twarzy, jakby nie wiem, jakby były bardzo zasmucone, że cię widzą, albo wręcz niektóre tak zdegustowane.
0: Może na ciebie tak się patrzyły, były no, nie wiem, niepocieszone, tak że cię widzą.
1: Szedłem tak do kościoła i tak patrzę po tych wszystkich obrazach i tak myślę, kurwa, jacy oni są tu wszyscy smutni, nie? Na tych obrazach, na tych rzeźbach, tak się patrzą, tak dziwnie, tak nie wiem, kurwa, tak z takim zażenowaniem wręcz, nie? Wiesz, tak, a to na podświadomość to jednak działa, nie? Jak sobie z tego sprawy nie zdajesz i tak się takie coś ci cały czas otacza, nie?
0: Twoja wina, twoja wina, twoja bardzo wielka wina, powiadam ci.
1: Tak, no właśnie, to może też mieć wpływ, wiesz, na to. Jest też, słyszałem o takim powiedzeniu, znaczy taki termin jest, że to jest tak zwane katolickie poczucie winy, że katolik, który długo chodzi do kościoła, to w nim się zakorzenia samo z siebie takie jakby poczucie winy właśnie nie wiadomo skąd, takie irracjonalne nawet, że on się czuje, nie wiem, jakby komuś krzywdę jakąś wielką zrobił albo coś, wiesz, albo jakby Bóg się na niego gniewał całe życie, nie? I to tak się wyrabia w człowieku tam, w jego sumieniu się tam wytwarza, nie? I myślę, że jest coś w tym.
0: Ja wiem tylko, że jest taka sztuka malowania, taka technika malowania obrazów, że malarz tak maluje oczy postaci, że z którego kąta byś nie patrzył, to ci się wydaje, że ta postać się gapi na ciebie w twoim kierunku. Tak,
1: no, zerka. Jest coś takiego.
0: Coś
1: no.
0: takiego jest. Nigdy mi się tego nie poznałem, tej techniki malarskiej. Nie wiem, na czym to polega w ogóle. I ciężko mi się domyślić nawet, jak to jest no robione.
1: Ale myślę, że w sztuce sakralnej jest to też, wiesz, jakoś wykorzystywane pewnie, wiesz, do tego, że Bóg cię widzi wszędzie, nie? Gdzie byś nie stanął, to się patrzy tam coś na ciebie z boku, nie? Takie coś.
0: Kościół patrzy się na ciebie z boku. Ty z boku się patrzy na ciebie. Z boku jeden. No, ale to też Kościół zawsze trzymał rękę na pulsie, potrafił wykorzystywać różne mody, różne odkrycia, korzystał i z artystów, i ze specjalistów od akustyki. Przecież te wszystkie katedry, kościoły to są tak zrobione, żeby, wiesz, głos odpowiednio tam się rozprzestrzeniał. Jak się internet pojawił, no to popatrz, jak Kościół dzisiaj korzysta z internetu sprawnie. Księża mają swoje jakieś kanały na YouTubie, Radio Maryja, jakie prężne. Radio Maryja w Polsce jako pierwsze, jedno z naprawdę z pierwszych oferowało nagrania w MP3-kach, nie? Było bardzo tak do przodu. Duża serwerownia, podobno ktoś mi kiedyś mówił, że był i że bardzo fajna serwerownia, nowoczesna, duża. Także potrafią wykorzystywać to, co jest, to, co działa w ich interesie, czym mogą się wkupić w łaski ludzi, zaimponować, odnieść jakiś sukces. No, korzysta z tych narzędzi, które są nowoczesne, popularne. Zawsze taki był Kościół.
1: No, ale Radio Maryja to jest specyficzny przypadek akurat, bo to jest jakby mafia niezależna od głównej mafii. Że oni sobie tam, wiesz, tak naprawdę robią, co chcą, nie? Przecież to w ogóle radio to prowadzi ksiądz, który nie jest księdzem nawet tak do końca. On jest księdzem, Rydzyk, on nie jest chyba.
0: On jest zakonnikiem w zasadzie.
1: No, a prowadzi msze, nie?
0: Tak, ale to cały świat tak działa, że jak jesteś dosyć wysoko gdzieś tam w hierarchii, jak masz wpływy, pieniądze, to możesz łamać zasady, które są dla ludzi głupich. Zasady są dla ludzi prostych i głupich i prawo. Nasi posłowie nam cały czas pokazują, że prawo jest dla prostaczków, dla nas jest prawo, a dla nich to co innego.
1: No, dlatego Polacy, obudźcie się i naprawdę ja tu do was apeluję. Nie? Zdajcie sobie sprawę, że nad politykami stoją kurwa ludzie, którzy pociągają za sznureczki i ci politycy tańczą jak ktoś zagra. Nie? Że czym bardziej się podzielicie, tym bardziej, tym będzie was mniej i będziecie słabsi.
0: Na pewno byś miał bardziej prawo tutaj do napominania, nawoływania, gdybyś w Polsce mieszkał, nie? A mieszkasz już, wyjechałeś,
1: już,
0: no to...
1: Widzisz właśnie, i tu się już zaczyna polakowanie. To jest takie pieprzenie, jak mówienie, że a jak nie głosowałeś, to się nie odzywaj, bo nie masz prawa głosu, nie? Bo,
0: no może i racja, się... może i racja.
1: To jest, widzisz, takie polaczkowanie. Ty, krawiec, powinieneś to samo powiedzieć takiemu, nie wiem, Kaczyńskiemu albo Morawieckiemu, a nie mi.
0: No dobra, dobra.
1: No stary, no powinieneś zadzwonić do Morawieckiego i powiedzieć, ty mi, człowieku, nie mów, jak ja mam żyć, bo ty jesteś tutaj, wiesz, rozlicz się w ogóle z tego wszystkiego, co tu masz, wiesz, zachowuj się jak człowiek, a nie każ mi, kurwa, wiesz, kaloryfer wyłączać w zimie, nie?
0: No to spoko, ale też trochę tak jest, że Polonia to najwięcej ma do powiedzenia odnośnie tego, co się tu w Polsce dzieje. I cała masa, przecież cała ta zbieranina od Olszańskiego i Osadowskiego, ci kamraci, to w większości to Polonia jest tak naprawdę. I z Radiem Maryja też, tak, wyjechały te Polonusy i nam tutaj Polskę będą uzdrawiać.
1: No nie, stary, bo Polska jest tak samo moja, jak i twoja. I co z tego, że w niej nie mieszkam w chwili obecnej? Ale to jest tak samo mój kraj, no. Nie możesz mi tego wypominać i nie możesz mi tego zabraniać. To jest
0: nie
1: mój
0: jest
1: kraj.
0: Twój już. O, nie jest, jest, nie masz prawa. Właśnie, odbieram jest, ci to prawo do tego kraju.
1: No nie, nie masz prawa mi odbierać prawa, no. No widzisz, no. Tak to działa niestety, wiesz. Stary, mógłbym powiedzieć, a dobra, niech tą Polskę, Ruskie z Niemcami rozbiorą, tam niech przyjadą, wykupią wszystko i te, i germanizację, i rusyfikację niech robią. No ale nie mówię takich rzeczy, no bo nie jestem pojebany, no stary, no. Zależy mi na, wiesz, na tym kraju mimo wszystko, wiesz. Chcę, żeby to był wielki, silny, potężny, zdrowy i bogaty kraj, nie?
0: Biały, muskularny.
1: Zadowolonych ludzi.
0: A słuchaj, a jak tak sobie czasem leżysz na łóżku, dumasz sobie i przysypiasz tak troszeczkę już, to nie słyszysz gdzieś tam z oddali, jak cię ojczyzna woła i krzyczy, zrób coś dla mnie, zrób coś dla mnie.
1: Szczerze? Ja się zastanawiam, co tu robić, wiesz, na... jakby wojna wybuchła na przykład, nie? Bo teraz są takie czasy, są no dość niepewne, nie? Wiesz, tu Ruscy atomówkami straszą niby, czy to bardziej media straszą tym, że straszą Ruscy, wiesz, ciężko powiedzieć, ale zastanawiam się nieraz, powiem ci, że kurde, ratować własną dupę, czy może jednak się tam ruszyć z powrotem, wiesz, na wypadek jakby się coś zaczęło dziać, nie? Naprawdę, mam takie myśli, nie? Autentycznie ci mówię.
0: Mnie to, misiu, nie pytaj o to, jak tu coś o Rosjanach dobrego powiedzieć, bo to misiu tutaj przytacza jakieś wyniki ekshumacji ciał tam ofiar. No tak, nie dziwi mnie to ani troszeczkę, że mają tam poobcinane ręce, nogi. Rosjanie się potrafili znęcać nad jedną osobą kilkanaście dni na przykład i torturować ją, nie? Jak połączyć to z tym, że tak są chętni do rabowania, do zabijania cywilów, do tortur, do gwałcenia dzieci, do srania w świętych miejscach dla innych, to mamy obraz społeczeństwa, myślę.
1: Ale o jakich ekshumacjach teraz mowa?
0: No, Ukraińcy wykopują i badają ciała ofiar osób zabitych przez ruskich.
1: Aha, no to pewnie ci tam z Zakaukazia, te prymitywne ludy tam, jakieś te Tadżyki, nie Tadżyki, takie rzeczy z tamtych terenów,
0: no,
1: nie?
0: Myślę,
1: to
0: że
1: słyszałem,
0: tak.
1: Że oni się bardzo, kurwa, potrafią znęcać nad człowiekiem, nie?
0: No.
1: Mówił jakiś wywiad z jakimś żołnierzem, słyszałem, ten gość mówi, że już, kurwa, Ukrainie coś o śmierć już błagał, mówi, dobra, mówi, zastrzelcie go, wiesz, zastrzelcie mnie, nie? A ci nie, dalej mu tam właśnie jeszcze tam na żywca go tam cieli, odkrajali mu coś, potem go, kurwa, za samochodem, wiesz, na sznurze, kurwa, parę kilometrów, kurwa, tam przeciągnęli, nie? I dopiero go później już, jak już był głuchy i ślepy, jak mu już oczy wyrwali, wiesz, ogłuszyli go i tak dalej, nie? To dopiero go już zabili na koniec, dopiero, nie? Masakra podobno, nie? Te, że czym bardziej te prymitywy, kurwa, wiesz, z tych prymitywnych rejonów tam, tym większe bestialstwo i skurwysyństwo, nie? Tak, słyszałem. A jak ktoś jest snajperem, to podobno w ogóle, kurwa, że jak snajper się dostaje do niewoli, to podobno nie przeżywa, bo taki snajper, no może wiesz, nawet i cały oddział tych rusków powystrzelać, to jak snajpera jakiegoś złapią, to wiem, że snajpera już, kurwa, o, to się strasznie, strasznie się tam, wiesz, ogólnie, no, nawet nie chcę mówić, nie?
0: No, możemy się domyślać, że to tak wygląda, no bo snajper to faktycznie tak jakby stworzony do tego, żeby w końcu go złapać i się na nim mścić na wszelakie sposoby, nie? To trochę inny typ żołnierza.
1: No,
0: Bardziej
1: no.
0: tak można się domyślać, że się mszczą na snajperach
1: Jebana
0: okrutnie.
1: swołocz to jest, kurwa, no człowieku, no, XXI wiek niby, wiesz. Kto by pomyślał, że takie rzeczy się będą dziać, a dzieją się, nie?
0: No, a ludzie tak nienawidzą na przykład dzielnych amerykańskich chłopców, tylko że dzielni amerykańscy chłopcy aż takimi bestiami nie są raczej, jak gdzieś wprowadzają swoją demokrację. To znaczy, w ogóle wprowadzanie demokracji trochę, jak dla mnie, też się różni, nawet siłowe wprowadzanie demokracji różni się trochę od siłowego wprowadzania zamordyzmu na przykład swojego, nie? Trochę inna para kaloszy
1: No,
0: jakby.
1: zależy gdzie, bo też Amerykanie nie jadą z demokracją tam, gdzie nie mają interesu. Wiesz, o co chodzi, nie?
0: No wszystko się musi
1: Kurwa.
0: w jakimś tam stopniu opłacać. No nikt na tym świecie nie robi nic masowo pro publico bono, tak wiesz, wykosztowując się na to jeszcze i majątek swój oddając. No muszą sobie zwracać za swoje interwencje trochę.
1: Tak, tylko że podobno te operacje wszystkie to są, wiesz, przez jakieś nie kartele, tylko no kartele w sumie, ale to korporacje, o, że są finansowane, wiesz, że na przykład jest sobie firma, nie wiem, Shell na przykład, która się zajmuje, wiesz, wydobyciem ropy gdzieś tam i wiesz, oni idą mi i mówią, no dobra, to wyślijcie tam żołnierzy tam i tam, bo tam jest ropa, to wiecie, nie? To nam się tam przyda. Demokracja, nie? Przychodzą, instalują rząd swój, potem kurwa instalują swoje, wiesz, swój cały przemysł, i jeszcze mało tego, zatrudniają ludzi, wiesz, lokalców, którzy kurwa pracują dla nich, wiesz, i de facto zarabiają na swoim własnym produkcie, wiesz, dostają marne jakieś grosze, nie? Za pracę za pracę przy tym, żeby, wiesz, własny kraj de facto grabić, nie?
0: A ci Amerykanie, oni najpierw napadną, a potem przeproszą. No to Smoleń tak sobie żartował z Laskowikiem. Nie wiem, no ludzie sobie żartują czasami, niech nas Amerykanie napadną tutaj właśnie, niech Polskę zrobią kolejnym stanem, to nie mielibyśmy nic
1: A u
0: przeciwko
1: nas nie
0: temu.
1: ma nic.
0: Bo, wiesz, no jednak wolę zachód niż wschód, jakoś tak mam. I będę się tego trzymał raczej.
1: No tak, wiadomo, no ale u nas nie ma nic takiego, wiesz, żeby przyjechali Amerykanie i chcieli nam rząd, wiesz, nowy zainstalować, swój demokratyczny, nie? Co takiego nie mamy? Nie mamy nic, co to, po węgiel to by, wiesz, węgiel to ich gówno
0: Ale
1: obchodzi,
0: to nie
1: nie?
0: jest też tak, że oni są takimi całkowicie bandziorami, że jak tylko coś masz, to znajdą sobie zawsze pretekst, żeby cię napaść. No nie wiem, mają swoją kulturę, swoje zwyczaje, no zawsze byli antykomunistami, walczyli z dyktaturami jednak. Ja wolę, wiesz co, ja usprawiedliwiam trochę kogoś, kto napada na jakąś dyktaturę i rozwala tego dyktatora i go odsuwa od władzy. To mi się podoba takie coś. I brawo dzielni amerykańscy chłopcy. Już nie popadajmy, że zawsze musimy być alternatywni i jak Ameryka nam się wydaje w miarę spoko, to zaraz będziemy sobie dorabiali ideologię, że to zło i jakieś spiski, turwa.
1: Ja tak nie powiedziałem.
0: Ja mówię
1: Nie,
0: tak
1: nie,
0: ogólnie
1: nie.
0: do ludzi, nie? Do wszystkich, bo wydaje mi się, że trochę jest demonizowana ta Ameryka, to USA. Robi się z niego jakiegoś największego bandytę na świecie i szatana. No to w islamie tak jest, no w krajach muzułmańskich, że Zachód to jest wielki szatan, ale to czy my musimy też tak myśleć, przejmować to od nich, nie wiem.
1: Podobno wielki szatan to są ci Saudowie, ci tam z Arabii Saudyjskiej, te szejki wszystkie, że oni podobno są tak bogaci, że kurwa łapówy, wiesz, rzucają na prawo i na lewo, nie? Zresztą nawet podobno to jest teoria niby spiskowa, że wiesz, że oni po prostu kurwa, wiesz, przypierdolili w ten 11 września w te Twin Towers, bo im się nie podobało, że Ameryka wspiera Izrael, nie? I od tego się zaczęła, wiesz, w sumie jakaś tam współpraca, rozmowy pokojowe i ostatnio Trump był przecież w tym, w Arabii Saudyjskiej, to mu tam brawa bili i w ogóle tam go mianowali jakimś. Właśnie ciekawe, co to tam się stało, nie wiem, czy słyszałeś, że Trump pojechał do Arabii Saudyjskiej i nagle go tam, wiesz, z niego zrobili jakiegoś tam wielkiego bohatera, nie?
0: To nie wiem, co chodzi nawet.
1: To też właśnie nie wiem, o co chodzi właśnie, bo w mediach tego jakoś nie puszczają, nie?
0: Dobra, Michał, to co? Może damy szansę jeszcze innym tutaj zaistnieć na antenie.
1: No dobrze, no co już tu ten przynudzać zacząłem, rozumiem.
0: Nie, no nie
1: A
0: zawsze
1: tak
0: musicie
1: szczerze.
0: odbierać, jak kończę rozmowę, to nie zawsze jest jakiś konkretny powód, że ktoś coś tutaj nie tak. Po prostu jest jakiś tam czas. Staram się go dzielić pomiędzy wszystkich i może ktoś jeszcze będzie miał ochotę drgnąć do
1: No
0: mnie.
1: spokojnie. Jakbym przynudzał, to mów po prostu, a tam pierdolisz i tyle,
0: Nie,
1: nie?
0: nie przynudzasz. Normalnie się gada, dobrze się gada.
1: No dobra, to siemanko.
0: No siemanko. No, najlepiej to by było, gdyby zadzwonił ktoś, kto jeszcze dzisiaj nie dzwonił, bo zaczynają się powtarzać te telefony. I to już nie będę chyba raczej odbierał drugi czy trzeci raz kogoś dzisiaj. Już trochę za późna pora. Jak nie będzie nowych ludzi na antenie, to kończę audycję. Też z racji tego, że nie czuję się jakoś wielce, mega ubogacony dzisiaj, że tak powiem. Też nie będę się żyłował i siedział tu do bladego świtu. Możecie zmienić oczywiście całkowicie temat, podrzucić jakiś swój, nie wiem, ktoś, jakiś ciekawy film widzieliście, ciekawą książkę przeczytaliście, coś wam się przydarzyło w życiu. Tak, niektórzy nienawidzą tego USA, a w sumie no, bardzo nam ratuje dupę teraz to, że jesteśmy w NATO. Jest to potężny straszak na Rosję. Kto wie, czy też by już nas tutaj nie denazyfikowali, albo nie wiem, walczyli z faszyzmem polskim na przykład, nie? Czy coś takiego. Tutaj by wpadli z bratnią pomocą naprawiania nas i skierowania na właściwą drogę za pomocą kolb od karabinów i byś się szedł po ulicy, a tu jakiś Rusek stoi i kolbą cię w łeb, nie? Bo się nie ukłoniłeś. Albo że znowu gwałcą polskie kobiety na potęgę. Że rabują, co się da. Przecież my też byliśmy przez nich rabowani, gwałceni. Gwałcone były Polki, rabowane były majątki. Mogłoby tak znowu być, ale jednak jesteśmy w tym sojuszu NATO i to jednak ma spore znaczenie. Bo atak na państwo członkowskie NATO, to NATO musi się zachować jakoś. To już by nie było tu miejsca na rozmowy dyplomatyczne, na udawanie, że nic się nie dzieje, czy coś w tym stylu. Trzeba by odpowiedzieć i chronić tego państwa. I byłaby wojna, już globalna, by się przerodziło to w jakiś może globalny konflikt. No, i perspektywa tego, że kopiemy w tą szachownicę, że już nie gramy w szachy, na razie jest jeszcze gra w szachy, nie? A kopnąć nagle w szachownicę, no to się wtedy zmienia trochę sytuacja. Jest pytanie od Shiwy: jak odebrać telefon od Boga? Chyba ty musisz do niego zadzwonić, a nie on do ciebie, nie? Pierw. Nie wiem. Kończ już krawiec, bo Klot nadaje. Pisze B52, czyli jednak został tutaj. Okłamał nas, pisał, że do Klodzia idzie, a został. Patrzcie, oszust, oszust. Może by napadli na nas, może nie, ale gdyby nie USA, czyli 90% NATO, to nikt by u nas nie nikt by u nas nie zainwestował nawet dolara czy euro. Bylibyśmy biedni jak Białoruś. Tak twierdzi Grzesiek. Kotkiewicz niech zadzwoni, on dość mądrze gada. Dość mądrze. Tam dość mądrze. Bardzo mądrze gada. Słyszałem o planach, że kiedyś były plany budowy jakiejś broni, która może być alternatywą trochę dla atomu. Jakieś bomby termobaryczne, to się chyba inaczej nazywało. Że były w Polsce plany stworzenia takiej broni. Jednak dobrze mieć jakąś taką broń masowej zagłady, nie? Może to nawet lepsze rozwiązanie niż atom, no bo bombę atomową jak zrzucisz, no to nikt tego nie chce robić już dzisiaj. Wszyscy się trochę tak boją, co to potem będzie. Nastąpi odpowiedź, tak? A jak ma się taką nietypową jakąś broń o trochę mniejszej sile działania, no to zawsze możemy się wytłumaczyć. Przepraszam bardzo, to nie jest broń atomowa. Myśmy tutaj nie wywołali nuklearnego Armagedonu wcale. Spokojnie, chill out. To jest tylko jakaś tam bomba termobaryczna właśnie, czy jakaś tam, się na tym nie znam. Ale coś chyba Etam o tym kiedyś wspominał, czy Claude. Plany budowy dróg. Powtarzam. Plany budowy dróg. Ja to wszystko zbudował. Dla was zbudował. Bo ludzie mają prawo mieć. Jak ktoś nie ma, to trzeba mu dać. Właśnie Kaczyński bardzo dobry, bo dał. A tamten ryży, Donald, to co on dał ludziom? On nic ludziom nie dał. Tak kiedyś sobie ze Skałą tutaj porównywaliśmy Kaczyńskiego i Tuska do dwóch wujków, z których jeden to jest taki wujek, który więcej tam odkłada, myśli o przyszłości, a drugi to taki wujek utracjusz, który tu rozda, nakupuje se, innym nakupuje i zawsze będzie bardziej lubiany ten wujek, wesoły wujek. Wujek utracjusz, który lekką rączką wydaje. Nie swoje, bo to podawaliśmy przykład, że tam w spadku dostali, nie? Jeden i drugi wujek. A ten wujek, który gdzieś tam odkłada, zabezpiecza, inwestuje, oczekuje od swoich tam dziadków, że dziadków maleńkich, że będą trochę samodzielne bardziej, to nigdy nie będzie lubiany wujek taki. Będą na nim psy wieszali, że to zły wujek. Broń termobaryczna jest zakazana konwencjami, nie wolno jej używać na wojnie. O, to trochę takie śmieszne w sumie, bo te zakazy, nie? Bo taka Rosja sobie z tego nic nie robi, bo Rosja to w ogóle ona... Rosja to lubi mieć swoje własne zasady gry zawsze. Nie potrafi grać razem z innymi w jedną grę, tylko zawsze zmienia tą grę i ma swoje zasady. Kaczyński to taki wujek, co nam daje wódkę pokryjomu na weselu, a potem nas maca

co nie przeszkadza Ruskom używać jej niestety na Ukrainie, tak? Używają takiej broni. No, to... Ruscy to są tacy wojownicy, tacy odpowiedniki takiego, no nie wiem, mamy z jednej strony samuraja, który ma swój kodeks, jakiś tam na pojedynkowanie się, swój styl walki, nie? Walczą dwaj samuraje, to jest walka honorowa. Dwóch rycerzy walczy ze sobą. To tak, znaczy wiadomo, że przyjaskrawiam, bo tak naprawdę średniowieczna bitwa, to tam, wiecie, latały kończyny. Takiego rycerza to ciężko było tak zabić, tak, nie wiem, szybciutko. To się... On po prostu walczył, jak już miał jakieś tam obrażenia, spadł z konia, leżał, to się go bardzo często dobijało po prostu misericordią. I to nie było tak, że od mieczy tak często ginęli, czy od włóczni. Prędzej od łuku, prędzej spadł, prędzej koń dostał strzałę i padł, i rycerz przekoziołkował i już nie wstał. Prędzej misericordią dobijanie. No a takie do przebijania zbroi to bardziej nadziak, może jakaś gruba, solidna włócznia niż miecz. Trochę są takie mity na temat prowadzenia walki. Przecież to właśnie chyba ci Mongołowie jako jedni z pierwszych wprowadzili coś, co można by nazwać bronią bakteriologiczną. To znaczy przerzucali katapultami za mury wroga na przykład jakieś ciała zarażone straszną chorobą, nie? I no, to używali, chodzi mi o to, że to plemię rosyjskie, oni mają gdzieś tam to, po prostu już we krwi niehonorową walkę, używanie broni zakazanej konwencjami, trucie ludzi, odcinanie cywilów tam od światła, od wody. Wszelkie możliwe sposoby, okrutne znęcanie się nad jeńcami, nie? To już Niemcy się tak okrutnie nie znęcali. Często się spotykam z taką opinią, że Niemcy byli straszni i potworami byli, nie? Ale Armia Czerwona to dopiero było zło w czystej postaci po prostu, nie? Także ludzie tutaj zauważają jakąś różnicę delikatną między nazistami a raszystami. Wychodzi na to, że to jeden z gorszych narodów, takich najbardziej krwawych, bezwzględnych, nieuczciwych. Samo to, że oni jakby biorą już taki standard swój, tak żyją po prostu, że ich przestrzeń medialna jest nafaszerowana kłamstwami, fałszywymi informacjami, że oni z tym żyją po prostu. To jest ich życie, że chłoną kłamstwa po prostu, nie? I oni gdzieś tam czują, że to wszystko jest zakłamane, bo to jest niemożliwe, żeby oni tego nie czuli, nie wiedzieli, nie mieli jakichś obaw, przypuszczeń, żeby do nich nie docierały z tych niezależnych mediów, których trochę mają, no. Nawet w takim kraju jak Rosja są też media niezależne, takie buntownicze, które podają prawdę. Były przecież te hakerskie ataki, Anonymous, gdzie na łamach telewizji państwowej były puszczane różne materiały, ale oni tego nie chcą. Oni przyzwyczaili się do kłamstwa, do podstępu, do byle jakości. Zmarnowane społeczeństwo. Mogłoby być fantastyczne być może, ale gdzieś tam zaszli już tak daleko w tym skurwysyństwie, w tej byle jakości jakieś, w tym złu, nie, całym. Są po prostu, nie wiem, do resetu chyba tylko się nadają. Jakiś globalny reset musi nastąpić, żeby im się coś w głowach poprawiło. I to takie dziwne myślenie, że mogę jeść tynk ze ściany i chodzić w szmatach, ale żeby Rosja była wielka. Nie? Co to za myślenie? Normalny, rozsądny, trzeźwo myślący człowiek to jakoś inaczej myśli. Sam chce coś osiągnąć w życiu, a państwo ma mu to umożliwić i ma być jakaś wolność, a u nich nie. U nich, oni jakby cenią sobie ten zamordyzm, im się to podoba, że jest ten Putin. Może takie chamskie znowu prymitywne myślenie, że lubią czuć bat nad sobą, nie? Że potrzebują tego przewodnika, przywódcę stada, nie czują się na siłach sami decydować o sobie, tworzyć swój świat dookoła, ulepszać go, oczekiwać czegoś od władzy, pokierować tą władzą, znać się trochę na polityce, żeby wiedzieć, na kogo zagłosować, znać się trochę na pieniądzach, żeby wiedzieć, w co zainwestować, jak się

ustawić. Nie. Masz nad sobą pana i władcę, takiego dwa razy większego od siebie, i on cię weźmie za ucho i cię zaprowadzi i ci da jeść i ci da michę. Byle jaką michę, michę z jakąś z psim żarciem ci da, ale da. Dobry, bo dał. I takie ocenianie właśnie, takie najbardziej prymitywne i takie plemienne wręcz. Dobry, bo dał. Ten zły pozabrał, nie? I już, i wystarczy. No. A więcej wysiłku kosztuje jednak budowanie jakiegoś dobrobytu, jakieś protestowanie. Przecież Ameryka się kształtowała, nie? Ameryka się zmieniała, ewoluowała. I to wszystko wymagało pracy ludzi, tego, żeby coś zmieniali, protestowali, manifestowali, rozmawiali ze sobą, tworzyli jakieś instytucje, organizacje, fundacje, ruchy różne. To jest praca. A Rosjanin może tego wszystkiego nie ma i się dobrze z tym czuje, bo ktoś za niego myśli. Lenistwo umysłowe po prostu. Lenistwo umysłowe. Jak ktoś jest głupi, to jest bardziej podatny na lenistwo umysłowe, bo dla niego to jest tak, jak nie wiem, jak dla mnie pójść na siłownię teraz. Będę się bardzo męczył. Będę się o wiele bardziej męczył niż siłacz jakiś. Sebastian Siłacz, Seba. On, dla niego to jest proste, on już to zna, on jest przyzwyczajony, wie jak się posługiwać tymi narzędziami różnymi do ćwiczenia mięśni, ma już te mięśnie, więc idzie mu to wszystko łatwiej, a dla mnie to byłby koszmar teraz iść na siłownię. I bym się bardzo musiał wysilić. Tak samo jakiś debil, prostak, ham, dla niego jest wielkim wyzwaniem dowiedzieć się czegoś, nauczyć się samodzielności. Przypuszczam, że, nie wiem, 3/4 Rosjan być może nie potrafi CV-ki napisać, nie? Mogą być na takim etapie. A u nas na przykład połowa już potrafi. Różnimy się trochę pod tym względem, nie? Zgaduję sobie. Wśród Polaków też zaskakująco dużo osób nie potrafi napisać CV-ki. Gdzieś widziałem jakieś takie badania zrobione. Okazało się, że nie potrafią za bardzo. No ale to też gdzieś tam no, zaczyna się od tego. Trzeba, jak nie umiesz napisać CV, listu motywacyjnego i ładnie się ubrać i zagadać ciekawie do pracodawcy, tak żeby go zainteresować swoją osobą, no to co dopiero jakieś poważniejsze sprawy, nie? Robienie tam kariery, bogacenie się, oszczędzanie, to jest na początku tej drogi takie elementarne najbardziej rzeczy, nie? Napisać CV, znaleźć dobrą pracę. A potem się dziwimy, że ludzie nie wiedzą w ogóle, skąd się pieniądze biorą, nie? I nie rozumieją takich zjawisk jak inflacja na przykład. Nam trudno uwierzyć, że ktoś nie rozumie takiego prostego czegoś, a ktoś nie rozumie.

tak się śmiejemy, że właśnie Mongoły, nie? Że Rosjanie byli tam przez te 200 lat, przez tych Mongołów jakoś zniewoleni, mieszali się z tymi Mongołami, ale Mongołowie to mieli fajne rzeczy niektóre. Na przykład u nich była duża wolność, jeśli chodzi o wyznanie, o to, w co kto sobie tam wierzy. Były takie czasami zdrowe zasady. Już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale gdzieś tam czytałem różnych nie takich złych rzeczach u tych Mongołów, nie? Że podatki były niskie właściwie u nich. Tam oddawało się jakąś część, ale chciałeś robić jakiś interes, to u Mongołów miałeś całkiem fajnie na przykład, nie? Bo nie musiałeś tak dużo oddawać. Ale byli też ludzie znani na siebie dość mocno, z tego co pamiętam. To znaczy, no, takie państwo, które mogłoby się spodobać właśnie wolnościowcom.

Wiesz, inflacja pochodzi z zewnątrz, a nie wewnątrz, pisze Shiva. Tak, Krawcze, ogarniesz i życzę tobie, aby jak najszybciej. Ale co masz na myśli, że pochodzi z zewnątrz, a nie z wewnątrz? To dziwne, tak zabrzmiało trochę. Etam Massivi na 6 stron dziś wspominał. Nie warto chyba zbyt długiego CV pisać. Trzeba trochę skompresować te dane. To nie chodzi o to, tutaj nie działa, niekoniecznie działa zasada, że im więcej, tym lepiej. A niezależnie od tego, czy się startuje do jakiegoś stanowiska, które wymaga kreatywności, czy nie, to warto jednak zrobić CV kreatywnie, ponieważ ono się wyróżnia wtedy fajnie. I to etamowe, z tego co pamiętam, się wyróżniało właśnie w ciekawy sposób. Może niekoniecznie taki, który będzie zauważony przez większość ludzi, ponieważ tam chodziło o poskładanie tego tekstu zgodnie z pewnymi zasadami, żeby tam nie było wdów, bękartów i tak dalej. No to tutaj się spisał, ale ja polecam wam, zróbcie sobie oryginalne CV, poświęćcie na to trochę czasu, nie korzystajcie z szablonów żadnych, i możecie nawet spróbować wypuścić je w trochę nietypowej formie. Szczególnie jeśli startujecie na kogoś kreatywnego. Grafik, jakiś web developer, copywriter. No to wtedy będzie to bardzo dużym atutem, jeśli wasze CV będzie nietypowe. Na przykład będzie zawierało... Podam taki przykład. Kiedyś jak pracowałem w firmie Webzone w Irlandii, to szef kiedyś przyszedł i pokazał nam wszystkim, był bardzo pod wrażeniem takiego właśnie CV, co dostał razem z płytą. Widać było, że ktoś poświęcił trochę czasu, bo płyta była w jakimś fajnym opakowaniu zaprojektowanym. Było tam całe folio, właśnie na tej płycie portfolio, a CV też było fajnie przygotowane w jakąś ładną kopertę, jakieś takie nietypowe trochę. Nie wiem, zróbcie sobie CV w formie komiksu, jak startujecie na grafika, tak? Od razu zrobi to ogromne wrażenie. Tak jak na moim szefie, który do tego stopnia był pod wrażeniem, że pokazywał nam i to CV w ogóle nosił po robocie i bardzo mu się spodobało, no to pomyślcie, odniosło skutek znakomity, nie? Dlatego, że się wyróżniało. A jak wydrukujecie na zwykłej kartce tekst w stylu tam jako młody, dynamicznie rozwijający się no i to gdzieś zginie w tonie papieżysk. Być może w ogóle nie będzie się komuś chciało nawet tego czytać, bo będzie to tak nudne, tak sztampowe. Zresztą, no prosta sprawa, no jak się chce wykazać kreatywnością, to trzeba zrobić coś kreatywnego, oryginalnego, nietypowego, wyróżnić się jakoś. To może się sprawdzić nawet, nie wiem, w szukaniu takiej pracy jak jakiś sprzedawca może, czy ktoś taki. Zawsze ludziom imponuje jakoś to, że ktoś wykazał się kreatywnością, oryginalnością, nieszablonowością. Takich szaraczków, którzy robią wszystko tak jak inni od szablonu, to może was wezmą do fabryki jakiejś na przykład chętnie. I wtedy może na minus zadziałać to, że się jakoś tam wyróżniacie, że pokazujecie się jako tacy oryginalni, pomysłowi, bo ktoś powie, nie potrzeba nam tu takich, jeszcze będzie kombinował coś, nie? Może tego nie powie, ale pomyśli sobie tak, że coś jakiś... Za dobry cwaniak tutaj, będzie cwaniakował zaraz. Jak taki, jak się wyróżnia tutaj za bardzo, będzie cwaniakował. Kto dzisiaj drukuje CV? Ja bym nie uciekał od tej formy. Kiedyś wyłapaliśmy bardzo fajne zlecenie, tylko dlatego kolega miał taki patent. Kolega miał taki patent, że wysyłał zaadresowane bezpośrednio jeszcze do szefa danej firmy, paczkę wysyłał i tam były różne fajne rzeczy, jakaś oferta, jakiś prezencik drobny. Wszystko no, wtedy trzeba zapakować, podrukować. Nie wiem, czy nikt już dzisiaj nie wysyła. Co? Wszystko e-mailami, wszystko e-mailem, przez formularze i tak dalej, no nie wiem.
Może właśnie w ten sposób można się wyróżnić, że wyślecie bezpośrednio, dodatkowo oczywiście, nie, do jakiejś firmy w formie analogowej. Ktoś to może docenić. Też różne sytuacje, jakbym startował na przykład na pomocnika drukarza czy na grafika do składu, kogoś, kto ma jakieś okładki projektować, składać teksty, to coś robić do druku, to bym wysłał dodatkowo jeszcze, jak bardzo by mi zależało na tej pracy, to wysłałbym dodatkowo jeszcze drukowaną wersję na adres firmy. Z doklejonym włosem łonowym, pisze Shiva.

I dodaje Shiva, że na pomocnika Alfonsa, to stąd dolepiony łoniak. To ciekawe rzeczy. Pomocnik Alfonsa. I w CV napisane talenty. Zastraszanie, cios głową, cios nogą, cwana gadka, no. Umiejętność ubierania się jak Alfons, bo to trzeba się odpowiednio ubrać jak Alfons. Jakieś futro, jakieś dziwne okulary ciemne, jakaś czapa, no i złote łańcuchy, Alfons. Trzeba się umieć ubrać jak Alfons.

Dobra. To ja się zmywam. W sumie już mi się nie chce za bardzo gadać. No to co, trzymajcie się. W niedzielę, czyli jutro, może się pojawię, zobaczymy. Ponieważ nie ma Ani tym razem. Ma jakieś swoje różne sprawy, tam imieniny, urodziny, chrzciny, coś tam. A dzisiaj być może Gumball się pojawi. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale Gumball się coś odgrażał, że w sobotę się pojawi.

to nie ma co myśleć, co lepsze, czy lepiej mailem, czy w druku. Trzeba zwiększać swoje szanse. To działa wszędzie i zawsze. Trzeba zawsze zwiększać swoje szanse, nie? Więc jeśli się da i tak, to korzystamy z tego. W ogóle widzę dziwne, obserwowałem zachowania różnych ludzi, którzy szukali pracy i to jest takie czasami nieporadne u ludzi, tak jakby im nie zależało, tak jakby szukali przeszkód sami. Wtedy bardzo dużo wychodzi jakby z człowieka, kim on naprawdę jest, jak mu zależy na tym szukaniu, czy on się stara, czy się chce czegoś nauczyć, czy nie. Bo popatrzcie, jak ktoś tak usprawiedliwia sam siebie, ty mówisz mu na przykład, no co nie wysyłasz tych CV-ek, szukaj, a już wysłałem wczoraj, tu wyślę może za kilka dni, zobaczymy, na razie czekamy, może mi ktoś odpowie na tamte. No to już wiadomo, o co chodzi, nie? Wiadomo, że ktoś się miga po prostu od tej roboty, że może nie chce znaleźć tej roboty tak naprawdę, tylko udaje, że szuka. Wszyscy, którzy korzystają z jakichś szablonów, z gotowców, nie podchodzą do tego na poważnie za bardzo. Widać, że im nie zależy. Gdyby im zależało, napisaliby coś od siebie sami by pokombinowali, albo by się uczyli pisania CV, studiując różne przykłady i tak dalej, a nie pierwszy lepszy z brzegu szablon i wpisuje swoje imię i... To jest niepoważne po prostu, nie? Gdybym wiedział, że ktoś tak do tego podchodzi, to bym takiej osoby w życiu nie wziął, bo wiedziałbym z góry, że takie samo podejście będzie miała do wykonywania swojej pracy. Śmiem twierdzić, że w naszym aktualnym rządzie to 90% tych pisiorów zapyziałych, to oni nigdy nie napisali żadnej CV-ki. Nawet jak dostawali robotę w zarządzie, znaczy jako powiedzmy dyrektor jakiejś spółki państwowej, to nawet wtedy nie pisali żadnego CV, tylko bazowali na znajomościach i na tym, że weszli komuś w tyłek i kadzili i zrobili mszę na cześć dziadunia, i babuni Kaczyńskiego, i kota, i na tym się opierają, a nie na jakiś CV. Może przesadzam, nie? No już na dyrektora to już wypadałoby wysłać, żeby się dziennikarze nie przyczepili, nie? Że nawet CV nie wysłał, a dostał robotę, a dostał fuchę taką za grube miliony. No to już głupio by wyglądało. To wtedy taki poseł bierze sobie właśnie szablony. CV-ki gotowe, freecv.com. I tam se ściąga w PDF-ie. Nie za bardzo wie, co to są te PDF-y, te Wordy całe, te, tak? Wordy. To co tu wpisać? Gdzie to ja mam się podpisać? To weź mnie to wydrukuj. To ja podpiszę, pokaż mi gdzie. No i tam syn pomaga. Patrz, tata, tu klikasz, no. Tu na dysk ściągnęło się. Na dysk, mówisz, to. No. Te komputery, dyskietki, nie, ja za stary jestem, weź mnie wydrukuj to, bo ja nie wiem, jak się to drukuje na tej drukarce. No i tam drukuje mu tam synek, czy tam szwagier, czy ktoś temu posłu tą CV-kę, żeby się dziennikarze po prostu nie przypierdolili, nie, że nawet CV-ki nie wysłał, a dostał, to by dziwnie wyglądało, no to wypada wysłać coś, nie? Szablon w CV, nic złego, pisze B52. No skoro tak uważasz. I mówi to osoba, która robi strony z szablonów. No nie porównywałbym tego. Nie porównywałbym tego po pierwsze, dlatego że większość ludzi dzisiaj robi z szablonów, ponieważ bez sensu jest robić... od nowa, od zera, to, co można kupić za parę euro i marnować na to kupę czasu, wyjdzie ci o wiele drożej, bo czas się liczy, czas to pieniądz. Po drugie, najprawdopodobniej nie zrobisz tego lepiej, bo nie potrafisz, a to robią jednak często doświadczeni web deweloperzy. I jeszcze mógłbym kilka powodów podać, wydaje mi się to tak oczywiste i... To jest pewien standard. Po prostu szablonu się używa jako prefabrykatu dzisiaj. Potem się go modyfikuje, zmienia, wprowadza content swój.
i masz do wyboru bardzo dużo naprawdę wysokiej klasy szablonów. Z CV-kami myślę, że to różnie bywa, nie? Wszystkie są takie same, jakby jakieś tu kolorowe szlaczki, tu jakiś tekst oklepany. Nie ma, nie czuć tu jakiejś jakości i sensu. Poza tym trochę inna sytuacja. Jak robię komuś stronę, to ktoś nie oczekuje ode mnie, że ja mu ją zrobię od zera sam. Z palucha napiszę i CMS-a mu jeszcze najlepiej do tego, nie? Dedykowanego napiszę i najlepiej za 300 zł, nie? Zupełnie inna sytuacja. A w przypadku CV, listu motywacyjnego, może bardziej, to się liczy. Ja może bardziej mówię o liście motywacyjnym, bo jakoś tak to połączyłem w jedno. No CV, list motywacyjny, okej, okay, to dwie różne sprawy, ale w CV faktycznie, no, nie jest aż tak ważna ta oryginalność, bo tam są suche informacje, prawda? Gdzie pracowałeś, dla kogo, ewentualnie jakiś tam link. A list motywacyjny to już bardziej się liczy, żeby to było od siebie napisane. Ja bym tutaj szablonów też może nie unikał. Bardziej może mi chodzi o takie branże, w których no, liczyłbym, że ktoś wykaże się jakąś inwencją swoją, jakąkolwiek.

Nie zgodzę się, że to nic złego, bo to jest w ogóle nieuczciwe jakby trochę. Nie wiem, czy pracodawcom by to odpowiadało, jakby wiedzieli, że CV-ki, które do nich przychodzą, to wszystkie są z gotowców jakieś robione przez generator, nie? Ale z drugiej strony faktycznie no, CV to nie jest list motywacyjny, poza tym no, albo mówimy, nie wiem, to powiedzmy po prostu o CV kreatywnym i o CV zwykłym, no i już.

Inna sprawa, że w przypadku takich branż, gdzie się liczy kreatywność, czyli jakaś praca twórcza, no to będzie się liczyło bardziej portfolio jednak niż CV, ale można dodatkowe punkty, myślę, zdobyć, jeśli się w sposób oryginalny, ciekawy zrobi właśnie to swoje CV, list motywacyjny, jak się fajnie napisze. Dodatkowe punkty. Trzeba zwiększać swoje szanse. Ludzie zbyt często zastanawiają się, czy tak, czy nie, czy lepiej z, czy lepiej bez. No kurwa, no zasada jest prosta, robisz wszystko. Nawet jeśli jakaś operacja, jakieś działanie zwiększa twoje szanse o 1% tylko, to nie machasz na to ręką, bo tu 1%, tu 1%, no i sukces odniesie ten, który tego nie zbagatelizuje i wykorzysta wszystkie szanse możliwe. Ciekawe, co dzisiaj u Kloda, pewnie o globalistach. Niewidzialny zabójca. Taki temat. Niewidzialny zabójca. Krawiec, a co przeszkadza, żeby CV z szablonu nie było kreatywne? Bo szablony bardzo rzadko ich cechą jest jakakolwiek kreatywność. Coś kreatywnego to z reguły są rzeczy autorskie, prawie zawsze.

Może tu chodzi też o, po prostu o pewną inwencję, którą widać i chęć u kogoś, nie? Ktoś wysyła coś, co zrobił sam, to widzę, że to jest bardziej zaangażowana i chętna do pracy osoba niż taka, która na odpierdol się ściągnęła sobie, wpisała. Jej cała praca polegała na tym, że wpisała na Google generator cefałek i to już widzę, że to jest ktoś, kto cierpi na mam was w dupizm głęboko zaawansowany, nie? No, muszę przemyśleć sobie, nie ukrywam, że ostatnio, jakby to powiedzieć, ja biorę sobie do serca i wyciągam wnioski, może tak, bo do serca to tam prędzej głęboko biorę. Nie, no po prostu liczę się z tym, że wyrażacie swoje jakieś opinie, co lubicie tutaj, czego chcecie w Radyjku za pomocą donejcików. No i już tam któryś raz widzę, że tak skromnie trochę jest, więc muszę coś zmienić. Wniosek jest prosty. Muszę zrobić coś takiego, żeby bardziej wam się to podobało. I tyle. No chociaż audycja o konopiach na przykład ostatnio to tam 10 zł chyba wpadło też tylko. Więc tak już nie do końca wiem, co by tu dobre było. Jak nadawałem audycję o filmach, to bardzo też skromniutko. Wychodzi na to, że najhojniej jest, jak pijemy tutaj. No to też da się to wytłumaczyć prosto. Ludzie są już podpici i jak człowiek jest podpity, to a co, ja nie dam? A masz, krawcunku, stuwalka. A potem z rana, o kurwa, co ja zrobiłem? Stara mnie zabije. Dlatego parcha, co ja zrobiłem? O Jezu. Ale pijany byłem. Nie pamiętam nawet za bardzo. No ja też nie pamiętam, co robiłem, jak byłem pijany w sumie. Obrażam ludzi na antenie. Tak więc wychodzi na to, że muszę być bardziej pato. Muszę przeklinać, robić dymy, awanturować się, poobrażać ludzi. To wtedy jest najlepiej. Najbardziej się opłaca. Ludzie lubią patochę. Patologię lubią ludzie. Ludzie, cuda w tej budzie. Albo po prostu się wziąć bardziej tutaj za robotę normalną. No i co tam u Kloda? Ciekawie, Furiat? Bo Furiat pisze, że posłuchał sobie 15 minut Kloda. No i co tam, ciekawie? Coś gadał? On zdebilił się całkiem. No ale to konkrety byś podał, nie? No bo to taka opinia tylko twoja. Wyrażenie swojej niechęci, dezaprobaty. A jakbyś miał tak konkretnie powiedzieć, dlaczego gada głupoty na przykład, to by było więcej warte. No, dlatego no, muszę być konsekwentny i ciągle was nawoływać i prosić i błagać, że nie piszcie tylko, że ale debil, kurwa, albo kurwa, słuchać się nie da, nie? Tylko tak konkretnie coś na przykład. Ale dzisiaj Klod głupio gadał na przykład o... I tutaj jakiś temacik. No i zupełnie się z nim nie zgadzam, ponieważ... I tutaj wasza jakaś kontrargumentacja ciekawa. I dlatego właśnie uważam, że jest to głupiec. Głupiec. No, nie wiem, czy Furiat coś napisze, bo to w sumie tak najłatwiej napisać. Coś w stylu, tak jak teraz napisał, słucham go i tragedia normalnie, tragedia. No, słuchać się nie da, po prostu uszy więdną. Dawno takich głupot nie słyszałem po prostu. To masakra, masakra, co on gada. Takie głupoty, że aż w dupie szczypie, powiem tak po prostu, bo inaczej się nie da, nie? Ja przepraszam, bo to trochę może tutaj jadę ostro, ale taka jest prawda, że po prostu głupoty same, no. Głupoty. Hardcore po prostu, no. Jak on może tak gadać? Ja nie, ale słuchajcie, czemu on tak głupio gada? Powiedzcie mi, czemu on tak głupio gada, no?

0: sumie coś bym sobie zjadł. Kupiłem tą pizzę Donatello, którą tak Etam zachwala, z Biedronki. Kiedyś mi jakoś lepiej smakowało, teraz tak nie za bardzo, tak jakiś dziwny posmak ma. Mimo, że tuninguję sobie to jedzenie, kupne. Na przykład położę jeszcze parę plasterków salami, mozzarelle sobie zetrę i fajny. Jednak lepsza wtedy się pizza robi trochę. Ten serek się ładnie roztopi, więcej jest go. Jakoś tak dziwnie mało sera dają na te gotowe pizze, nie? Ja wiem, że taka prawdziwa pizza włoska to niekoniecznie to samo, co pizza amerykańska, że tam musi pływać ten ser i się ciągnąć. Amerykanie lubią, nie? Dużo sera, to taka bardziej amerykańska właśnie pizza. Ale... A włoska to czasami w ogóle nie ma tego sera, nie jest zapieczona z tym serem. Tylko tam są jakieś warzywka, albo takie na przykład płatki tego sera tylko, nie? Takie krążki tej mozzarelli się roztopią i one są tylko tu i ówdzie. To taka jednak inna jest ta pizza zupełnie. No, włoska pizza to najczęściej na cienkim cieście, choć też jest parę odmian grubej, ale to raczej gustują w takiej na cienkim cieście, bo bardziej chcą te dodatki czuć. A amerykańska to właśnie częściej będzie na grubym, dużo sera, dużo dodatków, no jak to Amerykanie, wszystkiego muszą mieć dużo i największe. Sam nie wiem, którą lubię. Chyba najbardziej smakowała mi ta z włoskiej pizzerii na cienkim cieście, robiona przez prawdziwego Włocha. Niestety przenieśli się w takie miejsce, że nie chce mi się już tam łazić, bo nie ma zamawiania niestety u nich na telefon i musiałbym drałować i zanim przyjdę z tą pizzą tutaj, to ona będzie już zimna, no to też niekoniecznie chce mi się tak łazić gdzieś daleko też po tą pizzę, nie? Ale ona była chyba najlepsza była. Czuć było po prostu ten fach, nie? To, że koleś się na tym zna doskonale. Nic tam nie pływało, nie... Nie była odpowiednio sztywna ta pizza, nie za dużo wszystkiego, fajnie dobrane składniki, dobrej jakości i nie tylko do wyboru sos czosnkowy, ketchup i tam sos pomidorowy, tylko na przykład można było oliwę se wziąć w takim pudełeczku i maczać tą pizzę w oliwie i naprawdę to dobre jest. Cześć Piotrze, cześć Peter. Masz wyciszony mikrofon, Peter. Musisz sobie odciszyć. Nadal nic. Masz tam gdzieś ikonkę mikrofonu. O, no, coś przez chwilę miałeś, o.
1: Okej, cześć, sorki. No, już chyba coś mnie wieczorem zamula, że nie ogarniam wszystkich przycisków. Cześć, Krawcze, wiesz co, zadzwoniłem, bo kurczę, nie mogę się z tobą zgodzić a propos tych CV. Wiesz co, ja tak sobie pomyślałem inaczej o tym. Jeżeli osoba, która potrafi w sposób sensowny korzystać z szablonów, jeżeli ja zauważę, że to robota jest wykonana rzeczywiście w jakiś przemyślany sposób, to jest to lepsze niż robienie CV od zera samodzielnie. Chociażby z tego powodu, że widzę, że taka osoba potrafi korzystać z narzędzi, skracać sobie czas pracy.
0: A, w ten sposób.
1: Wykonując to samo, co osoba, która robi od zera efektywniej.
0: W sumie, no masz rację. Ja myślę, że może są takie branże, gdzie różne się rzeczy sprawdzają, nie? Bo na przykład, no pomyśl, jakbyś szukał dobrego grafika, osoby kreatywnej i wysłałbym ci CV w formie opowieści komiksowej, to no to szacun byłby pewnie, nie? I zauważyłbyś to i by ci się to spodobało. Ale jak szukasz kogoś, u kogo byś właśnie oczekiwał, że będzie umiał używać narzędzi, no to ma sens to, co mówisz właśnie, że ktoś użył narzędzi, że znalazł je, że nauczył się je obsługiwać i skorzystał i skrócił czas, zoptymalizował czas pracy i zrobił coś, co było oczekiwane. Nie robił niczego na wyrost, wiesz, jakoś tak pod siebie, że ja tu chcę zaimponować, coś, tylko zrobił sprawnie, nie? To ja rozumiem, co masz na myśli, ma to sens, no.
1: No tak, dokładnie. Myślę, że to wynika z tego faktu, że ty jesteś jednak bardziej w tej branży kreatywnej i masz trochę inne ścieżki myślowe. Natomiast mi się wydaje, że zdecydowana większość ludzi pracuje w tego typu zawodach, które wymagają właśnie tej optymalizacji, to znaczy wykonanie 80% roboty w 20% czasu jest lepsze niż wykonanie czegoś na 100%, ale grzebanie się w tym tygodniami, nie?
0: No, ale na przykład jak przy tym przykładzie, gdzie mój szef dostał tak ładnie wydrukowane, wiesz, w formie takiej książeczki składanej jakieś to portfolio od grafika, to strasznie fajną robotę to robiło, bo to od razu pokazało, że ktoś potrafi zrobić rzeczy do druku po prostu. To już nawet nie chodziło o kreatywność, o pomysłowość, że on to zrobił trochę nietypowo, tylko o to, że pokazał swoje skille już na przykładzie tego portfolio, bo wiesz, bo było to zaprojektowane coś do druku przez niego, nie? Jakaś książeczka, jakaś płyta z nadrukiem, to...
1: Okay. Nie, no jasne, zgadzam się. W tego typu przypadkach to w ogóle nie ma o czym mówić.
0: Może
1: to,
0: każda to branża... Słuchaj, może wymyślimy, że jakieś CV i list motywacyjny i portfolio dla każdej branży. Na przykład jak dla gangstera jakiegoś wysyłasz, czy można w ogóle ten do mafii wysyłać CV. Chciałbym tu się przyłączyć do mafii. Posiadam łysą głowę, fajnie walę z kopa. Nie obce mi jest mi także torturowanie oraz strzelanie. No, coś takiego. I takie portfolio wysyłasz, jakieś takie gangsterskie musiałoby być, nie? Jakieś takie czarno-czerwono-żółte z paskami po bokach, takimi jak na dresach. Nie wiem.
1: Z baseballem w tle. Wiesz co, jeszcze miałem inny temat, który ty właściwie poruszyłeś, a który mnie jakoś zastanowił, ale to tak na krótko, na szybko, żeby też o tej Rosji znowu nie gadać nie wiadomo ile, ale ja obserwowałem właściwie jedyny dzień protestów, dzień mobilizacji w Rosji i tak sobie pomyślałem, kurczę, jak to się dzieje, że kraj równie zamordystyczny, co ten Iran, czy społeczeństwo, które jest pod tak samo zamordystycznym butem, jak Irańczycy, no, nie potrafią się zbuntować. Natomiast w Iranie mamy już, nie wiem, chyba tydzień regularnej napierdzielanki. Ja nie wiem, czy Irańczycy cokolwiek wskurają, bo to jest trochę inna historia, ten reżim się trzyma bardzo mocno. Ale chodzi mi o takie poczucie sprawczości, jakiejś dumy, godności. Ja jestem naprawdę zbudowany tym, że Irańczycy, mimo że ten reżim tam trwa już od lat 70., jak się nie mylę, że oni dalej mają to poczucie, że trzeba się buntować, kiedy jakaś czerwona linia zostaje przekroczona, nie? Czego kompletnie nie widać w społeczeństwach postsowieckich, gdzie tak naprawdę można zrobić cokolwiek. Zobacz na Białorusinów, tam wyszło wtedy z milion ludzi na te ulice, ale oni są już tak wytresowani, że zdejmowali buty, wchodząc na ławkę. Rozumiesz, to już jest tego typu jakby upupienie buntu. No bo no niestety, jeżeli robisz rewolucję, to nie martwisz się tym, że ławka będzie upierdzielona. No nie.
0: No zabawne.
1: Po prostu nie można być skutecznym w takiej sytuacji, nie? I to mnie strasznie uderza w Rosjanach, to takie pogodzenie z tym beznadziejnym losem, że i tak gówno to da, cokolwiek robisz. I ja bym nie liczył na jakikolwiek przewrót w Rosji kiedykolwiek. Znaczy w Rosji jest tradycja, że cię twój własny współpracownik prędzej pośle na tamten świat niż zwykli obywatele.
0: No to przykre, obserwować, jak ludzie dają się lepić, nie? I sterować sobą. Fajniej by było,
1: słuchaj,
0: gdyby ludzie byli bardziej
1: samodzielni.
0: Słuchaj,
1: jaki masz pogląd a propos wpuszczania tych Rosjan, którzy teraz próbują uciekać?
0: Uważam, że powinni zapłacić jakąś cenę to za to, że im wcześniej ta wojna jakoś zupełnie nie przeszkadzała, że poparcie tak wysokie było dla dyktatora. Nie możemy ich nagle zacząć traktować jako bidulków jakichś. To jest różnica. Jak dla mnie Ukrainiec i Rosjanin to bardzo się różnią w tym momencie od siebie. I nie mam nic przeciwko i nawet z otwartymi rękami witałbym tutaj uciekinierów przed wojną, którzy się chcą schronić, a tych, którzy wspierali i stali po tej ciemnej stronie, którzy legitymizowali tą władzę, niech płacą. Przede wszystkim niech zostaną u siebie i niech tam robią robotę, niech walczą. jeśli się zmienili, a jeśli tylko przez strach, że boją się walczyć i to jedyne, co mają w głowie, że boją się walczyć, to nie zasługują, żeby ich traktować jako uciekinierów jakiś przed wojną, wiesz, to zwykłe tchórzostwo samo i to tyle. A jeśli uważają, że jest nagle zrozumieli, ich oświeciło jakimś cudem, że to jest złe, to niech naprawiają u siebie. Więc nie chcę ich tutaj, bałbym się w ogóle najazdu ruskich tutaj, bo oni gdzie nie pojadą, tak jak mówię, moje doświadczenia z ruskimi to są takie, że gdzie ich nie spotykałem za granicą, to zawsze jakieś ciemne sprawki, nie? Jacyś piraci, jacyś dealerzy, to tacy są, no. I tak się ich pokazuje zawsze, więc coś w tym jest, nic się nie bierze z niczego, nie? A ty jak uważasz?
1: Wiesz co, myślałem sobie o tym dzisiaj trochę i doszedłem do wniosku, że wpuszczałbym, ale przy bardzo ostrej selekcji, to znaczy na pewno jakichś opozycjonistów, którzy po prostu mają dość, o których wiemy, że to są osoby, które rzeczywiście jakoś się buntowały, ale już straciły siły albo odwagę. Mimo to uważałbym, że zasłużyły sobie takie osoby, żeby udzielić im azylu, nie? Ale to takie osoby musiały mieć jakąś historię, no jakikolwiek bunt za sobą, a nie tylko to, że mi się nie spodobało, że nagle mnie personalnie dotyka ta wojna, bo tak naprawdę większość z tych, którzy teraz uciekają, to przecież byli ludzie, no tacy oportuniści, no było dobrze, jakby walczyli na Ukrainie albo poborowi z tego rocznika, który akurat był w tej chwili w wojsku, albo wojsko zawodowe, więc oni byli rezerwistami, więc mieli to gdzieś. No to taka postawa mi nie imponuje, że teraz nagle, kiedy no śmierć zajrzała w oczy, nagle się chcą ratować, nie? To, i kompletnie, i to co mnie najbardziej w tym wszystkim wkurza, że kompletnie nie ma w tym żadnej refleksji moralnej, nie? To nie jest tak, że oni współczują Ukraińcom teraz nagle. Oni po prostu nie chcą umrzeć na wojnie, ale tak naprawdę dalej popierają, myślę, w sporej mierze jakby ten projekt imperialny. Więc wpuszczenie tych ludzi nie byłoby moim zdaniem fair, w przeciwieństwie do tych wszystkich opozycjonistów.
0: W nas Polakach nie ma, wydaje mi się, że w nas Polakach nie ma takiego przyzwolenia na zło, na podłość, na, wiesz, na łamanie praw człowieka i tak dalej. Tego wszystkiego, co jest w tych Rosjanach, że oni się godzą na takie rzeczy. Jednak są jakieś zbyt duże różnice kulturowe chyba między nami, żebyśmy się dogadywali ze sobą. Zresztą, czy my kiedykolwiek byliśmy przyjaciółmi, Polak i Rosjanin? Chyba nie za bardzo jakoś.
1: Nie, to tylko z przymusu było przecież. Znaczy, wiesz, no były frakcje, tak jak przed rozbiorami, czy w trakcie rozbiorów, frakcje, które się z ruskimi układały, no ale to w imię jakichś tam partykularnych interesików, nie? Na przykład Targowica, wiadomo. Ale generalnie myślę, że rzeczywiście cywilizacyjnie Polak jest kimś innym. Znaczy Polak moim zdaniem jest anarchistą. Czasami jest to dobre, czasami jest to złe. Zależy jak na to spojrzeć i zależy jakie czasy są. Ale też mam wrażenie, że ostatnie 10, może 20 lat to jest pewna zmiana i Polak już nie jest tym samym buntownikiem, jakim był kiedyś. No. Trochę oprosiliśmy w piórka moim zdaniem, czy w ten tłuszczyk zachodni i trochę nam się chyba już nie chce.
0: No, ja polecałbym na przykład zapiski oficera Armii Czerwonej, takiego możecie sobie znaleźć książkę albo audiobooka, bardzo to jest dobre i zabawne, jeśli to jest to, o czym myślę, w takiej humorystycznej formie napisane jest. Ale nie wiem, czy to jest na pewno to. Teraz sprawdzam się, staram się tu sprawdzić. A dobra, nieważne, chyba to. W Polakach nie ma przyzwolenia, zależy od ludzi. Nie, wydaje mi się, Gosia, że jednak mamy w sobie jakąś taką elementarną wrażliwość, nie? Na krzywdę ludzką, na sprawiedliwość. Polacy bywają też i okrutni, i niewdzięczni, i piją, i tak dalej. Wszędzie się tacy znajdą. Ale z nami nie jest chyba aż tak źle, żebyśmy nagle godzili się na podłość jakąś straszną, że kogoś tu w kraju krzywdzą strasznie, nie? Chociaż no, trochę jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie. No, jakoś się Polacy nie przejmują za bardzo tym, że nauczyciele mało zarabiają, że nie wiem, że rolnicy są w tragicznej sytuacji. Tylko co najwyżej w obrębie jakiejś grupy zawodowej się ludzie jednoczą i przejmują sobą, nie? Na zasadzie, że rolnicy rolnikami, nauczyciele nauczycielami. Trochę brakuje takiej solidarności, ale daleko nam chyba do ruskich, którzy, nie wiem, którym odpowiada taka władza trochę dyktatorska jak Putin. Nie są jakoś za prawami człowieka, nikt się nie zlituje tam nigdy. Jak jacyś Ruscy na ulicy skatują jakiegoś homosia czy coś, to ktoś się tam się przejmie tym? Chyba nie. To jest wręcz u nich takie modne nagranie czegoś takiego i pokazanie i jeszcze władza cię poklepie po ramieniu i policjant ci powie, że dobrą robotę zrobiłeś, że to ścierwo z ulicy usunąłeś, tak? No więc to trochę inna mentalność jakby. U nas jak policjant zobaczy, że kopią jakiegoś homosia, to najczęściej nie będzie się zastanawiał, czy oni dobrze robią, czy niedobrze robią, po prostu zobaczy, że drugi człowiek jest katowany i pobiegnie tam ratować chyba, nie?
1: Co mi się zdaje, że w Polakach nie ma przede wszystkim cynizmu i to jest jedna z rzeczy, która mi się podoba. To znaczy Zachód bywa cyniczny, Zachód lubi się zasłaniać, to jest moja opinia, ale lubi się zasłaniać wartościami albo jakimś humanitaryzmem, ale to jest jakieś takie, kurczę, cyniczne i kiedy...
0: Może ci bardziej idzie o hipokryzję, o zakłamanie w tym wszystkim, tak?
1: Nie, wiesz co mi chodzi, znaczy o hipokryzję też, ale mi chodzi o taki pewien poziom cynizmu, że można to schować kompletnie sobie do kieszeni, te swoje wartości, kiedy mowa jest na przykład o dużych pieniądzach, nie? I na przykład to, że Zachód, myślę, najchętniej zacząłby się znowu z tą Rosją dogadywać, gdyby mógł, bo niestety no, ceny energii wzrosły, to jest właśnie pokazanie tego cynizmu, że właściwie to życie ludzkie tam na Ukrainie jest niespecjalnie ważne, bo to jest daleko, a my chcemy zarabiać. I myślę, że Polacy nie są tacy, no może przynajmniej nie w takiej skali. Znaczy Polacy często to są tacy idealiści, jeźdźcy bez głowy, którzy potem czasami żałują tego i czasami właściwie działają na własną szkodę, ale przynajmniej nie można tego zarzucić, że za pieniądze byliby w stanie, nie wiem, sojusznika sprzedać. No raczej nie.
0: No, często mówimy o Polakach, nie patrząc na to, czy mamy na myśli rząd, rządzących, czy obywateli, a chyba trochę różnica się... jest mur między nami, między rządzącymi a obywatelami. My żyjemy w innym świecie trochę. Oni już są bardzo często odrealnieni, w ogóle nie kumają takich spraw, które dotyczą zwykłych, normalnych ludzi. Oni żyją w innym świecie, w świecie z bajki trochę, gdzie możesz z dnia na dzień się stać milionerem. Dla nas to raczej, u nas to ciężko tak z dnia na dzień się stać milionerem na przykład, nie? A u nich to się zdarza. Dostaniesz jakąś fuchę, popracujesz 2 miesiące, dostajesz odprawę 1 000 000. Wiesz, oni już żyją w innych trochę, w innym świecie jakby. Więc ja bym tutaj rozgraniczał, czy mówimy o rządzących, czy o obywatelach.
1: To no tak, tak, racja, tym bardziej, że to się tam w sumie tworzy już kasta taka oligarchiczna i to już zaczyna się rządzić własnymi prawami, niedostępnymi nam szaraczkom.
0: Nowa szlachta się nam zrobiła, szlachta 2.0, wywodząca się z plebsu. No. Dziwna szlachta, bo szlachta właśnie z plebsu, która nagle awansowała, weszła sobie na salony. I tak samo jak dawna szlachta, mają trochę w głębokim poważaniu tych chamów, nie, tych chłopków.
1: No. Znaczy to jest takie nowo bogactwo, no. Coś podobnego działo się w latach 90., kiedy pojawiła się jakaś warstwa dorobkiewiczów, tylko że wtedy to bardziej chodziło o dorobienie się na tym, że polskie prawo było bardzo nieprecyzyjne, bo wiesz, była ta ustawa Wilczka, potem coraz bardziej regulowano ten rynek, no ale był było kilka lat takiej dosyć wolnej Amerykanki. I kto był dosyć cwany i sprytny, to potrafił szybko się na tym dorobić i wykorzystać na przykład wysokie bezrobocie, czyli ludzi tam wynajmować na czarno, czy zatrudniać na czarno za jakieś żenujące pieniądze. No ale się szybko dorobił i wtedy powstała jakaś tam kasta takiej nowej szlachty, najczęściej właśnie jeszcze ze słomą z butów stającą, ale teraz mamy jeszcze drugą warstwę do tego, bo teraz już nawet nie trzeba być cwanym tak gospodarczo, ekonomicznie, trzeba być cwanym politycznie, więc jest jeszcze i trochę to jest trochę co innego, ale przypomina mi to trochę tę warstwę w sensie takich przywar, tego, że co to nie ja, że to ja to jest w ogóle święte, ja mogę wszystko. No to przypomina trochę tych ludzi z lat 90., tych Januszeksów wszystkich.
0: No, trochę tak. A co myślisz, czy... Bo tutaj się pojawił ktoś, kto się podpisuje Bracia Sarmaci i pisze wróg Polski, USA, Izrael i Anglia. To tak... Częsty pogląd chyba, często można spotkać tych, którzy widzą właśnie najgorsze zło w Anglosasach, w Izraelu. No, a to mi się tu odpowiada, wróg Polski, bracia Sarmaci i bracia Kamraci. No, nie wiem, wydaje mi się, że te też, no, ostatnio tak tutaj przedstawiałem różne złowrogie plany i zamierzam wrócić do tego tematu. Właśnie nowy porządek świata, Anglosasi, którzy w tym przodują i to organizują, nie? Więc to też jest mroczna trochę historia i zagrożenie jakieś, ale jakoś tak czuję całym sobą, że rację mają ci Polacy, których zawsze ciągnęło do Zachodu bardziej. I to chyba większość Polaków. Zawsze byliśmy zapatrzeni w Zachód, aspirowaliśmy gdzieś wyżej niż ta byle jakość. Chcieliśmy państwa, które jest dla nas, a nie my dla niego i tak dalej, i tak dalej. Bardziej nam imponowała wolność niż zamordyzm. I chyba tego bym się trzymał. Czego złego by ten Zachód nie zwiastował, jakby nas nie wykorzystał, to są jednak cywilizowani ludzie, kurwa, cywilizowani ludzie, cywilizacja. Wynalazki robią sami, a niekoniecznie kradną od innych i kopiują wszystko. Opierają swoją gospodarkę na przeróżnych rzeczach, a nie tylko na jakichś, na przykład na surowcach, na gazie, którym szantażują potem innych. Prawa człowieka są jakoś przestrzegane. Każdy może tam mieszkać i się w miarę dobrze czuć, niezależnie czy jesteś Żydem, czy homosiem, a już tam cię pobiją na ulicy na przykład, jak jesteś jednym albo drugim. I przedstawianie to, że to zaleta, że nie ma Żydów i homosiów i na tym opierać jakąś wartość kraju, że tam nie ma Żydów i homosiów, a reszta do dupy, nie? To dziękuję za takie wartości. To ma mi imponować, że tam nie ma Żydów i homosiów? No, dziękuję bardzo. To już wolę USA chyba, gdzie są Żydzi i homosie na ulicy.
1: Dla mnie to jest śmieszny pogląd. To znaczy, nie widzę żadnej zalety w sojuszu, nie wiem, z Rosją albo z Rosją i Chinami. W sensie zarówno kulturowym, jak i gospodarczym. No słuchaj, Rosja, w ogóle tego nie mogę pojąć. Co konserwatywnego niby jest w Rosji? Bo to znaczy konserwatyści w tamtą stronę ciągną. Co konserwatywnego niby jest do cholery w Rosji? To chyba jedyna rzecz to jest to właśnie, że tłuką tych gejów i to jest chyba jedyna rzecz, jaka będzie imponowała takiej osobie prorosyjskiej. No bo oprócz tego, no co, no, jak sobie porównasz dane na przykład, jeśli chodzi o religijność, to w Rosji religijność jest na poziomie Zachodu, zlaicyzowanych społeczeństw, no bo tam sowietyzacja swoje zrobiła. Jeśli popatrzysz na wskaźniki rozwodów, wyższe nawet to jest niż na Zachodzie. Jeśli spojrzysz
0: aborcje
1: to
0: też, no,
1: jest rozwalona w Rosji. No, tam nie ma nic konserwatywnego.
0: No właśnie, masz rację. Tak ludzie chyba bardzo płytko to pojmują. Faktycznie tak jest, no bo i aborcja też tam jest bardzo powszechna. To takie bardzo niekonserwatywne też, nie? No faktycznie, tylko to, że tych gejów leją, a leją ich może po prostu na zasadzie zajebać odmieńca, a nie, że jakaś tutaj jakiś konserwatyzm, tylko po prostu stare, dobre zajebać odmieńca. I tyle.
1: No tak. Zresztą, no, jeżeli dla kogoś coś takiego jest argumentem pozytywnym, to niech się trochę, kurwa, zastanowi.
0: To znam lepsze rzeczy niż pobicie kogoś na ulicy, bo lubi co innego, to są fajniejsze różne rzeczy na tym świecie, nie? Można sobie coś...
1: Nie, ale serio, ja bym chciał, żeby taka osoba kiedyś zadzwoniła i powiedziała, jakie argumenty cywilizacyjne stoją za zwrotem na wschód. Dlaczego nam będzie lepiej, patrząc na wschód? Bo ja nie widzę, kurwa, ani jednego argumentu za, ani jednego, nic.
0: Też jak mieliśmy jeszcze lepsze stosunki z Rosją, to powinniśmy niby mieć tańszy gaz jakiś, czy tani gaz, a mieliśmy drogi też. I umowy podpisywane na 20 lat w przód, nie? To świetnie mieliśmy. To lepiej było pierdolnąć zawczasu tą Rosję i pracować już nad jakimiś innymi rurociągami, jakimiś umowami z dalszymi sąsiadami, żeby jakoś to zorganizować, niż... Ale mamy niestety takich zdrajców w rządzie, którzy służą Rosji i oni właśnie zrobią wszystko tak. To za PO były podpisane, nie? Takie umowy na 20 lat w przód.
1: Chyba jeszcze za SLD, wiesz?
0: Albo za SLD, no może.
1: Nie wiem, czy to nie Miller podpisywał.
0: No, kurwa, zajebiście tak podpisać za zbójeckie ceny i na 20 lat w przód, a potem niewiniątko. No, to tak trzeba było, nie było innej możliwości, bardzo dobrze zrobiliśmy. No, super. Zdrajcy, kurwa.
1: My już od dawna powinniśmy mieć atomówkę po prostu, w sensie elektrownię atomową, zresztą może i broń atomową też, ale na pewno elektrownię atomową powinniśmy mieć już od dawna. Tylko wiesz, to znów jest ten problem. Teoretycznie większość Polaków chce elektrownię atomową, ale nikt nie chce mieć koło siebie tej elektrowni.
0: Tak się ludzie boją tej elektrowni, ale... No chyba są stosunkowo bezpieczne, bo te nowoczesne mają takie zabezpieczenia, wiesz. To już nie jest jakiś Czarnobyl, a ludzie tak myślą.
1: Jasne,
0: Czarnobyl.
1: Pewnie. Ludziom jeszcze Czarnobyl siedzi w głowie, no i Fukushima, tylko że jakie jest ryzyko, że w Polsce będzie, kurwa, jednocześnie tsunami i trzęsienie ziemi 8 w skali Richtera, nie?
0: No, no właśnie. Ale gdyby naszym rządzącym zależało,

0: i w jaki sposób to zostało wykonane, to przecież to jest kurwa absurd. Oni zrobili uroczyste otwarcie, mimo że robota nie jest skończona. Do Elbląga jeszcze to pogłębienie nie zostało wykonane, jest jeszcze kilometr do przekopania. Tyle, że zrobili faktycznie dziurę w Mierzei i tam, powiedzmy, jakieś statki mogą pływać, ale do portu w Elblągu i tak nie wpłyną te, które powinny. To znaczy mogą te same co kiedyś, nie? W sensie o zanurzeniu tam 1,5 czy 2 metry. Docelowo ma być zanurzenie chyba do 4,5 metrów. Będą to statki tam ładowności chyba 4,5-5 tysięcy ton, a teraz mogą wpływać takie 1000-2 tysiące. No dobra, ale zobacz, jakby... Kurwa, no jakbym misia oglądał. Mnie to strasznie drażni, że coś jest wykonane tak na odwal. I mam wrażenie, że tak samo byłoby z elektrownią atomową i oni chyba wiedzą, że to jest zbyt poważne i że to się może skończyć katastrofą, jeżeli by robili to tak samo jak w przypadku innych inwestycji. No zobacz, jeśli chodzi o ten centralny port komunikacyjny, cholera jasna, tam chyba ze 2 lata już jest zarząd i oni zarządzają pustym polem. Tam nie ma nic, nawet planów nie ma. Nic.
1: No tak ciężko idzie budowanie różnych tu rzeczy, nie? Jakoś tak opornie, jakieś wały przy okazji, tu miało no być, słuchaj, a wyszło jak zwykle. Coś w tym może być, może oni faktycznie się spotkali i tak, panowie, powiedzmy sobie szczerze, wszystko czego się nie tkniemy, to spierdolimy zawsze. W przypadku tego atomu to się robi niebezpieczne, bicie, rozumicie, no, no nie róbmy tego lepiej. No tak faktycznie, to by miało sens.
0: No słuchaj, ja nie wiem, czy w ciągu ostatnich tych 7 lat, kiedy oni rządzą, jakkolwiek inwestycja została porządnie wykonana od A do Z. Nie wiem, czy jesteś w stanie sobie taką inwestycję przypomnieć, bo ja kojarzę, że same fuszerki są. Coś tam niby robią, coś niby idzie do przodu, ale nic nie jest wykonane porządnie.
1: A Jezus ze Świebodzina, jak zrobiony porządnie? To chyba...
0: A to była inwestycja prywatna chyba.
1: Aha, prywatna. Prywatny Jezus, czyli personal Jesus. Depeche Mode. bracia Sarmaci piszą tutaj. Na Ukrainie węgiel 500 zł, a w Polsce 3 koła. Za tonę. No.
0: No i co ma do tego Rosja?
1: Nie no, bo bracia Sarmaci to by chcieli jakąś unię tutaj zrobić, wiesz, z Rosją, z krajami, o których się tak mówi, że słowiańskie, niby co to za Słowianie ci Rosjanie, to Mongoły przecież, no, i azjatycka dzicz i swołocz. Ale no dobra, no to wiesz, jakbyśmy tutaj się dobrze układali z jednym dyktatorem, z Łukaszenką, z drugim dyktatorem, z Putinem, to byśmy mieli może węgiel za 500 zł na przykład. A wszystko, tylko że w sklepach by brakowało mięsa na przykład, taki minus byłby. Albo, no nie wiem, ja mam takie doświadczenia z matuszką Rosją, że wywozili od nas wszystko, co cenne, w tym węgiel, albo że uzależniali, że mamy z nimi podpisać jakieś umowy na węgiel, to wtedy nam oddadzą część reparacji od Niemców na przykład. Taka rosyjska uczciwość i robienie deali na przykład. Ja ci oddam to, co twoje, to, co ci ukradłem, ale jak ze mną zrobisz interesik jakiś... No, to tak fajnie, z Rosjanami to dopiero wspaniale wychodzimy. Co prawda nas tu napadli, gwałcili, zamykali w obozach też, bo Polaków też zamykali. I torturowali nas, i nas okradali, i nam tu system swój zrobili, i władzę podmieniali, i reparacje od Niemców nam ukradli. I dużo, ale za to nam jaki pałac kultury wybudowali. Kurwa, jaki piękny. Ja ich za to kocham, że nam zbudowali taki. Kto by nam taki zbudował? Jankesy? Wstrętne? Bandyci? Szatan narodów? Policjant? W życiu by nam takiego nie wybudował. Się śmiejesz tu. Się nie śmiej.
0: Wiesz co, bo jak sobie pomyślę o tych panslawistach, to było dobre 150 lat temu, ale przez ostatnie 150 lat Rosjanie też pokazali tak bardzo swoją twarz i to, jak bardzo są niewiarygodnymi partnerami w czymkolwiek, że dziwi mnie to, że jeszcze ktokolwiek myśli o panslawizmie jak

0: poważnej idei, bo wiadomo, że pan Slawis byłby pod przewodnictwem rosyjskim. No jakby ta idea powstała w Rosji i była przez Rosjan propagowana właśnie dlatego, że Rosja była najsilniejsza i to było oczywiste, że Rosja byłaby przywódcą tych narodów słowiańskich. Więc w dzisiejszych czasach panslawizm jest po prostu, no nie wiem, naiwny jakiś taki ideowo.
1: No właśnie, takie zakładanie, że co, że pod przywództwem Rosji Rosja będzie dbała o wszystkich tam członków tej Unii jednakowo, że będzie sprawiedliwa, że tak, to ja w to wierzę, oczywiście.
0: Nie? Brzmi prawdopodobnie.
1: Oni są znani z tego, że tak postępują zawsze. W Związku Radzieckim wspaniale Ukrainę potraktowali, także zagłodzili tam 20 milionów obywateli, bo wysyłali jedzenie do siebie. To tak by zarządzali tą Unią właśnie w tym stylu.
0: No tak, a jeszcze w sumie bardzo często się zapomina o tym, jakie czystki spotkały Polaków w latach 30. Tam pod koniec była tak zwana Operacja Polska i tam kilkaset tysięcy Polaków poszło do obozów, do łagrów, właściwie większość nie przeżyła. Inteligencja była polska czyszczona już wcześniej, no bo przecież na obszarach Związku Radzieckiego sprzed II wojny światowej też Polacy żyli i było ich tam całkiem sporo. Było tam kilkaset tysięcy Polaków i ich po prostu masowo niszczono i mordowano. I o tym się jakoś nie pamięta. I czy wszyscy kamraci i inni pseudosłowianie wypominają Ukraińcom, no poniekąd słusznie, tą sprawę niezałatwioną, jeśli chodzi o Wołyń, gdzie tam zginęło ponad 100 tysięcy Polaków, ale tam, gdzie zginęło kilkaset tysięcy Polaków z rąk radzieckich, to tak, kurde, jakoś średnio.
1: Się nawet
0: coś ta pamięć
1: nie zająknął się nawet się nie zająknął. No, a myślisz, że ci wszyscy rusofile, panslawiści i tak dalej, to mogą być po prostu agenci wpływu i zdrajcy opłaceni? Czy oni tak serio?
0: Ja myślę, że agentów wpływu i zdrajców jest kilka procent, a reszta po prostu daje się na to złapać.
1: A ja bym stawiał, że tak pół na pół może i jedno nie przeszkadza drugiemu, bo człowiek ma to do siebie, że lubi sobie racjonalizować swoje działania, jakie by one nie były. Skoro już jestem tym zdrajcą, wziąłem tu pieniądze i mam lobbować, i mam promować, i mam sławić, to wiesz, to nagle zaczynam kochać, nie? I czuję się lepiej wtedy, bo czuję, że robię to szczerze. Tak, mimo że wziąłem pieniądze i jestem takim agentem wpływu, to robię to szczerze, od serca, bo kocham Rosję. I tak sobie człowiek wmawia i zaczyna faktycznie kochać tą Rosję i widzieć w niej wspaniałą alternatywę dla świata Zachodu.
0: Wiesz co, na pewnych szczeblach to się robi niebezpieczne, kurczę, bo pomyśl sobie o tych wszystkich Ławrowach i innych Putinach w sytuacji, gdy oni zaczynają wierzyć we własną propagandę, to się już robi wtedy niebezpieczne. Dopóki jesteś cynicznym dupkiem, po prostu gadasz na zewnątrz te swoje kocopoły, to wszystko jest okej, bo ty nadal wiesz, że to jest bzdura. Ale w momencie, gdy sam już zaczynasz w to wierzyć, to się robi niebezpiecznie.
1: Na pewno jest takie zjawisko częste, no bo mózg jest plastyczny i ludzie nie lubią czuć dyskomfortu i lubią sobie tak poukładać wszystko w głowie, żeby się jak najlepiej czuć, nie? Czyli sobie usprawiedliwiają różne rzeczy. Albo na przykład będąc w jakimś tam obszarze zainteresowań, mając za zadanie, żeby tam sławić tą Rosję na przykład, to będą sięgali po literaturę taką napisaną przez innych rusofili, miłośników Rosji i będą tam wyłapywać różne argumenty za, wiesz, i będą się utwierdzać w swoich poglądach. Wiesz, o co chodzi, nie? Że będą po prostu sobie filtrować odpowiednio informacje, no tak to pewnie działa.
0: Potwierdzenie.
1: Taka samonapędzająca się machina trochę.
0: Jeszcze właściwie chciałem trzy słowa o...
1: Do ojca prowadzącego.
0: O Ameryce, wiesz? Bo też poruszyłeś ten temat i mnie to ciekawi. Nawet nie tyle mnie ciekawi, zawsze mnie zastanawia. Na przykład jeśli chodzi o Serbię. Serbowie mają bardzo mocno za złe Amerykanom te interwencje w latach 90. I jakimś, kurde, dziwnym trafem nigdy nie wspominają, dlaczego do tej interwencji doszło.
1: To proszę cię bardzo, żebyś nam tutaj może naświetlił sytuację.
0: Znaczy, wiesz co, no bo sprawa wygląda tak. Serbia dlatego tak bardzo trzyma z Rosją, bo oprócz tego, że ma historyczne zaszłości i oba to są kraje prawosławne, no to oprócz tego Rosja po prostu Serbię w tej wojnie jugosłowiańskiej wspierała. No i wiadomo, Serbowie w Bośni i w Kosowie robili niezłe rzezie. Nie, żeby tylko oni byli jedynymi, ale jednak to oni byli tym narodem, który w Jugosławii był przewodni i który miał najwięcej wpływów i który chyba jednak najwięcej w tej wojnie jugosłowiańskiej tych okrucieństw popełniał. Do tego stopnia, że no chyba po Srebrenicy Amerykanie po prostu zaczęli bombardować serbskie pozycje wojskowe i bazy. W efekcie czego zginęło, jak czytałem, chyba trochę ponad 300 osób. Natomiast dla Serbów jest to trauma po dziś dzień i nawet znam paru Serbów, którzy o tym cały czas wspominają, mimo że ofiar cywilnych było no, stosunkowo mało w porównaniu na przykład do tego, że w Srebrenicy, wiesz, tam 10 tysięcy cywili zostało zamordowanych. 10 tysięcy Bośniaków po prostu Serbowie wyrżnęli. Więc no cholera, jak dla mnie to też to jest trochę tak samo jak z tą Rosją, że oni zawsze czują się poszkodowani, zawsze czują się ofiarami, zawsze czują się osaczeni. I jednym z koronnych argumentów gdzieś tam w internecie, jak się czyta, argumentów no, przeciwników Ameryki, jest właśnie to, że Ameryka między innymi wzięła udział w tej interwencji jugosłowiańskiej. Ale ile ludzi przeżyło właśnie dzięki temu, że Serbia wtedy się ugięła, to nie jesteśmy w stanie do dziś tego oszacować, ale myślę, że to mowa o dziesiątkach tysięcy ludzi. I jakby, wiesz, chodzi mi, co mnie wkurza, to symetryzowanie, bo ta interwencja amerykańska, okej, no, nie była może też idealna i też pewnie no, kilkaset osób ucierpiało, ileś tysięcy było rannych i to nie sami byli wojskowi, tylko też pewnie i cywile. Ale nie widzę pola, nie widzę płaszczyzny, na której można to symetryzować z tymi interwencjami Rosji.
1: No,
0: to nie jest samo.
1: Bracia Sarmaci, he, he, he, ale bzdury gadacie, nara, Kosowo zawsze serbskie, pisze. No, a jak Amerykanie byli w tym Afganistanie, to tam się ludziom lepiej chyba żyło niż za talibów teraz, nie?
0: No właśnie, chociaż wiesz, tam zależy komu, no o to właśnie chodzi, zależy kogo zapytasz. Ci bardziej konserwatywni, zorientowani na skrajny islam, pewnie mężczyźni głównie, którym nie podobało się to, że baby wyszły z kuchni, już tak trywializując, no to oni pewnie nie byli za szczęśliwi, ale to, że kobiety w końcu mogły się edukować, to, że zwykli mężczyźni o takiej, powiedzmy, bardziej centrowej orientacji mogli, nie wiem, no, szukać pracy, znaleźć pracę w instytucjach rządowych, no ale jakiejś wielkiej motywacji do obrony tej republiki nie było, skoro ona padła tam w kilka tygodni.
1: Ale widzę, że nawet tam w Afganistanie protestują teraz. Chcą zwykli obywatele, także i mężczyźni, żeby kobiety się uczyły jednak. Chyba powoli zaczynają rozumieć, że to nie jest recepta na współczesny świat, żeby baba była głupia i przy garach tylko się kręciła, że to gdzieś coś nie tędy droga chyba, nie? Do końca.
0: No tak, i tak samo zresztą w Iranie, jak popatrzeć na skład tych protestów, bo ja też pierwotnie zakładałem, że pewnie same kobiety będą wychodzić w kwestii tych hijabów i tak dalej. No nie, jak patrzę, to tam są z pół na pół praktycznie. Mężczyzn jest też dużo, bo mają po prostu dość tego zamordyzmu. To już nawet nie chodzi o ten hijab, nie?
1: No, Evie Place pisze, że argumenty z dupy. Byłeś w Afganistanie ostatnio? No to dobrze, może się lepiej za fanatyków religijnych żyje, którzy wszystkiego zabraniają, nawet słuchania muzyki. To faktycznie lepiej się chyba żyje niż w takim normalnym świecie, gdzie możesz sobie posłuchać na przykład nie wiem, czegokolwiek, Krzysztofa Krawczyka, niż w takim świecie, gdzie nie możesz sobie podśpiewywać i słuchać muzyki i kobieta ma chodzić w burce, bo nie w hidżabie, tylko w burce, czyli całe ma ciało mieć zasłonięte, wygląda jak duch albo jak postać z kreskówki. I nie wiem, no domyślam się, że tak. No, jak czytam o talibach, to oni wszystkiego zabraniają, bo wszystko jest dla nich. Oni są kompletnymi fanatykami religijnymi i zawsze znajdą w Koranie coś, co będzie świadczyło o tym, że to, co robisz, to jest złe i plugawe i nie wolno. Według nich to trzeba by cały czas dzień spędzać na modłach i na pracy ciężkiej jakiejś, i sławienie islamu. To są chorzy ludzie, brodacze, którzy lubią gnębić innych. I ty śmiesz twierdzić, że tam się żyje lepiej teraz, tak? Za ich rządów, niż jak była tam odrobina cywilizacji i normalności. I argumentem jest to, że co ja tam wiem, że nie byłem. No, chyba nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby sobie zbudować w głowie jakiś obraz, jak tam się żyje, skoro tego nie wolno, tamtego nie wolno, po ulicach chodzi jakaś policja do spraw moralności, która ci wpierdoli pałą, na przykład jak coś nie po bożemu robisz. Nie wiem, taki ci się podoba świat, gdzie kogoś za to, że jest homoseksualistą, się zrzuca z jakiegoś budynku, z dachu na beton. Podoba ci się takie coś? To jedź tam. To ci życzę, żebyś się tam przeprowadził, jak lubisz takie rzeczy. Słuchaj, tak, chcę narzucać innym normalność. Jeśli czuję, jestem przekonany na 100%, jest to kwestia bezdyskusyjna, czy jestem po tej dobrej, czy po złej stronie, to śmiem narzucać innym, tak, żeby poszli w kierunku normalności. Tak samo jak pedofilowi bym śmiał narzucać, że to, co robi... Śmiałbym mu narzucać i inne upodobania. Albo złodziejowi śmiałbym narzucać się i przekonywać go, żeby nie kradł. Albo, nie wiem, komuś, kto nie przestrzega zupełnie praw człowieka i torturuje jeńców wojennych, też bym mu się w życie wpierdalał i przekonywał, że jednak warto trochę jednak przestrzegać tych praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. No nie wiesz, o czym mówisz, jakieś masz dziwne widzenie zupełnie, Ivy Place, nie rozumiem ciebie. Totalnie nie rozumiem.
0: To jest takie chyba postawienie znaku równości, znów takie symetryzowanie, że równie dobrym poglądem jest zabranianie wszystkiego wszystkim, i że to jest konkurencyjna idea do dania możliwości wyboru. No bo przecież to jest tak samo trochę jak z tą aborcją, że nikt przecież nie chodzi i nie każe ci skrobać. I to jest tak samo z tymi hidżabami i tak samo z tymi burkami i tak samo z religią i ze wszystkim. Ludzie mają problem z prawem wyboru i ja tego nie rozumiem. Bo to nie jest obowiązek. Możesz być religijny, w Polsce możesz być religijny, możesz rodzić dzieci, jakie chcesz, jeżeli nawet wiesz, że są chore. Możesz chodzić, właśnie, możesz być muzułmaninem i chodzić okutany w hidżabie, w burce. No chyba to jest zdrowsze i normalniejsze, że dajesz prawo wyboru jednostce, a nie, że wszystkich ustawiasz pod siebie. Nie wiem, może ja mam jakieś dziwne myślenie.
1: No, za Amerykanów kobiety chodziły w zwykłych chustach, w hidżabach, a za talibów burki. Za Amerykanów można było słuchać sobie muzyki, a za talibów nie można słuchać sobie muzyki, tylko z wyłączeniem oczywiście religijnych pieśni. I dużo takich zmian tam nastąpiło. Był taki fajny komiks, muszę sobie przypomnieć, nagradzany zresztą, świetny, o takiej małej dziewczynce, która żyła właśnie, z tego co pamiętam, w Iranie. Jest tam przedstawiona ta rzeczywistość trochę. Oczywiście niechęć do Zachodu, jak najbardziej, do kultury zachodniej, jeansów, Iron Maiden i tak dalej, ale to gdzieś tam można było dostać sobie i nie zabijali was, jak u was to znaleźli raczej. Trochę normalnie, a kiedyś to w ogóle tam... znaczy, ja teraz mówię o Iranie. Nie wiem, czemu na Iran przeszedłem. Mówiliśmy o Afganistanie. Może już bo wcześniej mówiłem o Iranie, a późno jest i mi się już wszystko myli. Iran, Afganistan. Nawet nie pamiętam, o czym ten komiks był. Muszę go znaleźć. Co to było?
0: To był chyba komiks napisany przez kobietę, która uciekła z Iranu chyba na zachód, do Wielkiej Brytanii.
1: Tak, tak. I to jest o Iranie faktycznie, o Iranie. Persepolis. O, Persepolis. Mm-hmm. Persepolis. Bardzo ładnie narysowany, bardzo mądry, fajny, wzruszający miejscami. No, tak. Ta dziewczynka chyba dorasta i jedzie do Anglii czy do USA, nie pamiętam już. Muszę sobie przypomnieć, bo lubię dobry komiks. Kiedyś o tym audycję nagrywałem nawet o tym, ale już się zapomina. To co? Dobra, to słuchaj, będziemy kończyli. Dzięki za bardzo interesujący telefon twój, dyskusję. Peterze, szanowny.
0: No jasne, dzięki wielkie. Raz na kilka miesięcy dzwonię i wtedy zajmuję ci godzinę, ale jak się uzbierają tematy, to dzwonię. A jeszcze tylko na koniec powiedz mi, kto to jest ten Klot i co on ma za radio?
1: Claude Monet, Michał Giereś, prowadzi audycję Teoria Chaosu od wielu, wielu lat. Z żelazną konsekwencją prowadzi tą audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, ale częściej ostatnio o spiskach niż o rzeczach niewyjaśnionych.
0: W Paranormalium?
1: W Paranormalium już od dawna nie. Został wygoniony przez Iweliosa z tego radia za swoje zachowanie. No, teraz nadaje w swoim własnym radio, Radio Radio, tak się nazywa, Radio Radio. No, ale jego nagrania znajdziesz sobie. No, ja zawsze chętnie zareklamuję konkurencję, mimo że konkurencja lubi na przykład nadawać w tych samych porach, co ja, ale ja zawsze chętnie reklamuję.
0: No dobra, w takim razie wielkie dzięki i do usłyszenia pewnie za następne kilka miesięcy.
1: No, do usłyszonka, trzymaj się.
0: No, cześć.
1: Claudio Mineta, tak na niego też mówili niektórzy. Claudio Mineta, albo Clown od Monet. Krawiec, a o prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej nie będziesz walczył? Arabia Saudyjska chyba jest tak na tle innych krajów muzułmańskich dość liberalna, nie? Nie wiem, o żadne prawa kobiet nie będę walczył, bo nie mam jak za bardzo. Może gdybym był wpływową jakąś osobą, wpływowym politykiem, znanym artystą, to mógłbym coś zdziałać, ale tak to para w gwizdek zawsze pójdzie, ile by jej nie było, to para pójdzie w gwizdek i moje działania są bezcelowe zupełnie raczej. Mogę co najwyżej jakąś małą robótkę tutaj zrobić na zasadzie głoszenia od lat pewnych wartości, pewnego spojrzenia na świat i może kogoś w końcu przekonam. To tyle mogę zrobić i robię. A z tym nienarzucaniem się obcej kulturze ze swoją kulturą, ze swoim widzeniem świata, to też bym tak nie przesadzał, bo właśnie uważam, że powinniśmy jednak, kiedyś tak uważałem, że nie ma co się wtrącać, niech oni se żyją po swojemu. Ale bardzo często ci ludzie chcieliby żyć inaczej, tylko żyją już w takim zamordyzmie, że nie za bardzo mają pole ruchu jakieś. Jest rozbudowana siatka informatorów, służb, różnych, jest donosicielstwo już tak powszechne, że zaczniesz organizować tylko jakiś spisek czy jakąś manifestację, to cię zgarną i cię na tortury wezmą, nie? Ciężko jest coś zrobić. Co ma zrobić taki prosty, zwykły człowiek? Arabia liberalna? Nie, pisze Ivy Place. No, a jaki jest najbardziej taki wolnościowy, liberalny, światły kraj islamski? Słyszałem, że w Egipcie jest przesrane tak naprawdę dosyć mocno. Czyli ty nic nie zrobisz, ale ktoś powinien coś z tym zrobić. No, wiesz co, chyba nadajemy na innych falach i nie rozumiemy się troszkę, więc proponuję tu zakończyć może temat. Bo nie chcę też gadać jak dziad do obrazu, nie? W nieskończoność. Turcja, tak? Pisze to Misiu.

0: to czemu Amerykanusy, których tak popierasz, wszędzie się wpieprzają? Nie wiem, czy tak wszędzie, no wpieprzają się. Może i się wpieprzają, ale też trzeba patrzeć na to, z jakich powodów i w jakich okolicznościach ktoś się wpieprza może, a nie tylko czy się wpieprza, bo wpieprzający wpieprzającemu nierówny być może, a tutaj się wpieprzył Skała. Cześć.
1: Chciałbym stanowczo zdementować, jakbym się wpieprzył, ponieważ ja tutaj się wpierdoliłem. A to zupełnie coś innego. Krawcze, wiesz co, usłyszałem przed chwilą zarzut pod twoim adresem, więc musiałem zareagować a propos praw kobiet w Arabii Saudyjskiej, bo na ogół jest tak, że te same osoby, które mówią, a o prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej nie zawalczysz, to są te same, kiedy postanowiłbyś walczyć o prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej, to ci powie, no a problemów kobiet u nas w Polsce to nie rozwiążesz. Wiesz, o co mi chodzi, nie? To są osoby, jeżeli zabiegasz o coś, co nie jest dla tych osób ważne, to one zawsze będą cię wypominały twoją rzekomą hipokryzję. A przecież czymś naturalnym jest to, że człowiek poprawia rzeczywistość wokół siebie, blisko, bo ma na nią największy wpływ. I tak samo jak wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, no to jest też naturalne, że bardziej się tym przejęliśmy niż losami państw, które są od nas daleko, bo to jest za naszą granicą, to jest blisko i tak dalej. No więc wydaje mi się, że to jest oczywiste, że mamy większy wpływ na prawa kobiet w Polsce i o nie bardziej możemy zabiegać niż na przykład w Arabii Saudyjskiej, bo na ten kraj nie mamy żadnego wpływu. No i co to za zagadka, nie?
0: No w sumie masz rację, dosyć proste to jest.
1: No to jest strasznie proste, a to jest też to taki chwyt realistyczny, po prostu taki, a jak coś tam się wydarzyło w państwie jakimś tam afrykańskim, którego nazwy nawet nie chce mi się wymyślać na poczekaniu, no to nie zareagowałeś. No nie zareagowałem, bo to jest daleko, nic z tym nie mogę zrobić. Nie mam jak kim pomóc, więc nie zareagowałem. Ale jest masa innych ludzi bliżej, którzy mogą zareagować. Niech oni się tym zajmą. Nie może się każdy zajmować wszystkim. Więc w pierwszej kwestii należy reagować na zło, które po prostu możemy jakoś sobie z nim poradzić, coś z nim zrobić, nie?
0: I nie ma sensu się w sumie zajmować rzeczami, z których wiadomo, że niewiele wyjdzie, nie? Bo mamy niewielki wpływ. A warto robić rzeczy, gdzie są chociaż jakieś małe szanse, że coś się uda zdziałać. No.
1: No dokładnie. A czasami to są jakieś naprawdę małe kwestie, które lokalnie można poprawić. Jakiś tam, nie wiem, dostęp do ochrony zdrowia lepszy, tak? Dostęp do, nie wiem, jakichś środków przeciwbólowych. Można zrobić, nie wiem, porozmawiać z lokalnymi lekarzami, poinformować ich o jakichś kwestiach, które można im poprawić. Nie wiem, czasami to są naprawdę małe rzeczy, tak? Zwrócenie uwagi na coś, porozmawianie nawet ze swoimi znajomymi i wytłumaczenie im, że pewne zachowania wobec kobiet na przykład nie są fajne, bo większości kobiet nie odpowiadają. To jest zrobienie jakiejś małej różnicy, tak? I to jest dużo bardziej wartościowe niż to, że się człowiek tam powie, bo w Arabii Saudyjskiej powinno być tam więcej praw kobiet. No fajnie, no powinno być, jasne, oczywiście, ale co realnie można zrobić, żeby to zmienić w jakikolwiek sposób? Nawet nie znamy nikogo z Arabii Saudyjskiej, więc nawet nie możemy z nikim porozmawiać i wytłumaczyć, że ej, stary, zmień swoje zachowanie. To co ma zrobić taki krawiec? No, tak, człowiek, który nie jest, nie wiem, ekscentrycznym multimiliarderem, który ma radyjko o zasięgu tam powiedzmy kilku tysięcy ludzi optymistycznie i ma budżet jaki ma i tak dalej, i mówi w języku polskim, no to co ma zrobić?
0: No racja. A jeśli chodzi o prawa kobiet, o równouprawnienie, tego typu sprawy, no to coś tam gadam od zawsze. Zawsze byłem po tej stronie praktycznie. I też warto dawać jakiś przykład tak w normalnym życiu, po prostu się zachowywać tak jak trzeba i już i wystarczy i zawsze coś.
1: No ja na przykład, słuchaj, 9 czerwca w Poznaniu organizuję debatę a propos praw kobiet w Poznaniu. Na którą zapraszam. I wiesz, i tam będą głównie zaproszone kobiety, ale też ja się będę opowiadał jako mężczyzna, żeby trochę też męskiego punktu widzenia na ten temat pokazać. No i w każdym razie wiesz, bardzo różnym przedziale wiekowym. Tak, będą tam i starsze kobiety, i młodsze kobiety, i z biznesu, i z samorządu, i z polityki, i ze świata nauki i tak dalej, żeby dać różne spojrzenia na to, plus ja chcę też swój liberalny, ale męski z punktu widzenia pokazać i też przedstawić pewne obawy niektórych mężczyzn na pewne kwestie.
2: No i to są jakieś realne rzeczy, które możemy zrobić w Polsce, tak? Można zorganizować, udało mi się zorganizować dofinansowanie, udało mi się zorganizować gości, udało mi się jakby gdzieś tam trochę rozpropagować i tak dalej. No i tak, takie coś to jest coś, co ja zwykle sobie tam Paweł Skała mogę zorganizować w Polsce. Jest to możliwe, jest to w zasięgu. A co ja mogę zrobić na przykład w takiej kwestii z kobietami z Arabii Saudyjskiej?
0: No, no właśnie, nie, nic. A tu całkiem sporo, bo fajnie, że coś takiego organizujesz. Nie wiedziałem, że ci takie tematy chodzą po głowie też.
2: No to już jak najbardziej, oczywiście. No, to jest ważne, no wiesz, no utrzymuję kontakty z kobietami, więc chciałbym, żeby też im było dobrze, no więc no, to chyba naturalne, nie?
0: Kobieta to też człowiek, no.
2: No, dokładnie taki sam jak mężczyzna. Czy może nie dokładnie taki sam, ale pod kątem, wiesz, tego, żeby... Czasami trochę inny, jasne, ale no trzeba sobie wzajemnie te relacje poukładać w zdrowy sposób, a mam wrażenie, że teraz jest taki moment, w którym te relacje trzeba sobie ułożyć, nie?
0: No, a takie małe rzeczy, na przykład już dawno temu zacząłem zwracać uwagę na to, gadając do ludzi, że u nas w Polsce jest zwyczaj przerywania kobietom, że mężczyźni bardzo często przerywają kobietom. Widzę to, jak jest jakaś współpracownica, współredaktorka gdzieś tam na kanale jakimś i współprowadzi z jakimś mężczyzną. Widzę to u siebie na antenie, w różnych sytuacjach, podczas rozmów, w realu też. Od dawna już to obserwuję, że mężczyzna mężczyźnie nie przerywa, o wiele mniej przerywa, niż mężczyzna kobiecie, że kobieta się traktuje jako taką, co coś tam dopowie, wiesz, i w pół zdania nawet tak bezczelnie ukradniesz myśl, że kobieta chciała coś ciekawego powiedzieć, co jej przyszło do głowy, coś wartościowego, a mężczyzna w połowie, tak, tak, o, dobrze pani, ja już wiem, co pani chce powiedzieć, właśnie.
2: I lecisz z tematem swoim.
0: I powtarzasz dokładnie to, co ona chciała powiedzieć, bez żenady żadnej. To jest takie właśnie traktowanie kobiety jako... takiego, no, zadaniem kobiety nie jest bycie mądrą może w pierwszej kolejności, tylko jednak pewien taki walor estetyczny, kobieta jest bardziej dekoracyjna.
2: Tak, my tu sobie z kolegami rozmawiamy, wiesz, no tematy tutaj poważne o polityce, bla, bla, bla, a kobieta może nam zrobić kolację i przynieść nam winko, jak my sobie porozmawiamy i nam życzyć miłego wieczoru, chłopaki, nie? Wielu mężczyzn ma takie podejście faktycznie, ja się z tym często spotykam i na przykład w polityce kobiety, które poznaję w większości, mówią mi o tym, że to jest największy problem, że kobiety traktuje się jak trochę no, niepoważnie, tak? Zresztą młodych mężczyzn też się traktuje niepoważnie, nie? To jest coś takiego, że młodzi mężczyźni i kobiety są traktowani równie źle, tylko że młodzi mężczyźni mają tą przewagę nad kobietami, że oni mogą się wyleczyć z bycia niepełnosprawnymi poprzez starość, a kobiety takiej szansy nie mają. Tak są traktowani przez niektórych ludzi, a w polityce to ewidentnie bardzo mocno widać. Ja w żadnych wyborach nie zamierzam startować ani do samorządu, ani do Sejmu. Tak odbije FO Place napisał, że się nie realizuje przed żadnymi wyborami, tylko ja po prostu falszą ideę, w której wierzę, tak? No. Tylko tego tutaj się tym zajmuję. To są rzeczy, do których dopłacam z własnej kieszeni, więc nie wiem, czy to za zarzut. Ale no dobra, to mniejsza z tym, bo te zarzuty zawsze się pojawiają. Nie, ale wracając do tematu kobiet. Krawiec, masz rację. To przerywanie to jest straszna sprawa wobec kobiet i lekceważenie tego, co kobiety mają do powiedzenia. Lekceważenie ich punktu widzenia, który czasami jest trochę inny. Cholera jasne, to jest 50% kreowanej przez nas rzeczywistości, to są kobiety, więc nie możemy tak po prostu o tego zlekceważyć, nie?
0: No, to jest przede wszystkim kwestia szacunku dla drugiej osoby, już nieważne, kobieta czy mężczyzna, do drugiej osoby szacunek, co tak ciągle przerywać i bardzo często sobie, wiesz, bo już się trochę wyczuliłem na to, słucham sobie takiej rozmowy, mężczyzna, kobieta, kobieta redaktorka, jakaś facet, tak, takie mieszane towarzystwo i widzę, że ta kobieta praktycznie przez cały program nie wypowiedziała jednego zdania do końca, wiesz, albo zawsze w 100% została jej przerwana ta wypowiedź tam przy drugim zdaniu, przy pierwszym, tak jakby ona była jakimś gównem, które jakąś szmatą zupełnie, nic nie wartą i coś tam chce bąknąć, ale no, już dobrze, już się nagadała, to teraz mężczyźni powiedzą, jak to wygląda, tak jak małe dziecko trochę, nie, się ją traktuje, to jest straszne. I wiesz, kobietom to musi być strasznie. One sobie mogą często w ogóle nie zdawać z tego sprawy nawet, bo są tak przyzwyczajone do takiego stanu rzeczy, że dla nich to jest normalna rzecz. I zaczyna swoją wypowiedź i już się spieszy, już myśli o tym, że żeby tylko jakoś to dokończyć, ubrać jak najzwięźlej, żeby to powiedzieć, bo zaraz jej przerwie. Ona już jest na to gotowa i pogodzona z tym. I nie czuje nawet, wiesz, że tu jest coś złego w tym.
2: Ja to często widzę, no bo jestem w partii politycznej, więc widzę, kto jest, widzę, jak się odpowiadają kobiety, widzę, jak się odpowiadają mężczyźni, więc bardzo mocno zauważam to. To się na szczęście zmienia, ale na przykład postulaty feministyczne, czy postulaty bardziej liberalne, na przykład w Platformie zaczęły być bardziej słuchane dopiero wtedy, kiedy młodzi mężczyźni zaczęli mówić to, co mówiły feministki od 10 lat w Platformie. I kiedy mówiły to kobiety, no to było, to tam baby, co tam dziwne, ona tam, wiecie, ta feministka jest, nie? To taki ha, hi, hi, hi. Ale jak coś podobnego powiedział już jednak młody facet, to już było, no, tu młodzi, no, ciekawe te poglądy, no, nowocześnie myślą, no, no, no, to ciekawe. I dużo, dokładnie ta sama myśl, a to nawet potrafiło być czasami podczas jakiejś rozmowy takiej, wiesz, dosłownie jedna wypowiedź po drugiej, że ta feministka się wypowiedziała i to, wiesz, babka z tytułem doktora, nie? Wykładająca na Uniwersytecie w Poznaniu. No ma większą wiedzę niż ja de facto, tak? Ale ja byłem poważnie traktowany od niej, bo jestem mężczyzną. Więc też mnie to uderzyło nieraz. No i to wiesz, no jasne, ja sobie bardzo cenię samego siebie i to swój autorytet bardzo doceniam, ale no jednak nie mam doktoratu, więc też nie uważam, żeby taki prosty sposób można było podważać ją, a stawiać mnie ponad nią, tylko tego, że jestem mężczyzną. Bardzo mi się to nie spodobało i też właśnie z tą kobietą ten temat rozmawiałem, jak ona to postrzega i tak dalej. Więc takie kwestie są. Mówię, w polityce to najbardziej widać. Niestety. Przy czym jeszcze jedna rzecz. Zauważam, co na przykład jest bardzo skuteczne, kiedy kobiety robią. Kiedy kobiety nie wypowiadają się na temat praw kobiet tak sensu stricte, tylko kobiety opowiadają o tym, jak kobiety różne, to dana kobieta zamierza brać większą odpowiedzialność za rzeczywistość. To jest w ogóle najlepsza rzecz, która działa na rzecz praw kobiet. Kiedy kobiety rozmawiają tylko po stronach feministycznych, o tym, że więcej władzy tam dla kobiet, czy więcej odpowiedzialności dla kobiet, to łatwo je zepchnąć do takiej pozycji, że on tam, baby to by się tylko babami zajmowały, nie? A kiedy przychodzi kobieta i zaczyna mówić o takich konkretnych rzeczach i tym, czym kobiety się powinny zająć, żeby tej więcej odpowiedzialności zabrać, to widzę, że do tego jest dużo, dużo trudniej to zlekceważyć. I zresztą z wieloma kobietami na ten temat rozmawiałem, które zdały sobie sprawę, że to jest skuteczniejsze i że to jest taka najfajniejsza forma feminizmu, to kobieta, która po prostu nie walczy o prawa kobiet, tak bardzo jednoznacznie, że to mówi, tylko po prostu przychodzi i mówi, dobra, tak, będę się zajmowała tą rzeczywistością, będę brała odpowiedzialność za rzeczywistość i nie jestem to w żaden sposób gorszy od mężczyzn. To jest najefektywniejsze, tak mi się wydaje z mojej obserwacji.
0: Ja się na feminizmie chyba nie znam za dobrze. Dla mnie, i rozumiem go tak trochę po swojemu i bardzo prosto, że to się sprowadza w sumie do traktowania siebie równo i takiego samego szacunku do osoby nie, niezależnie od płci, ucieczka od rządów mężczyzn. Myślę, że patriarchat to jest coś, co po prostu jest z dawnych czasów się wzięło. Kiedyś może było bardziej usprawiedliwione, bo kobieta faktycznie była bardzo zdana na faceta. Takie były realia. Więc facet być może wykonywał trochę częściej bardziej niebezpieczne zadania, ryzykował życie, ciężej trochę pracował, bo silniejszy. To miało jeszcze jakiś sens. Przede wszystkim kobieta bez faceta, zaraz ją jakieś zbóje mogły napaść i zgwałcić. Kobieta był, facet był obrońcą tej kobiety. Gdzieś tam to miało ręce i nogi, nie? No ale świat się zmienia i dziś nie możemy tak podchodzić do tego. Nie wiem, walczyłbym z takimi rzeczami, że jak oceniamy jakiegoś mężczyznę, na przykład to mądry, zaradny, dobry biznesmen, a kobieta to najczęściej ładna, ładna, nie? Bardzo ładna kobieta. Jak...
2: To też jest typowe dla konwencji partyjnej, kiedy jest tam, witamy panów oraz nasze piękne panie, tak? Czyli
0: właśnie.
2: To jest zawsze już słychanie, że te panie to wyglądają ładnie i tak dalej. A w drugą stronę też irytuje mnie coś takiego, jak jest, i to, bo to też jest takie, to też feministki rozsądne walczą, to się nazywa tokenizacja kobiet, to znaczy kiedy sprasza się kobiety, mówi, no słuchajcie dziewczyny, robimy sobie z wami zdjęcie do mediów społecznościowych, bo musimy pokazać, że jesteśmy otwarci na kobiety. Albo na przykład tworzy się zarząd, nie wiem, tam koła partyjnego czy coś takiego, I się tam rzuca jakąś jedną czy dwie kobiety, które totalnie się właściwie nie mają kompetencji, totalnie są słabe, ale jest na zasadzie, no poznajcie, bo musimy pokazać, że mamy kobiety, zamiast po prostu poczekać, aż przyjdą te kompetentne i też po prostu zwyczajnie stworzyć warunki tym kompetentnym, żeby mogły sobie normalnie funkcjonować, a nie wepchnąć jakieś totalnie dwie niekompetentne osoby tylko dlatego, że są kobietami. To też jest słabe w drugą stronę, nie? No. I to na przykład to w słuszny sposób wkurza mężczyzn, moim zdaniem, na przykład taka sytuacja. No bo masz większe kompetencje, ale nie dostaniesz danego stanowiska, na które zasługujesz, bo tam jest kobieta, która po prostu musimy sobie ją wykorzystać. To też jest strasznie słabe zjawisko. No,
0: czyli chęć wyrównywania szans za wszelką cenę, nawet kosztem niesprawiedliwości i nierównego traktowania siebie. No bo branie kobiety tylko dlatego, że jest kobietą, nie jest. Nie ma tu równych szans. To jest zaprzeczenie. Czyli no, bezsensowne działanie. Jak równość, to równość. Doceniajmy u kobiety jej skille, jej umiejętności, jej doświadczenie i nie bierzmy jej. Nie wiem, mam mieszane uczucia co do takiego wyrównywania szans na siłę, nie? Czasem społeczeństwo być może trzeba po prostu trochę nagiąć pewne zasady i zrobić coś niekoniecznie sprawiedliwego, na przykład, żeby dążyć do sprawiedliwości, nie? Czyli, no powiedzmy, mamy w jakimś społeczeństwie głęboko zakorzenioną niechęć do czarnych, no to musimy trochę wziąć za ryj to społeczeństwo, przekonywać, propagandę trochę dawać, żeby, wiesz, żeby je ulepić, ale w słusznym, szczytnym celu, żeby z rasizmem walczyć. No jak ty uważasz?
2: Znaczy, ja jestem przeciwny zdecydowanie wszelkim formom parytetów i to parytety w Polsce wprowadziła partia, do której należy i tutaj się z nim nie zgadzam zwyczajnie. Uważam, że ludzie powinni mieć równe szanse, jeżeli chodzi o konkurowanie. I nawet jeżeli te szanse historycznie były nierówne, to nie ma sensu ich teraz nagle próbować wyrównywać na siłę. Trzeba stworzyć równe warunki i z czasem to się wyrówna.
0: Z czasem, lepiej, może to jest ten klucz.
2: Trochę cierpliwości zwyczajnie.
0: No właśnie, masz rację. No tak, trzeba trochę więcej czasu, ale też mówi się, co nagle, to po diable pewne zmiany, które następują zbyt szybko i tak właśnie siłowo są wprowadzane, to nie będzie trwałe, nie? Tu konserwatyści mają tak. Może trochę rację, no, akurat.
2: Ja się bardzo zgadzam z konserwatywnym stylem myślenia, jeżeli chodzi o prędkość wprowadzania zmian. Ze zmianami trzeba spokojnie, jednak organizm to jest bardzo skomplikowane.
0: No, i tak nawet mamy, tak czujemy, że to jest bardziej trwałe, jak coś mozolnie, powolutku i w bardziej naturalny sposób budujesz, to będzie bardziej trwałe, nie? Niż zrobione na siłę, sztucznie, nienaturalne. I to się rozwali być może nawet.
2: Wiesz, to jest jak na przykład śluby jednopłciowe na Zachodzie. W większości wypadków wprowadzały partie konserwatywne. Może nie w większości, ale w wielu przypadkach na pewno. No to wynikało z tego, że ludzie po prostu zobaczyli, że tam no generalnie nic złego z tego nie wynika, z tego typu relacji, więc oswoili się z tym i stwierdzili, dobra, no to go for it, nie? I tyle. Ale to lepiej zrobić właśnie w ten sposób, spokojnie pokazać ludziom, że to nic złego się nie dzieje, nie jest to w jakikolwiek sposób szkodliwe, czy jest to tam minimalnie, może każde zjawisko jakieś tam szkodliwe konsekwencje ma, to z drugiej strony. Ale no nie jest to szkodliwe bardziej niż jakiekolwiek inne zjawiska, które występują. I tyle, to sobie może spokojnie funkcjonować, nic złego z tego powodu się generalnie nie dzieje. Więc uważam, że jeżeli chodzi o zmiany, to trzeba po pierwsze dobrze komunikować zmiany, podchodzić z szacunkiem do osób, które też mają inne zdanie, nawet jeżeli jest no, w naszym wewnętrznym przekonaniu jest głupie, to nie należy tym osobom często tego mówić wprost, że to, co mówimy, jest głupie, tylko podchodzi do nich z cierpliwością. To jest czasami trudne, jeżeli ma się szczególnie przekonanie o własnej racji, ale głęboko w to wierzę, że powinno się starać podchodzić maksymalnie z cierpliwością.
0: No, zdecydowanie.
2: No. Chyba, że mówimy już o jakichś hardkorowych tematach, no typu, nie wiem, wojna rosyjsko-ukraińska, tak? No to tu akurat rozumiem brak cierpliwości wobec osób, które sprzyjają Rosji na przykład.
0: No tak, ja też.
2: No bo w obliczu, wiesz, gwałconych analnie 7-latek, to ja nie mam cierpliwości.
0: Tak, i tutaj zdecydowanie nie jesteśmy za wolnością i wyboru, i różnorodnością, i upodobań, i tak dalej, tylko czasem po prostu trzeba zło wskazać palcem i radykalnie, mocno, twardo się odciąć od tego i potępić, a nie sobie wiecznie debatować. Iwi pisze kobiety do kopalni. No to taki najbardziej prymitywny sposób właśnie krytykowania tego feminizmu. A kobieta, to poproś kobietę, żeby szafę ci wniosła na czwarte piętro. To takie strasznie jakieś prymitywne. A skąd wiesz, że kobiety nie poszłyby do kopalni, gdyby były inne zwyczaje, gdyby nie było po prostu takiego zwyczaju, że to faceci mają pracować? Myślisz, że nie dałyby sobie rady, skoro są dzisiaj świetnymi zawodniczkami mieszanych sztuk walki i w policji pracują od pewnego czasu kobiety, może nie we wszystkich krajach, ale, też to stało się możliwe. W wojsku mogą być też kobiety, rozszerza się cały czas.
2: Krawcze, ten argument jest taki strasznie słaby, bo on jest na zasadzie, spotykam się z jakimś nowym zjawiskiem, które musiałbym zbadać, przeanalizować i tak dalej. Widzę to zjawisko, o, mam fajny bon mot, kobiety do kopalni, no to już nie muszę dalej myśleć, nie muszę się dalej wytężać, nie muszę, nie wiem, poczytać, też na ten temat skonfrontować się, nie muszę wysłuchać argumentów, tylko rzuciłem fajnym bon motem, nie muszę się zajmować tym zjawiskiem, zajmę się czymś innym i temat załatwiony. A propos właśnie siły fizycznej, to jest tak, siła fizyczna jest głównym argumentem przeciwko prawom kobiet. Generalnie to prawda, bo jeżeli na to spojrzeć historycznie, no to kiedy zaczęły się prawa kobiet? No chwilę po wynalezieniu maszyny parowej, czyli wraz ze spadkiem rynkowej wartości siły fizycznej pojawiły się prawa kobiet. To nie jest przypadek. Nie? Uważam, że generalnie feministki powinny sobie swoje logo zrobić właśnie maszynę parową. W jakiejś wersji. To byłoby najlepsze logo feminizmu, jakie mogłoby istnieć, po prostu opisywałoby najlepiej rzeczywistość. Może nie byłoby najlepsze marketingowo, ale najlepiej by opisywało rzeczywistość, a każdy dalszy rozwój technologii po prostu sprawia, że nie ma żadnych powodów, żeby to mężczyźni mieli jakieś tam przywileje. Ja rozumiem historyczną rolę systemu patriarchalnego, on był w jakiś sposób uzasadniony, on w jakiś sposób tam sobie lepiej działał, ze względu między innymi na to, że ta siła fizyczna po prostu faktycznie była kiedyś ważniejsza. I to było oczywiste, że chcieliśmy dawać, nie wiem, więcej jedzenia i tak dalej osobom, które były silniejsze fizycznie, ale dzisiaj jest bardzo mało argumentów, poza, nie wiem, wniesieniem lodówki na szóste piętro, ale te argumenty są dosyć słabe, szczególnie, że mamy windy.
0: Wiesz, no właśnie, to chciałem powiedzieć, że jak zabierali ode mnie starą lodówkę ciężką, to zrobił to jeden facet i miał taki wózeczek, który sam zjeżdża po schodach, elektryczny, i w ogóle do tego siły nie trzeba było. Na przykład to kobieta by mogła z palcem w nosie, jedną ręką tą.
2: A poza tym, przepraszam, mnie jako mężczyźnie uwłacza, że co, że to mamy mieć kobiety szefowe, tak? A my mamy być niewolnikami, tragarzami, którzy ładują to na szóste piętro. To jest no. Sprowadzanie mężczyzny do takiej małpy, tak? Która tam wniesie, o pani, zrobione, a tam, no dobrze, puci, grzeczna małpka, to wniosłeś, to już możesz spierdalać, nie? No to wiesz, to tak można w drugą stronę to odwrócić, nie? I punkt. Fajnie się czujesz, czcigodny mężczyzna, kiedy jesteś sprowadzony do takiej roli, bo ja nie.
0: No, bardzo pięknie to podsumowałeś, w punkcik. No, i to... Właśnie. To można tu w pułapkę wpaść łatwo i nie zdawać sobie sprawy, że się samemu strzela sobie w stopę trochę. Po prostu niech sobie kobiety, nie wiem, nawet zakładając, że jest pewnie sporo zawodów, gdzie kobieta się gorzej sprawdzi od faceta i vice versa, bo to musi tutaj być po dwóch stronach, różne mogą być skille. To czy to czegoś dowodzi tak właściwie? Czy powinniśmy z tego powodu rozszerzać to jeszcze i o jakieś inne traktowanie siebie? Nie wiem, czy to, że ja jestem lepszy w grafice, a drugi kolega w programowaniu, to znaczy, że ja mam do niego wzgardę czuć na przykład, albo on do mnie, bo jesteśmy inni? Czy mam go traktować z góry? Czy mam go przepuszczać pierwszego w drzwiach? Czy całować w rękę? Kurwa, on mnie albo ja jego... Nie wiem, czy to
2: znaczy,
0: jest konieczne.
2: Jak co lubicie, nie? Możecie nawet zaczynać dzień od seksu oralnego, jeżeli wam się to podoba. Ale to wasza sprawa. Anyway, FL Place. Słuchaj, ale byłoby fajnie, bo tak sobie dyskutujemy i my z Karpsem podajemy jakieś argumenty. A FL Place, ty trochę dyskutujesz sam ze sobą. I mamy taką sytuację, że my staramy się niuansować i potrafimy dostrzec pewne wady w myśleniu środowisk feministycznych, ale jednocześnie też zwracamy uwagę na to, że no... To, że tam pewna część środowisk feministycznych popełnia jakieś błędy w myśleniu, to wcale nie oznacza, że prawa kobiet nie są ważne, czy nie należy za nie zabiegać. A więc fajnie by było, jeżeli my niuansujemy, my się wysilamy z Krawcem, jest piątek wieczór, czy noc właściwie, to też się wysil, nie? To jest takie fair. A nie, że tu my się wysilamy, my się staramy, a ty tam sobie rzucisz bonmocikiem typu haha, równouprawnienie na siłę. No nie. Zresztą ja na przykład uważam, że kwestia później zawodu i tak dalej, gdzie pracuję, to powinien rynek regulować. Natomiast ważne są dwie kwestie. Po pierwsze, równe prawa. To mniej więcej na przykład w Polsce jest. Jestem całkiem nieźle, moim zdaniem, pod wieloma względami. Chociaż są rzeczy, których należy było trochę poprawić, jak na przykład dostęp do środków przeciwbólowych w różnych, przy różnych okazjach dla kobiet przy ochronie zdrowia. Pierwszy przykład z brzegu. A druga najważniejsza kwestia to nie prawo, ale podejście ludzi. Traktujcie, kurwa, kobiety poważnie. To jest kluczowa kwestia. I to nie jest kwestia zmian prawnych. To jest coś, co ja wam tu mogę powiedzieć, co wam Krawiec może powiedzieć, o czym musimy sobie porozmawiać i tyle, nie? Ale to już tam rynek wyreguluje, gdzie kto pracuje i tak dalej. Tak uważam. Ja się nie zgadzam ze środowiskami takimi lewicowo-feministycznymi. Ja jestem zwolennikiem liberalnego feminizmu, a nie lewicowego feminizmu.
0: No, ja jestem zwolennikiem rozsądnego i życiowego i takiego naturalnego jakiegoś feminizmu, bez przeginania, bez fanatyzmu, bo fanatyzm zawsze prowadzi do zguby, czego by nie dotyczył, czy feminizmu, czy religii, czy mniejszości seksualnych, czy czegokolwiek, to zawsze się mści ten fanatyzm. Odstrasza co rozsądniejszych ludzi od siebie, do całej idei zniechęca w ogóle, bo jakiś rozsądny człowiek kumaty to widzi, że coś tu nie gra, że jest jakaś przesada straszna, głupota zaczyna się pojawiać w tym. A coś chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, no właśnie, teraz była głośna sprawa sądowa jakaś w Polsce, gdzie sąd zganił kobietę, że to jest jej wina, że się rozchodzą z mężem, i pouczył ją, że powinna dopuszczać do seksualnie mężczyznę do siebie. I zganił sąd kobietę, że nie dopuszczała wystarczająco dużo mężczyzny do siebie. No to takie właśnie jakiś chyba męski punkt widzenia trochę. Bardzo.
2: Znaczy, wiesz, jeżeli o to chodzi, to jest po pierwsze mega kontrowersyjne, ale w związkach też istnieje coś takiego jak przemoc taka seksualna i wiesz, szantażowaniem drugiej osoby w związku z seksualnością swoim i tak dalej, to jest jakaś tam forma przemocy. Tak przynajmniej psychologii się to uznaje. To jest strasznie kontrowersyjne i wydaje mi się, że to by trzeba naprawdę dobrze znać sprawę, żeby się na ten temat kompetentnie wypowiadać, nie? Może być tak, że ten sąd wcale takie głupoty nie palnął, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka, a może być tak, że jednak palnął, więc to zależy.
0: No może to zostało strywializowane faktycznie na portalach, to ostatnio media jakoś no, tak lubią.
2: Tak jest.
0: Lubią coś wyciąć z kontekstu, ośmieszyć całą wypowiedź. No, bywa i tak. Różnie się mówi. Niektórzy mężczyźni czasem twierdzą, że to kobiety są bardzo mocno faworyzowane w Polsce, jeśli chodzi o przyznawanie praw do opieki nad dzieckiem, że praktycznie zawsze dostaje kobieta, bo i jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ u nas się utarło, że kobieta jest stworzona do macierzyństwa. To takie katolickie, wiesz, pierdolenie, że rolą niewiasty jest rola matczyna. I gadają o tym faceci w sukienkach czarnych cały czas. No to wiesz, no to potem to się odbija też na wyrokach, nie? Bo gdzieś tam wnika w naszą kulturę, że to kobieta w stanie błogosławionym, to jej powinność i matkowanie, to ona stworzona i tak dalej. No i to tak ludziom się ryje beret i potem tak się robi taka sytuacja. No i to znowu jest jakaś nierówność, tylko że w inną stronę.
2: Słuchaj, wiesz co, a propos tego, co mówisz, no to na przykład moja znajoma ma kolczyki w sutkach, nie? No i z tego powodu za każdym razem idzie do lekarza, to słucha całą litanię rzeczy, jak to ona sobie mogła zrobić kolczyki w sutkach, mimo że to nie jest szkodliwe, ale to szczególnie kobiety są najbardziej chętne, żeby dupić inne kobiety. A co jak pani mamograf będzie musiała zrobić, nie? Tam badanie piersi. A on mówi, no to sobie wykręcę. No to wiesz, jak działają kluczyki, nie? Takie w uszach czy
0: no. No, się. Gwincik jest.
2: Wykręcić. Ma gwincik wykręcony. No, więc wiesz, polskie społeczeństwo też jest w taki głupi sposób konserwatywne. To też trzeba być pod uwagę. nawet nie konserwatywne, tylko zaściankowe, bo tu nie chcę konserwatystów obrażać, bo są, wyobrażam sobie wielu konserwatystów, którzy nie mieliby nic przeciwko tym, że kobieta, która jest, nie wiem, na przykład czyjąś żoną ma sobie tam kulczyki w sutkę, to w ogóle nie jest ani konserwatywne.
0: No nie wiem, czy byś znalazł dużo takich konserwatystów, co by się nie obruszyli. Bo konserwatyści są bardzo często z Kościołem związani i wiesz, jakie ma stanowisko Kościół.
2: No, ale wiesz, ja jednak mam takie lepsze zdanie o konserwatyzmie, nie? Że konserwatyzm to jest takie, że konserwatyzm to jest takie tam, że nie za szybkie zmiany w społeczeństwie, że tam ludzie, co sobie tam robią u siebie, to sobie niech robią, co mnie to obchodzi i taki liberalny konserwatyzm, powiedzmy, nie?
0: No często dalej. Konserwatyści też są za tym, żeby państwo się mniej wpierdalało w nasze życie i to też jest spoko, nie?
2: Tak, tak. No więc jak to są tacy konserwatyści, powiedzmy, z tego bardziej liberalnego nurtu, to tam jeszcze ci są jeszcze w miarę do przeżycia. Natomiast my w Polsce mamy dużo takiego strasznie zaściankowego konserwatyzmu, który strasznie obchodzi to, czyli jakaś kobieta, z którą oni się nigdy nie będą umawiali, ani która nigdy z nimi by się nie chciała, nie wiem, umówić, czy ona ma kolczyki w sutkach i będą oceniali to, wypowiadali się na ten temat, nie wiem, że ma tatuaże, czy coś takiego, czy tam to mężczyzn też to podlega. A coś to kurwa człowieku obchodzi, w sensie chcesz coś skomentować, to sobie skomentuj, ale dlaczego ta osoba, nie wiem, miałaby swój wygląd na przykład, czy swoje ciało dopasowywać do twoich potrzeb? No, fuck off, nie? Może nawet jest strasznie w Polsce mocne w ogóle tendencja.
0: To może trzeba wytłumaczyć takiej osobie, że to nawet nie tylko o sam wygląd chodzi, tylko na przykład o jakieś dodatkowe bodźce podczas seksu i to ktoś lubi seks i tak tłumaczyć mu jak krowie na rowie. On się może zarumieni, on może ucieknie jak to usłyszy, ale może się dowie coś. Nie, już tak sobie żartuję.
2: Tak, ja z tego co słyszałem, to właśnie to ma wpływ na ten, na kwestię seksualną.
0: No podobno tak.
2: No i fajnie, no i ktoś tak chciał zrobić z tego względu. Ale już na przykład uwaga do FO Play, czy Shiba, słuchajcie chłopaki, jeżeli teraz się napaliliście, chcielibyście sobie zrobić kulczyki w sutkach, żeby podczas seksu było wam przyjemniej, to ostrzegam was, że podobno to jest bardzo nieprzyjemne uczucie robić sobie kulczyki w sutkach, więc uważajcie z tym.
0: A żołędzia przebijać to też może nie być zbyt przyjemne.
2: No więc słuchajcie chłopaki.
0: Ale to się znieczula pewnie, no to tam nie wiem, coś czujesz. A to ciekawe, z tym na przykład kolczykiem na żołędziu, to różni fotografowie, kamerzyści porno sobie na przykład tak robią, no bo oglądają te różne sceny, mają cały czas wzwód, no to sobie tak przywiązują tego kolczyka potem gdzieś tam, wiesz, do paska czy coś i sobie tą fujarę tak układają po prostu dzięki temu kolczykowi.
2: To jak w starożytnym Rzymie, nie? Zamiast majtek tak się robiło.
0: Tak?
2: Tak, że kolczyki sobie robili na nodze kolczyk i na żołędzie kolczyk i sobie to wspinali, wiesz, cyk i ten, i cię nie lata na prawo i lewo. I gaciaszków nie musisz wtedy nosić.
0: No w starożytnym Rzymie to na przykład w jakimś Koloseum to kobiety sobie potrafiły z gołymi piersiami chodzić i było to tak względnie normalne, tak? Tak jak facet bez koszulki, to kobieta bez koszulki. Ciekawe, nie?
2: No, FO Place pisze, że ma już kulczyki w sutkach. No to gratulujemy.
0: I targa je.
2: Mam nadzieję, że się nie bolało, kiedy je sobie robiłem.
0: I targa je sobie. Potem.
2: Tak. No. Ciekawe, jak taki delikwent pracuje w elektrowni, ale ale to co? Inne części ciała nie przenoszą prądu? To jak ktoś pracuje w elektrowni, to nie wiem, dotyka cały czas kabli, czy co? Bo nie rozumiem. Nie, wiesz, to jest taki argument jak z tą lodówką, nie? Zaraz, że wynajdziemy jakiś, albo jak nie z lodówką, to z Arabią Saudyjską, tak? Że tam o prawa, nie wiem, kobiet, nie wiem, w Nikaragui, krawiec, to kiedyś myślałeś o tym w ogóle w życiu? Ile razy o tym myślałeś? Nie myślałeś, czy jesteś hipokrytą? Czyli nie powinieneś myśleć o prawach kobiet w Polsce, nie? I to już skasowane. To już kolejna

0: sprytni i tak dalej i wygraliby dyskusję tymi kwitami retorycznymi, tylko oni mają napchane mózgi erystyką i chwytami retorycznymi przez inne osoby i to jest ich cała zawartość umysłów i myślę, że są kurwa tacy sprytni, że myślą niezależnie, a tak naprawdę mają zrobioną strasznie sieczkę z głowy. Totalnie ich nie obchodzi rzeczywistość, totalnie ich nie obchodzi jakaś uczciwość taka intelektualna, nie obchodzi ich właśnie jakieś szukanie tego, nie wiem, zniuansowania tematu, spojrzenia z różnych punktów widzenia, tylko są napchani takimi cheeseburgerami, wiesz, intelektualnymi z McDonalda. Przepraszam to zapromowanie marki. Mam nadzieję, że bez pozwu sądowego się obędzie. Że nie stracisz licencji, słuchaj, grawiec, przez to. A oni się, wiesz, wtedy tak mocno wymądrzają. No i rzucą teksty typu nie filozuj. No. To jest, kurwa, świat według kiepski.
1: Argumenty ad persona, cherry picking, co tam jeszcze było? No przeróżne takie rzeczy, które niekoniecznie są wartościowe, jeśli chodzi o dyskusję. Albo jakoś się nazywało to zasypanie oponenta bardzo dużą ilością mało znaczących i wartościowych kontrargumentów, ale jest ich tyle, że rozmówca nie wie w ogóle, jak się odnieść do tego i tak no i przegrał batalię.
0: Znaczy nie, no on ci odpowie, no bo baby w kopalniach.
1: Na różny sposób można tutaj wygrać batalię, bo niektórym chodzi o to, żeby wygrać po prostu, a nie żeby do czegoś dojść, do prawdy jakieś, tylko żeby wygrać. Moja racja jest racja najmojsza w ogóle. Dobra, już tak nie krytykujmy w sumie nocników, bo to...
0: Nie, no słuchaj, sumie to są tak, fajni
1: to
0: ludzie.
1: Fajni ludzie i całkiem kumaci często.
0: Wiesz co, ja lubię strasznie z nocnikami po prostu się trochę podroczyć, ale... Jak przyjdzie co do czego, ostatecznie to są fajni, ale tylko ich się fajnie droży, ich się fajnie wyciska trochę, prowokuje też do myślenia. Potrzebują zewnętrznych bodźców i ja to dlatego czasami sobie lubię przyjść i trochę tych nocników podroczyć, ale to tak z miłością to jest. Mam nadzieję, że tą miłość z mojej strony odczuwają u siebie. Może nie, mimo że miłość za duże słowo, ale sympatia na pewno.
1: A populi jeszcze jest, czyli no... sugerujemy się, znaczy przekonujemy komuś do naszych racji, bo większość tak na przykład myśli, to chyba to jest, albo na przykład dowody anegdotyczne, nie? Że powołujemy się na jakiś jeden przypadek, co gdzieś tam pan Czesio, którego znamy, mówił, że opowiadał, że jemu się coś takiego przydarzyło, to wcale nie jest tak, jak my mówimy, no to dowód anegdotyczny. Z kolei no to...
0: Ja, a propos dowodów anegdotycznych, to mam fajny dowód anegdotyczny, ale taki kontrdowód anegdotyczny. A mianowicie dużo osób tam takich nacjonalistycznych w Polsce bardziej narzeka, że Ukraińcy przyjeżdżają do Polski Ewa Place, żeby nie było. Nie, nigdy nie będę kandydował. Nie będę kandydował w następnych wyborach, tych 2023 i tak dalej. W następnej kadencji zamierzam, 2027 i tak dalej, wtedy zamierzam kandydować, wtedy będę kandydował, żeby nie było. Ale w tej teraz nie, no, więc nie można mówić, że teraz się lansuję przed wyborami. No nie, no mam bardzo, bardzo dużo czasu na następnych wyborów, więc absolutnie się nie lansuję. To żebyśmy tak sobie ustalili jedną rzecz. Właśnie, ale wracając do dowodów.
1: Ale co, przepraszam, a jakby ten Skała kandydował gdzieś i chciał gdzieś pójść w politykę, to co, to skreślamy go, bo chce do polityki w ogóle wejść i z tego powodu go skreślamy, czy co? Bo nie rozumiem.
0: Nie, bo ja FO Place, wcześniej FO Place powiedział, że ja się lansuję przed wyborami, ja powiedziałem, że...
1: Ja wiem, no znam sytuację, tylko co by było tutaj złego, gdybyś chciał się polansować i miał jakieś plany, że chcesz do polityki bardziej wejść i posłem nawet zostać, to co, to jest jakaś zbrodnia? Samo to?
0: Szczególnie, że mam jakieś swoje poglądy jednoznaczne, trzymam się ich od lat, swoich poglądów, wygłaszam je, to nie, że mam jakieś inne. Na tych poglądach mi zależy i tyle, no jestem w tym uczciwy. Można to albo spropsować, albo można powiedzieć, że są chujowe i wybrać coś innego. Proszę bardzo, no, każdy ma prawo podejmować decyzje, jakie chce. Ale wracając do dowodu anegdotycznego. Moja mama prowadzi biuro nieruchomości i przyjechała do niej Ukrainka jakimś tam wypasionym Mercedesem, takim SUV-em za, nie wiem, 200-300 tysięcy złotych.

0: No ale po... No i wiecie, jak wiecie, dużo polskich nacjonalistów narzeka, że tam Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, jeżdżą super drogimi samochodami, to jest w ogóle tam skandal, to jest straszne i pewnie, nie wiem, w ogóle wojny nie ma na Ukrainie z tego powodu, czy tam olewają swoją ojczyznę. Ale ona po 2 tygodniach stwierdziła, że jednak no, nie smutno jest jej opuszczać jej rodzinę, że jej ojciec, bo ojciec prowadzi w ogóle sieć piekarni tam w Ukrainie, czy na Ukrainie, jeżeli jakieś osoby tutaj wolą i poczułyby się tym urażone. I wróciła tym super wypasionym Mercedesem tam na tą Ukrainę i jeździ tym super wypasionym Mercedesem i rozwozi ludziom chleb za darmo dostarcza, więc tak i co, dowód anegdotyczny, czyli powiem teraz, wszyscy bogaci Ukraińcy są super altruistami, nie? Bo mam dowód anegdotyczny na to, że jedną taką sobie spotkałem. Czy już teraz zaorałem wszystkich prawaków w takim razie krawiec?
1: Mhm. Przepraszam, ale szczerze powiem, że cię przez chwilę nie słuchałem, ponieważ szukałem tutaj tej audycji o szermierce słowem. Ona się, i znalazłem. Co ciekawe, to są luźne gadki, ale Potrzeba to prowadził. Potrzeba zrobił luźne gadki. To się rzadko zdarzało. Nie wiem, czy to nie był jedyny raz, kiedy zrobił luźne gadki. I pomimo tego, że to były luźne gadki, to takie trochę inne, bo bardzo na konkretny temat i ciekawy właśnie o szermierce słowem. I posłuchajcie sobie, macie linka na czacie. Myślę, że warto. To jest bardzo stara audycja. To jest jeszcze audycja, której nie znajdziecie na przykład na kanale YouTube'owym. A na stronie tak. I dużo jest takich audycji, które znajdziecie tylko na stronie. Tak więc, słuchajcie, dorzućcie się, bo muszę za serwer znów tam zapłacić coś, możecie coś jeszcze rzucić, jakiegoś donata. Tym bardziej, że cały czas, widzicie, tu jest... rzadko się zdarza, że znajdźcie mi inne gówno radyjko, które ma archiwum z tysiącami audycji na stronie, dodatkowo prowadzi kanał. To chyba ciężko znowu będzie, nie?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o gówno radyjka, to ciężko to też znaleźć gówno radyjko, które naprawdę w tak dużym stopniu pozwala ludziom się wypowiedzieć i mieć tak bardzo różne zdania. Nawet tak bardzo kontrowersyjne. Krawcze, chciałem cię coś zapytać. Mhm. I wyleciało mi to z głowy. Aha, wiem.
1: Jak to robisz, że jesteś taki wspaniały? Nie wiem, cholera jasna.
0: Nie, no to ja wiem, jak to robisz, że jesteś taki wspaniały, bo cię znam już od tylu lat, że sobie z tego zdaję sprawę. Znam twój sekret tego, jak to robisz, słuchaj, ale ci go nie zdradzę. Natomiast nie, chciałem się zapytać, jakie są twoje odczucia po ogłoszeniu mobilizacji przez Rosję? Czy to jest groźne, czy nie? Jesteś, jak wiemy, cenionym specjalistą w stosunkach międzynarodowych. Zabierz głos.
1: Proszę powtórzyć pytanie. Znowu rozkojarzyłem, bo tu piszą mi, tak jak miałeś kupić telefon, okej, rzucę 3 złote. Wiesz co? Obejdzie się, naprawdę się obejdzie, stary. Rzuć lepiej sobie, kup sobie coś ładnego zamiast tego. No, czy możesz powtórzyć pytanie?
0: Tak, chciałem się cię zapytać, jako znanego specjalista stosunków międzynarodowych i analityka wojskowego, co sądzisz o tym, że Rosja rozpoczęła mobilizację?
1: No był ten temat w sumie już dzisiaj, wiesz? Nie wiem, od kiedy słuchasz, ale no, mogę powiedzieć, nie wiem, co sądzę. Sądzę, że no, opisywałem ludzi, którzy uciekają przed tym, nagle się obudzili, nagle są przeciwko wojnie, tak jakby. Chociaż to zwykły strach bardziej, nie? Przed tym, że będę musiał zabijać, a już nie ktoś będzie za mnie zabijał, że będę cudzymi rękami, nie? Tylko swoimi już muszę. To kłopocik trochę. Mówiłem o karach, jakie grożą nawet do 10 lat, wiesz? Jak dłużej, jak jesteś dezerterem dłużej niż 10 dni. Mówiłem o liniach lotniczych. No została tylko turecka i jakaś serbska tym Rosjanom i lokalny przewoźnik. Wzrosła strasznie liczba zapytań w ogóle o to wszystko. Jak złamać sobie rękę też. Bardzo dużo zapytań jest. Rekordowa ilość na Google z Rosji. I no nie wiem, ja bym na przykład nie przyjmował uciekinierów tutaj, dezerterów teraz do Polski, nie chcę tu Rosjan. Niech płacą za swoje wybory, niech zostaną u siebie i jakim niewsmak jest ta wojna z powodów innych niż tylko tchórzostwo zwykłe. Stoi za tym jakaś ideologia, nagle się odmieniło im i nabrali odwagi, nie wiem, to niech walczą u siebie teraz, a nie spierdalają do nas. Co mamy jeszcze kolejnych utrzymywać? To śmieszna sytuacja trochę, że Polska by przygarniała i Ukraińców, i Rosjan, nie? W ogóle to śmieszna sytuacja trochę. Dziwna taka.
0: Tak, znaczy ja myślę, że to wiesz, można by wprowadzać tak, że tam jeden Rosjanin jest wprowadzany do obozu, w którym już jest 100 Ukraińców na przykład i robimy to jako terytorium ambasady ukraińskiej i róbcie sobie tam, co chcecie.
1: Ja bym tą Rosję zlikwidował, tak powiem szczerze. Wiem, że to brzmi okrutnie, ale to jest taki...
0: Znaczy, tak.
1: Zepsuty kraj, zepsuci ludzie. O, przepraszam.
0: Rosja powstała jako gówno, tak? Rosja powstała jako gówno, już od samego początku, tak? No, najpierw było księstwo moskiewskie, które zdradziło wszystkich swoich lokalnych sojuszników, lokalnych książąt i wysługiwali się Mongołom. Potem Rosjanie, Moskwici, Moskale, żeby sobie tam założyć Rosję, to wyrżnęli Republikę Nowogrodzką. To było tam w XVI wieku w nocy, ich tam powyżynali. Więc to państwo od swoich narodzin opierało się o zdradliwe mordowanie wszystkich tych, którzy się z nimi nie zgadzają i ta filozofia trzyma się ich do dzisiaj i to się w ogóle nie zmieniło. Często są zarzuty, że tam, nie wiem, Stany Zjednoczone czy Zachód też mają swoje grzechy. Jasne, że mają. Ale my się na Zachodzie tym różnimy, że staramy się mieć sobie jakąś refleksję nad tym i potępiamy to przynajmniej oficjalnie. A nawet czasami nie tylko oficjalnie, bo też się pewnych wielu błędów wykorzystuje wycofujemy i mamy refleksję nad sobą, więc jeżeli ludzie jako tacy generalnie mają tendencję do chujowych zachowań, to my jako cywilizacja zachodnia mamy tendencję do tego, żeby te zachowania były jak najmniej chujowe i jak najbardziej wymagamy od siebie. To jest fajną różnicą. To wcale nie znaczy, że jesteśmy idealni, bo jesteśmy tak samo ludźmi jak tamci z drugiej strony, tylko no oni niestety się chełpią swoim stylem myślenia.
1: Albo często się przyrównuje, znaczy stawia się obok siebie takie dwie sytuacje. Jedna, Japończycy robią te tajne jednostki swoje w czasie wojny, ta sławetna, niesławna jednostka 731, eksperymenty na ludziach bardzo okrutne i takie, no tortury zwykłe, tak? Po prostu robisz różne eksperymenty i czegoś się tam dowiedzieli o wpływie odmrożeń na człowieka, wiesz. Czy można wyleczyć odmrożenie wsadzając komuś rękę do wrzątku, na przykład, takie eksperymenty sobie robili, albo co się stanie, jak włożymy człowieka do mikrofalówki, albo co się stanie, jak zwiększymy ciśnienie bardzo mocno, i tak dalej, i tak dalej. Trwało to dosyć długo, robili te eksperymenty na ludziach, potem te japońskie diabły gdzieś tam, część została osądzona, część spierdoliła i Amerykanom się zarzuca to, że kupili sobie, znaczy, że przejęli te wyniki badań. No to chyba jest mniejsze zło niż powtarzanie takich eksperymentów u siebie na przykład, nie? Gdzieś tam w tajnych bazach.
0: To jest totalnie bez sensu, jeżeli takie badania są, jeżeli są wyniki tych badań, to same wyniki tych badań, to super, że one są, tak? Straszne, jak doszło do tego, że je mamy. Nawet same te wyniki są świetne, nie? To są dwie różne rzeczy. I należy potępić to, w jaki sposób doszło do pozyskania tych wyników i ukarać takie osoby jak najbardziej surowo, jak tylko jest to możliwe, a jednocześnie no, należy z tego skorzystać, jeżeli to mamy, bo nie trzeba już przeprowadzać żadnych podobnych badań dzięki temu podobnych, ani nawet bardziej lightowych, ale w jakikolwiek sposób w tym kierunku. Ja nie wiem, czemu to się miałoby ze sobą łączyć w ogóle, nie? Dlaczego na to nie można spojrzeć rozdzielnie?
1: No tak ludzie też znowu jakoś tak płytko patrzą, że ktoś się skalał tym złem i że co, on taki dobry, a też się skalał tym złem. No i to jest takie głupkowate myślenie, no co, mieli to wyrzucić do kosza, jak już jest, ktoś już za to zapłacił straszliwą cenę, to co, płacić drugi raz straszliwą cenę? No tak trochę myśleć, nie? Ja tutaj bardzo serdecznie dziękuję Mr. M, który rzucił właśnie na serwerek. No i tak, jeden mi wypomni, że nie kupiłem telefonu. Nie kupiłem, bo opisywałem dokładnie sytuację, nie będę się powtarzał. Mówiłem, że ludzie z własnej woli rzucili się, ja po prostu nagrałem audycję o tym, że mi się zepsuł telefon. Nie oczekiwałem jakichś datków, ludzie zaskoczyli niesamowicie, to fakt. Ale i tak miałem problemy wtedy finansowe, musiałem zapłacić różne rzeczy, czynsz, opłaty i mi nie stykło za bardzo. telefon się naprawił, no nie kupiłem telefonu. I śmiem twierdzić, mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że osoby, które będą mi tutaj zarzucały, czy podśmiewały się, czy wypominały, to nie będą ci, którzy cokolwiek dorzucili raczej na ten telefon, tylko na zasadzie nic ci nie dałem i ci nigdy nie dam, bo miałeś kupić telefon. Czyli ktoś szuka sobie tak jakby pretekstu do tego, żeby być skąpy, no tak mówiąc najprościej. Ale jeśli by się znalazł taki, kto rzucił na przykład 10 zł na ten telefon, najwięcej dały te osoby, które wiem, że nie mają nic przeciwko i mi nic nie wypominają. To wiem, które, bo pamiętam kto. Ale było też trochę mniejszych tam datków. Jak ktoś dał tą dyszkę to i bardzo was to uwiera na przykład, że nie kupiłem, to napiszcie, może wam zwrócę nawet, to nie ma problemu. Tym bardziej, że to nie są duże pieniądze.
0: Z tymi Japończykami tu pojawił się argument o The Whole Place. To jakby kupować od pasera. Niby spoko, ale jednak współudział. To jest w ogóle bardzo fajny kontrargument, ale łatwy do zbicia. Mówicie tak, no, Stany Zjednoczone, one nie kupiły od Japonii czegokolwiek. Nie powiedziały, ej, Japonio, jesteś super, masz tu pieniądze za swoje wyniki badań, trochę przypał, że je przeprowadziliście, ale my was niechętnie wykupimy, tylko przypominam, że Stany Zjednoczone spuściły srogi w pierdol Japonii i wzięły sobie badania. To trochę inaczej, to jest tak jakbyś raczej napadł na tego pasera, spuścił mu w pierdol, okazało się, że właściciel danego przedmiotu już nie żyje, więc nie masz komu oddać tego, co rzekomo było od tego pasera, ale zobaczysz, że możesz zrobić z tym coś dobrego. Na przykład pomóc jakiejś staruszce, bo to jest płaszcz, więc idziesz i pomagasz tej staruszce. Więc to jest w tą stronę. Więc EV Place, twój argument, jakkolwiek rozumiem, że fajny duchem i masz dobre intencje, tak zakładam, bo wydajesz się być ogólnie sympatycznym osobą, pomimo że nie zgadzam się z swoim stylem myślenia, to jest łatwe do zbicia ten argument, no sorry.
1: Spoko, ja też się trochę nauczyłem traktować niektóre wypowiedzi ludzi, że to jest taka próba podtrzymania dyskusji czasami, że niekoniecznie ktoś bardzo o coś walczy, tylko chce po prostu rzucać trochę tak kontrargumentami, żeby wiesz, żeby była jakaś dyskusja, nie? Takie ciągnięcie rozmowy trochę, takie wcielanie się a to w adwokata diabła, a to po prostu próba podtrzymania jakiejś dyskusji. No spoko, też może tak być. B52, jeśli nie żartujesz i naprawdę, jeśli nie jest to trolling, jakiś żart tutaj i naprawdę chcesz z powrotem 5 zł, napisz na kontakt @nocneradio.pl i najlepiej na PayPola, nie? To jakbyś wysłał jakiegoś PayPola, to ja odeślę, nie ma żadnego problemu. Tak dokładnie to było tak, że po prostu, wiesz, jak to zwykle bywa, że pewne osoby zaangażowane w eksperymenty na ludziach, różni doktorzy Mengele, japońscy, no to po prostu poszli na układ, że darujecie nam życie, wiesz, czy gdzieś tam możemy do was spierdolić, będziecie nas kryli za wyniki badań, nie? Które doteczki schował jakiś tam jeden z drugim. Takie przehandlowanie, nie? Własnej dupy całej za pewne informacje, no.
0: Znaczy, no też musimy sobie zdać sprawę. Żyjemy w rzeczywistości, która tak domyślnie, na domyślne ustawienia rzeczywistości, w której żyjemy, są bezwzględne, okrutne, straszne, nieprzyjemne. Żyjemy w chłodnym kosmosie, który robi wszystko, żeby nas zabić, a my się staramy to przetrwać. No więc ze złem należy walczyć, ale jeżeli da się wykorzystać jakieś informacje dla dobra ludzkości i sprawić, że ludzkość może przetrwać i sobie lepiej poradzić i można zredukować ilość cierpienia, jakie istnieje dzięki temu cierpieniu, które już zaistniało, uważam, że należy w to iść pod warunkiem, że jednoznacznie też określimy, kto jest zły i ukażemy złe osoby. Tak utylitarnie patrząc. Znaczy tak oczywiście takim umiarkowanym utylitaryzmem, tak? Podkreślam, umiarkowany utylitaryzm. Nie złapiecie mnie w to, że jestem zwolennikiem skrajnego utylitaryzmu i tak wiem, co robili zwolennicy skrajnego utylitaryzmu. Utylitaryzm musi brać pod uwagę kwestie moralne, żeby był sensowny, żeby nie było.
1: B52, teraz przypomniało mu się, że jednak dał 30 zł.
0: Hej, krawiec, słuchaj, bo ja ci dałem 300 tysięcy złotych na ten telefon, pamiętasz? Słuchaj, ja ci podam tego PayPola zaraz, nie ma problemu.
1: Spoko, gdyby tak było B52, to możesz zawsze podesłać może jakiś dowodzik jednak wpłaty, jak już suma się powiększa, to... No, tym bardziej, że ja nie wiem, czy to trolling, czy na serio. Chyba żarty jednak, ale tak na wszelki wypadek mówię, że już jak tak, jak kwota rośnie, to by się przydało jakieś potwierdzenie przelewu, cokolwiek.
0: Za chwilę będzie 300 zł, nie?
1: Pewnie tak.
0: Krawiec, ja ci dałem mieszkanie, przecież zapisałem w intencji twojego telefonu.
1: No, przypominam też, że w zasadzie ja nie robiłem żadnej zbiórki, to tylko tak ludzka inicjatywa była, że po prostu nagrałem audycję o Planet Obsolescence, no, że moim zdaniem telefon miał się zepsuć i się zepsuł. No i takie to mądre było, co gadałem, że na drugi dzień się naprawił, bo się okazało, że się po prostu zawiesił jakoś bardzo mocno. Musiała się bateria wyczerpać.
0: Widzisz, ale to, ja ci to wytłumaczę, Krawcze. To specjalnie osoby powiązane z CIA i niejakim Kotkiewiczem, czyli CIA, już to powiedziałem, specjalnie tak to zrobiły, żebyś ty dalej tkwił w tym mainstreamowym Matrixie i zaprzeczał praktyce spiskowej i ważnym spiskowym audycjom, które odkrywają prawdę przed ludźmi. O to tu chodzi. To, żeby cię zmanipulować, więc normalnie ten telefon by się zepsuł, no ale tutaj na CIA zadziałało.
1: Ivy Place, przeczytałeś już tą książkę, co ci wysłałem? Może byś zwrócił? No, próbowałem przeczytać, ale tam dziura była w środku i coś tam napchane było, to się nie dało czytać za bardzo. To nie wiem, o co chodzi. No, tak. Specjalnie zawiesili telefon. Kotkiewicz i Kuba z USA agent, żebym ja prosił, żebym ja nagrał o tym audycję, żeby ludzie dali pieniądze, żebym potem odwiesili telefon, żebym nie kupił i żeby ludzie mieli mi za złe i żeby się domagali zwrotu i żebym zbankrutował, bo już nie będę miał tych pieniędzy. A wiecie, tego Hammera to ja sobie i tak sprawię, bo przychodzi jakby czas, gdzie mogę wymienić telefon i bardzo mi... Znaczy to nie był Hammer, tylko ten Duji pancerny, o, Duji, pancerny Duji. Telefon dla ludzi, co się nigdy nie nudzi. Duji. Polecam. Bardzo dobry.
0: Krawiec marka. Niby taki biedny, a sobie Hammera kupuje. No już kurwa. Ja rozumiem, dlaczego ty się ze słuchaczami nie chcesz spotykać, bo tak naprawdę żyjesz, wiesz, w takiej willi tam z basenem, służbą i to wszystko z datków tutaj nocników i nie chcesz, żeby nikt tego zobaczył.
1: Właśnie. I
0: tylko raz na jakiś czas dostajesz tam jakieś przesyłki od słuchaczy, tak mówisz tam, no panie Henryku, dziękuję. Pan to wypierdoli w to miejsce, co zawsze.
1: No, i dostaję przesyłki i zawsze gram. Mówię, dziękuję, w końcu coś zjem. Dziękuję. No, tak to wygląda, trzeba trochę udawać. W ogóle jestem zawodowym żebrakiem, mam takiego nadmuchiwanego nawet samego siebie, zostawiam pod Biedronką codziennie. Przychodzę potem tylko pieniądze.
0: I ile zbieram. To tak dziennie ściąga?
1: O, po audycji ci powiem.
0: No, dobra, słusznie.
1: Ludzie zazdrościli.
0: Dobrze, Krawculku, jest 4:04. Ja w takim razie nie zajmuję dalej antenę, tylko idę sobie spać i życzę ci miłego dalszego prowadzenia tutaj, prowadzenia audycji.
1: A, dziękuję. I kolorowych snów. Niech ci się przyśni nowy, wspaniały świat, lepszy.
0: Tak, tylko ten. Taki Huxleyowska wizja najlepsza. Na razie, cześć.
1: Nara. Kurde, to już 4 się zrobiła, ale ten czas leci. No to dzisiaj całkiem sporo, no 7 godzin na antenie. Dziś taka krótsza audycja, tylko 7 godzin.
2: Niezadowolony. 10 zł. Ja cię kiedyś pocieszałem, Krawiec. To byś mi oddał te pocieszenia, bo ja już nie chcę, żebyś był szczęśliwy.
1: No, różne ludzie każą rzeczy oddawać, które dali sami. Tutaj mamy niezadowolonego, który pocieszał i teraz jest zawiedziony jakby ogółem tego, co tu reprezentuje i prosi, żeby oddać mu to pocieszenie. No, co jeszcze mam oddać wam? Ale 10 zł dał. I pocieszył tym samym, 10 złotymi, pocieszył. Czyli pierw pocieszał słownie, teraz chciał, żeby mu zwrócić pocieszenie i jednocześnie pocieszył znowu. Czy to jakieś błędne koło się robi, wariactwo jakieś. I to SMS-em jeszcze wysłane. A to zdzierają strasznie. To SMS-em to wiecie, to się trochę słabo opłaca. O, skałę pozdrawiają. Proszę bardzo. A to Misiu pisze, że jemu nic nie trzeba oddawać. Czci nie trzeba oddawać. Przeproś za jedwabne. Krawiec. Przepraszam. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. To był jeden z ostatnich razów.

No dobra, zmywam się. Czas pójść, czas się oddać w objęcia Morfeusza, że tak gejowsko powiem. A może Morfeusz jest kobietą? Tak samo jak kobietą była Kopernik. I Potrzeba była kobietą. I Zenon była kobietą. I Skała była kobietą. No, więcej niż 62, bo jeszcze 18 osób na Radyjku. Na Radyjku zaskakująco sporo osób słucha czasami. Ostatnio wchodzę, a tu powtórki słucha sobie 30 osób. To mnie zaciekawiło. Tak więc więcej osób słucha sobie powtórek, bo można, słuchajcie, tam macie maszynę losującą i to fajnie zrobioną, która jakby odtwarza wszystkie audycje, które są na serwerze. To jest ich bardzo dużo i jeszcze jest zrobione tak, żeby się nie powtarzało. To Potrzeba jakoś to sprytnie zrobił po prostu, że są audycje niepowtarzające się. Pamiętam, jak w kontestacji na przykład było tak, że się wchodziło i co jakiś czas to samo leciało i się nudno robiło. A tutaj macie specjalny skrypt, specjalnie są losowane liczby, znaczy są losowane rzeczy, brakuje słowa, ale mam na końcu języka. Nie niepowtarzalne, tylko jest taki sposób losowania, który ma swoją konkretną nazwę. Losowanie. Nie przypomnę sobie, ale kiedyś bym wiedział, kiedyś więcej byłem kukumaty. W ogóle coraz więcej mi słów wychodzi z głowy, zapominam. Starzeję się chyba, bo albo lecytyny za mało, albo mózg za mało dotleniony. No ale autentycznie, ciągle po prostu zapominam. Etamizuję się jakoś tak. U etama jest ta skleroza taka częsta, u mnie też się to pojawia, niestety. ...30 osób z Tajlandii. No, ale ty jesteś złośliwy, Evie Place. I tak same takie dosrywki tylko jakieś tutaj. Tylko ja mogę być złośliwy na antenie.

0: Lewatywa jak piwsko, dobra jest na wszystko, z lewatywą lepszy jest świat. Tak śpiewał Martin faktycznie. No, chyba mu się spodobała ta nazwa lewatywa, on to jakoś ciągnie, nie? Chyba tą lewatywę, lewatywa mózgu. On też ma dobre pomysły na nazwy różne. To akurat nie można mu odmówić talentu do wymyślania nazw. Kontestację też wymyślił on nazwę. Orzechy. No, staram się jeść co jakiś czas orzechy, jakieś migdały, orzechy. Niestety najwartościowsze są oczywiście, jak to w życiu bywa, te najmniej smaczne orzechy. A najbardziej bezwartościowe są te, które najwięcej ludzi lubi, czyli słone orzeszki. Z puszki to są takie słabe podobno, nie? Ale orzechy... najzdrowsze są te takie nerkowce, czy jak one tam się nazywają, nerkowce, one w ogóle mi nie smakują. Lubię orzechy włoskie na przykład, to one są niezłe. Laskowe, też wartościowe podobno. Migdały, dobre. Ja się nic nie umawiałem z tobą, Evie Place, wrzodzie sumienia. Wrzód sumienia, tu podkreślam, wrzód, nie wyrzut, tylko wrzód, wrzód sumienia. No. Tak nazywamy tutaj tych, co tak cały czas coś tam, a miałeś to, a co z tym i tamtym i sramtym? Albo, a ostatnio co innego mówiłeś, no, a co zrobiłeś z tym, co miałeś tam zrobić? A zrobione już? Nie sądzę. I tak przez całą audycję potrafią tak na przykład takie rzeczy zapodawać, to ja na nich mówię wrzut sumienia. No. I tak to właśnie jest na tym świecie. Nie chcę czekać do piątej, bo się Zenon zaraz zjawi i będzie zgryźliwości różne tu na czacie. Pisał. Albo na przykład z wrodzoną sobie subtelnością i kulturą osobistą powie słuchacz tak pierdoli, że ręce opadają. Widać, jest ignorantem i głupkiem. Ciekawe, czy to wrodzone, czy nabyte. Mówię tak tylko dlatego, nie chcę być niegrzeczny, ale mówię to, bo ktoś musi to powiedzieć i taka jest prawda po prostu, no trudno zaprzeczyć. Ktoś, kto takie farmazony pierdoli 3x3 i widać, że brakuje mu elementarnej wiedzy z pierwszej klasy szkoły podstawowej, no to wybaczcie, ale ciężko zachować szacunek do takiej osoby, która ma rzuca na antenę te swoje wysrywy, nie biorąc odpowiedzialności za słowa. Ja się temu sprzeciwiam, dlatego śmiem zauważyć, że ta osoba jest durniem skończonym, lamusem i po prostu nic sobą nie reprezentuje. Ja wiem, Kramy, zaraz powiesz, że niegrzeczny, że niekulturalny, ale to taka jest prawda, że jest to debil i to jest, przepraszam, nie obrażam, bo to jest medyczny termin, debil, więc mogę tak powiedzieć, nikogo nie obrażam, ale to taka jest prawda. No i tak powie w stosunku do kogoś, z kim się nie zgadza, na przykład. Ja nie wiem, czy dłużej śpi, no kurczę, śmieciarze to chyba w sobotę też pracują, czy w sobotę śmieciarki nie... No, cześć Matt.
1: Dobry wieczór.
0: No, dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Dostał pan te linki?
0: No, a pan to pewnie będziesz zaraz niepocieszony i taki na mnie zły, bo właśnie chciałem kończyć audycję i żegnać się, bo już siedzę te 7 godzin sobie na antenie. Jak teraz porozmawiam za krótko, to będziesz pan zły, nie? Że tak olałem.
1: Absolutnie, absolutnie. Jestem w stanie to w zupełności zrozumieć, jest późna pora.
0: To dobrze. Już,
1: zadzwoniłem.
0: Już
1: też
0: się bałem,
1: tak.
0: Już się bałem.
1: Sentymentu, no bo gdzieś ta pora to jest taka też moja pora, kiedy już nie śpię.
0: Kiedy już nie śpisz?
1: Tak, no bo właśnie wstałem i chciałem zapytać, jaki jest temat audycji, nie, bo tak co przeszedłem.
0: Zgrywus się zgrywa.
1: Nie, oczywiście, że absolutnie nie. Rozumiem, że tak, to będzie krótka rozmowa. Gdzieś tam właśnie kątem ucha słuchałem dzisiejszej audycji i tak mi się wydaje, że tej Rosji to jest tak w koło bardzo dużo, prawda? To już tak wszyscy tacy rosycyści się zrobili tu w Polsce.
0: No za dużo, nie? Tak, ale to mi się wydaje, że to wynika ze samej specyfiki środowiska szurskiego, że oni chcą być zawsze w opozycji, zawsze alternatywne spojrzenie mieć. No to jak normalny świat mówi, że strasznie się ta Rosja zachowuje, to oni, a właśnie, że dobra jest i to jest najlepsza na świecie Rosja, nie? Tak z przekory, taka wrodzona przekora, jak u małego dziecka trochę, że musisz być w kontrze, bo coś ciebie za przebudzony, coś ciebie za świadomy, coś ciebie, tak, wiesz, jak powiesz to samo, co mówią w mediach głównego nurtu na przykład, nie?
1: No to będziesz za mało kontrowersyjny i za nudny, no wiadomo, no bo to jest ta teoria bycia kontrowersyjnym i budowania na tym jakiejś swojej tej wypowiedzi i w ogóle sposobu bycia. Zenon o tym tam często nadmienia właśnie, że ten teoria kontrowersyjności. No tak, wiesz, no nie chcę mi się też tak, chciałem tylko nadmienić, że że tak teraz strasznie dużo tej Rosji ze względu tego, co na ten cały chaos, który się dzieje w zasadzie za płotem z jednej i z drugiej strony. No to też, no wiadomo, trzeba się interesować, co tam się dzieje u sąsiada, jakie ma zamiary.
0: Tutaj, słuchajcie, no śmieciarz, nie śmieciarz, no to jest bardzo potrzebny zawód. Utonęlibyście w śmieciach, gdyby nie taki Zenon i inni zajmujący się takimi rzeczami. Nie wiem, czy tylko hobbystycznie te śmieci rozwozi, chyba to nie ma w tym hobby jakiegoś większego. Z tego, co wiem, ma inne hobby, to robi raczej...
1: Z tego, co pamiętam, to we Włoszech był taki poważny strajk śmieciarzy. I tam no, już dochodziło do takich już plagi szczurów, że już to, wiesz, naprawdę tam postawili się ci śmieciarze, szczególnie w takim mieście jak Rzym. No, wiesz, tam, żeby nie funkcjonowało w tym starym mieście, żeby nie funkcjonowały te służby śmieciowe, no to już w ogóle była katastrofa dla tych ludzi. I słuchaj, zawsze są takie protesty, potem to gdzieś... ucicha, nie? Że jakby nie ma czegoś takiego, że wychodzą ci śmieciarze czy ktoś i mówi, tak, dostaliśmy to, o co prosiliśmy i teraz jest już super, zarabiamy i ten, tylko zawsze, wiesz, żeby to te sprawy się rozwiązuje w taki sposób, że dobra, wy dostajecie, ale już cicho, róbcie swoje i wiesz, to tak się rozmywa zawsze.
0: W Polsce też teraz coraz więcej grup zawodowych się bierze do strajkowania. Lekarze, nauczyciele, rolnicy. Niedługo wszyscy wyjdą na ulicę. Tak. Czekam na to. Bardzo bym chciał.
1: Ostatnio głośno było o tych kontrolerzy lotów, prawda? Oni tam dosyć mocno strajkowali w tej spółce LOT. Gdzieś tam opowiadali o tym, w jaki sposób w ogóle ta firma funkcjonowała, że gdzieś tam oczywiście, że ta państwowa spółka, no i tak dalej, i tak dalej. I też gdzieś to teraz się jakoś, wiesz, jakąś tą sytuację wyciszyli. Prawdopodobnie, wiesz, gdzieś rozwiązali te żądania osób, które tam najmocniej gdzieś tam wychylały się w tych swoich protestach i też jakby nie było potem jakiegoś, nie wiem, może to mi gdzieś umknęło, ale jakiegoś zwrotnego komunikatu i jak rozwiązano ten kryzys. No bo to jednak, wiesz, no, kontrolerzy lotu, no to jest jednak poważny zawód.
0: Ja tymczasem dostałem tutaj kolejny quiz. Chciałem na PayPala wejść i PayPal lubi czasem zaskoczyć, bo robi taki quiz, trzeba obrazki zaznaczać różne i to czasem to jest szybkie. Zaznaczysz tam trzy hydranty i cię wpuszcza, a czasami robi takie wyzwanie, że to 10 minut trwa, zaznaczanie, te obrazki niewyraźne, zastanawiasz się, to jest samochód czy babroch jakiś. Tak, i zaznaczasz, tak. Weryfikujesz, następne, przełącza się na kolejny quiz. I tak się zastanawiam, po co to wszystko? Czemu, nie wiem, czemu banki nie mają czegoś takiego na przykład, nie? Tylko mają zwykłe zabezpieczenia, a tutaj muszę jakieś, kurwa, układanki i zaraz się puzzle włączą.
1: Albo tam, wiesz, trzy rowery człowieka z parasolem. No, to, nie wiem, nie znam się na tym, pewnie potrzeba miałby tutaj jakieś jakąś taką wytłumaczenie rzetelne. Kotkiewicz, przepraszam.
0: Tak jest. No więc dziwne, że taka kapcza się włącza w przypadku PayPala. A w przypadku banków to wystarczą zwykłe zabezpieczenia. W ogóle różnie są te banki zabezpieczone. W jednych trzeba podać, w Millennium na przykład, trzeba podać hasło ten PESEL, hasło 1, 2, coś tam czasem SMS-em cały czas potwierdzać. A na przykład w IPKO, no to na tej platformie hasło login i jesteś praktycznie.
1: No ja myślę, Krawiec, że powinieneś, wiesz, przyjąć znak bestii i masz bez problemu, gdzieś tam sobie wpinasz USB. Albo skanujesz i gitara.
0: Znak bestii, mówisz, zaczipować się, tak?
1: Tak, no a czemu nie?
0: A wstawiłbyś sobie jakiegoś chipka, żeby na przykład ci się drzwi same otwierały w mieszkaniu?
1: Nie, nigdy w życiu. Ja akurat, wiesz, nie ciągnie mnie gdzieś do tatuaży, do piercingu, takich rzeczy, nie wiem, jakoś nie czuję. Mam kilka blizn na ciele, które gdzieś tam jakieś drobne urazy miałem i tak patrząc na siebie w lustrze, czy gdzieś tam przeszkadza mi to, także tak się nie dostrajam. No. A to, co już mam gdzieś naturalne przez jakieś blizny, tak jak wspominałem, no, wolę, cenię sobie, wiesz, taką nieskazitelną raczej skórę, powłokę.
0: No, nie na czasie jesteś, nie idziesz w kierunku cyberpunka, zupełnie. Gdzie tam wręcz wszyscy dążą do tego w tym świecie cyberpunka, żeby się ulepszać, żeby sobie wymienić rękę, oko na oko Sony, ręka Philipsa i potem dochodzą do takiego stanu, że mają praktycznie połowę ciała powymienianego i to jest super, nie? A tacy naturalsi to takie lamusy już w ogóle.
1: No lamusy, no tak, jestem takim lamusem, właśnie takim, wiesz, niepozornym, no. Niepozornym człowiekiem, nie mam tatuaży, nie jestem charakterystyczny, chodzę sobie w czapeczce.
0: A nie wymieniłbyś sobie na przykład, gdyby się dało, gdyby tak? Było cię stać, powiedzmy, masz sporo hajsu, stać cię na wymianę sobie oka, nie wymieniłbyś sobie oka na jakieś takie bajranskie, że świetnie widzisz, dodatkowo zooma masz?
1: Kurczę, no jeszcze te moje ciągną jako tako, także no nie wiem, nie, raczej nie. Nie.
0: Ja bym miał nic przeciwko. Wmienić sobie nogi, wiesz, mieć super sprawne, zdrowe ciało, a, nie?
1: Rozumiem, że taki, tak, no, podrasować się, tak.
0: Znaczy nawet nie
1: podrasować. Nie z wyglądu, ale tak możliwości. Chciałem zamówić piosenkę m.youtube.com. No, rozumiem, ale wiesz co, ja za bardzo nie lubię te ingerowania jednak w swoje ciało. Pieniądze. Tutaj na szczęście nigdy nie miałem żadnych złamań, nie byłem hospitalizowany, nie miałem jakiejś operacji i jakoś sobie nie wyobrażam, wiesz, że podejrzewam, że straszną traumą byłoby dla mnie jakieś wycięcie wyrostka robaczkowego albo wstawienie jakiejś tytanowej płytki do ręki czy nogi. Raczej jestem takim hipochondrykiem pod tym kątem. Dbam o swoje ciało. No chronię, nie? Nie ciągnie mnie też do jakichś ekstremalnych sportów. Nigdy mnie nie ciągnęło. Zawsze miałem na uwadze to, żeby gdzieś szanować ten swój szkielet, swoje ciało.
0: Rozumiem. XD zamawia piosenkę tutaj. Sprawdziłem, co to jest i okazuje się, że to zespół Killa Famila. Czy to nie jest przypadkiem jakaś formacja związana z Tymonem Tymańskim? Bo tak mi coś świta. Killa Famila. To chyba tam Tymon właśnie sobie robił jaja z hip-hopu. Piosenka Garaż, wszystko naraz, straż miejska, policja, dresiarze, niech nam Bóg drogę wskaże. I tak rapował, tak nieudolnie, bardzo mi się to podobało. I to jest chyba ten sam zespół, Killa Famila. Tym razem tytuł piosenki Śmieciarz, Killa Famila, Śmieciarz. Bardzo chętnie to puszczę i skorzystam w sumie z okazji, bo znowu do toalety ciągnie. Niestety pęcherz coraz słabszy, mówię, starzeje się.
1: Tak, tak.
0: Także to co, Macie, chciałbyś zostać chwilę na antenie, czy się rozłączamy,
1: Zresztą,
0: czy jak
1: ten kawałek puścisz, to...
0: No to ty go nie będziesz słyszał właśnie, jak zostaniesz na antenie. Więc...
1: To może, no. jeżeli mógłbym, to po kawałku bym zadzwonił?
0: To tak zróbmy najlepiej, to dzwońmy się po prostu po kawałku i sobie spokojnie odsłuchasz, też sobie możesz zmontować jakąś kanapeczkę czy tam coś. No.
1: Dobrze, super, fajnie. No
0: to do usłyszenia. Hej, hej, hej. Matt ma przyjemny głos taki nawet, nie? Do radia. Zenon Śmieciarz tu piszecie. No, ale to co, jakiś powód do żartów? To nie wiem. Enerfan, kim ty możesz tam być? Expedient. Eevee Place, Alphonse. To są potrzebne zawody, Alphonse. B52. Opiekun osób starszych może na przykład być, nie wiem, też są takie osoby. I Shiva to na przykład może być kurtyzana. To różne są zawody. Ja na przykład jestem grafikiem komputerowym. Dobra, to posłuchajmy sobie w takim razie Killa Famila, Śmieciarz.
2: Pieniądze w życiu to nie wszystko.

0: Killa Famila. To jest chyba zespół jakoś współtworzony, to niekoniecznie Tymon Tymański tutaj śpiewał. Stop. No, ja znałem tylko utwór, który się nazywa dokładnie Garage Paradise. Garage Paradise, pisany przez JS. Garaż, to było nasze królestwo, a to było straszne kurestwo, to, kiedy wyłączyli prąd. Elektrownia wyłączyła, czy jak? A skąd? Ktoś puka, puk, straż miejska. Ciekiera, patrzę, twarz wiejska.
1: Place, 20 zł. Na bieżącą konsumpcję, a jak coś zostanie, to na nową szufelkę dla Zenona i Chma.
0: Na konsumpcję bieżącą to bardzo dobra inwestycja. Jest w moim przypadku na konsumpcję bieżącą 20, dziękuję. Ivy Place, to proszę bardzo, myślałem, że ten dzień nie nastąpi, że coś wpłacisz. A jednak widzisz, to źle cię oceniłem, wcale nie jesteś takim sknerusem. A jak coś zostanie, to na nową szufelkę dla Zenona. Myślę, że Zenon w swojej śmieciarce, jak ma Wi-Fi, jak ma to szufelka. No, a na antenie Matt ponownie. Hej.
2: Jestem. Nie zapomniałem. Dobrze, nie zasnąłem.
0: Dobrze.
2: W zasadzie to, no tak, ale tak naprawdę obudziłem się w sumie niedawno.
0: No, słuchałeś utworku może se?
2: Tak. Fajny. Lubię te klimaty. Miałem też, od razu mi się skojarzyło Dr. Mute. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: A to nie znam.
2: Dr. Mute. Też właśnie taki rap, ale taki chamski po śląsku. To jest taki underground spory. Mało kto gdzieś tam studiował w Zabrzu, to zna, ale to też coś w tym stylu jest. Z tym, że jest bardzo, bardzo niecenzuralny, także nie warto puszczać. W sensie nie taki, że tam ktoś rzuca, wiesz, takimi tymi ku i hu, tylko jest bardzo, bardzo sprośny ten kawałek. No, o chłopakach, którzy imprezują w białej nysce z prostytutkami. I to jest po śląsku rap, ale to jest dokładnie ten sam klimat rapu.
0: Ty, a ja źle wymawiam, że czytam Wi-Fi jako Wi-Fi? To tak się nie czyta? Bo tu się śmieją.
2: Nie wiem. A na przykład jak jest chipsy jalapeno?
0: Albo poproszę Mojito.
2: Mojito.
0: Dla Jessiki.
2: Mojito też. Jalapeno było w chłopakach z baraków tam.
0: I jeszcze wielu by chciało mieć Lamborghini.
2: Lamborghini, tak. Coś tam było jeszcze, nie przychodzi mi do głowy teraz. No tak.
0: Nie no, żartuję i V-Place, no przecież wiem, o co chodzi, no. Z tym sknerusem to żartuję sobie. Jezu, niektórzy tak wszystko strasznie na serio biorą, nie? To jest plaga ludzkości, branie wszystkiego na serio, ale to jest ten część tego kijaszka, który z dupy ludziom wystaje. To część tego kijaszka to jest branie wszystkiego na serio. Druga część, drugi kawałek to można by nazwać moja racja jest racja najmojsza, a ostatnia część to a co będzie, jak to się wszystko rozpierdoli, to co my wtedy zrobimy? Taki strach, jakiś taki strach, histeria jakaś taka w ludziach. Mieszanka strachu, obaw, brania wszystkiego do siebie.
2: Ja myślę, że tutaj i tak w tym uniwersum naszym to jest i tak fajnie pod tym kątem, że ten kij w dupie, no jednak on no nie jest, to jest takie umowne, nie? No tutaj nikt się nie obraża, żeby tam, wiesz, właśnie ta dyskusja, jakieś takie drażnienie się jest jakoś na poziomie.
0: Może tak.
2: A pamiętasz krawiec jakiegoś słuchacza albo jakiegoś gościa na czacie, który ci tak naurągał, tak, że cię wyprowadził z równowagi? Bo ja sobie jakoś nie przypominam ciebie wyprowadzonego z równowagi.
0: Coś tam było pewnie. Już tak też do końca nie pamiętam, ale bywało tak. Jak się nachlałem, to pewnie wtedy.
2: A ja pamiętam, no dobra, bo też było parę osób nas jakoś było wtedy. I ty domagałeś się od nas odpowiedzi, jaka jest istota działania Claude'a i że my go w ogóle nie rozumiemy, i my tak staraliśmy się zgadywać, co masz na myśli, że jaka jest ta istota. I ty tak mówisz, nie, to też nie, to też nie, to też nie, wy go w ogóle nie znacie. No było coś takiego, taki.
0: W ogóle tak się droczą ze mną tutaj wszyscy chyba dzisiaj jakieś mają fazę na droczenie się. Teraz się dowiaduję, że osrałem zbroję, bo nie chciałem tych 5 zł oddać, co ja mówiłem, że oddam. To takie przekręcanie, że i
2: Ale to
0: tak
2: jak pocztą
0: osrałem.
2: w kopercie wyślesz?
0: No, ktoś by mi PayPala dał, bym odesłał, no. Ale to nie jest problem. To nie jest dla mnie znowu taka wielka kwota, te 5 zł. No, dałbym radę. Już nie róbcie ze mnie biedaka, że 5 zł to poza moimi możliwościami. To się da zrobić.
2: Pięciozłotówkami to ty w gołębie rzucasz.
0: Tak, Janko Muzykant był tą osobą, z którą się właśnie chyba najostrzej jakoś pożarłem na antenie. A dziś normalnie gadamy ze sobą i nie ma wrogości, więc się jakoś tutaj polepszyło.
2: Polepszyło się. No to dobrze, jak się polepszyło. Gorzej, jakby się pogorszyło.
0: No, z Michałem Gieresiem się bardzo kłóciłem. To bardzo kłótliwa osoba była, wbrew pozorom. To, że
2: A to
0: ma
2: były
0: taki
2: jakieś publiczne kłótnie, czy takie wasze na privie, czy
0: bardziej
2: coś?
0: właśnie na privie, ale dotyczące radia często. Jemu się ciągle coś tam nie podobało i coś go w dupkę uwierało. Tak ma, ten typ tak ma.
2: Ja, jeżeli mogę ci powiedzieć, no podejrzewam, że też nie jesteś łatwą osobą do współpracy. Nie wiem, jakbyś siebie ocenił, bo też opowiadałeś często, że gdzieś tam w korporacjach pracowałeś, czy ten miałeś problemy, żeby się jakoś dogadać, podporządkować. Ja cię jestem w stanie zrozumieć, bo też coś takiego miałem, że gdzieś mam problem w pracy w grupie, no.
0: To bardziej kiedyś tak miałem, wiesz? Teraz już bym spokojnie się jakoś zachowywał.
2: No teraz już z pozycji barda to wiesz, to wchodzisz
0: Z pozycji dziada bardziej, wiesz? Jak
2: jak dał Krzewicz.
0: z pozycji dziada po prostu z wiekiem przychodzi pewna taka pokora, spokój. Większy, młodszy człowiek to się bardziej buntuje. Bardziej jeszcze wierzy w to, że jakieś jego własne zasady są najważniejsze na świecie i że trzeba walczyć o to. To trochę taka bezsensowna walka, bo wiesz, naparzać się z ludźmi tylko po to, żeby udowodnić coś, że ty masz prawo się jakoś tam zachowywać czy ubierać inaczej, to takie czasami granie warta świeczki. Trochę jak już patrzymy na to oczami starszego jegomościa.
2: No ja też mam wrażenie, że to też wynika z doświadczenia. Człowiek jakoś dojrzewa i widzi, że pewne emocje jakby nie są warte świeczki. Też miałem jakieś taką sytuację na studiach. Mieliśmy pracę w grupach i rywalizowaliśmy ze sobą. Nie pamiętam dokładnie tego ćwiczenia, ale to było jakieś

0: pulę, ale tak naprawdę wartość tej puli, która była w tej grze, przez odpowiednią współpracę mogła, mogła jakby po prostu jakby zaistnieć we wszystkich trzech grupach. Przez odpowiednią współpracę, przez zachowanie jakby tych działań takich, żeby wszyscy zarobili i żeby, wiesz, żeby nie było grup stratnych. I wiem, że oczywiście każdy zaczął się wzajemnie niszczyć w tych grupach, wysyłając sobie komunikaty takie, że jedna grupa wygrała, jedna była totalnym bankrutem, druga jakby z tym początkowym bilansem została. I ja pamiętam, że byłem trochę starszy na studiach i tam takie laski były podniecone, bo one były w tej grupie, która zniszczyła jakby cały ten interes, na którym tak naprawdę wszystkie trzy grupy mogły osiągnąć ten bilans, które przez tą nieczystą grę jedna tylko osiągnęła. I one, pamiętam, wychodzą z sali i mówią mi: o, widzę, że coś ci nie poszło dzisiaj. I ja tak do nich wtedy z taką zadrą mówię: o, super, a może macie jakieś sukcesy w realnym życiu? Wiesz, czy coś tam, no wiesz, to wszedłem z nim w jakąś taką dyskusję, miałem zadrę potem do końca studiów.
1: No, to była opowieść.
0: Znaczy, no laczki nie wirują, no dobra,
1: rozumiem. I ludzie piszą: Mat, streszczaj się, kurde, bo została nam godzina do odpalenia śmieciarki. No. Nie, tak sobie żartuję, to też, słuchajcie, czasem też nie bierzcie tak wszystkiego na serio, co ja tu piszę. Jak sobie żartuję, że ktoś długo mówi, to nie znaczy, że mam coś przeciwko, bo to jest radyjko i dlatego nie nadajemy 15-minutowej audycji, gdzie kliknijcie na dzwoneczek, teraz ciekawostki i do widzenia, i reklama, i kupujcie, i spierdalajcie. Tylko gadamy sobie przez te 7 godzin na przykład, żeby ktoś mógł sobie na spokojnie coś opowiedzieć, jakąś historyjkę. A to, że sobie żartujemy, no żartujemy, ze wszystkiego sobie żartujemy. Nie bierz tam do siebie przypadkiem, Mat.
0: Mam taką tendencję, że trochę się krępuję w związku z tym. Ale to czy... O, to spoko.
1: Spoko to. Spoko loko. No. Cukierka zjem.
0: A myślałem, że tam jakąś operację przeprowadzasz, bo właśnie był taki dźwięk, jak będąc młodą lekarką, coś w tym stylu. Jakieś cięcie skalpelem.
1: Będąc młodą lekarką, zadzwonił raz do mnie słuchacz. No, jaki właśnie słuchacz? Słuchacz?
0: Jakiś taki niejaki chyba. Mógłbym się ocenić jako taki...
1: Nie no, kulturalny, nie...
0: Taka przebrązowiona truskawka na torcie.
1: Kulturalny, nieawanturujący się, no, w stanie lepszej wiadomości.
0: A, właśnie, tego Konana tam sprawdzałeś? Te jego wyczyny w tym na tym rynku białostockim? Coś tam wspomniałeś?
1: Tak, tak, no, świetne to było. W ogóle zrobił wokół siebie rejwach, wszystkich zakrzyczał, jakąś panią tam trzepnął łapą i zaczął wyganiać wszystkich z nie swojej imprezy. W ogóle super się zachował. Dusza towarzystwa.
0: No jakoś się nie wpisał tam w tą narrację tej całej imprezy zupełnie. Ja nie wiem, czy ktoś go tak zaprosił, nie zdając sobie sprawy, z czym gra.
1: Mnie to trochę wkurza, że ludzie tak mu kadzą, bo jeszcze jak na tym rynku się wypowiadał, to jeszcze jako tako, nie? Ale potem to tam się, czy tam potem, czy wcześniej się w knajpie jakieś działo. Jakaś też była impreza, czy jakieś afterparty, czy coś w tym stylu. No to tam wszystkich przeganiał, wrzeszczał na ludzi, jakąś babę tam odtrącał. No po prostu wyszło z niego taki prostak, takie

0: kamidło wstrętne. Taki człowiek jak z kreskówki, który przyjdzie i wiesz, i zarzuci wszystkim, że niedobre, że to ten alkohol to niedobry, sam nic nie przyniósł, zżygał się, wyprosił nie swoich gości. No to tak się zachowuje Conan właśnie, fantastycznie. A ludzie mu tak kadzą. Krzysiu, no ty jesteś niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Chodź do nas, Krzysiu. No to jest Krzysztof, znacie go i kochacie. No kurwa, po prostu trochę tak, wiesz... I to, że ludzie go tak traktują, to on potem tak obrasta w piórka. On jest trochę taki niepełnosprytny. Jemu się wydaje, że oni na serio go tak szanują, wielbią. A ludzie go tak trochę się mu kadzą, bo nie wiem, może myślą, że im to coś tam skapnie, trochę sławy czy coś, ale trochę też go traktują jako taką maskotkę, ale on to bierze na serio, że on jest szanowany, że on jest, zapraszają go, bo taki mądry, wiesz, tak dalej.
1: Że ma na cokolwiek wpływ, ale tak naprawdę nie ma nawet wpływu na własne życie, no jakby tak patrzeć z boku. No. Conan. A właściwie to...
0: To jaki temat audycji? No,
1: nie wiem. Nie, bo teraz zacząłem zastanawiać. Wypadła myśl, przepraszam.
0: Dobrze, że myśl, a nie na przykład dysk mógł ci wypaść jeszcze.
1: A na szczęście zdrowy jestem. Jakby nie, nic mi nie dolega, właśnie to mnie martwi, widzisz, to jest jakby ta podstawa hipochondrii, że jak nic się nie dzieje, to się zaczynasz martwić, bo dlaczego nic się nie dzieje, bo może powinienem już coś, no mam coś z tej hipochondrii. Żebym jakoś szczególnie dbał o siebie, że suplementował się, czy... Jakoś wiesz, popadał w skrajność, ale cieszę się dobrym zdrowiem przez całe życie. Z tym, że u mnie w rodzinie, z tego co pamiętam, to tak zawsze było, że mężczyźni byli zdrowi, a mój dziadek umarł na zawał serca i mój ojciec umarł na zawał serca nagle. Wiesz, coś jest takiego, że nigdy nie byli w szpitalu, nigdy im nic nie dolegało. A jak już coś się spieprzyło, to tak, wiesz, po prostu prąd się skończył. I tak się teraz zastanawiam właśnie. Znaczy jakby, wiesz, robię sobie jakieś tam badania czy coś, ale ale wszystko jest w normie.
0: No to chyba okej, bo człowiek, jak robisz te badania, to super, bo to dobry nawyk, bo to tak raczej ciężko tak się rozchorować nagle, nie? I umrzeć nagle. Nagle się rozchorować i umrzeć nagle. To się chyba bardzo rzadko dzieje, więc jak robisz sobie te badania i mówisz, że wszystko okej, to jeszcze pożyjesz. Ale twoim obowiązkiem było bycie zdrowym, no bo jakoś tam związany byłeś przez lata z branżą medyczną.
1: Tak.
0: No to wiesz, to by tak brzydko wyglądało, jakby przyszliby ludzie po zdrowie, a zobaczyliby takiego chorego z brązowymi zębami, taki
1: ale lekarze,
0: zatłuszczony, śmierdzony.
1: Tak obserwowałem, szczególnie to starsze pokolenie lekarzy, to nie można powiedzieć, że dawali przykład zdrowego trybu życia.
0: Ze szlugiem tak ci zęba ci leczy i ze szlugiem w zębach. Czekaj pan, czekaj. Nogą się zaple... Potrzymaj mi pan peta. Tam zęba wyrywa.
1: No i tutaj Marysia, zrób mi tam 18 kawkę. I tak w tym koszyczku, wiesz, tam szklankę w tym blaszanym koszyczku. Wiesz, tam tą zalewaję. Już tutaj te żółte zęby i tak samo kobiety, jak i mężczyźni. Ja zauważyłem, że lekarze, ale to często w tym zawodzie jest ten etos, który tak pochłania człowieka. Była historia lekarki, która zmarła na dyżurze z wycieńczenia i tam chyba jej dyżur trwał jakieś 38 godzin non-stop. I po prostu umarła z wycieńczenia. W Polsce, tak, tak. Jakieś 2-3 lata temu był taki przypadek. Jest fajny sketch zresztą. Stanisław Tym, do którego przychodzi właśnie pacjentka i on gra tego lekarza i on tam opowiada, wiesz, no, papierosy i tak właśnie, o, może pan doktor zapali, nie, i pali tego papierosa, papierosy, coś tam, ale wie pani co, tłuste jedzenie i tam kanapki wyciąga ta pacjentka, może pan doktor zje kanapkę, tak, właśnie, to tłuste jedzenie, potem, no i alkohol, nie, i tam potem ta, to może panie doktorze brudzia, i tam pije, wiesz, i opowiada o tym, i potem, ale wie pani co, przygodny seks. Ona wtedy, no panie doktorze, ta pacjentka. Także to było w sedno właśnie, sedno tego lekarskiego życia. Też ja nie pochodzę też jakby z lekarskiej rodziny, ale wiesz, przy mojej mamie pielęgniarce gdzieś tam spędzałem dużo czasu i obserwowałem zachowania lekarzy. No i to jakby to, co przekazywali, jakby na swoim przykładem nie dawali dowodu tego, że jak się należy prowadzić.
0: A dałbyś mi taką radę, jak można sobie jakiś nalot zębów odczyścić? Słyszałem coś, że sodą oczyszczoną na szczoteczkę i sobie można wyszorować.
1: Kurczę, nie wiem, krawiec, nie chcę tutaj mówić, nie wiem, czy soda to jest dobry sposób. Wiem, że jeżeli chodzi o czyszczenie zębów, no to piaskowanie.
0: Piaskowanie? Tak brzmi dosyć inwazyjnie. Co ja jestem? Jakaś zardzewiała, kurwa, zardzewiały tak, traktor? Tak. Co ja jestem? Jakiś traktor zardzewiały, że będziesz mi tu piaskował?
1: No to żeby kamienia się pozbyć, nie? Kamień zwykle się zbiera od wewnętrznej strony zębów i tam wiesz, pod ciśnieniem wody i tych drobinek piasku, no lekarz wyczyści dokładnie, no i tak raz na półtorej roku, no to takie piaskowanie bardzo, bardzo ci zabezpiecza, dużo ci daje ochrony dla twoich zębów.
0: Ja bym sobie chętnie implanty powstawiał sam.
1: Jak ci się nazbiera kamień, tam się ten, to pod tym kamieniem się oczywiście bakterie zbierają, no i zaczyna ci to tam wszystko się psuć, nie? Żreć. Także takie piaskowanie, no, z tego co pamiętam, u mnie to chyba 80 zł kosztowało. To zapobiegawczo to chyba niedużo, raz na półtorej roku, żeby sobie iść do lekarza.
0: Dobre ceny.
1: Wypiaskować zęby. Piaskowanie, potem tam był jakiś cały komplet.
0: A czemu się takich zębów nie powlecze lakierem na przykład jakimś, żeby...
1: No właśnie się też powleka. O. Właśnie też, to jakby...
0: Świetne.
1: To jakby było też jakby cały zestaw, jakby taki czyszczenie kompleksowe, no u mnie kosztowało chyba 160 zł. No to właśnie było piaskowanie, potem jeszcze czyszczenie takim narzędziem. To tak jakbyś miał taką igłę i takie mikrodźwięki, wiesz, że tam w szczelinach ci tą igłą ci tam wjeżdża się, nie? Żeby tam jeszcze dokładniej między zębami to wyczyścić. No i potem właśnie powlekanie takim zabezpieczającym szkliwo specjalnym lakierem. Także po takim kompleksowym, jednorazowym czyszczeniu, no to masz zęby zabezpieczone. No z tym, że najlepiej to po prostu robić już po, wiesz, jak już gdzieś tam wyleczysz sobie zęby, masz wyprowadzone, połatane, co trzeba, i potem sobie zabezpieczasz i masz spokój. I potem tylko już regularnie ponawiasz. To
2: 10 zł.
1: Tam na półtorej roku.
2: Zamawiam kolejną piosenkę m.youtube.com.
1: To kompleksowe czyszczenie z tym powlekaniem, no i utrzymujesz to jakby tam. A jak jakiś jest ubytek drobny, no to jeszcze lekarz zdąży ci to na tyle wyleczyć przy regularnych wizytach, że ci się nie pogłębia gdzieś tam, korzeniowo się nie psuje.
0: A Krzysztof Kononowicz ma jednego zęba i ma spokój. Nawet jak pastę mu do zębów wysyłali, to pisali pasta do mycia zęba. Nie do zębów, tylko
1: kurwa,
0: do,
1: jak, nie, jak do mycia zęba. Jak ja myślę o tych paczkach, to mi się tylko kojarzy to, jak on te siki dostał. I tak, wiesz, pierdol. I tak wziął takie dwa głębokie łyki, resztkę wypluł i pfu, siki. Ale on tam łyknął tego trochę.
0: Tam ktoś twierdził, że to nie tylko ten mocz, ale też i że jakieś cukierki, krówki były czymś tam nafaszerowane miodem ludzkim, że tak powiem, i że on też, i że on jeszcze po tym grzdylu, po tym gulu, co se tak wziął z dwa gule i wypluł, to jeszcze potem zagryzł taką krówką właśnie specjalnie przygotowaną dla niego, także uczta bogów, naprawdę.
1: Czy już ten napój no, mu się nie wydał podejrzany, czyli jeżeli to były siki, to a ta krówka to na pewno będzie w porządku, tak.
0: Ale to też ludzie mają pomysły, nie? Żeby komuś wysłać w butelce od Tymbarka takie no, szczochy swoje i jeszcze krówkę specjalnie dla kogoś przygotować.
1: Tak, tak. Paczki ze śmieciami i taki zawód. O, i tak major. No, śmieci, to do wyrzucenia. A Kono zawsze tak, nie, no, to zobacz, to pudełeczko, tam coś się wierza, on to musi sprawdzić, nie, bo to chuj, że tutaj są śmieci, jakieś stare rzeczy, ale tam może być, nie wiem, skarb.
0: No, ludzie, tak jak mówimy o zębach, to ludzie też wpadli na taki pomysł i jest takie zjawisko, że covery, te różne miniaturki do filmików z Krzyśkiem czy z Majorem, to dorabiają im takie piękne, lśniące zęby na tych miniaturkach.
1: Laluś
0: to właśnie też tak miał, Laluś, ale teraz to już to widzę, że przy innych filmikach też im robią takie piękne zęby, że oni tak się nagle przystojni robią.
1: No, zęby dużo dają, dopełniają, ładne zęby. To jednak gdzieś tak mamy taki wzrokowy nawyk spoglądania na twarz człowieka, że te dobrze utrzymane zęby, no to jednak dużo dają. No wiesz, w Stanach tam wszyscy mają ten nieskazitelny uśmiech, ale czasami gdzieś tam widziałem, jak tam narzeczona mi pokazywała, są takie fora zębów, sztucznych zębów zrobionych, wiesz, tak, że zupełnie nie pasują, bo że takie masz po prostu...
0: Jak plastikowe jakieś tak wyglądają, tak, nie? Takie, tak, albo są tak białe, że aż mrużysz oczy, cię rażą, takie są białe.
1: Tak, bo jak już się decydujesz na te implanty, no to one są dobierane pod... Jakby pod, no nie wiem, nawet pod kolor skóry. No.
0: Tak, no jakoś to robią z jakimś wyczuciem, a słyszałem, że ci, co jeżdżą sobie zrobić te zęby do jakiejś Turcji, czy do krajów, to wracają z takimi właśnie tak białymi, że aż im nie pasują w ogóle te zęby
1: nocy
0: do nich.
1: Świecą.
0: Tureckie implanty, ale za to taniej
1: to
0: trochę.
1: Komicznie wygląda, no. Idealnie dobrane zęby to są takie, które ci, wiesz, no, to tak uzupełniają twarz, a i jakby no nie rzucają się, no wiesz, no.
0: No i wyglądają przede wszystkim bardziej jak naturalne, chociaż trochę jak naturalne, jak perfekcyjne, naturalne, ale nie jakoś tak sztucznie, jak plastikowe, jak wyrenderowane w 3D Studio.
1: No ale przede wszystkim brak uzębienia no, wpływa na całą mechanikę czaszki. To widać u starych ludzi, którzy nie mają zębów, to przodożuchwie, takie babcie, które tak, wiesz, tak ta szczęka im tak wychodzi do przodu i tak i wargi zagryzają, wiesz, to, no jest to charakterystyczne, no i to jakby no to takie zwyrodnienie twarzy wtedy następuje nieodwracalne, także tam ta przestrzeń tutaj musi być wypełniona nawet sztuczną szczęką, nawiązując to właśnie do filmu kultowego Super Partia.
0: Tak, co tamtej babci...
1: Super Partia, aż jej wyleciały te... Albo ona sobie włożyła te zęby, żeby do kamery powiedzieć, tak, Super Partia, ty kurwa.
0: Super Partia, kurwa! I wypadła jej ta szczęka, tak? Jakoś tak to było. To piękny obrazek, tak fajnie podsumowujący elektorat.
1: Ale to zdecydowanie.
0: To był elektorat PiS w stanie czystym. Także. Co tu, licznik zepsuł? No, wszystko chyba okej, nadajemy cały czas. 5 rano i 60 słuchaczy. No utrzymuje się nawet więcej, bo tu jeszcze na 22 na radyjku, także 80 parę osób słucha. No tak, w normalnych porach to się nasłuchało innych, konkurencji, która nadaje w tym samym czasie złośliwie, perfidnie, żeby wykraść mi słuchaczy, a po nocy to się do Krawculka przychodzi, bo wszyscy inni już śpią, nie?
1: Tak, ale tak. Może tak po nazwach byś poleciał, jakie są te...
0: Nie wiem, zapomniałem.
1: Konkurencję Nocnego Radia.
0: Nocne Radio nie ma żadnej konkurencji tak naprawdę. Bezkonkurencyjne.
1: Nocne Radio to jest taka taka całodobowa knajpa.
0: O.
1: Do której przychodzę i ty jesteś barmanem i wiesz, i tam można coś możesz się spodziewać zawsze jakiejś takiej owocnej interakcji. Kojarzy mi się Miki Rurki, ćma barowa. On tam właśnie do tej swojej knajpy chodził. Ja bardzo, wiesz, swego czasu bardzo lubiłem odwiedzać bary. Ale takie szczególne, wiesz. Nie tam, wiesz, jakieś pizzeria Riva, czy tam coś. Gdzie tam młodzież się zbierała, tylko takie knajpy osiedlowe, coś bardziej pod kątem pod Lilliputem, czy coś w tym stylu. Także wchodziłem i od razu jakby stała ekipa zwracała na mnie uwagę, bo nowa twarz. Czy to ktoś, kurwa, nowy się na osiedle wprowadził, czy co to, kto to jest w ogóle, co to jest, nie? I tak na przykład tam zamiast jakieś najtańsze piwo prosiłem barmankę o, nie wiem, Heinekena czy coś, no to już, kurwa, coś było takie zwrócenie uwagi. Ale jakby nawiązywałem jakieś znajomości takie przelotne, ale nie napotkałem się nigdy na agresję. Potem jak gdzieś tam rozmawiałem ze znajomymi, gdzie byłem, gdzie odwiedziłem, to oni... O kurwa, to i nie zabili cię? I nie zabili cię tam gdzieś? Zresz, bo lubiłem.
0: Tak naprawdę myślę, że sporo strasznie zależy od tego, jak zagadasz do ludzi. Jak masz do tego talent, dryk, jak masz bajerkę tak zwaną i wiesz, jak gadać, to cię mało kto cię będzie chciał bić, czy coś do ciebie mieć, nie? Jakąś charyzmę trzeba też w sobie mieć, żeby w takim towarzystwie zostać jakoś przyjętym. Tak, są ludzie, spotykałem w życiu takich, co potrafili się zaczepić na przystanku. Kiedyś z Alosem się stoimy, tam jeszcze na psim polu mieszkałem, podchodzi do nas taki koleżka, wesolutki, z wyglądu taki bardzo przeciętny, trochę taki dresiarski może odrobinkę, bo wygolony na łyso, jakieś dresy, nie? I on tak... Cześć, słuchajcie, a ja tu nowy jestem, nie znam nikogo, co, jest jakaś impreza tutaj, coś? Wiesz, i tak od słowa do słowa zagadał tak, że wpadł potem do nas na imprezę i poznał nas i chodził z nami na treningi przez jakiś czas tam walczyć na miecze. Tak jakby, wiesz, z dupy w ogóle się pojawił, podszedł do pierwszych osób, które spotkał w nowym miejscu na przystanku, zagadał. I on miał taki talent, on ze wszystkimi tak potrafił łapać znajomość, wiesz? To jest niesamowity talent, jak się zastanowić, nie?
1: No i ja właśnie gdzieś... Nie jestem, wiesz, jakąś taką wylewną osobą czy duszą towarzystwa. Gdzieś jak byłem na jakichś takich sztywnych imprezach, to zawsze się źle czułem. Najczęściej w ogóle nie piłem. Bo nie wiem, bo na takiej sztywnej imprezie na wypicie tego alkoholu, no to wiąże się z tym, że trzeba potem wziąć taksówkę, wrócić. To chuja z tej zabawy jest. A gdzieś jak pozwalałem sobie na jakieś takie nocne eskapady w różne miejsca, nawiązywałem, podejmowałem jakieś tematy, nawet ciekawe osoby spotykałem, wiesz, ludzi, którzy zawodowo gdzieś pracowali, coś mieli do opowiedzenia, do wyżalenia się, i wcale nie musiałem, wiesz, jakby tam narzucać się czy cokolwiek, tylko gdzieś po prostu nowa twarz, nowy człowiek, gdzieś takie pewnego rodzaju pokorne podejście w nowe środowisko pozwalało mi jakieś poznać osoby. Potem się dowiadywałem, że na przykład poznałem jakiegoś wpływowego, wiesz, gangusa z jakiegoś środowiska kibicowskiego, który potem mój znajomy im mówił, jak na przykład tutaj się przeprowadziłem do miasta, że no, że z takim człowiekiem no ciężko byłoby gdzieś nawiązać taki kontakt, a gdzieś po prostu przez splot okoliczności to, że nie wiem, postawiłem kolejkę czy coś tamten, normalna rozmowa, taka nie narzucałem się, wiesz. To było bardzo interesujące.
0: No ja takiego gangusa z prawdziwego zdarzenia to poznałem na przykład podczas grania z kolegami w RPG. U takiego naszego mistrza gry się zaczął zjawiać pewien jegomość, taki trochę większy, łysy też, i tak stopniowo się dowiadywałem, kim on jest, bo to mi zdziwiło mnie, że mistrz gry się boi go zabić w tej grze, że go zawsze oszczędza, że dla niego taki bardziej miły jest, no i tak stopniowo się dowiadywałem, co to za człowiek. No, a to widzicie, nawet taki gangus, który podobno w mafii był wręcz nie jakiś tam przypadkowy, czy jakiś złodziejaszek, czy coś, tylko taki właśnie z mafii, no to on może sobie lubić grać w gry RPG i w rycerzyka się jakiegoś wcielać, nie? Sobie czy innego elfa. Też tak bywa. To znaczy, czyli, są ludzie.
1: Słuchaj, ja kompletnie nie kojarzę zasad i funkcjonowania gry RPG, ale tak sobie wyobrażam, że po prostu ta osoba, jakby przekładając to na Monopol, miała na każdym polu zielony hotel i wszyscy mu płacili, i potem on zgarniał te sztuczne pieniądze i był zadowolony.
0: Tak, a pomysły jego były najlepsze zawsze i tak dalej. No, tak to aż zabawne trochę było. Ale w ogóle tak, jak jesteśmy przy temacie barów, zdałem sobie sprawę z tego, że w latach 90. to był faktycznie raj na zakładanie wszystkich różnych, znaczy wszelakich interesów. Bo na przykład na moim osiedlu, gdzie się wychowałem, na tych Kuźnikach wrocławskich, to tam przez długi czas była na przykład na całe osiedle jedna knajpka, malutka. To założył ojciec mojego bardzo dobrego kolegi, taki trochę zamożniejszy był, coś tam odłożył, założył coś, co się nazywało snack bar. I no i taka knajpka, no wiecie, gdzie hamburgery z mikrofalówki, ale piwa można się napić też i w bilarda zagrać, nie? No to no, taka mało klimatyczna, mało klimatyczna i taka, co z szacunku jakiegoś większego dzisiaj by nie zdobyła i uznawana by była za obleśną knajpę, jakąś taką lamusowatą. Tak? Są jeszcze?
1: Pewnie, nie? Że są, no pewnie.
0: No w każdym razie, wiesz, na całe osiedle jedna taka mała knajpka, dopiero potem drugą gdzieś tam na wylocie z osiedla założyli, większą już taką z prawdziwego zdarzenia, więcej miejsca, kanapy, potem się trzecia pojawiła parę lat później, obok toru tam gokartowego, trzeba było troszeczkę tam pójść w zieleń, nie, kawałek już od tego blokowiska. No i taka to była bardziej hardkorowa, gdzie już można było w cymbał zarobić łatwo. Ale popatrzcie, czas, w którym całe osiedle wasze, możecie tam założyć knajpkę, bo nikt jeszcze tego nie zrobił, nie? Fajna taka świeżość, że ludzie przecierają szlaki dopiero.
1: No tak.
0: Fajna sprawa.
1: Ja takie pierwsze doświadczenia właśnie w Częstochowie zbierałem i tam była taka knajpa Złoty Róg. wyjątkowa nazwa. Ale rzeczywiście ten bar był na rogu. Z tego co pamiętam, to tam. Wiesz, ja teraz to wspominam jakąś fantazję, ale były takie momenty, że gdzieś tam wieczorem cyganie na akordeonie grali i psy, wiesz, jakieś bezdomne psy pod stolikami biegały. Spotykałem takich różnych ludzi, którzy na pierwszy rzut oka, wiesz, oceniali mnie jakiego gówniarza, szczyla, ale gdzieś, kiedy potrafiłem na przykład zapytać uprzejmie, czy mogę się przysiąść, czy mogę porozmawiać, no otwierali się, wiesz, potrzebowali jakby w tym swoim wąskim środowisku kogoś świeżego, komu mogą opowiedzieć gdzieś o takich swoich przeżyciach, wiesz, historiach życia zawiłych. Pamiętam, że tam ten Złoty Róg wchodził w taki moloch jakiegoś byłego domu handlowego i tam były podziemia. I żeby tam dojść do ubikacji, trzeba było właśnie w tej knajpie wejść tam w głąb, zejść do podziemia, potem iść takim wąskim korytarzem z rurami na suficie, który był podświetlony takimi, wiesz, takimi lampkami, które świeciły na zielono, wiesz, tak jakby do schronu, jakby schodził, nie? I gdzieś tam jeden zakręt, drugi zakręt, potem mijałeś jakieś przestrzenie handlowe Azjatów głównie i dopiero tam kluczem, który dostałeś od barmanki, otwierałeś sobie ubikację właśnie WC tylko dla klientów z restauracji Złoty Róg. Potem to już tam to już przekształcili. To teraz z tego co pamiętam, to tam jest CCC. Sklep. Wiesz, taki pawilon ładny, oświetlony, oszklony. Ale pamiętam, był wyścig kolarski pod Jasną Górą na Alejach. Była jakaś taka parna niedziela. Pamiętam, że przychodziły burze, były takie ogromne kałuże. Było jakieś takie święto i pamiętam, że właśnie zmierzałem, nie wiem, miałem chyba z 19-20 lat, zmierzałem właśnie na piwo, na to tanie piwo do Złotego Rogu i tak, to, bo tam było tak ze cztery schodki do tej knajpy i tak nagle się drzwi otwarły i tam takich dwóch panów mundurowych, wiesz, takich starszych dziadków wojskowych, takich czapkach, rogatywkach, w zielonych mundurach, wiesz, oni wypadli, no próbowali wzajemnie siebie prowadzić i z tych schodków tak centralnie jebnęli w tych mundurach do tej kałuży, która tam była, wiesz, pod tymi schodkami i tak się utaplali w tej kałuży. No, to robiło dla mnie wrażenie to wtedy, to było takie pierwsze doświadczenia zbierałem.
0: W Irlandii bardzo mi się podobały knajpki, bo wszystkie takie w tradycyjnym ich stylu, po prostu dużo drewna, no i takie klasyczne wszystkie, nie? Nie bez wydziwiania, to ma swój urok, że jest taki styl, bo drewno jest ciepłe, nie? I tworzy taki ciepły, przyjazny nastrój. Jak mamy już tak na nowocześnie, na chłodno, designersko, to nie każdemu może przypasować. Ktoś się będzie czuł trochę tak obco, a drewienko to zawsze tak, no, przyroda, natura, ciepełko, miła atmosfera, to tak mi się kojarzy. Także miło wspominam te irlandzkie knajpki. Dobra, będziemy kończyli. Piąta, już po piątej, trochę już zmęczenie daje się we znaki.
1: Jasne, oczywiście.
0: Dzięki, Matt, fajnie się gadało. Jak zawsze fajnie. Z tobą się miło rozmawia. To,
1: dzięki wielkie. No, to... Dziękuję ci za rozmowę, pozdrawiam słuchaczy, dobranoc.
0: Dobranoc. To za kultura w nocnym radio. Dziękuję? Nie, to ja dziękuję. A dziękuję, iż mogłem spędzić miło czas na kulturalnej dyskusji. To ja dziękuję za jakże ubogacający głos. Dziękuję, zapraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam, zapraszam. Także no to już zauważyliście ostatnio, że to kulturka jest. Tylko co tam było? Z wyjątkiem tego Menela Krawca coś tam było. No dobra. Ale to chyba w żartach pisaliście, przecież ja jestem bardzo kulturalny. Jak śpię. No, po piątej czas zwijać mandżur. No tu trochę ludzi jeszcze jest. 70 parę osób nadal z nami. To dziwię się, że komuś się chce. No ale no, tu spoza Polski sporo osób słucha. U kogoś właśnie może być jeszcze wczesna pora. Chociaż jaka tam jest różnica czasu Irlandia, Wielka Brytania, to nie taka duża, to tam dwie godziny, godzina, jakoś tak, nie? To nie są Stany Zjednoczone, gdzie jest tam 7 godzin różnicy. No, tak powiedziałem, że tęsknię trochę za... latami 90., gdzie przecierało się szlaki, byli pionierzy, można było dowolny biznes otworzyć, handlować wszystkim, coś przywozić, wywozić, dorabiać się, ale tak naprawdę to nie było takie proste, bo dzisiaj mamy internet, możemy się w dwie sekundy znaleźć sobie informacje o tym, jak się za coś zabrać. Jest o wiele prościej. Lepsza komunikacja, przejazdy. Przecież my wtedy nawet nie byliśmy w Unii Europejskiej. Był problem z przemieszczaniem się, paszporty, nie? Po prostu chodzi mi o to, tak mówiąc w uproszczeniu, że dziś jesteśmy cwani, nie? Ale kiedyś to... No, każda epoka ma swoje plusy i minusy. Dzisiaj powiedzmy dużo, dużo większa konkurencja, ale też dużo, dużo łatwiej wiele rzeczy zrobić. Wiele łatwiej zdobyć informacje, przemieszczać się właśnie, zdobyć kontakty. A kiedyś ktoś, kto się brał za jakiś interes nowy, no to powiedzmy musiał dużą pracę wykonać, żeby się dowiedzieć co i jak, żeby załatwić pewne rzeczy, więcej się musiał natrudzić. Więc miał łatwiej, bo nie miał konkurencji, powiedzmy, tak dużo, ale... No i rynek był bardzo chłonny, bo po przemianach ustrojowych to w ogóle był taki czas, że Polacy... chętnie kupowali wszystko, bo była taka odwilż, nagle mogliśmy różne rzeczy zdobyć, nie? No i jak ktoś tylko miał pieniądze, no to mógł mieć, to miał taką chęć, żeby sobie zrekompensować ten ciężki czas niedoborów, gdzie wszystko trzeba było załatwiać, a nagle mógł sobie wszystko pokupować, więc rynek był strasznie chłonny, można było przywozić różne, przeróżne rzeczy do Polski, być pierwszym, nie? Który stworzy jakąś firmę informatyczną, handlującą sprzętem, jakieś bary pootwiera, jakieś sieci. W zasadzie to nie było za bardzo chyba czegoś takiego jak franczyza jeszcze. McDonald'sy stopniowo tutaj wchodziły. Pamiętam, jaka kolejka była pod Max Rachem. Ludzie się ustawiali jakby, nie wiem, jakby tam pierścionki z diamentami rozdawali za darmo, nie? Po prostu kolejka ciągnęła, zawijała o pięć budynków, nie? I stali ludzie, żeby dostać tam balonik i spróbować tego słynnego hamburgera. Dzisiaj ciężko uwierzyć, ale kiedyś oglądamy sobie tam jeszcze na VHS-ie, jako dzieciaczek mały ze starszym kolegą, sobie oglądamy jakiegoś kobrę. I mówiłem wam, i kobra sobie tam wyciąga pizzę po prostu z pudełka i nożyczkami ją przecina. I ja się kolegi pytam, co on je? A kolega chciał zaimponować, mówi, to jest takie specjalne jedzenie dla komandosów. No, a to była pizza zwykła, tylko że my nie wiedzieliśmy jeszcze za bardzo, nie znaliśmy widoku pizzy. Także ciekawe, nie? Jak się zmieniły czasy. Australia, 13:19 piątek, tam to pożyją 8 godzin więcej, pisze Bieszczat. Cześć w ogóle. UK, 4:18. O proszę. 23:18 u mnie. No to by się zgadzało właśnie, tak. Hameryka. Właśnie. Także z jednej strony łatwiej się było dorobić, a z drugiej wcale nie tak łatwo. Znaczy, nie tak łatwo też z tego punktu widzenia, że ludzie byli mniej zaradni. Polacy się wielu rzeczy nauczyli, tak? I świat się trochę zmienił. My się jakby dogoniliśmy. Nie mamy dzisiaj w sumie żadnych kompleksów. Nie musimy mieć żadnych kompleksów względem ludzi mieszkających, nie wiem, gdzieś na zachodzie. Też mamy fajny sprzęt, też się przemieszczamy, gdzie chcemy. Często pracujemy w jakichś zawodach takich, no, kojarzących się z nowoczesnością. Ten projektuje strony, ten w jakiejś w banku informatykiem jest, ten jakiś sprzęt naprawia. No, żyjemy, chodzi mi o to, że mamy takie same towary, mamy fast foody, mamy telewizję, 100 kanałów, samochody ładne. Żyjemy, nie wiem, mniej więcej, może troszeczkę jest jakieś lekkie opóźnienie, mniejszy dobrobyt trochę, ale no, ludzie nie mają oszczędności może takich, ale tak z grubsza żyjemy w takim stylu zachodnim, nie? Już bardzo mocno. Ponoć Polska jest w ogóle gdzieś tam w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o rozwój. No w każdym razie na pewno w tym naszym regionie tutaj, no to tak. Spośród, no, ten, w tym bloku wschodnim to na pewno jesteśmy gdzieś tam na czele i no i fajnie. Nie mamy się zupełnie czego wstydzić, nie jesteśmy tak zapóźnieni jak może niektórzy inni, nie? Gdzieś tam na świecie, w różnych krajach. Tam mogą się znaleźć właśnie jak tu jacyś pasterze, tutaj telefonu nie widział na oczy nigdy. A my mamy wszystko i też niektórzy twierdzą, że na przykład mamy super internet, lepszy niż w wielu rejonach świata, uważanego za całkiem cywilizowany, że mamy świetny net, szybki, wszędzie jest, dostęp, nie? Że jest naprawdę nieźle z tym. Także nowoczesny kraj. Dosyć. No, tylko węgiel mamy 10 razy droższy niż ktoś inny na przykład. Nie, już nie chcę opowiadać o tym, jak dokonałem bohaterskiego wyczynu, jak w bohaterski sposób uratowałem dziecko. To nie chcę, bo potem będzie, że się przechwalam. To już dosyć. Kompleksem jest to, że pracujemy dla kogoś, a nie dla własnego kraju, ale się nie da. Nie wiem, czy pracujemy dla obcego kraju. Nie twierdzę, że brak telefonu czyni kogoś gorszym człowiekiem, no. Tylko jednak, no, mówię tutaj o tym, jak nowoczesnym krajem jest Polska. I tylko i wyłącznie o tym. Nie oceniam, nie przedstawiam tego jako jakąś receptę na udany kraj, że musimy mieć wszystko najlepsze. Nie oceniam, że ten lepszy, bo ma nowoczesne, a ten gorszy, bo ma przestarzałe. Tylko po prostu opisuję, jak to widzę, jak widzę Polskę w tej kategorii. Nowoczesność, nie? I dogonienie Zachodu pod względem właśnie technologii, tego, jak obywatele się znają na różnych rzeczach, na internecie, na czy mamy, nie wiem, nowoczesne samochody, no to pod tym kątem tylko. I myślę, że po prostu tutaj nie ma się czego wstydzić, a opisuję to, żeby podkreślić jakby, jaką drogę przebyliśmy. Od czasów, kiedy na telefon się czekało kilka lat i się od państwa dostawało łaskawie, jak zasłużyliście, bo mogliście podpaść i wam nie dali na przykład. Od takich czasów, gdzie obserwowaliśmy w tych szklanych okienkach, w telewizorkach ten Zachód na filmach i dla nas to była po prostu jakaś baśń, kraina z tysiąca i jednej nocy, nie? jak oni tam żyją, jakie mają tu jakieś metro, tu samochody bajranckie, samoloty latają, kurczę, samolotami se latają, spluwy mają, wszystko. To był dla nas kosmos. A dzisiaj tak patrzymy i nie wiem, w Polsce są ładniejsze chodniki niż w Stanach. W Stanach są takie, widziałem jak oni mają takie wszystkie na jedno kopyto, takie proste płyty stawiają po prostu jako chodniki, a my mamy ładne i różnorodne. To tak, jak miałbym wskazać, co mamy ładniejszego niż w Stanach. No i jakby nie jesteśmy już takim zapóźnionym społeczeństwem technologicznie, że jeden w bloku ma wideo, ma odtwarzacz wideo i wszyscy do niego przychodzą, nie? Tak jak w moim przypadku było, no to ja byłem tym, co miał wideo. I do mnie przychodzili pooglądać sobie. I patrzyli ludzie jak w obrazek na amerykańskie filmy i się dziwowali, a co to ma, co on tu ma? A to, ale ma samochód, jak z katalogu ma samochód. A tam gdzieś stoi przed domem syrenka, duży Fiat, Polonez, nie? A tam sobie gliniarz jedzie, oczywiście no taki gliniarz w stylu Kung Fury, co jeździ Lamborghini właśnie, czy Ferrari, nie? Taki gliniarz filmowy. No ale się oglądało te samochody, te łodzie, te piękne panie na plaży i to robiło niesamowite wrażenie, nie? I budowało nasz jakiś taki obraz na temat, takie wyobrażenie na temat Zachodu. Każdy sobie zdawał może sprawę z tego, że to jest film, tylko fikcja, ale jednak w podświadomości powstawał taki obraz wyidealizowany tego Zachodu i może stąd się wzięło to takie zamiłowanie Polaków do Zachodu, bo u nas dużo tego przeszło. Tych filmów, tych właśnie tych wideo ludzie gdzieś tam mieli. Nie był to taki zamordyzm, że przychodzą ci i walą w drzwi. Znaczy ja mówię o późnym, o schyłkowym PRL-u, nie? Już na pewno. To już nie był taki czas, że trzeba było się kryć z tym wszystkim jakoś czy coś. No po prostu było sobie i już. No kto se załatwił, to miał. No i tak ludzie, Polacy chłonęli to swoje wyobrażenie bardziej na temat Zachodu, jak tam jest super, jak kosmicznie, jak piękni ludzie są, przystojni wszyscy i mają spluwy. I zbudowaliśmy w sobie taką chęć, żeby w tym kierunku iść. Wiecie o co chodzi, nie? Taka propaganda trochę tego Zachodu nas dopadła, to znaczy miała na nas wpływ, ale taka propaganda z ludzką twarzą, no po prostu oglądanie filmów zagranicznych, westernów, superbohaterów, gliniarzy bohaterskich i to, co do nas docierało, no to były towary takiej jakości, jak są teraz, jak znajdziecie w Biedronce zwykłej, czy w jakiejś innej Żabce, czyli puszka aluminiowa z ładnym nadrukiem. To było coś, co robiło ogromne wrażenie. Stąd ludzie zbierali te puszki, stawiali sobie na szafach, bo one były ładne. A u nas nie było ładnych rzeczy. U nas było wszystko takie sowieckie. Nie? Takie jak właśnie jak Sowieci zrobią dla ludzi, nie? Że jakaś puszka z opakowaniem, jakieś opakowanie zastępcze, szare, bure, wszystko wytanione na kartonie z odzysku. Jak patrzyło się na pięknie wykonaną puszkę, polakierowaną, ładne kolory, żywe, to człowiek patrzył i kawałek, okruszek Zachodu miał, trzymał w ręce. No. Opinia o Andrew Tate, ja nie kojarzę, znaczy tak coś mi to nazwisko mówi, Tate, ale co młodzi Polacy myślą? W Rumunii amerykańsko-brytyjski kickbokser i osobowość internetowa. Po zakończeniu kariery kickbokserskiej zyskał rozgłos dzięki kontrowersyjnym wypowiedziom dotyczącym kobiet i męskości. To już wiem o co chodzi. Dobra, no. To taki gość, który zasłynął tym, że przedstawiał takie poglądy, jak pan Ziutek ma, nie? Spod budki z piwem, albo wujek Włodek na weselu. Że baba to do garów i słuchać się ma, bo w łeb dam zaraz, tak? I i pedały to niech się schowają, nie będziemy tu pedalstwa, taki prostacki jakiś konserwatyzm, tak? To coś w tym stylu, tak? Nie wiem, jak to podsumować. I co ja mam myśleć o nim, no kurde. Nie pytajcie się mnie nawet, co myślę, bo to chyba dość oczywiste, co myślę, że nie lubię takich ludzi, prostaków, chamów, którzy mają prostą receptę na zbawienie świata. I są takimi chłopkami i roztropkami, nie? Na niczym się głębiej nie zastanowią, tylko mają swoje prawdy objawione, nie? No, że baby do garów na przykład i to wszystko. To mam się tym jarać? To ma być to jakiś tutaj prorok nasz? To spoko, no. Też, no, ja rozumiem, że komuś może w dobie tych różnych dziwactw, wariactw i jakichś dziwnych ludzkich zachowań, to mogą to widzieć jako takie odświeżające. Że taki koleś, kawa na ławę, prawda, ma być prosty świat, proste role, mężczyzna to facet, kobieta to kobieta.

Przypominam, że w niedzielę tym razem wyjątkowo nie ma Ani. Nie ma Ani, niektórzy będą niepocieszeni. No ale niestety, ale może będę ja. To bardzo pocieszający, nie? Może będę ja za to. Może. A dzisiaj coś Gumball się odgrażał, że wpadnie w sobotę. Także w nocnym radio ciągle coś się dzieje. Dzień po dniu coś się dzieje. No, a niektóre mądrale dużo mają tu do powiedzenia, dużo oceniają, a sami na przykład nagrywają coś raz na miesiąc, nie? Raz na ruski rok coś nagrają.

0: O kurde, się rozkichałem.
1: Zauważyłem, że tak jak organizm jest zmęczony, już wypompowany, to jakby siadała odporność jakaś taka, bo zaczynam kichać, jakoś wygląd się zaczyna psuć, tak jakby organizm dawał za wygraną trochę. Mniej się, nie wiem, regenerował, odnawiał, sterował różnymi tam procesami fizjologicznymi, gorzej. No i już to czuję właśnie. Zatkany nos, katar, kichanie. Jednak chodzenie w normalnych porach spać, i nie mam tu na myśli, że trzeba piżamę zakładać, spodnie od piżamy, w normalnych porach, no to ma znaczenie. Spore, jak się okazuje. Gdzieś czytałem, że to dużo zmienia. Organizm się też przyzwyczaja do pewnego trybu i potem od jak nasz tryb odbiega, nasz tryb funkcjonowania życia odbiega od tego, to organizm jest nieprzyzwyczajony i dziwnie reaguje. Ciekawe, jak to jest w przypadku człowieka, który w ogóle żyje bardzo chaotycznie. Raz śpi sobie w dzień, raz śpi sobie w nocy. No to ciekawe, jak wtedy organizm, czy organizm może się przyzwyczaić do nieregularnego, trybu. To mnie ciekawi. Chyba raczej nie. Musi być ten czas na defragmentację głowy, na posprzątanie w tej głowie. Czytałem, że między którąś tam, a którąś godziną, nawet niezależnie od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, organizm po prostu się bierze za jakieś tam rzeczy, a to za wątrobę, a to tam za żołądek, i coś tam stara się po prostu konserwować, nie? Tak jakby. Czy właśnie na noc zakładasz specjalne... Muszę wiedzieć, jak nie chodzisz w majtkach, to znaczy, że śpisz nago. Śpię sobie, jakieś spodnie dresowe se nakładam, no i se w dresach śpię. Bywa też, nie będę tu ściemniał, że śpię sobie, kładę się w tym, co chodziłem w ciągu dnia, w tych samych porach. No tak mam, no kurwa, jak nigdzie nie łażę, nie brudzę się i się akurat nie pocę jeszcze, to co ja będę, nie wiem, jakiś fircyk, jakiś gej, że ja będę tak się przejmował strasznie, że o, tu mam niewyprasowane porteczki, które już niestety nie pachną jak świeżo wyjęte z praleczki. Jak stwierdzam, że są ok, to się położę w takich, no co mam za problem. Ja żyję tak po kawalersku, no nie przejmuję się specjalnie takimi rzeczami, no aż tak strasznie. Ale nago też sobie śpię czasami, no. Śpi w porach. No. No tak, brązowe prześcieradła, dobry pomysł właśnie. A myjesz jajca przed snem? Staram się, no, jakoś tam. Też ktoś tu się pytał, czy mi się nie lepią do nóg. No nie, nie za bardzo. Mężczyzna powinien śmierdzieć mądrości. No, przedstawiałem swój pogląd, że tak naprawdę to takim... No, wypadałoby wymyć te jajca, nogi, zęby, a tak, żeby się cały czas myć i kąpać. Niektórzy to mają pierdolca, się 3 razy dziennie kąpią, nie? I są chorzy, jak się nie wykąpią ten 3 raz, to już są chorzy, czują się brudni, skalani. No, różne mamy standardy higieny, nie? Ja mam takie dosyć niskie, widać. Dobrze, że tam już śpi. No tak, on by się przyłączył zaraz. Tu jego ulubiony temat właśnie. Ale też bierzcie pod uwagę, że Etam się trochę bawi z wami i trochę czasami gra, przejaskrawia, wyolbrzymia pewne swoje cechy. No to jest też normalne. Ludzie też tak we wszystko wierzą.

No, żeby być czyścioszkiem i strojnisiem, to też warto, żeby mieć dla kogo, nie? A ja tak się nie muszę za bardzo przejmować. Jestem starym kawalerem, to mogę sobie pozwolić na trochę więcej. Nie no, powinienem się wziąć. Zdecydowanie za siebie nie będę tu ściemniał, no ale... Ale to... Nie przejmuję się tym. Cóż znaczą brudne nogi wobec ogromu wszechświata? Że tak filozoficznie zapytam się was. Każdy Japończyk wam to powie. Co znaczą brudne nogi w obliczu ogromu wszechświata? Japończycy to akurat się chyba dużo myją, nie? U nich jest taka tradycja jakaś mycia się, obmywania, mycia się. Dbają. Nie wiem, kto, był jakiś taki naród, który z kolei słynął z tego, że niespecjalnie wysokie standardy higieny. Nie wiem, czy to byli Duńczycy czy Czesi, któryś tam z nich. Był jakiś człowiek, co się nigdy nie mył. I podobno jakaś taka skorupa się

prostu Bożej. Evie pisze o Japończyku. Był kiedyś taki, co się nazywał Wąchaj tu! Być może. Mówiłem dzisiaj o wojownikach ninja. Zapomniałem wspomnieć, że oni właściwie byli takimi czasami na przykład szpiegami szoguna. Był sobie taki ród, który utrzymywał w tajemnicy. Ta rodzina utrzymywała przed innymi w tajemnicy, że są po prostu szpiegami, że mają oko na wszystko, czy ktoś coś knuje, czy coś. I byli po prostu takimi ubekami ci ninja. I tam donosili do szoguna, nie? Jak coś się działo po prostu. Albo się zajmowali tam brudną robotą, kogoś tam inwigilowali, szpiegowali, może i zabijali, jak trzeba było. Takie ubeki po prostu. A ninja nam się fajnie kojarzą, nie? Że wojownicy ninja, tacy super. A to takie ubeki były trochę, często. Przypuszczam, że byli różni ci ninja. Były pewnie jakieś sekty ninja, gdzie byli tacy właśnie bardziej asasini do wynajęcia. Byli ninja, którzy byli, tak jak mówię, takimi informatorami, ubekami, oczy i uszy szoguna. Różni.

No tak. W islamie to też jest bardzo ważne. Trochę tak jak u Żydów to wygląda, że oni jakby dużą wagę do tego przywiązują, bo to jest dla nich taka religijna sprawa, żeby oddawać cześć Bogu, będąc czystym. No i się obmywają po to, żeby tego Boga z szacunkiem jakby przywitać, ale to jakby świadczy o ich mocnej wierze, bo traktują to bardzo serio, tak? Nie chcą tego Boga urazić swoim brudem, swoim tam lenistwem, że się nie umyli, tylko się przygotowują do tego, nie? Żydzi, hasydzi mają specjalne zasady, ile razy tam się obmyć, że 7 razy w lewo, 7 w prawo. W islamie podobnie, są takie islamskie zasady co do mycia się niewielką ilością wody. To znaczy, muzułmanin potrafi się umyć cały, znaczy dokonać tego rytualnego obmycia, znaczy nie, nawet nie rytualnego, to jest, bo u nich rzeczy się nie dzielą na religijne i na sakrum i profanum, tylko oni mają, u nich religia jest wszystkim. U nich religia jest zwyczajem, prawem, tradycją, życiem, wszystkim, nie? Wszystko jest związana z życiem, wklejona w to życie i reguluje różne rzeczy, przeróżne. No to oni mają też swoje takie religijne sposoby mycia się, których używają na co dzień. Więc kiedyś oglądałem takie nagranie, gdzie muzułmanin objaśniał dokładnie, i to był taki tutorial, jak się należy myć, będąc wyznawcą islamu, i pokazywał ruchy okrężne takie, tu moczymy palec, wsadzamy do ucha, zmieniamy rękę, tu pod pachą, ruchy okrężne, i on się umył jakby wodą z jednego czajniczka takiego, nie? No.

Z ciekawostek jeszcze innych, wiecie, że na przykład Żydówki bardzo często są łyse albo mają włosy ścięte na bardzo, bardzo krótko, bo peruki noszą po prostu. I to u tych ortodoksyjnych Żydów jest, to jest znowu taki trik, taki w żydowskim stylu, bo no, oni mają te różne takie chytre swoje sposoby, jak ominąć zakazy dotyczące szabatu, nie? No to te Żydówki jakby, bo one powinny mieć teoretycznie zakrytą głowę. Tak jak Żyd nosi czapkę, to Żydówka powinna mieć zakrytą głowę. To se wymyślili, że ta peruka będzie tym nakryciem głowy po prostu. No tak myślą oni, tak kombinują. I też bogatego Żyda się rozpoznaje po tym, że jego żona ma dużo perułek, bo one są dosyć drogie, no jak to peruki. No więc ma ich, im ma ich więcej, tym widać.

Też murzynki często ścinają sobie włosy, ale to nie wiem dokładnie, dlaczego to robią. I noszą peruki właśnie, jakieś kolorowe. Jak widzicie takie murzynki, co mają właśnie kolorowe jakieś włosy, to są najczęściej peruki. Ktoś złośliwie kiedyś napisał, że dlatego sobie ścinają te włosy i noszą te peruki, bo ich naturalne włosy wyglądają jak łoniaki po prostu i takie są trochę w takim stylu i że im się to nie podoba trochę z tego względu. Jakieś takie kompleksy, nie? Że ten ma takie ładne, tutaj z innej rasy ma takie ładne, nie przypominające łoniaków, a ja mam takie łoniaki po prostu na głowie, i że ścinają do tego.

peruki są z ludzkich włosów. No peruki się często robi z ludzkich włosów. No to jest to naturalna rzecz chyba. Dlatego fryzjerzy skupują chętnie włosy. Jak widzą, że ktoś z długimi przyszedł, to już się cieszą, bo dostaną pieniążki. Taka peruka, to przypuszczam, że się bardzo długo ją robi, bo tam chyba każdego włosa trzeba jakby nawlec, to znaczy nawlec, włożyć w tą gumową, jakby przepchać przez tą gumową dziurkę, nie? W tej gumowej peruce, w tym czepku, trzeba przepchać tego włosa jakoś. Nie sądzę, żeby jakieś maszyny do tego były sprytne, bo to ciężko. Z tymi łoniakami to mit. Ich wiara to precyzuje. Mówisz o czarnoskórych? No ale to widać gołym okiem, że to są często takie łoniakowate włosy. Mają sztywne bardziej, nie? Azjatki też mają chyba bardziej sztywne te włosy niż białe kobiety, nie? Takie grubsze, sztywniejsze jakieś. Ale to nie wiem.

przebrać przez gumową dziurkę. No tak, no jest taki czepek jakiś tam gumowy czy materiałowy, nie? Materiałowy chyba bardziej niż gumowy. I trzeba te włosy tam każdego z osobna przepchać jakoś. Czy coś z nim tam robić, nie? Nie ma za bardzo maszyn. Tego się, tych włosów się tam nie przykleja klejem czy coś, tylko one są tam jakoś przepychane przez taką dziureczkę. Te z ludzkich są o wiele droższe. Tu chodzi o ich religię i traktowanie kobiet trochę niżej niż mężczyzn. No nie wiem. O pejsatych pisałem. No ale ja nie mówiłem, że pejsaci mają łoniaki na głowie, tylko że czarnoskórzy mają takie łoniakowate te włosy, nie? Na głowach. I że z tego powodu kobiety mogą chcieć troszkę się upodobnić, mają taki lekki może kompleksik. Tak. Znaczy słyszałem taką opinię, no nie wiem, czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością.

No dobra. Godzina szósta, panie biorą w usta. Jak to było w Wilku, w komiksie Wilku. Za chwileczkę nastanie blady świt. A ja tu cały czas siedzę z wami.

No w ogóle z natu... myślę, że peruki z naturalnymi włosami są droższe, nawet chociażby tylko z tego powodu, że jest to naturalne coś. Natura robi dobre rzeczy w sumie, nie? Co byśmy bez drewna zrobili? Wszystko byśmy co, z plastyku mieli? Znaczy bez drewna to byśmy raczej nie przetrwali, bo ciężko o lepszy budulec do zbudowania jakiejś chaty, broni, ogniska, szałas, wszystko z drewna, nie? Dlatego pewnie coraz cenniejsze będą takie rzeczy, im mniej będzie surowców, znaczy no, im mniej będzie drzew, im ciężej, im to będzie większy luksus, nie? No to tym droższe będą siłą rzeczy. Wszystkie takie naturalne przedmioty. Może ludzie się oduczą cenić takie rzeczy, jakąś naturalną boazerię. No dziś to jest trochę tak się wydaje wieśniackie, jak ktoś ma w domu boazerię, a nie jakieś plastikowe panele, nie? No to każdemu się kojarzy, każdy chciałby mieć pewnie dzisiaj, większość ludzi chciałaby mieć raczej takie designerskie mieszkanie, sterylne, wyrenderowane, białe, jakieś biało, szaro, czarne, a nie z drewienka zrobione coś, nie? Drewienko to tak jakieś mieszkanie w bloku myśliwego. I głowa jelenia na ścianie i portret Jana Pawła II. I taka wiocha, nie? Jakaś boazeria. Boazeria, Pawlacz. Jan Pawlacz. Jan Pawlacz.

to co krawcze zabraniamy ludzkości możliwości do posiadania kompleks, w cudzysłowie, nie wiem o co chodzi za bardzo z tym kompleks. Kolor skóry, czy co? To jest, coś mi się tak kojarzy z kolorem skóry. Kompleks.

No ale wy macie chyba taki dom z drewienka, taką chatkę jakąś, nie? No tak się, nie wiem, jak obserwuję, widzę sobie czasami na nagraniach, że w Stanach mają jakąś taką chatkę, leśniczówkę, o, leśniczówka. No to jest klasa, nie? No to trochę co innego. Ja mówię o mieszkaniu, powiedzmy, w bloku, gdzie mamy jakąś boazerię, drewno na ścianach i pawlarz drewniany. To tak się kojarzy staroświecko strasznie, jak dom babciny, taki w stylu babcinym, który ktoś odkupuje i wszystko to musi zrównać z ziemią, zniszczyć, odłamać i zrobić na nowo, generalny remont zrobić. Bo to jest już wiocha i nikt tego nie wynajmie takiego, nie? No, są pewne trendy, mody, tego nie uciekniemy. A taki drewniany domek, no to każdy by chciał mieć, to trochę inna para kaloszy, nie? Drewniany domek. No chyba, że masz tam wszystko, ściany takie z przyklejonych drewienek, jakąś boazerię i tak dalej. Boazeria mi się kojarzy z... Boazeria, klepki jakieś to mi się kojarzą z jakimiś dawnymi czasami, z PRL-em. W grze Dying Light, jakby to jest ciekawe, że całe to miasto zrobiono w takim trochę PRL-owskim stylu. Są właśnie boazerie, jakieś stare kuchenki, wszystko takie archaiczne trochę i ciekawe wrażenie. Perskie dywany na ścianach, to jest największy szyk, tak, Tomisiu, no. To Rosjanie uwielbiają takie rzeczy, ale oni mają właśnie taki gust jakby z innej epoki trochę, nie? Nie wiem, może to już jest nieaktualne, ale no tak widać, no jakieś dresy, sweterek, te śmieszne fryzurki, nie? I czasami jak tak gdzieś mi mignie rosyjskie mieszkanie, to widać, że tak trochę na taką starą modłę właśnie, nie? Nie wiem, czy to z biedy, czy po prostu takie mają upodobania, że właśnie jakiś dywan na ścianie, boazeria, nie? Jakieś firanki takie właśnie staroświeckie, białe. No a dzisiaj to ludzie kombinują już. Chyba sobie nikt takich białych firanek nie wiesza w domu, zasłon koronkowych. Bo to się kojarzy właśnie taki jakiś obrus, nie? Na... jak u babci na stole serwetka, na serwetce Jan Paweł II, no to tak się kojarzy. I tapeta w kropki. Może w kwiatki najlepsza, nie? Odpowiednie obrazy muszą być do tego takie jakby błyszczące, błyszczące takie, że pod różnym kątem patrzymy i one się błyszczą. Jak psu jaja. To jest prawdziwa sztuka, bo się błyska. To szpan wiocha. No a ludzie chcą mieć nowoczesne rzeczy, takie bardziej modne. Jak montują sobie jakieś baterie do zlewu, czy kupują meble, czy malują ściany, no to kombinują, jak tu zrobić to na nowocześnie zawsze. Nigdy się, rzadko kiedy ktoś się cofa do innej epoki. Tylko każdy chce mieć rzeczy aktualne. Już nie ściana biała, tylko kolorowa. Już nie baterie takie z kurkiem niebieskim i czerwonym, nie? Jak za PRL-u, tylko jakaś fajna, szpanerska taka bateria z ładnym designem. Jak kuchenka, to taka płaska najlepiej, nie taka staroświecka, gazowa z tymi, z takimi czarnymi tymi prętami takimi. Na ścianach więcej sztuki nowoczesnej, współczesnej jakiejś, a nie słoneczniki Van Gogha, nie? Jakieś. Zegar z kukułką na ścianie, no. Nie stosuje się tapet chyba już, nie? W ogóle. Nie widzę tak... Nie pamiętam, żebym u kogoś tapety jakieś widział. No chyba, że takie tapety jakieś też współczesne, które nie mają już wzorków, powiedzmy, namalowanych jakichś kwiatów, pasków, tylko bardziej taka tapeta
z wypukłościami, po prostu, która ma tłoczenia jakieś. To jeszcze jakoś wygląda w miarę współcześnie.

No, ale taka nowoczesna kuchenka to elektryczna, to można ją sobie tam zaprogramować na różne sposoby, różne programy włączać. Mamy program ekonomiczny, który sprawdza tam, czy można wyłączyć ją na chwilę, nie? To tak też nowoczesność. Fototapety są modne teraz, tak? Czyli co, wracają do łask? Bo fototapeta, czyli no taka, no, jak sama nazwa wskazuje, taka tapeta, olbrzymi obraz jakby na całą ścianę, nie? Z jakimś widoczkiem najczęściej. To czy to wraca do łask? To mi się kojarzy, no w Scarface'ie widzieliśmy na przykład, nie? Że boss mafii miał taką tapetę na ścianie z jakimś widoczkiem, fototapetę. No, ale to lata 80. I u nas też kiedyś to było dosyć popularne. Widywałem u ludzi takie fototapety. To nawet nie wygląda źle. To nawet spoko wygląda w miarę. To ciekawe, czy to jakoś wraca do łask. Tak to z modą bywa, że ona zatacza koło. Znaczy, że wraca moda na pewne rzeczy. Na przykład gdzieś tam się natknąłem na informację, że nie wiem, rok temu, czy jakoś tak, niedawno stosunkowo, powróciła moda na pastelowe różne stroje. Taki trochę może powrót do, nie wiem, do lat których, do lat 50. Jeśli chodzi o właśnie, że kobitki się nagle zaczęły ubierać troszkę jak panie dawniej. I tak to z tą modą bywa, nie? Że wraca. Kiedyś się śmiano, że rurki to pedały noszą, a dzisiaj widzę wszystkich tych zawodników MMA, tak dalej, w rurkach. I już się nie śmieją.

Spoko. No, to będziesz musiał srać w cichości B52, bo apeluję tutaj, że jeszcze by się, prawda, tutaj słuchając sobie, to chyba cię nie zaspokoję za bardzo. Będziesz musiał srać w cichości. Dobra, to zmywam się. Do usłyszonka. Trzymaj się, hej.

Baśnie braci Grimm. Kopciuszek. Pewnemu bogatemu panu zachorowała żona, a kiedy poczuła, że nadszedł jej koniec, zawołała swoją jedyną córeczkę do łóżka i rzekła: drogie dziecko, bądź pobożna i dobra, a dobry Bóg będzie z tobą. Będę patrzyła na ciebie z nieba i będę przy tobie. Potem zamknęła oczy i odeszła. Dziewczynka codziennie chodziła na grób matki, płakała, była pobożna i dobra. Kiedy nadeszła zima, śnieg przykrył białą chustą grób, a kiedy wiosenne słońce ją zdjęło, pan wziął sobie drugą żonę. Kobieta zabrała do domu dwie córki, które z twarzy były śniade i piękne, ale w sercach szpetne i czarne. Dla biednej pasierbicy nastał zły czas. Czy ta głupia gęś ma siedzieć z nami w izbie? Mówiły. Kto chce jeść chleb, musi na niego zasłużyć. Precz do kuchni z tą dziewką. Zabrały jej piękne suknie i założyły stary, szary fartuch i drewniane buty. Popatrzcie na dumną księżniczkę, jaka umorusana! Wołały, śmiały się i poprowadziły do kuchni. A tam od rana do wieczora musiała ciężko pracować i wstawać przed dniem, nosić wodę, rozpalać ogień, gotować i myć. Siostry nie szczędziły jej żadnej przykrości. Szydziły z niej, sypały groch i soczewice do popiołu, także musiała siedzieć i zbierać. Wieczorem, zmęczona po ciężkiej pracy, nie szła do łóżka, lecz kładła się na popielisko obok pieca. A ponieważ ciągle była w kurzy i brudzie, nazwano ją Kopciuszkiem. Zdarzyło się, że ojciec szedł na targ. Zapytał wtedy swoje pasierbice, co ma im przynieść. Piękne suknie, powiedziała jedna. Perły i drogie kamienie, druga. A ty, Kopciuszku? Powiedział. Co chcesz mieć? Ojcze, pierwszą gałązkę, która wam kapelusz na waszej drodze do domu z głowy strąci, ułamcie ją dla mnie. Kupił więc obu pasierbicom piękne suknie, perły i drogie kamienie, a kiedy w drodze do domu jechał swym koniem przez zielony gaj, zaczepiła go gałązka leszczyny i strąciła mu kapelusz. Ułamał ją więc i zabrał ze sobą. Kiedy przybył do domu, dał pasierbicom, czego sobie życzyły, a Kopciuszkowi gałązkę krzewu leszczyny. Kopciuszek podziękował mu, poszedł na grób matki i zasadził na nim gałązkę. Płakał tak bardzo, że łzy kapały na nią i ją zraszały. Gałązka urosła i stała się pięknym drzewem. Kopciuszek chodził pod nie co 3 dni, płakał i modlił się, a za każdym razem na drzewie siadał biały ptaszek i kiedy Kopciuszek wymawiał swoje życzenie, zrzucał mu, czego chciał. Zdarzyło się też, że król wyprawiał ucztę, która miała trwać 3 dni. Zaprosił na nią wszystkie panny w kraju, aby jego syn znalazł sobie narzeczoną. Gdy przyrodnie siostry usłyszały, że i one mają się zjawić, były dobrej myśli, zawołały Kopciuszka i powiedziały: uczesz nam włosy, wyszczotkuj buty i zapnij klamerki, idziemy na wesele na zamek króla. Kopciuszek usłuchał, ale płakał, bo też chciał iść w tan na wesele i poprosił macochę, by raczyła jej na to pozwolić. Ty, Kopciuszku, rzekła. Pełna jesteś kurzu i brudu. I ty chcesz iść na wesele? Nie masz sukien ni butów, a chcesz tańczyć. A kiedy Kopciuszek przestał prosić, powiedziała: wysypałam ci miskę soczewicy do popiołu.